0: Ówno, o, zesrał się. No i to taka rozrywka, no. Tu pisaliście na czacie, że jutro Alkomaster. Może się zbiorę w sobie i nie zobaczę. Tak, ciekawość, ale widzisz, to faktycznie jest trochę takie niszczenie nas, bo ja jestem ciekawy. Nie chcę tego oglądać, ale jestem ciekawy. Co to za gówno, nie? Co to za gówno?
1: To jest problem, bo problem z recenzjami w ogóle z czymkolwiek w życiu jest taki, że z jednej strony nie chcesz czegoś wspierać, a z drugiej strony, jeśli czegoś nie zobaczysz, nie będziesz wiedzieć, czy jest nadal słabe albo do dupy. To jest taki paradoks, można powiedzieć, w ogóle wszystkiego, że jeżeli chcesz, by coś nie istniało, nie możesz tego wspierać, ale żeby tego nie wspierać, też musisz wiedzieć, czy to jest w ogóle warte niewspierania, znaczy wiesz, czy to jest tak złe, czyli musisz to jednak wesprzeć, zobaczyć to.
0: Może to działa w dwie strony, może to takie sprzężenie zwrotne. Wiele zjawisk na tym świecie działa na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego, że to w dwie strony działa, nie? Że jedno jakby ładuje drugie i vice versa, nie? I ja myślę, że to na tej zasadzie większość rzeczy działa, że społeczeństwo chce, media to podchwytują, dają, społeczeństwo jest tym ładowane i jeszcze bardziej chce. Wiesz, o co chodzi.
1: Okej. Tak, myślę, że może być, bo media i w ogóle większość rzeczy, no przecież musi zarabiać, nie? A nie będzie zarabiać na czymś, czego ludzie nie chcą oglądać, albo czego nie chcą widzieć. I tu jest racja. Ale to też odzwierciedla nasz świat i myślę, że problem tutaj jest taki, że ogólnie coś takiego jest na całym świecie. Tylko, że my wzięliśmy to do ekstremum, bo zauważ, że my na początku mieliśmy jakieś Big Brothery, inne rzeczy. Przecież ten Big Brother, to dokładnie to samo było, co Szkolna 17, tylko w wersji takiej light, nie? No bo też tam byli ludzie, którzy, wiesz, tam robili jakieś imby co chwilę, jakieś różne pierdoły, a wiesz, ludzie to super zadowalało ich. Tylko Szkolna to już jest takim. Z jednej strony ludzie chcą to oglądać, a z drugiej strony...
2: Słyszę. Cześć.
1: Halo, halo.
0: Sandrita, jak dzwonisz i słyszysz...
2: No, tylko nie włączajcie mi kamerki, bo ja tutaj z Michał, nie? I niestety izolacja robi to, co robi. Ja tu się nie zgadzam, że ludzie lubią oglądać... Znaczy, dlatego, że ludzie... Ta patologia to nie zawsze jest ktoś zły. Ja wyszłam z tego i z tego niedawno i bardzo fajnych ludzi poznałam na krawędzi i nie mam o tym, tylko po prostu ludzie, którzy uważają się za lepszy, w cudzysłowie, którzy odpierdalają różne maniany, ale mają kasę na przykład, a lubią oglądać czyjeś porażki i puste lale, które są zbotoksowane w chuj, faceci nakoksowani. A wiecie, co jest najfajniejsze, jeżeli ja mówię odnośnie kobiet? I mężczyzn, wysportowana naturalnie sylwetka, typu siatkarz, koszykówka, no oczywiście tam może i tam biorą jakieś tam, no każdy bierze, jeżeli chodzi o sport zawodowy, no a nie fajniej popatrzeć na kształtne dupy siatkarek plażowych niż na chude modelki. Ja mam zaburzenia odżywiania, więc ja przez tą izolację, bo wyszłam ze szpitala, miesiąc w ogóle po szpitalach tam, od gastroenterologii po... Jeden pewien oddział, gdzie inaczej to powinien mnie, no ale to mniejsza z tym. Później na detoks, wiadomo od czego, kto wie, to wie. No i miałam iść na terapię powtórną, którą skończyłam. Szósty to siódmy raz by był, no ale myślę sobie, dobra, pójdę. Przynajmniej dłuższy czas ogarnięcia się. No to nie, bo COVID. No i jeb do domu wróć. I domowa 14 dni. Dobra, kurwa, trzymałam się 3 miesiące bez tego napadów bulimicznych. No i
1: ja przepraszam tylko za sekundę, krawie, wiesz co, to może ja się rozłączę, bo już trochę dosyć długo.
0: Nie zostawiaj mnie, a... nie zostawiaj mnie z nią.
2: Dobra, to co się boicie?
0: Nie.
2: Ojej, nie płaczcie jak dzieci. A jak coś, to mogę się wyłączyć. Ja miałam powiedzieć
1: nie,
2: to.
1: Ja żartuję sobie, nie rozłączaj się.
0: No, dobra, Sandrita, wróżba no. Wróżba dla ciebie. Chciałem ci wróżbę. Wróżba jest dla ciebie. Każdy dostał wróżbę, więc ty też zasługujesz, żeby dostać wróżbę. czy ty jesteś gorsza jakaś, żeby nie dostać wróżby? Przeczytam tobie też.
2: A najlepsze.
0: Przeczytam tobie też wróżbę. Uwaga. Będę czytał. Będę czytał. Uwaga, już czytam. Mam tu. Uwaga. Gdy... To zaczekasz, przeczytam. Gdy zjada się świętego orła, nazywa się go perliczką.
1: Co?
0: To taki...
2: No tak, bo święte, no to święty orzeł, a perliczka?
0: Perliczka, czyli co? Czyli wynikałoby z tego, że perliczka jest gdzieś tam z rodziny orłów? Zobaczymy tu.
2: Nie, perliczka jest skórowatych.
0: No, no właśnie.
1: Naprawdę?
2: Tantowatych raczej. Nie, czekaj, perliczka to jest no, ptak hodowlany. Czyli indykowatych albo no, coś w tym stylu.
0: Przedstawiciel dobrze, rodzaju numida.
1: Dobrze wiedzieć.
0: Gatunek no, rzadkiego ja ptaka tak. Z rodziny ale... perlic. Z rodziny perlic. Perliczka jest z rodziny perlic. Nie no, no perliczka zupełnie nie wygląda jak jakieś tam...
2: Orzeł to drapież, orłowaty.
0: No właśnie,
2: ewentualnie zwierczyżownik.
0: No ale to takie powiedzonko, znaczy to taka sentencja, która miałaby sugerować, że no zjadamy jakiegoś świętego, wielkiego ptaka, no to go nazwiemy perliczką, tak, nie? Że tak się usprawiedliwiamy, nie? Że zjedliśmy świętego orła, no to perliczkę zjedliśmy. O to tu chyba chodzi, że człowiek sobie tak tłumaczy swoje poczynania. No... No nie wiem, jak to rozumieć, nie wiem, czy to się jakoś odnosi do ciebie, no ale taka wróżba, no ja tutaj tylko czytam. Tylko
2: no i może się spełni. no mówię, ja może każdy z nas ma problemy, ja też tam na haju, to tamto, no ale po prostu mi się nudziło. Kto tam służał wcześniej, to wie, że miałam swoje no, samotność do rozpierdala, nie? To czasami posłuchać nawet tego, że mogę sobie pogadać i no, popierdzielić bzdury, na które ja na przykład na poważnie nie biorę i jeżeli ktoś tam, o, jakieś tam komentarze negatywne, to ja to mam... No, no bo...
1: Dobrze.
2: No, po co mam się przejmować? Ja wiem, jaki ja mam problem i dlatego powiedziałam, bo jak byłam tutaj w szpitalu, nie? No to pytają mnie, no, dlaczego pani się nie szczepiła? Ja mówię, bo jestem antyszczepionkowcem. No to niech pani maskę na nos, bo ja miałam, wiecie, nie? Tak na samą twarz, nie? Ja tak się na nią patrzę, nie? Na nos, bo ja mam dzieci. Ja mówię, a pani była szczepiona? Ja byłam, ale mam dzieci, nie chcę, żeby... No to kurwa, co? O co tu chodzi? Dobra, chuj tam, żeby się nie kłócić, ale taką mi nerwicę wpierdolili, że 186 na 123 ciśnienia, puls 110. Mówię, no kurwa, dajcie mi tabletkę, bo inaczej pierdolę. Dali mi pół godziny to samo. Także niech mnie nie wkurwiają, bo ja mam nerwicę, mam zaburzenia odżywiania i inne rzeczy. I po prostu sobie nie pozwolę na takie coś. Skoro jest szczepiona szmacisko pierdolone, no to niech oddepnie się ode mnie.
0: No, proszę nie przeklinać. To proszę tu nie przeklinać na radiu. To jest kulturalne.
2: Lubię patologię, to tam zaczną, wiesz, ojejku, o Boże, zaczną się zachwycać. No albo kurwiec. No.
0: Perliczka jest bardziej nielotem, piszecie tutaj. Adwokat chyba tutaj najlepiej to zinterpretował, to żeby chodzi o to, żeby ukryć niegodny czyn, tak, czyli ukrywamy niegodny czyn. Zjedliśmy świętego orła i mówimy, no dobra, smaczna ta perliczka. Dobra, ta kurka, no. Tak, tak.
1: Kurde, ale creeperów mi cały czas przychodzi. Sergi, zaraz, kurde,
3: 25
1: zabiją
3: złotych. Uwaga, żarcik, dlaczego brakuje prądu w piątek? Bo Black Friday i PS Fantika dzisiaj wyjątkowo w nastroju.
2: Kurwa, że terapia nie przyniosła skutku? No so, moja terapia była skończona w pełni, ja miałam pójść na nabro. Ale że koronawirus, no to cóż, siedzę, wpierdalam bulimia, kurwa, wróciła na potęgę, żgam gdzie chcę i robię... Oj, już nie skomentuję, to jest ciężka choroba. I z alkoholizmu się wychodzi, z lekomanii ciężko, i zaburzeń odżywiania, które musimy jeść. Ja się starałam i kurwa z nudów znowu poszłam w górę. No. Ale niedziela już niedługo zapierdalam znowu i na świętko się zapisuję, bo to, no, niestety jedyna rada, bo ja kocham jest, no po prostu nie umiem sobie odmówić. To jest uzależnienie. Jak ktoś się stępi i nie wie, to niech się douczy.
0: Ja myślę, Sandrita, że jesteś troszkę uzależniona od, jakby to powiedzieć, delikatnie. Jesteś trochę egocentryczką, o.
2: Jestem, no.
0: Trochę za bardzo. Bo wiesz, jest dużo tematów, czy zawsze trzeba o swoim ciężkim życiu opowiadać i tak się zagłębiasz w to bagno przez to, bo jakbyś... Bo jakbyś, widzisz, się skupiła może na innych, na świecie, na życiu, a nie tak wiesz, wciągała się tak w to swoje bagno cały czas. Ja w tym bagnie, ale ja wyjdę z niego, a może nie wyjdę, wale to mam to w dupie, czy ja wyjdę, bo ja... To wiesz, to tak się tylko pogarsza stan. Może spróbuj tak się, wiesz, uwolnić od tego trochę. Taka rada psychologa Krawca.
1: Krawiec, a to łatwo powiedzieć, zrób coś, a to tak nie łatwo zrobić. To tak jakbyś powiedział sobie w depresji, no, bądź zadowolony. No,
0: idź se pobiegaj, to ci przejdzie.
2: Da radę, bo ja się trzymałam sama z siebie bez żadnych prochów i tak dalej, po prostu z nudów. A że lubię jeść, no to ja wiem, co robić, żeby nie przytyć i tak dalej, nie? No i się nauczyłam i to jest dla mnie takie właśnie bez konsekwencji. Znaczy konsekwencje są, bo z wiekiem to coraz niżej i gorzej. Rozciągnięta skóra. Nie to, że ja przytyłam, tylko tą skórę to trzeba po prostu, wiecie, operować, nie? Później, no niestety, no mnie nie stać. Może zbiórka na operację. Dobra, śmieję się. Bez ćwiczeń i tak dalej, ale sama z siebie powiedziałam sobie, jem mało, wszystko na parze, trochę tam oleju i tak dalej, żeby była dieta i bez tych węglowodanów, które no ja tak za bardzo się teraz nie ruszam. I to nie, że filozofię jakieś tam czytam historię, może ich historię życia, no to niech ktoś zadzwoni inny, no to ja też chętnie posłucham. I nie to, dobra, jestem egocentryczką, to fakt, ale dlaczego jak gdzieś się pojawiam, typu właśnie osoby, które mają problemy, twój się do mnie zgłasza i mówił, że jestem prywatnym psychologiem. No, żeż kurwa, ja pierdolę, nie? I ja wszystkich wysłucham i rozumiem, ale mnie niekoniecznie, no ale też to rozumiem. Ale przynajmniej umiem coś doradzić, a najgorzej, że przeważnie ktoś, kto chce pomóc, nie umie sobie pomóc i tyle. No, to taka psychoterapeutyczna gadka na razie.
0: Nie no, spoko, ale też są takie głosy tutaj, że lepiej brzmisz, w sensie, że mocniejszy głos masz teraz, jak dzwonisz, że ostatnio jak dzwoniłaś, to taka, wiesz, załamana, podłamana, a...
2: Dostałam w pierdol, no to mówił.
0: A ja się zgodzę z tym, że jakby tak brzmisz, jakbyś, wiesz, trochę odżyła, tak powiem, no.
2: No, odżyłam, dlatego, że zaczęłam jeść od września. Wrzesień to jest listopad. No jeszcze nie ma. No tutaj prawie 3 miesiące jadłam małe porcje i często nie piłam alkoholu. No od ponad miesiąca już nie piję nic. No i byłam wśród ludzi. Było zajebiście. No, że personel mnie wkurwiał, to wkurwiał, ale to mniejsza. No, jakoś tam przez chwilę się przejmowałam, później miałam to w dupie. No, ale ogólnie jak ja siedziałam od lutego w tamtym roku do czerwca, zanim ta twarz mi wróciła do normy, gdzie zostałam tak poobijana i tak dalej, no to miałam depresję ciężką. I jakoś kurwa teraz wyszłam z tego. Sorry, że przeklinam, ale 3 lata cały czas mówię z facetami tu i tam. Też mam 5 koleżanek i dlatego ciężko mi kobietom zaufać, bo ja wiem, jakie są. Faceci też. No, ale mam tylko 5 przyjaciółek. Co mi gada baba, to mnie to jebie, co mi gada chłop, daje mi do myślenia.
0: No to i tak dużo 5, wiesz. Niektórzy mają jednego przyjaciela, jedną przyjaciółkę, no wiesz. Przyjaciel to mocne słowo, nie?
2: Ale mamy wspólny problem. Zaburzenie odżywiania. Bo ja nie zaufam sobie, która nie ma ze mną o czym gadać, kiedy ja się komuś tam na przykład zwierzę, nie? A ona, ojej, będzie wszystko dobrze. Nie będzie. Trzeba po prostu wiedzieć, o co chodzi. No, nie każdy musi wiedzieć, ale też może dlatego dzwonię, żeby uświadamiać. Może ktoś ma podobny problem. A wiesz, ile osób się do mnie odezwało, jak ja gdzieś tam na forum czy coś, a nawet koleżanek, to później, wiesz co, Sandra, ja też zaczęłam się odchudzać. No i mówi, jak? No wiesz, herbatki przeczyszczające. No i co dalej? Tak słucham, no i ja miałam 16 lat, jak zaczęłam to głównie napierdalać. Od jednej się zaczęło, a skończyło na 20 torebek. Senesu.
0: No z niczym nie można przeginać, nie? Wiadomo.
2: No,
0: ale widzisz to, czyli wspólne spotkanie się z ludźmi, którzy mają podobne problemy co my, jakoś nam dobrze robi i łączy ludzi i można sobie pogadać i widzimy, że nie tylko my mamy taki problem, ale i ktoś i dzięki temu czujemy się może nie trochę lepiej, nie tacy, wiesz, zdołowani, że ja jestem jakiś tu beznadziejny, że są jeszcze inni ludzie, że to dotyczy większej ilości osób, nie? I można się trochę naładować. No.
2: Niech, jak jakieś lalusie, że mają wszystko w domu, no i na pewno, no to fajnie jak mają pasję. Ja też kurwa rysuję, mam swoją pasję, lubię to i tam, siłownie.
1: A co rysujesz?
0: O, co rysujesz?
2: A od mangi po zwierzęta,
0: no.
2: Na portret. No chyba, że karykaturę, to mogę was
1: rysować. To też fajnie.
2: No. Także artystyczne dusze tak mają. I po prostu, o i tam, nie wiem, ja to też lubię tam czasami się poźmieć, ale nigdy nie jestem w jakiś tam sposób chamska, no jak ktoś jest, to jego problem, kurwa, to ktoś ma, ja wychodzę z tego założenia, że ktoś ma problem z głową, a nie ja, a to, że lubię przeklinać, no to lubię, ale wiem, kiedy się zachować, dzisiaj się nie potrafię, no bo...
1: Ja też tak samo, no przeklinać każdy może, jeden gorzej, trochę lepiej, drugi, nie zrymowałem.
2: Dobra, jeżeli ktoś zarzuci temat, to może być jak ktoś kurwa odezwał, a nie o takie coś, że słuchają i piszą, albo i nic.
1: A ja nie mam żadnych tematów, bo aktualnie jem. Dlatego krawiec już się mnie zdenerwował.
2: Ja zjadłam, czekaj, jeszcze dalej. Kolejna Micha wisi, no i łeb nad kiblem. No, ale tam.
0: No, ja powoli się szykuję do wietrzenia antenki, bo co jakiś czas trzeba zrobić przerwę muzyczną. Tematów nie mam żadnych ciekawych aktualnie w głowie.
2: Wietrzenie antenki? O Jezu, skojarzyło mi się.
1: To może ja sam się przewietrzę aktualnie, bo kumpel chce ze mną pogadać, także będę się zwijał. Sayonara.
0: Sayonara, sayonara, trzymaj się.
2: Hej, hej.
0: No to co, Sandra, to kończymy tego, zrobimy przerwę muzyczną. Potem jeszcze rybka będzie.
2: O, muzykę z bajek Disneya.
0: Nie, coś innego. Tym razem klasyka polskiego rocka. Dobra. No to wszystkiego dobrego, Sandra, tam działaj, pracuj nad sobą i tam ulepszaj swoje życie, no i niech będzie progres jakiś, nie?
2: Dobrze, dziękuję.
0: Hej, no, hej, pa. A po przerwie może pojawi się Bartłomiej Rybka, bo też się tu zapowiadał, a ja puszczę wam teraz może piosenkę Rzeka, oddział zamknięty.

Jeszcze raz wielkie dzięki dla dobrej duszy kosmicznej, kryształowej indygo duszy pradawnej, która mi dostarczyła wspaniały zapas ciasteczek z wróżbami, dzięki którym jest może trochę dzisiaj ciekawiej, barwniejsza audycja, bo każdy dostaje wróżbę. Każdy tutaj dostaje wróżbę. Kto zadzwoni albo kto rzuci we mnie pieniądzem, to dostaje wróżbę.

0: Poznałem radio, było radiem, w którym było zło.
1: No tak o nas mówią, że zademonione, zademonione. Tu trzeba egzorcyzmu z Salcesonem.

Panie Robaczek, co pan taki jesteś niemiły dla kobiety? Słuchaj, no, stary, różni ludzie dzwonią. Niektórzy mają, wiesz, problem jakiś życiowy, niektórzy się może nie wpiszą w tą zabawną audycję. Ja wiem, że no, fajnie jak jest wesoło i są jajca cały czas, nie? Ale może nie do końca o to chodzi w tym radiu. Tutaj różnie bywa, no. Czasem siedzę na ławce i gadam z bezdomnymi, czasem zadzwoni ktoś, kto ma problem, czasem jest wesoło, czasem smutno, czasem raz tak, jakby to powiedział filozof Tomasz. Trochę wyrozumiałości, no, wyrozumiałości dla drugiego człowieka. O to może tu chodzi też.

No to miejcie trochę też zaufania do prowadzącego. Zauważyliście, że jak, że staram się dawkować pewne rzeczy. Są dłuższe telefony, są krótsze. No, trzymam palec na spuście. No. Jest okej, chyba, nie? Korona z głowy nikomu nie spadnie, jak pojawi się jakiś telefon, bo to jest tak, że zawsze pojawi się telefon, który komuś się nie spodoba. Zadzwoni adwokat, no to też ma swoich jakichś tam... Komuś się nie spodoba, że adwokat dzwoni, nie? Zadzwoni Gumball, to też niektórzy powiedzą, o, ten Gumball znowu, daj spokój, krawiec, weź go wyłącz, nie? Zadzwoni jeszcze ktoś inny, też się komuś nie spodoba, no. Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, więc no, trochę wyrozumiałości i cierpliwości i dystansu.

zło. To my. Radio trollerskie. Najgorsze radio. Najgorsze, najbardziej mroczne. No, były też takie komentarze, że ludzie, niektórzy czują niepokój. No, jak ktoś słucha na przykład cały czas takich streamów, gdzie jest jakaś wróżka Zenobia i ktoś tam na przykład się dołącza i rozmawiają sobie, no, bo to właśnie świetlista, kryształowa dusza Indygo i właśnie musimy ładować się energią słońca. Ja codziennie z rana spoglądam na słońce. Wzrok mi się przez to, spaliły mi się oczy, ale ja czuję, że to jest dobre. Czuję, że to jest dobre. No i pozytywna energia. No to ktoś potem włączy sobie takie radio, gdzie no bywa, że jest rynsztok. Bywa, że jest Wersal, a bywa, że jest rynsztok. I są trudne tematy, no i mroczne tematy, mroczne jakieś tutaj rzeczy omawiamy. No to jeszcze czasami się śmiejemy z różnych teorii dziwnych, magicznych, spiskowych, a czasami zastanawiamy się nad nimi, ale ktoś usłyszy właśnie jakieś śmichy, chichy z tego, co jest jemu bliskie i już się uprzedzony od razu, nie? No więc tutaj jedyne, czego wymagamy, to właśnie trochę dystansu do wszystkiego w sumie. Trzeba być trochę takim, wiecie, luzakiem i nie traktować tego tak serio, nie? No ale jak zawsze, jak się zejdzie na tematy ideologii, religii, polityki, to no, niektórzy traktują to bardzo, bardzo serio. No i tak to jest. No ale nawet moja żona mówi. No to przekonałeś mnie. Jak żona mówi, to dobrze, panie Robaczek. Skoro żona mówi, to żona tutaj ma zdanie decydujący autorytet, dobrze, to ja w takim razie, przepraszam, faktycznie, no, nie wiedziałem, że żona też potwierdza. No, panie Robaczek, no, spoko, ja wszystko rozumiem, no, wiesz, jak jest, nie?

0: kolejny newsik. Barka została ocenzurowana w jakiejś diecezji, archidiecezja w Los Angeles. No to tam właśnie Barka jest na ocenzurowanym, została zbanowana. Ulubiona pieśń naszego wielkiego robaka Wojtyły. No, najsłynniejsza chyba pieśń sakralna dziś na świecie właśnie dzięki Wojtyle została ocenzurowana, no bo pedofil ją skomponował. I co ciekawe, już od dawna wiedziano, że on tam molestował chłopców, 15 chłopców molestował, nie, poniżej 15 roku, a 17 chłopców zmolestował autor Barki. No więc jak następnym razem będziecie słuchali tam twoje usta i tam położył swe dłonie i tam coś tam było, nie pamiętam, no to tam możecie się domyślać, że kompozytor sobie coś tam innego wyobrażał. Witam cię, Rybka, cześć.
1: Hello.
0: Hello. Elo mordo. Elo mordo, cześć.
1: Słuchaj, puściłeś mi taki kawałek, że aż mi się łza zakręciła wokół.
0: Młodość?
1: Tak, nie słyszałem tego około 20 lat tego kawałka.
0: Młodość się przypomniała. Fajny był kiedyś polski rok, nie? Dawał radę polski rok kiedyś.
1: No to ale stary, no dosłownie, no. Musiałem się troszkę ogarnąć. Piękny kawałek. No wiesz, jak to zagrałeś mi tak po prostu po uczuciach, że szok, nie? Więcej takich stawek, bo rzadko takie stawki właśnie dajesz na ty. Jeśli tam nie boisz się praw autorskich, to częściej, nie? To bardziej brzmi jak profesjonalne radio, moim zdaniem. Częściej właśnie taka przerywnik, nawet jak są, moim zdaniem, Krawiec, no nie wiem, czy ci mogę rady dawać, ale nawet rób te przerywniki, kiedy masz tych samych widzów na antenie, naprawdę całkiem inaczej się tego słucha, tak?
0: No, często daję takie przerywniki, przynajmniej w każdych luźnych gadkach jest jakaś przerwa muzyczna, prawie że w każdych. No i często sięgam do klasyki, więc spoko. No, ale rozumiem, że uderzyłem w jakąś czułą strunę, nostalgia tutaj zadziałała, tak? Oddział zamknięty, rzeka. No, to też moja młodość.
1: Też
0: słuchałem takich piosenek gdzieś tam, wiesz, z jakąś tam dziewczyną, nie? Sobie to też miło wspominam.
1: Ja się zawsze uwielbiam kawałek. Kostek Joriadis to był. Boże święty, nie pamiętam tytułu. Chyba sobie dzisiaj puszczę go przed spaniem na YouTubie. Na pewno będzie. Bo mnie nastroiłeś mnie tę muzykę. A wiesz, ja nie słucham muzyki od jakiegoś czasu. Biorę przykład z mnichów buddyjskich, żeby się bardziej wyłączyć od emocji. Przestałem słuchać muzyki, na którymś ogólnie, które mi się, wiadomo, słuchamy muzyki, która nam się podoba. Przestałem słuchać. Znaczy to przychodzą takie fazy. Czasem słucham, ale to są jakieś krótkie okresy, a później pokutuję za to. Dlaczego

0: pewnie nie każdy, ale ja tak na przykład mam i pewnie się znajdzie trochę innych osób, które też tak mają, że no, nie mamy tego prądu, nie mamy smartfona, komputera i nagle, wiesz, doświadczamy wręcz jakiejś iluminacji, transcendencji, nie? I ty w podobnym kierunku chcesz trochę spędzić czasu ze sobą. No, ciężko myśleć o jakiejś w ogóle medytacji, jak cały dzień ładujemy swoją głowę jakimiś streamami, patostreamami, muzyką, audiobookami, nie? Telewizor gra. No to jak tu się wyciszyć? Jak tu zaglądnąć w głąb siebie, nie? A ty właśnie mówisz, że chcesz, masz ochotę zaglądnąć trochę w głąb siebie, zostać. A to nie zawsze jest przyjemne, prawda? Chyba.
1: No zostanie sam z własnymi myślami, chociaż wiesz, ja uciekam w filozofię. No, chcę zrobić tą audycję, a to jest 3,5 godziny i będę mówił non-stop przez 3,5 godziny, więc wiesz. No nie ma czasu na dyskusję. Chcę to przedstawić dobrze. Fajnie to muszę potłumaczyć, pododawać. Wszystko to wiesz. I to jest... Teraz tydzień leżałem. Znaczy ja jestem chory non-stop ostatnio, więc wiesz. A teraz miałem ciężki zmóg. Nic mi się nie chciało. No ale obiecałem, że to zrobię, bo chcę to zrobić. Chcę pokazać trochę widzom w Nocnym Radiu filozofię głębszą. Dla niektórych to może być patetyczne, dla niektórych nie. Ale no... Wiesz, no... Tak jak jest w buddyzmie, tak jak jest też w różnych wiarach, bardziej takich, wiesz, żeby zrozumieć siebie, trzeba się kompletnie odłączyć. To jest tak jak z medytacją. Też mógłbym zrobić pół godziny audycję na temat medytacji filozoficznej, jogi. Też to może zrobię kiedyś, nie?
0: Jogi? To znam, miś taki, tak? No fajne, to śmieszne, takie biega, tam skacze, no fajne.
1: Nie uprawiam jogi, słuchaj, nie uprawiam jogi. Nie uprawiam za dużo medytacji, próbowałem, bardziej, no wiesz, nie jestem w stanie siąść i godzinę w pozycji 90 stopni, tak, na skrzyżowanymi nogami to przesiedzieć, bardziej oddaję się tym, medytację też można uprawiać na leżąco moim zdaniem, w jakimś tam stopniu oczywiście, tak.
0: A uprawiasz na przykład taką jogę, że... gdzieś tam stajesz na rękach, rozkraczasz tak nogi i wypuszczasz gazy, bo wiem, że są takie techniki.
1: Nie, no stary, no powiedziałem ci, że nie uprawiam jogi. Bardziej to biorę od strony teoretycznej. Bardziej chcę zrozumieć tych ludzi. A co do muzyki, tak jak powiedziałem, muzyka daje dużo fałszywych. Dodaje ci taką energię, jak wiesz, wiadomo, tak? Jedna do jazdy samochodem słuchasz innej muzyki, do spania słuchasz innej muzyki. Jeśli ja ostatnio jakąś muzykę sobie mogę puścić, to są megaherce, a czyli to masz 432 megaherce. Wiesz, te częstotliwości takie, czyli te melodie relaksacyjne są fajne, ale też to tak, wiesz, ucinam. Nie będę tutaj... przed wszystkimi jakichś tam moich zdradzał potyczek życiowych.
0: Troszkę no, zdradź, troszkę tam możesz zdradzić, bo to ludzi ciekawi zawsze, wiesz, różne perypetie życiowe, bo mogą się wtedy czegoś nauczyć. A tu jest pytanie od Grzesia, od książek, do których dodają gratis pizzę. Czy mógłbym zapytać Rybkę tak bardziej konkretnie, jaki nurt filozoficzny byś chciał poruszać, jakich filozofów tak konkretnie? To już masz jakieś, no wiesz, coś, ustaliłeś coś?
1: No znaczy, nie no, zrobię audycję, będzie wiadomo tyle w temacie. Filozofii jest wiele, każdy ma swoją filozofię, jakiś jarmaczny filozof jakiejś tam klasy wyższej, a ten filozof klasy wyższej dla innego filozofa klasy wyższej może się okazać jakimś tam, wiesz, dnem. To jest jakaś taka filozofia, która... Nie chcę tego mówić, dopóki program nie pójdzie i to się... Wtedy może
0: gadaj,
1: jakieś komentarze będą...
0: Gadaj, kurwa.
1: Nie,
0: gadaj,
1: ale nie chciałem powiedzieć... Chciałem,
0: bo się zrobię nieprzyjemny.
1: Sandra chyba często nie dzwoni. Uważam, że trochę ją za szybko wyłączyłeś. A wiesz, ja wyczuwam ludzi, wiesz. Jestem trochę taki empatyczny. Nie zawsze to wychodzi, kiedy jestem po pół litra. Chociaż dawno nie piłem pół litra. Może to się... Może tak nie wyglądam, ale wiesz, czasem ktoś tak dzwoni jak Sandra, bo dawno jej tutaj nie widziałem. I wiesz, widać, że kobieta chciała się wygadać. I, wiesz, prowadzisz Nocne Radio. Przepraszam, że wiesz, że ci coś sugeruję. Prowadzisz Nocne Radio i to jest taki czas, że wiesz, że możesz czasem poświęcić.

0: zmieścić, znaleźć w tych 5, 6, 7, 8 godzinach audycji na ludzi, którzy naprawdę dzwonią do twojego radia, chcieliby się publicznie wypłakać, może nie wypłakać, wypowiedzieć swoich problemów. I to naprawdę, myślę, dałoby dużo tej audycji, nie? Tak bardziej, bo wiesz, dzisiaj była audycja typowo no, luźna, bardzo luźna. Był Etam jak zawsze i lubię bardzo Etama. Ma różne takie dygresje, bardzo go lubię. Mogę się z niego pośmiać, ze mnie się wiele ludzi śmieje na różnych tych forach. I wiesz, i uważam, że no, że powinieneś znaleźć ten czas. Zgubiłem wątek. Był dzisiaj bardzo luźny stream, a zacząłeś ostro. Zacząłeś o chemii w jedzeniu i tego, ten temat nie był bardzo pociągnięty.
1: No nie, ale był, bo to tak są takie luźne gadki, więc ja tak, wiesz, zahaczam tylko o temat, coś tam powiem, ale często liczę, że ktoś go rozwinie, nie? Bo nie przygotowuję się do tych audycji, więc no, są jakie są, na razie lepsze nie będą. Ale spoko, no wiesz, był też czas, w którym się Sandra wypowiadała, były też inne głosy, nie, też sugeruje się czasami, no jak ludzie już tam piszą, dobra, już wystarczy, to ja wtedy tam zmieniam trochę temat, no po prostu się sugeruje trochę tutaj zdaniem ludzi, chociaż może nie powinienem aż tak bardzo, bo zawsze te zdania są, wiadomo, różne i każdy lubi co innego, na przykład Maczer już się pyta, czy będą jakieś dymy, nie, czy będą dymy, no niektórzy chcą dymu, więc no, staram się tak zadowolić, no oscylujemy między głęboką filozofią, problemami życiowymi, żywnością, a dymami. No, takie to radio. Ale Rybka, słuchaj, wyciągnąłem ci ciasteczko. Ja patrzę też na kształt ciasteczka, jaki kto ma. I widzisz, niektórzy mieli takie wypasione ciasteczko, takie dwuczęściowe, takie, wiesz, ciacho, a ty masz takie tutaj malutkie, trochę skromniutkie, ale może przekaz będzie jakiś ciekawy dla ciebie, może jakaś wiadomość, lepsza wiadomość dla Rybki. Okay. Otwieramy przypowiednie dla Rybki. Co tutaj los szykuje dla Rybki? Łatwo przywoływać duchy, trudno je odegnać.
0: I to tak wyciągnąłeś przypadkiem, tak?
1: No tak, no tak. Mam tu taką torbę, dostałem, mam dużo ciasteczek i każdemu wróżę. No, trochę może to nawiązuje do twojego życia, nie? Przywoływałeś duchy w swoim życiu, które nie tak łatwo jest odegnać, nie?
0: No tak, ale oczywiście na samym początku wszedłem i powiedziałem, że przywołaj we mnie wspomnienia, czyli przywołaj duchy. A. Więc jak zawsze, no... Zaczynam coraz bardziej wierzyć w tą metafizykę.
1: No mamy takie teorie, że tutaj z racji tego, że stanowimy jakąś społeczność, że no, z niektórymi się znamy wiele, wiele lat, nie? No to tworzy się jakaś więź, która jakby wspomaga te różne mistyczne połączenia, wiesz, i tak dalej, i zaczyna się jakieś działanie, no.
0: No masz rację.
1: Słuchaj, powiem ci tak, te ciasteczka też dostałem z dobrą intencją od fajnej osoby i to też coś może robi jakąś robotę, nie? Że komuś się chciało. Nawet nie wiem, czy one nie są, słuchaj, upieczone po prostu przez kogoś, może jakoś, no nie wiem, no, czy one są kupne, czy robione. Są bardzo smaczne, są zupełnie inne. To są zupełnie inne ciasteczka niż te Tai Hui. Tamte były, wiesz, suche, kruszące się, nie dało się tego zjeść, a te są całkiem smaczne, wiesz. Fajne. I od serca dane.
0: Czyli to są chińskie ciasteczka, tak?
1: No nie wiem.
0: Tak zwane.
1: Nie wiem.
0: Tak zwane chińskie ciasteczka z różbą, tak?
1: No takie, tak.
0: No bo ja, wiesz, ja chińszczyzny jem często i dodają takie, wiesz, przeważnie po trzy. Do tego jeszcze taka paczka takich chipsów gównianych chińskich, jak bierzesz chińszczyznę. I wiesz, no i... Nie, no fajnie, w moim przypadku trafiłeś. A chciałem, mówiłeś o dymach. No jestem takim człowiekiem, który czasem dymi w różnych środowiskach.
1: No.
0: Czasem lubię dym, czasem, wiesz, ja jestem takim człowiekiem, który, wiesz, po moich doświadczeniach w życiu, a trochę je znasz, na Vivi nie będziemy o tym mówić i doceniam swoją dyskrecję, bo poznałem cię troszkę z prywatnych rozmów, a przegadaliśmy trochę. No i naprawdę zmieniłem o tobie zdanie. Na początku nocnego radia, kiedy tam, wiesz, miałem inne zdanie o tobie, teraz mam inne. Oczywiście nie zgadzam się w wielu rzeczach. W wielu rzeczach się zgadzamy, w wielu nie. Tutaj mogę powiedzieć o tej sytuacji, o której rozmawialiście, że o tym, co telewizja, tak, jaki jest przekaz w telewizji. No wiesz, słuchaj, środki przekazu były, było radio, była prasa, było radio później, później jest telewizja. Przekaz idzie w jedną stronę. Oczywiście to jest sprzężenie zwrotne, można to nazwać. Media i ludzie żądają głupoty, już ogłupieni, i media podają ludziom to, co chcą, ale też podają to w odpowiednim kontekście. I poprę tutaj adwokata, który nie chciał tak za bardzo, wiesz, unosić się z tym. To jest moim zdaniem koło, błędne koło, wiesz. Topór bosieczny, wiesz. I media przekazują to, co chcą ludzie, i media przekazują ludziom to, co chcą. Media. Wiesz, no media są typowym narzędziem propagandy. No. U mnie na kanale jest film z Jurim Bezmenowem, polecam wszystkim. Macie dwa filmy ponad godzinę. Jak komuś się chce przysiąść, zobaczycie o dywersji ideologicznej. Ja troszkę, wiesz, Krawiec, szanuję cię, lubię, ale mnie nie oszukasz. Nie wiem, jakie masz zdanie takie naprawdę, wiesz, ale troszkę, może czasem na głupiego wygląda, ale troszkę książek psychologicznych, politycznych się, Brzezińskiego przeczytałem, trzy książki. I wiesz, no, dywersja ideologiczna to jest jedno, dwa wyrazy, tak? I media zawsze służyły, zawsze bogaci ludzie, zawsze elity rządzące blokowały się od plebsu. I nie mów, że nie mamy tutaj sytuacji plebsu i elit rządzących. Ja nie mówię o jakimś tam pośle, ja nie mówię o jakimś tam jednej posłance drugiej. Wiesz, w elitach też masz parę szczebli zarządzania i zawsze się liczy interes elity, która uważa się za mądrzejszą, która ma jakiś określony stosunek swój do rzeczywistości, swoje spostrzeżenia i ma środki do realizowania tego. I zawsze to realizowało od tysięcy lat, tak jak kapłani, którzy wycinali serca, tak? Jaka to była kultura?
1: Aztekowie.
0: Tu przychodzi zaćmienie, tak? Jaka to kultura była? Nie pamiętam.
1: Aztekowie, tak?
0: No, Aztekowie. To jest to samo, są nowsze formy. Wiesz, ktoś powiedział bardzo, nie wiem, czy to nie powiedział Chomsky, może nie Chomsky, jakiś inny porządny filozof, że jeśli wszystkim by się, nie wiem, telewizory nagle zepsuły jakaś i ludzie by nie mieli pieniędzy, to władza by rozdawała telewizory za darmo, tak? Bo to jest narzędzie propagandy. Mhm. Ja nie mówię tak jak, to jest miecz obusieczny, tak?
1: W Związku Radzieckim, jak pojawiło się radio po raz pierwszy, to momentalnie było używane do propagandy, to był główny cel i dawano tym biednym, prostym ludziom radio, oni byli nim zaczarowani i słuchali przekazu, nie, komunistycznego. A w USA to co? Inna sytuacja, też można to postrzegać, że to już takie normalniejsze radio, no radio w Stanach zawsze się świetnie miało, ale też właściwie jak się posłucha tego starego amerykańskiego radia, to jest takie sztuczne, takie propagandowe też. Tylko w inną stronę trochę, nie? Też były audycje, gdzie tam były opowieści o dzielnych amerykańskich chłopcach, którzy idą na wojnę. No co to jest, jak nie propaganda, nie?
0: Tak, dokładnie.
1: Zawsze to samo. No, faktycznie, no, elity wątpię, żeby się karmiły taką rozrywką, jak właśnie przeciętny Kowalski, nie? I nam się może wydaje dzisiaj, że nie wiem, obcujemy z czymś całkiem fajnym, a tak naprawdę myślę, że to, czym nas karmią, w sensie dosłownym, jedzenie i strawa duchowa też, to dla elit to jest taki śmieć, nie? Że oni doskonale wiedzą, że to jest śmietnik i w ogóle ich to nie interesuje. Mają inne rozrywki, nawet jak są, nawet jak jakiś bogaty, zamożny człowiek siedzi sobie na jachcie i niekoniecznie jest jakimś tytanem intelektu i tak dalej, to on będzie się snobował na, wiesz, na kogoś, kto stoi wyżej i już samo to gdzieś go tam pchnie może, żeby się czymś ciekawszym zainteresował i samo to sprawi, że on nie będzie dotykał tej najtańszej rozrywki, którą my się raczymy, my maluczcy, nie? I tak dalej.
0: No, Tak, znaczy, powiem, masz rację oczywiście i powoli zaczynam się chyba przekonywać do mojego tego poglądu. To jest media, działają na ludzi, ludzie działają na media, ale to były pierwsze media. Zawsze media, zaczynam od gazet przedwojennych i tutaj mamy radio i telewizję. Wiesz, jeśli chcesz się z jakimś poważnym, na przykład, ja znam bardzo dużo ludzi inteligentnych, spotkałem w życiu, Krawiec, którzy pragnęliby, żeby w mediach było coś lepszego. Jest bardzo duża grupa ludzi, którzy chcieliby coś innego niż teleturnieje, niż głupie quizy, niż całe, ja nie mówię o internetowym świecie, bo to już jest totalna porażka w pewnym sensie, ale też internet, YouTube dał dużo, bo wiesz, na przykład masz wykłady alternatywnych naukowców, bo są tacy, alternatywnych filozofów i masz też kupę wykładów profesjonalnych z Oxfordu, z Harvardu, z Yale, masz normalnie 3 godziny wykłady na YouTubie, każda uczelnia ma swoją stronę, tylko wszystko wiadomo w angielskim jest, ale no YouTube przyniósł na pewno dużo wiedzy, internet dał dużo wiedzy, ale bardziej moim zdaniem Krawiec internet chyba przyniósł więcej szkody niż pożytku. Co o tym sądzisz?
1: Nie wydaje mi się. Sądzę, że internet daje nam to, po co wyciągamy rękę. I sam przecież mówisz, że na głupim YouTubie, który jest takim synonimem komercji, wiesz, tego, co właśnie współczesność nam oferuje, jeśli chodzi o przekaz, no to tam każdy większy uniwersytet ma swój kanał i są różne ciekawe wykłady. I internet ci ułatwia przede wszystkim komunikowanie się z innymi ludźmi. Możesz sobie wejść na jakieś forum, dowolne. Bywam czasami na forach historycznych i sobie na takim forum historycznym czytam różne rozważania, czy coś jest prawdziwe, czy niezakłamana jest ta historia. Bardzo mądre rzeczy, wiesz, no kupa mądrych rzeczy. Nie każdy musi wchodzić na Onet jakiś, czy gdzieś i czytać, że Kożuchowska ma wyschnięte pięty, nie? No to masz wolność wyboru.
0: Ale procentowo Krawiec to za przeproszeniem, nie wiem, Ola Faktoria, czy takie typu laski, które o torebkach i o zmianie facetów i o makijażu i o totalnych bzdurach mają po 5-6 milionów wyświetleń, więc proszę cię, nie porównujmy tutaj z Harvard University, czy z radiem twoim, czy z innymi mediami alternatywnymi, których było mnóstwo pokasowanych, tak. No jednak słuchaj, wiedza jest siłą, informacja jest bronią. Tak jak na to wszyscy się śmiejemy, ale informacja jest bronią i o tym mówił zwykły, prosty Aleksander Jabłonowski. I powiem tak, wypowiem się na temat tego człowieka tutaj. Jest prawie 100 osób na live, nieźle. I będę bronił zasadę tego człowieka, bo człowiek na początku parę lat naprawdę pewne rzeczy naprawdę umiał to pięknie i prosto. A pamiętaj, Krawiec, że najtrudniej jest wytłumaczyć rzeczy w prostym języku dla człowieka, żeby je zrozumiał. To jest sztuką, tak? Pozornie skomplikowane rzeczy dla prostych ludzi jest ciężko wytłumaczyć w prostych słowach. I on miał ten dar, ale niestety popadł na złych ludzi. Żona mu zmarła, zwariował po tym. Poszedł totalną...
1: Ale kto? Chomsky?
0: Jabłonowski, bo się zgubiłem
1: trochę, sorry, się rozkojarzyłem. Jabłonowski. Mówisz, że miał na początku dobry przekaz, tak? Ale się zagubił.
0: Znaczy, Krawiec, nie ma czarne-białe. Słuchaj.
1: No tak, też tak myślę.
0: Przecież słuchaj, ja uważam, że mój najgorszy jakiś tam... Ja każdego potrafię słuchać. Na przykład kanałów naprawdę takich słucham durnych, ale na przykład 10-20% wyciąg, ci ludzie mieli coś do powiedzenia, wiesz, no jestem człowiekiem, który działa bardziej wybiórczo, wiesz, że w każdym potrafię znaleźć, chcę znaleźć coś dobrego, co przyswoję i coś odrębnie odrzucam, tak, no nie mówię, że ty jesteś mediami, które mówią 100% prawdę, ale nie powiem, że jesteś do bani. Mówisz bardzo fajne rzeczy, czasem się nie zgadzamy, ale No wyciągam z ciebie to najlepsze.
1: Ale
0: tak?
1: Słuchaj, ja nie jestem tu jakimś, wiesz, epicentrum, stary. No tutaj dzwonią ludzie, masa ludzi dzwoni. Jest dużo komentarzy. Ja jestem takim łącznikiem, który pozwala ludziom się wypowiedzieć, wiesz. To, więc tak nie patrzmy, co tu krawiec gada, nie?
0: I
1: nie
0: no. Masz audycje tematyczne. Dawno, dawno inaczej to troszkę wyglądało. Ale wiesz, no nawet, słuchaj, z Kloda korzystałem nieraz. Zgadzałem się w pewnych rzeczach się zgadzałem, w pewnych nie. No wiesz, no każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas się myli. Ja też powiedziałem pełno bzdur czasem na różnych live'ach i czasem myślę, że czasem powiem jakąś tam mądrą, małą rzecz i to wystarczy. Człowiek inteligentny, który mnie przesłucha, dobra, rybka mówi tu bzdury. Tutaj coś fajnego powiedział, wyciągam to. A na przykład na pewnych live'ach byłem traktowany jako czarno-biały, grybka głupi, bo coś powiedział, a nikt nie słucha tego, co czasem wypowiem konkretnego. Tak samo jest z tobą, tak samo jest z wielu innymi mediami, tak? No, i mnie troszkę boli, że ludzie działają czarne-białe, tak? Zgodzisz się ze mną?
1: No, nie, no pewnie, że tak, no. Bo ludzie strasznie lubią sobie szufladkować, kategoryzować różne osoby i przyklejać jakąś łatkę, wiesz, ale to nasz mózg tak działa, że lubi sobie upraszczać pewne rzeczy. Mózg nie lubi się wysilać, tak jak my ludzie nie lubimy się wysilać i wysilanie się jest jakąś pracą, nie, którą musisz włożyć, czy chodzisz na siłkę, czy coś, no to musisz coś z siebie dać i mózg też trochę tak działa, że wysiłek psychiczny, no, do którego można zaliczyć też zastanowienie się, pewną cierpliwość, pewną, nie wiem, jakąś tam dyscyplinę intelektualną, a najprościej jest po prostu przykleić komuś łatkę, o, ale głupi, kurwa, nie, ale pierdoli, i kogoś tam skreślić, kto nam nie odpowiada i to jest takie prostsze rozwiązanie i to jest naturalne. Po prostu ludzie są leniwi i do lenistwa się wiele rzeczy sprowadza. Komuś się nie chce zaczekać chwilę, wysłuchać kogoś, komuś się nie chce zastanowić, komuś się nie chce rywalizować z kimś na argumenty, toczyć jakąś dyskusję i wtedy się pojawiają ataki ad persona, pojawiają się różne inne argumenty, argument autorytetu, argument wieku, wiesz, i tak każdy dąży do tego, żeby trochę tak cheatować, nie? I sobie uprościć pewne rzeczy. Naturalne zjawisko, no. Myślę.
0: No tak, ale widzisz, ale to wyznacza tą rasę nas, tych ludzi, którzy, no tych inteligentniejszych i którzy, znaczy, czy ja mogę się takiego człowieka uważać? W pewnych kwestiach mogę, a w pewnych kwestiach oddaję na przykład, w pewnych kwestiach nie mam pojęcia. Staram się ogólną wiedzę krawiec złapać ogólną, czyli po 10% z tej, czy po 20% z większości dziedzin jakichś tam. Oczywiście przelewam hektolitry jakieś tam, jedni powiedzą wódki, drudzy, a ja powiem, że wiedzy. Dużo z tego nie zostaje, bo im więcej mózg przyswaja, tym więcej wypuszcza, bo mózg ma ograniczoną po prostu, no że tak powiem, brzydko się wyrażę, powierzchnię przyjmowania informacji, tak? I zgubiłem wątek. Chodzi o to, że staram się być najgroźniejsi ludzie dla systemu są ludźmi, że tak powiem, brzydko beznadnymi, lekko w każdym, bo wiesz, no ludzie, którzy kierują tym samym systemem. No, jeśli śledzisz historię rodziny Rothschild, wiesz, wiem, że ty tego nie lubisz, no ale w 1912 roku, czy nawet, to były początki XX wieku, oficjalnie, jak przeczytasz na głupiej Wikipedii, w prostych artykułach, majątek Rothschilda opiewał na $360 miliardów. Tak. Dzisiaj 360 miliardów dolarów. Ludzie, wtedy, 100 lat temu. Więc
1: gdzie, mamy potomków... Gdzie wtedy się kupowało za centy jeszcze, nie? Wiele rzeczy, tak?
0: Więc jeśli mamy ogromną tą w tym familię, tak? Rodziny Rothschild, to się dzieli, ten majątek się dzieli na kilkaset osób około w tym momencie, tak? Ale...
1: O, tak dużo? To nie wiedziałem, że tak dużo.
0: No, jest ponad 100 osób, które ogólnie chyba dziedziczą. Dobra, około 100 osób, tak? Tu masz, wiesz, ciotki jakieś tego, wiesz, Jacob Rothschild, obecna głowa rodziny. Wiesz, ja oglądałem jego wywiady po angielsku, wiem jak się wypowiadał, wiem jaką ma manierę wypowiedzi i jakie ma, no jest z tego wywnioskować, jakie ma poglądy, więc wiesz, to jest zwarta grupa, nie wiem czy mogę użyć tego słowa żydowska, która ma swoje interesy, to jest oligarchia, no i wiesz, mieszkają w zamkach, ubierają się w odpowiedni sposób, jeżdżą odpowiednimi samochodami, nie mówię tu o Lamborghini, tylko trzymają taki starodawny kunszt, tak? I to są... No i słuchaj, to są elity. Ja nie mówię tylko o Rothschildach, bo rodzin jest wiele, od Astorów po inne rodziny, które trzymają dalej. Oczywiście mamy nowych miliarderów, typu ludzie, którzy mają Walmarta, nie pamiętam nazwy. Mamy Billa Gatesa, mamy Bezosa. Wiesz to, no nie uważam prawie, że ci ludzie oglądają telewizję, a jeśli oglądają, to po to tylko, żeby zobaczyć... co zapodali ludziom, a od tego już są ośrodki tak zwane społecznej inżynierii, które dyktują to, co ma w różnych programach telewizyjnych lecieć, jak ludzi zabawić, tak żeby krawić. Ludzie nie mogą myśleć, a jeśli przeciętny człowiek na Ziemi, jak mamy 7,5 miliarda ludzi, miałby IQ powyżej tam 150, no to człowieku, no to władza niestety nie mogłaby utrzymać tak inteligentnych ludzi w ryzach, tak? No, każda, im mądrzejsza władza, tym głupszy lud. Im głupszy lud, tym im mądrzejszy lud, tym głupsza władza. Ludzie muszą być proste czynności wykonywać, moim zdaniem. Tyle. Wiesz, dla mnie są rzeczy oczywiste, tak? I tyle, no. Mam takie szczęście, że troszkę się z tego środowiska... Uwielbiam ludzi każdego kalibru, tak jak ty zrobiłeś, super audycję zrobiłeś ostatnio ze Sroką, zajebista audycja, fajni, poczciwi ludzie, nie? Ale wiesz, że z takimi ludźmi długo byś nie nawiązał kontaktu, tak?
1: No trochę tak to wygląda, no. No to szybko się to kończy, bo tak wiesz, no tak, trochę tak to wygląda. Ale ja ich lubię. Znaczy, wiesz co, to jest dla mnie taka odskocznia trochę sobie pogadać z takim zwykłym człowiekiem o różnych, o pierdołach, o życiu. Nawet czasem lubię, nie? Czytam sobie teraz tutaj o różnych rodzinach, o takich rodach, nie? Na przykład Marsowie. Słyszeliście kiedyś o...
0: Tak, Mars.
1: O Marsach. Od batonów, tak. Od batonów. No, bo jest taka korporacja Mars, nie? Właśnie, która produkuje różne te słodkości. No i ten słynny batonik to właśnie od nazwy tej rodziny. 75 miliardów dolarów majątek. Kochowie... No, kiedyś czytałem tylko... o tych rodach Illuminati, to tam inne nazwiska były właśnie Astor, Bundy, Lee, Rothschild, Rockefeller.
0: Onassis. Mhm. Ale nie, no słuchaj, no, tak jak ci powiedziałem, Rockefeller ma ogromny majątek. To jest rodzina, wiesz, Jacob Rothschild to jest jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. No. Jeśli zaprzeczysz, no słuchaj, politycy siedzą w garści biznesu. Wiesz, że nie wiem, Rockefeller jest praktycznie udziałowcem większym Boeinga na przykład. Wiedziałeś to?
1: Nie wiedziałem.
0: Słuchaj, dokumenty, które już są w korporacjach, które masz już poszuflakowane, kto jest jakim. Ty jesteś w stanie się dowiedzieć, myślisz, kto jest udziałowcem każdej firmy, z jakiegoś tam. Skąd jesteś się tego dowiedzieć? Z telewizji? Kto ma ile udziałów prywatnych w jakichś tam korporacjach. Nie jesteś się w stanie tego dowiedzieć.
1: Takie tematy zresztą nawet jakby się pojawiły w mediach, to ludzie by przełączyli sobie na inny kanał, na S jak sraczka, albo na komisarz Żenada na tropie, tam tropi babci bieliznę ze strychu, ktoś ukradł i komisarz Żenada na tropie. To ludzie takie rzeczy wolą. Telewizja to jest taka rozrywka, jak kiedyś, nie wiem, ludzie tańcowali sobie, nie? I tam usia, siusia, to dzisiaj... przed telewizorami siedzą i to jest odpowiednik, no to jest na tym samym poziomie. Też nie sądzę, żeby Waltonowie na przykład, czytam tutaj, majątek 200 miliardów dolarów, no to są ci od Walmartu z kolei, to nie sądzę, żeby oni spędzali dzień na oglądaniu telewizji, raczej inne zajęcia mają.
0: Ale bardziej, ale doskonale sobie zdaję sprawę, że mają udziały w korporacjach medialnych i tam ludzie, prezesi, którzy pracują dla nich. Przecież jest tam paru tych członków, tam ma kobieta, dwie kobiety chyba, jakieś tam rodzeństwo jest. Ci ludzie, wiesz, mają setki prezesów, naczelnych, którzy wiadomo, kierują tym wszystkim. Jeden człowiek, jeden Bill Gates nie jest w stanie wszystkich biznesów, które ma, tak, dosiąść, opracować. Program ma tego od prezesów naczelnych, prezesów wiesz, jakichś nadzwyczajnych, cokolwiek, to jest hierarchia, tak? Ten człowiek, wiadomo, to są ciężkie tematy. I uważam, że nie wiem, czy chcesz takie rzeczy poruszać. Na pewno
1: pewnie,
0: nie teraz.
1: Pewnie, nie, jasne, słuchaj, lubię. Widzisz, w nocnym radio staram się tak trochę lawirować między, wiesz, pato, rozrywką, filmem, fantastyką, ale też i takie tematy się pojawiają i myślę, że ludzie, którzy tu przychodzą, to lubią, że mają taką karuzelę trochę, nie? Że mogą raz się trochę zrelaksować, pośmiać, a raz na poważniejsze tematy sobie porozmawiać i tego ludzie chcą. Tak, i to, no, w niczym to tutaj nie przeszkadza. No, kurczę, widziałeś Squid Games, nie? Ten słynny serial. No, tak?
0: Mówiłeś mi i zobaczyłem może około 4-5 minut. Nie, wiesz.
1: Nie podeszło ci, nie? A szkoda, bo tam jest dużo fajnej takiej, wiesz, symboliki, nie? Z której takich, wiesz, różnych aluzji do współczesnego świata. Na przykład ten, no tutaj już Etam się wygadał i takiego mega spoilera tu walnął, że ten dziadek, co tam gra w tą grę, jeden z tych zawodników, to on to wszystko wymyślił, ale to wam już nie więcej nie powiem. No i zdradził wszystko w ogóle. No to jak już wiemy, że to dziadek stoi za organizacją tego turnieju, tych krwawych igrzysk, to był właśnie taki bogacz, który się dowiedział, że ma raka mózgu i umiera. I widzisz, ja myślę sobie, że ci bardzo bogaci ludzie, bardzo wpływowi, którzy mają takie majątki kosmiczne, że pieniądz już właściwie jest dla nich rzeczą bardzo taką, wiesz, bardziej abstrakcyjną niż dla nas. To oni nie przeliczają tych pieniędzy. Oni po prostu pieniądze traktują już jako takie narzędzie. Takie narzędzie, które nigdy im się nie zepsuje, to narzędzie, ten młotek. Oni, wiesz, tu stracą 100 miliardów, a jutro będą mieli 500 miliardów. Jak zechcą, to, wiesz, nagle się kurs... Kurczę, a pomyślcie, jak taki bogacz... Jeszcze w świecie kryptowalut, nie? Gdzie my, szaraczki, możemy z dnia na dzień się stać mega bogaczami, to co dopiero ci ludzie, nie? W takim świecie, gdzie pieniądz już jest rzeczą taką umowną, trochę względną, płynną, gdzie to wszystko tak szybko się zmienia, to dla tych ludzi to w ogóle pieniądz. No, a jak będzie trzeba, to sobie tam przez jakieś prywatne banki nadrukują, zrobią, wywołają wojnę czy coś. No, ale do czego zmierzam, że skoro wartości materialne stały się dla tych ludzi tak nic nieznaczące, no to dla nich jest znaczące coś innego. Władza nad światem, wpływanie na ludzi, modelowanie świata według swojego widzimisię, realizowanie jakichś swoich wizji, na przykład, że oni sobie myślą, że lepszy byłby świat bez tego czy bez tamtego, albo lepszy byłby świat, gdyby wszystko się opierało na pieniądzu, taki świat kapitalistyczny w 100%, czy coś. I oni sobie to będą realizować w ramach, nie wiem, tak jak my sobie gramy w cywilizację na komputerze i siedzimy, wpatrujemy się w te ikonki, klikamy, tu wysyłamy jakiegoś dyplomatę, tu wojnę wywołujemy, to oni robią dokładnie to samo, tylko że w realu, nie? I tak się bawią, no.
0: W bogów. Zgadzam się z tobą w 100% i nie wiem dlaczego... Kiedy cię słucham czasem, to się czasem nie zgadzam, ale w tym momencie się zgadzamy. Ale moim zdaniem krawiec też, władza, pieniądz sam, papierek czy moneta. Była taka bajka, tak? Pamiętasz? Kaczory, tak? I się ten skrus to był, kaczor skrus. Kąpał w tych, pamiętasz? W monetach?
1: Sknerus ma kwacz po polsku, no. DuckTales, bajka Disneya słynna, no, bardzo fajna nawet bajka, bo taka mądra bajka, taka z tych mądrzejszych, no.
0: I słuchaj, pieniądze same w sobie na pustyni, w dżungli z siatką miliona dolarów, raczej nie dogadałbyś się za bardzo z tym turystą z dżungli. Czy z tym, no przepraszam, z tym, no, który mieszka w dżungli, zapomniałem tego. Chodzi o to, że wiesz, ja nie jestem dobrym mówcą, krawiec. To jest problem. Ja nie jestem Grzegorz Braun. Chodzi o to, że że
1: spokojnie,
0: pieniądz,
1: spokojnie, skup się. No.
0: Pieniądz jest środkiem do władzy. Ponoć władza się nigdy nie nudzi. Władza nad drugim człowiekiem, rozumiesz? Tak jak widzisz, wchodzisz na czat i masz, każdy jedzie na każdego. Etam taki, na rybkę też pojadą oczywiście, na ciebie też pojadą, na Gabriela pojadą, Gabriel pojedzie na mnie, a zwolennicy Gabriela jadą mnie tam, wiesz, ostro. Nie, nie wszyscy, nie, tam czasem się zdarzy, ale tam, wiesz. I każdy chce przegłosować swoją rację. Każdy chce być panem nad drugim człowiekiem, tak?
1: Tak, tak.
0: I wyobraź sobie, jak ludzie, którzy już mają wszystko, o czym mówiłeś, muszą mieć, Boże, potencje, nie wiem, potencje władzy nad drugim człowiekiem. Tu już chodzi o przekazywanie ideologii. Stwarzamy świat taki, jaki chcemy go stworzyć i rolę ludzi, czyli niewolników, krawie, zgodzisz się ze mną? Jesteśmy niewolnikami, czy nie?
1: Trochę tak, ale oni na nas patrzą pewnie jak na takie pionki na szachownicy, albo jak my na ludziki w grze komputerowej. Nie sądzę, żeby nas traktowali inaczej.
0: No dokładnie, no to dlatego mówię, traktują nas jak pionki dla swoich działań, dla ustalenia, dla układania świata taki, jakim oni by chcieli ten świat widzieć. I tutaj wiesz, no ja jestem zwolennikiem, nie jestem zwolennikiem, znaczy, no jestem zwolennikiem, to nie chodzi to o teorię, tylko o fakt transhumanizmu. Wszystko, co nas otacza, każde zmiany, trans, postęp, zmiana, transformacja, tak? Człowieka. To jest transhumanizm. Wszystko, co nas dotyczy od ponad 100 lat, to jest transhumanizm. Ludzie tego nie wiedzą. Mało się o tym mówi w mediach. Są prace naprawdę zagrożenia transhumanizmu. Plus jest transhumanizmu, oczywiście. Ale to wszystko będzie zależało, jak transhumanizm, jak ludzie, którzy wdrażają transhumanizm poprzez jakieś takie think tanki, wiadomo, mamy tutaj Uniwersytet Osobliwości prowadzony przez Raya Kurzweilta, tak, Ray Kurzweil. Mamy tego takiego łysego w okularach, nie pamiętam drugiego. W Rosji jest to promowane bardzo. Też jest uniwersytet, który się tym zajmuje w Rosji. Miałem na tym momentu Gabriela dwa lata temu, rok temu miałem, półtora roku temu miałem dosyć taką pół godziny, dali mi się wypowiedzieć pół godziny, coś tam powiedziałem.
1: Dali ci skończyć chociaż jedno zdanie? Wow, to jestem pod wrażeniem, bo jak ostatnio słuchałem, to ci ani jednego zdania nie dali skończyć do końca.
0: To wiesz, to było dawno. W tym momencie już taka sieczka, lubię Gabriela, bo daj się powiedzieć, ale wiesz, ci dzwoniący niektórzy to, wiesz, ja
1: najebane prymitywy jakieś tam gadają z tobą i wiesz co, i słusznie, w pewnym momencie się dopasowałeś trochę do poziomu i powiedziałeś, no to masz jakiś problem, no to wiesz, ja tam mam, tu trochę ćwiczyłem, a tam jestem dość wysoki, mogę cię poskładać, no jak chcesz, no i dopasowałeś się do poziomu swojego dyskutanta.
0: Ja nie jestem święty. Wchodziłem do siebie na audycję grubo po alkoholu. Teraz też piłem półtora winka. Fajnie jest wszystko, okej, ale piłem dużo. I robiłem obory, ale robiłem to bardzo czasem świadomie, wiesz. A czasem chcę jakieś tematy poważne podejść i jest ciężko. Wiesz, chcę zrobić tą audycję o filozofii. Mam nadzieję, że do kogoś to trafi. Dla mnie to jest jakaś taka poezja. Wiesz, filozofia ratuje mi życie. Bez filozofii, krawiec, dla mnie świata by już nie było, tak? Mam nadzieję, że rozumiesz, że bez filozofii już by dla mnie świata nie było.
1: KG Bierut tutaj pisze, że Rothschildowie i Rockefellerowie to tylko wyrobnicy w rękach czarnej szlachty weneckiej. No to są ciekawe rzeczy. To są rzeczy, o których większość z nas nie ma pojęcia. Bierut akurat się tym bardzo interesuje i on tam wnika. Wiesz, kto stoi na końcu, na szczycie tej drabiny, kto jest na szczycie piramidy. I ja w to wierzę, że ci... Nie, no wiesz, ale widzisz... ale każdy jakiś taki mit, każda taka teoria spiskowa ma w sobie ziarno prawdy i nie bierze się z niczego. I to, że większość ludzi ma dzisiaj przekonanie takie, czuje, że ktoś stoi wyżej, ktoś zarządza odgórnie, że ci, których nam się przedstawia jako władców świata, to są tak naprawdę słudzy, czy... Znaczy może nie słudzy, ale tacy... tacy ludzie, których się wystawia na front, nie? Żeby to oni zbierali cięgi, żeby to o nich powstawały jakieś legendy, mity, żeby sobie prosty lud opowiadał o tych Rothschildach, Rockefellerach, a gdzieś tam wyżej stoi jeszcze ktoś, kto patrzy na to wszystko, tak wiesz, jak na takie małe dzieci. No bawcie się, dzieci, bawcie, no wesoło.
0: Mówisz poważnie, czy pakujesz mnie w taki...
1: Poważnie mówię.
0: Słuchaj, pierwszy Rothschild to był Mayer, oficjalnie znany, który tam zaczął się we Francji, który rządził jako jakiś tam doradca, zaczął kręcić na francuskim tronie już 1500 któryś rok, tak? Pierwszy Mayer de Rothschild. I teraz mamy Rothschilda, który też ma Mayer, ten młody, który robi te pokazy, który jest tym wielkim zielonym, tak? On zbudował katamaran z puszek. No to jest też Mayer, tak? Mhm. Też ma Mayer drugie, więc wyobraź sobie, że masz rodzinę i masz tradycję, wiedzę przekazaną 500 lat.
1: No.
0: 600 lat. No, człowieku, no co może Gates? Ja rozumiem, że to pieniądze mogą, wiesz, Gates, Elon Musk, no dorobili się, bo to, wiesz, nowe technologie, tak, ale słuchaj, ja podejrzewam, że tam majątki mogą być tak. No są. No szacuje się w tym momencie jakby całą rodzinę, bo jeśli klasyfikujemy Gatesa, to mamy jedną osobę, tak? A całą rodzinę Rothschildów czy Rockefellerów, to nikt tego nie potrafi sklasyfikować, kiedy posiadasz banki, tak? Rothschild, ta firma, która pośrednictwo Rothschilda, The Rothschild, słuchaj, to my musimy sobie zdać sprawę, że nie wiemy tak jak naprawdę głęboko to wszystko wygląda. Nawet w najbardziej teoriach spiskowych te organizacje kompletnie nie są brane. To są, wiesz, słuchaj, Krawiec, ty byś miał miliardy, ja bym miał miliardy. Dzwonię do ciebie, czy ci tam rzucam SMS-a, spotkamy się gdzieś na jakimś tym i sobie uzgadniamy strategię dwóch korporacji, bez kamer, bez jak będziemy kręcić tym interesem. Proste, tak?
1: No, i ty wypuszczasz Pepsi, a ja Coca-Colę i nikt nikomu nie wchodzi w drogę, bo dogadujemy się tak, żeby dzielić między siebie jakoś.
0: A wiesz, że konkurencja napędza popyt. No, Coca-Cola i Pepsi, przecież na samym końcu to jest ten sam właściciel.
1: Tak, tak.
0: To jest, wiesz, i... No, poszliśmy w ciężkie tematy z takiego luźnego live'a. A wysłałem ci fajny link do Kononowicza. Uważam, że nie widziałeś tego. Minuta 35 sekund. Myślałem, że puścisz to może na live'ie.
1: Do Kononowicza? Do Kononowicza link?
0: Tak.
1: I co tam?
0: Minuta 35 sekund. No, słuchaj, ty mnie zaraziłeś Kononowiczem. Ja Kononowicza wcześniej oglądałem troszeczkę, a tu mnie przekonałeś, no i też tego lubię, człowiek, w jakiś sposób, ale mam nadzieję, że chyba tego linka nie widziałeś. Świetna muzyka, Świetna wstawka, minuta 35 tam masz.
1: Dobra, to słuchaj, to może jest fajna okazja, żeby właśnie zrobić przerwę, bo mnie trochę ciśnie tutaj, mam też swoje potrzeby. I nie mam na myśli tutaj, że drugi kapitan były Nocnego Radia jest moim niewolnikiem. Mam swoje potrzeby w innym sensie. Więc może puszczę tutaj właśnie, rozłączymy się, puszczę i zrobimy przerwę, nie?
0: Dobra, no to co? No to do następnego.
1: To czekamy na twoją audycję. Dawaj tam znaka, bo widzisz, ja zapominam trochę i już nawet zapomniałem, że miałeś w tą sobotę prowadzić, wiesz? Sorry, ale tak,
0: nie, no wiesz. Zadzwonię na pewno jeszcze w tygodniu, jakbyś jakieś decyzje miał. Muszę się do tego przyłożyć. Chcę się do tego przyłożyć, stary. I tyle, no.
1: No tylko nie wiesz, wiem, żebyś nie stał się niewolnikiem własnych jakichś tutaj wygórowanych ambicji i nie odwlekał tego przez następny rok, bo ty się musisz przygotować, to musi być audycja, która będzie nominowana w Nocniki Roku jako najlepsza audycja. Po prostu, wiesz, zrób, nagraj, przygotuj, tak trochę, wiesz, na żywioł pójdź może, no. Bo czekamy tutaj i myślę, że nie jestem jedyny, który czeka na audycję Rybki.
0: No. Okaże się to wszystko bardzo, bardzo, bardzo nudne. I takie tam, no dobra.
1: Nudne to pojęcie względne, no.
0: Okej, dobra. Dostaję na czasie, nie?
1: Dobra.
0: Do końca audycji. Pozdrawiam.
1: Tymczasem
0: Boremasem. Siema wszystkich czasowiczów, pozdrawiam.
1: Siema, hej, hej.
0: Siema, hej.

0: I jestem. Rychło w czas. No, Kononowicz, jaki jest, każdy widzi. No, oglądamy tego Kononowicza może, żeby się pocieszyć, że jesteśmy trochę lepsi od Kononowicza. Rybka, ale wiesz, że delfiny nie są rybami? Pytanie tutaj od potrzeby. No, rybki nie mają kości. No tak, mają tylko ości. Pytanie, czy rybka to jest taka oścista rybka, że jak ją zjemy... No, powiem tak, uważajcie, bo jak połkniecie rybkę, to możecie się udławić ością. Tak więc, no, ostrożnie. Dobra, chyba powoli audycja zmierza ku końcowi. Ja też się muszę trochę odpocząć, zająć się pewnymi sprawami. Cóż, może wyciągnę jeszcze wróżbę. Dla kogo? Dla ciebie. Dla ciebie właśnie. Tak, do ciebie mówię. Nie odwracaj głowy. Tak, no o, właśnie, do ciebie. No co? Co głupa tutaj rżniesz? Do ciebie mówię. Wiesz, że do ciebie mówię właśnie, a myślałeś, że do kogo? Do ciebie właśnie. I właśnie dla ciebie wyciągam tutaj ostatnią wróżbę. Proszę bardzo, wsłuchaj się, bo to jest właśnie do ciebie przekaz. Magiczny przekaz z siódmej gęstości idzie. I wróżba dla ciebie jest taka. Kamień z ręki przyjaciela jest jabłkiem. Kamień z ręki przyjaciela jest jabłkiem. Jak ładnie. No trochę mi szkoda kończyć streama, bo w sumie ponad setka ludzi nadal, mimo późnej pory, jest. No setka łącznie na radyjku i na YouTubie. To całkiem niezły wynik. Szczególnie jak na nocne radio. No, wiecie, tak setka, to już jest coś, nie? To już jest coś live. Niektórzy mają tam 5 osób ich słucha live, nie? A tutaj setka. No i pewnie coś koło tysiaka potem jeszcze wpadnie offline. Dużo ludzi słucha offline, bo po prostu nie może sobie pozwolić na siedzenie po nocach. Myślałem, żeby zrobić taką sondę, żeby zapytać się was, zrobić ankietę i zapytać się, jakie pory byłyby dla was odpowiednie nadawania. I nie mam tu na myśli, czy w sztruksach, czy w jeansach, żeby tam nadaje, jakie pory, tak? No, rozumiemy się. Jakie pory, bo słucha dużo ludzi z zagranicy. Właściwie tak pewnie z 3/4 albo połowa, 3/4 ludzi to są ludzie gdzieś właśnie na obczyźnie. Polonusi. Polonia. Krawiec, daj mi wróżbę. Daj to chiński sprzedawca jaj. Dobra, mam jeszcze piwo, jeszcze chwilę siedzę, spokojnie. Taką myśl rzucę tutaj filozoficzną, filozofia krawca. Co ci po piwie, jak nie masz otwieracza? Mądre czy takie sobie, nie? Słabo, słaba ta moja filozofia, ale się tu nazbierało tych ciastek. Ciasteczko, no fajny. Fajny prezencik, te ciasteczka, kurczę. No. Jak to zrobić? A powiedzcie, jak to zrobić, żeby zjeść ciasteczko i żeby mieć ciasteczko? Bo to mnie interesuje. Czy to się da, tak? Bo tak właśnie chciałbym zjeść i żeby mieć też jednocześnie. To się da, czy nie? To ciężko, nie? Pan prezes tu w międzyczasie jeszcze pisał audycjo wróć. To był pewnie tutaj niepocieszony telefonem czyimś. No, wiecie co, te wasze głosy, że tam zrzuć już dosyć, weź go tam, wygoń, to też są okej, no coś to zawsze mówi, nie, że kogoś już tam, ktoś was już tam znudził trochę, nie, na przykład, więc dawajcie tam znaka, spoko. O, To ciekawa myśl. Myśl od Łukacjusza, zjeść pół, czyli da się mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko, wystarczy zjeść pół. No właśnie, czasami mamy zakodowane, że jest jakieś takie pytanie, że jest jakaś mądrość, która jest niepodważalna, a nagle przychodzi ktoś, kto rzuca odpowiedź, nie? I taką zaskakującą. Jeszcze można zjeść ciasteczko i wyżygać je, wsadzić palec do gardła i wyżygać.
1: Pan prezes, 5 złotych. Wróżba dla prowadzącego, będziesz nadawał do białego rana.
0: Wróż Janusz tutaj się odezwał, pan prezes Wróż Janusz i wywróżył, że będę do białego rana nadawał. No nie będę do białego. Do zielonego albo do niebieskiego. Do białego to nie. Nie lubię białego. Znaczy, lubię biały, ale biały to nie jest kolor. To jest brak koloru. Tak samo jak czarny. Znaczy, czarny to równie dobrze mogą być wszystkie kolory. Ale jest taka zasada, że nawet jak zmieszacie ze sobą wszystkie możliwe farby, pomieszacie, to nigdy wam nie wyjdzie taka czerń stuprocentowa. Wyjdzie taka brudna, taka brązowo, niebiesko, zielono, srakowata czerń. To nigdy nie będzie taka stuprocentowa fajna czerń. Bo czerni właściwie jest bardzo niewiele w przyrodzie. Przyroda, jak coś jest czarne, to zwykle to zdechło już i się rozłożyło. A i tak tego jest bardzo mało i to nie jest czerń, tylko tam są różne, przeróżne kolory w tej zgniliźnie. Dlatego w szkole plastycznej zawsze odradzają wam. Jak was przyjmą do szkoły plastycznej, spotka was los lepszy niż Adolfa Hitlera, którego nie przyjęli, i was przyjmą. Swoją drogą jakiś Żyd podobno był wzięty na miejsce Adolfa. No, jak was przyjmą, to pierwsze co zrobią, to zabiorą wam białą farbę i czarną. Zabiorą wam dwie tubki z farbą. Zabiorą wam białą i czarną farbę, bo niedobrze jest tego używać. Dlatego właśnie, że w przyrodzie jest bogactwo kolorów i te kolory trzeba mieszać ze sobą, a nie sobie tak rozjaśniać tam bielą, czernią, tylko mieszać te różne kolory. No i czasami zamiast bieli po prostu się nie zostawia tło, ten kanwas, płótno, no. No takie różne rzeczy tam. Nie będę wam tu gadał o malarstwie. Jakoś malarstwo mnie nigdy nie fascynowało aż tak strasznie. Wolałem rysunek chyba. A w sumie szkoda trochę, bo to jest rozwijające. W takich bardziej cywilizowanych krajach niż Polska, to możecie sobie w markecie kupić, na przykład są całe stoiska dla ludzi, którzy nie są wielkimi malarzami, ale mają takie hobby, że sobie malują w wolnych chwilach. Czy wyjdzie lepiej, czy gorzej, no nieważne. Kupujesz sobie sztalugę, farby i sobie malujesz dla rozrywki. No, u nas mamy trochę inne rozrywki. Plebsowi nierówny, nie? I w jednym kraju, na przykład w Irlandii, plebs sobie maluje. To jest takie hobby, nie? A u nas, nie wiem, siedzi przed telewizorem częściej. I to robi różnicę jednak. Robi różnicę, bo jak się człowiek zakocha w takim hobby, przestanie się przejmować, że a ja nie umiem, tylko weźmie i zacznie coś tam sobie malować, to go to rozwija fajnie. Zaczyna sobie tam mieszać te farby, przygląda się przyrodzie, wycisza się trochę, nie? To takie fajne, rozwijające. Więc może ktoś tego słucha i zastanawia się nad jakimś nowym hobby, to może fotografia, może sobie kup aparat i sobie pstrykaj zdjęcia i ciesz się. Dzisiaj można komórką fantastyczne zdjęcia pstrykać przecież. Nie trzeba mieć nawet aparatu. Aparaty trochę nawet odchodzą do lamusa, jeśli chodzi o takie zwykłe użytkowanie. Bo te soczewki, te aparaty, matryce w smartfonach są naprawdę niezłe. No. Szczególnie jeśli sobie kupicie jakiś w miarę przyzwoity telefonik. No a dzisiaj naprawdę wielu ludzi ma super aparaty. No przypominam, że Sroka ma aparat za 1300 zł, no ma telefon. To mnie zaskoczyło trochę, ale tak patrzę, faktycznie taki duży, jakiś tam Xiaomi, fajny taki, no więc wypasiony telefon i takim telefonem to już można sobie tam podziałać, nie? Pstrykać zdjęcia i sobie tam szukać jakichś fajnych miejsc, kompozycji, nie wiem, zawsze fajne hobby, nie?

0: Polsce S jak sraczka i coś pierdoli znów nam kaczka. No, tak to wygląda. W Polsce też wszyscy żyją polityką. To jest takie nasze narodowe hobby. Sport i polityka. No, nie na darmo się mówi, że każdy Polak się zna świetnie na polityce i na sporcie. No, to jest nasze narodowe hobby. Może nie należy tak bardzo krytykować. No, jeden maluje, drugi ogląda piłkę nożną. No i który lepszy? Który lepszy? A kto to będzie oceniał, który lepszy? Ja tam się nie czuję uprawniony, żeby oceniać, który człowiek jest lepszy. Bo tylko tak mogę ewentualnie zachęcać, nie? Żeby sobie na przykład znaleźć takie fajne hobby. Ale dzisiaj tych wróżb się tutaj nazbierało, ciasteczek. I fajne, takie mięciutkie. Te w tym tajchuj to mieli takie kruszące się, takie niezjadliwe. Próbowałem to zjeść, to się nie da. Bo jakieś stare pewnie, w tym słoiku pewnie leżały przez rok. No, tak się u nas traktuje klienta, nie? Często. I pytanie teraz, czy to, że u nas się tak podle traktuje klienta, Unia tutaj dużo na plus zrobiła, bo wprowadziła pewne standardy, nie? Już nie ma, że przychodzisz i chcesz coś zwrócić, jakiś towar i panie, idź pan, bo ochronę zawołam, kurde, won mnie z mojego sklepu, kurde. Tylko jest pewne prawo i proszę bardzo, tu oddaję, dziękuję, pieniążki, no i z powrotem i do widzenia. I tyle. I to takie coś mnie się podobuje, no. A pamiętam jeszcze czasy, jak byłem traktowany jako klient, jako śmieć. I zaraz jakieś takie oskarżenia, nie? I pytanie, kto to nam robi? No, my sami sobie robimy, bo za tym już nie stoją żadne elity, które chcą nas tutaj sprowadzić do poziomu bydła. Sami jesteśmy trochę bydłem, no. Taka jest smutna prawda. Popatrzcie na ludzi. Gdzieś tam rzucą jakieś tego, no... jakieś laczki rzucą w promocji, to ludzie się depczą się, kurna, tam nosa jeden drugiemu odgryzie, no i taka jest prawda, no i kto to nam robi? My sami sobie to robimy, no. Zacznijmy sami siebie szanować, a nie zwalajmy ciągle na jakieś mityczne elity i Rockefellerów.
1: S-A-T-A-N-C-H-R-I-S-T-66 13 złotych 80

0: nie przez KS. Roxy. Ale na Roxy a tu jakiś wolontariuszy zapraszają, ale to jest inna taka branża, że wolontariusze to... No, słyszałem o takich wolontariuszkach, które właśnie świadczą pewne usługi dla panów, no ale tutaj myślałem, że to komercyjne takie Roxy. No jakby ktoś nie wiedział, tam się, no to jest taki, to był taki serwis, gdzie się zamawia tam panie lekkich obyczajów, tak? To było to Roxy, tak? Dobrze pamiętam? Biedne Roxy, tu piszą ludzie. No, dzięki wielkie, panie szatanie. Panie szatanie, ale taki zmarniały szatan, bo 66, no to a gdzie szósteczka jeszcze jedna? No, taki wychudzony szatanek, taki mały. No ale w Polsce, no słuchajcie, nie dziwmy się, tutaj jesteśmy potentatem, a nawet potem mamem na skalę światową w dziedzinie tutaj kształcenia egzorcystów. Eksportujemy tych księży egzorcystów na cały świat. Mamy nawet w Polsce miesięcznik egzorcysta dla księży egzorcystów, no więc... Tutaj szatan się słabo czuje, szatan tu się czuje taki stłamszony, ciągle jest atakowany, oskarżany, że uczucia obraził i tam Czarnek go wygumkuje zaraz w ogóle tego szatana i diabolo, diabolo, grają w diabolo, zakazać diabolo. No więc szatan się czuje taki sponiewierany tutaj, taki biedny, aż mi go szkoda tego szatana. W ogóle szatan jest całkiem sympatyczny. Ilu ludzi zabił szatan? Tam kilkunastu w Biblii, nie? A Bóg ilu? Wszystkich. No. A, słuchajcie, Ania dzwoni. To ja jeszcze siedzę, to ja siedzę. Cześć, Ania.
1: Ej, hej. Jak tam życie?
0: Jak w Madrycie po prostu. Jak w Madrycie, kochana.
1: A, słuchajcie, no. Ja na początku chciałam pozdrowić Sandritę, bo ilekroć ona dzwoni, to są naprawdę takie telefony przejmujące. I chciałam jej powiedzieć, żeby wiedziała, że tutaj jest naprawdę dużo osób, które jej kibicuje, że sobie świetnie radzi, bo tak faktycznie tutaj zauważyli, co po niektórzy dużo lepiej brzmiała niż poprzednio. I no jest coś takiego, że właśnie... 9 zł 99 groszy. Chętnie rwą do pisania jakichś negatywnych komentarzy, a ci, co może mieliby coś miłego do napisania albo pozytywnego, to tak raczej mniej, bo to taki w sumie trochę obciach być miłym dzisiaj niestety.
0: Pedalstwo być miłym. Kufa, no, ja to ostatnio się do mnie w sklepie taki jeden uśmiechnął. Uśmiechnął się, kurwa. Ja mówię, ty pedale... To, kurwa, zęby cię swędzą? Kufa, te? Kufa, nienawidzę.
1: Dałeś mu w ryj?
0: No, kufa, na buty wziąłem, na fleki. Kurwa, będzie się uśmiechał do mnie. Kurwa, weź, kurwa, frajer jakiś. No, ale masz rację, ludziom brakuje trochę tak empatii, nie? Tak, żeby się trochę tak, takiej wyrozumiałości, no nie każdy jest idealny, czasem ktoś, no nie wiem, tak jak dzisiaj trochę tak niegrzecznie powiedziałem, że do Sandry, że jest trochę egocentryczna, ale wiesz, ja to mówię tak w dobrej wierze, bo jako taki wujek dobra rada, taki tata chuj, o, taki tata chuj, no, tak wiesz, że może ktoś tam coś sobie zrozumie z tego i sobie weźmie, no ale to może być taki jeden, który mówi, a jak tak wszyscy się rzucą na ciebie, to tak, to nie fajnie, nie? No.
1: Znaczy też nie chcę tak tu bez niej robić tam jakieś psychoanalizy, no ale mi się wydaje, że jak ktoś ma dużo problemów, to siłą rzeczy musi być egocentrykiem, nie? Bo najpierw musi jakby siebie uporządkować, zanim się innymi zajmie. Także dobrze, że się koncentruje na sobie i no naprawdę trzymam za nią kciuki, a te uzależnienia takie, te zaburzenia jedzeniowe to są najgorsze, ponieważ wiecie, alkohol możemy odstawić, fajki możemy odstawić, narkotyki możemy odstawić, a bez jedzenia się nie da żyć. I tutaj naprawdę to jest mega ciężkie sobie poradzić z tym i jakąś normalną relację z jedzeniem sobie zbudować.
0: No faktycznie, a to ciekawe, bo nie myślałem o tym w ten sposób, że takie uzależnienie, które ma związek z jedzeniem, czyli właśnie ta bulimia, tak? To się bulimia nazywa, że jesz i wymiotujesz i znowu jesz? Tak,
1: tak, bulimia.
0: No to faktycznie to może być strasznie ciężkie, bo to dotyczy tego, od czego ciężko uciec, czyli od jedzenia. To może być wyjątkowo ciężkie do zwalczenia, tak trochę na poziomie twardego narkotyku, nie? Jakiejś heroiny czy coś.

0: No ale no po prostu nie uciekniesz od tego, tak? Bo nie możesz przestać jeść, tak? Musisz pójść do sklepu, musisz mieć coś w lodówce a często sam zostajesz w tej lodówce z tą lodówką, a dodatkowo jesteś takiego, że no jedzenie, wiadomo, no też nam daje jakąś taką przyjemność, komfort. No nie wiem, ja na przykład w pandemii się przyłapałam na tym, słuchajcie, że gotuję sobie takie rzeczy, które rodzice mi gotowali, jak byłam mała. Takie tak zwane comfort food. I pierwszy raz tam, nie wiem, od 20 lat sobie ugotowałam kaszkę mannę, albo kisiel, albo budyń. No nie jadłam tego latami. A teraz jak w tej pandemii takie, no niefajne momenty jakieś i może człowiek jakiś taki nie wie, co będzie dalej, co to będzie i tak dalej, to nagle właśnie powrót do takich, wiecie, miłych rzeczy z dzieciństwa. Także to jedzenie jest dla nas ważne. No a z drugiej strony jest tak nacisk na kobiety, że właśnie były mega chude, tak, wyżyłowane takie. A z drugiej strony też jest takie propagowanie, że wiecie, idziemy sobie na przykład wieczorem ze znajomymi do restauracji i jemy, a to, a tamto, a piwko i tak dalej. No i siłą rzeczy to są rzeczy sprzeczne, tak? Nie można sobie tam codziennie piwkować i jeść pizzy albo jakichś innych makaronów i być szczupłym, tak?
1: Brak
0: No bo to
1: 50
0: się nie da.
1: złotych. Dajecie
0: No,
1: dalej,
0: także
1: do
0: tak, to
1: przodu.
0: jest ciężka sprawa tutaj, a pandemia nie pomaga. Dlatego, no, nie, to jest w ogóle przerażające, jak osoby właśnie z problemami, które powinna być udzielona pomoc jakichś ekspertów, specjalistów, są odsyłane do domu, bo pandemia. Także nie wiem, co tu wtedy można takim osobom doradzić. No nie wiem, chyba tylko jakieś filmy terapeutyczne, jakieś uciekanie właśnie. Może w świat filmu tylko tyle mogę poradzić.
2: Może, nie wiem, ja myślę, że w różnych ciężkich sytuacjach trzeba sięgać po prostu po farmakologię, zgłosić się do specjalistów. W Polakach jest trochę niestety takie przekonanie, pokutuje cały czas, że nie ma co iść tam do Konowała, nie? A już wiesz, a co ja jestem wariat, że ja będę szedł do tego, no, ten, no, psychiatra, ten, od czubków, psycholog, psychiatra, ten, całe te. No wiesz, to jest takie głupie myślenie. Właśnie szkoda, że nie ma u nas takiej kultury, wiesz, chodzenia do psychologa, nie? Bo to naprawdę są często mądrzy ludzie, którzy poprzez zadawanie pytań nam nakierowują nas na znalezienie odpowiedzi, bo tak naprawdę człowiek, jak sam odpowie sobie na jakieś pytanie, to bierze to na serio. Jak ktoś inny nam coś mówi, to tak, wiesz, no, pogadał, nie? No, a ja jestem uzależniony od waszych donejcików i tutaj podpisał się jako brak, nie burak, tylko brak, że brak podpisu, pięć dych wysłał i pisze, dajecie dalej i do przodu, to aleluja i do przodu. Wow, dzięki, dzięki. I pan prezes jeszcze tutaj prawie, że dyszkę bez jednego grosza. Pan prezes tutaj liczy pieniądze, tak stwierdził, że dyszka to nie, ale 9,99 spoko i pisze tutaj jebać szatana, he, he, he. No, no dobra, no to jakiś chyba chrześcijanin taki walczący, jebać szatana, no dobra, byli tam kibice, rycerze Maryi i tak dalej. Aniu, a ty nie uwierzysz, ale ja oprócz wspaniałych ciasteczek dostałem jeszcze pyszne piwko, specjalista Marcin, tak się nazywa, to takie...
0: Proszę bardzo. To
2: Specjalista
0: dzisiaj nie
2: Marcin.
0: kustosz, tylko specjalista Marcin.
2: Powiem ci, że no,
0: Nieźle.
2: tak zastanawiam się, czuję się jak zdrajca, że tego kustosza zdradziłem trochę, ale specjalista
0: Raz.
2: Marcin daje radę, no taki skok w
0: Tego
2: bok trochę.
0: kustosz nie widzi, to wiesz.
2: Czego? Tak, tego, to sercu nie żal. No, słuchaj, to teraz wróżba dla ciebie. Ciekawi mnie, co tam dla ciebie los szykuje. O, ale
0: No
2: widzisz,
0: dawaj.
2: tutaj takie wypasione ciasteczko, bo są takie małe ciasteczka. Słuchajcie, ludzie, musicie się pogodzić z tym, że na tym świecie są takie małe ciasteczka i takie duże ciasteczka. I to, wiesz, musicie to zrozumieć. No, tak jak są małe drzewka, duże drzewka. O, tutaj rozpołowiłem i zobaczymy, co tam
0: O,
2: Ani.
0: boję
2: No.
0: się.
2: Nie bój się, jestem przy tobie. Czytamy. O, jakaś długa, czekaj.
0: O.
2: Nie musisz być szybsza. Nie musisz być szybsza niż niedźwiedź. Wystarczy, że będziesz szybsza od tego, kto najwolniej przed nim ucieka.
0: O. Tylko kim jest ten niedźwiedź?
2: Misiu jakiś. Nie. Jakiś misiu. Nie. Ale nie no, co? Jakiś misiu i czekaj, i wszyscy uciekają i ty nie musisz być najszybsza, tylko wystarczy, że będziesz szybsza od tego, co najwolniej, co go tam już dopada niedźwiedź, to wystarczy, że będziesz... Czyli co, że nie musisz być taka the best. Czy jesteś no taką... Czy ty masz takie dążenie w życiu, że musisz być najlepsza we wszystkim i ciągle się czujesz źle, bo mogło być lepiej? Taka jesteś, czy może nie?
0: No walczę z tym. Już skutecznie z tym walczę, tak myślę, od 10 lat już to zwalczyłam sobie, tak. Także to bycie przedostatnią jest okej. Tylko jeszcze trzeba z tego niedźwiedzia zidentyfikować.
2: No. No to kto jest tym niedźwiedziem? No właśnie, ale to nie myślę, że niedźwiedź... Myślę, że niedźwiedź nie jest w tym wszystkim chyba najważniejszy. W tej wróżbie. Ważne jest to, żebyś się nie martwiła, że nie jesteś najszybsza, bo i tak spierniczyłaś przed niedźwiedziem i wystarczy, nie? I już jesteś cała i zdrowa, no więc po co się tak stresować, że ktoś tam przed tobą jeszcze szybciej, przed tym niedźwiedziem do wody skoczył, wysportowany. Ten. Ważne, że ty uciekłaś i jesteś szczęśliwa i niedźwiedź cię nie dopadł. Taki mi się kawał przypomniał, tak masa luda, taka cała chmara, horda ludzi, zapierdala, biegnie z obłędem wokół, ucieka przed czymś i goni ich jeden murzyn. I tak jeden koleś tak się patrzy na tą wielką grupę i mówi, co tak wszyscy uciekacie no, przed tym murzynem, on jest tylko jeden. A ktoś tam biegnie i mówi, odpowiada, a to wiadomo komu przypierdoli? I tam... biegnie. Trochę jesteśmy w takiej sytuacji jako naród, jako społeczeństwo, nie? Że tak uciekamy przed tym jednym murzynem, bo to nie wiadomo, komu przypierdoli, nie?
0: No trochę tak. A tutaj właśnie wcześniej tam, kiedy z Gambalą rozmawialiśmy właśnie o dziewczynkach, o chłopcach w szkole, no i chyba dziewczynki właśnie tak mają, że one chcą być takie idealne, perfekcyjne. Tak im się to wtłacza do głów, że to jest takie ważne i potem właśnie, wiecie... Całe życie z tym walczą, nie? Że nie jest wszystko do końca posprzątane, nie wszystko jest do końca tam wyprasowane. Tutaj no mówię, nienawidzę sprzątać i jedyny sposób, żebym posprzątała, to może tak tylko dla Etama mam taką, czy dla wszystkich, którzy nie lubią sprzątać, jest dobry sposób, zapraszam po prostu kogoś, nie? I wtedy muszę sprzątać, to bo już na takim, ale wiadomo, że nie wszędzie, tylko tam, gdzie ta osoba, tam to duży pokój, łazienka, kuchnia, tam do jakiegoś tam sypialni, czy do pokoju dzieci, to tam nie, ale tylko te takie strategiczne miejsca są wtedy wysprzątane. No a najlepiej to na przykład zaprosić kogoś na piątek wieczór, to wtedy w piątek po południu się sprzątniecie i potem już cały weekend macie posprzątane, nie? To jest taki mój patent. Ale w pandemii to się nie sprawdziło z kolei, bo no w pandemii tam się nie spotykaliśmy z nikim. No i wiecie, pierwszy tydzień spoko, nie? Drugi tydzień, no już tam te koty się zbierają. 3 tygodnie bez sprzątania. No i zaczęłam w końcu, mówię, nie, no już taki syf sprzątał, nie? A pytanie moich dzieci, mama, kto do nas przychodzi? Nigdy do nas nie przychodzi, po prostu sprzątam, żeby posprzątać. No nie mogę w to uwierzyć, do końca po prostu im się to w głowie nie mieściło, że tak, jak sprzątam, to znaczy, że ktoś musi przyjść. No także to polecam.
2: Ciekawe,
0: fajnie się sami pospotykać w domu.
2: Pewnie. Ciekawe jest to, że spotkałem w życiu kilka osób spod znaku panny i wszystkie te osoby były właśnie takie bardzo no pedantki i pedanci, nie? Lubili sprzątać zawsze wszystko tak, wiesz, na glans. Mhm. I coś jest z tymi znakami z zodiaku, że panny są bardzo takie właśnie pedantyczne.
0: No nie wiem, moje dzieci są spod znaku panny i chyba są wyjątkami, które potwierdzają tą regułę. One lubią jak ja im posprzątam, ale same to nie chcą sprzątać. Ale chciałam tutaj odnieść się do tego, co Bystre Oko pisze, że się dziwi, jaki nacisk na kobiety, żeby były chude. No ja rozumiem, że Bystre Oko, jako wielbicie kiełbasek, no to też lubi kobiety takie bardziej o rozsądnych kształtach. Fakt, że jest też ten ruch body positivity, który w ogóle też przyjmuje, słuchajcie, karykaturalne kształty, ponieważ nie wiem, czy słyszeliście o tym, jaki teraz hejt spotkał Adele, która ośmieliła się schudnąć. I teraz te jej fanki, które właśnie też mają, powiedzmy, tam jakąś nadwagę, które tam ją followowały, tam były jej tam fankami, no bo głównie też dlatego, że ona, wiadomo, miała nadwagę i tak jakoś, nie wiem, czuły się z nią blisko, może przez to, nie tylko przez muzykę, ale też przez to, jak wyglądała i że jakoś tam siebie akceptowała, to teraz te fanki hejtują ją, dosłownie pisząc jej, jak ośmieliłaś się schudnąć.
2: Nie? To takie słowo, nie, można by nowe wymyślić, taką nazwę na takich ludzi, fitrzyści, od fit, nie? I fitrzyści. No nie fajne, można przegiąć w drugą stronę, no, że jak śmiała już przestać być taka jak my, nie? My się tu identyfikowaliśmy, my pulchne panie, no, a ja na przykład lubię pulchne takie lekko panie. Słuchaj, tak, słuchajcie, tak naprawdę każda kobieta, która zadba o siebie i tam się zrobi na bóstwo, może być piękna, nawet jak jest grubaską. To też może być seksowna, nie? Jak się fajnie zrobi. Są na przykład, słuchajcie, kobiety, które są modelkami, takimi tam size plus, czy tak to tam się nazywa, nie? I normalnie, słuchajcie, tutaj, no taka grubsza pani, ale wygląda bardzo seksownie i prezentuje bieliznę jakąś i w ogóle jest zadowolona z siebie, nie? Kurczę, no.
0: No. Tak, no może ostatecznie to faktycznie to jest kwestia zaakceptowania siebie i faktycznie czucia się dobrze z tym, nie? Bo może faktycznie ktoś, kto ma nadwagę, się z tym źle czuje, to jednak jakoś tam emituje jakieś tam te negatywne i nawet może nie dopuszcza jakichś tam, nie wiem, związków, coś, no ale jednak bym się skłaniała, że no... No mimo wszystko dużo ciężej tam działają te stereotypy, dużo ciężej dziewczynom z nadwagą znaleźć faceta. Tak samo z kolei u facetów, to jest straszne, nie wiem skąd to się w ogóle wzięło, że jest taki, dziewczyny mają takie parcie na to, żeby facet był wysoki, nie? To mnie w ogóle przez... Są dziewczyny, mają po 1,60 m w kapeluszu, ale ona musi mieć faceta przynajmniej 1,80 m. To też jest słabe. Już powiedział, że to technicznie nie jest dobrze, jak jest taka duża różnica wzrostu, ale no wie, no, bardzo duża dyskryminacja jest właśnie niskich mężczyzn i no już pomijam też, że też jest nacisk na to, żeby też facet był tam, wiecie, jakiś tam, no najlepiej, żeby jakieś tam muły i tak dalej, też fajnie, nie, żeby tam, także no mi się wydaje, że z obu stron się trochę dołujemy. Nie wiem, czy to dlatego, że tak epatujemy się różnymi jakimiś właśnie fotami, filmami osób takich, które po prostu nic innego nie robią, tylko tam się modelują całe życie, nie?
2: No, a wy niscy faceci też tam się nie stresujcie, bo przecież możecie być, wyobraźcie sobie jakiś taki fajny archetyp faceta, taki na przykład niski cwaniaczek, często w filmach się pojawia, jakiś taki właśnie mały, ale cwany, wygadany, nie? Wiesz, w garniturku fajnym i kobiety lecą na niego, nie? To sobie wyobraźcie, że jesteście takimi facetami i co? I też wiele kobiet pewnie będzie zadowolonych, że ma takiego faceta małego, który nawet jest o głowę niższy, co troszkę faktycznie śmiesznie wygląda, bo to, znaczy śmiesznie, no tak nietypowo, nie? No bo tak się przyjęło po prostu, że facet powinien być jako ten opiekun, rycerz, no wyższy, no ale to są to jakieś w głowie mamy tak zakodowane, no a można sobie wyobrazić jakiś inny fajny schemat, że jest kobieta i przy niej taki właśnie mały, ale zaradny, cwany. I on też jest tym opiekunem, też się troszczy o tą kobietę i tylko po prostu no, to się inaczej jakoś wizualizuje wszystko, nie? Inaczej się, no, inaczej to działa trochę, ale też działa, no więc się tam nie stresować, no. Ja akurat jestem dość wysoki, ale nie miałbym żadnego problemu, żeby być niski.
0: No wiesz, łatwo się mówi, jak się jest wysokim, nie? Ale powiem ci, że niektóre, no niestety, niektóre dziewczyny to nawet się nie chcą się nawet spotkać z kolesiem, jak usłyszą, że wiesz, że jest niski. Nie mówię, że on jest jakiś niższy od niej, bo to już jest, wiesz, to jest pewien kłopot, tak? Bo wiesz, niektóre dziewczyny lubią jakiś obcas założyć czy coś, no i to tak trochę faktycznie może to już by wymagało naprawdę dużego luzu od obu stron, żeby dziewczyna była wyższa, a facet niższy. Chociaż widzę takie pary też i spoko, ale no nie wiem, tak się zafiksowali ludzie na jakichś takich swoich wymaganiach, że potem kończy się tak, że wiesz, latami są sami, tak? Bo na jakimś Tinderze sobie zaznaczyli, że musi być to, to i to, nie? No,
2: trzeba sobie zdać po prostu sprawę, że to wszystko jest kwestia pewnego kodu kulturowego, zaprogramowania nas, różnych rzeczy. No bo na przykład w krajach, gdzie jest trochę takie niedożywienie, gdzie jest, nie jest tak prosto tam o żywność i tak dalej, no to jak facet ma grubą kobietę, to jest traktowany jak to jest ktoś po prostu i no bo jest w stanie ją wyżywić, tą grubaskę. I przez to te grubaski stały się takim synonimem piękna. Jakby to się przełożyło, że nagle zaczęły się podobać ludziom takie kobiety przy kości, no bo to się jakoś wiązało właśnie z tym, wiesz, że no, jest w stanie wykarmić tą kobietę. Tak brutalnie mówię, ale tak to wygląda, no. Więc trzeba sobie zdać po prostu sprawę, że to wszystko gdzieś tam jest programowane. No ale wiadomo, pewnych, że co z tego, że wiemy, że to są pewne kulturowe sprawy, skoro społeczeństwo wokół nas tak funkcjonuje, a nie inaczej, no i się czujemy źle, powiedzmy, nie? Bo ludzie po prostu tak myślą i już. I co z tego, że my zmienimy myślenie, jak inni myślą inaczej? No to najprościej się po prostu nie przejmować, no, tak bardzo tym, co inni myślą. Czemu to tak się ludzie przejmują, co inni myślą? Bo chcą być zaakceptowani, tak? Czy coś tam.
0: Chcę jeszcze też o filmach powiedzieć, bo już tutaj myślę, że lada dzień naprawdę chyba zapchną w końcu te kina. Bo tutaj już no, co druga szkoła jest na zdalnym. Tutaj straszą, że od 1 grudnia jakieś może restrykcje większe wprowadzą. Także może to jest ten weekend i będę się oczywiście powtarzać i namawiać do pójścia do kina, bo fajne dwa filmy widziałam. Pierwszy film to jest taki, jakby ktoś musiał na przykład z 10-latkiem iść do kina. To polecam Pogromców Duchów, Dziedzictwo. Super, super kontynuacja, powrót do tych klimatów. Super familijny film, także no tak ze smakiem zrobiony i tam główną rolę gra ten koleś, co w Stranger Things grał główną rolę. No i to jest taki film, że wiecie, i dorośli się pośmieją, i dzieciakom się podoba. Także jak chcecie dzieciaki zabrać do kina, albo nawet głównie siebie, to polecam. No może pod koniec się robi trochę taki sentymentalny, ale nie jakoś przesadnie, także bardzo fajny klimat jest w tym filmie.
2: A czy pojawiają się tam gościnnie klasyczni, starzy łowcy
0: tak,
2: duchów?
0: Tak.
2: Czyli to, kto tam był? Dan Aykroyd?
0: Tak.
2: To super, to zawsze lubimy, nie? Jak jest trochę nawiązanie. No.
0: Tak. Wszyscy się tam stawili na koniec. A drugi film to tutaj może do adwokata. Mam głównie przekaz, że jest nowy film Wes Andersona w kinach, Kurier francuski. No i też jest, no jest super po prostu. Dochodzę do wniosku, że ten Wes Anderson to jest w ogóle osobna kategoria. Wiecie, są filmy sensacyjne, dramaty, jakieś thrillery, horrory, no i jest Wes Anderson, bo on jest tak zupełnie osobny, że no nie da się go nigdzie zaszufladkować. I widzę, że aktorzy czują, że to jest coś takiego innego, jak u niego się gra, że to takie jakieś zupełnie inne kino tworzy. I tam jest taka plejada gwiazd, że nawet nie będę tego wymieniać tych nazwisk, bo tam nawet jakieś małe rulki grają wielcy aktorzy w tym jego filmie. Założę się, że tam niewielką kasę zarobili, bo by ten film musiał, nie wiem, setki milionów dolarów kosztować, jakby tam wszystkim tym aktorom trzeba ich normalne stawki zapłacić. Ale no jest świetny film i to jest film o czym? To jest film tak naprawdę o gazecie. no to jest jakiś temat, co się wydało, no jak można zrobić ciekawy film o gazecie. No i Wes Anderson to potrafi, naprawdę jest świetny ten film. No tam jest dużo wątków jakichś podniesionych, właśnie byciu artystą, o byciu właśnie dziennikarzem.
2: O, z czym fajne.
0: No,
2: brzmi nieźle. No, zachęcająco, coś nowego, nie? Ile można oglądać herosów? A może właśnie chcemy pooglądać sobie takich zwykłych bohaterów, takich, no,
0: tak,
2: z naszej takich codzienności. Dnia
0: codziennego, no. No i właśnie jakoś tak graficznie, kompozycyjnie ten film, no też niesamowity. To są takie kadry czasami jak obrazy. Dużo się tam strasznie dzieje, to takie właśnie po tym filmie zawsze jest takie poczucie u niego, że chcesz to obejrzeć jeszcze raz, żeby, nie wiem, może jakąś stopkratkę sobie co jakiś czas zrobić, żeby to wszystko ogarnąć. Także jak ktoś ma możliwość, to ten kurier francuski, tam też właśnie główną rolę gra Bill Murray. No tam wiadomo, jego tam Tilda Swinton i te wszystkie tam jego muzy tam grają. Także tak. Kurier francuski, polecam.
2: Kurier, no mam trochę złe skojarzenia z kurierami, ale to zostawmy.
0: Dlaczego?
2: Dzisiaj akurat kurier nie nadaje, więc... O, donajcik.
1: 50 zł.
2: Znowu?
1: Matrix 4 i Rambo 5 polecam.
0: Jaki donajcik?
2: Kurczę, słuchaj, no tu znowu brak podpisu, tak? Ktoś się nie podpisuje, tak anonimowo rzuca lekką rączką po 5 dyszek, znowu, to co ja mam 50 minut znowu tu siedzieć, tak? To złotówka, muszę podnieść stawki, jak jest taki popyt, to będzie teraz minuta za 10 zł. O.
0: Brak.
2: Ja tu widzę na PayPalu, kto to jest, ale nadal nie potrafię rozszyfrować do końca. Ktoś chce do nas dołączyć. Zostaniesz, Ania, jeszcze masz czas? Nie spieszysz się?
0: Mogę zostać. Ale mogę się też rozłączyć, bo już pewnie długo gadam.
2: Zostań. Właśnie tak tylko pytam, bo dołączył do nas Kuba. Witam Kubę.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Szczęść Boże.
3: Tak dawno nie dzwoniłem, nie słuchałem radiów, także stwierdziłem, że wypadałoby w końcu zadzwonić. Bo ja jeszcze jestem słuchaczem z tych czasów, gdzie istniało radio na jakimś statku śmiesznym i tam nawet coś się udzielałem swego czasu.
2: No proszę, to weteran, weteran tutaj z nami.
3: Powiedzmy. No, a słyszę temat kina, to w ostatnim czasie w końcu udało mi się życiowo ogarnąć bardziej i z żonką do kina zaczęliśmy chodzić. Właśnie na Dune byliśmy i na... jak się nazywał ten film? Ten nowy z Marvela. I poszliśmy, żeby sprawdzić 4DX-a.
0: Eternals?
3: Eternals, tak.
2: Wiesz co, o Dune już było w sumie, więc bardziej mnie ciekawi, co myślisz na temat Eternalsów.
3: Powiem ci, że wszelkie recenzje, jakie w internecie czytałem wcześniej lub słyszałem, że ktoś cokolwiek o tym mówi, no to, że homopropaganda i tak dalej. Tak sobie to oglądaliśmy. Kurde, gdzie ta homopropaganda? No jest tam jedna postać, która jest homo, ale tak nie odczułem, żebym czuł się napastowany ze względu na to, co widzę na ekranie. No ale to wydaje mi się, że chyba za bardzo... To jest temat tabu jeszcze, jeżeli chodzi o Polskę, albo właśnie o jakieś takie środowiska wszelakie.
2: A może nam to spowszedniało już trochę i tak po prostu, wiesz, no niby jest homo, ale tak w sumie to co nam to przeszkadza, bo wiadomo, że do wszystkiego się przyzwyczajamy i powszednieje nam. I mnie już w ogóle nie ruszają za bardzo takie rzeczy, że jakiś tam gej gdzieś się pojawił, coś, co mnie to obchodzi w sumie. No tak patrzę bardziej na film, nie?
3: No dokładnie tak. A wiesz co, no jakoś, nie wiem, no przez ostatnie kilka lat miałem tak, że nawet nie miałem czasu obejrzeć sobie żadnego filmu ani nic. Jak oglądałem jakieś seriale, to głównie stare chińskie bajki, żeby ponadrabiać. I na dobrą sprawę tak poszedłem do tego kina pierwszy raz chyba od 6 lat i tak Jedyne, co mnie urzekło, to właśnie to 4DX, które chcieliśmy wypróbować i stwierdziłem, że chodzenie do kina na zwykłe seanse to równie dobrze można w domu na dużym ekranie sobie obejrzeć filmy na Netflixie czy gdziekolwiek indziej, a jednak jak do kina to już właśnie iść i przeżyć trochę te lepsze doznania właśnie przez te trzęsące się fotele i tak dalej. Była reklama Top Guna nowego, że ma być w przyszłym roku. I ta reklama też była właśnie puszczona z tymi wszystkimi efektami, to, że tak powiem, dupę urywało. Także jeżeli ktoś chodzi do kina i ma okazję pójść na jakiś film właśnie w 4DX-ie, to bardzo polecam.
0: A w tym 4DX-ie to masz okulary, prawda?
3: To zależy. Są i 2D i 3D seanse. Oba te filmy właśnie i Duna i Eternals to oglądaliśmy w 3D. Duna mi się za bardzo nie podobała, jeżeli chodziło o te efekty. Tam może w kilku miejscach było to jakoś bardziej pokazane, a tak to tylko wydawało mi się, że same napisy wychodzą poza ekran i są jakieś takie właśnie bardziej namacalne.
0: No, ja na przykład mam też...
3: wszystkie...
0: No, ja mam na przykład coś takiego, że jak oglądam film w tych okularach, znaczy raz tam, dwa razy oglądałam, to mnie strasznie głowa od tego boli. Ja na przykład nie mogę w ogóle takich okularów. A co do tego powiedziałeś, że można sobie w sumie każdy film w domu obejrzeć, ale wiesz, często to się tak kończy, że to się odkłada i wiesz, potem miesiąc zbierasz się do jakiegoś filmu, a też jest tak fajnie, że możesz się, wiesz, ze znajomymi to tak na przykład w domu oglądać film, to nie bardzo, nie? Ja na przykład właśnie kino traktuję jako też spotkanie ze znajomymi i od razu możemy sobie tam pokomentować, no i się spotkaliśmy. Także myślę, że no takie zwykłe filmy też jest spoko sobie pójść czasami.
2: No, bo to też chodzi właśnie o to celebrowanie pewnego wydarzenia i też, no pamiętam jak jeszcze chodziłem do kina, to zbieraliśmy się i pogada się przy okazji z człowiekiem, zanim dojedziemy, czy dojdziemy do tego kina. Jak szliśmy na Władcę Pierścieni, to było wielkie wydarzenie, to się poprzebieraliśmy. Ja się przebrałem za Nazgula, pamiętam. Taki cały na czarno z mieczem wielkim i pończochę miałem, nawet se pożyczyłem, ktoś mi dał pończochę, jakaś kobieta, na łeb, też taka czarna twarz, nie, i chodziłem i ale wołali na mnie nie Nazgul, tylko Naschuj, tak się śmiali, że Naschuj, no ale dobra tam. A słuchajcie, też a propos newsów filmowych, to Ridley Scott szykuje wielki powrót i będziemy mieli seriale w uniwersum Obcego i w uniwersum Blade Runnera. Tak, no, niesamowita gratka, nie? Dla miłośników science fiction.
3: No. Tak. Blade Runner to może być dobre. Zobaczymy jeszcze.
0: A ja muszę o polskim kinie, jak zwykle, nie? Bo ja jestem taka, wiecie, lubię ten nasz paździerz. To nie wiem, czy słyszeliście, nowy pan Kleks się szykuje. Pani Dominika Kulczyk będzie sponsorować i będzie
2: no
0: nowy
2: co ty, no co ty?
0: No, krawiec, może staniesz, słuchaj, tam do castingu na pana Kleksa.
2: Akademia pana Krawca. No to ukradli mi pomysł, to ja miałem pomysł na upadek pana Kleksa i tam taki namrocznie chciałem zrobić, że Kleksa tam... Kleks wychodzi z pierdla na początku, bo za pedofilię go wrobił go golasz Filip i tam czekają na niego te dzieciaki, tylko dzieciaki dorosłe już i takie są już takie dorosłe i on przez to stracił magię, bo już nie ma tych dzieci, nie może ich tam molestować, prawda? No, taki miałem upadek pana Kleksa. Ukradli mój pomysł, chuje.
0: Nie, no, tego ci chyba Dominika nie zasponsorowałaby, ale jakaś taka zwykła wersja to mógłbyś tam się zgłosić, bo oni tam niby dopiero są na etapie przygotowań, także może byś tak mógł trochę nagiąć tą wersję, żeby była taka bardziej hardkorowa. Ale ja muszę do tych gejów wrócić, wiecie co, bo to mi spokoju nie daje. Nie wiem, czy słyszeliście o takim filmie Wszystkie nasze strachy, to wygrało teraz festiwal w Gdyni właśnie ostatni. To jest właśnie o kolesiu, o którym ja nie słyszałam, bo to jest taki artysta, który mieszka gdzieś tam na polskiej wsi i on kocha tą polską wieś, jest gejem i on próbuje zrobić coś, co się nie może udać, tak? On próbuje się z tą taką katolicką, wiejską społecznością jakby tam bratać. Tak, no niestety jest to film na faktach, ale myślę, że on jest potrzebny, bo w Polsce u nas, no boli mnie to, że po prostu dużo, no nie ma tej tolerancji dla ludzi nieheteronormatywnych. A naprawdę te osoby są wśród nas i nawet jeżeli komuś się wydaje, że on nie zna żadnych gejów, to zaufajcie mi, mylicie się, ci geje są wokół was, tylko oni po prostu jak czują, że ktoś jest na nie, ktoś się, nie wiem, brzydzi tym i jest niesprzyjający, to po prostu się wam nie wyautują. A po prostu nigdy nie wiesz, kto może się okazać gejem wokół ciebie, tak? Bo może to być właśnie twoje dziecko, tak? I co wtedy? Bo no, właśnie w tym filmie jest dobrze pokazane, że geje i lesbijki zniosą wszystko, ale nie, to, czego nie mogą przeżyć, to jest brak akceptacji rodziców. Także takie
2: to memento jest straszne, dla to wszystkich, musi być.
0: Żeby jednak może spróbować się otworzyć na to i nie mieć jakichś takich niepotrzebnych.
2: Może nawet niekoniecznie się otworzyć, tylko po prostu mieć to gdzieś. Nie być agresywnym, tam nie hejtować, tylko po prostu traktować to jako coś, co sobie jest i niekoniecznie ktoś nas. Znaczy, niekoniecznie musimy od razu kochać tych gejów i ich szanować wielce i tam coś, tylko po prostu nie szkodzić im, nie wiem, przejść do porządku dziennego sobie z tym, nie? Tak. I to by.
3: Tak trzeba sobie zasłużyć, powiedzmy.
1: 10 zł. Dwa kulki.
3: Stwierdzenie faktu, że istnieją, to jest wystarczające.
2: Coś urwało na koniec. Możesz powtórzyć, Kubo? Halo? Kuba, jesteś z nami? Kuba chyba tam zahaczył nogą o kabel i coś urwało. Halo? Halo?
0: Tak, nie słychać.
2: Halo? Mówi się, halo.
0: Kuba, wracaj.
2: Kuba, jesteś? Kuba.
0: No niepotrzebnie o tych gejach zaczęłam i już te zadiablenia tam, ktoś już tam zerwał.
2: Cenzurują nas, YouTube nam obcina Skype'a.
0: A już tu nie będę o tych gejach, obiecuję.
2: Już widzisz, jak to jest. Nie, to właśnie jak o gejach coś mówisz i pozytywnie jeszcze, to powinny nam skoczyć zasięgi właśnie tutaj, ale no widzicie, różnie to bywa. A tutaj zagadka, ktoś podpisujący się jako zagadka, dwie kulki i armatka. Czy ty, Ania, wiesz, znasz odpowiedź?
0: Ale słuchaj, znam odpowiedź i chciałam nawiązać do twojego snu ostatniego, bo miałeś piękny sen o jakiejś sponsorce, która za sam fakt tego, że prowadzisz takie wolnościowe radio, będzie ci 30 tysięcy, tylko nie wiem, czy tam złotych, tak, miesięcznie przelewać. Dobrze pamiętam?
2: No coś takiego było. Wiesz, ze snami jest tak, że one szybko ulatują z głowy właśnie i niewiele pamiętam. Tam się dużo działo, bo potem gdzieś jeszcze jechałem. I nie chodzi o to, że się nie myję, znaczy to swoją drogą, ale w tym przypadku to nie chodziło, że jechałem. Jechałem w jakieś odległe miejsce i często mam takie sny, że gdzieś jadę w jakieś odległe miejsce i same problemy z tego są. Gubię klucze, dokumenty, nie mogę dojechać, pytam się, gdzie ja jestem w ogóle, nie? Często mam takie sny. To coś mówi tutaj, nie? O psychice.
0: Chyba powinnaś w tej środzie jednak zostać, tak? Bo jednak...
2: No tak. Ja się źle czuję, jak muszę gdzieś bardzo daleko jechać, wiesz? Znaczy, no... Zawsze raźniej z kimś, ale to też tak, gdzieś jesteś w odległym miejscu i taka niepewność, nie? Gdzieś tam w głowie siedzi ten strach przed dalekimi podróżami, przed zmianą miejsca. No niestety, i to bardzo wyraźnie widać w tych snach. Bo ze snami jest tak, że w snach po prostu wystarczy małe ziarenko, które szybko pęcznieje, wyrasta z niego wielkie drzewo od razu. I tym, tym ziarenkiem jest jakaś nasza obawa, jakaś nasza myśl uporczywa, jakiś lęk, to takie rzeczy i to szybko rośnie.
0: Dobra, nie odbiegaj od tematu, ja o tej sponsorce chciałam, słuchaj. Ja cię muszę na ziemię sprowadzić, bo to faktycznie był tylko sen.
2: Myślałem, że to ty, że to o ciebie chodzi. Nie masz przypadkiem, pożyczyć 40 tysięcy? No, oddam.
0: No, wyjątkowo w tym miesiącu nie mam, no. Zgłoś się po świętach.
2: Dobrze, to poczekam. Mogę poczekać 2 miesiące, nie ma problemu, no.
0: Ale słuchaj. Bo ta kwota była przestrzelona, myślę, tak 5-6 razy, ale sponsorka za te tam, nie wiem, 5 tysięcy miesięcznie, to spokojnie byś znalazł. Tylko wiesz, ci bogaci ludzie, to oni tak za darmo tych pieniędzy nie dają. No wiesz, z czym by się to wiązało, to musiałaby być transakcja wiązana.
2: Że w naturze musiałbym zapłacić?
0: No. Myślę, że tak, wiesz, raz w tygodniu na kolację ze śniadaniem zdecydować. No i wiesz, to takie panie są przeważnie, wiesz, tak dobre 50 plus, a raczej już 60, nie? Ale, no nie wiem.
2: Muszę się zrobić sam na takiego Johnego Bravo. Jakaś tam siłka, tu się ten, siłka, solarium. Trzeba się prezentować. Hi, hot sexy mama. Będę ten... się odwdzięczał sponsorkom. No.
0: Chyba Kuba dołączył, co?
2: Kuba, jesteś? O, jesteś.
3: Jestem. Coś mi się wziął, komputer zawiesił, ale już jestem. Nie wiem, gdzie tam mnie przerwało, czy nie przerwało.
1: Tak. 50
3: po prostu
1: złotych.
3: Zniknąłem.
1: Pieprzyć po angielsku. I tak nas pozamykają wolnych ludzi.
0: Chciało cię zupełnie.
2: Słuchajcie, tutaj szalony sponsor się znów odezwał. To chyba o niego, to on mi się śnił chyba, bo tu znowu 50 zł rzucił. Brak, nie podpisuje się i pisze, no tak brzydko trochę, pieprzyć cwelów i tak nas pozamykają wolnych ludzi. No, my wolni ludzie to pedały chcą nas zniewolić, Rothschildy pedały. A takiego nie damy się, my wolni, przebudzeni. No dobra, no to...
3: A wiecie dlaczego preferują w więzieniach mydło w płynie? To się dłużej z ziemi zbiera.
2: Aha, w ten sposób. No, coś w tym jest.
0: Okej. Ale ja się chciałam pochwalić, słuchajcie, bo przetrwałam pierwszy tydzień zdalnego nauczania i drugi tydzień przede mną. To a propos tego zamykania wolnych ludzi w domach. I kiedyś tam też, Krawiec, rozmawialiśmy o tym zdalnym nauczaniu i ty tak sugerowałeś, że może to się tam niewiele różni od tej nauki w szkole. Ja tak w sumie nie potrafiłam odpowiedzieć, bo tak, wiesz, jak ty tak mi zadajesz znienacka pytanie, ja coś mam tak, wiecie, z niczego, czyli z głowy odpowiedzieć, to jest ciężko czasami coś mądrego sklecić. Ale ja sobie to dobrze przemyślałam. Ja już wiem, czemu warto chodzić do szkoły, a nie uczyć się z domu.
2: Do szkoły chodzą matoły. No, mów.
0: Bo tak naprawdę chodzisz do szkoły po to, żeby się nauczyć relacji z innymi ludźmi, tak? Tych fajnych, tych niefajnych, żeby nawiązać kontakty towarzyskie, te przyjaźnie. No i też się nauczyć sobie radzić w trudnych sytuacjach, tak? Czy z nauczycielami, czy z jakimiś, nie wiem, tam innymi, co cię gnębią. I to jest najważniejsze, tak? Bo nawet takie coś, wiecie, ten sam fakt, że razem sobie dzieciaki idą do szkoły, sobie gadają, razem sobie wracają, potem jak sobie skończą te lekcje, to tam się odwiedzają, wiecie, tutaj przychodzi jedna koleżanka, druga koleżanka i potem już tam, nie wiem, kolejne 2-3 godziny są razem. No a teraz jak, no bo też fakt było przykazanie tam od dyrekcji, że mają się tam nie odwiedzać, nie? Więc co? Cały tydzień siedzą w domu i się z tymi rówieśnikami nie widzą. I myślę,
3: tak z
0: że...
3: Z ciekawości, u ciebie w szkole są już jakieś zdalne, czy to jest było kwarantanny?
0: U nas było tak, że poprzedni tydzień jeszcze już połowy lekcji w ogóle nie było, bo tylu nauczycieli było na jakichś kwarantannach, że z tego planu to tam zostawały pojedyncze lekcje, więc Dlatego zdecydowali się wprowadzić zdalne, bo już nie mieli jak obstawiać tych zastępstw. Więc teraz wszystkie klasy od czwartej w górę są na zdalnym.
3: Okej. Moja żonka jest właśnie nauczycielką też i w jej przypadku no to jeszcze nie zamykają nic, bo nic o tym nie mówią. No ale rzeczywiście to jej się wydawało, że ona była jedną z ostatnich, która się zaszczepiła. No i wszyscy ci nauczyciele, którzy jednak się nie zaszczepili, to teraz są na tych kwarantannach. No i właśnie połowa szkoły to pustkami świeci. Bo dzieci na kwarantannie i nauczyciele na kwarantannie.
0: Tak.
1: 5 zł.
3: No ale z drugiego względu jej się bardziej podobało nauczanie zdalne, bo ona uczy informatyki.
1: A żaba odpowiada, się do
3: no w jej przypadku prowadzenie zajęć nawet lepiej działało, bo przynajmniej nie musiała przekrzykiwać się z dzieciakami.
0: No tak.
2: Tutaj kawał wysłany donatem, to jest taki właśnie kawał troszkę za 5 zł. Przepraszam, że tak tutaj ja doceniam, ale no taki trochę drozda, no i tak z brodą kawał. Przychodzi Żyd do lekarza. Żyd? A czemu Żyd? Do lekarza z żabą w głowie. Lekarz mówi, dzień dobry, co panu dolega? A żaba odpowiada, coś mi się do dupy przykleiło. No chyba nie ma bardziej takiego oklepanego kawału. No ale dzięki. Ja chciałbym też tutaj szybko wróżbę dla tajemniczego sponsora, który się podpisuje jako brak. No bo tutaj wszystkim powróżyłem, a temu, kto najwięcej zasponsorował, to nie. No cały ja. No więc nadrabiam i wróżba brzmi, mów cicho i noś duży kij. Ciekawa wróżba. Mów cicho i noś duży kij. No to ciekawe. Rybka, czy to przypadkiem nie ty jesteś tym sponsorem? Nie, chyba nie.
4: Doskonale wiesz, że nie. Ja już się wyprułem, ile mogłem. Cześć, witam was. Cześć koleżanko, cześć kolego. Fajnie, cześć. Że podejmujecie tematy.
0: Ja będę się już zmywać, bo tutaj długo. Jeszcze chciałam poprosić o wróżbę dla Kuby.
4: Ale zostań. Ja chciałam z tobą na temat LPGT porozmawiać.
2: LPGT. Okay. LPGT to jakieś nowe coś, zjawisko.
4: Używam, żeby nie było, wiesz, kasacji.
3: Aha. Wysokooktanowe.
4: Dzięki za wyjątek, no jest fajnie. Spokojnie, to wypowiedzcie się, ja za chwilę dołączę. Ale Krawiec, dzisiaj tyle kasy było, nie próbuj kończyć audycji przed 5 rano. Moi słuchacze oczekują, żebyś dzisiaj do 5 rano prowadził audycję. Chyba o tym wiesz. Przepraszam, że cię pouczam. Szacunkiem do ciebie, ale masz, to zrób to nawet dla mnie.
2: No ciężko, bo właściwie już taka pora późna i spać się chce, ale tacy...
4: To daj ta kasy więcej, tak jak Morawiecki.
2: Nie.
4: Daj tam więcej kasy.
2: No właśnie nie dawaj, ta będę jedynym nadającym, który powie nie dawajcie, nie chcę już za dużo, ja się rozbestwię, to naprawdę. No, tak więc, no właśnie, jeszcze wróżba dla Kuby. Kuba tu taki pominięty, biedny, siedzi, nic nie mówi, nie protestuje. Biedny, taki skromny.
3: Ja wychodzę z założenia, że jak coś mi się należy, to i tak to dostanę, tak? Więc po co się odzywać?
2: I słusznie, i też jakaś taka krótka dla ciebie wróżba. Fortuna mówi, że w końcu zrobisz pranie.
3: Wypadałoby.
0: Przy sobocie akurat.
2: Czyli krótko mówiąc, weź tam, ogarnij dupę i wypierz, ale to bardziej do mnie może wróżba. Muszę faktycznie włączyć w końcu pralkę.
0: A ty, Krawiec, do siebie wyciągnąłeś jakąś wróżbę?
2: Nie, w sumie. To, no właśnie. To może. No dobra, to zobaczymy, co mi Fortuna. Może to powinna być dla mnie wróżba. Zrób w końcu pranie. O, taka, ale no zobaczymy. Dobra, mam już tutaj. Co mówią gwiazdy? Róża jest piękniejsza niż kapusta. Lecz zupa z róży jest gorsza niż kapuśniak. A ciekawe, dobre.
3: Głębokie.
2: Bardzo głębokie. Ja bardzo lubię kapuśniak, kurwa, bardzo
0: to
2: lubię.
0: To jutro kapuśniak, bo to jest.
2: Kurwa, taką wróżbę to ja rozumiem, kurwa, kapuśniaczek to palce lizać, kurwa, kto nie lubi, kurwa, kapuśniaczek, to pokaż, jak ktoś nie lubi kapuśniaku, to jest głupek jeden, kurwa, to kapuśniak. No.
4: Louis Define.
3: A co do tej pralki, to może chodziło w niej o to, żebym wstawił pranie, żebym nie skończył tak jak ty, że bez skarpet chodzę i muszę się zapożyczać od znajomych z ławeczki.
2: I menele ci mówią, weź w końcu się umyj i wypierz ciuchy.
0: No, ale widzisz, tak. Kuba, potwierdziło się to, co ty mówiłeś, tak, że potrzebował czegoś i mu to zostało dane, nawet nie musiał prosić.
2: Ja to zawsze mam w życiu tak, że ja dostaję, nawet tak w ogóle się nie martwię, bo od razu jestem gwiazdą. Wow, po prostu samo mi przychodzi w życiu wszystko. Tak jest. No,
3: tak to jest, tak to jest. Jak coś ci potrzeba, to ci skapnie w końcu z nieba.
2: Bo ludzie ogółem lubią, jak ja nadaję i mówię całe te. Co tak zamilkliście? Rybka, mów coś.
0: No,
3: ja
0: rybka.
3: Się bałem, że znowu mi się zawiesiło.
4: Ja jestem opuszczony tutaj na warunku, więc ja ostatni się odzywam, przepraszam.
0: Dawaj te ciężkie tematy. Miało być LGBT, to niech będzie. No.
4: Nie no. Ja mieszkałem... tak, to było... Jeden gej, dwie lesbijki. Miałem dom tutaj, wynajmowałem pokoje. I to było po rozwodzie. To był 2015 rok. No i w sumie półtora roku spędziłem w klubie gejowskim. No tak, no spędziłem. Rok do półtora. Czyli to był klub dla gejów. Głównie gay club, lesbijki, też wiadomo przychodzi w samym centrum. To było naprzeciwko Loży Masońskiej. Mamy tutaj w samym centrum jest Loża Masońska, tam prawnicy są. No, mógłby fajnie opowiedzieć historię Stede, którego poznałem, też był tutaj blisko w drzwiach. No, długa historia. Przyjechał do Exeter. Był wtedy tutaj Exeter w tamtym roku, poznałem go. Taki był, jego kolegów poznałem, gdzieś tam wypiliśmy, mówię to poważnie. I się akurat zatrzymał na po skosie 30 metrów od Loży Masońskiej, tak? Mamy tak, to jest, i ta Loża Masońska jest na przykład u trzech pubów i klubu gejowskiego. To jest same ścisłe centrum Exeter, tak? Ciężka, nie uwierzycie mi, jakbym wam to powiedział, no dlatego nie będę za dużo opowiadał w tym temacie, jak poznałem TD. Ale bawiłem się ostro w klubie. Jeszcze pamiętam, jak moja żona mnie widziała w tym klubie, kiedy przyjdzie z koleżankami, żeby się wypłakać po rozwodzie, który sama podjęła i ja w tym samym klubie byłem i ona też była. Ale powiem wam, że mam uczucia takie, że spędziłem z tymi ludźmi dużo czasu, bardzo dużo czasu. Co mogę im zarzucić? Mi można sobie zarzucić wszystkim. Możemy sobie zarzucić wiele rzeczy, ale ci ludzie, poznałem ich od podszewki, podobali mi się na pewnym względzie, ale im więcej przesiąkałem tym klimatem, fajnie było na imprezach, nie było przemocy. Słychać mnie?
2: Tak, tak.
0: Tak, tak.
4: Nie było przemocy, bawiliśmy się w zajebistym towarzystwie. Moi nawet dwóch kolegów był ochroniarzą w tym klubie, Polaków, Sowa i Ponton, pozdrawiam, Bielska Białej. Szklanki tam szły raz na miesiąc, tam jedna, dwie szklanki poszły, ale zazwyczaj nie było. Nawet były ochroniarzami lesbijki, dwie też w tym klubie. Więc co mogę powiedzieć o ludziach, którzy popierałem ich, popieram ich do dzisiaj. Nie będę tutaj mówił o marksizmie kulturowym, o tych całych naleciałościach, które się promuje z zachodu i robi się tolerancję represywną, jeśli już wiecie, o czym mówię, tak? I to nie jest ten termin, nie wiem, Krzysztofa Karonia, to są terminy używane przez naukowców, socjologów, psychologów, kiedy używa się reakcyjnej mniejszości, żeby uderzyć w większość, która Reakcyjna mniejszość uderza większość. I się wykorzystuje tą reakcyjną mniejszość, żeby uderzyć większość.
1: Ciepłych braci, ale już są w jeziorze ognia.
4: Są bardzo egoistyczni. Mówią tylko o swoich problemach. Uważają, że problemy LGBT, nieakceptacja przez rodzinę, nieakceptacja przez jakieś tam środowiska i sama największy problem, że ludzie nie geje w szczególności. Pozdrawiam, nie wiem, czy mogę tutaj, na pewno nie będzie mnie słuchał. Boże święty Artur chyba był. Nieważne. Pozdrawiam.
2: Nie mów Boże święty, jak mówisz o gejach. Tym bardziej, że mój tutaj wspaniały sponsor Brak jest homofobem i znów płacił 40 zł i pisze walić ciepłych braci, już są w jeziorze ognia. No chrześcijanin, tak myślałem. No więc ja w związku z tym też muszę źle mówić tu o gejach.
4: Jestem chrześcijaninem. Jestem, przepraszam.
2: Tak?
4: To nie są szkodliwi ludzie, są godowi ludzie w miarę.
2: Tak?
4: To pamiętajmy, gej to nie jest aktywista gejowski, wiadomo, tak? To nie są ludzie, którzy chodzili na manifestacje. To normalnie ludzie, którzy chcą żyć normalnie, ale nie potrafią do końca oswoić się do końca ze swoją seksualnością. I wszystkie problemy świata otaczającego tych ludzi sprowadzają do swojej seksualności. I głównym tematem mojego znajomego to był w sumie to. Był mój dobry kolega, no mieszkał prawie ze mną rok. Dwie lesbijki miałem tak samo. Dziewczyna, która mnie prawie pobiła, tak? Czyli wiesz, ja coś tam jako landlord, byłem właścicielem domu, najął mi mieszkanie, pokój, chciała mnie pobić, napita, wiesz, nabita, nie wiem, wiesz, krótko obcięta. Miała też koleżankę, która, wiesz, też wszystko było okej. Lubię do dzisiaj, miała jakiś tam odpał, ale to jest bardzo powiem, że tak kadra, brzydko to powiem, no, bo to nie jest komunizm, skupiona na przeżywaniu swojego po prostu odrzucenia. I ci ludzie odrzucają się sami. To nie jest głównie, bo w Anglii jest wielka tolerancja. Ja chodziłem do klubu gejowskiego półtora roku i się zajebiście nabawiłem. I nie odrzucałem tych ludzi. Tylko ci ludzie nie do końca potrafią się ze swoją seksualnością pogodzić, wiesz? W szczególności
2: no
4: geje,
2: coś tak? Mają, coś mają taką fiksację na punkcie tego właśnie seksu i często ten się dużo sprowadza do tej seksualności, seksu, orientacji. No to tak czuć trochę, już dawno temu to zauważałem i tak wytykałem trochę, co mi się nie podoba.
4: Cały
2: no bo tak.
4: Cały czas Krawiec opowiadał o sobie i o swoich problemach. Nieważne, że to są ogólnie problemy. Problem liczy się tylko ich. Próbujesz im opowiedzieć coś o sobie. Nie, to są bardzo mili, przyjaźni ludzie, z tymi, co ja się spotkałem. Ale problem jest tylko w nich, tak? Oni uważają cały świat jako problem, a oni są, jak to powiem, kłębkiem, tak? Kłębkiem centrum zainteresowania świata. I tu jest ten problem.
2: Pępkiem, nie kłębkiem. Pępkiem są.
4: Pępkiem świata.
2: No.
0: No tutaj wracam do tego egocentryzmu, tak? Że oni są. No dobra, mówisz, że tam wiadomo, w Anglii jest większa tolerancja, jak żyjesz tam w Londynie, no to w ogóle super, tak? Ale jeżeli na przykład tego geja, tej lesbijki, na przykład własna matka nie akceptuje, tak? Albo własny ojciec, to cały świat może ich zaakceptować, ale to, że ich właśnie rodzice jakby się ich wypierają albo nie mogą się pogodzić, albo cierpią z tego powodu, że mają dzieci homo, to oni się już w życiu z tego nie podniosą, tak? Zawsze będzie dla nich gdzieś problem, jak się napiją alkoholu, czy tak. Sobie, to zawsze ich będzie ich to drążyło, tak?
4: Zawsze będzie ta zadra. I masz rację, super to podkreśliłaś, od rodziców. Bo heteroseksualni rodzice zawsze będą, pomimo akceptacji, która jest wielka w krajach zachodu, tak jak w Wielkiej Brytanii, zawsze będą te podcinki. Ten mój kolega z Polski, to był polski gej akurat, była polska lesbijka i angielska lesbijka. I też się na to skarżył, że wyjechał z Polski, bo tutaj nie ma akceptacji, głównie rodziców, wiesz. Ale no w Wielkiej Brytanii tutaj jest ogromne poparcie. Idą po ulicy i nie krępują się. Kluby gejowskie są najlepszymi klubami tak naprawdę. No ja naprawdę chodziłem, bo lubiłem ten klub. Atmosfera. Nawet się umawiałem z barmanką, która była szefową barmanów. w tym klubie, umawiałem się tam, byłem na dwóch randkach z tą dziewczyną. Hetero była, tak? Naprawdę, świetna zabawa była w tych klubach, nie? Nie powiem.
3: Nie wiem, czy mnie było wtedy słychać, jak mnie zacięło. Nie wiem, czy to, o to powiedziałem na wizji, ale no, mam kumpla, który przez pewien czas chodził na właśnie imprezy do klubów gejowskich i mówił, że tak dobrze jak tamto się nigdy nie bawił. Z czego właśnie sam jest hetero.
4: No dokładnie.
2: Często to ludzie powtarzają, tak.

0: Ja ostatnio założyłem sobie takie spodnie z wyciętą pupą, dziurę taką sobie wyciąłem. I mimo, że pięknie miałem wydepilowaną tą pupę i nasmarowałem kremikiem, to po tej środzie, jak chodziłem, to ludzie odwracali głowę, wyobraźcie sobie, jakby mnie w ogóle nie zauważali.
1: No właśnie, tutaj w tym filmie wszystkie nasze strachy jest właśnie, tam się zastanawiasz przez pół tego filmu, nie, po co ten chłopak tkwi w tej wsi, tak? Czemu on stamtąd nie wyjedzie do jakiegoś większego miasta, typu, nie wiem, Wrocław, tak, Warszawa. No ale czy to ma być właśnie zawsze taka ucieczka, tak? Od tego swojego, nie wiem, mniejszego miasteczka, od tej swojej wsi i tylko w jakimś większym mieście oni tam się mają wtopić w ten tłum, bo tam mogą być anonimowi. Czemu oni nie mogą sobie żyć tam, gdzie chcą, tak jak chcą?
2: No tutaj niestety chyba wychodzi coś takiego, że nie tak w mniejszych miejscowościach to nie jest. Po pierwsze, nie jesteś anonimowym, a po drugie, wszelkie odbiegnięcie od reguły, jaka panuje w danej społeczności, jest problemem. Ja sam pochodzę z miejscowości, gdzie 2000 mieszkańców jest, jak wszyscy zjadą się na święta. I sam fakt, że przez nie wiem. Kilka lat swojego życia miałem długie włosy, to było problemem dla niektórych. Że o nie, on ma długie włosy.
0: Szatan.
2: To co, on pewnie szatana czci.
0: Szatanista.
2: Dokładnie, szatanista, nosi szaty.
0: No.
2: Wielki dramat.
0: Tak,
2: Ale to
0: no
2: jest właśnie problem małych miejscowości.
0: ta słynna maksyma zajebać odmieńca. To działa właśnie w małych miejscowościach i na wsiach. Im mniejsza społeczność, tym większe jakby takie wyczulenie na odmienność, nie? W dużym mieście to się rozpływa wszystko i ludzie się tym nie przejmują, mają swoje sprawy, gdzieś tam pracują, a w małych miejscowościach ludzie lubią żyć życiem innych trochę, nie? Bardziej, bo mało się dzieje.
2: No tak. Moja rodzina miała problem z sąsiadem jednym, jeżeli chodzi właśnie o takie życiem innych. I dopóki nie postawiliśmy płotu betonowego na 2,5 metru, to był problem. Po postawieniu płotu najlepsi sąsiedzi. Bo już nie było możliwości, żeby sąsiad żył życiem innych. I to powiedzmy, nie było z naszej strony problemy, no bo moja rodzina raczej jest taka właśnie od początku nastawiona na to, że ma wyjebane na wszystkich, ale no, inni nie potrafią pewnych rzeczy zrozumieć. Więc trzeba było się dobrze odgrodzić i nagle problemy znikają.
0: Mamy tutaj chyba też na czacie słuchacza takiego narodowca, a może wręcz skina, bo tak zapytuje tutaj. A wypowiedzcie się na hasło Skins not deaf. Tak oczekuję chyba Paul, że tutaj podchwycimy temat i pochwalimy tutaj skinów. No tak, ja chwalę skinów, są bardzo schludnie zawsze
3: Krawiec.
0: ubrani, krótko ostrzyżeni. Widać, że to jest porządny chłopak, krótko ostrzyżony. Tak. A tymczasem, słuchajcie, dołączył do nas Jacek chyba z Australii. Jacku, to ty?
4: No, cześć dziubasy. O czym bajesz życie?
0: No cześć,
4: Jacek.
0: Jacek. Cześć, Jacenty.
4: Cześć. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że to, co powiedzieliście, bo tak sobie was słucham w tle, o małych miasteczkach, to się podobno przestaje sprawdzać. Coraz częściej pojawiają się głosy, że właśnie ludzie o nieco innej orientacji seksualnej lepiej się czują w małych miasteczkach niż w dużych. I ludzie się właśnie w małych miastach robią coraz bardziej tolerancyjni, a mniej agresywni. Krótko mówiąc, gej w Polsce łatwiej dostanie wpierdol w Warszawie niż w Ochocku. I szczerze mówiąc, ja zaczynam w to wierzyć. Tak jak przypominam sobie moje młode czasy, to w sumie coraz więcej ludzi, tak jak rozmawiam z moimi rodzicami, czy z teściami, którzy mieszkają w mniejszym mieście, to oni mówią, że no mamy tu takiego jednego, co żyje z facetem, no i co nas to obchodzi? Bardzo fajnie jest. O tym często mówi Ziemkiewicz. On przytacza takie badanie, które zrobił taki lewicowy socjolog, on jest teraz posłem, chyba nawet profesorem, Gdula się nazywa. że on zrobił takie badania i sam się zdziwił, że w mniejszych miejscowościach teraz w Polsce jest w sumie coś, co on nazwał konserwatywną tolerancją.

0: To mi się osobiście bardzo podoba, jak konserwatyście, szczerze mówiąc.
1: No to zaskoczenie, zaskoczenie w ogóle. A co myślisz o skinach, Jacku?
0: No, ja jestem, w ogóle ja jestem łysy, nie wiem, czy wiesz, taki ścięty na krótko. I pamiętam jeszcze, jak dawno temu, kilkanaście lat temu, pracowałem na Politechnice w Poznaniu i miałem taką koszulę, która miała podobno kolor czekoladowy. I tak jak kupowałem, to było napisane, że kolor czekoladowy i podchodzi do mnie po jednych takich zajęciach taki student i mówi: pan ma takie krótkie włosy i brunatną koszulę? Pan też działa w narodowcach? Także ja jestem raczej, jakbym miał już koniecznie wybierać, czy iść do skinów, czy do hipisów, czy do tych, czy do punków, to miałbym bardzo duży problem. Naprawdę bardzo duży problem, ale...
1: Miałbyś problem, trochę by cię ciągnęło do tych skinów i
0: tak,
1: jednak...
0: No. Trochę by mnie ciągnęło do skinów, a trochę do punków, żebyś wiedział, tak, bo w skinach nie lubię tej agresji takiej skierowanej, jak nie jesteś białym, muskularnym człowiekiem, a punków to tak jakoś ta idea, że sposób, jak się ubierają, też mi się mało podoba. To już jakbym miał wybierać ubranie, to chyba wolałbym skinu, wolałbym taki flek i być zgolony na łyso, ale poglądami może bliżej mi do punków, tak bym powiedział.
1: No, glany to są bardzo, bardzo eleganckie buty, takie uniwersalne w sumie. Można w tym pójść i na wesele,
0: i do kościoła.
1: Do kościoła.
0: I na rozmowę o pracę.
1: Można będzie pójść tak. I na randkę, i na ustawkę, i do kościoła. A mam, słuchaj, wróżbę dla ciebie, Jacku, bo każdy musi dzisiaj dostać.
0: To dawaj.
1: Uwaga, słuchaj. Kogut, który pieje najgłośniej, pierwszy skończy na patelni.
0: To chyba o tobie krawiec bardziej niż o mnie, bo ja nie wiem, czy tak głośno pieje.
1: Ty się. Ty za bardzo cwaniakujesz w tych audycjach swoich, taki o FIFA Rafa, wielki radiowiec, ty musisz tutaj tego. No, przybastować trochę.
0: Serdecznie. W kolejnym odcinku z prawej strony mapy. Teraz ja przejmuję audycję. A tak jeszcze chciałem dorzucić coś mądrego. Aha, że Czesany z Kartofla kiedyś strasznie mnie zaskoczył. Słuchacz znany i lubiany Nocnego Radia, który też kilka razy się pojawiał jako gość. Podobno, ja się nie orientuję w tych subkulturach, ale wiesz o tym, że była jakaś taka odmiana skinu w latach 90., którzy chodzili po Polsce i protestowali przeciwko rasizmowi? Słyszałeś o tym?
1: No są z tymi skinami, że to w ogóle to byli na początku czarni ci skini, no tak w ogóle. No.
0: No tak, wiadomo. A w Niemczech w latach 30. to tak w ogóle na początku to byli sami Żydzi, no. Nie, nie wiem, jak to skomentować, przede wszystkim.
2: Nie uważam, że, jak mogę się tylko na chwilkę wtrącić, uważam, że frakcji skinowskich jest wiele. I tutaj mamy, tak jak w środowisku narodowym, wiele podziałów, mamy też w skinowskim wiele podziałów. W Wielkiej Brytanii jest taki film This is England i to jest ze sławami angielskimi film. Myślę około 10-15 lat temu był zrobiony. No i warto obejrzeć ten film.
0: Tak. Słynny film.
2: This is England. No i powiem wam, wszędzie jest ten problem. Jacek na pewno, bo przecież Australia też nie jest od tego daleka, nie?
0: Wiesz co, ale nie jest powiem, problem. Tutaj nie ma takich... Skinów akurat nie widziałem. Tutaj przyznam do tego, że skinów nie widziałem. To chyba była angielska specjalność, te słynne burdy z lat 70. No ale wiesz, to wyrosło na latach 70. na biedzie angielskiej. Mało kto przecież wie,
2: dokładnie,
0: że...
2: Margaret Thatcher.
0: Dokładnie, Thatcherowa to posprzątała. Przecież w latach 70. to był kraj, który miał się stoczyć... Tak, ekonomiści przewidywali, że Wielka Brytania, jeżeli dalej będzie tak się rządzić, jak się rządzi, to się stoczy... do poziomu państwa rozwijającego się.
2: No,
0: i na tej biedzie angielskiej wyrosły właśnie te wszystkie złe ruchy.
2: Ale miliarderzy sprowadzili kraj do pewnego stopnia, a na tym odzyskali, więc tutaj nie możemy mówić o tym ekonomicznym aspekcie, bo to wiesz, to machinacje finansowe i inna sprawa, ale do dzisiaj ten aspekt odzywa się. Jest to tolerancja, ale są pewne środowiska do dzisiaj, które tam paru poznałem. This is England, polecam obejrzeć ten film. Pan dużo powie, tak? Angielski.
0: Też polecam.
2: Z gwiazdami, tam jest paru fajnych aktorów.
1: Wódz tutaj napisał: Rybka był ponad rok w klubie skinowskim. Nie, no właśnie w gejowskim. Ale co ty, Rybka, tam zamknęli cię, że ty tam rok siedziałeś w klubie? No to tak...
2: Piątek, sobota.
1: Przedłużyło się trochę, nie? Tak kawał czasu.
2: Praca rok i piątek, wiesz. W piątek klubie wchodziłem. I ochroniarzy, i wiesz, dwóch Polaków było, jakieś tam lesbijki, plus tego, co u mnie mieszkali ludzie, chodziliśmy wszyscy. Wciągnąłem to środowisko bardzo. I to był fajny czas, to był fajny czas mojego życia, ale oddzielam marsze LGBT i ideologię LGBT, która jest narzucana przez korporacje, finansowana i przez ludzi, którzy czasem nie są na przykład homoseksualistami, ale wykorzystują to dla działań politycznych, ideologicznych. Są opłacani, to są ideologie, się też wprowadza dla niszczenia pewnych struktur katolickich, chrześcijańskich. Wiecie, no, szeroki temat. Pewnie Krawiec wiesz, Jacek też wie.
0: Tu się zgadzam się akurat z Rybką, że jest różnica pomiędzy homoseksualistami, którzy, tak jak mówiliście, są często bardzo fajni, bardzo mili ludzie, a aktywistami LGBT. To jest przepaść, bym powiedział często. Dokładnie. Wiecie, że ja nigdy nie byłem w klubie gejowskim, nigdy w życiu, a jedna z moich ulubionych gatunków muzyki, trip-hop, narodził się właśnie w Londynie w klubach gejowskich. A ja nigdy nie byłem żadnym.
2: Najlepsze laski chodzą. Wiesz, jakie laski są w klubie gejowskim? Hetero? Wiesz dlaczego? Tak? No. To wam opowiem. Słuchajcie wszyscy. Bo to tam też chodziłem, że były najlepsze laski, pierwszej maści, bo w tym klubie była kultura i nie było nachalnych skurwysynów, którzy wyrywali te laski i te laski mogły się dobrze, komfortowo czuć. Zwijać dupami, tańczyć, tak? Bawić się i nie było kufli rzucających piwem. Były raz na miesiąc, jeden czy dwa. Gdzie w normalnym angielskim klubie to jest kurwa 30 w ciągu nocy, tak? Więc tam laski chodziły, które już miały dość nachalnych heteromężczyzn. Tam byli mężczyźni hetero, ale cała kultura w tym klubie była inna, więc te laski hetero były wyrywane inaczej. Więc było super, tak? Polecam takie kluby. Tylko wiadomo, tam nie było tam drag queen, czy nie było takiego czegoś. Bo to jest taka bardzo ciężko, to jest inny temat w ogóle, drag queen, tak? Mm-hmm.
1: Okej, ale tymczasem dołączyła do nas lesbijka. Witam cię, psycho.
3: O mnie?
1: No.
3: Tak. Nie, ja tylko na chwilę, bo chciałem się zapytać Jacka z Australii, czy nie oglądał filmu Romper Stomper, bo to
0: no,
3: chyba
0: był... Jak nie oglądałem Romper Stomper? Oczywiście, że oglądałem, to był, słuchaj, pierwszy taki, taka duża rola. Jezu, jak się nazywa ten aktor? Krawiec, pomóż mi, no ten nowozelandzki Australijczyk.
1: Redcliffe? Znaczy ten, co Harry'ego Pottera grał? Tam grał?
0: Tak, ten sam. Kurczę, no jakoś nazywa ten taki kibic polskiej reprezentacji.
1: Harry Potter.
0: Tak, Harry Potter. No w każdym razie...
3: No dobra, to dlaczego powiedziałeś?
2: Iwan McGregor.
0: Nie Iwan McGregor.
1: Romper Stomper, no, już tu patrzę. Russell Crowe.
0: Russell Crowe, no właśnie, Russell Crowe, tak.
1: A nie, to, no tak, to no, Harry Potter gdzie indziej grał, ale też takim jakimś o kibolach. Fajne są te filmy o kibolach, ja lubię. Właśnie filmy o neonazistach, czekaj pan. Russell Crowe, lubię, fajny aktor. No, mów.
3: Tak, chciałem przypomnieć, że Krawiec zrobił spoilera na ten temat w ogóle, o te filmy. Dlaczego, Jadku, mówisz, że nigdy skinów nie widziałeś w Australii?
0: No już ci mówię dlaczego. Dlatego, że Romper Stomper opowiadał o... Australia jest bardzo podzielonym krajem i Romper Stomper opowiadał o rzeczywiście jednym miejscu, w którym był problem skinów. Mianowicie o Wiktorii, w takich biednych dzielnicach Melbourne. Rzeczywiście takie coś występowało w latach 70. i 80., ale to było bardzo wyizolowane do jednego miejsca i ja akurat z tą częścią Australii miałem mało wspólnego. Taka najbardziej europejska część Australii, czyli stan Victoria i Melbourne. I tam takie hece się rzeczywiście pojawiały, ale ani w Perth, ani tam, gdzie mieszkałem, ani tu mnie w Canberrze, ani w Sydney nie widziałem takich problemów. I nawet przyznam szczerze, że jak tak próbuję sobie przypomnieć, to nigdy nie widziałem ani jednego skina w Australii. Więc to było bardzo wyizolowane do takich biednych dzielnic. No i już przebrzmiały temat, to już jest zupełnie niepopularne i tego za bardzo nie ma. Natomiast nie mówię, że tego nigdy nie było. To Romper Stomper pokazuje, że jak najbardziej były takie problemy właśnie w Wiktorii.
1: W Polsce subkultury jakby zdechły. Dziś już nie widać za bardzo punków, skinów, metalowców. tyle, co kot napłacał.
0: Gitowcy to byli. Gitowcy to byli ludzie.
2: Czyli mogę zasugerować wszystkim wam, że następuje to wyśrodkowanie wszystkich ideologii. Powoli to się wszystko do środka skupia. Mogę to zasugerować, czy nie?
1: Nie.
2: Powoli.
1: Nie, ale nie możesz.
2: Jest daleko, ale jest powoli, tak? Zbliża się. Wyśrodkowanie tego wszystkiego.
0: Ale Bartłomiej, myślisz, że będzie coś takiego kiedyś, że się katolicy pogodzą z ruchami LGBT? No wątpię.
1: A słuchajcie, tutaj babola walnąłem strasznego, muszę szybko sprostować. Emarcins tutaj, nie ten Harry Potter, tylko Elia Wood, ten co ten, Froda grał. No tak, no mi się mylą to trochę ci aktorzy, dobra. I to chodzi o film Hooligans, no. Dobra, już powiedziałem, dziękuję. Słuchajcie, teraz jako, że jest tyle osób na...
2: Też dobry.
1: Słuchajcie, jako że jest tyle osób na antenie, to musicie, ja już tego nie kontroluję, musicie się wstrzelić. Tutaj biedny Kuba od półtorej godziny
0: się nie
1: odezwał.
0: Ja się uciekam, bo u mnie minęło południe. Ja się tylko panu na chwilę, żegnam się.
2: Jacek,
0: i...
2: zostań! Będę... Super, zostań!
0: Nie, jeszcze ja
1: Jacek! Jacek, zostań! Jacek!
0: Musisz już iść! Ledwo wpadłeś, no!
1: No już idzie, no. Dobra. Dzięki, Jacek. Dzięki, Jacek. Będziesz, co, no, będziesz dobra, chciał herbaty
4: ja
1: kiedyś.
4: Ja się zabijam też. No. Przechodzę na odsłuch. Miło było pogadać znowu. Trzymajcie się.
3: A to, co jest kurwa?
1: Dobra, to trzymaj się, Kubo. Trzymaj się, Jacku.
5: To ja się też już będę zawijać, słuchajcie, bo to...
1: No tak nie, no teraz nie, nagle nie. Wszyscy uciekną, nie, no i zostanę z tymi dwoma psychopatami, z Psycho i Rybką, no.
5: No ale no ja chcę coś kontrowersyjnego, mam coś na końcu języka, co wam się nie spodoba.
1: Dawaj.
5: Bo dla mnie te ruchy LGBT, tych aktywistów, to dla mnie to jest taka analogia ruchów kobiecych na początku XX wieku. Tak? Tak jak 100 lat temu kobiety musiały walczyć o swoje prawa i wielu osobom też się to nie podobało, mi się w głowie nie mieściło, że w ogóle co one tutaj chcą, to moim zdaniem oni teraz tak sobie muszą też wywalczyć. I mimo, że to wydaje się skrajne i będą jakieś właśnie takie rzeczy przegięte, no to musi się trochę to wahadło po prostu odgiąć, żeby potem wróciło do jakiejś równowagi. I ja tak to postrzegam.
1: No, może będą takie czasy, że na przykład taki, już będzie tylko kilku skinów w całym kraju, oni tacy będą biedni, będą się kryli gdzieś i zobaczymy takie widoki, że ucieka taki skin i goni go 50 Żydów ortodoksów, a on taki biedny ucieka. Ratunku.
2: Krawiec, mogę? No. Chwilkę?
1: Proszę.
3: Nie może.
2: Kochamy kobiety. Przynosimy im dary, bijemy się na wojnach i grabimy te kobiety dla siebie. Klękamy przed nimi, otwieramy im drzwi, zasoby, hipergamia to jest inny temat. Tak naprawdę chodzi o przetrwanie gatunku. I tutaj mężczyźni liczą się najmniej tak naprawdę, bo kobiety są wąskim gardłem reprodukcyjnym, tak? Więc może być jeden mężczyzna na 40 kobiet na wyspie i będzie zajebiście się gatunek odrodzi. Ale 40 mężczyzn, jedna kobieta, jak się odrodzi gatunek? Kobiety miały zawsze przywileje. Żyjemy, według mnie, jestem redpillowcem, tak? Matriarchacie. Uwielbiamy kobiety i oddajemy im władzę. Jestem po części za tym. Kobiety są bardziej empatyczne. Powinno być 50-50. Kobiety naprawdę, no kochamy kobiety i zrobimy dla was wszystko, więc nie sądzę, że tu jest... Oczywiście były te momenty tego, tej męskiej, ale zawsze na końcu mężczyźni będą rządzić, tak? Ale kobiety ogólnie jako średnia są inteligentniejsze od mężczyzn, tak? I tu zawsze chodzi o dobro kobiet. To jest bardzo długi temat. To są doktorskie rozprawy. Jestem w tych tematach troszkę. To są długie tematy, ale kobiety rządzą światem, tak? Przepraszam, mężczyźni rządzą światem, a mężczyznami rządzą kobiety, tak?
5: Więc a ty, Rybko, tą swoją audycję będziesz robił właśnie o tej hipergamii?
2: Nie, ja będę w filozofii mówił. No nie, no słuchaj, wiesz, no...
1: Ale słuchaj, ale Rybka, może to jest tak, takie zjawisko, że wiesz, jak kobiety są trochę takie sprowadzone na boczny tor, troszkę dyskryminowane, troszkę nadal muszą walczyć w wielu krajach o swoje prawa. Słuchajcie, była Miss Senegalu, została zaraz po uroczystości zgwałcona, tak? I po tym, jak została zgwałcona na jakimś tam bankiecie, odurzyli ją środkami jakimiś psychotropowymi, no to ona się dopiero poskarżyła po wielu tam miesiącach, jak już urodziła to dziecko z gwałtu, to członkowie jakiejś tam komisji, co wybierają tą misję, jeszcze ją opierdolili, że o, se zasłużyła, nie? Są takie kraje, jakieś takie ciemne kraje, gdzie kobiety są traktowane jak śmieci, no i trzeba z tym oczywiście walczyć.
2: Oczywiście, to jest, to są kraje wschodu, Bliskiego Wschodu, ale w naszym już tutaj regionie, to jest Europa, Stany, kobiety najbardziej uprzywilejowaną jednostką to jest średniej klasy biała kobieta, która ma najwięcej praw. Może oskarżyć mężczyznę o gwałt, nikt się o to nie pyta. Szwecja, Norwegia, prawa, kiedy biały mężczyzna miał dziewczynę i nie chciał ten mężczyzna zostać z tą kobietą i go podała, że ją tam w łóżku jak spała zgwałcił. Poszedł na 2 lata. Żyjemy w matriarchacie tak naprawdę, ludzie tego nie wiedzą. I tutaj, że liczy się wola kobiet. Świat według kobiety jest najbardziej pożądany. Mężczyźni dbają o bezpieczeństwo kobiet. Słuchaj, dba się o bezpieczeństwo króli, oligarchów i tak samo teraz. Dba się o bezpieczeństwo kobiet. Nie jestem za tym, ale musi być jakieś wypośrodkowanie, ale w tym momencie następuje seksmisja, lekka seksmisja. Jestem jeszcze za tym, ale żeby to doszło do jakiegoś punktu takiego realnego, rozsądnego, bo jak to przejdzie feminizm trzeciej fali, to już będzie gorzej. To mężczyźni idą, już mężczyźni umierają w miejscu pracy, tak? Statystyki są proste. Kobiety nie chodzą do kanałów, nie wybierają śmieci. Znaczy już się kobiety... Słuchajcie, Leonardo DiCaprio tonął za kobietę, tak? Na statku nie ma mężczyźni piersi, kobiety i dzieci, tak? To było od wieków, tak? Kobiety są wąskim gardłem reprodukcyjnym, czyli są wyższością. Mężczyźni kultywują kobiety. No przecież kochamy kobiety i zrobimy dla nich wszystko.
5: No to tak? Się zgadza, nawet wracając do tej ławeczki, tak? Większość bezdomnych w Polsce i wszędzie, tak? To są jednak mężczyźni, nie? Bo jak przychodzi co do czego, no to jakieś mieszkanie, tak, zostaje kobiecie i dzieciom, a facet ma sobie radzić. No to tutaj twój ten wywiad ze Sroką i z tym Jarkiem, no powiem szczerze, że ja byłam zszokowana, bo faktycznie oni tak wyglądają elegancko, ale zobacz, ten Sroka, on z bratem tam na tej działce mieszka, tak?
1: Tak.
5: I zaraz, co tu się zadziało, że tak, że dwóch braci nie ma gdzie mieszkać. No i to jest duży problem, że właśnie... No,
1: Sroka w więzieniu też był, wiesz. To ja tam się go wypytam jeszcze o jakieś tam rzeczy. Muszę go więcej podpytywać, żeby go trochę nakierować na różne... Ale jest też takie zjawisko, zauważcie, że jak mężczyzna jest, powiedzmy, jakiś tam zaniedbany, taki żulowaty, nieogolony, wyjdzie gdzieś tam śmierdzący, to nie ma takiego szoku jak kobieta zaniedbana. Kobieta zaniedbana to jest jakiś ewenement, nie?
2: Ładnie. Ja wam podam prosty przykład. Na ulicy mężczyzna bije kobietę. Wiadomo, były eksperymentów mnóstwo w Stanach, UK, w Polsce też były. I od razu zrzuca się cały tłum, tak? Jak mężczyzna bije kobietę, jeśli kobieta bije mężczyznę, to rzuca się tłum, który obkrąża to i pyta się, dlaczego kobieta bije tylko mężczyznę, dlaczego ten mężczyzna zawinił. Rozumiecie? A wiemy, że dużo kobiet ma problemy psychiczne, tak jak mężczyzn. I potrafi słuchajcie, wszyscy jesteśmy egoistami. I kobiety, i mężczyźni, tak? Dbamy o swój interes, tak? Wiele kobiet wykorzystuje, tak samo jak mężczyzn. Czyli mężczyźni bardziej stosują przemoc fizyczną i to i widać tą przemoc fizyczną, bo mają więcej siły. Jeśli kobiety miałyby tą samą siłę fizyczną, bo pobić tak naprawdę... Słuchaj, wiesz, ile mnie uderzyła moja była żona razy? Nigdy jej nie uderzyłem. I ona to potwierdziła przy rozwodzie. Nigdy jej nie uderzyłem. Ona lała mnie parę razy, w cholerę mnie lała. Wielu mężczyzn w ogóle nie zgłasza pobicia przez kobietę, bo to jest wstyd. Policja nie reaguje kompletnie. W Wielkiej Brytanii, w Polsce, w USA. To są tematy naprawdę szerokie. Powstaje mnóstwo organizacji, które zaczynają bronić mężczyzn niewinnych w wielu przypadkach, ale jednak jest ten czynnik kobiecy, bo kobieta ma zawsze rację. Kobieta jest rodzicielką i kobieta ma większe prawo. Dziecko na początku swojej drogi, dziecko zawsze się tylko zostaje z kobietą, bo ten pierwszy 1-3, 1-5 do 5 roku życia kobieta jest głównym czynnikiem rozwoju dziecka. I dlatego większość sądów, no jest, nawet jak kobieta nie do końca spełnia pewne warunki, no to jednak jest ten czynnik kobiecy, tak?
1: No ale to mówimy, Rybka, bardziej może o cywilizacji europejskiej i amerykańskiej, bo jeśli chodzi o pozostałe, no to różnie bywa z tym, że kobieta jest traktowana jakoś, jak to powiedzieć, traktowana... lepiej, nie? Niż facet.
2: Zgadzam.
1: I racja jest po jej stronie, bo to różnie bywa. I nas, Europejczyków, na przykład to bardzo tak szokuje, że gdzieś tam kobiety są w ogóle traktowane, wiesz, że są na marginesie społeczeństwa, że nie wolno im się edukować czy coś, że to facet silną ręką tam sprawuje władzę i nas to szokuje. No ale faktycznie też wspomniałeś o tych organizacjach. Psycho, chciałbyś coś tu skomentować, bo tak trochę muszę tu przydzielać głosy. Siedzisz
3: tak,
1: sobie cichutko?
3: Chciałem się wypowiedzieć jeszcze raz. Znaczy... pierwszy raz na ten temat. A czy ktoś słyszał w ogóle, że jakaś kobieta była oskarżona o gwałt na mężczyźnie? Bo w odwrotną stronę to działa.
2: Jest wiele gwałtów. Jest wiele gwałtów i są oskarżenia. To ci powiem, naprawdę.
1: Ja proszę bardzo, bo jestem chętny. No mów, no.
3: Ja się chciałem zapytać tylko, czy... ktoś słyszał o jakiejś kobiecie skazanej za gwałt na mężczyźnie.
2: Ale to jest właśnie wina systemu, bo tu mówisz o gwałcie kobiety właśnie u nas na Zachodzie, tak? Polska to jest też już Zachód, tak? Możemy to uznać jako... To nie jest rozpoznawalne. Policja się śmieje. Człowieku, moja była żona, kiedy był rozwód, podała różność charakterów, tak? Jeśli ona by powiedziała... Ja się tego... Ja jej dałem rozwód bez problemu, tak? Ale i policjant mnie pytał, bo ja napisałem SMS-a. Nieważne, to było kompletne nieporozumienie. I byłem wezwany na komendę. Pakowali mnie o 5 rano w kajdanki. Oczywiście mnie wypuścili po 4 godzinach. I się wytłumaczyłem, miałem prawniczkę, bo żona powiedziała, że za dużo SMS-ów do niej pisałem, rozumiesz? A SMS-y były pisane w tym kontekście, że byłem w Polsce, a mieliśmy dom wspólny w Wielkiej Brytanii. I powiedziałem, kobieto, zobowiązałaś się do zebrania czynszu. I napisałem, ja cię znajdę, jak przyjadę. No i ona mi tam... I pisaliśmy kolejne 100 SMS-ów, a później to wzięła jako, że jej groziłem. I za SMS-a, ja cię znajdę, byłem o 5 rano w kajdankach wzięty. Rozumiesz? I rzucałem do celi. Wszystko się oczywiście... potoczyło ok, ale człowieku, nikt się tu nie pyta. Kobieta ma zawsze rację. Ja nie mówię, że to jest reguła, bo to nie jest reguła, tylko chodzi o to, że dalej żyjemy w tym takim przeświadczeniu, że kobieta ma zawsze rację.
1: To znaczy, kobiety w pewnym względzie są faworyzowane, jeśli chodzi właśnie o prawa do dziecka, o dzielenie majątku, to jestem w stanie w to uwierzyć. I też, no słuchajcie, faktycznie powstają takie różne ruchy, różni youtuberzy są, którzy właśnie walczą o te prawa ojca, o prawa faceta, którzy krytykują kobiety, łamią jakieś tabu, które jest trochę takie tabu, nie? Na przykład Radio Samiec ciągle zapominam...
2: Marek
1: Kotoński, tak? No, to on jest takim właśnie reprezentantem facetów, który wskazuje, że żyjemy trochę w takiej iluzji, że faceci są często poniewierani, że kobieta, trafisz jeszcze na kobietę z borderline, to w ogóle cię tam, ona ma huśtawki nastrojów, lata z nożem za tobą. Jednocześnie potem jest wspaniała i czuła i do rany przyłóż, wspaniale się kocha z tobą, nie? A potem nagle coś jej odpierdala i cię chce zniszczyć, niszczy ci życie całe, kłamie na twój temat, musisz ją nagrywać, żeby potem w sądzie pokazać. No są takie problemy.
3: Czekaj,
1: są.
3: Krawiec, poczekaj.
2: Silver bullet, tak
3: zwany. Poczekaj, co Ania o tym myśli wszystkim.
5: Już mówię. Słuchajcie, no mi się wydaje, że jest coś takiego, że wiecie, kobiety jakby mniej się podejrzewa, że ona kłamie, tak, że się zawsze zawierza jej, że jest słabsza, tak, no bo z tym gwałtem na przykład, no na pewno są takie przypadki, ale zwyczajnie kobieta wydaje się, no jak to technicznie można zrobić, żeby kobieta zgwałciła mężczyznę, skoro jest tam, wiesz, słabsza.
2: Ania, chodzi o to, że mężczyzna przez siłę fizyczną opracował perfazję fizyczną na kobiecie. Kobiety przez ewolucję wypracowały mechanizmy psychologiczne sterowania mężczyznami. I dlatego wyspecjalizowały sobie, kobiety znają mężczyzn bardziej niż mężczyźni samych siebie. Tak? I kobiety ewolucyjnie wyprodukowały te mechanizmy, że potrafią bardziej znać psychikę mężczyzn. Tak samo kobiety się kierują. Dlaczego kobiety się kierują bardziej komunikacją bez słów? Dlaczego? Jak ci się rodzi dziecko, tak? Z dzieckiem nie dogadasz się logicznie. Kobieta ma bardziej ten podprogowy, emocjonalny system komunikowania się, dlatego, bo sobie wyrobiły to przez ewolucję. Z dzieckiem, dziecko nie mówi ci, co chce, mówi ci sygnałami, tak? Dlatego kobiety mają zawsze intuicję emocjonalną lepszą niż mężczyźni, dlatego kobiety są lepszymi psychologami, psychiatrami, tak. Mamy tutaj kobiety są nauczycielkami lepszymi tak naprawdę, czyli mamy czy lepszymi, no większość kobiet jest nauczycielkami, tak. To są bardzo długie tematy, można godzinami o tym mówić, tak.
1: Czyli kobiety są lepsze w kontakcie niewerbalnym, jak to się ładnie mówi, tak? Dobrze mówię? Kontakt niewerbalny, dokładnie, czyli taki niesłowny.
5: No ale tutaj może do tych rozwodów i może na przykład do podziału opieki nad dziećmi, to jednak już coraz więcej jest takich, że się ludzie dzielą pół na pół. I ja nigdy nie mogę tego pojąć, że na przykład kobiety, fakt, często się zdarza, że chcą tak jakby grać z dzieckiem, tak? Że da mu tylko co drugi weekend, żeby miał nauczkę i tak dalej. A ja tłumaczę, słuchaj, a dziewczyno, jak on jest dobrym ojcem, tak, to ty sobie strzelasz w stopę tak naprawdę, tak? Bo to ty teraz będziesz ta gorsza, bo będziesz przez cały tydzień z tym dzieckiem tylko od tych zadań domowych, od tego wymagania, a tata przyjedzie raz na dwa tygodnie, zabierze do kina, zabierze na lody i kto tu będzie gorszy? I tutaj się muszę zgodzić, że jak no, jest naprawdę, są w porządku oboje rodzice, to takie pół na pół to jest no, moim zdaniem no, coś oczywistego. A w ogóle to idealne dla mnie wydaje się taka, to w Skandynawii coś takiego jak gniazdowanie, bo wiecie, jak dochodzi do rozwodu, rodzice się zawinili powiedzmy, tak, się nie dogadali, tak naprawdę najbardziej na tym cierpią dzieci, tak, bo one potem są przerzucane co trzy dni z jednego domu do drugiego, żyją na walizkach, a tutaj zapomniał tego zeszytu, tamtego i to one tak naprawdę mają taki największy stres z tym związany. A tak naprawdę rodzice powinni zadbać o to, skoro to oni się rozwiedli, to niech oni teraz zadbają o to, żeby to dziecko miało to swoje mieszkanie i żeby tam rodzice po prostu się wymieniali i żeby to nie dziecko musiało być na walizkach, tylko może niech rodzice się dostosują do dziecka.
2: Dokładnie, Ania, masz rację, ale wiesz, że w praktyce to wygląda inaczej, tak?
5: No w praktyce jest to ciężkie, nie? Bo to tak naprawdę musiałbyś mieć trzy mieszkania, żeby to się jakoś tam udało, ale no mówię, kobiety faktycznie powinny jakby zrozumieć, że to jest tylko na korzyść ich, tak? Bo one wtedy mają na przykład więcej czasu, żeby, nie wiem, pójść do pracy, tak? Albo się rozwijać, jakieś, nie wiem, dodatkowe sobie rzeczy robić we własnym zakresie. No i dziecko też ma po prostu zrównoważoną relację z obojgiem rodziców, tak? Każdy z rodziców jest nie tylko od świętowania, ale też od wymagania.
2: Ale Ania, zgadzam się z tobą, jesteś kobietą myślącą. Jest mu największym paradoksem to, że właśnie kobieta Ania, i to są prawniczki, to są socjolożki i psycholożki, które walczą o prawa mężczyzn i się stawiają w tej sytuacji, gdzie ma być to wybalansowanie, tak? Wiele kobiet nadużywa swojej pozycji, że rodzisz się kobietą, już masz ten przywilej, że rodzisz się kobietą, że masz łechtaczkę i rodzisz kolejnego potomka dla społeczeństwa, pracownika i inne. A mężczyzna, żeby zaistnieć w społeczeństwie, musi zdobyć pozycję. Bo mężczyzna, tak, który nic nie ma, urodzi złotych, się, nie zdobędzie pracy, czy na jakąś wielką pracę jest nikim, tak? To jest ciężki temat. Myślę, że Ania wie, o czym mówi.
5: No tutaj wracamy do tej hipergami, tak? Że tak jak są badania, nie? No to facet wykształcony, jemu to nie robi, czy jego dziewczyna jest wykształcona, czy niewykształcona. Ważne, żeby była po prostu fajną dziewczyną.
1: Szerokie biodra, żeby miała szerokie biodra. Bo więcej dzieci urodzi. Słuchajcie, a przepraszam, tutaj już powoli audycja zmierza ku końcowi, bo ja już jestem troszeczkę zmęczony i już ta pora, ale chciałbym jeszcze tutaj wróżbę dla psycho. Jesteś psycho?
2: I masz dwie dychy, no popatrz na.
1: No, wpadły tutaj od dzisiaj tutaj zacnego sponsora. Brak. Ja wiem, kto to jest.
2: Są dobre tematy, pamiętaj, są dobre tematy.
1: Dobre, ale lepiej tutaj...
2: Kobieta się zgadza z mężczyzną. No. Mamy po prostu konsensus między kobietami i mężczyznami w tej audycji. Widzisz? Mm-hmm.
1: No, jedyne takie radio na świecie. Dobrze, psycho coś się nie odzywa, ale i tak odczytam tutaj wróżbę. Jeśli garnek jest odwrócony dnem do góry, jego wnętrze pozostaje ciemne, bez względu na to, ile słońc rozpali się na firmamencie. No, czyli jesteś takim takim garnkiem odwróconym i słońce do ciebie nie dociera, tam właśnie, gdzie słońce nie dochodzi, tam jesteś i musisz wyjść z tego garnka na słońce.
5: Rozumiesz? A może właśnie jest odwracania tych garnków jako ruski troll?
1: No właśnie, to może on te garnki odwraca. No, cholera wie. Ale tu zniknął coś psycho. Jaś nie doczekał. No właśnie, też dwie dyszki znowu tutaj wpadły i taki tutaj takie brzydkie słowo, ja nie wiem, czy mogę powiedzieć na antenie, na P. No dobrze, ale to już powiem, ale to zatkajcie uszy, co wrażliwsi. Pieprzyć, tak, przepraszam za to słowo, system. No, tak napisał tutaj słuchacz, pieprzyć, przepraszam, system. No, ja tylko cytuję, no, tak, tak. Przepraszam, chciałem się trochę w Michała Gieresia tak wcielić, on taki bardzo grzeczny jest zawsze, no chyba, że akurat go najdzie, żeby szkalować nocne radio i opowiadać kłamstwa na nasz temat, że rozbijacze rodzin, przestępcy i procesy ma przez nas i to my go zniszczyliśmy i tak. No, a tak w ogóle to bardzo grzeczny człowiek i bardzo kulturalny.
5: Ale no? Możemy uznać to za ładną puentę właśnie naszej rozmowy. Pieprzyć system.
1: No.
5: I działać.
2: Ważny jest balans. Balans energii kobiecej, balans energii męskiej. I niestety w pewnych regionach mamy zaburzenie tego balansu. Znaczy, myślę, że w żadnym regionie nie ma tego balansu w środku, tak? Kobiety sobie strzelają stopę. Mamy tutaj problem portali randkowych, którym sam byłem uczestnikiem przez parę lat. Wiem, jak to wygląda, wiem, jak tutaj się mięso przekłada, tak, kobiece, męskie. Wiem, jacy mężczyźni tutaj mają plus, jacy minus. Niestety są głębokie problemy. Nie da się tego wyjaśnić tak bardzo szybko. Dla słuchaczy, którzy... Nie mówię, że niektórzy pewnie mają pojęcie na ten temat, a niektórzy nie, więc no cholera, tyle mogę powiedzieć, mogę sobie tak. To jest troszkę informacji. No. Żyjemy w braku balansu, tak? i w polityce, i w relacjach społecznych. W każdej dziedzinie ludzkiego życia żyjemy w imbalansie, tak zwanym, w braku balansu. To jest ten problem, tak? Jeśli nie dogadamy z kobietami, jeśli mężczyźni się nie dogadają z kobietami, jeśli kobiety nie dogadają z mężczyznami, to zawsze będzie płacz kobiet, że nie ma tego księcia, że nie ma tego faceta, którego ona sobie wymarzyła, a się umawia co tydzień z facetem. Ale wiecie, w sklepie, jak idziesz, ogólnie w sklepie, z ciuchami czy z innymi rzeczami, zawsze wystawia się 3 produkty. Tak? Jeden produkt zawsze się odrzuca i masz wybór między 2 produktami. Im większy wybór, tak, tym większa dezorientacja jest tak naprawdę niezadowolenie kupującego. To są przez psychologów mechanizmy ustalone już dawno temu. Im większy wybór, tym człowiek się nie potrafi zdecydować. Krawiec, myślę, że to rozumiesz.
1: Osiołkowi w żłoby dano, w jeden ser, w drugi kaszaną. Uchem strzyże, nosem kręci, i to pachnie, i to nęci. No też tak czasami mam, to prawda. No. Dobra, to co, żegnamy się. Dziękuję bardzo, fajnie się dzisiaj gadało. Znowu taka raczej udana audycja. Dużo telefonów, dużo głosów różnych, przeróżne fajne tematy. No.
5: Dużo wróżb.
1: Wróżby, no, wróżby zajebiste były. Wróżby dzisiaj uatrakcyjniły audycję zdecydowanie i każdy chyba dostał wróżbę. Oprócz tej jednej osoby, chyba kogoś pominąłem, jedną osobę, ale on tylko 3 złote wpłacił. To nie zasłużył na 3 złote.
2: Ja się zabiorę na koniec. No, wetnę się. Nie dajmy się dzielić. Nie dajmy się ideologii marksizmu, dzielenia kobiet z mężczyznami, bo mężczyzn się dzieli z kobietami, kobiety z mężczyznami i mężczyźni, którzy są siłą napędową gospodarki ogólnie siłą jakąś tą witalną, która ma agresję, która się może przeciwstawić władzy. Władzy o to chodzi, żeby mężczyzna silny albo oglądał piłkę nożną, albo oglądał MMA, albo oglądał boks, żeby ta jego agresja z sytuacji ekonomicznej, że facet chodzi do roboty na 12 godzin od poniedziałku do soboty, nie może zarobić tak, jakby chciał. I o to chodzi, żeby mężczyzn zająć pewnymi rzeczami, żeby nie patrzyli się na to, żeby grupy mężczyzn, jakieś większe, które są, nie mogły się zebrać i przeciwstawić się władzy. Zajmuje się ich problemami kobiet, które im problemy z drugiej strony zarzucają i bijemy się my kobiety, my mężczyźni normalni, a władza robi z nami to, co chce, tak? To jest marksizm, to są stare ideologie, dzieli rządź od chińskich generałów i to są bardzo ciężkie tematy. Polecam książki, tak.
1: No, książki, fajna rzecz. Trochę głowa boli, ja to tak czytam, potem mnie głowa boli. No, głupie takie, człowiek nic nie rozumie. Ale generalnie ludzie mówią, że to dobre, te książki całe te. No, dzięki, Rybka. No to co, trzymaj się. Hej, hej.
2: Trzymaj się, hej.
1: Rybka taki zawiedziony na koniec, ale głupi jednak ten krawiec. No.
5: To ja się też żegnam, to trzymaj się. Pa, pa, dobrej nocy.
1: No, pa, pa, hej.
5: Hej.

Maczer, niepocieszony, bo nie było dymów za dużo dzisiaj. Zapomniałeś wywróżyć Jackowi. Nie, Jackowi wróżyłem przecież. Była wróżba dla Jacka. Była przecież. No nie mów, że nie było. Była chyba, nie? No właśnie, a trochę się boję tego, że z kobietami to może być trochę takie zjawisko jak z kościołem katolickim, że jak on jest malutki, skromny, to ci księża są spoko, fajni, zajmują się robotą, zależy im, gdzieś tam chodzą, nie wiem, pójdą gdzieś tam do gagatków na siłowni i tam będą ich umoralniać, nie, misję czują. A jak to rośnie, jak zaczyna opływać w dostatek, no to zaczyna się właśnie łapanie za krocze małych chłopców i biznesy i w ogóle ksiądz nagle traci 600 tysięcy, tam dał się w konia zrobić, 600 tysięcy stracił, nie? I są pyszni, dumni, wyniośli te pasi brzuchy, brzuchy im rosną i tacy, i nas pouczają. Palec wyciąga i tam mówi, musicie żyć skromnie i obżarstwo to największy grzech. A sam ma taki bebech, nie? Taki jak dupa, jak szafa trzydrzwiowa. To jest, obżarstwo? Największy grzech. No i po prostu im większe to jest, tym bardziej się degeneruje, nie? I z kobietami też tak może być, że one na razie są w niektórych miejscach tak trochę w kiepskiej sytuacji, są tam trochę dyskryminowane, no to są spoko. A jak zaczną rządzić, to się zacznie jakaś taka seksmisja, nie? I zaczną być wdechy ważne, zaczną nas gnębić, wykorzystywać i będzie przychodziła do ciebie taka muskularna, napakowana, na krótko ostrzyżona, ach, te moje fantazje seksualne, no i będzie... Chodź tu, krawcolku, no, mnie tam gdzieś za ucho, nie? No, tego się boję trochę właśnie. Tak się i boję, i nie boję w sumie.

0: No, a jak komuś nie wystarczy Alkomaster, no słuchaj, Maczer, to oglądaj jutro Alkomaster, na pewno będą dymy, jak się nachleje jeden z drugim i będzie tam Alko MMA jakieś, no to oglądaj, będą dymy. A jak komuś to nie wystarczy, to teraz jest taki trend. Na YouTubie tego nie ma, ale jest na Instagramie. Są nowi patocelebryci, więźniowie. Więźniowie nagrywają we własnych celach po prostu streamy. No, to... chyba tego już nie chcę oglądać. Jak jakieś koksy tam... No tu na zdjęciu pokazują, jak se zrobili plecy, nie? Potem na innym streamie może pokazują, jak se zrobili nogi. A jeszcze...
1: To na końcóweczkę. 10 zł.
0: O!
1: Prosimy o wróżbę dla furiata.
0: O proszę, jaki miły donecik. Taki sympatyczny. Na końcóweczkę. No to tak końcóweczka. Wróżba dla furiata. No dobra. No dobra, to... Nacz klient, nacz pan. Już tu otwieramy ciasteczko. Ale się dzisiaj tych ciasteczek naotwierałem. Cała sterta tutaj leży. Wróżba dla furiata. No proszę. Ja mam taką wróżbę dla furiata. Furiat, ty już nie pij. Dobra, ale nie, ale już tak serio. To zobaczymy. O, jakaś taka długa. O Jezu, jaka długa. Jeśli zadasz pytanie... Poczujesz wstyd jedynie przez chwilę. Jeśli go nie zadasz, będziesz się wstydzić całe życie. Sorry, tak trochę przy Jano Pawłowałem, trochę tak przy Wojtyłowałem. Jeśli zadasz pytanie, poczujesz wstyd jedynie przez chwilę. No mówi się, że nie ma głupich pytań, nie? Jeśli go nie zadasz, będziesz się wstydzić całe życie. Tak, czyli no, nie ma głupich pytań, warto zadawać pytania, nie wstydzić się i pytajmy. Częściej może pytajmy niż odpowiadajmy. No. I właśnie, jest ten moment, kiedy chcemy zadać pytanie, ale myślimy sobie, a nie, to głupie, będą się śmiali ze mnie. I potem żałujemy całe życie, że tego pytania nie zadaliśmy. Ale to mądre. Aż głowa puchnie. Mózg rozjebany w ogóle. Ja nie mogę, ja dzisiaj nie zasnę chyba. No... Taka to audycja właśnie, luźne gadki, że i poważne tematy, i głupkowate. Głupkowaty prowadzący, który czasem się wznosi na wyżyny swojego intelektu i o coś zapyta właśnie, się nie wstydzi zapytać. Taki tu prowadzący, kulturalny, miły, o nienagannej aparycji i aksamitnym głosie. Tak więc, no, dziękuję, że jesteście, jacy jesteście. Za donejciki. W pierwszej kolejności dziękuję za wspaniałe donejciki. W drugiej kolejności tam telefony, no tam dało się słuchać, no tak słuchałem głupoty tam jakieś, ale to jakiś taki wypełniacz, tak? Ja jako takie mięso, wy jako takie ziemniaki bardziej, tak? Taki dodatek, ja gwiazda tutaj, ale to dobrze się sprawdza właśnie, musi być taki wypełniacz. Tak więc dobrze to się sprawdza, właśnie, że są te telefony. Ja wtedy mogę podumać chwilę, żeby coś mądrego powiedzieć, mogę się załatwić, mogę se lunąć, a wy tam coś tam gadacie, jakieś głupoty, prawda? A ja potem przychodzę i bryluję i mogę tutaj jakby zabawić ludzi, coś mądrości moje prawić. No, także tak, także tego, no. Krawiec, kupiłeś pay-per-view na Alkomaster? No nie kupiłem i chyba nie kupię, bo mi szkoda mi ciężko wyżebranych pieniędzy od was na takie głupoty. Gdzieś tam sobie na YouTubie znajdę najlepsze momenty, nie? Jak tam Seba się napił i zajebał jakiemuś tam Rafa-fa-fa-pusowi, a potem Magical przyszedł i mówi, co kufa? No, luknę sobie, mogę poświęcić na to 2 minuty, ale tak nie chce mi się oglądać. Brak to mat? Chyba nie, chyba nie. To chyba nie mat akurat. Brat. Brak to mat. Mat, brak. Brak, mata, brak, mata. Mata, a może mat to mata jest w ogóle, ten słynny mata. Chyba, a nie wiem, słuchajcie, no jak ktoś się tutaj anonimizuje, to ja to tu szanuję i nie będę tam wnikał, nie? Kto jest kto.

0: Rybka tutaj apeluje, żeby jego kanał zasubskrybować, Bartłomiej Rybka TV. No, no właśnie, to jest to, o czym mówię, że dzisiaj takie czasy, że każdy może być, każdy może mieć telewizję też. Mało, że każdy może być grafikiem, dziennikarzem, pisarzem, artystą, aktorem, biznesmenem, prawnikiem. To też każdy może być TV. Trzeba sobie tam dopisać Krawiec TV na przykład. No i jest telewizja. Jest, no. Tylko, że telewizja telewizji nierówna. No, ja nie dostaję tutaj 2 miliony na miesiąc od rządu z pieniędzy obywateli. Przepraszam. Odbiło mi się od tych ciasteczek i od tego piwka, co dostałem dzisiaj. Słuchajcie, ale to strasznie miłe, że dostaję takie fajne prezenty. To jest, w ogóle to jest, tak powinno być właśnie. To jest wspaniały zwyczaj. Mi się to podoba właśnie, taki zwyczaj, że wyślij Krawcowi coś. To może być skromne, to może być, nie wiem, jakieś tam Lamborghini. Nie mówię, że to najlepsze, jakieś tam Huragan, Lamborghini Huragan XL GTX 2, tylko to może być jakieś takie starsze trochę Lamborghini, już takie niekoniecznie, co jest na topie, nie? Gdzieś tam stało się w magazynie. Ja nie mam dużych oczekiwań. Nie wiem, jakiś Rolex. Słyszałem, bardzo mnie to zmartwiło ostatnio, że Rolexy podrożały o $3000. No, chyba se nie kupię jednak Rolexa. Właśnie, myślę, żeby tak ze Sroką pogadać trochę i mu coś doradzić. Właśnie chcę mu doradzić, żeby wyszedł z tej biedy, żeby on zaczął inwestować w nieruchomości. Się kontestacji trochę nasłuchałem i chcę mu takie rady dać. Weź Sroka, zacznij inwestować w nieruchomości. Coś mu chcę doradzić. Także ten, no. Śnieg sypie. No tak, już się mówi właśnie, że już ten czas, kiedy śnieżek sypie. U mnie tutaj, słuchajcie, pod domem zbudowali drogę dzisiaj. Przyjechali wylali jakiś ten asfalt, przejechali walcem. Wszystko mi się trzęsło po prostu. Takie tutaj maszyny jakieś, wszystko mi się trzęsło tutaj. Ale zbudowali drogę. I piękna droga. Piękna droga. No tak, czarny piątek. U Konarowicza wyłączyli prąd, tak. Tak. Tomu pisze. Sroka na drugiego kapitana nocnego radia. No ciekawe, jakby to było. Muszę się go zapytać, czy nie chce zostać drugim kapitanem. Nie no, teraz jak się pojawi jakiś kandydat na drugiego kapitana, to musi tu wkład jakiś. Słuchajcie, ja tu... To nie jest tak, że ktoś se przyjdzie i od razu drugi kapitan. Słuchajcie, ile potrzeba włożył pracy w to. On słuchajcie, wymiotował ze zmęczenia, jak tutaj przy nocnym radio coś robił. Naprawdę dzielny był. Tu wszystko robił, doglądał, gospodarz taki, wymiotował ze zmęczenia, mówię wam. I co, przyjdzie sobie taki Sroka i tu, ja se tu będę kapitanem, a co? A ja nie będę, a ja mogę być. No, co? No to nie ma tak. Teraz musi ktoś przyjść i 200 zł co najmniej za bycie kapitanem. Taką cenę ustaliłem, 200 zł. To chyba, nie, za dużo. 150, dobra, no. Dobra, jest promocja, stuwa. Jak ktoś wyłoży stówę, to może zostać drugim kapitanem, no.
1: Dobra.
0: 5 dych? 40? Dobra, 40, dawaj i jesteś kapitanem, no. Tomu, ja czuję, że ty byś chciał być drugim kapitanem i tak tu piszesz, no, to Sroka tego, a sam byś chciał. Dobra, dajesz dwie dyszki kierowniku i jesteś kapitanem, no, jak ta lala, no, i możesz pan tu zarządzać, no, dwie dychy, no. No co, też za dużo, tak? Dobra, dyszka, dawaj, ale od razu, teraz chcę dyszka. Gdzie jest diabeł? No właśnie, prawdopodobnie w takim miejscu odosobnienia, może właśnie. No dobra. daje skarpetki marki Nike. Deal. Nie, no, skarpetki, jakbyś dwie pary dał. No i jeszcze dorzucił te serki, co ja lubię, te podkarpackie serki, nitki, warkoczyki serowe, to moglibyśmy pogadać, ale za jedne skarpetki to nie będzie kapitana. Sorry, sorry. Trzeba się cenić. Słuchajcie, trzeba się cenić. Za same skarpetki nie będzie kapitana. Nie ma. Ja podjąłem decyzję, że ja się zaczynam cenić. I nie ma już to tamto.

Ja też chyba zaczynam tęsknić za słońcem. Dobra, bo jeszcze miała być wróżba dla mnie, tak? A to już była. Była taka jakaś ni w pięść, ni w oko. Coś tam, zamknij ryja i noś kija. Coś takiego było. Czekajcie, tu znajdę. Fortuna mówi, że w końcu zrobisz pranie. No, to by do mnie pasowało, ale... O! Mów cicho i noś duży kij. A nie, to też było... Już nie wiem, która była moja. Zapomniałem. Podkarpackie serki z Massachusetts. A roxa.pl faktycznie zamknięte. Działalność portalu roxa.pl została zawieszona. Ciekawe czemu, co? Biznes nie działał? Przecież ja myślę, że to duży ruch w interesie. Ruch, przeruch. Duży przeruch był, myślę. Więc zdziwiony jestem troszkę. Ja miałem opranie, pisze Czektul. Opranie? Opranie. To ty na mnie spojrzał. Nie, to inna piosenka.

0: cebularze polscy. No, nie, no nie można tak mówić o ludziach, no jak se chcą śpiewać, to niech se śpiewają, no to warkę, niech se śpiewają warkę, no. Mi wylosowałeś, aha, to Czektul dostał, żeby se pranie zrobił, no. Ja nie pamiętam, co miałem. To może jeszcze jedno wyciągnę, bo mam, słuchajcie, to taka sytuacja, że mam akurat ostatnie ciasteczko w tej paczce, bo dostałem dwie paczki. To jest jakby ostatnie ciasteczko z pierwszej partii. To zróbmy tak, że skoro zapomniałem, to jeszcze, może ta, jakaś taka, nie wyszła mi ta wróżba. Ja jako jedyny mam dwie, no. I sobie wyciągnę na koniec jeszcze jedną. A co? A co sobie będę żałował? Kto bogatemu zabroni? No, kolejny blackout, ta Roxa, słusznie mówi tutaj Remigiusz, czyli same blackouty, popatrzcie, sprawdza się. Nie wyłączyli prądu, ale u Kononowicza nie ma prądu, bo nie zapłacił rachunków. I major znów będzie, o, to ja mam płacić, no, ty precz z komuną. No, a zamknięte Roxy, no, to dzieje się. Dobra, ostatnia wróżba dla Krawculka. Ciągłe ostrzenie może sprawić, iż żelazny pręt zmieni się w igłę. Igła. To mam nowy pseudonim. Już nie chcę być krawiec. Chcę być igła teraz. Igła. Muszę znaleźć nitkę swoją. A była tutaj nitka przecież z nami. O. Igła i nitka razem tańcowały. Tańcowała igła z nitką. Oj, tak. Tak więc, czyli co, nie mogę za bardzo, za dużo ostrzyć pręta, tak? Bo włosy rosną między palcami, czy co? Bo ja to nie, chyba to tego, o to chodzi. Dobra, to będę się starał się mniej, no dobra, no to. Tak, za dużo ostrzenia pręta, to niedobrze. Dobra, bo mi się chce do toalety. Jest już godzina 3 w nocy. Robota czeka. Ja jestem śpiący. No i nie będę ostrzył pręta, bo się igła zrobi. Dobrze, no. Dobrze, no ale wróżbę mam. No, dziękuję bardzo. Zrób se pranie i nie ostrz pręta. Nie, pranie było dla innej osoby. Dobra. No takie życie, widzicie. No. Ale przynajmniej mi prądu jeszcze nie włączyli. No nie, no słuchajcie, zawsze psycho dzwoni na koniec, a teraz mamy nowego tutaj, takiego upierdliwca, który dzwoni na koniec i mimo, że mi się chce siku, to już chce kończyć, to on jeszcze dzwoni. I co on nam tu powie? Halo?
1: No ale to idź po prostu, co to za problem.
0: No to idę, to do widzenia.
1: No to ja poczekam. A to ja, krawiec, ja mogę gadać na antenie, jak ty idziesz i ciebie nie ma. Czy ty po prostu sobie poszedłeś? Dobra, to ty, jeżeli mnie nie rozłączyłeś, jeżeli mnie słyszycie i krawiec mnie nie rozłączył, to napiszcie mi tam na czacie, proszę, że krawiec mnie nie rozłączył, tylko że zostawił mnie tu samego. To byłbym, to przynajmniej bym to wiedział. To bym przynajmniej wiedział, czy mam mówić do was, czy mówię to na przykład monitora samemu, patrząc, popijając herbatę, której nie popijam, a chciałbym popijać. Tak bym wtedy właśnie wiedział. Aczkolwiek to, że mijają kolejne sekundy podczas nagrania w nocnym radiu, znaczy połączenie na Skype'ie, sugerowałoby, że jednak mówię. Tak, o, zostałem sam, dobra. To cześć wam wszystkim. Dopiero do mnie dotarło przed chwilą, że coś napisaliście. Słuchajcie, jak wam minął dzień? Pochwalcie się, jak tam to wyglądało właśnie. Czy rzeczywistość odpowiedziała waszym oczekiwaniom, czy przeciwnie, nie odpowiedziała waszym oczekiwaniom i była całkowicie...

0: rozcza nerwująca. Jeżeli o mnie chodzi, to było całkiem w porządku. Myślałem, że będę musiał wracać pociągiem dzisiaj w nocy do domu i będzie mi zimno, a jednak zostanę gdzieś na samochodem, więc to był całkiem sympatyczny zwrot akcji. Nie można do mnie zadzwonić absolutnie, ponieważ krawiec poszedł do łazienki, a ja jestem tylko słuchaczem, więc jedyne co mogę zrobić, to mogę do was mówić i będzie wam przez to na przykład, nie wiem, jakoś sympatyczniej, że ktoś do was mówi, a nie ma zupełnie ciszy w Radyjku. Ktoś tutaj na czacie widzę, że zasugerował, że często dzwonię i to pewnie zbliżają się wybory. Nie, zupełnie nie dlatego, słuchajcie, tutaj zupełnie wręcz przeciwnie. Kierunku dzwonię, po prostu bardzo lubię społeczność i mogę tu być, a przecież żadnego głosu tu nie pozyskam, bez jaj. To myślę, że większość z was nie mieszka w Poznaniu, zamierzam głosować na przykład w wyborach samorządowych. Na mnie pewnie nie. Znaczy, jeżeli chcecie, to jasne, możecie zrobić, ale myślę, że tych osób to tutaj to wiele nie ma. Myślę, że taka metoda pozyskiwania wyborców poprzez dzwonienie do nocnego radia nie jest szczególnie efektywna, nieskuteczna. Więc nie. Po prostu słuchajcie, lubię nocne radio. Tak, szczerze. I wynika to wyłącznie z tego. Ty zapytasz, czy syn Tuska zadzwonił? Nie, nie mam na imię Michał, mam na imię Paweł. A z tego co wiem, to syn Tuska nazywa się Michał Tusk, a ja się nazywam Paweł Skała Myślnik Miłkoś, więc to zupełnie inna, całkowicie inna nazwa. Więc tutaj się nie zgadza, jeżeli chodzi o takie ID, więc odpowiedź na to pytanie brzmi zdecydowanie nie. O, krawiec, jak było w łazience? Słuchaj.
1: Jeszcze zahaczyłem o lodóweczkę. Sorry, że tak cię wykorzystałem, ale raz, że chciało mi się lunąć, a dwa, że miałem straszną ochotę na kiełbaskę. To myślę sobie, o, taki doświadczony radiowiec, to coś tu poopowiada ludziom. No i napiszcie, czy coś ciekawego wam powiedział, czy nudził tutaj.
0: Nie, raczej zanudzałem, w ogóle większość czasu nie miałem pewności, czy na pewno jestem na antenie, czy po prostu tak mnie wiesz, nie wkręciłeś, czy nie mówię po prostu do monitora, więc tak się produkowałem trochę na zasadzie takiej, że nie wiem, czy mówię to sam do siebie, czy do ludzi, ale cały czas mu coś mówiłem, nie było ciszy, więc jakby jeżeli chodzi o taką podstawową zasadę, to starałem się na wszelki wypadek nie złamać i nie zostawić ludzi z samych sobą, bo oni sobie nie radzą sami bez ciebie. Tak założyłem.
1: No, oni są bardzo za mną, to prawda.
0: Tak, no. 20 lat za to w nich są.
1: Wiesz, i to jesteś w kiepskiej sytuacji, bo zawsze jak krawculek zniknie gdzieś tam i się pojawi skała, to zawsze będzie, o, wypierdolę, ty kur, weź ty kur, co to z błazen, pajac, kur, weź ty kur. No, bo krawculka nie ma, to wiesz, no sorry, że tak cię postawiłem w takiej sytuacji, ale no, strasznie mi się chciało, no.
0: No nie, no, ale krawiec, to oni powinni być mi wdzięczni za to, że ja sprawiłem, że ty się lepiej czujesz i dzięki temu możesz z nimi teraz dalej być. Bo gdyby nie ja, to już byś umarł.
1: No, właśnie. Docencie.
0: No. Więc uratowałem nocne radio, tak jak ty uratowałeś dziewczynkę wtedy.
1: No tak było. Ale wiesz, w ogóle taki jesteś trochę dzisiaj poszkodowany, bo też nie mam wróżby już dla ciebie. Było to ostatnie ciasteczko,
0: wróżby,
1: wiesz.
0: Tak?
1: No miałem, a co ty słuchasz od 5 minut, tak?
0: Tak. Dopiero właśnie odpaliłem i nie wiem, o czym jest ta audycja. Klasycznie. Tak. To możesz wymyślić dla mnie jakąś wróżbę, Krawcze. Przecież jesteś tym kreatywnym, tym, który zawsze ma dużo pomysłów. Wystarczy ci tylko powiedzieć, wymyśl coś i ty coś wymyślasz. Przecież z tego się składasz. To jest twoje DNA. To są takie twoje atomy przecież, tak?
1: Kropla drąży skałę. Może być?
0: No i to jest cała wróżba?
1: No.
0: To coś do dupy taka.
1: No ale popatrz, to jest mądre. Kropla drąży skałę. Czyli no jak znajdziesz sobie kiedyś dziewczynę, to ona będzie tą kroplą. No.
0: Tak. A to wiesz, to ja ci też powiem wróżbę. Nie tego. Nie do rymu, nie do taktu, w sadce dupę do kontaktu. I to też właśnie jest taka wróżba, że jak nie zrymujesz, to musisz podłączyć się do prądu przewodem elektrycznym.
1: Chyba się gdzieś tam schowałeś pod kołderkę, bo tak cię słychać.
0: A to jest najgorsze, że w randomowym momencie takie rzeczy mi zawsze mówisz, jak po prostu mój laptop z jakiegoś powodu odmawia zbierania dźwięku i to jest strasznie przykre, bo nikt nie wie, kiedy to nastąpi.
1: No, brzmisz trochę jak Robocop, ale trudno.
0: No, trudno. To nie moja wina. Ja tego nie zrobiłem.
1: Thank you for your cooperation. Good night.
0: Tak. A słuchaj, co sądzisz o tym, że Polska wylosowała Rosję w barażach na Mistrzostwo Świata w piłce nożnej? Myślisz, że będzie z tego pod jakaś imba? Będą się ludzie bili ze sobą?
1: Ale w czym wylosowała? Bo ja się nie znam. W piłce nożnej?
0: Więc tak. Piłka nożna. Są eliminacje do Mistrzostw Świata w piłkę nożną. I żeby się dostać na te Mistrzostwa Świata, to są eliminacje. I Polska przeszła te eliminacje na miejscu drugim i Rosja też. I z tego powodu zarówno Polska, jak i Rosja spadły do tak zwanych meczów barażowych, czyli taka druga szansa jakby, nie? I Polska i Rosja będą grały przeciwko sobie w tych meczach barażowych, tych takich właśnie drugiej szansy. I czy nie sądzisz, że biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, to nie będzie jakiejś imby takiej, że tam się, wiesz, jacyś ludzie, nie wiem, pobiją ze sobą, czy coś takiego? Co sądzisz o tym?
1: Wiesz co, ja myślę, że to będzie tak. Zaczniemy grać z tą Rosją. Ktoś tam przegra, czy my, czy oni. I to wywoła taki konflikt, że przyłączy się do tego NATO, tutaj wojska NATO się zjawią i Putin się wkurwi, że tutaj Amerykanie, wiesz, w ogóle i zrobi się z tego, tak się przeniesie na skalę globalną, w ogóle ziemia stanie w ogniu, a zaczęło się od tego, że Ruscy przegrali z Polakami, albo odwrotnie.
0: Nie, i tak jak Polacy będą przegrywali, to tam, nie wiem, amerykańscy piłkarze wbiegną na murawę i zaczną nam pomagać na przykład.
1: Albo zaczniemy strzelać do tych piłkarzy, tak będą padać.
0: Nie, to w sumie mało zadanie. Może lepiej nie.
1: Takie Squid Game połączone z piłką nożną, to by dobre było. No, ja myślę, że ta przypowiednia, że z Polski wyjdzie iskra, to może coś być na rzeczy.
0: Słuchaj, w FIFA jest taki tryb w rozgrywce pomiędzy graczami, że jak strzelisz danym zawodnikiem gola, to on musi zejść z murawy, więc jak tam strzelisz 3 bramki, to zostaje ci 8 zawodników, a twojemu przeciwnikowi 11, więc te szanse się wyrównują jakby za każdym. Im więcej strzelisz, tym masz, wiesz, słabszą drużynę, więc może to coś takiego w tym stylu, to co mówisz.
1: No, a może zaczniemy wtedy modyfikować zasady i zrobimy futbol MMA i Pudzianowski tam na bramce stoi i jak ktoś chce strzelić gola, to Pudzianowski tak do przodu rusza, łapie tego, co chce strzelić gola i go łamie tak na kolanie, kręgosłup.
0: Znaczy, to powinno być tak, że on na przykład strzela gola i okej, jakby strzelił, nie? I potem jak strzelił, to znaczy, że się zakwalifikował do pojedynku z Pudzianowskim. Teraz jak już strzelił, to teraz, żeby ten jakby gol został zaliczony, to teraz już tylko musi pokonać Pudzianowskiego i po tym już będzie normalnie zaliczony, że jest okej, nie? A jak przegra, no to po prostu nie jest, nie? I jakby bramkarz jest, działa w takiej zasadzie jak w klubie, nie? Że tam ci też mają swojego bramkarza na bramce, jak mu strzelisz gola, no to musisz też później wygrać z nim taką bijatykę, jakby, nie? To byłoby spoko.
1: Dobre by było, a ludziom by się spodobało, na pewno.
0: Tak. I tak, wiesz, osobno zmienia się obraz tam, wiesz, zupełnie inna wyjściówka teraz i tam pojedynek właśnie na pięści, taka bokso-piłkonożna, nie? I to było bardzo ciekawe. Bo wtedy zupełnie innych bramkarzy by się zatrudniało, bo teraz się takich szczupłych, wysokich, takich tyczkarzy takich się tam zatrudnia na tą bramkę, nie? A tu by się zatrudniało takich, wiesz, wielkich osiłków, którzy by po prostu musieli być potężni, nie?
1: No, przenosiliby całą tą bramkę tak, żeby piłka poleciała tam, gdzie była bramka, a już nie ma, bo Pudzianowski chwycił tą bramkę i przeniósł. No, a gdzieś tam w tle jeszcze na plaskacze się pojedynkuje dwóch zawodników, slap fighting, gdzieś tam wrestling, gdzieś inne konkurencje, a wszystko w klimacie alko, że wszyscy najebani. I to wyjdzie z Polski, taki wynalazek. W ogóle multisport MMA Drunk Master.
0: Tak. I wszyscy po LSD jednocześnie. Na wszelki wypadek. Zupełnie niepotrzebnie, tak wiesz, po prostu.
1: No, gdzieś tam zjaranych dwóch zawodników się obłapia i stary, po co ta rywalizacja w ogóle, wiesz? Peace and love.
0: Man, o co ty się w ogóle bijesz?
1: O co ta walka, człowieku, wiesz? Po co w ogóle walczyć, jak można sobie przebić piątkę?
0: Oni chcą, żebyś ty się bił, nie?
1: Taki był plan, widzisz, żebyśmy, widzisz, walczyli ze sobą.
0: My nie musimy walczyć.
1: A można upiec chleb, wiesz, tak. I się podzielić tym chlebem.
0: No, tak. No i albo się można też nie podzielić. I się można walczyć też. Co kto lubi. W ogóle, czy pieczenie chleba jest lepsze od walki? Czy może walka jest bardziej wartościową metodą interakcji między ludźmi? Skąd my to wiemy? Kto to ustala? Jakby, kto to próbuje narzucić, nie? Może to są właśnie takie opresyjne normy, że się próbuje powiedzieć, że walka jest mniej wartościowa od pracy, a może to jednak walka jest bardziej wartościowa, nie? To są takie, wiesz, opresyjne normy i nie możemy się dać temu Babilonowi zmanipulować, nie? Żeby ta walka jest zła.
1: No, na pewno już po takich ekscesach to będziemy mieli walkę o ogień już tylko, chyba, tak jak to przepowiadał ten Einstein, to powiedział, że trzecia wojna światowa to nie wie, jaka będzie broń, ale czwarta to na pałki i kamienie, tak? No to tak będzie.
0: Tak, tak, tak. Coś na pewno jest. Ktoś tam chyba pyta, komu kibicuję, to ja jestem prosty chłopak, jestem z Poznania i kibicuję Lechowi Poznań.
1: Ale to było do Pola, ale...
0: Nie,
1: aha, do Pola. Tak. No ty też jesteś Pol.
0: Ja jestem Pol, więc...
1: Też jesteś Pol.
0: Do siebie. A na wszelki wypadek wolę dogarać wszystko do siebie, bo co mnie obchodzi jakiś tam Pol, kim w ogóle jest. nie odczuwam żadnej żenady w związku z tym. Byłem przeciw.
1: Paul Stone. Paul Rock.
0: Paul Rock.
1: Paul Rock. Ty, to brzmi całkiem nieźle. I masz... I masz
0: taki,
1: no,
0: nie,
1: Paul Rock. No, to takie... Zawsze bohaterowie komiksów, gier, filmów mają takie jedno góra dwusylabowe. Imiona, pseudonimy, nazwiska. Wiesz, jakiś tam Rick Rames, John Paul.
0: John Paul,
1: no właśnie, no. John Paul the second.
0: Musicie być mocni. Tak, no to w sumie się zgadza. Wiesz, ja w ogóle rozmawiałem dzisiaj z moją kuzynką, bo widziałem się z moją kuzynką i rozmawiałem też z jej mężem. Rozmawialiśmy o tym, że jakby takim wspólnym doświadczeniem aspiracyjnym dla naszego pokolenia jest, tak jak wiesz, nasze pokolenie, moje pokolenie, chrzczone pokoleniem JP2, to nasze pokolenie samo z siebie dopisało do tego GMD, nie? I to trochę tak się stało. Nie oceniając, czy to jest pozytywne, czy negatywne zjawisko, ale moje pokolenie, które miało być właśnie tym takim świętym pokoleniem, stało się pokoleniem, które rozpropagowało śmianie się z postaci Jana Pawła II, pomimo tego, że miało być na niego do klęczka. Może właśnie dlatego, że zostaliśmy namaszczeni do tego, żeby się do niego modlić, to my wymyśliliśmy sobie jakiś inny pomysł. Nie?
1: Może. No, nawet pojawiły się mistrzostwa w szkalowaniu papieża. No, Ty kiedyś dostałeś bęcki, tam coś miałeś tam. Jan Paweł II zajebał mi szlugi, coś takiego i się tam chcieli z tobą bić, czy się tam biłeś, czy cię pobili?
0: Była jakaś taka sytuacja, że były ksiwe, no ale coś takiego i tam śpiewaliśmy jakieś hasło takie właśnie śmieszne. Nie, na poważnie i jacyś ludzie to wzięli zbytnio do serca i chcieli się z nami pobić właśnie. Więc tak było. Ale właśnie nie, ktoś obok mnie oberwał po twarzy, miał nawet łuk brwiowy rozcięty, ale mi się nic nie stało.
1: No widzisz, cwaniaszku, gdzieś tam się schowałeś i krzyczałeś, nie. Ja kocham papieża.
0: Nie, ja po prostu...
1: Zacząłeś barkę śpiewać i tak dalej i cię to ochroniło.
0: Ja miałem szczęście, bo ja trafiłem na mniej niższego levelowego dresa po prostu. Ten kolega trafił na takiego tam dresa, nie wiem, 35 level, a ja trafiłem na takiego dresa, tam 4 level. On trafił na takiego potężnego trolla, a ja tam na jakiegoś tam szkieleta takiego początkowego, nie? Czy tam, nie wiem, takiego tam. Ja trafiłem na wielki szczur, a on trafił na tam właśnie troll skalisty tam 42 poziomu, nie? No i mi poszło łatwo, nie? No bo wiesz, taki szczur to tam nie ma, nie wiem, tam, nie penetruje pancerza, ma słabe statystyki, mało HP, nie ma many, nie ma ochrony na magię i w ogóle, no więc tam spelem rzucisz, czy dwa hity i po sprawie, a tam to zupełnie inaczej się odbyło. Ale poszliśmy z kolegą, pamiętam, do szpitala i strzeli go. No i naszła nas taka refleksja w związku z tym, co się wydarzyło i potem już śpiewaliśmy rotę tego wieczoru tylko. I śpiewaliśmy rotę, szliśmy przez flagą Polski, która nie wiem skąd się pojawiła. Ale mieliśmy skądś chyba nawet dwie flagi Polski i śpiewaliśmy rotę i śpiewaliśmy ją i do nas później jakieś dresiki podeszły i nam klaskało, jak jesteśmy super takimi właśnie patriotami, nacjonalistami, że jesteśmy dzielni i nam kibicowali. Podobni ludzie, którzy wcześniej nas atakowali, nam później kibicowali i uznawali, że jesteśmy super. To był bardzo miło spędzony wieczór.
1: No to widzicie, skalę się upiekło i trafił na niskolevelowego dresa i tak tylko stali koło siebie i co? No co?
0: Tak. No ja miałem takiego właśnie bardziej od co, a kolega wylosował takiego bardziej od konkretów, nie? On już nie mówił co, tylko po prostu do czynów od razu przechodził, bo był właśnie człowiekiem czynu. I jak to ludzie czyną, czynił.
1: I miał wypasione dresy i pobłogosławioną maczetę z Jasnej Góry jeszcze i wysoki level i różaniec rycerzy Chrystusa i Najświętszej Maryi pobłogosławiony też z blesem założonym przez samego Dziwisza i miał w kieszeni jeszcze w razie czego kropelkę krwi Jana Pawła II. Nawet jakbyś go pokonał, to on by się zregenerował, by tą kropelkę użyłby tej kropelki i by przywróciły mu się hapeki. No, nie miałbyś szans absolutnie. Sorry, że tak mówię, ale no nie miałbyś.
0: No z nim to bym nie miał, dlatego ja z nim nie próbowałem konkurować, tylko zająłem się swoim szkieletem. Tam z nim sobie bez problemu, ja tam wiesz, na hita zszedł i mówię, stary, o co ci chodzi, jaki jest problem, a on tam wiesz, 3 razy pokonany na deskach, a ja to niepokonany w 28 walkach, jak Andrzej gołota. No.
1: Gosia pisze, to teraz Krawcuniu musisz otworzyć drugą paczkę i wywróżyć skalę. Nie, szkoda mi dla skały otwierać tą drugą paczkę z ciasteczkami.
0: Przykro mi strasznie. Nie poznam swojej przyszłości.
2: Jebać papieży, Rus wygra wszystko jak, w szachach i na wojnie.
1: Przepraszam, bo donejcik, pieniążki. Jan, jakie piękne imię, takie Boże, Jan. Jan napisał, jebać papieży. To jednak nie takie... To jednak nie takie znowu Boże. Jebać, przepraszam, papieży. Rus wygra wszystko w szachach i na wojnie. I Chińczyk nas uratuje. No nie wiem, jak to interpretować.
0: Ja mówiąc szczerze, też nie do końca wiem. Znaczy, pogubiłem się gdzieś w pierwszych 5% tej myśli.
1: No. A. Tak to jest.
0: A potem było tylko gorzej.
1: Dobra, Skała, będziemy kończyli powoli. Ja już jestem zmęczony.
0: Ale
1: zmęczony.
0: Jest 3:20. To jak jesteś zmęczony? Co to znaczy? To tak wczesna godzina. Ja ostatnio słyszałem, że tam w piątek to do 6 będziesz siedział. No i ja tu ucieszony mówię, no załapałem się na live'a, jest dopiero 3:20, też 3 godzinki zostały, to sobie posłucham, się coś wydarzy i tak dalej. A ty tutaj tak rozczarowująco. Co się wydarzyło, Krawczu, że ci się pan zmieniła?
1: Starzeje się. No, starość nie radość. Już prostata nie ta. I prosmama też nie ta, tak w ramach równouprawnienia. No, No, kończę. Już 6 godzin z hakiem na antenie to dla mnie teraz jest już też sporo.
0: Nie no, to jest zajebiście dużo, mówiąc szczerze. No, to podziwiam, że się
1: witam. Ktoś inny wejdzie, cwaniaczek na 15 minut. Witam serdecznie. Dziś witamy w naszej audycji tutaj, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dziękujemy, do widzenia. No, a ja tu 6 godzin, no wiesz, no trochę tak zmęczony. No.
0: Nie, no to jasne, wiesz, ja tu jestem 15 minut, a domyślam się, że jakby mi ktoś powiedział, że miałbym jeszcze być godzinę, to bym wymienił, nie, a co dopiero 6, to dużo.
1: Skała se z imprezy jakiś przyszedł, cwaniaczek tutaj rozweselony, a jaki temacik dzisiaj? No i zadowolony.
0: Tak się wiesz, dzwoniłem w ogóle nawet się nie pytając, jaki jest ten temat, tylko po prostu tak z partyzanta. No nie, no to jest bezczelne, chamskie, niestosowne i tak się nie powinno było zdarzyć. Krawcze, idź spać, już jest 3:20, to co ty jeszcze robisz na antenie?
1: Gdyby była 4:20, ja bym tu był lepiej zaopatrzony, jakiegoś lola miał tutaj zacnego, to by była inna sytuacja, no ale to jest 3:20, a nie 4:20, więc...
0: No przykro mi, nie pomogę ci, dysponuję tylko znaczkami pocztowymi, więc...
1: Takie tematy, no dobra. Ale kurczę, ja tu muszę zacząć zbierać różne haki, słuchajcie, na Skałę, bo on kiedyś dojdzie do wadzy i tam już nie będzie Donka, tylko będzie pan Paweł. I chciałem państwu powiedzieć na dzień dzisiejszy, że z wiedzy, jaką posiadam, chciałem z całą stanowczością państwu zakomunikować, a ja wtedy tam wyskoczę gdzieś z walizeczką haków zebranych z 10 lat i proszę bardzo.
0: No i co udowodnisz, że w audycji satyrycznej wpisywałem się w konwencję audycji satyrycznej? No to faktycznie coś udowodnisz.
1: Będziesz się bał, że ludzie to wezmą na serio i będziesz musiał kopnąć w dupę Wojciecha Mana, który jeszcze będzie żył, bo on jest wieczny, on zawsze będzie żył. I ja będę tam jakimś redaktorem, dyrektorem. Gdzieś mnie tam wtrynisz do rady nadzorczej, tam trójki czy coś.
0: Ale ja bym to chętnie zrobił i bez żadnych haków. Ja uważam, że to byłaby prawdziwa dobra zmiana, słuchaj. Gdybym miał możliwość takiej zmiany, to bym to zrobił, szczerze mówiąc. To byłoby fajne. Znaczy, musiałbyś się i tak wpisywać tam w pewne rzeczy narzucone prawnie i tak dalej, więc trochę by cię to zdyscyplinowało, nie rzuciło ci to pewien rygor, ale uważam, że i tak w ramach tego rygoru zrobiłbyś dobrą robotę, no. Więc nie no, to byłoby fajne. To w ogóle, gdybym mógł o tym decydować, to chętnie bym to zrobił. Już teraz. Gdybym mógł to zrobić. Już teraz.
1: Man chyba nadaje w jakimś radiu, jak to się nazywało, takie niedawno powstało stosunkowo...
0: Radio Color?
1: Nie. Jakieś radio, radio 1000, czy tam radio 100, radio 10 tysięcy.
0: 2000.
1: Jakieś takie prywatne. Słucham. Powstały dwa takie prywatne radia. Jakieś swoją drogą zasięgi tam na YouTubach i tak dalej, to mieli o wiele mniejsze niż nocne radio. No, ale zebrali tam na zrzutce 10 milionów, bo tam był pan Wojtek. No, ale pan Wojtek to tak widać, że już mu się nie chce i tak wejdzie na tą antenę i... Muzyczkę puścimy teraz, proszę bardzo, muzyczka. No, a ja bym był bardziej taki dziarski tutaj, tu tego, tu tam tego.
0: No. Znaczy, no bo pan Wojciech ma swoje czasy świetności, ma już tak za sobą trochę. I ja bardzo dobrze wspominam jego czasy świetności, bo on całkiem i zabawny potrafił być, i kreatywny, i tak dalej, ale to chyba się już trochę wyczerpała formuła, nie?
1: No, miał fajne kiedyś tak te skecze były, takie Monty Pythonowe na przykład, jak on w tym za chwilę dalszy ciąg programu pokazywał, jak dziecko wychowywać i był z nim ten Wasowski, ten taki, wiesz, z wąsem, nie? Za dzieciaka przebrany, taki tam się bawił zabawkami gdzieś tam na podłodze. No i on tak pokazywał, że z dzieckiem to trzeba ostro. I tak wziął tego Wasowskiego jak szmatkę tam gdzieś, go kopnął w dupę. I to się czuło, że... O, przepraszam, donajcik. Bez jaj dyszkę wysłał i pisze, różnica taka, że Żyd chce nas wykończyć, a Chińczyk da pożyć. O, to takie... tu spiskowe. Żyd chce wykończyć, a Chińczyk da pożyć. No nie wiem, czy da pożyć Chińczyk. Cholera wie, co to z tym Chińczykiem będzie.
0: Jeszcze... Czy w tym zestawieniu jesteś Żydem czy Chińczykiem? A ja Żydem czy Chińczykiem?
1: No, ty to bardziej Żyd, może. Tak no. Zawsze mi się kojarzyłeś, tak, że taki Żydek.
0: Dobrze. Mogę być Żydem.
1: Ciemne włosy, taki. Chociaż nie wiem sam. Może
0: wiesz co, mój tata taką teorię mi sprzedał, że moja babcia była bardzo mocno antysemitką, dlatego że była Żydówką. I żeby ją zakamuflować podczas II wojny światowej, to została ukształtowana na antysemitkę.
1: To taką, sprytne, fajne nawet.
0: Taką mamy teorię rodzinną, no i bo wtedy wynikało, że tak, wtedy mógł być Żydem.
1: To, ale to genialne, genialne w swojej prostocie, właśnie, żeby cię nie posądzali, że jesteś Żydem, to wyjść tam i krzyczeć, precz z tym żydostwem wstrętnym.
0: Ale wiesz, mam znajomą, która studiuje judaistykę i ona mi mówiła, że ja jej powiedziałem tę historię i ona mi powiedziała, że to by nie było coś nietypowego, nie? Że to nie jest historia, która byłaby jakaś unikatowa czy coś takiego, tylko wręcz przeciwnie. To tak zwykły dzień w pracy. Że tak powiem, z punktu widzenia II wojny światowej. Co w sumie mnie nie dziwi, no bo to były straszne czasy, w których się trzeba było różnych hardkorowych metod sięgać, żeby przetrwać, nie? Więc w sumie to tak możliwe.
1: No, czyli się dowiadujemy. Skała ma korzenie żydowskie, Martin Lechowicz tatarskie z kolei.
0: A tatarski też mam.
1: Żyd tatar.
0: Miałem jakiegoś tam wujka, który był tatarem, więc przepraszam, ale tatarskie też mam. Ja to ogólnie takim kundem jestem, z tego co wiem. Wiesz, jak to... A to tak... Jak to dobry Polak, no. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie te różne kultury, różne geny się mieszały. Tutaj dużo z wielu różnych stron... mamy, więc ogólnie jesteśmy takim narodem trochę zmiksowanym, ale to nie ma nic złego chyba, nie? To fajnie nawet na swój sposób.
1: No w sumie. Mówi się, że kundelki to najmądrzejsze są pieski. Tak jakoś jest. A różne takie rasy uznawane za szlachetne, to często są upośledzone, bo tak człowiek te rasy pokrzyżował, że no... Jamnik to jest zawsze psychopata, prawie że zawsze. No, psychopata, jamnik, psychojamnik. Rzuca się na wszystkich, gryzie, nie można go pogłaskać w ogóle. No, jamniki to psychopaci są.
0: W ogóle dostałem awans na czacie, bo ktoś napisał, że jestem radnym z PO. To fajnie, bo to nie jestem, ale mogę być. Jakby ktoś by chciał, żebym był. To miło mi bardzo. Nie wiem, do czego jestem tym radnym. Czy do miasta, czy do osiedla, czy czego.
1: Radny może... kradnie, a całe miasto na dnie.
0: Nie znam tej piosenki. To źle?
1: No, jak Kazika nie znasz, to w sumie źle.
0: No, znam Kazika, ale nie znam całego Kazika. Słuchaj, Kazik to trochę dużo piosenek ma różnych. Wiele z nich jestem w stanie zacytować z pamięci, ale tej nie. Chociaż ja, mówiąc szczerze, od Kazika Staszewskiego wolę twórczość Stanisława Staszewskiego, mówiąc szczerze.
1: A to był naprawdę świetny poeta. No, świetne te wiersze pisał.
0: Masz na myśli Stanisława Staszewskiego?
1: No, tata Kazika, tak?
0: Tak, tak, tak, tak.
1: No to on był poetą, z tego co wiem, i Kazik teksty piosenek brał. Płyty tak. Też, a też śpiewał?
0: Tak, ale Stanisław Staszewski też śpiewał swoje piosenki w Paryżu. On się znał z Jackiem Kaczmarskim i Jacek Kaczmarski był pierwszą osobą, która jego piosenki śpiewała w ogóle. Swoją drogą do mnie bardzo mocno przemawia piosenka Knajpa byłych morderców Stanisława Staszewskiego, bo obecnie znajduje się w domu, w którym było... To Knajpa byłych morderców jest piosenką o Akowcach i ja obecnie znajduję się w domu, w którym bardzo wiele imprez byłych Akowców się odbywało, a to jest właśnie piosenka o byłych Akowcach. Gdzie, no, gdzie po prostu hektolitry wódki przelewały się takich osób i to jest dla mnie takie bardzo mocna piosenka, bo dotyczyła mojego pradziadka, więc jakoś tak podwójnie mocno i mojego rodzinnego domu, który był wielką akowską imprezownią tamtych czasów.
1: Najlepsze płyty właśnie. Tata Kazika i Tata 2 to tak, świetne tak, były. Tak. Po prostu te teksty miały jakiś taki klimat fantastyczny, nie?
0: No, na przykład ta Celina zaśpiewana tak na wolno w tej wersji właśnie. Tę burzę włosów każdy zna. Tak to Celina. Celina jest. No to jest niesamowite, nie? Tam są to jest tam pisane tak piękną polszczyzną, taką piękną i brzydką, więc właśnie taką kleistą, brudną, jak podeszwa od buta, który przeszedł już pół miasta i to się tam klei tam na dole i to jest właśnie takie brudne, wymieszane z zapachem papierosów i wódki. To właśnie to wszystko słychać w tych piosenkach. I to w tych piosenkach było i to tacy ci ludzie byli. To wszystko było takie depresyjne, takie uciekające od bardzo trudnej rzeczywistości. Jednocześnie pisane przez twardych mężczyzn, do twardych mężczyzn, którzy żyli w cholernie trudnych warunkach i oni tak naprawdę sobie kompletnie z tymi wszystkimi sytuacjami w swoim życiu nie radzili, ale w życiu nie mogli przyznać, że jest inaczej. Masa z nich miała po prostu zwykłe, wiesz, PTSD, nie? No bo to była masa żołnierzy, która później nie ma żadnej opieki psychicznej. No, przykładowo mój dziadek podczas powstania warszawskiego przez 3 dni leżał przywalony kamienicą, nie? I sobie tak leżał i no, na tym polegały jego 3 dni. Ale takich przykładów była masa i tam różne straszne dziwne rzeczy się działy, a później ci ludzie po II wojnie światowej zamiast być jakoś, wiesz, super wynagrodzeni jako bohaterowie i tak dalej, to po prostu byli uznawani za wrogów ojczyzny, nie? Dalej i dalej mieli przerąbane, więc ja się domyślam, że masy masie tych ludzi później mogło też w jakiś tam sposób odbijać, nie? Bo to musiało być straszne, wiesz, jakaś przemoc domowa, jakieś wyżywanie się na bliskich i tak dalej. to prawdopodobnie nie byli później przyjemni ludzie. No, ja wiem, po moim dziadku, mój dziadek nie był przyjemnym człowiekiem dla najbliższej rodziny.
1: Z pewnością. Myślę, że każdy, kto się bierze za zabijanie w jakiejkolwiek sprawie, to go to mocno zmienia i trochę inaczej zaczyna patrzeć na świat i się odnosić do innych ludzi. Nieważne, kogo zabija, w jakiej sprawie, nie? To jest jednak jakaś wielka trauma taka życiowa. Ten pierwszy raz, bo potem już może jest inaczej i przestajesz się tym przejmować i to właśnie cię zmienia, że przestajesz się przejmować, że kogoś zabijasz, bo już to robisz któryś raz.
0: Ja myślę, że nie tylko zabijanie, ale samo takie poczucie walki o przetrwanie, że albo kogoś zabijesz, albo ten, kto zabije ciebie. Pogodzenie się z taką sytuacją musi być bardzo trudne, tak mi się wydaje.
1: Noc całą biały diabeł na kieliszka tańczy dnie. W dzień czekasz u starego parku wrót. Fajne są te teksty. Zawsze mi się bardzo podobały te
0: płyty. I one są fajnie, fajne melodie są tych kawałków, tych płyt, nie? One są takie trochę jazzujące, ale też takie w takim warszawsko-folkowym stylu jakby, nie? Takim brudnawym. To jest super.
1: No.
0: Jest no, niesamowity klimat, uważam, tych płyt i wydaje mi się, że one tak określają lirycznie tego najlepszego Kazika i Kazik sam w sobie, Kazik Staszewski, moim zdaniem, który jest niezłym też poetą i ogólnie takim songwriterem, mówiąc brzydko, to nie dorównał nigdy swojemu ojcu, bo uważam, że Stanisław Staszewski to był taki na poziomie Jacka Kaczmarskiego. Bez takiej żadnej, wiesz, bez żadnej żenady, bez żadnych kompleksów, nie? Zresztą Jacek Kaczmarski był osobą, która wypromowała Stanisława Staszewskiego. Pierwszy śpiewał piosenki Stanisława Staszewskiego. A Jacek Kaczmarski chyba się zresztą ze Stanisławem Staszewskim znał i był podjarany generalnie, nie?
1: Kazik ma na pewno świetny głos. Ma olbrzymi power w tym głosie. Zawsze ma i miał. No ale właśnie, teksty, no to jest tam gdzieś o level niżej, nie? W stosunku do ojca, na pewno. Tutaj donejcik od Świryń, to ciekawe, to nie znam, i to jest takie dziwne eń, jakieś takie, nie wiem, co to za eń.
0: A jaka treść donejcika?
1: Czekamy na Kitajców, pedały nie dadzą rady. To jakieś takie komentarze, nie wiem, homofobiczne, rasistowskie, to antysemickie, to sam nie wiem, jak to.
0: Znaczy, to jakiś taki słaby, co znaczy czekamy na Kitajców. Znaczy, w ogóle nie rozumiem idei obrażania w ten sposób takimi wyzwiskami, bo można lubić Chińczyków lub nie, ale nawet jeżeli traktować Chińczyków jako wrogów, to zastanawiam się, co mają dać obelgi. Dla mnie takie puste obelgi, które się nie przekładają na żadne działania, są jakimś takim manifestem własnej słabości. Jeżeli chcesz z kimś walczyć, to go pokonaj, a nie go obrażaj, bo co za to, że go obrazisz? Tylko objawisz swoją własną słabość, jakąś taką nieudolność, nie?
1: No, w niektórych kręgach może to zapunktujesz, że obraziłeś na przykład u Jabłonowskiego, to będą ci bili brawo. Tam jak padały hasła, że tam śmierć Żydom i tak dalej, to wszyscy się cieszyli bardzo i policja też się chyba cieszyła i prokurator się trafił taki, że się cieszył. No ale skończyło się rumakowanie, niestety. No, więc wiesz, to płaci się cenę za taki styl bycia w pewnym momencie, bo nagle się okazuje, że ludzie tak nie są za bardzo za tobą, jak cię w końcu dupną, nie? Jak tylko siejesz nienawiść, to zostaje ci ewentualnie taka mała garstka sekciarzy, którzy, no owszem, zrobią ci tam zbiórkę, żebyś miał coś tam w więźniu, co zjeść i tak dalej, ale tak raczej gdzieś tam zaginiesz w mrokach dziejów i na śmietniku historii wylądujesz. Jeśli jedyne, co miałeś do zaproponowania, to agresja, nienawiść, dzielenie ludzi, no to zostaną przy tobie tylko nienawistnicy. No właśnie tak, śmierć tym, śmierć tamtym i nagle co? Okazuje się, że tutaj żółtki, czarnuchy, żabojady, żydki, kufa i wiesz, jankesy, zbrodniarze i tak nagle się okazuje, że tylko my Polacy dobrzy na tym świecie, a wszyscy inni źli.
0: No to jest, mówię, to jest taki dla mnie manifest własnej słabości, bo to przeciwników, wrogów i tak dalej też powinno się mieć szacunek. No, jeżeli są jakby w większości wypadków, to jeżeli osiągnęli jakąś swoją pozycję i tak dalej, no to musieli sobie na nie ciężko zapracować i jakby jeżeli z nimi konkurujesz, jeżeli musisz z nimi walczyć, nie jesteś w stanie ich tak od ręki pokonać, to szanując siebie, musisz uznać, że oni są całkiem ogarnięci, że sprawia ci jednak na tyle trudności, żeby ich pokonać, nie? Że nie możesz tego zrobić od tak od ręki, więc jakby to jest dla mnie taki elementarz, ten szacunek po prostu, nie?
1: To... No ten elementarny szacunek to chyba oznacza traktowanie drugiej istoty no jako... że to też jest człowiek, nie? Właśnie tutaj Tomu pisze, dehumanizowanie jednostki całkiem nieźle funkcjonuje w polityce. Ja myślę, że dehumanizowanie, czyli odmawianie komuś człowieczeństwa, to już jest taki ostatni etap, kiedy wojna, którą jeszcze można jakoś zrozumieć, nie? Że jest ta wojna, zamienia się w coś potwornego, w jakiś horror i w coś takiego demonicznego, jak już przestajesz drugą istotę uważać za człowieka, no to wtedy się zaczyna to, co robili Japończycy z Chińczykami, to, co Niemcy robili z Żydami i różne takie inne sytuacje.
0: Tak, ale wiesz, w ogóle najgorsze jest to, że do tego momentu jakiejś takiej głębokiej dehumanizacji jest bliżej niż nam by się wydawało, nie? Że to nie jest tak daleko od nas, że jesteśmy, nie mówię o pojedynczych jednostkach, ale mówię o takim ogóle, że my nie jesteśmy tak daleko od bycia bestiami. To jest takie najbardziej przerażające w jakimś sensie, ale też warto sobie z tego zdawać sprawę, żeby pilnować samego siebie, bo łatwo jest ulec jakimś
2: Litwa. 5 złotych.
0: Najlepsza walka, klasa. Załóżmy, że czy co teoretycznie, tak, że Chińczycy jako tam państwo chińskie zrobiłoby jakiś zamach w Polsce, załóżmy, i zginąłby ci ktoś bliski. Czy to znaczy, że masz nienawidzić wszystkich Chińczyków, że później spotkasz jakiegoś Chińczyka, który nie miał z tym nic wspólnego i też będziesz go traktował jako taką bestię, która za tym stoi? No przecież ten człowiek mógł mieć z tym nic wspólnego, nie? A łatwo byłoby go wtedy wrzucić do tego, że jest temu winny. I wydaje mi się, że my często ulegamy takim emocjom i to jest bardzo proste im ulegać. Takie intuicyjne często, nie? No bo nie chcesz być po prostu łatwą ofiarą jakiegoś ataku, chcesz się w jakiś sposób bronić, więc bronienie się przed tym konkretnym kimś jest formą obrony przed jakimś całym takim zbiorem ludzi, nie?
1: Nie wiem sam, no, może byś inaczej na to patrzył, jakbyś był w innej sytuacji. A poza tym, wiesz, no, skoro większość Niemców popierała tego Hitlera, to nagle mamy, nie wiem, też wszystkim Niemcom wybaczyć, albo jak Rosjanie też wszyscy za Stalinem, to nagle mamy zacząć lubić tych ruskich, mimo że...
0: No ale Rosjanie byli też ofiarą Stalina, tak samo jak Niemcy byli. No a co z tymi Niemcami, którzy byli przeciwko niemu? To ich też mamy winić? Mimo że byli na przykład, nie wiem, mimo że na przykład poświęcili swoje całe życie do walki przeciwko tamtemu reżimowi, to ich też mamy winić?
1: No, dzisiaj to słyszymy, że to co drugi Niemiec Żyda ukrywał, miał w szafie.
0: Nie, no jasne, ja wiem, o co ci chodzi, ale byli też tacy, którzy naprawdę to robili, nie? I do nich też mamy mieć pretensje, to też byłoby nie fair, nie?
1: Jest, może powinna istnieć jakaś odpowiedzialność zbiorowa jednak. No, wiesz, nawet sam Pan Bóg stosuje odpowiedzialność zbiorową i może to by była jakaś przestroga albo jakieś taki, takie zabezpieczenie, żeby ludzie wiedzieli, że jak masowo będą popierać jakiegoś dyktatora, zbrodniarza, to że potem cały naród za to będzie musiał odpokutowywać, nie?
0: No dobrze, ale na przykład czym winni są dzisiejsi Niemcy grzechom Niemców na przykład sprzed, tam nie wiem, 70-80 lat, no?
1: No tak, i tacy Niemcy wybili 1/3 Białorusinów, 1/3 może Polaków, to nie wiem ilu, ale może też 1/3. I tak sobie pomordowali, no ale co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, nie? Zapominamy i sztama. I keine Grenzen. Żadnych granic. W tym teledysku jest taka scena, gdzie właśnie stoi naprzeciwko siebie Niemiec i Polak. I Polak widać, że ma taką zadrę, dziadek tak patrzy, odwraca wzrok, a Niemiec wyciąga rękę, a Polak, dziadek tak nie do końca, no ale w końcu podaje tą rękę. To jest takie, wiesz, ckliwe, no i w sumie, no, może ich i... zacne, chwalebne, no tak, podajmy sobie rękę, ale co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy doświadczyli niesamowitego horroru, ich życie zostało zmarnowane całkowicie, nie? Co z zabitymi dziećmi, co z obozami, no wszyscy byli zauroczeni tym Hitlerem, wiesz, no...
0: Nie wszyscy, no to też jest właśnie...
1: Nie wszyscy, siłę, no. Ale większość.
0: No większość, tak, no ale czy mniejszość może odpowiadać za większość? Wiesz, jakby... To tylko ludzie. Ludzie tacy są, nie? Ulegają takim potworom. No. Większość ludzi w Polsce wybiera obecnie PiS. No. I czy my ponosimy odpowiedzialność za PiS, który większość chce? Ta większość jest mniejszością, podkreślam w sumie.
1: No zawsze możesz próbować tłumaczyć jakiemuś Arabowi, którego dron amerykański gdzieś tam zbombardował niechcący i mu tam wszystko rozwalił, że to nie wszyscy Amerykanie są źli. No spoko, no. Powodzenia.
0: No, wiesz, no. Może komuś wyjaśni, no nie wiem.
2: Voilà.
0: Znaczy, ja uważam, że...
2: Za wszystkim stoi i uszczmy sinę.
0: Ja wyznaję jednak taką wizję rzeczywistości, że trzeba się wzajemnie wysłuchiwać i że jednostka ma znaczenie, nie? Nie, że jednostka jest niczym, że jednak można porozmawiać i coś wytłumaczyć. No. Nie ma czegoś takiego jak Niemcy, nie ma czegoś takiego jak Polacy i tak dalej, tylko są suma jednostek. Ktoś jakby się poczuwa do tej tożsamości polskiej, tożsamości niemieckiej i tak dalej, ale każdy człowiek jest zupełnie inny.
1: Donejciki tutaj chyba od takiego słuchacza, który troszkę już jest w stanie wskazującym, bo mu się klawisze mylą i tutaj najlepsza walka Klasztr Shaolin, najlepsza walka. A potem dodał jeszcze za wszystkimi stoją Pei, to chyba S tu zniknęło, bo tak się domyślam, że Pejsy za wszystkim stoją. No. No dobra, no skoro tak uważasz, że za wszystkim stoją Pejsy. Dobra, kończymy audycję. Ja już zmęczony jestem. No, dzięki wielkie Skała. Fajnie się gadało, jak zwykle. Ja lubię z tobą pogadać. Jakoś tak się normalnie, fajnie gada.
0: Też lubię z tobą porozmawiać, ale też muszę iść spać, bo jutro muszę jechać z Gliwic do Poznania samochodem prowadzić.
1: A po co? A po co? Ja muszę wiedzieć wszystko. Po co tam jedziesz?
0: Bo ja jestem z Poznania, a jestem teraz w Gliwicach, więc chciałbym wrócić do domu. Jeżeli paska.
1: Dobry powód, faktycznie.
0: Tak. A bo powinieneś zapytać, a po co jestem w Gliwicach?
1: O właśnie, po co jesteś w Gliwicach?
0: Bo sprzedaję garaż w Krakowie. To jest świetne wytłumaczenie. Nie no, dostałem garaż w ramach darowizny od mojego dziadka w Krakowie i go sprzedałem. I już go sprzedałem, więc już mogę wrócić do Poznania. Ale żeby mieć bliżej, to do mojego domu rodzinnego w Gliwicach pojechałem żeby mieć bliżej do Krakowa, bo z Gliwic do Krakowa jest godzina samochodem, a z Poznania do Krakowa są jakieś 5 godzin. Albo 4, zależy jak szybko się jedzie samochodem. Ale w jedną i w drugą stronę przy obecnych cenach benzyny to jest jakieś 500 zł. Więc dużo.
1: Się nie zwróci ten garaż.
0: No chyba wtedy by się nie zwrócił. Jakbym tutaj miał zapłacić za każdą trasę.
1: Zwariowany świat dzisiaj, zwariowane te ceny, tak. Za wszystko. No, i paliwo, coraz więcej towarów jest luksusowych. Paliwo, masło. Niedługo będziemy cmokać cokolwiek ktoś nam tam da, jakiś kawałek chleba, coś w ogóle. No,
0: no ale trzeba przyznać Prawu i Sprawiedliwości, że tutaj rozsądnie zareagowali i obniżają, nie? W ramach reakcji i akcyzy i tak dalej.
1: Dobra, już nie chwal tego PiSu, już wystarczy chwalenia PiSu. No, zapisał się do PO i ciągle ten PiS chwali, to świetnie, świetnie.
0: Ja ciągle, w ogóle tego nie robię, dzisiaj to zrobiłem teraz.
1: No. Dobra, to trzymaj się, wszystkiego dobrego. No,
0: trzymaj się, Krawcze, cześć, no, śpij dobrze.
1: Hej, cześć.
0: Tak.

0: Jeszcze psycho dzwonił, no psycho zawsze na koniec. No dobra, to już chcę kończyć, ale on jeszcze zadzwoni i to będzie taki żarcik. No dobra. Fajny, fajny. No słucham cię, psycho. Fajny żarcik taki, ja też doceniam, że ja już chcę kończyć tu, chcę mi się do kibelka, zmęczony i w ogóle, i robota, a ty zadzwonisz jeszcze. I to takie fajne, śmieszne,
1: tak,
0: no dobra.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, psycho dzwoni ostatnio. Ale chciałem się zapytać, czy jeszcze skała jest na antenie?
0: Nie, nie ma już.
1: O kurwa, bo chciałem się go jedną sprawę zapytać. Bo tak mówili w kontestacji, że jest radnym z Poznania. Nie wiem, czy to prawda, i żeby to zdementował.
0: Radnym chyba nie jest. No mówił, że nie jest radnym. I co? I już? I
1: no
0: tyle?
1: Nie wiem. No skała poszedł, to kto ma zdementować? Ty zdementuj.
0: No to dementuję. No... No, to dziękujemy. Bardzo ciekawy telefon. Psycho jak zwykle taki wścibski, ciekawski. Chciał się dowiedzieć, czy skała jest radnym.
1: Tak.
0: Tak?
1: Można zaśpiewać piosenkę?
0: No proszę.
1: Are you lonely like me?
0: Like me.
1: O, a właśnie. Napisał komentarz Bartłomiej, że jest przyszłym prezydentem.
0: Z sołtysem chyba. Ewentualnie.
1: Ewentualnie jest taka możliwość. 100 głosów na Bartmeja i 50 głosów na skałę zwanym Piotrem. Czy Pawłem? Bo nie pamiętam. Dobra. Dziękuję, dobranoc. Cześć wszystkim za uwagę.
0: Trzymaj się, cześć. No i tyle by było na dzisiaj. Kurde, jakiś zmęczony jestem, naprawdę. Mało spałem. I tak się dzisiaj wyżyłowałem. Ale to dzięki wam, dzięki wam. Bez was by nie było niczego w ogóle. Fajne, ciekawe telefony. Z wyjątkiem telefonu psycho. To wszystkie były bardzo na poziomie, ciekawe, fajne, interesujące. Z wyjątkiem właśnie psycho. No i też były wróżby. Były donejciki zacne, tak więc w to mi graj, no. Dobra, to do usłyszenia się z wami. Może w poniedziałek, a jak nie, to we wtorek, a jak nie, to w środę. No, trzymajcie się.

wybywają na wycieczkę, albo grillują, albo spędzają czas na świeżym powietrzu. No, taki okres odpoczynku. No właśnie, czy odpoczynku, czy da się odpoczywać w tym zwariowanym kraju? No, da się, pod warunkiem, że jesteście burakami, hamami, takimi typowymi Januszami, małpa Polak, nie? Której nie przeszkadza to, że... No, na przykład to, że pies szczeka cały czas, non-stop, przez 2 godziny ujada, a Janusz sobie siedzi i jemu to nie przeszkadza, bo dla niego nie jest żadną wartością cisza, spokój. Jemu może napierdalać po uszach, no się nachleje wody, puści sobie disco polo na cały regulator, bo on nie rozumie, czym jest wolność tak naprawdę. Dzisiaj Grzesiu, przedsiębiorca nasz tutaj kochany, mądrze mi napisał, że Polacy nie rozumieją wolności do końca, że wolność dla Polaka to jest właśnie wolność Tomku w swoim domku, to raz, i że to jest jego wolność, że jemu, że on może robić sobie co chce i to jest wolność dla niego. Cześć Becia, cześć Gumball, cześć Potrzeba, cześć Nina. Dzięki Nina za fajne komentarze, wszystkie czytam. No Nina chyba też ma ten problem, co ja właśnie z hałaśliwymi sąsiadami. Jeśli dobrze zapamiętałem, to Nina chyba też narzeka właśnie na hamów sąsiadów. No ja chyba sobie włosy zafarbuję na rudo, bo byłem dzisiaj pogadać z sąsiadem jednym. Znaczy to jest jeszcze inny sąsiad. To jest taki sąsiad, który gdzieś tam mieszka z boku. Wychodzę na balkon, to widzę jego domek z góry. No i patrzę sobie dzisiaj. Sąsiad przez 2 godziny kosi trawkę kosiareczką, a pies za płotem ujada. Ale tak wiecie, bo psy różnie ujadają. Czasem pies sobie tam szczeknie parę razy. Tak, to Nina. Nina też ma ten sam problem, co ja. Nie, jeszcze nie dzwoniłem do Płoku Łatuły, panie Zenonie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ale powoli się do tego przymierzam. Już gadałem z dzielnicowym i będę... I to jest jedyny sposób, żeby coś w tym kraju załatwić. No i tak... Patrzę sobie z balkonu. Otworzyłem sobie drzwi od balkonu, żeby trochę przewietrzyć mieszkanie. No i tak... No hałas. Ciężko wytrzymać. Bo pies ujada, ale tak ujada wściekle. Tak jakby... Wiecie, jakby ktoś mu, nie wiem... miskę chciał zabrać, nie? Albo kość, albo... Jakiś rabuś się czaił tam za płotem. A koleś sobie kosi trawkę, a jego pies ujada. I tak sobie myślę, czy jemu to nie przeszkadza? Czy może on jest głuchy? Głuchoniemy kolejny? W końcu się wkurwiłem, poszedłem pogadać z kolesiem. No i zaczynam grzecznie, nie? Mówię, jestem tutaj sąsiad. Słuchaj pan, no... Uciążliwe jest to szczekanie, chciałbym sobie odpocząć trochę, nie? Tak bez urazy, ale weź pan tutaj coś z tym psem zrób. W końcu pan jesteś właścicielem. Kurczę, wzdycham jak Kononowicz. Kochani moi, szanowni państwo, no. No i jaka odpowiedź? No standardowa, taka odpowiedź, jaką słyszę od już któryś raz z rzędu. Już się do tego przyzwyczaiłem, nawet już się niczego innego nie spodziewałem. Odpowiedź... Ale to jest pies młody, on się musi wyszaleć, wie pan. Mówię, no dobra, no to pies się musi wyszaleć, a ja chciałbym sobie odpocząć z kolei, nie? Proszę pana, no to co ja mogę? No pies po prostu szczeka, no to szczeka. I no i wie pan, no co, no to jest młoda sunia i ona... No ja tam staram się... dyskutować, mówię grzecznie cały czas, mówię

No ale to pan jest właścicielem. Właściciel, wie pan, no bez urazy, no z całym szacunkiem i całe te, jest zobowiązany do tego, żeby brać odpowiedzialność za psa. No jest to zakłócanie spokoju jednak, no wie pan. No proszę pana, no wie pan, no to po prostu pies jest młody, musi się wyszaleć. To się w końcu wkurwiłem i mówię, słuchaj pan, no to postawmy sprawę jasno. Zgłoszę do dzielnicowego, będzie mandacik, 300 albo tam 500 zł, nie pamiętam, i już. No i facet w tym momencie się odwraca na napięcie, wiecie, takie, o, co ja nie będę gadał. I mówi, dobra, to wie pan. I po prostu jestem już taki wkurwiony. Jak usłyszycie, że w Środzie Śląskiej ktoś, nie wiem, zaginął ktoś, kogoś zajebali prętem żelaznym albo podpalili dom, to będę ja chyba. Już nie mam siły do tych chamów, do tych cebularzy po prostu, nie? No, ciężko, no. Mam tak, jednego sąsiada, u którego właśnie pies potrafi przez 2 godziny cały czas ujadać, bo ten sobie kosi trawkę, a piesek tęskni i by sobie chętnie przeskoczył przez płot, ale nie może, więc sobie szczeka przez 2 godziny. U drugiego sąsiada pieje kogut cały czas praktycznie i szczeka pies. U sąsiadów moich na klatce schodowej za każdym razem, jak wychodzi typ, to pies ujada na klatce, ale tak cały czas po prostu, nie? Tak cały czas po prostu wychodzi, a ten pies szczeka, biega, szczeka na tej klatce. I ja się budzę, bo on często wychodzi sobie po fajki o 6.15, kiedy już nie ma ciszy nocnej. Parę razy go opierdoliłem. Krzyczałem do niego, też z okna, zwyzywałem go pod klatką, na klatce. Dzwoniłem tam, przychodziłem, rozmawiałem i wiecie co, ciągle słyszę te same teksty. W stylu, proszę pana, co jest pies, no, a nie kot, to co ma, miauczeć kot? I to jest takie powiedzenie, tak jakby powiedział typ, mam pana w dupie, to jest mój piesek i on se będzie szczekał. To jest to samo, tylko tak trochę naokoło, nie, że weź pan mi tu nie mów, pan se kup zatyczki do uszu, nie? Nie wiem, no, jak można w ogóle trzymać psa w bloku, czy to jest jakiś sens? Ma te 30 metrów kwadratowych i pies praktycznie cały czas śpi. Przez 3/4 dnia śpi, z wyjątkiem tego momentu, kiedy wychodzi na spacer. Krawiec, jest jakiś sąsiad, z którym nie masz kosy? Potrzeba, no tak widzisz, ty tak jak Grzesiek, wy wszyscy jesteście nikczemni, nikczemne nocniki, wy bronicie tych ludziów, nie no, ale coś w tym jest, wy ich cały czas bronicie, tak troszkę tak pół żartem, pół serio, ale cały czas nawet Grzesiek, on też ubolewa, też mu przeszkadza smród, fajek, wszędzie, gówna, hałas, ale Grzesiek też tak mówi, no co, to jest Polska, no Polska, taki kraj. Mam nadzieję, że się Grzesiek nie obrazi, że tu zdradzam z naszych rozmów jakieś rzeczy, no ale to nie są jakieś tam rzeczy osobiste ani nic, tylko takie no, żadna tajemnica, nie? No, ale tak czuję, że wy bronicie, że to chyba tylko Nina mnie rozumie tutaj. Jest jeszcze ktoś, kto uważa, że na przykład takie osiedla zamknięte, gdzie nie ma bachorów, nie ma psów, to jest całkiem niezła rzecz? Czy też będziecie tak jak większość tutaj mówić, że no się wielki panicz znalazł, to se się wyprowadź do Puszczy Białowieskiej. A może po prostu ja jestem jakiś mało wyrozumiały? Może wy jesteście po prostu tacy ludcy wszyscy tutaj
i tacy, i wam to, no, no cóż, no puszcza sobie disco polo za ścianą, wrzeszczy o 23:00, wierci przez 5 miesięcy, a piesek się musi wyszczekać, no krawiec zrozum, no może po prostu, nie wiem, ja jestem jakiś z innej planety, a może po prostu przesiąkliście tą Polską i... U mnie co chwilę szczekają psy, przejeżdżają siostrzeniec. To dziwne rzeczy tu Gumball pisze. Przejeżdżają siostrzeniec. I siostrzenica. I co mam zrobić? Kablem ich naparzać? No i znowu takie zrozumienie. No co ja mogę? Co ja mogę? No, muszą se pokrzyczeć, no muszą se powiercić i remont robić zamiast 2 tygodnie czy tam miesiąc przez pół roku, nie? Bo se muszą zrobić w drewienku wszystko. To też takie polskie, wszystko w drewienku, boazeria, kurwa, po góralsku, portrety Jana Pawła, kurwa, i se będzie barek robił na zamówienie, będzie wiercił, piłował w domu, warsztat sobie zrobi, nie? To trzeba zrozumieć, kurwa. Lukas pisze, brak kultury i zasad życia we wspólnocie. No tak, tak. Czyli jeszcze Lukas tutaj rozumie. Jacek jeszcze rozumie. Ja cię rozumiem, krawiec. Jakakolwiek dyskusja z Januszem to jest dramat. Nic mu nie wytłumaczysz. No tak, tak. Podrzuć temu psu mięcho z trutką na szczury. Poczujesz się lepiej, zielony ludzik. No właśnie nie chciałbym się do takich rzeczy posuwać. Trucie psów, no to bym się zmienił w takiego właśnie psychopatę, nie? Właściwie to mam do wyboru. 3 opcje. Albo zmienić się w Rudego z blok ekipy i donosiki słać i do dzielnicowego dzwonić co drugi dzień. I to by pomogło chyba. Albo mogę się zmienić w psychopatę, który, nie wiem, komuś tam coś podrzuci, podpali, nasra, nie? Albo otruje psa. No, tego bym nie chciał. No, ja bym, już miałem ochotę, nie wiem, przywalić typowi, ale to jest, był starszy ode mnie tam sporo, więc nie będę bił takiego człowieka, ale coraz częściej mam ochotę komuś po prostu rozkwasić mordę, powiem szczerze. Już tu nawet były takie troszkę zadymy, no, na razie małe takie, nie, ale po prostu budzi się we mnie jakaś taka wściekłość i agresja i już tak się nie pierdolę. Ostatnio sobie idę, słuchajcie, do sklepiku kulturalnie, idzie koleś z takim pieskiem jakimś takim małym, jazgoczącym, nie? I już czuję, co się święci. I normalnie dzień świra. Piesek się oczywiście rzuca w moim kierunku. Chce mnie złapać za nogawkę. Typ ciągnie za smycz, a ja tak nogą odruchowo, jeb. Po prostu jakbym trafił, no nie trafiłem akurat, ale jakbym trafił, to by przeleciał przez płot ten piesek. Zawsze kochałem zwierzęta, ale teraz już po prostu mam agresję też do zwierząt. I tam coś tam zakrzyczałem do gościa, nie? Ale on udał, że nie słyszy i tam jak zwykle tylko chodź tam, Zefirek, chodź tu, Maksiu, chodź. No. Sorry, no, może nie Maksiu, to się etam obrazi. Ale po prostu czuję, że to zmierza w tym kierunku, że w końcu będzie dzień świra i tak kopnę po prostu jakiegoś komuś tego psa, że przeleci, zrobi fikołka i potem typ tam, o panie, co pan kurwa się rzuci na mnie z rękami, dostanie gazem na ryj i się skończy, po prostu nie ma innego sposobu. W ogóle co to jest, że się na mnie psy rzucają, jeden jakiś, drugi, trzeci. Nie wiem, mam coś takiego, że mnie psy nie lubią, czy
Po prostu ci ludzie tak nie potrafią wychować swojego psa, że się pies rzuca na przychodzące osoby. Co to w ogóle jest za zachowanie? Znaczy, też miałem kiedyś psa, boksera, i też się rzucał na inne psy. Też srał, gdzie popadnie. I dopiero po latach, też jak mnie nie było w domu, jak nas nie było w domu, to czasem wył, szczekał. Tylko że wtedy były trochę inne relacje między sąsiadami. Ludzie się znali i to wiecie, tak... W bloku to było trochę tak, że znaliśmy się wszyscy, no i ludzie tak odpuszczali, nie? No tam, u krawca pies szczeka, no to szczeka, trudno, trudno. W kolejnym przykładzie teorii spiskowych będzie efekt krawca. Gumball, ty się lepiej nie bierz już za teorie spiskowe. Weź, lepiej nadawaj... na takie tematy, na których się znasz, nie? Anime, gry, ewentualnie jakieś jeszcze inne rzeczy. No ale ta audycja o teoriach spiskowych to strasznie marna była moim zdaniem i tak aż mnie zniesmaczyła i tak sobie pomyślałem, że trochę sorry, że tak powiem, ale tak szczerze ci powiem, że trochę siara. Trochę siara. Bo tak... Wiesz, śmianie się z czegoś, czego tam nie rozumiesz, brakuje ci informacji, tak sobie gdybasz i to ja nie wiem, to tutaj coś słyszałem, ale nie wiem, a to chyba nie wiem, czy dobrze mówię, a to wiesz, to lepiej sobie darować, nie? Też czasem gadam o czymś, co się nie znam, ale całą audycję tak zrobić o teoriach spiskowych, to wiesz, to słabo. Zgłoś na policję. Jola pisze, psa trzeba wysłać do szkoły. Są ludzie, którzy potrafią psa nauczyć grzecznie czekać. Jak się ma psa, to niestety ma się również obowiązki. Dokładnie, Jola. No, widzę, że nie wszyscy tu jeszcze zwariowali i niektórzy rozumieją, że jednak są jakieś zasady życia we wspólnocie, że to nie jest tak, że wszystko wolno i to jest wolność i mamy demokrację, panie. U nas tak właśnie często ludzie tak z dupy gadają, nie? Panie, mnie wolno wszystko, bo mamy demokrację. Tak nie kumają w ogóle, czym jest demokracja. Im się to kojarzy, że demokracja to wszystko wolno. jak debilowi, nie? Tak się kojarzy. No po prostu dramat. Powiem wam, że nie lubiłem Polskę. Po prostu denerwują mnie ludzie tutaj, którzy mieszkają. Was lubię, bo my tutaj, no tu są trochę inni ludzie. Tutaj są ludzie, którzy mają trochę więcej wyobraźni, trochę więcej rozumu. Ale taki przeciętny Polak to jest dramat. I normalnie czasami się przyłapuje na takim myśleniu, że kurwa, no Hitler miał rację po prostu, co to Słowian, nie? Nie potrafią się rządzić i są takimi, no... takimi chamami po prostu, no. Co tu jeszcze piszecie? Może wyczuwają, że z potrzebą trzymasz. A pieseły nie lubią złych ludzi. Co ty masz zielony ludzik do potrzeby? Potrzeba spoko gość. No, co on ci zrobił? Co tu jeszcze? Procentowo, jak często miałeś problemy z sąsiadami w miejscach, w których mieszkałeś, pyta Zenon. Zawsze z kimś tam mam problem. Nie wiem, to Zenon się inaczej zapytam. Czy jak miałem sytuację, gdzie sąsiad mi na cały regulator puszczał jakieś disco polo za ścianą i w końcu się wkurwiłem i zrobiłem z nim wojnę i się ostatecznie musiał wyprowadzić, bo już była ostra kosa i dał za wygraną.
no nie wiem, ty byś sobie tak siedział i sobie słuchał, jak ci ktoś napierdala decybelami, tak? I ci ściany drżą, tak? No to jesteś miękka faja, no i po prostu dajesz sobie wchodzić na głowę, widać. No, taki wniosek mam. Twój wybór, słuchaj, ja walczę jeszcze o jakieś, o to, żeby trzymać się pewnych zasad współżycia we wspólnocie, żeby nie wchodzić innym na głowę. I uważam, że cudza wolność się kończy tam, gdzie się zaczyna mój nos, a ty sobie możesz uważać inaczej. No i jeśli tutaj insynuujesz coś, że ja jestem jakiś problematyczny, że jestem, nie wiem, jakiś histeryczny, no to chyba się mylisz. A może to ja jestem właśnie trochę bardziej cywilizowany niż przeciętny Polak i mam pewne oczekiwania, których nie mają inni. No, tacy ludzie, którym nie przeszkadza właśnie chamstwo, nie przeszkadza smród, nie przeszkadza hałas. A może po prostu niektórzy się boją, nie? Pójść do sąsiada i pogadać. No to też z drugiej strony okazuje się, że niewiele można wskórać, no bo co? Napytam sobie kłopotów, nie? Tylko w końcu kogoś skrzywdzę naprawdę mocno i pójdę do kryminału. No. Pozostaje tylko pisać jakieś donosy, interweniować na policji. Nie lubię policji, ale nie mam innego wyboru, no bo rozmowa nic nie daje.

0: Nie rozumiemy się, Zenon. Właśnie Zenon mi tu zaleca się przyprowadzić na osiedle dla emerytów. Czyli tak sugeruję, że jestem takim dziadkiem, któremu wszystko przeszkadza, nie? I takim histerycznym dziadkiem. No, tak to odbieram, że krawiec ma fanaberię. No, taki jest wydźwięk tego, co tu pisze Zenon. Nie zgodzę się. Nie trzeba od razu sprowadzać wszystkiego do tego, że się weź krawiec przeprowadź na osiedle dla emerytów, nie? Którym wszystko przeszkadza i są jacyś tam dziwni. Nie. Chociaż uważam, że takie osiedla zamknięte, gdzie właśnie jest zakaz wyprowadzania bachorów wrzeszczących na plac zabaw pod oknem, ludzie naprawdę mają problemy z tym. Bachory, które biegają po dworzu, często srają ludziom i sikają pod oknami, bo im się nie chce wejść na górę do domu, tylko sobie wypróżniają się komuś pod oknem. I jeśli tobie, Zenon, na przykład nie przeszkadza zapach szczochów, że sobie wyjdziesz na balkonik i ci capi szczochami, no to jest... Ja to szanuję, no okej, okay, no masz może mniejsze wymagania trochę, to sobie wąchaj te szczochy, a mi to przeszkadza i na przykład bym zobaczył takiego bachora, który mi sika pod balkonem, no to bym interweniował, no tak mam. Może się różnimy tutaj, nie? Ja myślę, że to są osiedla dla ludzi cywilizowanych, tak można by nazwać. Osiedla dla cywilizowanych ludzi, którzy są mało przesiąknięci tym właśnie polskim syfem. Tym właśnie syfem, o którym śpiewa Tymon Tymański od lat. To wszystko, co znajdziemy na płycie Polowirus, to jest właśnie to polskie gówno. Tak się zresztą nazywał film Tymona też, nie? Który robił 10 lat. Polskie gówno. Jest wielu ludzi, którzy to zauważają. Właśnie to... ten polski syf, nie? Ten brak zrozumienia i poszanowania dla innych. Brak kultury.
1: Wiecie co, przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
2: Jezus 2,0. 3 złote. Proszę zostawić gambola. Bardzo dobrą audycję zrobił.
0: No nie wiem, czy dobrą, no. To była taka audycja trochę... Dzięki, Jezus. Jezus 2.0. Dla mnie to była trochę taka audycja, gdybym ja zrobił, powiedzmy, odcinek Luźnych Gatek o anime i mówił tam, że anime to jest taki Bolek i Lolek. To śmieszne takie tam... Anime to jest takie, że tam skaczą, podskakują... głupie takie, nie? I bym się śmiał z tego, to wielkie oczy, no to też Gumball by się czuł zniesmaczony, nie? Gumball by się czuł zniesmaczony i zażenowany tym, że tak podchodzę do tematu i by, powiedzmy, naprostował, starał się naprostować mnie i mówił, że no nie, no stary, są różne anime, różne gatunki, to jest wielkie bogactwo gatunków, a to, co się śmiejesz, że to Bolek i Lolek, to nie, to Bolek i Lolek to nie jest anime i by mi tłumaczył. No to tak trochę odebrałem tą audycję o spiskach, nie? I wydaje mi się, że to więcej złej roboty robi, bo ktoś, kto w miarę kumaty jest w tych sprawach, wejdzie, sobie posłucha i stwierdzi, że no koleś nie ma bladego pojęcia o teoriach spiskowych. Coś mu tam się miesza, jedno z drugim. Śmieje się z czegoś, co akurat jest poważne. Na poważnie bierze to, co jest akurat śmieszne i no po prostu uważam, że słaby odcinek, ale wielki na pewno plus dla Gumballa jest taki, że on sobie z tego zdaje sprawę chyba. I sam mówił, że słuchajcie, ja tak się na tych sprawach nie znam za dobrze i to jest dla mnie nowość i spoko, możecie mnie tutaj skrytykować, czy tam coś wyjaśnić i to jest akurat bardzo okej, okay, nie? Że nie robił z siebie wielkiej wyroczni,

No tak, ale nawet sobie dzisiaj czytałem o tych osiedlach zamkniętych, gdzie są pewne zasady i widzę, że 90% komentarzy pod jakimś wpisem, gdzie ktoś się po prostu chce dowiedzieć czegoś o tych osiedlach, czy gdzie to, jak to, za ile to, to strasznie się ludzie rzucają na taką osobę i krytykują i wyzywają. No, nie ma za bardzo aprobaty. Ludziom się to kojarzy, że o, już, o, nam tu zabroni, o, wielki pan, o, to mu przeszkadza, o. No i takie komentarze. A ja to rozumiem. Co komu to przeszkadza? No, ktoś ma pieniądze, rynek, nie? No, jest zapotrzebowanie, ktoś tego potrzebuje. Nikt ci nie każe człowieku się tam wprowadzać, no. Niech sobie ludzie tam mieszkają. A też tam plebs przychodzi i patrzą, jak tu podprowadzić rowerek, bo tam sobie, no, to są takie osiedla trochę bezpieczniejsze, że ludzie są przekonani, że można sobie zostawić rower pod domem, że jakiś tam skuter i już tam przychodzą zakapturzone cwaniaczki, dresiki i tam przechodzą przez płot, omijają ciecia i patrzą, co tu podpierdolić, nie? A właśnie bardzo mi się podoba takie odcięcie się od tego tałataństwa całego, nie? I życie w spokoju. Wychodzisz sobie na balkonik, siadasz sobie, słoneczko świeci, siedzisz sobie we względnej ciszy. Słuchajcie, ja nie jestem jakimś histerykiem. Mi nie przeszkadza, jak pies sobie przez 15 minut poszczeka, bo coś mu tam nabrała go ochota. Czy tam dzieci sobie, nie wiem, pokrzyczą. Ale na przykład pod jednym adresem, gdzie mieszkałem, to była taka sytuacja, że przez pół dnia słuchałem takich wyrostków, którzy gdzieś tam na placu zabaw se przychodzą z jakimś winkiem, czy tam sobie siedzą i cały czas takie kurwa, kurwa, ja pierdolę, kurwa, kurwa, ja pierdolę, weź pierdalej, chuju ty, kurwa. I tak przez pół dnia, nie? No, czy to jest coś przyjemnego, czy to jest cywilizowany człowiek, który tak się zachowuje? No raczej nie, raczej jest to patologia, no, która nie przestrzega żadnych zasad, bo plac zabaw jest dla dzieci raczej, a nie żeby tam sobie jakieś nastolatki piły wino, czy trawnik jest po to, żeby sobie może czasem na nim usiąść, albo sobie pochodzić przyjemnie po tej trawce, a nie żeby nie móc tam w ogóle wejść, bo jest zasrane całe, nie? Cywilizowani ludzie gdzieś tam na świecie są takie standardy, że się sprząta gówno po psie, bo ludzie już jakoś doszli do tego, że psie gówno nie jest wcale mniej obrzydliwe od ludzkiego, nie? No takie sytuacje z dnia świra, no ale u nas jeszcze tego ludzie nie rozumieją i w ogóle to, co się teraz dzieje, ta cała sytuacja z COVID-em, właśnie policja kontra Polacy, to takie zakrzykiwanie. Czuję się obco w tym klimacie po prostu, nie?

0: Raca twierdzi, że to nie ma znaczenia, w jakim kraju się żyje, że ma w UK to samo. No nie wiem, no może akurat trafiłem tak, że jak mieszkałem w Irlandii, to akurat tak dziwnym trafem ciągle trafiałem na takie sytuacje, że nie było tych gówien, nie było krzyków, nie było szczekania i nie było hałaśliwych sąsiadów. Tak jakoś trafiłem. Nikt mnie nigdy nie zaczepił na ulicy. Było czysto, spokojnie, fajnie. Może tak trafiłem, nie? Zapomniał W, jak cielem był. Zmora to się pisze inaczej chyba. Zapomniał W, jak cielęciem buł. To tak dziwne takie powiedzonko, które na siłę ma się rymować. Co to jeszcze piszecie? Jakość audycji o szurach miała poziom trzykrotnie głupszy niż najgłupsza teoria spiskowa wymyślona przez Eskimosa z pustyni. Dobrze, że audycja miała wyróżniać się jakoś, a nie jakością. No, jest gambol na antenie, taki trochę wywołany do tablicy. Pewnie będzie tutaj coś komentował moją krytykę. Cześć, gambol.
1: Dzień dobry, a ja chciałem się odnieść do tego, bo tak zauważyłem, no trochę długo już ciągniesz temat tego, że dużo rzeczy ci przeszkadza, sąsiedzi. No i powiem ci szczerze, że ja mam podobnie, to znaczy moi sąsiedzi są dosyć głośni. I oni mają ten problem, że wiesz, im się nawet by tłumaczyło, nie, psy tam głośno są, to on powie, no to samo co twój, nie, że pies to musi się wszaleć, co on tam zrobi, ale i tak go na noc wypuści albo gdzieś tam wtedy, kiedy powiedzmy w godzinach wieczornych, kiedy człowiek chce się trochę zrelaksować. No i sąsiedzi też tam koszą, nie, no to się dzieje, to są rzeczy, które no u mnie akurat są normalne i są trzy mentalności, jakie ja widzę. Mentalność mojego ojca, czyli taka mentalność, że no powiedzmy nie za bardzo chce zaakceptować to, co się dzieje i wręcz działa trochę w twój sposób, czyli no mówi cały czas, myśli, wkurzony jest, no ale nie za bardzo działa, no bo no mówię, jedynie działanie no to byłoby ogłuszenie tego psa albo tam zrobienie burdy. Działanie mojej w sumie to wszystkich innych to jest takie, że są wkurzeni, ale jakoś żyją z tym, jest działanie na przykład moje. Czyli ja wkładam zatyczki do uszu, po prostu staram się to ignorować, zamykam okno, mam to gdzieś, puszczam sobie muzykę, ewentualnie głośniej muzykę, staram sobie radzić w życiu, bo wiesz, jest taka różnica pomiędzy byciem człowiekiem, a bycie, znaczy inaczej, bycie na przykład osobą, a bycie osobą dorosłą, wiesz? Osoba normalna będzie cały czas narzekać, a osoba dorosła będzie próbować rozwiązywać te problemy, bo nasze życie polega na tym, żeby rozwiązywać problemy. Jeżeli będziesz narzekał na coś, ale nie będziesz próbował tego rozwiązywać i nie, rozwiązaniem nie jest zatłuczenie tego psa lub sąsiada, bo to jest raczej powiedzmy... To nie jest rozwiązanie, bo tak to każdy musiałby tłuc. Rozwiązaniem jest to, żeby znaleźć sposób na to. I właśnie od tego jest nasz pomyślunek, żeby znaleźć te rozwiązania. Tak jak ja mówię, ja tu znalazłem zatyczki, do uszu jakąś muzykę, ale ty może znajdziesz coś innego. Może przykładowo będziesz, nie wiem, podejdziesz jakoś sąsiada, nie wiem, może będziesz bardzo miły, a może zrobisz dokładnie to samo co on, czyli będziesz miał psa. No nie wiem, są różne rozwiązania, jakieś na pewno jest. I ja uważam, że ty powinieneś poszukać tego rozwiązania przez siebie, niż myśleć, że no nie wiem, problem sam się rozwiąże, albo po prostu narzekać, myśląc, że to się samo rozwiąże. No bo niestety prawdopodobnie tak nie będzie.
0: No, ciężko o jakieś rozwiązania, ale też nie zgodzę się, że jestem osobą, która nie szuka jakichś sensownych rozwiązań, no bo tak, miałem sytuację na jednym mieszkaniu, gdzie się codziennie włączał na wiele godzin alarm, taki wiesz, pisk, nie? Nic przyjemnego słuchać taki pisk, nieprzyjemny alarm w jakimś tam zakładzie, po prostu mieli zepsuty, nie wiem, zamokły kable. No to wiesz, chodziłem tam, gadałem z ludźmi, prosiłem, tłumaczyłem. No co jeszcze mogę zrobić? Byłem u sąsiadów, u których pies szczekał praktycznie przez cały dzień. I wiesz, byłem bardzo miły, mówiłem, ja tu sąsiad, wiecie, no sąsiady, chciałem sobie trochę odpocząć, a tu pies szczeka, okna nie można otworzyć, może jakieś ziółka dla pieska uspokajające. Są też, często takim ludziom tłumaczę, że jest coś takiego jak obroża antyszczekowa, która, i tutaj no już tak, już wiem co powiedzą, która... ma taką bateryjkę i pies jak szczeka, to mu takie bardzo lekkie, pan rozumie, takie bardzo lekkie napięcie, że jemu jest nieprzyjemnie i on się oducza szybko tego szczekania i można zdjąć tą obrożę. Panie kurwa, co ja będę psa raził prądem, kurwa? Idź pan mnie kurwa stąd. Po prostu wiesz, z jakiej strony bym nie podszedł, czy... po dobroci, czy po złości. Jednemu dałem w ryja. Nic nie pomaga, no.
1: A właśnie, tutaj powiem tak. No, jeżeli nie działa, no to jeszcze jest taka opcja, no, nie wiem, próbować to rozwiązać tak jak mówisz, no, cywilnie, no niestety, jak już nie dojdzie do skutku, ja uważam, że można osobę prosić, jakieś tam rzeczy. A jeżeli rzeczywiście to jest problem tak duży, że no nie da się go rozwiązać w cywilny sposób i już próbowałeś, to myślę, że pójście na policję nie jest już problemem. Po prostu możesz to zrobić, masz czyste sumienie. Ty jako osoba nawet możesz powiedzieć sąsiadowi, że jeżeli tak będzie się jeszcze działo, no to po prostu pójdziesz na policję.
0: No
1: wiesz,
0: to powiedziałem dzisiaj, no to no. Nie wiem, czy słuchałeś od początku, no to no byłem to, dzisiaj u sąsiada tak. I powiedziałem mu tak, no. Dosłownie to, co zaproponowałeś, właśnie no to, mu powiedziałem no to bardzo, i no on dobrze, w tym momencie się odwraca napięcie i u niego, u Polaka Cebulaka się włącza w tym momencie tryb sprzeciwu, że o, będzie mi tu groził, będzie mi mówił, co ja, i on się odwraca napięcie i odchodzi i mówi tam, i coś mi tam burczy pod nosem, już tam, a tu panie, kurwa, tak, no dobra, ale no kurwa.
1: To jest jego obrona, bo on, i tu uważaj, bo to jest ważna rzecz, powiem ci jak ja Bonofi, uważaj, bo wtedy stanie się taka rzecz, niestety, 90% ma szansę, że to się stanie, twój sąsiad cię znienawidzi, to znaczy jak będzie tylko miał okazję, będzie ci dopierdalał, bo pomimo, że on nie będzie widział problemu w tym, co on robi i on do końca nie będzie tego problemu widział, niestety, więc jak pójdziesz na policję, to sobie trochę pogorszysz swój wizerunek, bo ten sąsiad na pewno komuś jeszcze o tym powie, ktoś powie komuś i wiesz, tak przejdzie plota, że jesteś, wiesz, takim chujkiem, ale z drugiej strony nie dawaj się jego tym właśnie takim podejściu, bo on prawdopodobnie chce właśnie wywrzeć na tobie presję, żebyś tego nie zrobił. Także ja bym już zrobił to, bo coś czuję, że i tak sąsiedzi nie mają jakiegoś specjalnego zdania o tobie, więc cokolwiek by się zmieniło, to nie zmieniłoby się specjalnie na gorsze. To tyle chciałem ci powiedzieć.
0: Słuchaj, także... jedno działa, przepraszam ci, Gumball. Wiesz, no potwierdza się moja teoria, że chamstwo należy zwalczać chamstwem. I jedyny przypadek, kiedy coś... dwa przypadki, kiedy udało mi się coś wskórać, to były te, które, w których użyłem przemocy.
1: No ja nie jestem fanem przemocy, ale rozumiem. Czasem po prostu ma się ochotę komuś przywalić komuś tak, wiesz, ostro. Ale rozumiem, nie będę... Mówił, że to jest dobre rozwiązanie, ale rozumiem pobudki prawdopodobnie, bo sam też czasem byłem tak zirytowany. A tutaj już chciałem zakończyć ten temat, bo trochę mi się śpieszy. Chciałem tobie podziękować za krytykę, bo ja krytykę każdą przyjmuję. Tak jak już powiedziałem, wolę, żeby ktoś mnie opierdolił i powiedział, jak jest.
0: Bardzo fajna cecha twoja. To jest bardzo fajna twoja cecha, że można gadać z tobą, nie? I do czegoś dojść i masz pokory w sobie troszkę jakieś tam i wiesz, i można tutaj skrytykować się, i, a nie, że się od razu obrazisz i o, to ja tu kończę z nocnym radiem, to mnie tu chcą zniszczyć, bo zazdrosny jest krawiec o to, że ja donate'a dostałem, to o, a co on osiągnął, co on osiągnął?
1: No tak. Więc dzięki za także słowa krytyki, one się zawsze przydają w budowaniu no po prostu lepszych audycji. Ja na przyszłość sobie wezmę to do siebie. Starałem się nie robić tej audycji w jakiś poważny sposób, a jeżeli odbra się w poważny sposób, to rozumiem, nie? No będę starał się trochę inaczej tego podchodzić. W każdym wypadku, no tyle chciałem powiedzieć.
0: Ale to nie chodzi o to, przepraszam, czekaj jeszcze sekundka. To nie chodzi o to, że poważnie czy niepoważnie. Myślę po prostu, że wziąłeś na warsztat temat, który był tobie obcy mocno i z racji braku, wiesz, wiedzy i informacji podszedłeś do niego tak intuicyjnie i z humorkiem, co jest zrozumiałe w sumie, no bo to luźne gadki, no to wiesz, można to zrozumieć. No ale wiesz, no to właśnie taka sytuacja, jak ja bym się wypowiadał jako taki ignorant właśnie o anime i by mi się tam mylił Bolek i Lolek z Czarodziejką z Księżyca, albo bym zrobił audycję o anime i powiedziałbym, no anime to Czarodziejka z Księżyca, głównie.
1: To teraz spójrz na to z mojej strony, bo ty tak patrzysz trochę na to tak, a popatrz się, jak ja na przykład, ty byś zrobił taką edycję, to ja bym się super cieszył, bo ja bym popatrzył, o, krawiec się zainteresował anime, tu się pomylił, a to nieważne, bo to ważne, że po prostu powiedział coś, kurde, i tak byłbym zadowolony, nawet jakby głupoty pierdoli, to powiem ci, ja bym był zadowolony, także wiesz, tutaj masz ode mnie ten... Ja ci robię krzyż, masz zezwolenie i ten, jeszcze dostajesz aprobatę, także...
0: Ale nie, jest spoko nawet, że taka audycja, bo to jest zawsze ciekawostka, nie? To jest, tak jak mówisz, no to jest audycja ciekawostka. Można sobie posłuchać, jak taki gumball, który się specjalnie nie interesuje tymi sprawami, to wszystko widzi. I się fajnie słuchało, to zawsze... Jest okazja, żeby sobie spędzić miło czas i... No ale troszkę było takie... Czasami takie zażenowanie i taka obawa, że wiesz, że... Bo my mamy wśród naszych słuchaczy też takich, którzy są bardziej alternatywni, spiskowi.
1: I ja bym chciał z nimi porozmawiać, bo ja chciałbym, żeby oni mnie przekonali wręcz. Także kiedyś chciałbym z nimi porozmawiać i ja jestem naprawdę otwarty na takie rzeczy.
0: No... Bo tu Zenon też mnie nawoływał, żebym jakieś konkrety podał, z czym się nie zgadzam. No to mówiłem już, no że dla mnie takie Pizzagate to jest akurat mniej, o wiele mniej wiarygodna teoria spiskowa niż Żydokomuna, która jest dosyć... Ale oczywista, a ty przedstawiłeś to, że o, bo to jeszcze głupsze niż ta cała Żydokomuna. No, Żydokomuna to wiesz, no to jest dosyć oczywista oczywistość. Statek, znaczy ten samolot Satan 2, nie? Co tak cię rozbawił, no to on naprawdę istnieje i to jest no taka dosyć potężna rosyjska broń.
1: No dobrze, no po prostu nazwa mnie rozbawiła, ale ja uważam, że tej audycji w ogóle na poważnie nie powinno się brać. Ja kompletnie się nie znałem i po prostu gadałem trochę tak, wiesz, od rzeczy, ale dobra. Słuchaj, ja sorry, że tak przerwę, ale no ja muszę spadać, także ten...
0: A co ty taki zapracowany, co tak ci się spieszy tutaj, no, panie Gambol?
1: Dosłownie na sekundę zadzwoniłem, także mówię. Dzięki za krytykę, mam nadzieję, że poradzisz sobie z sąsiadem i trzymaj się.
0: No dobra, trzymaj się, hej.

Okej, okay, czytam w tym momencie o tym Shatan 2. No faktycznie piszą tutaj, że to jest pocisk balistyczny. No ja wcześniej czytałem o tym jako o takim samolocie, ale takim specyficznym samolocie, który krąży gdzieś tam po naszej orbicie okołoziemskiej. Okej, okay, no ale może właśnie dlatego się nie wypowiadam o tym i nigdy o tym w audycji się nie wypowiadałem, nie? Ale w przypadku Gambola to było stwierdzenie, że no jakaś głupia, śmieszna nazwa Shatan 2, co to w ogóle jest, nie? No to był zupełny brak wiedzy, no i coś tam starał się o tym jakoś to komentować. No ja na razie się wstrzymywałem, bo za dużo nie wiem, no więc nic nie mówiłem. Ale tam było więcej takich sytuacji, w których akurat no, mógłbym zadzwonić i naprostować, tylko no, to sobie nie zapisałem i no akurat słuchałem audycji już offline, więc nie mogłem zadzwonić. No ale właśnie się wypowiadałem, że wiesz lepiej niż Gumball, a nie wiesz. No być może, no też nie jestem idealny, też nie jestem krynicą wiedzy tutaj, jeśli chodzi o tematy spiskowe. Ale wyłapałem trochę tam takich nieścisłości, baboli różnych. A wydaje mi się, że Zenon broni Gambola, bo jest antyspiskowy i po prostu sobie tak postawił za cel, że będzie teraz bronił Gambola. Bo on jest z naszej bandy. Zenon tak ma trochę, że on zawsze jest za tymi, którzy są z jego bandy i bez względu na wszystko będzie właśnie się wstawiał za tymi swoimi, nie? No, ja rozumiem taką solidarność, okej, może być. To Shuria, tu nie ma czego wiedzieć, śmieje się Zenon. No właśnie myślę, że jednak są takie osoby, na przykład taki Claude, z którego się często śmiejemy, ale on ma potężną wiedzę, jeśli chodzi o spiski, rzeczy niewyjaśnione, różne teorie spiskowe, wiedzę alternatywną i po prostu chodzi mi o to, że bywały takie momenty, gdzie stwierdzałem, że taki Gabriel, 12 tysięcy szabel, czy nawet taki Marek Podlecki wypadają lepiej niż ten Gumball, który no tak do tego podchodzi sobie bardzo na luzie, śmieje się ze wszystkiego i nie jest to zupełnie jego temat. No i stąd po prostu ta audycja jakoś mnie tak zbulwersowała lekko.

Claude też się myli albo gada głupoty czasami. Oczywiście, że tak. No, to nie twierdzę, że jest nieomylny, że jest jakimś omnibusem tutaj. Ale jednak no, w tych sprawach, jeśli chodzi o te rzeczy związane właśnie z różnymi czarnymi projektami, UFO, spiskiem elit, no to no, zna się na tym, no. Nie można mu tego odmówić. I ma konkretną wiedzę, kiedy, gdzie, dlaczego, kto za tym stał. Część różnych tajnych projektów, które kiedyś uważaliśmy za totalną szurię i nam się to w głowie nie mieściło, zostało po latach odtajnione i wiadomo już, że tak było po prostu. I Claude się w tym orientuje całkiem nieźle. I on, powiedzmy, przytoczy konkretne nazwy projektów, powie, kto za tym stał, że stał, powiedzmy, za tym rząd USA czy ktokolwiek inny, a Gumball, powiedzmy, skojarzy mu się śmiesznie jakaś tam nazwa i powie, o, to głupoty jakieś, coś takiego z ludźmi, no akurat, no, coś takiego z ludźmi robili, no, akurat. No. Wiecie, o co mi chodzi, że no, po prostu to jest takie... Ja pierdolę, znów jakieś tutaj podszczypywanie. Zenon, czemu zaczepiasz Jolę? Nie wiem, przyszła sobie tutaj, gadamy, a ty znowu z tym mężu strzelaj. No, to takie śmieszne jest. Nie wiem, lubisz tak się do kogoś dowalić i tak potem mu dupę truć, zaczepiać, nie wiem, szczypać. To jest bez sensu, uważam. Jeśli masz coś do Joli, to tak, wiesz, no, to może sobie z nią na priwa wyjaśnij, na przykład. Albo... Mi się to strasznie nie podoba. Uważam takie, że to jest upierdliwe po prostu. To jest takie upierdliwe doczepienie się do kogoś i sobie potem dowcipkowanie i powtarzanie tego samego dowcipu po raz, nie wiem, po raz enty i irytuje mnie to. Takie zachowanie.

I dla mnie w tym momencie nieważne jest, że tam Zenon jest z naszej bandy, Ayola jest z innej bandy. Ktoś, kto tak myśli, to jest na poziomie dziecka i może niech sobie zrobi, wystruga jakiś karabinek z drewna i gdzieś tam biega pod śmietnikiem, nie? Jak jest na takim poziomie. Może Zenon zazdrości, bo jego mąż nie strzela już, pisze Paweł. Mnie po prostu strasznie drażni, jak ktoś tak się do kogoś dopierdoli i tak upierdliwie tak po prostu zaczepia. Nie ma żadnej odpowiedzi, nie? Ktoś go tam zlewa, a on dalej tak, a ty pamiętasz to, a co powiedziałeś? I tak zaczepia. I tak do zażygania. No, to już daj spokój, no. Nie ma innych tematów? Nie wiem, Zenon, masz do powiedzenia dużo ciekawych rzeczy na różne tematy, a tak się do kogoś tam dopierdolisz i zaczepiasz. No i po co to? Bez sensu.

Przecież jej koledzy to robią cały czas. Tłumaczy się Zenon. I znowu jak dziecko trochę. A on pierwszy zaczął się pluć i on mnie opluł i mnie scypał w rajstopy, pse pani. Świętej Joli nie ruszam. Tutaj sobie ironicznie, sarkastycznie pisze Zenon. Nie ma tu świętych, Zenonie. Po prostu mnie czasami irytuje, jak ktoś jest taki, wiesz. Słuchaj, miałem też takie sytuacje. W szkole średniej, w liceum, znalazłem sobie takiego koleżkę, który był trochę taki śmieszny, nieporadny, czymś tam podpadł. I byłem taki, wiesz, bully i go tam cały czas sobie z niego robiłem jaja, szydziłem sobie z niego i w pewnym momencie mnie kumple i koleżanki naprostowali, powiedzieli, weź ty się odjeb od niego w końcu, nie? I sobie tak zdałem sprawę z tego, że jestem takim właśnie śmieszkiem, który stara się swoją pozycję jakby... No, który stara się po prostu czyimś kosztem coś ugrać i zrozumiałem, że jest to niewłaściwe, że jest to kiepskie. I przestałem, no. I starałem się być bardziej miły dla ludzi i bardziej się tam zakumplować. I zrozumiałem, że takie dowalanie innym i liczenie na to, że ktoś mnie będzie bardziej, nie wiem, tam lubił, czy będę jakimś tam w tym stadzie kimś ważniejszym samcem alfa, bo ugryzę tego słabszego, to jest słabe, nie? I raczej unikam tego. Ale rób jak chcesz, no, jeśli ci to odpowiada, jeśli czujesz z tego jakąś przyjemność, że tam komuś dowalisz, z kogoś się pośmiejesz, no to czemu nie, no...

wydaje mi się, że masz naprawdę duże szanse i spore możliwości, żeby zabłysnąć czymś innym, fajnymi audycjami. Na wielu rzeczach się świetnie znasz, masz dużo zainteresowań i

Ordynator szpitala Choroszcz. Nieźle dziś krawiec zrzędzi. Audycja Gambola zła. Zenon zły. Sąsiedzi źli. Czyżby wódeczki zabrakło? Szczerze mówiąc, nie zabrakło. Trochę sobie dziś już tam wychyliłem parę kilonów. Może stąd wzięło mnie na szczerość i taką otwartość. Nie przeczę. No cóż, no tak, znowu chyba zaczynam trochę nadużywać alkoholu, ale no cóż, ten świat na trzeźwo jest dla mnie nie do zniesienia. Okej, to dzwoni ktoś? Donate'a ktoś wpłaca, czy kończymy, bo nie wiem, czy mi się chce jeszcze gadać. Zenon, zarzucasz tutaj Joli, że jest kłamczuszką. No to wiesz, to możesz zawsze tak kulturalnie i konkretnie powiedzieć. Na przykład, Jolu, uważam, że mijasz się z prawdą, gdyż... No i tutaj możesz przytoczyć jakieś wypowiedzi. No i to będzie wtedy jakiś konkret, nie? I już, no. Zenon się tu odgraża, że zadzwoni. Ale za 15 minut. Dobra, spoko. Dzień dobry, NR. Dzień dobry, dzień dobry. Okej, może, to może jakąś przerwę muzyczną zrobię. Co by tu puścić?

Okej, to ja w takim razie się udaję. Na stronę i za chwilę do Was wracam.

co chcecie od amerykańskiej muzyki rozrywkowej? Już wolę taki amerykański pop niż polską muzykę rozrywkową. Nie wiem, w ogóle angielski jest bardziej takim dźwięcznym językiem. Jest mniej spółgłosek. Zwykle dwie, jedna, trzy, góra trzy. A u nas jakieś takie słowa połamańcze. Po prostu tyle tych sylab, że to się śpiewać się nie da się. I to... Ciężko jest ułożyć tekst po polsku, który będzie rytmiczny, który będzie dźwięczny. A może mam po prostu jakąś już niechęć, może już mnie po prostu denerwuje wszystko, co polskie, polska polityka, polskie podejście do religii, polska rozrywka, polska kultura, podejście do historii, polityka, wszystko mnie denerwuje, irytuje mnie to, co jest polskie. Tutaj znowu jakieś zarzuty, że Jola kłamie. Słuchajcie, no to konkrety podajcie. No, jak ktoś ma coś, można grzecznie, można kulturalnie wytknąć. I wiecie, jak to działa? Jak komuś tutaj, powiedzmy, kulturalnie, w miarę kulturalnie coś wytkniecie, to ta osoba może się zdobędzie nawet na jakąś autorefleksję i się przyzna, no może przesadziłam, może coś, ale takie pisanie, że o ty chuju, to ty głupi, a ty spierdalaj, to raczej do niczego nas nie zbliża, no tylko nas dzieli. No, Jola też prosi o konkret, no to takie wiecie, no... Ja Joli kiedyś zarzuciłem, że wypacza moje słowa, że wkłada mi w usta to, czego nie powiedziałem. Okej, no może jej się zdarzyło, może po prostu chciała do czegoś przekonać, może trochę przesadziła, ale czy wszyscy jesteśmy jacyś tacy idealni tutaj? Nikt nie ma nic na sumieniu, każdy się czuje taki Mr. Perfect? W ogóle nie ma sobie nic do zarzucenia? No ludzie, no trochę wyrozumiałości, no każdy ma lepsze, gorsze dni, każdy ma lepsze, gorsze audycje. Ja nie wiem, no skąd w ludziach taka zajadłość, żeby kogoś tam od razu zniszczyć, skrytykować, w ogóle zmieszać z gównem, no... Ja Jolę polubiłem. Na początku trochę mnie irytowała, a teraz... Myślę, że ma dużo mądrych rzeczy do powiedzenia. Często się zgadzam z tym, co mówi. Podobnie czasami postrzegam rzeczywistość. Więc zapunktowała u mnie akurat. I spokojnie teraz Jola mogłaby zadzwonić i moglibyśmy sobie podyskutować o tym, co się dzieje. Nauczcie się ludzie trochę odpuszczać sobie tak... innym, tak, że ktoś coś powiedział, co mi się nie spodobało, to co, od razu go skreślić, od razu on nie nasz, o wypierdalaj, o co on tu robi, no dajcie spokój, naprawdę, to jest takie, to jest straszne, to jest, my Polacy się przez to nie potrafimy dogadać, moglibyśmy tyle fajnych rzeczy razem zrobić. Ja do dziś nie rozumiem tej sytuacji na przykład do końca z Enkim. Owszem, czymś tam podpadł, nie jest też idealny, ale kurczę, mogliśmy coś razem zrobić fajnego tutaj, nie? Zacząć wspólnie nadawać, jakieś projekty zrobić. To nie, to kurwa, on z bandy łysego, a my tutaj z bandy siwego, już napierdalanka, nie? I takie czerpanie przyjemności z tego, że się dzielimy, że oni są tam, a my tu i oni na nas, a to my im teraz, o... Ale powiedział, a słyszałeś, co powiedział? O, no i po prostu denerwuje mnie to, jestem tym zmęczony. Wolałbym coś robić, chciałbym coś zmienić po prostu na lepsze, a nie tylko spędzać czas na dramach, na kłóceniu się, na obgadywaniu innych. Nie wiem, nie, też czasem obgaduję kogoś tam, jak sobie gadamy tu na priwa, nie? Ale... No bez przesady też, żeby nie robić sobie z tego filozofii życiowej.
No i tak to widzę, no.

No były niedopatrzenia, owszem, znaczy, no w cudzysłowie niedopatrzenia. Okej, okay, no... Ale nie wiem, można... Słuchaj, potrzeba. Można mieć w sobie taką chęć, żeby coś naprostować, żeby kogoś zrozumieć. A można mieć takie nastawienie, że jesteś do kogoś uprzedzony i, na, i co by on nie zrobił, to, to już cię denerwuje, drażni. Masz taką chęć, żeby, żeby wiesz, to wytknąć, dowalić. No ja raczej... Ja raczej w drugą stronę, no raczej wiesz, staram się dążyć do tego, żeby coś tam poukładać, jakieś relacje z ludźmi, żeby coś sobie wytłumaczyć, ale spoko, myślę, że potrzeba to akurat, on ma w miarę akurat trzeźwe podejście i no ale też jest taki dosyć... radykalny i jak coś mu tam nie przypasuje, no to nie, nie będzie się starał na siłę tam, nie wiem, jednać, coś robić, tylko po prostu, no, ktoś mu podpadł, to spierdala, nie? To niech spierdala. Ja trochę inaczej, ja staram się jednak trochę czasem pogimnastykować, żeby znaleźć w ludziach jakieś dobro i jakieś dobre cechy, nie? I sam nie jestem idealny, więc odpuszczam innym ich wady, ich wpadki. Czasem jest tak, słuchajcie, miałem takich na przykład przyjaciół, z którymi się poznaliśmy przez to, no nie wiem, kiedyś byłem na przykład na paintballu, gdzie był taki straszny jakiś... straszny kolo, w ogóle którego się inni bali, mówili, że o wiesz, jego tam znają, znają na mieście, weź tam do niego nie fikaj. A ja tak fikałem trochę i w końcu mnie wziął za ryj, ale tak centralnie mnie wziął za ryj, nawet kurczę się nie spostrzegłem, ale tak mnie po prostu złapał za mordę. I mnie tak zgnoił po prostu, nie? Ale mu odpuściłem i potem zacząłem z nim gadać i potem zaczęliśmy, kurczę, się kumplować. Okazało się, że on nagle zaczął mnie lubić, że jakieś rysunki mi swoje dał, które okazało się, że facet rysuje, maluje, jest takim amatorem trochę, domorosłym grafikiem. Zaczęliśmy sobie gadać o grafice... Dałem mu szansę po prostu, nie? Okazało się, że w tym kolesiu jest dużo fajnych rzeczy, no. Nie lubię tak ludzi skreślać, bo czymś mi tam mi podpadł i od razu widzę w nim wroga, albo nie wiem, albo szansę, żeby skumać się z ziomalami i napaść na tamtego, nie? Że my tu mamy swoją bandę i weźmy tam, dojebmy. Może mam taki jakiś charakter, nie wiem, może ktoś powie, że krawiec miękka faja, krawiec cfel, krawiec no taki owaki, no, no zmęczony jestem agresją, obgadywaniem, dopierdalaniem sobie, dzieleniem się. Uważam, że to jest nasza wada narodowa, że to, że nie potrafimy się skrzyknąć przeciwko rządowi, nie potrafimy kurwa, zadziałać naprawdę ostro przeciwko tym, którzy naprawdę nas gnębią, którzy nas wykorzystują, okradają, którzy są cynicznymi skurwysynami, którzy niszczą po prostu wszystko dookoła. Przeciwko tym nie potrafimy się skrzyknąć, nie? Tylko tak tutaj w obrębie własnego podwórka się cały czas napierdalamy. I to jest straszne. Tyle było tych różnych radiów, tyle można było się jakoś łączyć, jakieś inicjatywy robić i coś zwojować, coś zmienić na lepsze. To nie, my się bawimy w takie wojenki cały czas i to mnie rozwala po prostu, męczy.

0: A co byś chciał zrobić? Pyta Becia. No nie wiem, nie wiem. Kurwa, no... Też bym może oczekiwał od was jakiegoś planu, jak tu coś zmienić na lepsze, jak rozwalić ten system, jak coś zwojować, nie? No to nie jestem jakimś tutaj kurczę omnibusem, liderem, że wam nagle tutaj przedstawię plany, co, gdzie, kiedy. No może sami też coś zaproponujcie. Dobra, bo się nakręcam. A jeszcze Zenon zadzwonił, to jeszcze nie wiem, co to będzie. Witam Zenona.
1: Szczęść Boże, no nie, no ja tak jak obiecałem, że w temacie swoich sąsiadów. Jeżeli masz jakiś problem z przyczymurkami, no to naprawdę rozważ petardę, nie? Jakąś nie taką, żeby komuś rękę urwało czy coś takiego, ale no pomyśl, jakie by to były jaja, jakbyś tak, taki delikwent wyciąga tam petonga, zaczyna lać, a ty mu nagle rzucasz takie trzy petardy, nie? I wiesz, i chlas, nie? No chłopie, by się zaszczał jeden raz, drugi, trzeci spodnie, no to by się problem rozwiązał.
0: Takie achtungi. Achtungi,
1: no, achtung, to wiesz, to trochę niebezpieczne. Nie, ja... Podejść może masz jeszcze czwarte wyjście z tej sytuacji. Jakoś to wiesz, ja teraz z humorem troszeczkę załatwić. No.
0: Ale Zenon, patrz, czy nie jest tak... Sorry, trochę jeszcze wrócę do mojego tematu tutaj, bo mnie to męczy. Popatrz, my mamy... No nie jest to żadną tajemnicą, że mamy tutaj kosę trochę, ale popatrz... Odbieram cię, staram się być miły dla ciebie, staram się szukać w tobie dobrych cech, staram się docenić w tobie te talenty, które masz. Za wiele rzeczy cię szanuję, a mógłbym powiedzieć, weź wypierdalaj, kurwa.
1: Mógłbyś, no jak chcesz, to powiedz, nie ma problemu, wiesz, no. Wiesz, musisz zrozumieć też, że okej, fajnie, tylko że ja nie mam pewnych osób za to szanować, nie? Mam swój próg tego, jak ktoś... nieprzyzwoitości. Niektóre osoby ten próg przekroczyły. Nie będę się z takimi osobami cackał, albo będę je zlewał, albo czasami walnę jakąś szpilę i tyle, no. No już. Nie, ja jeden zresztą. No,
0: ale nie sądzisz, że czasami jesteś trochę zbyt taki właśnie upierdliwy, że się do kogoś tam doczepisz
1: i przez
0: pół roku będziesz mu pisał na czacie to samo, a weź tam wyjaśnij, czy w 1892 faktycznie było to, co mówisz? No ja tu mam dane inne, no.
1: Wiesz, jak próbowałem, ja zawsze najpierw próbuję kulturalnie z takimi osobami gadać, zawsze się kończy jakąś agresją wobec mnie, a później faktycznie robię to w sposób taki upierdliwy, no bo uważam, że niektóre rzeczy i sianie paniki jest, na przykład sianie paniki jest rzeczą szkodliwą, no i też naszą renomę niszczy, bo jak przychodzi taki etap i zaczyna grać pierdoły. Ja miałem fajnego gościa, miałem tego, Łukasz Ciechański z radia, niegdysiejszego antyradia, już był chętny, żeby tu przyjść i w ogóle. No ale no to był moment, kiedy tam dzwoni do każdej audycji nawet po dwa razy i musiałem dać siana, nie? I to nie była jedna taka okazja, kiedy musiałem z gościa albo z czegoś rezygnować, bo na przykład tam pierniczył głupoty. Dlatego ja se zapiszę na kalendarzu, zrobię sobie notkę z timestampem, kiedy pierwszy głupotę, jak będzie gadał bzdury, i mu te bzdury będę wyciągał. Tak jak to ostatnio zrobiłem. Teraz mieliby szabrownice. Gdzie są ci szabrownice tam, no?
0: Mhm. Nie no, spoko. Mi się wydaje, że dużo zależy jednak od formy i że bardzo często ta sama rzecz powiedziana na dwa sposoby działa zupełnie inaczej. Może po prostu jestem uprzedzony, bo mi się nie podoba forma twoja, nie? Ale też biorę to pod uwagę, że mamy różne charaktery, różną emocjonalność i że też masz jakoś tam prawo do tego, żeby trochę ostrzej, powiedzmy, reagować na pewne rzeczy.
1: Wiesz, no, jak ktoś mówi na przykład, że ma miejsce ludobójstwo, no, w jakichś tam w domach pomocy społecznej czy czymś takiego, nie? Żądam konkretów. Jest pieprzenie dookoła. No to chyba mam do czynienia z kimś niepoważnym, to opowiada pierdoły, no albo zataja przestępstwo i to dosyć konkretne, nie? Więc nie oczekuj, że będę takiego człowieka darzył szacunkiem. No.
0: Też staram się, słuchaj, ja we wszystkim staram się widzieć dobre rzeczy, nawet jak coś mnie w życiu złego spotka, to staram się w tym jakieś pozytywy widzieć. I tak samo w tobie staram się zauważać dobre rzeczy. Ty masz duże, jakby to powiedzieć, umiłowanie prawdy. Jak potrzeba trochę, nie? Że was po prostu wkurwia i wyprowadza z równowagi, jak ktoś konfabuluje, jak ktoś fake newsy rozsiewa, to was drażni, tak?
1: No tak, tak, dokładnie tak. No, zwyczajnie, po prostu. A ludzie sobie trochę po lekku wzięli ten temat i z poważnych spraw sobie zrobili jakieś takie narzędzie do karmienia swojej atencji. Kto większą bzdurę powie, ten lepszą atencję zbiera, albo tam w odpowiednim klimacie, z odpowiednich osób, w odpowiednim towarzystwie dopasowaną bzdurę. No i mamy ludzi, którzy gadają o jakichś ziemiach komórkowych, jakichś pierdołach, które są nieszkodliwe, ale są też bzdury, które sieją panikę, nie? I nawet wśród nocników mi mówili ludzie, pisali do mnie, jak się nie będę już rzucał ksyfami, ale no ty, ktoś tam powiedział X, nie? Jest to prawda, bo ja się boję. No to ja sprawdzam, wykazuję, nie no, to bzdura jest, nie? Mów to dobrze, nie? Bo się bałem, nie? No. I okej, okay, ja niby mógłbym tu i ówdzie odpuścić. Częściej odpuszczam, niż się wydaje. Ale no pozwól mi też czasami powiedzieć hola, hola, dobry człowieku, nie? Przestań pieprzyć głupoty.
0: No. No, no. Nie, jakbyś tak napisał, to akurat nie, jednak jest ważna forma, wydaje mi się, bo to, jak do kogoś się odnosimy. Popatrz, dzisiaj poszedłem do sąsiada i jak zareagowałem ostro, to jemu się automatycznie włączył mechanizm ucieczki, ataku i tak dalej. I to jest normalne u ludzi, nie? To dużo zależy od tego, jak...
1: Ja mam w ogóle zasadę taką, że dwa razy grzecznie, a później to już ostro. No i tyle, nie? I tak robię, jak dzwonię z jakąś sprawą, bo coś z telefonem nie działa, z czymś tam. Najpierw podchodzę grzecznie. Nie, ja tam, a na przykład ostatnio wczoraj spytałem grzecznie, nie? To mnie dwa razy zlał. Trzeci raz też spytałem grzecznie, a później już troszeczkę prześmiewczo. To wtedy dopiero się łaskawie odpisał, nie? Jak powiedziałem wprost, że gada bzdury, nie? Bo już tam coś ścisnął. No już idą, już na niedługo będą. Mówię, nie. Napisałeś, że dzisiaj już na 100% będą latać, bo tak się właśnie ciebie pytałem. Także już na 100% będą kiedy? 26 kwietnia będą. No dobra, okej, zapisałem, dziękuję. No gdzie są te sklepy okradane? To tak Etam Szuł nie zapowiadał. A? Nie ma. Dobra, panie, ja kończę, bo tak jak mówiłem, tylko na chwilkę. I ten. No i dzięki za audycję, posłucham sobie, cześć. A, no i jeszcze co do Gambola, to tylko powiem, że on to no, jasno na stacji zaznaczył, że on się nie zna. I nam, jako ludziom, którzy znają to środowisko szulskie, to była taka unikalna możliwość właśnie posłuchać kogoś, kto się nie zna. No i trudno się dziwić, że czasami w tym się pomyli, bo na pewno pewnych rzeczy nie kumał. Owszem, nie? Ale to był cel. Jak to widzi ktoś, kto tego nie zna. Bo coraz mniej takich ludzi tak naprawdę. No, na razie.
0: No, trzymaj się, hej. Czy musimy słuchać kretyna, który się zaszczepił? No to, Darko, to też jest takie, widzisz, chamskie trochę, nie? Mamy tutaj więcej osób, które się zaszczepiły lub takich, które chcą się zaszczepić. No ja akurat się nie zamierzam szczepić. Nie mam zaufania do ani do korporacji, ani do państwa. I czy to będzie państwowa szczepionka Sputnik, czy to będzie korporacyjna szczepionka, nie ufam i mam też swoje jakieś doświadczenia z tym związane, niekorzystne i z życia znam pewne przykłady, gdzie no uważam po prostu, że jest to ruletka i że o wielu, że nas się nie informuje dostatecznie co do ryzyka, jakie jest. Po prostu trywializuje się to. O! O proszę, a tu niespodzianka, niespodzianka. Zadzwoniła Jola.
2: Poczekaj, ja tylko wyłączę sekundkę.
0: Dobrze.
2: Głośnik, przepraszam.
0: Spoko, spoko.
2: Źle przygotowana, zawsze sama teraz ogarniam kabelki, więc dlatego.
0: Nie ma problemu. Cześć, Jolu.
2: Cześć. Najpierw odniosę się do tego, co było na początku audycji, bo ja sama miałam takie doświadczenia przez wiele lat, zanim zaczęliśmy już zawodowo się zajmować nurkowaniem, bywałam często w bazach różnych nurkowych, gdzie przyjeżdżały dzieci i ludzie z psami. I zawsze był ten sam problem, a mianowicie, widzisz, jak nurek wychodzi z wody, często ma na sobie nawet i 100 kg, zwłaszcza techniczni nurkowie, jak wychodzą, mają twinseta na plecach, mają stage w obu rękach. Ten sprzęt jest bardzo ciężki, jak on idzie, to on tylko patrzy, żeby się samemu nie przewrócić, żeby dojść do ławki i zdjąć ten sprzęt z siebie. A dzieci biegające między nogami, to było bardzo duże zagrożenie, bo gdyby taki nurek na niego upadł, no to takie dziecko mógłby zabić. Do rodziców niestety nie docierało to, że trzeba dzieci pilnować, trzymać za rękę, że zwłaszcza jak nurkowie wychodzą z wody. I zawsze był z tym problem. Ta sama sytuacja była z psami, no bo no przyjemne, no wszyscy lubimy szczeniaki, ale gdy taki szczeniak na przykład złapie rękawiczkę takiego nurka technicznego i pobiegnie gdzieś, gryząc ją, to taka rękawiczka kosztuje 1000 zł. A jak się oprze o...
0: Przecież to tylko pies! Proszę pani, przecież to tylko pies!
2: I potem są takie reakcje. Podczas gdy na przykład, gdy się oprze pazurami o skafander, może go przedziurawić, a taki skafander tylko 12 tysięcy kosztuje. Więc to były sytuacje, słuchajcie, straszne. I ja widziałam nie raz, nie pięć takie awantury potem właśnie w bazach nurkowych, gdzie został zniszczony sprzęt przez psa i właściciele psa no, nie czuli się w obowiązku, no bo przecież to tylko pies.
0: No właśnie.
2: I gdy sami założyliśmy bazę nad jeziorem, to ja wprowadziłam zakaz pobytu dzieci i zakaz pobytu psów. To znaczy nie wolno było do bazy do nas przyjechać ani z dziećmi, ani z psem. I na początku było to bardzo krytykowane, natomiast już sami nurkowie potem doszli do wniosku, że miałam rację. Więc to jeżeli chodzi o takie doświadczenia. Ludzie nie pilnują, nie wyobrażają sobie pewnych, nie zdają sobie sprawy z pewnych zagrożeń, a potem nie chcą wziąć odpowiedzialności za to, co się stanie. I
0: no tak. A jeszcze, jeszcze jakiś piesek przegryzie jakąś rurkę, tam, ja tam się nie znam, ale jakąś, wiesz, tam ważną rurkę, to może wpływać na to, że ktoś się znajdzie w niebezpieczeństwie, bo mu, nie wiem, tam coś się zepsuje.
2: Wiesz, sprzęt jest sprawdzany przed wejściem, więc on by wyciekł przed wejściem już jakby od razu znalazł. Każdy nurek powinien sprawdzić swój sprzęt przed wejściem. Natomiast sprzęt jest drogi i ta sama sytuacja była na przykład ganiających dzieci, które wpadają do sprężarkowni, a tam no, jest miejsce, gdzie w ogóle nawet dorośli nie powinni przebywać, a co dopiero dzieci. Więc zawsze był z tym problem. I byłam kiedyś świadkiem, słuchajcie, i to przez psa. Pies przewrócił butlę nurkową. I tak niefortunnie to się stało, że utrącił, nie wiem, czy butla już była w złym stanie, bo to też tak, mogło tak być, ale utrącił i zaczął się niekontrolowany wyciek powietrza. Ta butla zaczęła biegać, ganiać jak bączek taki w powietrzu, wyrzucając z siebie i była jak pocisk po prostu. Więc wszyscy żeśmy natychmiast się chowali za drzewa, za co się tylko dało, żeby dopóki ona nie opadła, bo przestała. I właśnie to też była sytuacja, w której właściciel psa pozwolił mu wpaść na taki wózek, gdzie stały butle przygotowane do nurkowania już nabite.
0: Masakra.
2: Więc u mnie w bazie nie było możliwości przyjazdu z psem.
0: No i prawidłowo, no a co to w ogóle zabranie psa gdzieś tam? No nie wiem, no ludzie chcą sobie jakoś spędzić czas w miarę spokojnie, a tu biega pies, szczeka, liże, kurczę, gryzie. No, daj spokój, no trochę odpowiedzialności. No, czy wszędzie trzeba zabierać to dziecko, tego psa? Idziesz gdzieś, a tu ci, wiesz, matka karmi cycem, dziecko cię ciągnie za nogawkę, strąca ci posiłek, no i to tylko dziecko, nie? No wiadomo, że musimy być trochę wyrozumiali, ale no my też chcielibyśmy sobie jakoś spędzić czas spokojnie, miło. A powiedz, Jola, tak mnie ciekawi to, bo nigdy nie nurkowałem, ale domyślam się, że to są ciekawe doświadczenia, jak taki jesteś gdzieś tam bardzo głęboko pod wodą, ta cisza, ten spokój. Jak byś to mogła opisać, na przykład takie, wiesz, doznania?
2: To jest medytacja. Wiesz co, można to porównać do medytacji, dlatego że po wyjściu, to, dlaczego ludzie się uzależniają od nurkowania? Ponieważ po wyjściu następuje tak silny wystrzał w organizmie endorfin, że po prostu czujesz się jak na haju, zwłaszcza po jakimś takim fajnym, długim nurkowaniu, ponieważ pod wodą jesteś tu i teraz. Świat na powierzchni po prostu przestaje istnieć. Jesteś tak skupiony nad tym, co się dzieje pod wodą i nad tym, co ty masz wykonać i nad tym, co widzisz pod tą wodą, bo to jest zupełnie inny świat, że twój mózg pracuje jak podczas medytacji. Jesteś tu i teraz. I potem wychodząc na zewnątrz, masz ten strzał endorfin i jesteś po prostu rozanielony. I to dlatego między innymi tak uzależnia ten spot. Mhm. Właśnie przez te endorfiny.
0: A ile trzeba wydać pieniążków, tak już konkretnie podchodząc do sprawy, żeby się zacząć bawić w nurkowanie, żeby się udać właśnie do jakiegoś takiego, no do takiej firmy, która ci umożliwia zanurkowanie, powiedzmy, no dla początkujących. W ogóle się na tym nie znam, ktoś mnie tam poinstruuje. Przepraszam, donejcik. O, donejcik
3: od
0: Mata.
3: Dziękuję za pieniążki.
4: Mat, 30 zł.
0: Stały sponsor, Mat.
4: Tyle, żeby mi nie ubyło. He,
0: tyle, żeby mi nie ubyło. No to Jabłonowskiego się nasłuchał. O, tak, kamraci, żeby ci kamracie Macie nie ubyło. Pozdro, pozdro, dzięki wielkie za trzy dyszki. Dobra, wracając, czy jakie
2: już
0: są
2: ci
0: koszta?
2: Mówię, więc jeżeli chcesz tylko spróbować raz zanurkować, to możesz wykupić tak zwane intro i to kosztuje około 200 zł i wtedy wchodzisz z instruktorem, który manipuluje jakby całym sprzętem pod wodą za ciebie, trzyma cię za butlę i prowadzi cię po prostu tylko, żebyś mógł zobaczyć. Przed wejściem jest oczywiście godzinne takie jakby uświadomienie, czego nie wolno robić, ponieważ najważniejszą rzeczą to jest ciągłe oddychanie pod wodą. Nie wolno wstrzymać powietrza, ponieważ wynurzenie się na zatrzymanym oddechu nawet 2 metry powoduje śmierć.
0: O Jezu.
2: I nie mamy jak wtedy już uratować, więc
0: Ja się boję. Ale wiesz co, bo my graficy mamy tak trochę, że wstrzymujemy oddech właśnie i to tak czytałem właśnie, że ludzie, którzy się zajmują kaligrafią, grafiką, to wiesz, tak sobie wyobrażasz, że coś tam kaligrafujesz, malujesz i tak wstrzymujesz
2: tak,
0: oddech i się tego boję, że może mam nawyki jakieś takie, żebym zginął.
2: No i tutaj to jest właśnie bardzo niebezpieczne i tutaj jakby cały czas instruktor musi pilnować, żeby i widzieć, że ta osoba oddycha. O tyle wejście w ten sposób z instruktorem jest o tyle bezpieczne, że nie ma tego niekontrolowanego wynurzenia, ponieważ w wodzie tracisz jakby orientację, ty nie czujesz głębokości. W związku z tym to przesunięcie się o 2 metry do góry jest bardzo proste. Wystarczy wziąć większy wdech i jedziesz do góry. I właśnie nie wolno wtedy zatrzymać oddechu. I tego uczymy na kursie. Natomiast gdybyś chciał już sam zacząć nurkować samodzielnie, jako samodzielny nurek, no to są to zdecydowanie duże koszty, dlatego że taki kurs kosztuje około 1500, a sprzęt to trzeba liczyć tak od 6 do 12 tysięcy.
0: Ale myślę, że i tak warto, jeśli ktoś ma parę groszy do wydania, zdecydować się na takie intro, jak to powiedziałaś. To trochę przypomina może te skoki ze spadochronem, gdzie ktoś jest przyczepiony do ciebie i ciągnie tam za ten wichajster tam, żeby ci spadochron uwolnić i cię asekuruje i ci tam szepcze do ucha, co masz robić, ale to i tak doznania są niesamowite. No co z tego, że ktoś tam ci pomaga? No to i tak fajnie. No, to
2: ale tutaj to bym proponowała, jeżeli ktoś chce tylko raz i jakby to radziłabym jednak w jakichś ciepłych wodach, bo w Polsce są wody ciemne i zimne i takie dosyć przytłaczające wrażenie robią i może nie oddać jakby całej tej frajdy z nurkowania, bo to już trzeba być trochę zaawansowanym nurkiem, żeby docenić jakby polskie jeziora. Natomiast jak się wchodzi do takiego akwarium, jak na przykład Morze Czerwone, no to jest frajda po prostu nieprawdopodobna, bo tych ryb, tego wszystkiego jest tak dużo, i tak kolorowo jest, a wyłania się zupełnie inny krajobraz pod wodą niż ten na ziemi. Także czujesz się, jakbyś był zupełnie w innym świecie, gdzie jest zupełnie inny krajobraz, że naprawdę warto to wtedy tam zrobić. Co prawda zwykle jak ktoś zrobi właśnie takie intro w Egipcie, to już potem przyjeżdża do Polski i robi kurs. Natomiast tu jeszcze chciałam tylko tak nazywaliśmy takich ludzi z intro Liptonami, ponieważ tak jak herbatę Lipton wkładało się ich do wody i wyciągało.
0: No taka wycieczka pod wodę to trochę jak podróż w kosmos, nie?
2: Tak, dlatego że masz innych ludzi tam, to znaczy zupełnie inny świat zwierzęcy, którego na co dzień, z którym nie jesteś na co dzień tak za pan brat. Rafy koralowe i to wszystko jest zupełnie inne. Na co dzień nie widzimy takich form, takich kolorów i jest to trochę inny świat. A tam są również rzeczywiście i doliny, i góry, i to wszystko jest no, takie trochę niesamowite. A przede wszystkim jeszcze to, co jest takie chyba na przykład mnie bardzo ujmujące i ja to bardzo lubiłam, to jest to poczucie nieważkości i tego, że czułam się jak ptak, który leci. Ponieważ dosłownie możesz kierować pod wodą sobą tak jak ptak w powietrzu. Ja sobie tutaj podpłynę, a trochę dalej podpłynę. I na przykład jak lecisz nad takim wrakiem statku, to jest to takie właśnie wrażenie, że jesteś ptakiem, który przelatuje nad tym. Polecam wszystkim, naprawdę cudowny sport, tylko zawsze przestrzegam, że uzależnia.
0: No pod wieloma względami, jak się zastanowić, to pod wieloma względami to przypomina wycieczkę w kosmos. No bo tak, raz, że ten stan nieważkości. Dwa, że obce formy życia w ogóle, których wcześniej nie widzieliśmy. Trzy, że jesteśmy uzależnieni od skafandra, technologii, i zawierzamy swoje życie tym wynalazkom. No tak jak kosmonauta w skafandrze swoim, nie? To zupełnie...
2: Tak.
0: I oceany też są tak samo niezbadane w sumie jeszcze trochę jak kosmos, bo nadal nie wiemy, co tam się kryje bardzo, bardzo głęboko, nie? A może
2: wiesz,
0: tam
2: co,
0: jakaś inna cywilizacja?
2: Nawet niezbadane, bo nawet nie mamy specjalnie jak tam zajrzeć. A rekord jest w tej chwili chyba 323 metry głębokości, na którą zszedł człowiek, bo oczywiście jakieś batyskafy tam schodziły niżej. Natomiast faktem jest, że jest to wszystko takie mało poznane w sumie.
0: No, my to w ogóle jako ludzkość to tak się wkopaliśmy w ziemię, jakby tak ziemię przyrównać do organizmu żywego, to się wkopaliśmy na głębokość naskórka, a nurkujemy też tam pewnie na porównywalne głębokości, albo i mniejsze jeszcze, bo to ciśnienie w ogóle szybko się staje zabójcze dla nas i tak pozostaje dla nas zagadką cały czas to, co jest gdzieś tam głębiej. I zawierzamy nauce i pewnym takim domniemaniom tego, temu, co wynika nam z odkryć naukowych, ale rzeczywistość może nas zaskoczyć przecież.
2: I zaskakuje. i zaskakuje, a zaraz ci powiem dlaczego, bo takie nurkowanie dosyć poznane, rekreacyjne, do 40 metrów, i ja właśnie, ja nurkowałam do 40 metrów, podczas gdy mój mąż był instruktorem wszystkiego, czyli bez limitu głębokości, i schodził na znacznie większe głębokości. Poniżej 40 metrów zaczyna się wielka niewiadoma. I rozpoczynając kursy przygotowujące do właśnie takich nurkowań, zawsze zaczynaliśmy tym, czy sporządziliście testament. Ponieważ możecie zrobić wszystko dobrze, zgodnie z prawidłami, które zostały jakby opracowane dla tego typu nurkowań, a i tak możecie nie wyjść z tego żywi. Więc to jest dosyć, dosyć jeszcze taka niezbadana sprawa z tymi głębokimi, z tymi dużymi głębokościami. Zawsze staraliśmy się oczywiście to robić maksymalnie bezpiecznie, nie chodzić, jak ja mówię, po krawędzi, czyli nie po tych limitach, które są jakby narzucone, ale zawsze istnieje jakieś ryzyko, że organizm źle zareaguje.
0: A miałaś takie sytuacje, że autentycznie się bałaś, że w panikę wpadłaś, wiesz, bałaś się o swoje życie, całe życie ci się przewinęło przed oczami, jak film, bo coś tam się zepsuło, jakiś zawór się odkręcił, nie wiem, było coś takiego?
2: Nie, ja akurat nie miałam takiej sytuacji, ponieważ tak jak mówię, ja nurkowałam tylko do 40 metrów. No można powiedzieć, 40 metrów to jest ile? 12 pięter.
0: Tak trochę mało, ja bym się spodziewał więcej po tobie, Jolu. Tak,
2: nie, 40 ja metrów, 40 metrów.
0: To ja to natomiast w takiej masce, co żem se kupił na straganie w Pobierowie, jak byłem, to nurkowałem na 10. To 40 to tak dużo?
2: No, to jest 12 pięter. To jak staniesz przy takim 12-piętrowym wieżowcu, to tak mniej więcej schodziłam pod wodę.
0: A czemu nie głębiej? Co cię powstrzymuje?
2: A no właśnie, bo to już są tak zwane poniżej 40 metrów właśnie te nurkowania techniczne i ja się bałam dalej jakby penetrować. Ale tak jak mówię, mój mąż jest instruktorem, jest staff instruktorem nurkowań bez limitów, czyli wszystkich technicznych, czyli miksowych, jest również instruktorem ratownictwa nurkowego. No bo po to, dlatego, że prowadziliśmy szkołę przez tyle lat nurkową i również uczyliśmy nurkowań technicznych. I to on miał taką sytuację, kiedy wybuchł mu automat pod wodą, ponieważ prawdopodobnie została źle zrobiona czystość tlenowa i wybuchł mu automat pod wodą. No na szczęście sobie poradził. Ale to właśnie wtedy wychodził ze 100 metrów, z stu kilku metrów, nie wiem, ponieważ tutaj w domu panowała na ten temat dziwna cisza, to znaczy mąż nigdy nie chciał mi mówić, na ile schodzić będzie, ponieważ wiedział, że ja będę się bała, a ja potem siedziałam na łodzi i godzinami patrzyłam, kiedy wreszcie ukaże się bojka i mój mąż będzie wychodził z kursantami. Zawsze dla mnie był to duży stres, kiedy schodzili właśnie na te duże głębokości.
0: Jolu, tak się w ogóle cieszę, że zadzwoniłaś i aż tak mnie korci, żeby trochę zahaczyć o taki temat trochę kontrowersyjny, bo ty miałaś jakieś doświadczenia z istotami, nie z tego świata, czy z przybyszami jakimiś. Była jakaś twoja audycja na Paranormalium, gdzie tak o tym opowiadałaś.
2: Tak.
0: Czy mogłabyś o tym powiedzieć parę słów? Bo tak tu wiesz, śmichy, chichy, ale no kurczę, mi się to w ogóle nie wydaje jakoś śmieszne, czy tam coś. No, ludzi spotykają takie sytuacje. No, tyle jest różnych opowieści o tym, jak ktoś został czy porwany, czy widział ducha. A ludzie tak w twoim przypadku czasami tak się tutaj śmieją, że no, ale no słuchajcie, no coś takiego się mogło przytrafić Joli i o tym opowiedziała. I co, jej tutaj wielkim grzechem jest to, że się zwierzyła i opowiedziała o tym? No ja tego tak nie rozumiem do końca. No ja bym chętnie posłuchał na przykład o tym, co tam się...
2: Wiesz co, ja przez wiele lat, ponieważ to o czym opowiadałam w Radiu Paranormalium, zdarzyło nam się w 2007 roku, 2006 albo 2007, już teraz dokładnie, lata mogę mylić, ale to była jesień, listopad, to dokładnie pamiętam początek listopada. I my żeśmy przez wiele lat o tym nie mówili, podejmując jakby w domu decyzję, że nie będziemy o tym mówili, ponieważ zajmowaliśmy się takim sportem, gdzie właśnie... powiedzenie o takiej sytuacji mogłoby kogoś wprowadzić, że no to jacyś wariaci, to jeszcze pod wodę, jeszcze w tak ryzykowny sposób, to na pewno nie. I tutaj jakby żeśmy w domu podjęli taką decyzję, że nikomu nie będziemy tego mówić. Ale nie ukrywam, że ja bardzo chciałam się z kimś na ten komuś o tym powiedzieć, ponieważ sytuacja była tak niecodzienna i tak dla nas zaskakująca, że chciałam się jakby dopytać, czy ktoś jeszcze coś takiego przeżył, co może mi powiedzieć, bo nie ukrywam, że szukaliśmy racjonalnego wyjścia jakby i jakby tego poukładania sobie w racjonalny sposób bardzo długo. I w momencie, kiedy zamknęliśmy szkołę i przeszliśmy na emeryturę, to ja doszłam do wniosku, że to jest ten czas, kiedy ja mogę na ten temat coś powiedzieć. I wtedy właśnie zgłosiłam się do Radia Paranormalium i rozmawiałam z nimi telefonicznie, właśnie opowiadając tą całą naszą historię. I powiem tak, że dopóki człowiek nie stanie w takiej sytuacji, że nie umie czegoś racjonalnie wytłumaczyć, że widział pewną rzecz, był jakby uczestniczył w tym i nie jest w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, to zawsze będzie patrzył na tą drugą, znaczy na taką osobę jak na wariata. A potem, gdy staje nagle w takiej sytuacji, to jest to dla niego najpierw szok. Potem chcesz się koniecznie z kimś podzielić tym. Potem musisz wytrzymać ilość hejtu i wyzwisk na zasadzie świr i coś w tym rodzaju, ale i tak wiesz, to uwolnienie jakby tej informacji z siebie, że coś takiego się przeżyło, no daje też taki spokój, no bo są też osoby, które zgłosiły na przykład się do mnie i my żeśmy wymieniali między sobą informacje, że mieliśmy na przykład bardzo podobne, znaczy bardzo to było podobne do tego, co się nam przydarzyło. Więc to jeżeli chodzi tak o takie ogólne. Natomiast wiesz, no ja do dzisiaj nie wiem. Wiemy, że był ktoś u nas w domu. Wiemy, że co widzieliśmy, pamiętamy to doskonale, ale nie wytłumaczymy, co to było. Ja potem widziałam znów kulę pomarańczową lecącą właśnie u nas nad bazą i też no, nie wytłumaczę, no, nie wiem, może to są zwidy moje, ja tego jakby nie wykluczam, no, tylko że dlaczego nie mam na co dzień tego, prawda? Zdarzyło się to dwa razy a poza tym no co, to byśmy mieli takie same z mężem, identyczne. Wiesz, to tak
0: no właśnie,
2: my braliśmy
0: trochę,
2: w tym
0: tak.
2: udział. Myśmy byli przerażeni. Ja musiałam wypić dobry koniak po tym wszystkim, co się stało, bo się cała trzęsłam.
0: Tak, jak doświadczamy czegoś takiego, co zupełnie nam nie pasuje do rzeczywistości, coś zupełnie nowego. Przypominam sobie, miałem kiedyś sen. No wiesz, można się śmiać, tylko sen, ale to był sen właśnie o takich paranormalnych zjawiskach, że otwiera mi się szuflada sama i tak dalej. I ja pamiętam, że nawet w tym śnie doświadczyłem po prostu paraliżu, bo to było coś, czego nie potrafię wytłumaczyć, coś takiego, co nas spotyka nagle. No, znamy ten nasz świat, tutaj chodzimy sobie, załatwiamy sprawy, wszystko jest normalne, a nagle coś się dzieje takiego, czego nie potrafimy wytłumaczyć, coś totalnie zaskakującego i paraliż. I potrafię sobie wyobrazić, co czuje osoba, która powiedzmy widzi nagle na niebie UFO albo osoba, która widzi jakąś zjawę. To jest coś, co ciężko opisać. To co innego, jak sobie tam oglądamy horrory, filmy, ale doświadczenie czegoś takiego na własnej skórze, we własnym życiu, to jest doświadczenie, no, które po prostu nas zwala z nóg, nie?
2: Tak, wiesz, no my żeśmy na początku, tak jak ja tam opisywałam, byli przekonani, że mamy włamanie do domu, bo nie dopuszczaliśmy, wiesz, ja to może jeszcze, ale mój mąż jest bardzo racjonalnym człowiekiem, on nie mógłby być instruktorem tak zaawansowanych nurkowań, gdyby nie był racjonalnym człowiekiem i bardzo takim, no, poukładanym, bo wiesz, tam to jest taki sport, gdzie naprawdę musisz być poukładany, no tak jak spadochroniarstwo, tak samo i to nurkowanie. I wiesz, przydarzenie się takiej dziwnej sytuacji, to taki wpadasz w taki dysonans, że wiesz, no, żeśmy naprawdę bardzo długo próbowali to racjonalnie wytłumaczyć i się nie daje tego wytłumaczyć racjonalnie. Więc no coś takiego nam się przydarzyło i musimy, że tak powiem, z tym żyć.
0: To jest takie zjawisko, które można by przyrównać do zawieszenia się systemu w komputerze. Czegoś takiego doświadczają zwierzęta, które są jakby tak genetycznie, ewolucyjnie, biologicznie przystosowane do tego, że potrafią oszacować, ocenić jakoś obiekty, które się poruszają z pewną szybkością, ale nagle jak wybiega sarna i jedzie samochód, wiesz, który świeci światłami, który pędzi z taką szybkością, która jest w przyrodzie czymś niespotykanym, to zwierzę, coś mu tam się takiego dziwnego dzieje i wiesz, paraliż, nie wie jak się zachować, staje w miejscu, gapi się, coś się tam zawiesza w głowie. I wydaje mi się, że my doświadczamy czegoś podobnego, obcując ze zjawiskami takimi, tego typu, nie?
2: No, to znaczy tak jak mówię, ja się śmieję, że musimy z tym żyć, ponieważ otworzyło nam się jakieś okno i zobaczyliśmy coś, czego być może nie powinniśmy zobaczyć, żeby móc normalnie tutaj tak funkcjonować, nie poddając też pod i nie kwestionując jakby tego, że wszystko jest takie realne. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, ale...
0: Masz na myśli to, że potem ci to daje do myślenia, że może to życie i ta rzeczywistość nie jest taka, jak nam pokazują w telewizji, w gazetach, w książkach naukowych, że jest jeszcze coś niezbadanego i że, no, że to po prostu otwiera głowę na nowe, nie?
2: Tak. Tak, no. Tak. No mówię, otworzyło to jakieś okno, gdzie zobaczyłam coś, czego tak jak mówię, nie powinnam zobaczyć, żeby spokojnie dalej tu funkcjonować i słuchać z zaciekawieniem informacji o UFO, natomiast z wielkim niedowierzaniem i kwestionowaniem, że w tej chwili te informacje raczej, jeżeli słucham, a słucham dosyć często, to raczej pod kątem tego, czy coś z mojej historii u kogoś również się wydarzyło? Czy jest to, gdzie są podobne, szukam po prostu podobieństw. Mhm.
0: A idąc tą drogą, jak postrzegasz dzisiejszą, aktualną rzeczywistość?
2: Czy... No więc właśnie, no. Ja tutaj, wiesz co, głównie zadzwoniłam też, żeby powiedzieć o tym, bo Zmora i Zenon mi zarzucają, że ja mówię o ludobójstwie i że jest to skandal. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli mówię, mówię, że jest to ludobójstwo, to mówię z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że nieleczenie ludzi w tej chwili z innymi chorobami, zawieszenie planowanych operacji, odwlekanie operacji nowotworowych, to jest też ludobójstwo. Przyjmowanie przez telefon pacjentów, nieosłuchiwanie ich, to też jest ludobójstwo. Leczenie COVID-u bez podawania leków antywirusowych, a sama miałam takie doświadczenie, że rozmawiałam z ludźmi, zresztą naszymi kursantami, którzy przechodzili COVID-a i tylko paracetamol dostali jako lekarstwo, to w wielu przypadkach również się kończy śmiercią właśnie to nieleczenie. Dlatego, że wiesz, ja słucham dwóch stron i słucham Horbana, ale również słucham Hałasa, słucham Simona i słucham Bodnara. I wiesz, doktor Bodnar bardzo dobrze to powiedział, że znamy około 100 leków antywirusowych i on lecząc amantadyną ma bardzo dobre rezultaty. Po amantadynie podaje antybiotyki, ponieważ zawsze po zapaleniu wirusowym wejdą bakterie. Nie leczenie tego, a wstawianie ludzi tylko pod respirator, to jest to dla mnie ludobójstwo. I przeciw takim procedurom ja się buntuję. I dlatego mówię temu nie. Bo ja bym chciała, żeby najpierw ludzi leczono nawet tą witaminą C, bo tutaj też jest dużo kontrowersji, ale właśnie ta witamina C w przypadku, kiedy jest zapalenie, to bardzo często jest tak, że człowiek umiera nie dlatego, że ten wirus takie spustoszenie robi, tylko wolne rodniki, które powstają w wyniku zapalenia tkanek, powodują zalanie tymi wolnymi rodnikami organizmu i śmierć. I ta witamina C je zmiata z tego organizmu, dając mu szansę na regenerację. Dlatego uważam, że powinno się ją stosować. I tu akurat jestem właśnie za tym, co mówił Zięba. I zresztą inni lekarze to również potwierdzają. Witamina C i witamina D3 powinny być suplementowane podczas choroby. I nie suplementowanie w ten sposób to jest praktycznie no, działanie na szkodę zdrowia tego pacjenta. Jak również niestosowanie znanych już nam leków, które są na rynku i które można byłoby wykorzystać właśnie jeżeli przeciwko wirusom. Wiesz, dla mnie to, co mówił doktor profesor Horban, który twierdził, że gdyby Bodnar opublikował to w Lancecie, to można byłoby stosować, to jest to po prostu jakaś paranoja. Znaczy co, jak opublikujemy w gazecie, to wtedy możemy stosować lek? No, ma ileś tysięcy ludzi, których wyleczył i sam mówi, że leczy tych, osłuchuje tych pacjentów. Jego zespół i on pracują normalnie, bez masek codziennie. Sami przechodzili ten COVID i również leczyli się.

0: preparat genowy, który jest w fazie badań. I mało tego, przecież te firmy nie mówią, że skończyły badania i preparat jest bezpieczny. One same pozbyły się prawa, znaczy inaczej, one same wprowadzając ten preparat, postawiły ultimatum, że nie chcą ponosić odpowiedzialności za powikłania poszczepienne.
1: No
0: Więc
1: właśnie,
0: nie
1: to co.
0: biorą odpowiedzialności za
1: Tak.
0: ten preparat, a nam sugeruje się, że jest bezpieczny, a on dopiero jest w fazie badań. Badania dopiero skończą się chyba w 2024 roku, więc jest badany na nas.
1: No dokładnie. I tak nie wiem, czemu was tak tutaj, słuchacze, to śmieszy, co mówi Jola. No, jest to prawda, że producenci szczepionek nie chcą brać odpowiedzialności za ewentualne
0: Konsekwencje.
1: powikłania, konsekwencje nie chcą. Jesteśmy trochę królikami doświadczalnymi. Prawdą jest też to, co mówi Jola, że służba zdrowia nie domaga i że bardzo dużo szkody przynosi to, że tak się nastawiamy na COVID i wszystko COVID i pacjenci nie COVIDowi to spierdalać. I ktoś tam czeka na operację, ktoś czeka na leczenie nie COVIDowe i umrze, bo się nie doczeka. Co w tym jest śmiesznego takiego? Ja mam słabą wiedzę w tych tematach, więc no tutaj troszeczkę tak no więcej słucham niż komentuję. Ale słuchajcie, jak to by było fajnie, gdybyśmy sobie kulturalnie, w miłej atmosferze dyskutowali po prostu o tym. Jeśli ktoś się nie zgadza z Jolą, to może zadzwonić i możemy sobie rozmawiać, a jeśli to zejdzie na ataki ad persona i wypominanie Joli, że widziała UFO i że jest wariatką, to nie ma najmniejszego sensu. To jest po prostu no, takie nawalanie się cegłami po głowach, nie? Tam wezmę kamienia i walnę. No to jest bez sensu, no. Trochę zrozumienia, trochę, nie wiem, cierpliwości, jakiejś wyrozumiałości, rozmawiajmy, może dojdziemy do czegoś, nie? Może Jola na przykład stwierdzi w pewnym momencie, że się z czymś tam myli, przyzna rację komuś, ale jak zostanie zaatakowana i obrażona, no to też nie będzie miała ochoty, żeby z kimś tutaj dyskutować. No, też do mnie jakby ktoś zadzwonił i powiedział: krawiec, ty farmazonie, ty weź, ty spierdalaj z tym radiem, weź, cię się powinno zlikwidować, ja tu już piszę donos. No to nie ma rozmowy w ogóle, tak? No to ja też się nastawię na atak i będę atakował. No to jest bez sensu. Słuchajcie, bądźmy dojrzałymi ludźmi, rozmawiajmy ze sobą, dyskutujmy. To, że ktoś się na przykład myli w czymś, że ktoś może, nie wiem. Ja akurat myślę tak jak Jola w sumie. Nie mam zaufania za bardzo do korporacji, do rządów.
0: No właśnie, wiesz, jeszcze jest kwestia taka, że bardzo często jakby ludzie biorą tylko część z tego, co się mówi. Jeżeli ja mówię, że ja nie, bo ja nie jestem antyszczepionkowcem, żeby to było jasne, ponieważ ja na przykład bardzo cenię sobie to, że mamy te preparaty, które ratują nam życie poekspozycyjne, na przykład na wściekliznę, prawda? Natomiast w momencie, kiedy szczepimy całą populację, ale nawet jeżeli szczepimy całą populację noworodków i szczepionki zaczynają przynosić niepożądane odczyny poszczepienne, które są czasem bardzo dramatyczne. I to dla mnie jest to zaskakujące, jak druga część ludzi może patrzeć na te matki idące z tymi dziećmi niepełnosprawnymi w wózkach, w proteście i w walce jakby o bezpieczne szczepionki i nazywać je wariatkami, szurami i wiesz, opluwać. No, przecież to są ciężko nieszczęśliwe kobiety, które mają uszkodzone dzieci. Jest taki przepiękny film, słuchajcie, na YouTubie, który zawsze polecam.

0: Anna Kosak. To jest prawnuczka Wojciecha Kosaka od koni.
1: O.
0: Tak. To jest praprawnuczka, bo wnuczka Jerzego Kosaka. Ona właśnie ma syna, który został uszkodzony szczepionką i nagrała na YouTubie jest film, gdzie ona opowiada o tym, co przeszła, jak żyła z tym dzieckiem, jak rehabilitowała tego chłopca. On w tej chwili już w dużym stopniu jakoś funkcjonuje, ale oczywiście już nigdy nie wróci normalnie do społeczeństwa jako zdrowy człowiek. Zaszyła się w Bieszczadach, gdzie ze swojej mamy, siostrą, też wspaniałą kobietą, nie wiem, czy Simonę Kosak kojarzysz, to taki był doktor od przyrody, biolog, która przez wiele lat pracowała w Puszczy Białowieskiej i ona tam ściągnęła właśnie tą Joannę i jakby zagwarantowała jej jakieś szanse do tego, żeby to dziecko mogło funkcjonować, ponieważ między innymi taką reakcją, która się wyzwoliła u tego chłopca, było to, że był bardzo czuły na pola elektromagnetyczne. I tylko to, że zamieszkała w leśniczówce, gdzie nie było prądu, gdzie nie dało szansy, że to dziecko zaczęło się uspokajać i zaczęło funkcjonować, ponieważ w normalnym miejskim otoczeniu ten chłopiec nie funkcjonował. Ból i krzyk jego był tak straszny, że ona sobie nie dawała rady.
1: A to ciekawy, super ciekawy temat, słuchaj, bo to taki serial jest, kontynuacja Breaking Bad. Nie wiem, czy znasz taki serial.
0: Nie.
1: Better Call Saul. To są świetne seriale, polecam ci bardzo. Mojej mamie się spodobały nawet. I w tym prequelu Breaking Bad, Better Call Saul, był taki bohater, który był właśnie uczulony na elektryczność. I spora część tego filmu, tego serialu właśnie dotyczy tego, czy to jest teoria spiskowa, czy on sobie to uroił, bo facet po prostu nie może przebywać w miejscach, gdzie są urządzenia elektryczne. No, jest właśnie jakby uczulony na to pole elektromagnetyczne. A ty mówisz o autentycznym być może przypadku, że no, być może coś takiego faktycznie istnieje, że ktoś nie może przebywać w tym polu elektromagnetycznym, że to go jakoś wyniszcza, tak?
0: Tak, ja nie pamiętam tytułu, ale jak się wpisze w YouTube Joanna Kosak, to powinny wyskoczyć z nią właśnie, tam jest kilka filmów z nią, ja nie pamiętam tytułu dokładnie, w tej chwili nie powiem, ale właśnie któryś jest cały poświęcony, jak ona rehabilitowała tego syna i właśnie ona tam dosyć dużo mówi o tym, że właśnie włączenie czegokolwiek w pobliżu tego dziecka wywoływało u niego po prostu straszne ataki i tylko właśnie pobyt w tej leśniczówce, dzięki temu, że tam nie było w ogóle elektryczności, nie było tego pola elektromagnetycznego, To dziecko zaczęło jakoś wychodzić na prostą.
1: Ale
0: więc
1: widzisz,
0: polecam
1: ale,
0: zobaczyć.
1: Ale widzisz, ale może to było tak jak w przypadku tego bohatera serialu, że to ostatecznie okazało się, że to wynika z czego innego, że on jest takim trochę, jakby to powiedzieć, że nie ma takiej choroby, tylko to są jakieś psychologiczne zależności, że on tam ma z bratem niepoukładane relacje, wiesz. Ostatecznie się to okazało ściemą, że on nie jest uczulony na elektryczność, że nie ma czegoś takiego, tylko że to jest bardziej skomplikowana sprawa, że on po prostu ma pewną taką chorobę, która polega na czymś innym, że on bardziej się staje uczulony na tą elektryczność, jak jemu bratu się nie powodzi w życiu, jak jest zawiedziony swoim bratem, że on, no wiesz, taka troszkę inna sytuacja.
0: Być może, wiesz, ja nie znam serialu, więc nie chcę się wypowiadać. Tu mamy czystą kartę, bo mamy niemowlę, czyli dziecko, które nie ma doświadczeń, a które reaguje na pole elektromagnetyczne. Ja mówię, polecam zobaczyć to, bo to też daje do myślenia. Ja myślę, że w ogóle nasz organizm jest jeszcze tak niepoznaną historią,
1: tak,
0: i
1: tak.
0: My tak naprawdę nie wiemy, co do końca próbujemy to określić, i umówmy się, że w tej chwili wszelkie relacje z psychologiem to jest szukanie, a mama była zła, a tata był zły, a wujek coś źle powiedział i tak dalej. A być może to wcale nie ma znaczenia. Znaczenie może mieć zwyczajnie chemia w organizmie, której dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie określić. I na przykład już pierwsze są takie sygnały, że na przykład jest bardzo dużo depresji wywołanych dzięki Roundupowi. No bo właśnie, i tutaj ja się z potrzebą nie zgadzam i uważam, że to, co mówi, to jest szkodliwe, że Roundup jest neutralny dla organizmu. I pamiętam tą rozmowę, bo słuchałam was wtedy obu. Jak ty mówiłeś, no ale chyba nie. Roundup nie jest neutralny i ja abstrahuję od innych rzeczy, że jest to trucizna, ale między innymi Roundup niszczy florę bakteryjną jelit. Problem jest taki, że to flora bakteryjna, my dzięki florze bakteryjnej jelit odżywiamy się, ponieważ to ona musi najpierw przerobić ten nasz pokarm, żebyśmy mogli go pochłonąć w dużym stopniu. I ona jest również odpowiedzialna za te właśnie sprawy hormonalne, które powodują dobre lub złe samopoczucie. I to, co my robimy dzisiaj z naszą florą bakteryjną jelit, może być również właśnie odpowiedzialne za tą epidemię w tej chwili depresji, jaką mamy na świecie, a mamy. Nie tylko i wyłącznie nasze zachowania, ale właśnie ta chemia organizmu, która w tej chwili jest jest bardzo słabo w sobie poznana i brakuje badań na ten temat. Powinny być właśnie idąc jakby tym tropem, powinny być prowadzone na szeroką skalę badania. No ale to, że Roundup jest zły, to my już wiemy. I mało tego, wiemy również, że już padły pierwsze wyroki zasądzające właśnie za Roundup odszkodowania. Więc to nie jest tylko i wyłącznie teoria spiskowa i Roundup nie jest neutralny dla organizmu. A mało tego, ja pod tą waszą audycją wtedy przypięłam linka do takiego artykułu, to właściwie pracy, która została wykonana przez Instytut Medycyny Pracowniczej, to się tak nazywa, jakoś tak, ten zajmujący się medycyną pracowniczą. I tam wyraźnie jest sugestia, że należy przeprowadzić badania, ponieważ do tej pory prowadzone badania na Roundupie nie przekraczały 3 miesięcy. Czyli nie obserwowano organizmów powyżej 3 miesięcy, a większość badań to była ekspozycja na Roundup nawet około pół godziny, 20 minut. My jesteśmy na Roundup wystawieni ciągle, ponieważ spożywamy go ciągle, codziennie, z chlebem powszednim. I to nie było badane.
1: Dokładnie. Kurczę, ja myślę podobnie jak ty chyba, Jolu.
0: Myślę,
1: że ludzie strasznie są krótkowzroczni i tak patrzą z perspektywy właśnie krótkotrwałych oddziaływań na nasz organizm, a nie patrzą z perspektywy całego życia czy pokoleń kolejnych. W ogóle nie, jak to wpłynie długoterminowo na nasze życie. No i podtruwają nas tak stopniowo, a my cały czas patrzymy, no to tak co mi to zrobi, jak sobie zjem kiełbaski jakieś tam, czy zjem rzodkiewkę, czy co, to nic mi nie robi. A nie biorą pod uwagę tego, że to może się odbić czkawką nam za 20 lat, czy może się przenieść na pokolenia następne. Skąd w ogóle takie wielkie zaufanie do korporacji, które wiadomo, że bazują, znaczy, że opierają się na zysku, że ważne, że człowiek jest właściwie dla nich takim robakiem i zależy im głównie na tym, żeby, nie wiem, żeby jakoś przetrwać, żeby wygrać procesy sądowe. Skąd takie zaufanie wielkie dla Monsanto, które przegrywa procesy? Nie wiem, glifosat jest zakazywany w niektórych krajach, w innych jest dozwolony, inne są te normy unijne, inne są normy amerykańskie i rosyjskie, a ludzie tak ufają cały czas i o, dobra korporacja chce dla nas dobrze. Jak dla nas dobrze chce? No, korporacji zależy, żeby po prostu zoptymalizować zyski, żeby nie wypłacać zbyt dużych odszkodowań.
0: To ta trucizna jest o tyle perfidna, że do niej zostały wyprodukowane nasiona, rośliny, które są uodpornione na Roundup. W związku z czym bardzo dużo na tym korporacje zarabiają. No i tu się koło jakby też zamyka. Desykacja zbóż, czyli tańsza alternatywa dla budowy elewatorów i suszarni dla zboża. To łatwiej jest polać i znacznie taniej jest polać pole Roundupem i mieć suche zboże, które przejdzie i uda się zebrać je kombajnem, niż budować elewatory i to wszystko zbierać trzeba, bo by maszyny dostosować do tego i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa takich rzeczy, które na co dzień gdzieś odpuszczamy, ponieważ ta produkcja, bo dzisiaj nie możemy mówić o tym, że jest to jakaś hodowla, czy tylko jest to produkcja zwierząt, produkcja żywności naszej, jest po prostu nastawiona na zysk, a nie na to, żeby to było zdrowe jedzenie. I tutaj chyba nie mamy wątpliwości, bo widzimy, że sami się coraz gorzej czujemy. Ja widzę z własnych obserwacji, że jest coraz więcej ludzi chorych na nowotwory. Bo gdy ja byłam młoda, a tym bardziej jak byłam dzieckiem, to osoba chora na nowotwór to była taka no, ciekawostka wręcz. To bardzo często się nie zdarzało. Pamiętam, jak jeździłam do mojej babci na wieś i tam była jedna pani chora na nowotwór. Więc i wszyscy wiedzieli, że jest chora na nowotwór. Dzisiaj ten nowotwór jest w zasadzie wszędzie i coraz młodsi ludzie, a wręcz nawet dzieci są chore na nowotwory, więc robimy na pewno coś źle, ale właśnie w takim przekrzykiwaniu się, że jeżeli ktoś coś odkryje i zwróci uwagę, że trzeba dalej w tym kierunku robić badania i żeby wykluczyć ewentualne właśnie złe oddziaływania na organizm, ktoś inny zainteresowany finansowo zacznie oczerniać i w tym krzyku całym nie jesteśmy w stanie nic zrobić i tak brniemy trochę w ślepą uliczkę. No, to tyle chciałam powiedzieć. Życzę wszystkim miłego dnia i rozłączam się. Dziękuję bardzo ci, Krawiec, za rozmowę. Tak, ja zauważyłam też to, że mamy bardzo dużo wspólnych. tak samo myślimy.
1: No, w sumie tak, tak. Dzięki, Olu, no, za rozmowę ciekawą. Trzymaj się. No i do usłyszonka i zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś.
0: Dobrze. No, wszystkiego dobrego i wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.
1: Cześć, cześć.

Grzesiek pisze: dzięki glifosatowi chleb kosztuje 5 zł, a nie 55. Łatwo jest krytykować, ale ziemniaki po 3 zł za kilogram. Każdemu się należą, tak? Heniek tutaj, kciuk w górę dla Joli. No, fajnie, widać, że niektórzy jakoś wspierają Jolę i się identyfikują z tym, co mówi. Jak idę do hipermarketu i kupuję żywność przetworzoną, gotowce jakieś, żre to korporacyjne żarcie, to widzę po swoim wyglądzie, że coś jest nie tak. Po prostu zaczyna mi się zmieniać cera na gorszą, czuję się gorzej. Jak sobie coś sam przyrządzę z własnych składników, które też są już nafaszerowane chemią często, tam jabłka polakierowane i w ogóle glifosaty i tak dalej, no to i tak widzę, że lepiej wyglądam, lepiej się czuję. Nie wiem, skąd takie zaufanie do korporacji. Wydaje mi się, że korporacjom powinniśmy ufać jeszcze mniej niż rządom. Rząd, politycy to jeszcze mają czasem w sobie takie jeszcze poczucie, że oni coś robią dla ludzi, że jakieś idee są, misja jakaś, ale korporacje to tak raczej chyba nie. Oni się tylko boją, że coś wyjdzie na jaw, że wytoczą im proces, który wpłynie negatywnie na wizerunek korporacji, na wizerunek marki. No to takie mają obawy. To nie wiem, skąd takie zaufanie wielkie. Że co, że rynek wszystko zweryfikuje i że jak ja się struję, to nie kupię drugi raz i niewidzialna ręka rynku. Ach, ludzie, naprawdę, to jest naiwność dopiero. To jest szuria do kwadratu. Ale na pewno jest też tak, że szury też bardzo często konfabulują, ściemniają, gadają, co im tam ślina na język przyniesie, coś przeczytają sobie, zaraz robią rejwach, żeby tylko sobie nabić subów i odsłon. To też jest takie zjawisko, no wiadomo, no to jest dość oczywiste. Sylwia pisze: w Unii Europejskiej Roundup został dopuszczony warunkowo, ale tylko do jakiegoś tam roku. Nie pamiętam, bo ich przekupił Bayer. No, takie różne właśnie gierki. Ten przejmuje tego, tutaj lobbowanie, polityka, reklama, sponsorowanie badań, które, no wiadomo, słuchajcie, przychodzi do mnie ktoś i sponsoruje mi badania, które mają coś sprawdzić, no to ja tak się będę starał, żeby było to na korzyść tego, kto wykłada całą kasę, kto jest sponsorem. No to też jest dość oczywiste, prawda? Że nie chcę podpaść temu, kto wykłada całą kasę, od którego jest uzależniony mój byt. Być albo nie być. Takie proste i... Ale wiercą. Chuje. Zaraz pójdę chyba i zrobię awanturę. Ja pierdolę. Masakra. Po prostu. Dobra, muszę przerwę zrobić, bo...

0: Então, przystańcie taka waj, waj, waj, waj, ale dziękuję za pieniążki.
1: Maharadża z brzegu. 3 zł. Na aktualizację od miesiąca nieuzupełnionej strony nocnego radia, na tagowanie audycji na YouTubie, na planszę do prawej strony mapy i na rower, a jak coś zostanie, to na audycję Emarcinsa i koszulkę LeBrona Jamesa dla Tomu.
2: Mało, jak takie oczekiwania, no Maharadża ma zawsze takie oczekiwania wystrzelone w kosmos w ogóle, a 3 złote, no z całym szacunkiem, ale tak nie wiem, czy wystarczy tych środków.

0: Ta piosenka, ten utworek mówi o jakimś pilocie, który w bohaterski sposób uratował ludzi w samolocie, bo sprowadził samolot na ziemię. Ale faktycznie zostało to użyte w ścieżce dźwiękowej do filmu Drive. Genialny film. Może ze względu na klimat ciekawy. W ogóle, jeśli ktoś lubi film Drive, to proponowałbym się zainteresować jednym z wcześniejszych filmów, w którym grał właśnie Gosling, który opowiada o kolesiu, który w sumie może być tym samym Gostkiem, właśnie tym samym bezimiennym driverem. Tyle, że po prostu opowiada to o wcześniejszych jego przeżyciach. To był taki typ, który gdzieś tam walczył na arenie, w klatce. No, taki mroczny bohater właśnie. Ale fajny film, też lubię. Drive. No, też myślę, że cały soundtrack. Znaczy, znam w sumie dwa utwory raptem z tego filmu. Jakoś tak kojarzę. Okej. Ktoś ma jeszcze ochotę zadzwonić? To zapraszam. Może Furiat właśnie zadzwoni. Furiat, który tak się obruszył strasznie.
1: Miechu warte. Ha, ha, ha.
0: O.
2: Szatan. 6 zł 66 groszy. Na zabie utka głowa żaby, a jak coś zostanie, to na akwalang i butle z azotem.
0: No i to już śmichy, chichy. O, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. To wy właśnie tak... Ha, ha, ha. Żabie utka, tak. A czemu tak, Jole, czasem przyrównujecie do żaby, do żabki? Bo co? Ja nie wiem, o co chodzi. Bo pływa, tak? To pływa, to żaba, tak? No to śmieszne. No faktycznie, dobra, niech będzie. A ja to kto? Chomik? Wilk? Zły wilk, złe nocne radio? Czy kto? Może pies, taki sparszywiały pies, którego drażni to, że inne psy szczekają. Nie wiem, o co chodzi w tych żartach, ale może w końcu zrozumiem. Tak, był spoiler o Drive. Możecie sobie znaleźć, tylko nie wiem, czy on jest na kanale YouTube, czy chyba tylko jest w archiwum Nocnego Radia na stronie nocneradio.pl. Pijawka. Pijawka, no dobra, to niech będzie pijawka. A może tasiemiec to też taki pasożytniczy organizm. Wysysam z was energię. Tasiemiec uzbrojony. O, to ja. To cały ja. Zenon koza, Jola żabka, ja tasiemiec uzbrojony. Potrzeba gruby, czarny kocur. Jacek z Australii, no to wiadomo, kangur. Tak.

Okej, już chyba nie mam nic do powiedzenia. Już się wygadałem. Kapitan Tasiemiec. O, pięknie. Więc powoli kończymy. Sprawdzam, co tu się dzieje. Aha, okej, tu mam przypomnienie z reżyserki, że dzisiaj Jacek nadaje o 18. O 18. Nietypowa pora, jak na nocne radio. Wtorek. No tak, Jacek się przeniósł na wtorek, ale myślałem, że Jacek jest na urlopie, a to widać już wrócił. Okej, no to słuchajcie, to macie dzisiaj delicje radiowe w ogóle. Jedna audycja, druga, trzecia, czwarta. No i co? O, wy, no i co? Nie ma wdzięczności. Ludzie okrutni, zawistni, w ogóle żadnych donate'ów. Nie no, coś tu było dzisiaj. No okej, wpłacił szatan, wpłacił Maharadża, Matt, niezmordowany sponsor, Jezus 2.0. No, także spoko loko. No, to wpadajcie o 18. A jaki temat? Jaki temat? Ciekawe, jaki temat dzisiaj. Coś mi tam pisaliście, że dzisiaj będzie o dronach? O dronach może? No, to dla takich bardziej technologicznie nakierowanych nocników. Taki dla techno-nocników. O. A jaka jest typowa pora? No, 21. O tej godzinie najczęściej coś się dzieje w nocnym radio. 21. To taka magiczna godzina trochę w nocnym radio. Ale jak widzicie, też często są audycje niezapowiedziane, różne luźno-gadkowe. Drony mordercy. O, ciekawe. Zobaczymy, co to za wynalazki. Komu bije dron? O, jest Jacek. Jest, zjawił się. Niespodziewanie. Wyskoczył niczym z torby kangura Jacek i podaje tytuł audycji. Komu bije dron? O, proszę. Jak sobie wymyślił cwaniaczek. No, dobry tytuł. Często dobry tytuł jest ważny, bo okazuje się, że ludzie reagują na dobrą miniaturkę, na dobry tytuł. Jednak to ma znaczenie. Dobra, słuchajcie, ja już nie daję rady. Zmywam się. O 18, bo u mnie to i tak druga w nocy, a to środek tygodnia. Widzicie, jak Jacek się dla was poświęca, po prostu środek tygodnia, druga w nocy, a on, czy śnieg, czy deszcz, po prostu się pojawia i dla was nadaje. Docencie, naprawdę. Jak będzie słuchalność słaba, to ja walę focha, w ogóle, już tutaj mikser jest w folię bąbelkową opakowany. Sprawdzałem dzisiaj godziny działania lombardu. Już nie chcę was straszyć, ale po prostu tak to się skończy. No. Okej. Ostatnie chwile, żeby jeszcze zadzwonić do audycji, a jak nie, to kończymy. I idę sobie coś zrobić do jedzonka. Dziś sobie przyrządziłem pyszne danie, sos śmietanowy, kurczak, papryczka, tabasco, dobrze zrobiło. I
stwierdzam, że to jest to. To jest to. Nie umywają się jednak te sosy kupione w hipermarkecie, gotowce różne w słoikach do sosiku przygotowanego własnoręcznie. Jednak co się samemu przygotuje, to zupełnie inna jakość. Także zachęcamy Was z potrzebą, myślę, że się nie pogniewa, jak tutaj powiem za nas obu, do tego, żebyście gotowali wspólnie. No, Zenon też, taki trochę kuchcik, też się pasjonuje gotowaniem, więc też się pewnie przyłączy. Gotujcie sami, róbcie sami różne rzeczy. Zenon mnie namawia, żebym zrobił majonez w końcu sam. No, w końcu się zdobędę na to i zrobię. Tu ostatnio pojawiły się głosy, żebym zrobił musztardę samodzielnie. No, musztarda to z gorczycy, tak się robi. Może w końcu zrobię, no. Na razie wiem, że samodzielnie zrobione sosy do mięska z ryżem, żeby zjeść, to jest poezja. Samemu pokroić warzywka świeże, a nie tam jakieś... No, nie, to w ogóle nie ma porównania.

A kiedy Grzesiek czyta książkę? No chyba jutro, tak? Środa. Grzesiek Bukowski. Nowy, wspaniały świat. Środa. Dobrze mówię? Potrzeba ma ogarniętą ramówkę. To on tam wie pewnie, co, kiedy. Ja już się pogubiłem w tym. Już nie wiem, kto za kogo w zastępstwie... I wyjątkowo nie w niedzielę, tylko we wtorek i nie w czwartek, tylko w środę, bo tamtego nie ma i ten przyszedł i no, już nie wiem, czy... Właśnie, czy nie wiem, czy Bierut jeszcze będzie w ogóle nadawał, bo ponoć mu się powoli kończą tematy. Jak mu się kończą tematy? No, dopiero co ruszył te tematy... Skipowałem na klawiaturę niechcący. Już jest, ta klawiatura to już jest taka brudna. W ogóle ile, wiecie, ile tam się zarazków lęgnie pod tą klawiaturą, pod tymi klawiszami. Tam cała cywilizacja już się rozwija. Życie tętni. Muszę kupić nową. Dziś kupiłem za wasze, znaczy za ciężko wyżebrane od was pieniądze, kupiłem nowe słuchaweczki sobie. Jednak nie bezprzewodowe, bo nie było, więc kupiłem znowu przewodowe, ale no niby kabelek jest tak jakoś lepiej zabezpieczony. Może mi się nie wykruszy, nie złamie po miesiącu. Zobaczymy.

0: Dobra. To by było w takim razie na tyle. W niedzielę będzie Bierut. Aha, czyli będzie jednak w niedzielę. Dobra. Dzięki za informację. Potrzeba. No, potrzeba. Ogarnia tutaj sytuację lepiej. Czyli tak, wpadnijcie dzisiaj o 18 na z prawej strony mapy albo na luźną stronę mapy. Zobaczymy, co to będzie. W każdym razie będzie o dronach prawdopodobnie. I jedyny niepowtarzalny Jacek z Australii, no, zdaniem wielu, najlepszy radiowiec w nocnym radio, o najbardziej radiowym głosie i taki najbardziej merytoryczny, profesjonalny. No, myślę, że mogę się zgodzić nawet. A w czwartek, no to potrzeba chyba będzie, myślę, bo ma go nie być, na majówkę gdzieś tam wyjeżdża. On się za bardzo taki zrobił ten, no, socjalny, gdzieś tam chodzi do ludzi, z ludźmi rozmawia, gdzieś tam jeździ, to źle wróży tutaj. Nie wpisuje się w styl i charakter nocnego radia. No, a w piątek, no to na 100% ja nie przegapię donate'owego Eldorado. Na pewno się zjawię w piątek, piąteczek. No, w niedzielę na pewno Bierut, no to w sobotę pewnie Błażej i Zmora w takim razie. No to już mamy jasność. Aha, nocny Marek w poniedziałek będzie pewnie jakiś ciekawy, bo no, potrzeby nie ma, więc no, kto to będzie? Może Zenon i Gumball na przykład. Taki ciekawy Dream Team. W sobotę się wymieniamy rotacyjnie. Zenon, Biz. Co to jest Biz? I ja. Tak, ja to rozumiem, pisze Jacek. No to tak. Tomu pisze, ja wczoraj prowadziłem audycję z Racą. No tak, na Discordzie, tak? Dla pięciu słuchaczy. No, te wasze Fight Cluby.
1: Przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
2: Mat, 30 złotych. Głos pani Joli przypomina mi głos mojej WF-istki, która to znaczyła pety szminką. Jej oddech pachniał kawą, a na jej zajęciach grabiliśmy liście jesienią.
0: Oj, Mat. Matowi to się wszystko kojarzy. Głos Etama przywodzi mu na myśl świętej pamięci ojca, a głos Joli przypomina głos WF-istki, z którą grabił liście i która pachniała kawą i popularnymi bez filtra. Nostalgia, słuchajcie, nostalgia to jest siła jednak i też tak mam, że przypominam sobie jakąś taką w sumie rzecz, która by mi dzisiaj specjalnie nie zaimponowała. No, jakieś tam, nie wiem, chodzenie na zajęcia informatyczne do Pałacu Kultury i pogranie sobie w Pac-Mana przez 2 minuty, bo kolejni czekają. Ale słuchajcie, temu towarzyszyły spotkania z przyjaciółmi, wyjazd wspólny o świcie, gdzieś tam trzeba się było ubrać, zebrać. No i tak się to wszystko fajnie kojarzy, nie? Że ach, to było zajebiste. I tak samo myślę, Matowi się może kojarzyć ten zapach właśnie WF-istki z czymś fajnym. z latami młodości. No. Dobra, bo się Etam rozdzwoni zaraz. Dzięki wielkie, Matt. Matt tutaj, kurczę, ostatnio sponsor number one. Normalnie. Ile pieniędzy mam. Normalnie trzeba kupić ten rower w końcu. No dobra. To wpadajcie o 18, czyli już niedługo, już niebawem. Krawiec wali Marlboro. A właśnie, że nie. A właśnie, że PS-y albo Chesterfieldy. W ogóle Chesterfield to się okazuje, że to jest taka marka papierosów, która jest bardzo stara. Marka z tradycjami. Jeszcze do racji żywnościowych, w tym i polskich, dodawano papierosy. No bo kiedyś to wiadomo, no to papierosy były powszechniejsze, to do śniadania w ogóle papierosek. No i tam dodawano właśnie do tych starych, jeszcze przedwojennych, powojennych, pierwszowojennych, drugowojennych, racji żywnościowych dodawano właśnie papierosy marki Chesterfield. Czyli to taka marka z tradycjami. Krawiec, 3 dyszki, to jeszcze 2 godziny audycji. Psycho, tu nie zaglądaj innym do kieszeni. Ty nic nie wpłaciłeś, ty jesteś całe życie na zasiłku w ogóle, to obiecujesz. Nie no, psycho kiedyś tam wpłacił w końcu. Tam, no, tak jak wódz też się odgrażał i w końcu wpłacił 10 zł. To nie w kij dmuchał. Ciekawe, jakie są takie najstarsze marki papierosów. Pewnie Marlboro, Camel, właśnie Chesterfield. Jakie jeszcze? Viceroye. Christopher Viceroye pisze. Rotmansy jeszcze. Rotmansy nie najgorsze, pisze Sylwia. Dobra, słuchajcie, spadam, bo już jakiś taki zmęczony jestem. No. Nikt tu nie szkaluje, psycho. No co ty, Tomu. Psycho to jest nasz człowiek. Mój człowiek. My man. Egipskie papierosy. A takie polskie papierosy z tradycjami, no to ciężko wskazać, bo tu ciągle się nowe marki pojawiały, nie? Jak nie Karo, to nie to jakieś kapitany popularne, męskie. To były świietne fajki, męskie. Męskie bez filtra.

No dobra, to tymczasem Borem Lasem trzymajcie się i wpadajcie o 18 posłuchać audycji Jacka.

Cześć, witam Was wieczorową porą. Ja, czyli Krawiec, audycja Czasy Ostateczne, czyli audycja o rzeczach ostatecznych. Nie, no, o rzeczach tajemniczych, mistycznych, ale też i kosmicznych. Dzisiaj będzie bardziej kosmicznie, bo opowiem Wam o różnych rasach kosmicznych, o różnych rasach obcych. I jest ich trochę. Ja opowiem o tych najważniejszych. Zaznaczam tutaj, że nie jestem jakimś ufologiem. Po prostu trochę poczytałem, trochę zrobiłem zwiad, polatałem po kosmosie, zahaczyłem o swoją działkę na Księżycu. Syf tam straszny, dawno mnie tam nie było. Chyba się tam przeniosę na stałe, coś czuję, bo spokój, nie ma tam pisków, wrzasków, takich jak teraz, bo teraz się wypełzły, mali ziemianie wypełzli, no a ziemski gatunek się tym

0: charakteryzuje, że ziemskie dzieci cały czas piszczą i to jestem zaniepokojony, bo widzę w tym jakieś takie genderowsko-gejowskie tutaj zakusy kosmitów nas zmieniają w tych małych chłopców gejów, bo oni piszczą. Słuchajcie, czy jak wy byliście małymi chłopcami, to też biegaliście za piłką i piszczeliście tak jak dziewczynki? Nawet nie potrafię tego dźwięku naśladować, taki ale to tak jakby ktoś gwizdkiem gwizdał. I to tak mi się wydaje, że to jakieś takie zgejowacenie. Nawet tak myślę, może wejdę i zapytam, ej chłopcze, chodź tutaj, nie wstyd ci tak piszczeć jak mała dziewczynka, jak za tą piłką ganiasz? A on coś tam powie,
1: nie, pan mnie terroryzuje, pedofil, mamo, ratunku, tato.
0: I mnie zamkną, to ja dziękuję, bo boję się w ogóle dziecka zapytać. No, oczywiście nie zmienię się tutaj w Janusza i nie powiem, że kurwa, kiedyś to było inaczej, kurwa. Się szło z chłopakami, piwko się brało, szlugi się i nie piszczał nikt, jak te małe te piszczały teraz biegać w górę. Jak ktoś szacunku nie okazał starszemu, to się wzięło za ucho, się w łeb strzeliło. To kiedyś to było, kurwa. Przepraszam. No, ale faktycznie kiedyś to było, no. A teraz? No, także nie podobają mi się takie zmiany na ziemi. Nie podoba mi się też to, co się dzieje wokół Syrii. Oczywiście, bo to mogą być te czasy ostateczne. Ponoć Baba Vanga, słynna bułgarska wróżbitka, też to przepowiedziała. I Katastrofus, przepraszam, ten Nostradamus też przepowiedział i wszyscy. Ale z drugiej strony znalazłem dzisiaj jakąś całą masę przepowiedni rzekomych tej Baby Jagi, Wangi i się chyba nie sprawdziły. Co my tu mamy? Niesprawdzone przepowiednie. 2010. Trzecia wojna światowa już miała być. 10 listopada. I zakończyć się w październiku. To jest ciekawe. No, w październiku następnego roku. 2014. Chyba wcześniej powiedziałem 2010 i w tym momencie potrzeba dostał wylewu. O, fajnie, że się pojawił, kurczę. Szkoda, że się do mnie nic nie odezwał, tylko tutaj z wami przyszedł pogadać. No ale cieszę się w każdym razie, że żyję. No, nie, tak naprawdę mi smutno, już się cieszyłem, że całe radio moje żyje. Znów wystrychnął wszystkich na Dudka. Nie, nawet tak nie żartuj, krawiec. A czemu? Bo to chujowe żarty. Zamknij się. Znowu rozmawiasz sam ze sobą? No a czemu nie? Lubię sobie pogadać z kimś inteligentnym. Jak nikt nie dzwoni, to sobie sam ze sobą. Chyba mogę porozmawiać, nie? Oczywiście, że możesz. Tu już widziałem jakieś już teorie spiskowe krążyły dziwne na czacie wcześniej. Nie będę przytaczał, żeby was nie karmić, żeby nie karmić tych spiskowych troli, ale się uśmiałem, bo tu różne dziwne rzeczy piszecie. Co my tu mamy? 2011. W wyniku opadu radioaktywnego północna półkula Ziemi będzie niemal pozbawiona fauny i flory. Następnie wrogowie zaczną chemiczną wojnę przeciwko pozostającym przy życiu Europejczykom. No, dużo tu niesprawdzonych jakichś jest. 2018. Chiny stają się potęgą światową. Wydobycie ropy naftowej się kończy. To już powinna się skończyć ropa. A ja jeszcze jest chyba, nie? Trochę. No, także tutaj dziwnie. A w 2016 Europa prawie w całości wyludniona. No, nie zapowiada się zupełnie, żeby wyludniona była. Tak więc, no, coś tu nie tak z tymi przepowiedniami Baby Jagi Wangi. Przepowiedniami Baby Jagi Wangi.

którą ciężko jest rozszyfrować, a jak już się rozszyfruje, to nie wiadomo, czy ten żelazny ptak. No, też natknąłem się na takiego fejka właśnie Nostradamusa. On był popularny po katastrofie smoleńskiej. Ktoś po prostu zrobił takiego fejka. Było napisane, cytuję, i wtem wielki ptak metalowy upadnie, a na nim będą znajdować się osoby ważne kraju niezwyciężonego, a na kraj ogarnięty chaosem i żałobą wrogi najeźdźca ze wschodu uderzy. I umarł potem, jak to wygłosił. I, no, i to okazało się fejkiem. Ktoś po prostu napisał i rozeszło się szybko po sieci. Ludzie wzięli to za coś prawdziwego, ale to nie dziwi, jak czasami widać, jak jakieś głupotki się szybko rozchodzą po necie, różne fake newsy, różne dziwaczne opowieści, miejskie legendy, to no, czemu jakaś zmyślona przepowiednia nie miałaby zacząć krążyć? No, ale było coś, co ciekawe, było coś u Nostradamusa, na przykład o dwóch braciach, których rozłączy coś tam. Gdzie ja to tu mam? O, tu jest. Niebiosa będą się piec przy 45 stopniach. Ogień zbliża się do wielkiego nowego miasta. Ogromny płomień wzbije się w górę, kiedy chcą otrzymać dowód od Normanów. Metalowe ptaki rozdzielą na zawsze dwóch braci. No, ale tu chodzi ponoć, no, ci dwaj bracia to dwa bliźniacze wieżowce, nie? No, ale nie wiem, już się tyle w życiu przepowiedni nasłuchałem. Kiedyś, pamiętam, drażnili mnie tacy, którzy mówili, o, ja już 5 końców świata przeżyłem, a ja mówiłem, no, ale weź ty, głupku, to, że ty tam jakieś w głupoty wierzyłeś, że komputery daty nie obsługują powyżej tam roku 2000, to nie znaczy, że nic się nie stanie w 2012. Ja naprawdę tak trochę, no, nie powiem, że wierzyłem jakoś bardzo w tą falę, która miała nadciągnąć, fala czegoś tam, fala, która nas przemieni, która nas przeniesie w siódmą gęstość. No, według Cassiopeian to jest siódma gęstość, to jest w ogóle najlepsza. I dopiero wtedy widzimy prawdziwie cały świat i postrzegamy go tak, jak postrzegać powinniśmy. O Cassiopeianach będzie dzisiaj trochę, o Plejadianach, o Ra, o Szarakach, o Nordykach i tak dalej. No i tak trochę liczyłem na to, że coś się stanie, ale to może takie, może to taka wiara w stylu, wiecie, osoby, które cierpią na różne depresyjne stany, tak jak ja, to często by chciały, żeby coś się takiego spektakularnego stało. Nawet chyba wielu ludzi tak trochę podchodzi dzisiaj do sprawy, ponieważ widzę taką jakby tęsknotę czasami u wielu różnych komentujących, żeby coś się w końcu rozwaliło, żeby coś się w końcu stało takiego, że w ogóle świat się nagle zmieni, nawet jak ma stanąć w płomieniach, po nas choćby potop i tak dalej, i ludzie chyba nie zdają sobie do końca sprawy, że to wtedy mogłoby wcale nie być wesoło. No, bo wojna, trzecia wojna światowa, o której teraz się znowu mówi, w związku z tą Syrią nieszczęsną, o którą się konfliktują USA i Rosja, no, dwie potęgi, których konflikt, jakiś większy konflikt faktycznie może pociągnąć za sobą globalną wojnę kolejną. Jak się w to wmieszają jeszcze Chiny, nagle się Koreę zjednoczą, ponoć są takie ruchy, że Koreę się być może zjednoczą. Przy okrągłym stole może się dogadają, trochę tak jak u nas, nie? Dynastia Kimów. Dynastia Kimów zastrzeże sobie, że chcą nie ponosić żadnej kary, że tam nic ma im się nie stać, ale tu oddadzą władzę. To może być trochę jak u nas, nie?
No i co? I

Wielka Brytania już zapowiedziała, że przyłączy się do ataku na Syrię. Więc, no, robi się serio. Are you Syria, man? No, także bardzo się robi serious. No, ale ja tak gdzieś mam w sobie jakąś taką tęsknotę, żeby coś się stało, chociaż nie mam za bardzo zapasów porobionych. A może róbcie sobie wy zapasy jakieś, co? Co szkodzi, nie? Niektórzy podają nawet różne metody fajne, jak sobie robić te zapasy, co kupować, jak kupować, bo to można sobie kupować na przykład w promocji dużo puszek i nie trzymać tego, tylko stopniowo zjadać te rybki w puszce. A jak zaczynają się kończyć, to znowu przy jakiejś promocji dokupić, uzupełnić swój zapas. I to taki, no to takie, takie pół robienie zapasów, pół oszczędzanie. I no bo jak kupujemy więcej, to oszczędzamy. Kupujemy w promocjach, oszczędzamy. No, dużo ryżu, makaronu. To się nie psuje, dobre. W ogóle fajne dania można sobie zrobić, jak z makaronu, z ryżu, różne tam warzywa. No, warzywa to ciężko, bo warzywa to długo nie... To parę dni takie warzywo wytrzyma, ale może jakieś takie zapeklowane w puszeczkach, w słoikach. Przetwory zacząć sobie robić. Podobno w Rosji oficjalnie już w programach, w telewizji publicznej mówią, że być może będzie większy konflikt, pokazują jakieś schrony stare i tak dalej. No my to się nie mamy za bardzo gdzie schować, nie? Który to był taki skandynawski kraj, gdzie mają też bardzo dużo schronów? Szwecja? No nie pamiętam. Ale no, są takie kraje, gdzie mają się gdzie schować. A kiedy się rozlegnie alarm jakiś przeciwlotniczy albo jakaś bombka. Fajna rzeczywistość, znaczy fajna wizja, fajna. No fajna jak się o tym czyta, albo jak się to słucha audiobooka. Szkocja pisze. Jarocław. Czemu Jarocław? To połączenie Jarosława i Wrocławia? Tak dzisiaj? Jarocław. Norwegia? Zapytuje Jarek. Ciekawe, no ja nie wiem. No, Smalec chyba też się jakoś nie psuje za bardzo, nie? No, to... A my nie mamy za bardzo bunkrów. Ponoć pod Wrocławiem są jakieś w ogóle kanały, które przez całe miasto idą, że tam się pochowamy. Jak jacyś powstańcy w kanałach będziemy się siedzieć. Tylko tam długo to raczej nie wytrzymamy, nie? No, ale... Nie wiem, ja chyba samobuja strzelę, jak będzie jakaś wojna. Nie wiem, czy chciałbym tak za wszelką cenę... Za samą cenę przeżycia doświadczać tych wszystkich okropieństw wojny, patrzeć jak inni cierpią, głodować, zabijać, no bo no dzisiaj to są takie czasy, że w ogóle trzeba być dosyć agresywnym i takim wojowniczym. Co nie bądź pizda, ale mnie adwokat znowu tu troluje, denerwuje. A ty to, no widzisz, no ty masz dziecko, to ty musisz żyć, bo ty właśnie byłbyś taką pizdą, jakbyś się zabił i dziecko zostawił, a ja nie mam, to sam mogę umrzeć. I co, kto mi zabroni? Także, no, a dzisiaj o kosmitach, o, dwójka dzieci nawet, proszę bardzo, no. To będziesz szedł jak w tym filmie Droga, właśnie z takim starym wózkiem sklepowym, w takich łachach i tam, no, taki obszarpany dookoła, wszystko zeschnięte i będziesz sobie żył. Nastawienie bojowe ma, o proszę, to reptilianin jakiś. Ja jestem plejadianin, ja się przeniosę w siódmą gęstość i już, i spokój. Ale w zasadzie to tak sobie też myślałem, że ludzkość wcale tak mi nie szkoda jakoś. Nawet dzisiaj miałem taką myśl, że byłoby to w zasadzie dosyć fair, żeby zresetować tą planetkę tak jakby
i zrobić tutaj miejsce dla następnych pokoleń, żeby sobie tam za milion lat tutaj następne człowieki żyły w może jakiejś lepszej cywilizacji, może 100 razy lepszej, wiecie. Ekologiczna energia, pokój, peace and love, kesze, mój kesze i tak dalej. I może być dużo fajniej, a trzeba po prostu zrobić tutaj miejsce, zresetować. Druga myśl to taka, że takich cywilizacji było bardzo, bardzo wiele w przeszłości. W takiej bardzo dalekiej przeszłości, wiecie, na przykład cofamy się o 3 miliony lat, nie? I mamy całkiem prężną jakąś cywilizację, która sobie działa, ale która upadła i która nie pozostawiła po sobie żadnych rzeczy, ponieważ to wszystko się obróciło w pył. To nie jest tak, że nasze wieżowce ze szkła i stali, one przetrwają wiecznie. One przetrwają te kilka, powiedzmy, 10 tysięcy lat, a potem żelazo skoroduje, potem się rozsypie, szkło to w ogóle zniknie, rozsypie się też w proch. Mogą pozostawać tylko takie rzeczy, które przechowały się w bardzo dobrych warunkach. Powiedzmy, czasami mówi się o znajdowaniu takich artefaktów, takich przedmiotów, które można by powiedzieć, że nie pasują zupełnie do okresu, na który są datowane. Mówi się o procesorze w kamieniu jakiś, który się datuje na, że ma 30 tysięcy lat? 3 tysiące lat? Jakoś tak, nie, no 3 tysiące to nie, więcej. No, mogą to być jakieś błędy oczywiście w datowaniu, wkradł się jakiś błąd, ale takich obiektów, które są potem gdzieś albo niszczone, albo chowane, bo po prostu one nie pasują do tej układanki. Nauka, to nie jest wina nauki nawet, już tutaj kiedyś o tym rozmawialiśmy, że to nie jest wina nauki, że ona nie dopuszcza różnych rzeczy, które nie pasują, bo na tym ona polega, że nie opiera się na rzeczach właśnie takich, które są z innej bajki, które nagle wszystko psują. Staramy się te puzzle poukładać jakoś z sensem, a nie, że nagle nam jakiś nie pasuje, ale tam na siłę go wpychamy i potem nam się taki koszmarek robi, nie? To jest właśnie siła nauki, więc nie mam tu pretensji. Oczywiście fajnie by było, gdyby była większa otwartość, bo no, jakieś już takie działania polegające na tym, że się danego badacza wyzywa, niszczy się jego karierę naukową, to już nie jest fair, prawda? To uważam, że nie powinno się tak robić zdecydowanie. Powinno się dopuszczać wszystkich do głosu, nawet jeśli ktoś brzmi troszeczkę ekscentrycznie, znalazł coś dziwnego, no to badać to za wszelką cenę, nie negować tylko dla samego negowania, tak? Bo ja jestem wielki pan naukowiec, a ty jakiś szarlatan i cię zniszczę zaraz. No, jakieś kryształowe czaszki, właśnie procesory, odcisk stopy, który zupełnie w ogóle ma tam 4 miliony lat, tak? Jakiś, a w ogóle nie wygląda jak dzisiejszego człowieka. No, tak jakby kosmita jakiś przyleciał tu i się przeszedł. Tak, jakieś dziwne, takie dziwadła różne. Mówi się, że piramidy mogą być dużo starsze niż nam się wydaje. No, ale zakazana archeologia to jest jakiś tam inny temat, o którym można w przyszłości zahaczyć. Taka książka jest właśnie znana, zakazana archeologia. Muszę gdzieś sobie poszukać i poczytać troszkę. No i mam taką wizję, ona mnie już nawiedza od dawien dawna, tak jakoś intuicyjnie czuję, a chyba mam dobrą intuicję nawet, bo jakoś już się chwaliłem tu, że intuicyjnie wyczułem, że się na Patronite zatrzyma na 600 zł, wywróżyłem tą kwotę po prostu. Zachęcam do zapisywania się mimo wszystko, ale też nie liczę za bardzo, że ktoś się jeszcze zapisze, szczerze mówiąc. Ale dokładnie właśnie taką kwotę wymieniałem, jeszcze jak w ogóle nie byliśmy. I chyba moja intuicja też dobrze mówiła, żeby tego nie robić, bo się to nie okazało zbyt dobrym ruchem. Po prostu jest dużo mniej tych donate'ów, ale to
walić to, to nie jest w sumie już takie ważne teraz. Ważne są, nie będę jak ci wszyscy streamerzy na YouTubie, też mnie zaczęło to, tylko tak szybko powiem, już po prostu irytować bardzo mocno to ciągłe gadanie o kasie, to ciągłe gadanie o donate'ach, kasa, w ogóle ci ludzie są tak wyrachowani, tak skupieni wokół tych donate'ów, ciągle tak o tym gadają, a ile wpadło, a dziękuję, a masz tu serduszko. Wiecie, że ci różni streamerzy, to oni ponoć dają autografy płatne za 50 zł, nawet nie pozdrowią. Są tacy, którzy mówią wprost, że za pozdrowienie tyle i tyle, po prostu jakiś hardcore, nie? I zacząłem was trochę rozumieć, bo był też taki czas, że trochę więcej o tych tutaj, o donate'ach, o kasie się gadało i niektórzy byli poirytowani, no i tak zrozumiałem, że jak sam zacząłem takie treści odbierać, to odczułem, że to może być wkurzające i jest wkurzające, ale nieważne, zostawmy te sprawy. Jak mówiłem dzisiaj o rasach kosmitów różnych, to się jakoś wiąże z tym, z końcem cywilizacji, bo w ogóle wydaje mi się, że kosmici nie muszą nas wcale napadać i pomyślałem nawet, że mogliby zniszczyć naszą cywilizację, dając nam wiedzę po prostu, taką wiecie, jakąś wyprzedzającą tutaj nasz rozwój cywilizacyjny, taki prezencik, nie? Daliby nam jakąś, powiedzmy, niesamowity nośnik informacji, taki, z którego możemy czerpać i mamy tam różne zajebiste wynalazki, to my byśmy się zniszczyli, używając tej wiedzy, bo pierwsze, co by ludziom przyszło do głowy, to jak to wykorzystać do pognębienia tych, których nienawidzimy, czyli samych siebie, tak? Czyli Żydzi na Arabów, Araby na Żydów, Ruskie na Amerykanów, Amerykanie w odwecie by użyli tej wiedzy, żeby Ruskich zniszczyć, a my Polacy to wszystkich byśmy zaatakowali, bo my jesteśmy drugi naród wybrany i byśmy zawojowali całą ziemię, byśmy się nagle poczuli w dechę ważni. W ogóle jakby Polska była jakąś wielką potęgą, to my byśmy dopiero mieli jakieś zakusy imperialne tutaj i podbijali, założę się, tylko my jesteśmy malutcy i tak nie wiemy za bardzo, chcielibyśmy być wielcy, ale jesteśmy malutcy. A nie chcemy być maleńcy. Chcemy być oto wielcy. Że tak sobie tutaj zacytuję fragment piosenki, w której śpiewał Lech Janerka. Zresztą. No i mogliby nas zniszczyć spokojnie, dając nam tu jakąś wiedzę, ale mogliby nas też niszczyć na różne inne sposoby. No, tu już były takie rozkminy, czy w ogóle cywilizacja, która dochodzi w tym drzewie wynalazków, tak sobie można na modłę gry cywilizacja jakoś wyobrazić, drzewo wynalazków. No i gdzieś tam na górze tego drzewa, na samym szczycie są te podróże międzygwiezdne. Z tego, co pamiętam, nawet właśnie tak było, że w tej grze cywilizacja gdzieś przy końcu tego drzewka wynalazków były właśnie podróże w kosmos, tak, że można było opuścić tą planetę i kolonizować inne. No to czy jeśli jakaś cywilizacja dochodzi do takiego etapu, to czy ona ma jeszcze w głowie, żeby wojować, podbijać coś? Może się okazać, że to nie jest potrzebne, ponieważ no jeśli my byśmy na przykład doszli teraz do takiego poziomu, że latamy sobie po całym wszechświecie, no to takich planet jak Ziemia w ogóle może się okazać, że to wcale nie jest takie dobro rzadkie, jak nam się wydaje, że to taka cenna ta nasza kulka niebieska, że to wszyscy chcą no, nam ją tutaj zabrać, zawłaszczyć. Może być trochę jak z tymi krasnoludami u Sapkowskiego, nie? Siedzą sobie tam przy ognisku i rozmawiają, że o, tam chcą nas tu zniszczyć, chcą nas napaść, a jakiś tam krasnolud i naszych ba! No i w tym momencie taka cisza zapadła trochę, nie? I tam ktoś tam tylko parsknął niechcący, ale szybko się opanował i nie śmiał ani pisnąć. No wiecie, o co chodzi, no krasnoludki nie słyną z jakiejś wielkiej urody.
No a krasnoludy są przekonane, że wszyscy chcą tych krasnoludek im je zabrać, bo one takie są super, nie? No to my tak samo możemy sobie myśleć o naszej kulce tutaj, że to takie cenne, że nas chcą tu napaść, że nas zniszczyć. I mierzymy też innych naszą miarą, bo to nam w głowie jest jak na razie napadanie i podbijanie i zabieranie. A innym, może u innych to może być inaczej trochę. No, ale ta wizja tego, o czym myślą kosmici, czego oni chcą, co nam są w stanie zaoferować, jest w zasadzie, okazuje się, dosyć spójna, co mnie zastanowiło. No na pewno w przypadku takich ras jak Plejadianie, Kasiopejanie, Ra, no to wszystko się klei mocno. No i tu możemy sobie potem pogadać, pobajerzyć o tym właśnie, czy jak wy to widzicie, czy to jest jakieś ciekawe zjawisko socjologiczne, polegające na tym, że różni ludzie tworzą to uniwersum New Age'owe, takie spójne, inspirując się sobą nawzajem, czy może to oznaczać, że coś w tym jest, może. No ale dobra, zacznijmy od tych różnych ras kosmitów na razie. I no, taką najbardziej znaną rasą, która przeniknęła właściwie do popkultury i na pewno wszyscy tutaj bez wyjątku kojarzycie, no to są oczywiście szaraki. Greys, szarzy, my na nich mówimy szaraki. Wszystkie szaraki to fajne chłopaki. Najbardziej taka znana rasa kosmitów, jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić koszulkę jakąś z kosmitą, no to pewnie będzie to właśnie ten szarak. Bardzo charakterystyczny, właśnie, no, najczęściej przedstawiany właśnie jako szaroskóra, taka istota, wątła dosyć. Wzrost od 120 do 150 centymetrów, chociaż widziałem też takie wypasione szaraki, to może takie Schwarzeneggery wśród szaraków, bo takie większe, takie jakby naszej postury, jeszcze takie nawet lekko przypakowane, to może jacyś komandosi wśród szaraków, no ale zazwyczaj są oni właśnie tacy mniejsi od nas, bardziej wątli, no nawet były takie związane z tym insynuacje jakieś, że być może jesteśmy to my wyewoluowani z przyszłości, że są to podróżnicy w czasie. No, dużo jest wersji różnych. No, szaraki, czy my moglibyśmy się zamienić w takie szaraki? Myślę, że tak, zdecydowanie tak, bo moglibyśmy, ale, znaczy kiedyś tak myślałem, teraz jak widzę, zobaczcie, teraz jest moda na bycie raczej takim dużym, wysportowanym, wszyscy chodzą umięśnieni na siłownię, no to tak się nie zapowiada, że się zrobimy nagle tacy wątli, nie? Tak by było, gdybyśmy siedzieli przy komputerach cały czas, nie? A Lukacjusz twierdzi, że nie ma żadnych kosmitów, że to jest psyop, lub jak to woli, zajob, operacja zajob. PSYOP, jakby ktoś nie wiedział, to są takie operacje tajnych służb, które mają siać dezinformację. Służb albo no po prostu złych sił, które mają sprawić, że my w coś uwierzymy, w jakąś głupią bajkę. No, mi się akurat istnienie kosmitów jakoś wydaje prawdopodobne, myślę. No ale jesteśmy przy tych szarakach. Co o nich wiemy? No, wygląd już wam opisałem. Duża głowa, duże czarne oczy, takie, że jakby same źrenice, nie ma białek. Zdolności telepatyczne podobno mają, takie, że wy podchodzicie do takiego szaraczka, taki mały się wydaje, kurduplowaty, chcecie go kopnąć, żeby pokazać, kto tu rządzi na Ziemi. A i nagle słyszycie w głowie taki pisk i w ogóle i wszystko drga, bo on was telepatycznie poraził siłami psi, na przykład jakimiś. Tak więc mogą być niebezpieczni, no już nie mówiąc o tym, że mogą mieć jakiś
pizdolecik laserowy z zapaskiem. No z tym szarym kolorem skóry to mówi się też, że to szare skafandry. W ogóle rozbawił mnie wpis w Wikipedii, bo ostatnio w ogóle tam jakieś takie farmazony znajduję, jakieś błędy farmazony. Tutaj cytuję. Szaraki odgrywają ważną rolę w dyskursie ufologicznym i New Age, jakkolwiek większość filozofów odrzuca możliwość ich istnienia w rzeczywistości. Większość filozofów odrzuca możliwość istnienia. To ja się może zapytam, a co na ten temat sądzą piłkarze na przykład, albo pielęgniarki na temat istnienia szaraków, czy też odrzucają, a proktolodzy na przykład. Ja bym się zapytał proktologów, co sądzą na temat istnienia szaraków, bo to bardzo jest istotne. Można by przejść do gabinetu, akurat tam proktolog bada, prawda, palec w dupie u pacjenta. Panie proktologu, jak pan ocenia, proszę pana, możliwość, taką ewentualność istnienia istot zwanych szarakami, proszę pana? No bo co filozofowie mają do UFO, do filozofa przyszli, panie filozofie, jak panu się tam wydaje, mogą istnieć czy nie? A filozof, może być, że tak, ale równie dobrze, może być, że nie. Dziękujemy. To bardzo cenna opinia. A co tu, Matko Bosko, Boska, tu ktoś napisał. Stefka, o, to matka, a Matka Boska to może być kosmitka też? No, też są tacy, którzy twierdzą, że różne te objawienia fatimskie, no, niektórzy twierdzą, że szatan, niektórzy, że kosmici się bawią z nami i nas dezinformują, no, różnie było. A czemu według słuchacza tutaj miałaby być to operacja Zajob? Czemu by to miało służyć, powiedz, bo to ciekawe, żeby nas, już się domyślam, że to wierząca osoba i powie, żeby nas od wizji Boga odciągnąć, tak? Ale jak potem się przekonacie, przytoczę wam różne takie ciekawostki, z których by wynikało, że ten świat UFO, kosmitów i na przykład rzeczywistość biblijna bardzo się przenikają i to wcale nie musi być ani złe, ani jakieś krzywdzące dla jednej ze stron i tak dalej. Ja przynajmniej tak nie uważam. No oczywiście znamy te różne opinie, że upadli aniołowie, tak, kosmici i tak dalej. To może być niebezpieczne takie myślenie też w sumie, ponieważ o tym mówił też kiedyś Claude Monet, że no właśnie, przylecą tu kosmici, a zaraz połowa planety, tu chrześcijanie wezmą ich za demony i sztacheta, i tam sztacheta z gwoździem polecą i tam. A zauważyliście, że w pseudonimie Claude Monet jest ukryte słowo demon? Nie wiem, czy wam się to tak rzuciło w oczy. No, ja tak patrzę i normalnie jest demon. Zaraz wam to udowodnię. Proszę bardzo. Widzicie? Normalnie demon jest ukryty i to powinno nam wszystkim dać do myślenia, myślę. Myślę, że nam do myślenia powinno dać. No. Nie wiem, co na to wierzący. No to wyszło, prawda, teraz wszystko. Myślę, że odkryłem tutaj prawdę. Dziwi mnie, że nikt tutaj z wierzących tego nie zauważył, że tam jest ten demon ukryty. No. Tak niby tutaj mówi, no, takie rzeczy różne ciekawe was tu chce zainteresować, a czemu on chce was zainteresować, ten demon? No, posłuchajcie sobie, co on tam mówi, ten demon. No dobra.
dalej też jest dobre w Wikipedii. Istnieje wiele paranaukowych prób wyjaśnienia pochodzenia szaraków. Ich badacze spekulują, że mogą być przybyszami z innych planet. Uwaga, uwaga, z innych planet. No, ja chciałbym zaznaczyć, że to jest tylko spekulacja, bo ja na przykład jestem przekonany, że oni mieszkają w rurach kanalizacyjnych. To mi się wydaje to bardzo śmiałą spekulacją, to, że te szaraki z innych planet są. I takie dziwne, niewiarygodne, że z innych planet. O, a tu dyskusje o mięsie. O, a ciekawe, czy jakby kosmici przylecieli tutaj, to mogliby nas zjeść sobie, taki piknik sobie zrobić na przykład. O, tu mamy człowieczka. Jedz, mały, jedz, tu masz białe mięsko, ci nóżkę ci oderwę. I taki człowiek, taki wypieczony, dobrze sobie leży na talerzu. Tacy wielcy kosmici sobie zajadają. Ja uważam, że tak. Jeśli byliby od nas lepiej rozwinięci, wyewoluowani i mądrzejsi i mieliby wszystko lepsze, to tak, to mogą nas zjeść. Tak samo jak my zjadamy inne zwierzęta, które są troszeczkę mniej świadome, nie wytwarzają jakichś tam wynalazków, no to też jak ci będą wytwarzali jakieś milion razy lepsze wynalazki, to mogą nas zjeść, ja uważam. Mają prawo do tego. Mogą sobie zapolować nawet, mogą nas nawet zapeklować, mogą nas nawet podsmażyć sobie z cebulką. Jak najbardziej. Ja uważam, że o, i przemysłowy ubój ludzi, tak jak pisze Grzesiek, bardzo byłby tutaj dobry, myślę. No, i żebyśmy się rozmnażali też, i też żebyśmy w tych klatkach tam się nie z tego, to nam tam poobcinać te pazury wszystkie, żebyśmy sobie się nie podrapali wzajemnie, tak po prostu powyrywać te paznokcie, bo to wtedy, wiecie, to jest lepiej dla nas, bo my się wtedy nie podrapiemy, nie? No i powinni nas nakarmić jakimiś antybiotykami, żebyśmy tacy wielcy, żeby takie wielkie udo było, nie? Takie, żeby potem można było to ogryzać, bo to co, takie udko, żeby wielkie udo takie było i takie łapska, wielkie, malutka główka może być, to tamtego. Co jeszcze? No, przemysłowo ja bym to robił, mieliłbym ludzi, robił jakieś dobre burgery. Małe dzieci też, no przecież dziecięcina to jest bardzo delikatne mięsko, dziecięcina ludzka. I myślę, że taka dziecięcina to w kosmosie to rarytas mógłby być dla różnych kosmitów. Bardzo chętnie by sobie zjedli takie delikatne mięso, dziecięcinkę. Jakieś książki można by kucharskie wydawać, na przykład 101 sposobów na przyrządzenie człowieka. Nie? Można by też na gatunki jakoś to porozgraniczać, na czarny, biały, czym to się różni, że na przykład, że murzyn smakuje trochę tak bardziej słodko, biały tak bardziej słony na przykład. Albo też i wiecie, no bo ja przypuszczam, że chrześcijanin może inaczej smakować na przykład niż ateista troszeczkę, to dla smakosza to może być to różnica duża, nie? Więc na przykład takie przepisy chrześcijanin w galarecie też. No, mogliby nas zjeść. I też by tłumaczyli, bo tam na przykład mały kosmita, wegetarianin, taki, prawda, lewak by mówił, tam jakiś ekolog, to ja na wegetarianizm przechodzę. Jedz, tu masz, ci mamusia człowieczka przyrządziła, to bardzo dobre, będziesz silny. Jedz, ale on tak coś mówi do mnie. Nie, tam mówi, on se tak tam coś popiskuje, a rozumiesz, co on mówi? No nie, no widzisz, on tam sobie coś pokrzykł, on się cieszy, a poza tym jak przecież wiesz co, że wielki Ksenu dał nam ziemię na nasz użytek i jest napisane w wielkiej księdze Ksenu
przylatujcie na ziemię i bierzcie i ludzi zjadajcie na wasz użytek, bowiem oni są stworzeni. No, tak mawia wielki Ksenu. Ty się tu nie garb i nie kłóć się. Masz tu napisane. No. I modlitwę teraz tu odprawimy. Dzięki ci wielki Ksenu za te ziemskie pyszności ludzkie. No. I już. Ja bym tak to widział. To śmieszne rzeczy. No. O, jeszcze inna rzecz jest w tym wpisie na Wikipedii. Wielu egzorcystów wskazuje na podobieństwa między działaniami szaraków i szatana. Jaka specjalistyczna opinia. Nasi tu eksperci. Autorytety wielkie, klechy. Jak zwykle, na wszystkim się znają. Na kosmitach też mają swoją opinię, prawda? I siedzi taki właśnie klecha i mówi, nie wiem, czy zauważyliście, moje dzieci, że zarówno szarak, jak i szatan zaczyna się na sza. Sza, czyli cicho. A? Czyli nie chcą, żeby o nich mówić. Ukrywają się. A pytanie teraz, co mają do ukrycia? Czy dobra istota musi się ukrywać? No i mówi potem, bo ja, dzieci, nie mam przed wami nic do ukrycia. Chodźcie tu, pokażę wam tu coś na plebanii. Jak przyjdziecie, to ja nic nie mam do ukrycia, w samych slipkach tu będę. No, no tak, tak może być. Więc, no, ale to mnie rozbawiło. Znowu specjaliści, a może w sumie, jak się tak zastanowić, szatan i szarak. Szatan to taki czarny bardziej, a szarak to taki szary. Nas może zrobić na szaro, a szatan to chodzi w szatach. No nie wiem, to trzeba by tu z księdzem na poważnie porozmawiać. Przy okazji by się można spytać, ile diabłów się mieści na główce od szpilki. Takie różne. A tu kapitan Mineta. Czy szaraki też by brali małe dzieci na kolana? A czy szarak lubi rzuć gumę? Jeszcze jak? A czy taki szarak z warkoczykami może być na przykład? Czy bez? No, te szaraki... Właśnie. Osoby, które były, twierdzą, że były porwane przez szaraków, przypisują im różne intencje. I tutaj też takie zabawne troszeczkę jest, ponieważ no, raz, że są dobrzy, chcieli mnie skrzywdzić w pupę, prawda, raz, że tak mnie zabrali w kosmos i pokazywali mi różne rzeczy, więc to różnie bardzo bywa. I tak sobie myślę, że może to jest tak, że każdy widzi tam, co chce zobaczyć i na przykład taki gej, no to on będzie mówił, że mu tam, no, zaaplikowali mi w pupę sondę, tam mnie tam badali w pupę. To ma taką jakąś wizję, a na przykład jakieś tam dziecko kwiat, jakieś tam sekty Ashtara Sherana czy coś, czy jakiś tam miłośnik substancji na przykład powie, że mu dali takie, jakieś mu wstrzyknęli substancje, że on w ogóle ujrzał cuda, nie? A na przykład jeszcze sobie pomyślałem, że Żyd może powiedzieć, że go potem wyrzucili w lesie bez portfela na przykład. Każdy co innego tam, nie? No ale często się przedstawia jako złe istoty, pochodzące zresztą z układu Zeta Reticuli. To bardzo ważne. Zeta Reticuli, zapamiętajcie. Ja kiedyś już mówiłem o bardzo takim drastycznym filmie science fiction Fire in the Sky. U nas było to przetłumaczone raz jako uprowadzenie, raz jako ogień z nieba, raczej uprowadzenie. To jest oficjalny tytuł i
okazuje się, że ten film powstał na podstawie autentycznych wydarzeń, no rzekomo autentycznych, bo chodzi oczywiście o porwanie 22-letniego Travisa, czy Travisa, Travisa Waltona, Drwala, który twierdzi, że doświadczył takiego porwania przez szaraków, chociaż te szaraki, one też się dzielą na różne jakby podgrupy. Mówi się o rozwelowcach na przykład, nie? Czyli takich mniejszych szarakach jeszcze, takich, które są wielkości w ogóle dziecka. Kiedy się wczytałem dokładnie w tą historię, to się okazało, że hollywoodzcy twórcy mocno to przerobili względem oryginału, tego co zeznawał Travis. I wersja filmowa jest taka bardzo straszna, to jest taki okrutny film, ponieważ no właśnie Drwal jest porwany przez taki statek UFO, on tam z kolegami widzą, że jakaś łuna jest nad lasem, czerwona, dziwna, no i się zastanawiają, czy tam, czy coś się pali, czy co to, czy słońce zachodzi, no ale gdzie zachodzi, na wschodzie. No i tam idą zobaczyć, no i ten Travis jako jedyny wychodzi z samochodu, taki rozradowany, chce zobaczyć to UFO z bliska. Tamci się wszyscy inni boją, nagle promień, jeb, taki go strzela w niego biały promień, on tak wisi w powietrzu. Tamci wystraszeni uciekają, bo myślą, że on nie żyje, bo ten promień go zwala potem znowu na ziemię, on tak leży nieprzytomny, uciekają. No i potem są, historia jest pokazana, jak tam właśnie władze szukają i tego zaginionego i podejrzenia są, nie wiadomo, co się z nim stało. On w końcu się znajduje, jest nagi, wystraszony, śmiertelnie w ogóle, nie pozwala się dotykać, wrzeszczy. No i potem on sobie przypomina, są takie retrospekcje, na których on sobie przypomina, jak został właśnie porwany, wciągnięty do tego UFO. No i tam ci kosmici, on się budzi w takiej obrzydliwej jakiejś błonie mięsnej, prawda, na tym statku syf, kiła i mogiła w ogóle, jak u mnie w mieszkaniu, jeszcze gorzej niż u mnie w mieszkaniu. No i zaciągają go na taki stół operacyjny, robią na nim jakieś eksperymenty, do oko mu przekuwają, coś tam mu wstrzykują, no pewnie implanta, tak? Czyli no, taki element, który też się często pojawia w różnych zeznaniach porwanych osób, w ufologii. Implant, no czyli coś właśnie, co nam kosmici aplikują, żeby no właśnie, żeby co? Żeby potem może nas podsłuchiwać, albo żeby nami sterować, albo żeby zbierać informacje jakieś, my stajemy się wtedy takim, albo żeby nas zmienić, no różne są tutaj wersje. I no też są różne spekulacje na temat, jak oni nam ten implant aplikują, skoro on, no są rzekomo, niektórzy się chwalą, pokazują wydobyte z ciała implanty, które są no, takie wielkości naparstka, nie wiem, no takie, wiecie, tej wielkości jak fasolka taka, coś takiego, no ale jak to komuś wsadzić do głowy, nie zostawiając blizny. No bo specjaliści twierdzą, że jak ktoś ma blizny, to raczej oszust, ponieważ kosmici to robią bezkrwawo jakoś, sprytnie. No i niektórzy mówią, że to jakieś przez siódmą, przez którąś tam gęstość, przez wymiary inne, że oni potrafią operować powiedzmy w przestrzeni czterowymiarowej, a i dzięki temu zaaplikować nam w sposób bezinwazyjny takiego implanta, no, którego się potem nie za bardzo da wydobyć, no bo musieliby nam, nie wiem, rozciąć głowę. No ponoć nieraz się udaje, niektórzy pokazują te implanty i tak dalej. No i co? I ten facet przeżywa tam te straszne rzeczy. Jest scena, w której widać, że jak go zaciągają tam siłą, brutalnie dosyć te szaraki straszliwe, no to widać, że na tym statku są też okulary jakiegoś innego mężczyzny, czyli były inne też porwania. I to jest wersja filmowa. Wersja, którą przedstawił Travis, jest raczej inna, bo on przedstawia to w ogóle, że on nawet nie wie, czy oni mu chcieli zrobić krzywdę. Bo
potem się zastanawiał i twierdził nawet, że być może on podszedł do statku kosmicznego, że nie powinien był podchodzić, ale podszedł i być może zareagowały urządzenia obronne, jakieś systemy obronne i on po prostu dostał z jakiegoś promienia i oni go chcieli potem po prostu uratować, wyleczyć go, wzięli go na statek. No tyle, że on był strasznie wystraszony, tak, i się bał odebrał to jako traumę. Nie było żadnych tam okularów innego mężczyzny, nie było tego całego takiego syfu na tym statku. Co ciekawe, też podobno matka tego Travisa, kiedy się dowiedziała o porwaniu, w ogóle się nie wystraszyła ani nic, tak jak ta filmowa, tylko powiedziała, że to wcześniej spotykało już jednego z braci. No, w prawdziwym życiu ten Travis Walton ma dwóch braci, tam był jeden brat, no i powiedziała, że to spotykało już i nie była jakoś wystraszona. Chodzą pogłoski, że powstanie remake tego filmu, który ma przedstawić historię bardziej zgodną z opowieścią Waltona. I no fajnie by było. No, czyli widzicie, no nie taki szarak straszny, jak go malują być może. O szarakach mówi się też, że mogą to być hybrydy czasami, czyli połączenie człowieka i szaraka, że oni w ogóle utracili możliwość reprodukcji, że są sterylni, bezpłodni i starają się tutaj właśnie coś zdziałać w tej materii, tak? Mówi się też, że oni nie posiadają, że ich strasznie interesuje nasze wyobrażenie takie, że my patrzymy na istotę jako na coś, co ma duszę, że oni są tacy, wiecie, bezduszni, takie trochę roboty, nie? Takie bioroboty jakby, że oni są pozbawieni tej duchowości i ich to interesuje właśnie, to, że my to mamy, że my chcieliby to jakoś zaczerpnąć. To są wszystko, moim zdaniem, jakieś takie ludzkie pragnienia, wyobrażenia, to wszystko się skądś bierze, tak? Chcielibyśmy być wyjątkowi, no to sobie wymyślamy, że o, są kosmici, oni nie mają tego, co my. To tak jak u dziecka też, nie? Dziecko lubi też właśnie sobie tak właśnie myśleć, że ma coś, czego inne dzieci nie mają i wymyśla sobie tam jakieś, że przechodzi przez ściany, że jest jakimś X-Menem. Jest też wizja taka, że to są po prostu, że to jest coś w rodzaju sondy Dysona, o tym wspominałem już, czyli sonda Dysona, czyli takie urządzenie, które potrafi się samo replikować, tworzyć swoje kopie, taka sonda, nie, która ma krążyć po kosmosie, duplikować się z surowców zdobytych po drodze i badać, wyposażona w sztuczną inteligencję, no to pomyślcie, taką idealną sondą Dysona, taką już wymaksowaną, taką najbardziej zajebistą, nie? To byłby właśnie taki humanoidalny twór, który by miał normalną tą sztuczną inteligencję w głowie, mózg, taki biorobot na przykład, nie? Jakiś. I niektórzy podejrzewają, że szaraki mogą być właśnie takim tworem, że to są po prostu takie chodzące na dwóch nogach, myślące sondy, wysyłane przez inną jakąś cywilizację. No, można by skonstruować je tak, że nie muszą jeść, nie muszą spać. A niektórzy twierdzą, że muszą jeść i dlatego porywają krowy tak często i je tną laserem. Mówi się też właśnie o zwierzętach przecinanych laserami, nie? No, to sobie coś chcieli przekąsić. No, jakoś muszą być zasilane, wydaje mi się. I taki ludzki sposób zasilania jest dosyć dobry w sumie, taki efektywny. No bo bateria może się zniszczyć, może się już tak jakby zużyć, nie? Że już nie można jej ładować. No bateria wydaje mi się czymś niedoskonałym w porównaniu do naszego systemu, że zjemy sobie parę bułek i działamy cały dzień, nie? Albo jakiejś papki takiej. Aspreol się tu dziwuje, że najlepszą sondą Dysona są kosmici? No, tak mi się skojarzyło, że to taka po prostu
sonda, no jakby stworzyć takiego kosmitę sztucznego, my byśmy stworzyli na przykład takiego sztucznego człowieka, który by myślał, miałby sztuczną inteligencję, chodziłby na dwóch nogach, on by był, no a co, a lepsza taka, która jak ze starego filmu science fiction, że ma silniczek jakiś i motorek taki, czy jakiś napędzik odrzutowy i lewituje, taka jakaś kula, no to lepszy taki na dwóch nogach, nie? Może wykonywać skoki, może się wspinać, wszędzie wejdzie, no to jest idealna forma. Właśnie, to ja popieprzyłem, jaka sonda Dysona? Von Neumana. A, popieprzyłem, sorry. Sfera Dysona była, co ja pieprzę w ogóle? No tak. No, dzięki za tutaj, myślałem, że się śmiejecie z mojej wizji sondy von Neumana, a ja powiedziałem właśnie, że no, Dysona to jest sfera, czyli to taka kopuła, którą mielibyśmy rozciągnąć nad Ziemią i ona miałaby energię, miałaby nas zasilać, miałaby czerpać na przykład energię ze Słońca. No, Neumana, tak, Neumana. Znowu popieprzyłem. Widzicie, ja się nie nadaję do takich audycji w ogóle. Gdzie mi tam do specjalistów, i to mówię serio, gdzie mi tam do specjalistów z debat ufologicznych, czy z innych tego typu audycji, czy też no do Kloda. Ja się tak nie znam, wiecie, to tak trochę sobie tutaj przychodzę z wami pogawędzić po prostu. Mam nadzieję, że ktoś potem zadzwoni, jak jeszcze przedstawię tutaj trochę raz, bo zaraz przejdę do następnych. Bo jak nie, to będę zawiedziony trochę. Tylko proszę nie dzwonić na siłę na przykład i tak wiecie, że o, bo w Dragon Ballu też są kosmici, czy tam coś, nie? Bo to tak nie na siłę. Jak ktoś się nie interesuje i się nie zna, to nie dzwonić. Znalazłem też taką odmianę kosmitów jak Chupacabry. Chupacabry to jest ciekawa rzecz, bo to ewidentnie widać, że to powstało troszeczkę z legend. Z legend. No, nie dzwonić z litości, dokładnie, tak jak adwokat pisze. Powstało z legend, ponieważ to są takie jakby chimery. Kosmici, wiecie, jakieś połączenie w ogóle świniokot, albo jakiś skorpionolew, albo jakieś inne takie mieszanki. No i to widać, że to z legend raczej pochodzi. Ale niektórzy uważają, że takie chupacabry, takie mieszańce różne, dziwne takie hybrydy, to mogą być po prostu zwierzątka. Takie, które tutaj niechcący się zgubiły, nie? U kosmitów. No i też znowu sobie wyobrażam swoją rodzinkę alienowiczów. No i tam jakiś ten morfik, ksenomorfik. Gdzie jest? Zgubił się, no. No i właśnie stąd się wzięły ksenomorfy, nie? Taki piesek. Pamiętam, jakiś taki komiks był humorystyczny, że właśnie jakiś kosmita taki szarako podobny sobie na smyczy takiego ksenomorfa, aliena takiego, nie? Ciągnął i on tam sikał, na coś tak podnosił nogę, sikał i to tak od tego kwasu się, wiecie, rozpadało. Taki właśnie morfik można by nazwać. Nordycy są ciekawi. Nie wiem, czy Nordycy i Plejadianie to nie jest przypadkiem to samo. Nie udało mi się jeszcze tego przed audycją zweryfikować. No chyba niekoniecznie. W każdym razie wyglądają troszeczkę podobnie, ponieważ to jest taka najbardziej... No, na pewno Nordycy to jest taka rasa, która najbardziej przypomina nas samych. To jesteśmy trochę tacy my, wyidealizowani. Tak jakby jakiś taki Aryjczyk, elf, a może anioł też. Ciekawe, czy kosmici muszą zbierać kupy po takich chupakabrach. No właśnie. No i Nordycy przypominają naszych właśnie takich Nordyków,
stąd nazwa, no bo mają jasne włosy, jasną cerę, blondaski, muskularni, tacy jak Skandynawowie nasi, tylko oni nie mają żadnych takich uszczerbków na urodzie, tam nie ma, że ma pryszcza, to nie ma. No to taki Ashtar Sheran troszeczkę, nie? Myślę, że Ashtar Sheran był albo Nordykiem, albo Plejadianinem, zdecydowanie. Pięknisie tacy, no w naszym tu wyobrażeniu to albo anioły, albo geje, to można powiedzieć, nie? Właśnie, czemu właśnie tak często różni katolicy, chrześcijanie są tak strasznie antygejowscy? Nienawidzą tych gejów, by ich tam tropili, wyzabijali albo na leczenie zabrali, a anioły to wam się podobają, takie gejowskie w sukieneczkach i takie te blond włoski? Witaj, synu. I sandałki, ani jednego pryszczyka nie ma. No to takie anioły to są bardzo gejowskie, a jakby taki anioł był taki właśnie inny, taki po prostu jakiś taki wydzierany, taki ogorzały, czarne włosy, jakiś taki krzywo, wąs. Czemu anioły nigdy wąsów nie mają? To jest pytanie, z którym was dzisiaj tutaj na pewno chciałbym was tym pytaniem jakoś pobudzić tutaj, zastymulować was intelektualnie tutaj. Dlaczego anioły nie mają wąsów nigdy? Ani brody chyba też nie mają. Nie widziałem. Zawsze mają blond włoski chyba. Nie wiem, o co chodzi. Takie aryjskie strasznie te anioły. No i ci Nordycy, no to dziś znalazłem jakiś news. Jakiś polityk z Wielkiej Brytanii się wypowiedział, to pewnie jakiś taki z tych ekscentrycznych, że Władimir Putin dostaje przekazy właśnie od Nordyków i oni nim sterują i podpowiadają mu tam różne rzeczy. No, ci Nordycy to właśnie nie jestem do końca przekonany, czy to są właśnie to samo co Plejadianie, bo oni się wydają tacy moralnie troszeczkę o szczebel niżej, to wiecie, oni nie są tacy za dobrzy znowu. Chyba, z tego co czytałem. Ale co oni mu tam mogą podpowiadać na przykład? Ty, pa, jak się z ciebie śmieją, pa. Pa, w dupie cię mają, pa. Pa, no, nie wierzą, że zaatakujesz, za cienkiego bolka cię mają, pa. No i go tak podkurwiają, nie? I go tak podjudzają, żeby on zaatakował Amerykanów w Syrii, żeby tutaj rozpierducha była, polecą rakiety, każdy wyciągnie co tam ma, rozwalą, a oni wtedy se przylecą tutaj i przejmą. Tak może być. Ja myślę, że tak może być. No, a Putina się zresztą posądza, no oprócz tych teorii spiskowych, że jest nieśmiertelny, prawda, bo takie tajemnicze zdjęcie krąży po internecie, że taki z tą taką właśnie mordą charakterystyczną. Jakiś tam jakiś pilot dawno temu był i pokazane stare zdjęcie, potem ktoś inny z taką samą mordą. No to zawsze się znajdzie ktoś z taką charakterystyczną mordą, że ma te usta troszeczkę niżej, tak kwadratową szczękę i wysokie czoło i takie spojrzenie jakieś kałmuckie. Tak więc to nie wiem. Mówi się też, że podróżnik w czasie też, że Putin podróżnik w czasie, ale też właśnie, że jest reptilianinem. No, w sumie, a też kiedyś się zastanawiałem, dlaczego ludzie tak się śmieją z tych reptilian. I śmieszna sytuacja, bo czasami się pytam, wierzysz, że istnieją jacyś obcy? Wierzę. A wierzysz, że mogą być, a w reptilian wierzysz? Tak. Reptole. Mm-hmm. No a to się pytam, a czemu ci się wydaje tak nieprawdopodobne, że jedna z ras kosmitów ma gadzie takie cechy? My podobno jesteśmy bardzo tak ze świni.
tak do świni pasujemy, a oni bardziej do węży, no to co? To, bo to tam, no weź, to śmieszne, bardzo śmieszne. No i tak ludzie, nie wiem, bo ludzie tak odbierają rzeczywistość, że jak coś brzmi zabawnie, to znaczy, że jest głupie i nieprawdziwe, a jak brzmi mądrze, nawet jak jest głupie, to trzeba się nad tym zastanowić. To wcale nie musi być takie głupie. Dobra, ja muszę sobie skręcić tutaj, mam ostatki tytoniu. Możecie mi coś rzucić po audycji, jakieś 2 złote czy coś, to sobie jutro kupię tytoń. A jak nie, to nie, nie będę się prosił. A teraz już zrobimy przerwę muzyczną. No i oczywiście Ashtar Sheran sobie poleci mantra. Ashtar Sheran i Lord Gorloy. Może o tej sekcie Anioły nie

Ludzie, to trwa 11 minut. To może przerwę, bo się troszkę to za długie jednak. No ale to w końcu to jest mantra.

żeby wpaść w trans. Tak się mówi, że żeby wpaść w trans, to trzeba jakiś rytm na przykład wystukiwać bardzo długo, tak? I to działa trochę jak hipnoza. Z transem takim dźwiękowym jest troszkę jak z hipnozą. Jednostajny, często powtarzający się właśnie jakiś rytm, na bębenku grany, no i wpadamy w trans. Więc jak mantrujemy też, ja powiem wam, że jak mantrę Keshe sobie śpiewałem, to też poczułem jakieś takie wibracje. A potem wyjąłem wibrator z dupy i okazało się, że to nie to. Nie, no żartuję, ale coś jest takiego na rzeczy, że potrafimy siebie wprowadzać właśnie w takie lekko ekstatyczne jakieś albo w medytacyjne stany, w hipnotyczne wręcz, taka autohipnoza troszeczkę, nie? Jak mantrujemy, jak powtarzamy coś. Może to dla organizmu jest dobre nawet. Olejara, nie? No, ten Bill Maher to ekscentryk, nie? No, ale okazuje się, że na przykład wizja Plejadian, Kasiopejan i Ra jest bardzo spójna ze sobą. No, bo o ile ci nordycy... Nie, to jednak jest inna odmiana. Ale Plejadianie też są tacy właśnie idealni, wzniośli i bardzo sobie ich upodobali różni tacy miłośnicy New Age, które w zasadzie do dzisiaj się sprowadza do takiej próby stworzenia religii UFO, można powiedzieć, nie? New Age. Religia UFO, powiązaniu tego jeszcze z ezoteryką, którą wplatamy w technologię, no bo kosmos, UFO to technologia, a tu mamy dodatkowo jeszcze ezoterykę, która została połączona z tym wszystkim poprzez te gęstości też, tak? Że po prostu, no i przez to takie przeświadczenie, że nauka na pewnym poziomie staje się czymś, co przypomina magię i tak dalej. Nowa też jest wizja takiego uniwersalnego Boga. Myślę, że to właśnie odstrasza bardzo wielu wierzących, to, że Boga się tam trochę przerobiło na właśnie taki bardziej absolut, na jakąś kosmiczną inteligencję, która, prawda, jest no, czymś jednak trochę innym niż ten Bóg biblijny, Jahwe. No i ci wierzący widzą to jako takie próbę przerobienia tego, co dla nich ważne, jakaś taka karykatura, nie wiem, jakieś szatańskie podszepty. No już, prawda, wierzący to wszędzie widzą szatańskie podszepty. Plejaranie, no też słyszałem o plejaranie, ale to plejaranie to są, wiesz, jak się zjarasz, nie? Jak się naczytasz o plejadianach, niektórzy mówią też plejadajanie, też jakoś tak dziwnie. Lemurianie, Arianie, Słowianie, no ponoć też my Słowianie możemy pochodzić właśnie od dobrych jakichś kosmitów, a prawda, taki Żyd brodaty, prawda, z zębiska, to taki, prawda, i ten, te pieniądze i szekle, to taki reptilianin. Ja chyba taką ułożę religię, że Żydzi to są od reptilian, a Polacy od Kasiopejan. Założę sektę i będą mi przynosili jakieś dary, a ja powiem, o, to musimy nakarmić naszych gwiezdnych braci, ja im to przekażę, dajcie, tu mam taki teleport, ale wam nie pokażę, bo to tajne, nie mogę, tylko w tajemniczonym mogę pokazać teleport. No, to wszyscy będą tam się starać, żeby dojść do tego etapu, że mogą zobaczyć teleport, a ja potem tych, co wyżej wejdą, to uświadomię, powiem, to tak dla pizzów, wiecie, to chodźcie sobie, to dla nas zjemy sobie, a oni, to sprytne. I potem wyjdą do tamtych i powiedzą, widzieliśmy teleport, jest to niesamowite urządzenie, dech zapiera. No i tak to działa, nie? Nie, no nie będę taki. No, ale ciekawy jest właśnie ten motyw Plejadian i Nordyków jako być może tych aniołów właśnie biblijnych, nie?
I może to stąd się wzięły te przekazy. No bo jak się zastanowić, to aniołowie tak właśnie są przedstawiani, nie? Też pochodzą z nieba, też zlatują na jakieś smudze światła. W Biblii zresztą są takie opisy, które zdaniem niektórych mogłyby sugerować, że mamy do czynienia ze statkiem kosmicznym. W niebowzięcie Jezusa się opisuje, że właśnie go zabrali koledzy statkiem kosmicznym. Samego Jezusa się też w ufologii, czy bardziej w tej takiej new age'owej ufologii opisuje, że to był po prostu albo zreinkarnowany tu na Ziemi kosmita, albo no po prostu przybysz, który miał nas tutaj czegoś nauczyć, uwznioślić nas, prawda, i tak dalej. Taki kosmiczny nauczyciel. Zresztą UFO i chrześcijaństwo jakoś się do siebie całkiem nieźle kleją, jak się okazuje. No, wrogami w ogóle tych Plejadian są reptilianie. I jak się zastanowić, to właśnie te różne rasy kosmitów odpowiadają jakimś naszym różnym tutaj innym spiskowym też teoriom, jakimś legendom, lękom, obawom, bo no po Chupacabrze to mówiłem już, że to może te legendy o chimerach, może te gargulce strzegące katedr, bo też tak wyglądają te Chupacabry, ale Plejadianie i Reptilianie wyglądają jak stworzeni przez, wymyśleni przez tych samych ludzi na dobrą sprawę i to są jakby te dwie siły właśnie. Reptilianie cały czas mi się przynajmniej jakoś tak kojarzą z tym rządem światowym, z chipowaniem nas, z wykorzystywaniem, z wysysaniem z nas energii. Może podświadomie jakoś, słuchajcie, ci banksterzy, tak, którzy z nas wysysają ostatnie pieniądze, no to mamy reptilian, którzy się żywią naszą energią. Energią strachu, energią agresją, bo tak są przedstawiani. Są też takie nawiązania do Matrixa, że oni nas wykorzystują trochę tak, jak te maszyny wykorzystywały ludzi, że jesteśmy dla nich właśnie takimi bateriami, takimi żywicielami. Czasem się to przedstawia w sposób taki bardziej dosłowny, że oni no, się nami żywią, że nas zjadają po prostu, że są jakieś, słuchajcie, tajne spiski, że jakieś duże ilości ludzi się hoduje gdzieś. No takie straszne wizje można by na podstawie tego horror jakiś niezły nakręcić. No, może ta wizja, no bo jak pisze tutaj Aspreol, w przestrzeni kosmicznej jest nadmiar energii wszystkiego, starczy dla każdego, też mi się tak wydaje. No, stąd może wymyślono, że żywią się naszym strachem, naszą agresją, no bo to jest już takie dobro rzadkie, w cudzysłowie, nie? Że to nie jest coś, co sobie tam możesz skądś zdobyć, tylko to musisz na żywej istocie zdobyć, odpowiednio ją do tego usposobić jeszcze. No więc no po to mieliby tu przylatywać i podszywać się pod różnych możnych tego świata, pod władców tego świata. I według przekazów channelingowych, no channelingi, jakby ktoś nie wiedział, to są właśnie takie przekazy telepatyczne jakby, czy jakąś inną drogą, nie wiem, między gęstościami, między wymiarami, w każdym razie prosto do głowy odbiorcy, odczytującego takie przekazy. No i wiele osób się chwali, że otrzymuje takie przekazy właśnie od tych Plejadian, od Ra, od Kasiopejan. A Plejadianie to wszystko oczywiście symbolizują to, czym nie są reptilianie, ich wrogowie. Oni nas chcą zresztą chronić przed zakusami tych reptoli i nas informują, jak z nimi walczyć, że no zazwyczaj to są takie, wiecie, trochę rady w stylu, że możecie ich pokonać miłością swoją, nie? I o, a tu... A to mi się tak średnio podoba z twoich prac, Jarku, bo widzę, że chyba się mocno inspirowałeś Tyraelem z Diablą tutaj. Taki, chociaż no ciężko się nie inspirować w ogóle Tyraelem, to że co, że kaptur ma i czarną taką zaciemnioną twarz. No tamten, no Tyrael miał skrzydła inne, ale ogólnie fajne. No, sam przeciwko całym piekielnym armiom, no proszę. Ale kurde, nieźle, nieźle, nawet technicznie nieźle to wygląda, po prostu...
fajnie zrobione. No proszę, no proszę. No, także, ale wiecie, te podobieństwa, cały czas mi się to kojarzy, bo mamy tych reptilian, tych wężowatych, złych, kojarzą się z tym wężem, z tym, z ogrodem Eden, z wężem, kusicielem, który nas, tak zresztą jest to przedstawiane, że około 300 tysięcy lat temu gatunek ludzki został jakby przez tych wężowatych najeźdźców przerobiony. Tak, że my przeszliśmy, no według niektórych przekazów, na cielesną formę. Wcześniej byliśmy tacy eteryczni. Może tacy, jak zostało to przedstawione w filmie Aronowskiego Noe wybrany przez Boga, bo tam są pierwsi ludzie pokazani jako takie świetliste istoty, Adam i Ewa, bez włosów też, co ciekawe, są on i ona są łysi i tacy świecący, no to tacy byliśmy, tacy eteryczni, wiecie, a daliśmy się namówić, żeby przejść na takie, na taką mięsistą, cielesną formę, a według innych przekazów tak nam namieszali w kodzie genetycznym, że mamy tylko dwie helisy. A co? A Ashtar Sheran to wiadomo, ma 10, nie? Wszystko ma lepsze. No i wysysają z nas coś tam, zależy od wersji. No, tak, ci iluminaci, banksterzy, masoni, to wszystko mogą być właśnie reptilianie. Ale ponoć, słuchajcie, nie martwcie się, nie sromajcie się, bo ponoć ci dobrzy, ci, którzy są w tym, w Bractwie Światłości, jak to się nazywało, Stowarzyszenie Światłości, no oni tworzą, te dobre rasy tworzą jakieś tam stowarzyszenie, to oni się pojawiają tu na Ziemi, oprócz tego, że nam dają dobre rady przez channelingi, to oni tutaj reinkarnują na przykład i niszczą ten system od środka w jakiś tam sposób, pomagają nam w ten sposób, że się wcielają w ziemian. No, kimś takim mógłby być w sumie taki Jezus, nie? No, a aniołowie to jego koledzy z kosmosu, ci właśnie Plejadianie albo Nordycy. Nie wiem. No w każdym razie cały czas jest jakieś takie nawiązanie. Wąż kontra anioł, nie? No to mamy właśnie reptilianin kontra plejadianin. Więc te skojarzenia, no nie są przypadkowe, na co wskazuje właśnie ta wspomniana sekta Anioły Nieba. No skąd taka nazwa, nie? Anioły Nieba i sekta ufologiczna. Może powinniśmy mówić grupa wyznaniowa, tak z szacunkiem trochę, dobra, bo ja akurat jestem jednym z synów synów Ashtara i proszę nie obrażać moich uczuć religijnych. Ashtar Sheran to jest taka postać, która się pojawiła, no taki ichni Jezus, jakby taka centralna postać w tej sekcie ufologicznej czesko-słowackiej. Oni wierzyli, że w pobliżu Ziemi krążą statki kosmiczne z przybyszami właśnie, czy to są ci Plejadianie, czy Nordycy, nie wiadomo do końca, ale właśnie tacy piękni, blondaski, w tym UFO, i oni nas chcą tutaj, nie wiem, czy zabrać w kosmos tych dobrych, czy nas szykują do jakiegoś wielkiego wydarzenia. No i ci ludzie się tam modlili, śpiewali mantry do tych kosmitów. Oczywiście przywódca twierdził, że zabrali go na statek i pokazali mu wszystko, i on wszystko wszystkim pięknie opowie, nie? No i Ashtar Sheran, oni zasłynęli takimi bardzo charakterystycznymi stronkami internetowymi, na których było bardzo w zabawny sposób przetłumaczone to, że chcą nas zacipować. No, zacipować, tak? Ale było tam właśnie zacipować chcą nas i było tak jakby przetłumaczone przez jakąś bardzo wczesną wersję, nie wiem, Google Translatora. To wszystko, co budziło radość u czytających. Wysyłali dużo spamu, i no i tą stronę w ogóle przetłumaczyli na bardzo wiele języków, no pewnie jakimś translatorem. No i takie przypominało to trochę wszystko ilustracje Świadków Jehowy, bo takie kolorowe, wszystko strasznie tęcze i tak dalej, i tak dalej. I no i może od tej strony się zrobiło głośno. Właśnie te piosenki, ta piosenka, którą wam puszczałem, jak sobie wpiszecie w Google Images czy gdzieś tam w wyszukiwarce Ashtar Sheran, to na pewno zobaczycie tą charakterystyczną
twarz kosmiczną, to jego oblicze, przepraszam, oblicze tego... No i ewidentnie jest tutaj skojarzenie z aniołami, nie? I no pewnie jest do tego cała historia, że to są, że kiedyś ich właśnie brano za aniołów i tak dalej. Pozaziemska cywilizacja dysponuje flotą statków dowodzoną przez Ashtara Sherana, krążącą wokół Ziemi, tu czytam w Wikipedii. Bacznie obserwują dobrych ludzi i wspierają ich do tego... Do tego czekają, by zabrać swoich zwolenników w inny wymiar. No, to są straszne takie sekty, tak? Bo to się czasami kończy tak, że zostają spalone Adidasy i kanister po benzynie i przeszli w inny wymiar, nie? No, także takie mocno new age'owe... Członkowie sekty nie ufają nowym technologiom oraz różnym metodom kontroli społecznej. Uznają mass media za narzędzie opresji i manipulacji. No, a mimo to używają chętnie na przykład stron internetowych, no, ale w dobrej sprawie, tak? No, wszelkie znamiona sekty, myślę, to ma, no bo jest jakiś przywódca, który widział i ma, ale innym powie, i śpiewanie mantr, i zabiorą nas już niedługo, to tak pachnie trochę sektą apokaliptyczną, nie? Tak jak chrześcijaństwo kiedyś było, no kiedyś chrześcijanie wierzyli, że powrót Jezusa nastąpi rychło, nie? I czekali na niego, i to na pewno miało wpływ na ludzi, to, że czekali, że się spodziewali, że już niedługo, tak, więc no, to zawsze troszeczkę to podobne. Ja tutaj nie chcę umniejszać chrześcijaństwu w sumie, bo po co, ale tak zauważam jakieś podobieństwa. Mówi się też o rasie Anunnaki. Anunnaki to są z kolei kosmici, którzy ewoluowali w zasadzie z mitologii sumeryjskiej, bo wcześniej byli to bogowie, no a dzisiaj są to kosmici z planety Nibiru. To jest też właśnie ciekawe zjawisko, nie? Jak to ewoluuje, że dawne wierzenia bierze się na warsztat, interpretuje je troszeczkę na nowo, uwspółcześnia i dochodzi się do oczywistych jakże wniosków, że dawni bogowie to byli tak naprawdę kosmici, którzy tutaj ingerowali w naszą cywilizację. No, tak się czasami tych egipskich bogów przedstawia też. Ozyrysa, Ra i tamte inne. Ja uważam, że... Bo niektórzy twierdzą, że właśnie wiara troszeczkę stoi w kontrze z tym UFO i że może nas to zaprowadzić na manowce jakieś takie właśnie, że przylecą tu kosmici, my ich weźmiemy za upadłe anioły i tak dalej. A może niekoniecznie. Może na przykład... Ja się spotkałem z różnymi dziwnymi podejściami, z dziwnym podejściem do sprawy. Na przykład kiedyś z Furakiem sobie gadaliśmy i zaskoczył mnie nieco, kiedy oświadczył, że gdyby była jakaś bardzo, bardzo rozwinięta rasa kosmitów, tak żeby nas wyprzedzała tam o eony, miałaby moc równą boskiej i no i chyba zakładaliśmy też, że mogłaby brać udział w tworzeniu nas jako gatunku, to on nie miałby problemu z tym, żeby wyznawać ich jako bogów i ich czcić. Może to wcale nie jest takie głupie, tak? No bo dlaczego nie miałbym oddawać czci komuś, kto jest ode mnie milion razy lepszy, kto jest wspaniały, moralny? Ludzie nie mają problemu z tym, żeby czcić, żeby się, nie wiem, płaszczyć przed Michaelem Jacksonem jakimś, czy przed jakąś gwiazdą w każdym razie, czy przed aktorem. No, dzisiaj to nie mają nawet problemu, żeby się płaszczyć przed Danielem Magicalem jakimś, czy innym Rafatusem i pisać bardzo cię podziwiam i szanuję i masz tu 100 zł, a jeszcze masz tu 200, bo jesteś taki wspaniały.
no, jakieś Justiny Biebery. No, a Daniel Magical to naprawdę jego matka, która tam ciągle tylko chleje i wrzeszczy na innych, to ludzie jej tam piszą, bardzo panią szanuję, pani Gosiu, jest pani wspaniała i tam 200 zł, a ona, nie, spierdalaj, kurwa. No to jak są wśród nas ludzie, którzy oddają cześć właściwie i wielbią takich celebrytów, którzy słyną z tego, że nic nie robią przez całe życie i mają w dupie wszystkich dookoła i myślą o hajsie tylko, to czemu powinno nas dziwić, że ktoś na przykład mógłby oddawać cześć jakiejś rasie wspaniałej, takiej, która jest w ogóle, nie wiem, moralnie bez zarzutu, która nas stworzyła w jakiś tam sposób, czy nas zastymulowała nasze powstanie, naszej cywilizacji, no to byliby jak bogowie. Co sprawia, że ktoś rozróżnia właśnie na Boga, który nas w ten sposób stworzył, a jakąś rasę mega kosmitów, super wyewoluowanych, wyprzedzających nas w rozwoju technologicznym, moralnym, społecznym, kulturowym, każdym. To mnie ciekawi. Może z odpowiedzią na to pytanie ktoś na przykład by zadzwonił i powiedział, że to są, krawiec, zupełnie dwie różne rzeczy, bo ty czegoś tu nie zrozumiałeś i ja ci to właśnie teraz wytłumaczę. Uwaga, zaczynam ci tłumaczyć. No i tu następuje tłumaczenie, po którym ja spuszczam oczka i mówię, a no faktycznie to głupie było, co powiedziałem. No. Ale nikt taki nie zadzwoni. Oczywiście, bo nie dorastacie mi intelektem do mnie, no tak głupio powiedziałem, nie dorastacie mi do pięt. Słuchać tylko tutaj i nie dzwonić, bo jeszcze mi psujecie audycję swoim tu głupawymi wywodami jakimiś. No. No, a ja może raz w dobrą stronę zaprowadzi, bo Watykan na przykład, jak się pojawią kosmici, powie, no to właśnie to są aniołowie. Kiedyś się mówiło aniołowie, dzisiaj kosmici, ale to jest to samo. Syn. Ale New Age, jak się zastanowić, też nie jest jakimś takim złym, zwodniczym, znaczy może i zwodniczym jest. Ale czy jest jakimś złem takim? Bo raczej to jest namawianie ludzi do dobrych rzeczy. W tych przekazach channelingowych Barbara Marciniak, to jest ta, która właśnie przytaczała przekazy od Plejadian i ona zarówno u tych trzech wspomnianych ras, Plejadianie, Kasiopejanie i Ra, pojawiają się takie terminy jak istoty służące sobie i siły służące sobie i siły służenia innym. Czy to nie jest takie trochę właśnie chrześcijańskie? Trochę? No bo do tego się to sprowadza, tak? Albo robisz coś dla innych, albo dla samego siebie. I to drugie jest oczywiście utożsamiane z egoizmem, z szataństwem jakimś, z czymś właśnie takim zupełnie nie pomyśli Boga, tak? A robienie czegoś dla innych prawie zawsze jest kojarzone z czymś dobrym, z pozytywnym, to jest właśnie, a służenie sobie, czyli właśnie czy bogacenie się, czy jakieś zajmowanie się tylko sobą i tam przed lusterkiem, to jest zawsze jakaś pycha, zło, prawda? I grzech, nie? Czyli to jest ze sobą jakoś kompatybilne. To, a zresztą wychodzi na to, że często ci zainteresowani tym UFO, no ale raczej ci właśnie New Age'owcy, to oni też naprawdę nie mają nic do chrześcijaństwa. Ja nie wiem skąd w chrześcijanach taka niechęć do tych ludzi i pogarda, skoro oni do was nic nie mają. I nawet starają się, żeby to, w co oni wierzą, było jakoś kompatybilne z waszą ideologią, z waszą wiarą. Więc to tak, widzicie, chyba są lepsi może od was po prostu i bardziej życzliwi, bardziej otwarci, nie ma w nich tego strachu, agresji, co u was jest, tak was trochę podkurwie. Może ktoś zadzwoni zaraz, jakiś wierzący.
No i to się tak ze sobą zdaje. No, my właśnie w wersji plejadiańskiej około 300 tysięcy lat temu przerobieni byliśmy przez reptoli, nasze DNA. Mamy też Laurę Knight Jadczyk. Ona z kolei stworzyła lub po prostu skontaktowała się, jak kto woli, Kasiopejan. I oni są bardzo mocno też kompatybilni z tymi Plejadianami, tylko że to było bardziej tak skupione wokół tego, co miało się wydarzyć w 2012 roku. Było to opisane jako fala, która jakby sunie przez kosmos. No i w roku 2012, przepraszam bardzo, w roku 2012 miała ta fala lala, tutaj przez Ziemię przelecieć i nas w ogóle z tego, no, przekształcić w jakiś sposób, transformować nas duchowo, sprawić, że rozpocznie się jakiś nowy cykl w ogóle na Ziemi, że dojrzejemy bardziej, że stajemy się, że w ogóle, no, cuda się miały dziać. Oczywiście się nic nie stało, niestety. Chociaż, no, niektórzy na siłę próbują dzisiaj też mówić, a właśnie krawiec i tu się mylisz. Tak by powiedział potrzeba, tak? A do kogo? Do mnie, tak? Że nic do mnie nie ma nawet szacunku, tak by powiedział, myślisz? No, jest to bardzo prawdopodobne, ale myślę, że on jest reptilianinem, tak już, tak mówiąc już serio. Ale skoro Klot to demon, ma ukryte w ksywce demon, a potrzeba to reptilianin, to oni się nie lubią. Reptilianin z demonem, to wynikałoby, że potrzeba to raczej Ashtar-Sheran, ten Plejadianin. Zresztą nie wiem, ja się już w tym gubię. No i chyba Plejadianie byli wcześniej. Myślę, że stworzenie Kasiopejan, bo to jednak tak średnio w to wierzę, to była próba zrobienia takiej własnej marki troszeczkę, nie? Że no, lepiej mieć coś swojego niż jechać na cudzym, więc tworzymy własną rasę kosmitów. I jedziemy z nimi. Mąż tej pani Laury jest fizykiem. Nie wiem, czy oni jeszcze żyją w ogóle. Jest lub był fizykiem, i stąd pewnie w tych przekazach więcej takich skupienia się właśnie na alternatywnej fizyce. To trochę przypomina treści tak przekazywane przez swego czasu przez kapitana Tomka. Taka próba stworzenia fizyki alternatywnej właśnie, zanegowania tej, która jest, i albo w dużej części zanegowanie i taka kosmiczna nowa fizyka, która odkrywa przed nami nowe, zupełnie niezbadane możliwości, no takie jak właśnie technologia Keshe. A może się zdziwimy jeszcze, może się okaże. No, słuchajcie, wspominaliśmy o tym, że sam Mehran Keshe twierdził, że pomysł na swoje wynalazki dostał z kosmosu. Czyli jakieś channelingi. Czyli widzicie, znowu to się wszystko układa. Mnie po prostu zadziwia, na swój sposób jest to niesamowite, to jak ludziom się udało stworzyć coś takiego spójnego ze sobą, coś co oni trochę tego nie wykorzystali, bo z jednej strony udało im się stworzyć spójne na przykład te channelingi od Ra, od Plejadian, od Kasiopejan, połączyć to z tak zwaną hiperfizyką, lightworkerzy, te gęstości, wpleść w to sprytnie ezoterykę, zaproponować nowe technologie, w cudzysłowie może technologie, a kto woli, to bez. Takie jak właśnie to Keshe, i to wszystko ze sobą współgra, tak? Więc tworzy się wrażenie, że coś w tym jest, skoro to wszystko się ze sobą klei. I różni ludzie opowiadają tą samą historię w trochę innym stylu, no to coś w tym jest. Ale tutaj zjadło
trochę tych różnych new age'owców, ich własne ego, myślę. Tyle gadają o tym, tak, że to właśnie najgorsze, co w nas jest, to ego. Ono powoduje wojny, ono powoduje, że się zabijamy, wykorzystujemy, bo myślimy o sobie właśnie i stajemy po stronie tych istot służących sobie właśnie. No, a ich to właśnie zniszczyło, bo te środowiska są ze sobą skonfliktowane. Nawet jak są te channelingi od tych kosmitów, którzy wydawałoby się są z jednej kosmicznej rodziny, z jednej paczki, to ci channelingowcy zaczynają się w pewnym momencie zawsze ze sobą żreć, że o, tu wy tu jesteście przez reptilian opanowani i wprowadzacie dezinformację. Nie, to wy już od dawna wiemy, że wy jesteście zaczipowani, tak? Was właśnie teraz, ja czuję, że wy przyszliście w tą niższą gęstość i stąd zaburzenia są w waszych przekazach i są one zakłócone przez przekazy od reptilian. Nie, to wy. No i tak sobie takie licytowanie się, nie? I walczą ze sobą, nie? Przypomina mi się Sanjaya, który w pewnym momencie zaatakował w ogóle wszystkich innych ezoteryków i wszystkich innych wróżów i sam siebie określił jako I am the one. I am the chosen one. No tak to jest niestety.

Dobra, mamy więc tą falę, która jakoś nas tutaj chyba nie nadeszła, bo ja nie widzę jakiejś odnowy moralnej, nie widzę jakiegoś... No chyba, że za odnowę... Słuchajcie, a może tą nową jakością jest właśnie ta popularyzacja wszystkich tych niezwykłości, tak? No bo nie da się ukryć, że w ostatnich latach jasnowidzenie, channelingi, czakry, mantry, nowe alternatywne metody leczenia, alternatywne technologie, to wszystko się zrobiło bardzo popularne. To może my jesteśmy takim reliktem tego złego świata, który tu pozostał, tych takich ludzi, którzy nie wierzą w nic i dali się oszukać tym złym naukowcom, kłamliwej nauce, spiskowi naukowców, odkrywców różnych, którzy chowają przed nami zakazane artefakty archeologiczne, które im nie pasują do układanki, leczą nas zamiast wyleczyć, ukrywają prawdę o kosmitach, zależy im tylko na pieniądzach, chcą z nas zrobić niewolników, inwigilować nas. A ten dobry świat tych różnych jasnowidzów, wróżów, dzieci indygo w ogóle same. No, ale to jest, nie wiem, ja w tym widzę też na pewno jakieś takie pragnienie. Nawet jeśli jest w tym trochę prawdy, to raczej w dużej części chodzi tutaj o takie pragnienie, żeby uwolnić się od tego, co nas już męczy, bo ten świat nas trochę męczy faktycznie. Zapierdalamy, jak beduini cały czas, nie? Wiążemy się w jakieś kredyty. Jest dużo kłamstwa. W ogóle wszyscy się teraz na pieniądzach skupiają strasznie, nie? Z kim nie gadasz, kogo nie oglądasz, czego nie czytasz, to wszędzie tylko hajs, kasa, a kto co ma, a ten ma to, a ten będzie miał to, a jak ja już będę miał, a dajcie, a kupcie... Cały czas tylko kasa, nie? A za darmo mam robić? Co by nie mówić o tych różnych cudakach, czaramarnikach, to oni... Nie, to może zły przykład. Jednak sprzedają na potęgę. Widzę, że naprawdę jest ruch w interesie i to nie są tanie rzeczy. Spróbujcie się zainteresować, ile kosztuje jakiś tam czakram, czy z miedzi, czy wisiorek, czy magraw, czy coś. Zawsze to strasznie drogie. Albo te kursy jakieś, nie? Idziecie na kurs i musicie zapłacić za wiedzę tajemną nagle 1000 zł, czy coś. Albo alternatywne różne leki też są bardzo drogie. No i już opisywaliśmy też wiele przypadków, że ludzie zwyczajnie byli oszukiwani przez szarlatanów. Wielu. Jest to cholernie dobry biznes, bo można na jakichś mrzonkach, na oszustwach, na legendach, na bajeczkach, na... Tak się mówi, że na pisaniu książek się nie zarobi. A bzdura. Napiszesz dobrą jakąś ezoteryczną książkę o swoich kontaktach właśnie z Ra, czy... No, ci też już, to wszyscy ci od tych channelingów to wydają książki. W ogóle są jeszcze przekazy od Andromedan. Każdy ma swoich, nie? Ja też muszę wymyślić. Od Hatorów. Tom Kenyon. Przekazy od Hatorów. Alec Collier. Przekazy od Andromedan. Mamy jeszcze Jamesa Alana McCarthy'ego. Dona Elkinsona i Karlę... nie wiem, jak przeczytać nazwisko. Reukert, którzy zajmowali się przekazami właśnie od cywilizacji Ra i napisali nawet przewodnik po materiale Ra. To są jacyś chyba, tak sądząc po nazwie, ci związani z Egiptem, tak, którzy kiedyś tu odwiedzali Ziemię. No oni się skupiają mocno na duchowości człowieka, na seksualności, to widzicie, no każdy musi mieć jakiś trademark swój. Jeden tworzy nową fizykę, drugi seksualność, w czym kto dobry jest, nie? Czyli bierzemy taki materiał podstawowy, czyli te siły służące dobru sobie samym i innym, kosmiczna rodzina światłości, wspólny wróg reptilianie,
channelingi i tak dalej i dodajemy coś od siebie, czyli na przykład, no nie wiem, jak jestem seksuologiem, to dodam sobie jeszcze o seksualności dużo. I... No, także ciekawe zjawisko. No i mnie najbardziej zafascynowało to, że udało się stworzyć spójne uniwersum, niczym jakieś uniwersum Marvela czy DC, w którym wszystko całkiem nieźle się klei, jak się zastanowić. I to na pewno jest sztuka. Tylko trochę to, jak mówię, zepsuli, za dużo walcząc ze sobą, ale jak się zastanowić też z drugiej strony, no to taka walka też napędza trochę, prawda, bo mamy takie dramy troszeczkę w tym świadku. Jak widać, ludzie lubią to, lubią stanąć po jednej stronie na przykład i przyłączyć się tutaj do channelingów od pani Laury, a nie od Barbary na przykład i powiedzieć, o to ja czuję, ja wyczuwam, że światłość jest po jej stronie i już mamy jakiegoś tam przeciwnika, nic tak nie scala jak wspólny wróg, to zapytajcie Kaczora, nie? Kaczor wam powie. Niektórzy po prostu genialnie potrafią wręcz zbijać kapitał na jakichś na kryzysach, na wrogach, nie? I wśród tych różnych cudotwórców też są tacy, którzy głównie się na tym skupiają, nawet jak pan Popko na przykład. No, ta Paulina Moskalik też w sumie ciągle jakiegoś wroga szuka. No więc to mnie trochę przekonuje, że wcale nie są to tacy wspaniali, świetliści ludzie, bo za dużo w nich jest negatywnej emocji. To ja mam w sobie mniej. Mnie jest trudniej naprawdę napuścić na kogoś, żeby potem będę, nie wiem, oni potrafią potem sączyć jad na siebie, nagrywać jakieś filmy, jechać po sobie. No, nie wiem, czy ja tak jadę, jakichś wrogów tu szukam, czy coś, nie wiem, to może ja jestem z kosmosu jakieś dziecko indygo. To też jest na pewno łatwe do wyobrażenia sobie, że jakaś matka jest przeszczęśliwa, jak sobie wkręci, że jej dziecko to dziecko indygo. Nie wiem, jest tu trochę osób dzieciatych, żonatych, wasze dzieci to wykazują, może jakieś są bardziej wrażliwe niż inne, zdolniejsze, i ładniejsze, to dzieci indygo, nie? Fajnie tak sobie wyobrazić. No, z grubsza to tak przeleciałem przez te rasy, które mnie zainteresowały. Jak zwykle nikt nie zadzwonił. Wiecie co, za tydzień chyba nie robię audycji, nie chce mi się. W ogóle odechciało mi się już tak gadać, sam ze sobą gadam. Myślałem, że jakieś ciekawe rozmowy będą, że ktoś zadzwoni. Albo was to zupełnie nie interesuje, jedno z dwóch. Albo was to zupełnie nie interesuje, albo nic w ogóle nie wiecie na ten temat. Trudno mi sobie wyobrazić, że nikt nie ma żadnych przemyśleń w ogóle tutaj, że nic do dodania. No bez sensu to się robi już w ogóle. Trochę tak faktycznie, jak tu wcześniej pisaliście, na siłę trochę tu przyłażę, z taką nadzieją, że coś z tego w ogóle będzie. Jak nie jakiś donate na kawkę jeden czy dwa, to chociaż może ktoś zadzwoni i sobie pogadam z kimś. A tu gówno. Co ja mam, jakieś wykłady robić? Nie jestem specjalistą od tego. No, dziękuję, że dobrze gadam, za pochwałę, fajnie, super, cieszę się. A to zmienia postać rzeczy, to jak fajnie gadam, to dobra, super, fajnie. Dobra. No nic, ja sobie powoli będę luzował tutaj. Nie chcę mi się gadać samemu ze sobą. Tak jak było w komentarzach, ja lubię kontakt z drugim człowiekiem, nie będzie żadnych podcastów. Po co? Ja mam jakieś podcasty nagrywać. Nie jestem podcasterem, jestem radiowcem. Lubię gadać z ludźmi tutaj w radio, dyskutować, coś się pokłócić trochę. Lubię, jak ktoś zadzwoni, coś ciekawego powie, coś dorzuci, coś dopowie. Nawet jak mnie zbeszta, powie, że tu się pomyliłeś. To fajna audycja jest wtedy. W ogóle sam lubię słuchać audycji, gdzie ludzie dzwonią. A tutaj ani jedna osoba.
słucha 45 osób jeszcze o tej porze, o drugiej w nocy i nikt. Zero. Nul. Dobra, idę sobie. Nara.

0: Luźne gadki, słuchają ojcowie, słuchają matki. Ach. Okej, jesteśmy. Witam serdecznie jeszcze raz, bo nie wiem, czy było słychać. Ach, takie niespodziewane wejście, no to ma prawo się tutaj przydarzyć coś nieoczekiwanego. Nieoczekiwana audycja, luźne gadki dzisiaj o szczepieniach. Mianowicie jeden z naszych słuchaczy, bardzo tajemniczy, na pewno nie poznacie, kto to jest, się zaszczepił i opowie nam o swoich wrażeniach. Witam cię, tajemniczy słuchaczu.
1: Witam cię, Krawcie, również i witam wszystkich słuchaczy, których widzę, że liczba rośnie zaskakująco na tą porę.
0: No to zaraz przyjdą. Dałem zapowiedź, to pewnie się wyświetliło u niektórych, że coś się szykuje. No właśnie, kurczę, to teraz nie wiem, jak się do ciebie zwracać, bo taki dzisiaj tajemniczy jesteś.
1: Nie, no, mogę normalnie po imieniu.
0: Dobrze, no to Grzegorzu, mogę tak się do ciebie zwracać, Grzegorzu? Patrzy, czy panie Grzegorzu? Grzegorzu, tak, no właśnie, dzisiaj się tutaj zgadaliśmy i namówiłem cię, żebyś się podzielił swoimi wrażeniami niezbyt ciekawymi z zaszczepienia się.
1: No tak, tak. Też przyznam, że chętnie się podzielę, bo całe te wrażenia były nie takie, jakie się spodziewałem. Mocno mnie zaskoczyło to, co się działo po zaszczepieniu. No ale też mam dużo wniosków związanych z całym procesem szczepienia, z logistyką, jak to wszystko wygląda. Więc też tak postanowiłem. No nie, tutaj jest pytanie, czy prywacisz w grupie 70+. Nie, to też zaraz wyjaśnię. To może zacznę od tego, dlaczego się zaszczepiłem, miałem możliwość, bo przez to, że oprócz prowadzenia firmy też prowadzę wykłady na uczelni, to uczelnia mi dała możliwość się zaszczepić. No i przez to, że ja jestem zwolennikiem szczepień, czyli zwolennikiem. No nie, jakby chcącemu nie dzieje się krzywda, ja chciałem się zaszczepić, nie mam z tym żadnego problemu. Jedynie żałuję, że nie mogłem na wolnym rynku kupić szczepionki i zapłacić za nią i się po prostu zaszczepić, a musiałem korzystać z jakiegoś tam przydziału. No ale miałem taką możliwość, uczelnia, na której wykładam, dała mi taką możliwość, więc postanowiłem skorzystać.
0: Równi i równiejsi, równi tak i równiejsi, a biedny człowiek umiera w tym czasie, bo nie ma dostępu. Nie no, tak sobie oczywiście żartujemy. No trzeba korzystać, no jak masz taką możliwość.
1: Nie no, też powiem ci szczerze, że też miałem takie trochę wątpliwości, bo szczerze mówiąc chętnie bym odstąpił to szczepienie komuś z rodziny, kto moim zdaniem bardziej by potrzebował. I też mam wnioski właśnie co do tego, że nie podoba mi się sam ten model przydziału, rozdzielania i tak dalej, więc no miałem możliwość, no to się po prostu zaszczepiłem. Więc no to myślę, że tutaj nie ma co tego za bardzo tłumaczyć. Tutaj Maharadża z Brzyk napisał, że jestem kochankiem Jandy, która pozwoliła. Nie, żadne koneksje, po prostu uczelnia mi umożliwiła. No, więc tak, zaszczepiłem się w sobotę rano. No, jestem po takiej niespełna dwudniowej, dla mnie trochę gehennie. Dzisiaj się już czuję dużo lepiej. Czuję, że mnie to wszystko puściło. Natomiast jestem potwornie zmęczony. Myślę, że dzisiaj tak sobie pogadam tutaj z wami z 30-40 minut i będę chciał sobie z godzinkę tak poleżeć, odpocząć, bo jeszcze mam trochę pracy, bo muszę ponadrabiać zaległości, bo przez 2 dni byłem nie do użytku. Natomiast no może, żeby jakoś tak chronologicznie, może Krawiec chciałbyś, bo już tak wyjaśniłem dlaczego, że wcale nie jestem 70+, wcale nie jestem członkiem PiS-u i wcale nie jestem znanym aktorem, po prostu taka według jakiejś tam kolejności miałem taką możliwość, więc skorzystałem. Więc może jakoś tam chronologicznie, Krawiec, chciałbyś o coś popytać.
0: Pewnie, że tak, pewnie. Czy od początku byłeś przekonany do tego, czy musiałeś do tego jakoś dojrzeć? No, mówisz, że nie masz nic przeciwko szczepionkom, jesteś raczej proszczepionkowcem. COVIDiota! Chciałoby się krzyknąć. To teraz bardzo modne, prawda? No, a my tutaj prezentujemy różne opinie i każdy ma prawo do swojej. No, czyli, domyślam się, że od początku jakoś tam byłeś nastawiony dobrze i planowałeś, że w końcu się zaszczepisz. A powiedz, czy ty jesteś zaszczepiony tylko a żona nie? Czy oboje?
1: Tylko ja. Tylko ja. I byłem zaszczepiony AstraZeneca. I powiem tak, bo tutaj jest pytanie, czy która szczepionka, tak, AstraZeneca. No i tutaj przejdę oczywiście dalej, ale tak na wstępie powiem. Cieszę się, że byłem pierwszy zaszczepiony z rodziny. Nie dlatego, że tam nie patrzę na bliskich. Wolałbym tę szczepionkę oddać, ale dlaczego cieszę się? Bo wiem, czego się spodziewać i wiem, że teraz jeżeli ktoś, na pewno bym, każdy kto z moich bliskich będzie teraz szczepiony, będę starał się po prostu być bardzo pomocny dla tej osoby w tym czasie, bo to były ciężkie dwa dni, bardzo ciężkie. I tutaj też jest pytanie, czy gość miał NOP, bo większość moich wykładowców odwołała z wykładu. Tak, miałem. I to jest jednym z wniosków, które mam, ale do tego przejdziemy, ale mogę, że tak zdradzę, uważam, że po prostu jeżeli ktoś jest osobą pracującą, uczącą się i tak dalej i ma szczepionkę, powinien, uważam, że z takich elementów, które powinny być po prostu od razu bez proszenia, bez wnioskowania, bez pytania, od razu powinien mu być jakiś, należeć się jakiś dwudniowy urlop czy zwolnienie bez zająknięcia. I ja wiem, że dużo osób może przejść dużo lżej niż to, co ja miałem. Wiem, że mogą być tacy, którzy mogą ciężej przejść, ale to, jak ja się czułem przez te dwa dni, nie wyobrażam sobie. Ja nie byłem w stanie nic zrobić praktycznie. Nie wyobrażam sobie, żeby można było pracować. No, po prostu to powinien być po prostu stały element.
0: No tak, my rozmawialiśmy już chwilę przed audycją, no i ja już wiem, że Grzesiek bardzo ciężko przeszedł to i myślał, że umiera, już widział tunel dosłownie. No może trochę przesadzam, ale bardzo, bardzo było kiepsko z nim. Słyszałem o takich opiniach, że być może osoby, które tak ciężko przechodzą to szczepienie jak ty, to może ty już miałeś po prostu koronawirusa, tylko takiego, wiesz, jakiegoś cichego, bezobjawowego i w takich sytuacjach zaszczepienie się może właśnie wywoływać takie hardkorowe skutki.
1: Nie, ja najprawdopodobniej nie miałem, bo robiłem sobie wcześniej test na przeciwciała i nie miałem, po teście nie było przeciwciał, nie miałem, nie było jakby potwierdzone w badaniach, żebym miał kontakt z wirusem, więc najprawdopodobniej to nie było przyczyną. Natomiast lekarka, ja mam astmę, tak? Ja mam astmę, więc to też mogło jakoś wpłynąć. Też lekarka mi otwarcie powiedziała, że skutki, ta, która mnie kwalifikowała, powiedziała do mnie otwarcie, żeby na dwa najbliższe dni nic sobie nie planować, mieć jakieś coś do zbijania gorączki, no bo coś na pewno będzie, nie? No tutaj oczywiście są, widzę, że już są komentarze bardzo, bardzo różne, ale to może też odpowiem na to pytanie, wrócę, bo nie odpowiedziałem do końca na pytanie, czy jestem covidiotą, covidianinem. Myślę, że tak, myślę, że jak najbardziej jestem covidianinem, jak najbardziej wierzę w to, że jest wirus, jak najbardziej jestem tutaj po tej stronie lemmingów, które wierzą, że jest jakiś wirus, że na tego wirusa się choruje, że na tego wirusa ludzie umierają. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że szczepionka jest w jakiejś tam może wczesnej fazie, że no, zresztą też lekarze, z którymi rozmawiałem, tam nawet nie ukrywali tego, że szczepionka jest poprawiana, bo wirus mutuje i dlatego na przykład rozciąga się podanie drugiej dawki. Możliwe, że druga dawka będzie podana troszeczkę zmienioną już szczepionką. Więc tak, jak najbardziej jestem covidianinem, noszę maseczkę w sklepie, tak, tak, nie mam problemu z tym szczepionką, tylko z bardzo prostego powodu. No, ja uważam siebie za wolnościowca i uważam, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Ja chciałem się zaszczepić, zrobiłbym to pomimo tego przejścia, zrobiłbym to ponownie. Nikt mnie do tego nie zmuszał, ale też mam takie wnioski może z drugiej strony, że tak mówię, wolnościowo powiem, chcącemu nie dzieje się krzywda, chciałem sobie zaszczepić, miałem to na własne życzenie, ewentualne konsekwencje, powikłanie i tak dalej, biorę na siebie, do nikogo nie mam pretensji. Tak z drugiej strony lewą część tutaj sceny powiem, że uważam, że to jest to, że się zaszczepiłem, to był też z mojej strony jakiś element może odpowiedzialności za też za innych, bo uważam, że jakaś tam odporność w społeczeństwie powinna być. Wolałem się zaszczepić niż przechodzić COVID-a, bo dużo moich znajomych przeszło ciężko i powikłania mają, myślę, że gorsze niż bywają po szczepionce, więc tak mam.
0: Panie Gilgamesz, nie wyzywaj pan i nie obrażaj, bo będzie banning i to na długo. Nie lubię, jak ktoś tak odzywa się bez szacunku dla innych zupełnie. To nie to miejsce. Ludzie, no skąd taka jakaś agresja w was? Właściwie wszystkie niezależne media teraz, niezależni nadający, trąbią tylko w jedną trąbę, a u nas możecie sobie też i takich świadectw, w cudzysłowie, posłuchać i chyba to jest dobre, nie? Że różnych stron, a nie tylko cały czas jakieś okrzyki i skandowanie precz z covidiotami i tak dalej.
1: Wiecie,

0: Jestem świadomy konsekwencji, byłem świadom tego, że może się mogą być jakieś tam niefajne przejścia przez parę dni i tak dalej. Natomiast ja tutaj osobom, które teraz tak bardzo krzyczą na tym czacie, to ja bym zalecał, użyję hasła włącz myślenie, bo za bardzo się wszyscy zafiksowali na krzyczenie i trąbienie w jedną tubę, o czym Krawiec mówisz, a nikt za bardzo nie chce podejmować decyzji świadomie. I albo jedni albo oglądają TVN, a drudzy oglądają Szurlandię i wszyscy, no, dla mnie takie, no, trzeba po prostu samemu dochodzić do pewnych wniosków. Wnioskiem, do którego ja doszedłem, było to, że ja rozumiem strach ludzi przed szczepieniem. W pełni, naprawdę, zrozumiałem go dużo mocniej i w pełni rozumiem i nie krytykuję w żaden sposób, tylko chodzi o to, żeby naprawdę włączyć myślenie, bo to takie krzyczenie, tak jak ja czasami widzę, czy jak tutaj, czy jak no gdzieś tam wśród znajomych na jakimś Facebooku i tak dalej, no to jest tak, że zero własnych wniosków, nie? Zero własnych wniosków, a uważam, że one są no, kluczowe, nie? Od tego trzeba przede wszystkim zacząć, żeby włączyć to myślenie. No, powtórzę po raz kolejny trochę złośliwie to hasło tej strony, która uważa się za świadomą bardzo i która uważa wszystkich za covidiotów dookoła, którzy wierzą w wirusa, mówią ciągle, żeby włączyć myślenie, no to ja też tym osobom to proponuję. Włączcie myślenie, własne wnioski, nie powtarzanie ciągle pustych tych samych haseł, tylko naprawdę, naprawdę trzeba troszeczkę podejść do tego z głową.
1: Są też pewnie ludzie, którzy świadomie nie chcą się szczepić i niekoniecznie powtarzają jakieś zasłyszane slogany, tylko czy się naczytali szurskich blogów, czy naoglądali szurskich streamów. Słuchajcie, najlepszym dowodem na to jest, że mamy bardzo różne tutaj opinie w tym temacie, no to jest to, że ja się raczej chyba teraz nie zaszczepię. Raczej jestem bardzo nieufny i według mnie to jest taka ruletka trochę, że jeden przejdzie bardzo lekko to szczepienie, drugiego zamiecie, tak jak Grześka, a trzeci nawet może i odwali kitę. Moja ciotka przyszła z kolei łagodnie, tylko ręka ją bolała przez kilka dni, ale wszystko jest spoko, a to jest starsza pani już. No więc różnie to bywa po prostu, ale to, że różnie to bywa, to też no, nie nastraja mnie jakoś optymistycznie, bo raczej się spodziewam, że u mnie to mogą być jakieś powikłania. No już kiedyś wam opowiadałem, że sam miałem. Ale dobra, Grzesiek, no to co, wchodzisz do prywatnej jakiejś tam lecznicy tego, przychodni, tak? I co tam jest? Co tam, jak...
0: Tłum, wchodzę, no to była taka rzecz, która mnie bardzo. Dużo się mówi, gdzieś tam w mediach są pokazywane czasami zdjęcia, jak są kolejki przed punktami szczepień. Ja już wiem, skąd one są, bo oni umawiają ludzi na okienka czasowe i wszyscy przychodzą na początek. I to jest tak, że oni zrobili okienko, które tam miało trwać 2 czy 3 godziny. Wszyscy przyszli na początek, nawet pół godziny szybciej, licząc na to, że się zaszczepią pierwsi. No i wchodzę i jest tłum, nie? Jest już kolejka. Za mną już się praktycznie nikt nie ustawia. Może z 2 osoby jeszcze za mną przyszły. Oczywiście, bo były 2 kolejki. Jedna to była po AstraZenecę, druga to byli seniorzy po Pfizera. Ja byłem w tej z AstraZeneką. No i oczywiście były zadymy. Seniorzy się oczywiście tam bulwersowali, nie? Że ktoś tam komuś wszedł w kolejkę, kłócą się, kto jest pierwszy, a kto drugi. Więc to było takie trochę tam ludzie na rece tam z obsługi próbują z administracji tej lecznicy, próbują jakoś tego szpitala, bo ja się szczepiłem w placówce prywatnej, próbują jakoś tam interweniować, uspokajać ludzi. No ale wiadomo, jak to z ludźmi jest. No ale tak jak mówię, no, najgorzej seniorzy, nie? To tam robili aferę, kto będzie pierwszy. No i to było tak, że no, 40 minut trwało, zanim się zeszczepiłem od wejścia. Potem z 15 minut musiałem odczekać, bo obserwowali mnie, czy nie wiem, jakiegoś wstrząsu. No i sobie spacerkiem przez park wróciłem do domu. Potem już jak ja czekałem, to już praktycznie nikogo nie było, więc podejrzewam, że gdybym przyszedł, potem jeszcze ktoś tam, jak już wchodził ktoś, to od razu z marszu

0: na szczepienie, nawet nie stał w kolejce, to gdybym przyszedł 30-40 minut później, to podejrzewam, że mniej więcej w podobnym czasie bym się zaszczepił, a dużo krócej bym tam był. Nie musiałbym mieć jakoś tam aż takiego dużego... No, nie odstałbym tyle w kolejce, bo po prostu bardzo sprawnie tam szczepili, więc taki też miałem wniosek, bo gdzieś tam jakieś sygnały z mojej rodzinnej małej miejscowości do mnie docierają, że bardzo słabo idzie to, słabo organizacyjnie jest i tak dalej, więc wydaje mi się, że duży problem jest z organizacją, z logistyką. Są miejsca, gdzie szczepią bardzo sprawnie, bardzo szybko. Ludzie nie muszą stać w tych kolejkach, tam chuchać na siebie, kłócić się ze sobą i tak dalej, a są miejsca, gdzie idzie to kiepko. Więc no to wszedłem, wypełniłem ankietę, odstałem, poszedłem na badanie, lekarka mnie zakwalifikowała, potem poszedłem do gabinetu drugiego, zaszczepiono mnie, odsiedziałem 15 minut i spacerkiem wróciłem sobie do domu. Więc cały proces był... No od razu dostałem też karteczkę z terminem na drugą dawkę z odstępem 10-tygodniowym. No i tyle. Tyle było na miejscu.
1: Okej, okay. I siadasz sobie na fotelu jakimś, dostajesz zastrzyk domięśniowy, tak to jest?
0: Tak, ja musiałem dostać...
1: Bolało?
0: Nie, nawet nie odczułem. Szczerze mówiąc, nawet nie odczułem. Samego zastrzyku nie odczułem w żaden sposób. No, musiałem dostać w prawą rękę, czyli tak niestandardowo, bo jestem mańkutem, więc nie mogłem być lewą szczepiony. No i co? No tyle. Nie? Sam proces bardzo... W ogóle bezbolesny, nic, jakby nie ma żadnych tam problemów. Na miejscu.
1: I co? I kiedy zaczęło się coś dziać niefajnego?
0: Wiesz co? Po kilku godzinach. Na początku nie było nic. Nic nie było, nawet tak zacząłem się zastanawiać. Mówię, no bo chyba mnie zaszczepili wodą, nie? No bo nic się nie działo. Natomiast też na miejscu rozmawiałem z lekarkami, które tam były, no i mówiły, że trochę, że po kilku godzinach złapię, ale też ostrzegały, mówiły, że młode osoby, jeżeli chodzi o szczepionkę AstraZeneca, reagują mocniej, mają te skutki uboczne po zaszczepieniu silniejsze, z tego względu, że organizm się stara mocniej bronić i gdzieś tam te skutki uboczne są przez te parę dni są po prostu silniejsze. Że starsze osoby tak nie przechodzą ciężko tego szczepienia jak młode. Mm-hmm.
1: No i po kilku godzinach zacząłeś się coraz gorzej czuć, aż w końcu totalny zgon i aż się wystraszyłeś, prawda, że coś jest bardzo, bardzo nie tak.
0: Są to tak może tak kroczek po kroczku. Na początku no, mierzyłem sobie temperaturę, troszeczkę się gorzej czułem, więc zmierzyłem sobie temperaturę i tam było jakieś tam lekko podwyższone, 37,2, więc stwierdziłem, że okej, dobra, no to mówię, przynajmniej mam jakieś skutki uboczne, to się zacząłem cieszyć, że faktycznie szczepiłem. Nie, no tak już żartuję, nie, ale mówię, dobra, to mam. No bo spodziewałem się, no to mi powiedziano, że będzie, że to nawet, żeby mnie tam, nikt przede mną tego nie ukrywał, nie, mówię okej, okay. No ale w pewnym momencie zaczęło to skakać, no i najgorszy był taki moment, że przekroczyło mi 38 i rosło, no i gorączka gorączką, potem miałem w szczytowym momencie powyżej 39 pomimo brania pyralginy, bo ja niestety paracetamolu, który zalecano mi na zbijanie gorączki, za bardzo nie mogę brać, bo ciśnienie mi skacze, więc pyralginę. Najgorsze było gorączka gorączką. Najgorsze były takie drgawki, tak bym to nazwał, bo to trudno nazwać dreszczami, bo dreszcze od zimna, jak się ma gorączkę, to one są tak jakby od zimna, a ja to czułem jak drgawki i to mnie bardzo, bardzo niepokoiło. No potem takie kilkanaście kolejnych godzin z różnymi takimi wzlotami i upadkami, tak do nocy z niedzieli na poniedziałek, bo gdzieś tak o północy z niedzieli na poniedziałek już się zacząłem dobrze czuć. W niedzielę rano mi spadła gorączka, potem znowu zaczęła rosnąć, potem znowu, no tak góra-dół było, ale najgorsze momenty to były, najgorszy moment to był wieczór z soboty na niedzielę, kiedy właśnie miałem te drgawki, zacząłem mieć jakieś takie stany lękowe, no bo to bardzo dziwne uczucie. No, czułem się bardzo, bardzo, bardzo kiepsko. Intelektualnie, no, nie byłem w stanie najprostszych rzeczy gdzieś tam ogarnąć, czułem się trochę jak dziecko. Gdyby nie żona, która się mną opiekowała, to ja podejrzewam, żebym trochę mocniej spanikował, bo czułem się faktycznie źle, nie pamiętam, kiedy się tak czułem. No i zacząłem wtedy faktycznie w sobotę rozumieć ludzi, którzy się obawiają szczepionek. I tutaj, żeby ktoś... Właśnie dlatego też się jakby zgodziłem i chciałem porozmawiać i też powiedzieć, że pomimo tego, że oczywiście tutaj już dużo osób mnie pewnie zwyzywało, że i jaki to ja jestem naiwny i jestem covidianinem i tak dalej, no może i jestem, tak, może i jestem, natomiast tą decyzję o tym, że się szczepię, podjąłem świadomie i zrobiłbym to ponownie i po drugą dawkę też pójdę, ale po prostu chciałem powiedzieć, że rozumiem, że ktoś się może bać, strach to jest normalna ludzka rzecz, tylko głupcy się nie boją i uważam, że trochę głupotą jest takie też szerzenie, że nic się nie dzieje, nie ma się co bać i pójdziesz po szczepionce, nawet nie odczujesz. Jasne, dużo osób może tak przejść i spoko, natomiast różnie może być. Ja tutaj nie mówię o tym, że tam co trzeci umrze, nie? No bo to no bez przesady, nie gadajmy głupot, ale po prostu no, jakiś ten odczyn poszczepienny się pojawia. I u mnie się pojawił, przeszedłem to dosyć ciężko, no ale już jest okej. Dzisiaj już w nocy odpuściła mnie gorączka, zacząłem już tak dosyć dobrze kumać, co się dzieje dookoła. Dzisiaj już wstałem rano w takiej formie, nie licząc bardzo mocnego zmęczenia, bo jestem bardzo zmęczony tym weekendem, ale czuję, że to jest takie zmęczenie nienaturalne, nie wynikające z jakiegoś stanu chorobowego, tylko z niewyspania, z tego, że miałem gorączkę, z jakiegoś tam stresu, który się pojawiał w trakcie tego weekendu. Więc no, wiem, że na przykład w sobotę czy w niedzielę to nie byłbym w stanie w ogóle teraz rozmawiać w taki sposób. Więc czuję się już dobrze, tylko jestem po prostu zmęczony, więc dzisiaj sobie też pracę podzieliłem tak na jakieś tam części, żeby trochę ponadrabiać to co, bo w weekend też czasami pracuję, więc tak to wyglądało, tak ten przebieg wyglądał. Było kilka takich momentów, że naprawdę byłem mocno zestresowany. Nawet przez moment myślałem, czy to czasem ja się po prostu nie zaraziłem czymś, nie wiem, może właśnie wirusem, nie złapałem wirusa i po prostu parę dni wcześniej, bo gdzieś byłem w kontakcie też z osobami, z moich znajomych, które przeszły COVID-a i były w podobnym wieku jak ja, są w podobnym wieku jak ja i przeszły, wiem, że przeszły dosyć mocno, no i objawy się dosyć mocno zgadzały z tym, które miały osoby, które moi rówieśnicy przechodzący COVID-a, tylko ja nie miałem żadnych duszności, kaszlu i tak dalej, nic z tych rzeczy się nie działo, więc to takie było przynajmniej, co mi dawało jakiś tam sygnał, że to raczej jest szczepienie, a nie że coś złapałem.
1: Czy kojarzy ktoś ze słuchaczy, jak się nazywa, to jakiś znany profesor był, czy no ktoś znany, kto ostatnio reklamował właśnie szczepienia, promował szczepienia i tak się naśmiewał trochę z tych, którzy są sceptyczni. Dworował sobie tak, nawiązując trochę do teorii spiskowych Billa Gatesa i autyzmu i jakoś dwa dni potem umarł po zaszczepieniu. Przepraszam, że się śmieję, no ale to taka groteskowa sytuacja strasznie. W ogóle jak tak przeglądam sobie nagłówki tutaj w wyszukiwarce, no to widzę, że już trochę tych osób, które w Polsce zmarły krótko po szczepieniu, to jest tu jakaś kobieta, jakiś pan, 19-latek, 40-latek, 56-latek. No ja się chyba boję trochę.
0: Ale wiesz, to jest bardzo ważne, bo to są nagłówki, nie? To jest na zasadzie, ja tu przepraszam naszego kolegę radiowego, to jest trochę tak jak wiedza o świecie Etama, nie? Czytanie nagłówków, a nie wchodzenie. Nawet samo przeczytanie, bo Etam sam się przyznaje, że czyta nagłówki. Wiesz, Nawet przeczytanie artykułu nie daje ci pewnej, pełnej wiedzy na temat tego, co się tam rzeczywiście zdarzyło. Co do tego profesora, który się naśmiewał, tego lekarza, który się naśmiewał i który zmarł, no to rodzina sama prostowała tą sytuację, informowała o jego chorobie serca, która była postępująca i tak naprawdę wydaje mi się, że no właśnie to, o czym mówiłem, trochę włączmy myślenie. Wiem, że są powikłania. Wiem, że jest ten odczyn poszczepienny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości po sobie. Ale nie siejmy paniki, tylko zdobywajmy wiedzę. To jest kluczowe, żebyśmy świadomie podejmowali decyzję. I uważam, że jeżeli ktoś na przykład ma sytuację taką, że obawia się z pewnych powodów, ma ku temu jakieś przesłanki i nie chce się szczepić, dopóki nie będą te szczepionki bardziej przebadane, dopóki nie będzie miał pewności, że to mu aż tak bardzo nie zaszkodzi, to niech ten czas poświęci troszeczkę na zgłębianie wiedzy, poczyta, poprzegląda chociaż te badania, niech porozmawia z ludźmi, którzy faktycznie się zaszczepili, a w tym czasie niech stara się po prostu stosować prewencję, niech stara się, nie wiem, nie chodzić, nie wiem, no niech troszeczkę bardziej uważa po prostu, żeby się czymś nie zarazić i żeby innych nie zarażać. Ja nie mówię, że teraz wszyscy mają obowiązkowo jutro iść się zaszczepić, absolutnie. Bo uważam, że każdy powinien świadomie podjąć taką decyzję i mówię, to powinna być decyzja każdego. Ja tak jak powiedziałem, no, ja chciałem, chcącemu nie dzieje się krzywda i proszę mi tutaj nie mówić, że jestem covidiotą, albo jestem, jeżeli tak komuś jest wygodniej, tak mnie nazywać. Po prostu uważam, że i wiedza jest bardzo, bardzo istotna i powinna być pogłębiona. Nie możemy opierać naszego zdania w tak istotnych kwestiach na nagłówkach, na tym, że ktoś coś tam na Facebooku wrzucił mema, bo ja to niestety widzę, że po tym, jak coś na mojej tablicy na Facebooku, jak znajomi wrzucają, wiecie, ciągle te same jakieś memy o koronawirusie, o szczepieniu, o Billu Gatesie. To, że jest Bill Gates na grafice, to ja sam po prostu zaproponowałem Krawcowi, żeby wrzucił, nie? To taki troszeczkę, no, żart. Myślmy, włączmy to myślenie, tego nam bardzo brakuje i jeżeli ktoś nie jest przekonany do szczepienia, to niech się na razie nie szczepi, ale niech nie krzyczy dookoła na podstawie nagłówków, jak to tam ludzie umierają i tak dalej, tylko niech po prostu doczyta, niech kliknie w ten nagłówek, niech wejdzie w ten artykuł, a potem jak zobaczy, że to jest artykuł, nie wiem, na TVN-ie, to niech poszuka opisu tej samej historii na TVP, albo na jakimś innym, albo na Bezprawniku, albo na Onecie, albo na jakimś Szurlandzkim. Niech zbierze informacje o tej samej sytuacji w różnych źródłach i niech je porówna, niech spróbuje wyciągnąć jakieś wnioski, niech śledzi tą sytuację i zobaczy, że faktycznie dużo ludzi się teraz powołuje oczywiście na śmierć tego lekarza, który się nabijał z osób, które się boją szczepionek, ale zapewne nie doczytali potem wypowiedzi córki i rodziny, oświadczeń rodziny o tym, co było faktycznie przyczyną i że proszą o spokój dla rodziny, żeby dać im w spokoju pochować ojca i żeby nie robić takiej sytuacji. Bądźmy ludźmi i bądźmy po prostu takimi ludźmi bardziej ogarniętymi, a nie wariatami, którzy czytają tylko nagłówki prasowe.
1: Zielona Krowa podpowiada, że to dr Witold Rogiewicz, dzięki. No, zawsze jest ta nieufność, bo też ja tak nie do końca ufam potem kolejnym rewelacjom, że to chorował na serce, wiesz, bo to też, no, nie mogę tego zweryfikować do końca, ale masz rację, że jest to cholernie ważna sprawa i powinniśmy sobie jakoś to zdanie wyrobić, przeanalizować, poczytać, a nie ulegać emocjom tylko i takiej modzie trochę, no bo teraz jest moda wielka na bycie antyszczepionkowcem, na snucie różnych teorii i właściwie to jak pójdziesz i się zaszczepisz, to wręcz możesz ryzykować jakiś ostracyzm wśród znajomych. Zaczną cię traktować. O, ty baranie, o, już po tobie. O.
0: Spotkałeś się już
1: z takimi opiniami wśród
0: znajomych? No teraz na czacie.
1: Na czacie, no tak, u nas. No,
0: wiesz, ja miałem tego świadomość, dlatego troszeczkę miałem jakieś tam obawy, nie, wchodząc na antenę, bo nie chcę się narażać na ostracyzm i ja mówię otwarcie, to była moja decyzja i ja nikogo nie namawiam i właśnie chciałem między innymi to takie wysłać, nie wiem, światełko do tych ludzi antyszczepionkowych, że taki porozumiewawczy gest, hej, ja nie mówię w ogóle, że nie macie, ja nie mówię, że macie się szczepić, że nic nie ma, to nie jest tak, że ja wszedłem i powiedziałem, słuchajcie, wziąłem szczepionkę, nic mi nie było, ja nic takiego nie zrobiłem i opowiadam, co było nie tak, co bardzo mocno przekroczyło moje jakieś tam oczekiwania, myślałem, że będzie dużo lżej i mówię o tym otwarcie, nie? Ale zrobiłem to w pełni świadomie, na własną odpowiedzialność. Ktoś tutaj powiedział, że ciekawe, co powiem za parę lat, jak coś wyjdzie. Nie wiem tego jeszcze, ale byłem zdecydowany, żeby pójść. Wolałem, żebym to ja pierwszy wziął taką szczepionkę, która może nie jest w porządku, niż żeby to ktoś wziął z moich bliskich. Nie dlatego, że... Bo też nie wiadomo, co to jest, tak? No, ja nie ma... Ja uważam, że szczepionki są potrzebne. Nie są nic... Są oczywiście pozwalają na to, żeby jakoś nam też w rozwoju cywilizacyjnym, bo ta umieralność summa summarum społeczna jest znacznie mniejsza na niektóre choroby. Szczepionki pozwoliły niektóre choroby wyeliminować i jakby to w żaden sposób nie próbuję tutaj nikogo namawiać. Przecież nie powiedziałem ani słowa, słuchajcie, nic nie ma problemów, idźcie się szczepcie. Nic takiego nie powiedziałem. Tylko po prostu chciałem zaapelować, żeby może tak z własnej perspektywy, żeby spróbować spojrzeć na pewne sprawy z perspektywy drugiej strony. Bo dla mnie jeszcze do piątku, nawet do soboty, do rana, trochę... uważałem, że to jest trochę wariactwo, żeby aż tak krytykować te szczepionki, że to nie ma problemu i tak dalej. Po sobocie, po weekendzie dalej jestem za tym, żeby się szczepić, ale nikogo nie zamierzam do tego namawiać, bo uważam, że to powinna być tylko i wyłącznie nasza własna decyzja, bo chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli myślimy, analizujemy, wyciągamy wnioski, to jest trudno, to jest nasza sprawa i nikomu nic do tego. Natomiast no, trochę też mnie, też chciałem o tym tutaj trochę powiedzieć, bo trochę już jest męczące to, że to, o czym powiedziałeś, że teraz ci, co uważają, że wirus jest, ci, co uważają, że trzeba się szczepić, to są powoli robią się w mniejszości. Powoli takich ludzi uważa się za wariatów. Powoli właśnie jest ostracyzm. Nie? I pytanie, czy właśnie trochę nie zaczynamy żyć w takim... Ja mam takie poczucie, że trochę zaczynamy żyć w społeczeństwie, że szurlandia, nieładnie powiem, zaczyna dominować w naszej dyskusji, w tym całym dyskursie politycznym, społecznym i tak dalej. Teraz być racjonalnym, podejmować samodzielne decyzje i ufać nauce, to już jest coś złego. Nie? Teraz ufamy po prostu temu, co ktoś w internecie wrzuci, ufamy memom, ufamy nagłówkom, ale nie ufamy nauce, nie mamy własnych wniosków. I to jest dla mnie straszne, bo ja uważam, że powoli zaczynamy się cofać do średniowiecza. I o tym chciałem troszeczkę też porozmawiać, bo ja się bałem nawet na początku komuś przyznać, że się zaszczepiłem, nie? Bo kto o mnie pomyśli, nie? Jakiś wariat, że jeszcze pół roku temu, czy rok temu mówienie o tym, że się wierzy w reptilian, czy w płaską ziemię, to było coś takiego bardzo dziwnego. A teraz powiedzenie o tym, że się wierzy w wirusa i się wierzy w szczepionki, to jest po prostu odpowiednik wiary w reptilian sprzed roku.
1: Bystre oko, to, że dziadkowi coś tam oko spuchło i wyskoczyło i ty piszesz, że promujcie dalej to gówno szczepionkowe, no przecież nikt, ani jedna, ani druga strona nie neguje, że są przypadki, kiedy są te NOPy, niekorzystne odczyny poszczepienne i ludziom coś się dzieje. tak naprawdę powinniśmy się szanować jedni drugich, niezależnie od tego, kto jaką opcję reprezentuje, bo i jedni, i drudzy muszą się wykazać jakąś odwagą na dobrą sprawę, bo i ci, którzy się nie szczepią, ryzykują sporo i no też jest to jakaś odwaga, niezależnie od tego, czy mają rację ci ludzie, czy nie. No i ci, którzy się szczepią, no od Grześka też to wymagało odwagi jakiejś, pójść się zaszczepić. Jeszcze w czasach, kiedy tyle różnych informacji krąży, często takich no bardzo zniechęcających, nie, że możesz mieć jakieś powikłania po roku nawet, a to chodzi o to, żeby ci genom zhakować i żeby ci Bill Gates coś tam zrobił potem. Jedni i drudzy muszą się wykazać odwagą, już niezależnie kto tu jest wyedukowany, a kto nie jest i kto jest szurem. No zresztą teraz jest taka moda, żeby tych, którzy właśnie się szczepią, nazywać szurami. Więc to takie odbicie piłeczki, sprytne trochę. No, tak ja apeluję, żeby może... Zawsze o to apeluję, żeby swoją agresję, niechęć, nawet bardzo dużą agresję skoncentrować w kierunku na przykład rządzących do tej bandy gangsterów, złodziei, zdrajców i różnych aparatczyków.
0: Też tak uważam, mało tego, tą energię, którą poświęcamy na agresję wobec ludzi znajomych, którzy teraz potrafią się, nie wiem, ludzie wyzywać tylko dlatego, byli znajomymi, potrafią się nagle jeden drugiego wyzywać, bo ten wierzy, a ten nie wierzy. No takie sytuacje u mnie w rodzinie się ostatnio były, że ktoś kogoś z mojej rodziny po prostu zwyzywał za to, że maseczkę nosi, nie? I tą energię zamiast w agresję przekujmy na edukowanie się, to co Bystre Oko napisał. No, bardzo jest mi przykro z powodu sytuacji, która spotkała twoją mamę, i powiem tak, że w żaden sposób tego nie neguję. I ja też o tym dzisiaj mówię, że w żaden sposób tego nie neguję, że coś takiego mogło się wydarzyć. I wierzę, że tak mogło być. I wierzę to co opisuje, że ktoś, kto się zaszczepi, że mogła ta szczepionka być nieskuteczna. I w żaden sposób tego nie próbuję dzisiaj zanegować. Więc właśnie próbuję powiedzieć to, żebyśmy może odpuścili sobie tą wzajemną agresję, tylko żebyśmy zaczęli się edukować. Sam tutaj Bystre Oko napisał, powinniśmy się edukować obie strony. I o to dokładnie chodzi. O to dokładnie chodzi.
1: A jak walczymy ze sobą, to Kaczyński się cieszy tylko, bo to jest jego strategia od początku. Dzielić ludzi na każdym kroku, każdą ustawą, każdą decyzją, każdym ruchem. Każdy, właściwie wszystko, co on robi, zawsze się kończy tak, że ludzie się dzielą i są równi i równiejsi. Jedno województwo ma lockdown, inne nie, jedni dostaną, inni nie dostaną. Wprowadzi takie prawo, że połowa Polaków będzie wkurzona, a połowa szczęśliwa. Wszystko, co on robi, on ma dwie strategie. Dzielić ludzi i żeby się ze sobą żarli i zostawili jego aparatczyków w spokoju, bo się koncentrujemy na walce ze sobą. I żeby za pomocą haków kontrolować tych swoich aparatczyków. I to musimy zrozumieć jakoś, nie? I się jednoczyć. Niewykluczone, że dojdzie teraz do jakiejś rewolucji. Coraz więcej grup zawodowych, społecznych wychodzi na ulicę. Przedsiębiorcy, kibole, właściciele restauracji, zwykli obywatele. Dużo, dużo różnych grup i wszyscy są już, no, kobiety. Słuchajcie, nie jest wcale wykluczone, że jeszcze w tym roku, wiem, że to się wydaje totalną abstrakcją i to się wydaje nierealne, ale może zakażą rozwodów. No, też wydawało, też nam się w głowie nie mieściło, że pozamykają lokale, że będzie zakaz aborcji, tak? No, a jest projekt ustawy już o zakazie rozwodów. Jest oczywiście Ordo Iuris. Ordo Iuris zresztą nie tylko taki projekt ustawy już ma przygotowany. Jest jeszcze inny projekt ustawy nowelizujący, zmieniający zasady dotyczące wolności sumienia tak zwanego i to ma objąć różnych lekarzy, aptekarzy, dentystów, wszystkich, którzy mają jakikolwiek związek ze zdrowiem, z leczeniem, no, że będzie wszystko pod religię, nie? No więc naprawdę, bardzo duże zmiany w kraju są. Ja tylko czekam na jakąś rewolucję, na pewno wtedy się przyłączę. A ty jak byś się zapatrywał na jakąś taką rewolucję, obalenie władzy, że wiesz, że władza spierdala gdzieś za granicę i tutaj jest rozpierducha, czołgi na ulicach, zomowcy.
0: Tylko pytanie, kto by to obalenie robił, bo patrząc na to, jaki mamy podział w społeczeństwie, uważam, że dopóki ludzie nie przestaną traktować jako wroga swojego sąsiada, kolegę, jeszcze do niedawna kolegę i tak dalej, no to słuchaj, w zależności kto, w tym momencie jest taki podział, że w zależności kto obali, to ten będzie nowym tyranem. Bardzo często jest tak, że ci, co obalają jedną tyranię, stają się nową tyranią. Czy chciałbyś, żeby teraz na przykład władzę obalił na przykład, nie wiem,
1: Jabłonowski
0: 100% zwolennicy szczepionek?
1: Albo na przykład Jabłonowski, nie? No to bym się zastanawiał, bo on jest chamski, on, wiesz, obraża, on się wprost deklaruje, że będzie mordował. On mówi, ja będę mordował, po prostu zabijał, będę wieszał, rzezał. Trochę się boję takiej krwawej rewolucji, bo z jednej strony ona może być właśnie skuteczna i wiesz, raz a dobrze, no ale to bardzo wysoka cena może być za taką rewolucję. Po prostu, no jak już trup się ściele na ulicach, no to już jest niewesoło zawsze.
0: Pytanie, czy tylko dla samego faktu, żeby działa się za dymem. Ja wiem, że ludzie lubią, jak się dzieje, jak jest dym, jak jest, wiecie, afera, nie? Ludzie lubią to. To wiesz, jak w radiu, nie? Najlepsze to, jak są dymy i dramy. I ludzie to lubią. Tylko pytanie, czy chcemy, żeby teraz władzę obalali, przejmowali ją, bo to ten, kto obali, ten przejmie, prawda? No tak było i jest, było i będzie, tak to działa, że ten, kto obala władzę, ten ją potem przejmuje. Czy chcesz, żeby ludzie, którzy mają, nie wiem, zapoznaj się z poglądami ludzi, którzy próbują obalić władzę albo o tym mówią, i czy chciałbyś, żeby poglądy tych ludzi stały się potem poglądami nowej pseudodyktatury bądź dyktatury, bo tak pewnie będzie. Ja uważam, że jeżeli chcemy żyć w normalnym kraju, jeżeli chcemy żyć w normalnej społeczności, to przede wszystkim powinniśmy przestać warczeć na siebie nawzajem. To jest pierwsza rzecz. Wyciągać wnioski, edukować się i rozliczać władzę. I nie iść za kiełbasą wyborczą. I trochę wyciągnąć wnioski. Jak już głosowaliśmy na PiS, na PO, na SLD, na tych tamtych, no ani jedni, ani drudzy, ani trzeci się nie sprawdzili. Tutaj pewnie jest trochę zwolenników Konfederacji, wśród których ja też do niedawna byłem. Już nigdy na nich nie zagłosuję. I dlaczego na nich nigdy nie zagłosuję? No między innymi poglądami, jakie się uwypukliły u nich podczas ostatniego roku, gdzie dla mnie to się po prostu stała partia szurów. I na nich po prostu nie zagłosuję. Czekam na normalną, rozsądną, wolnorynkową partię, która będzie, nie wiem, miała jakiś po prostu, nie wiem, no, trochę głosu rozsądku w sobie, a nie będzie jak chorągiewka, bo dla mnie Konfederacja stała się chorągiewką, która mówi to, co chcą usłyszeć jej wyborcy. Więc zamiast nawoływać do buntu i popierać tych wszystkich wariatów, którzy chcą rozlewu krwi, bo ja wiem, że to jest fajne, nie? Ale po prostu przestańmy się kłócić, przestańmy na siebie warczeć i jako przeciwnika potraktujemy władzę, ogólnie władzę, a nie tą, która jest aktualnie, bo na ich miejsce przyjdą następni.
1: No, teraz są modne na przykład takie protesty, które gdzieś tam się mieszczą w kategorii buntu społecznego, nieposłuszeństwa obywatelskiego, polegającego na tym, że na przykład przynosisz sobie jedzenie i jesz w budynku sądu. No bo skoro nam nie pozwalają w lokalach jeść, no to przyniesiemy sobie jedzenie i będziemy jeść w urzędzie jakimś, nie? I sparaliżujemy w jakiś tam sposób. No i inne tego typu akcje, trochę taka pomarańczowa alternatywa się robi, nie? Że w zabawny sposób, nieagresywny, zaczynasz po prostu kontestować i buntować się przeciwko systemowi. To mi się podoba nawet. Może kiedyś zrobimy audycję taką, gdzie wymyślimy jakieś inne sposoby. Jak można by jeszcze... No ale w każdym razie ludzie są wkurzeni. Myślę, że to jest ten moment właśnie, bo kiedy ludziom zaczyna brakować pieniędzy, kiedy przejedli swoje oszczędności, kiedy władza dalej trzyma za mordę i stajesz przed perspektywą, że nie masz za co nakarmić dzieci, żony, opłacić rachunków za prąd i no to już się robi właśnie taka sytuacja... No, za 15:12 nie jest teraz na zegarku rewolucyjnym, że tak powiem. Ja trochę to głupio
0: zabrzmiało. Za każdą rewolucją tak naprawdę stoją względy materialne, tak? Gdyby tak się zagłębić troszeczkę w historię, to okazuje się, że u fundamentów, u podstaw każdej rewolucji da się odnaleźć jakiś aspekt finansowy, materialny. Jak ludzie nie mają za co żyć, ludzie zaczynają mieć problemy, spada ich poziom życia, tracą pracę, no to zaczyna w nich narastać ta agresja, zaczynają się buntować i dochodzi do jakiejś rewolucji. No, uważam, że troszkę chyba się w tym wszystkim zapędzamy.
1: Szanowny Rakanoi, my tutaj mówimy szur tak pieszczotliwie, no nie ma innego słowa dobrego, no co mamy mówić, nie wiem, badacz spisków i rzeczy niewyjaśnionych, często mający wiele racji, czy co, no tak się mówi, no szur, albo foliarz, i no, to zawsze możecie powiedzieć tutaj o Grześku, że jest sceptol na przykład, albo...
0: Albo jakiś... covidiota, nie mam żadnych COVID-iota. Problemów.
1: Już tak się o takie rzeczy się nie obrażajmy. No, a jak może macie jakąś inną propozycję, zamiast szur, co? No bo przypuszczam, że nic nie zaproponujecie ciekawego, bo nie ma, same szury o sobie mówią teraz, tak się śmieją, o my szury, więc to tak, nie jesteś na czasie chyba trochę, Rakanoi. Mam kolegę też, który się swego czasu obraził za szura, ale potem mu wytłumaczyłem, o co chodzi, i już dzisiaj sam o sobie mówi, że ja jestem szur, nie? Teoretyk spiskowy, no to jest ciężkie do wymówienia, bo tak to są już dwa słowa, nie? Teoretycy spiskowi, czy teoretyk spisku może drugiemu teoretykowi spiskowemu wykładać teorię? No nie, no wiecie, no to tak, to trochę to takie sztuczne i niepraktyczne, niewygodne. No a szur to jest fajne słowo, no szur. Gdyby mówić właśnie szaleniec, wariat, to już by... To było co innego, no ale szur, to słowo zostało oswojone troszeczkę, nie? Więc nie obrażaj się, Rakanoi. Myślę, że niezasadne są twoje tutaj jakieś pretensje trochę.
0: Tutaj Bystre Oko bardzo fajnie napisał, ja jestem dumny z bycia szurem, ale COVID jest, to wiem. No i myślę, że to jest takie zdrowe podejście, bo ma pewne swoje wnioski i nie bierze wszystkiego w całości od innych, czyli no, w tej, za przeproszeniem, żeby już nikogo nie urazić, Szurlandii większość mówi, że to jest czarne, a to białe, a tutaj jednak jest takie troszeczkę spojrzenie z własną opinią na niektóre sprawy.
1: A poza tym często mówimy na przykład media alternatywne, ja mówię tak często, media alternatywne, media niezależne. No staram się jakoś tam z szacunkiem, no ale szur jest wygodne, to jest krótkie, szybkie słowo szur i spowszedniało i już się, nawet w tych kręgach się ludzie o to już nie obrażają, więc spoko loko, nie?
0: No właśnie, no jak mielibyśmy nazwać? No ja myślałem o tym, żeby może myślący inaczej, tylko ja teraz się czuję trochę jak myślący inaczej. Ja się czuję teraz trochę jak myślący inaczej, bo o tym już mówiliśmy, że teraz ci, którzy wierzą w COVID-a i tak dalej, się chcą szczepić, to powoli są w mniejszości, więc no może to ja jestem teraz szurem, ja jestem teraz alternatywny, potrzeba jest, myślę, że szurem. Kto tutaj jeszcze mógłby być szurem? Z wypowiedzi kojarzę, że pewnie Zenon trochę jest szurem. No dużo jest tutaj na pewno szurów, bo myślę, że... O, ja teraz proponuję tak, żeby właśnie tych, którzy uważają, że wirus jest, tych, którzy uważają, że no, szczepienia to nie, jest, nie są chipy i tak dalej, to, to te, którzy wierzą w okrągłą ziemię, to teraz tych nazywajmy szurami. No, tak, tak dla odmiany proponuję.
1: No, to co, chyba będziemy kończyli, bo wiem, że jesteś tak, zmęczony, odpocznij sobie, tak, chłopaku.
0: Tak, tak, tak, a nie chcę też się wdawać w jakieś tam może kłótnie. Chciałem tylko powiedzieć, co mi schłasło, pomysł inteligentny inaczej. Nie, chciałem się, to może tak, tak, będę zaraz się złączył, bo już czuję, że trochę zmęczenie mi łapie. Więc tak tylko podsumowując, no, chciałem po prostu podzielić się ze swoimi wrażeniami, chciałem, w żaden sposób nie chciałem nikogo do niczego namawiać, tym bardziej nikogo obrazić, po prostu chciałem pokazać z perspektywy, jak to jest być osobą, która jest za szczepieniami, a jednak, która miała NOP po szczepieniu, a pomimo tego nadal by poszła się zaszczepić. I no i tyle.
1: A ja się nie szczepię, chyba, tak myślę.
0: Tutaj,
1: jednak
0: tutaj Agineskę, że gość jest normalsem, tak. Chyba jestem normalsem.
1: Normalsem, no tak. A to takie słabe, nie? Każdy chciałby być kimś wyjątkowym, tym właśnie buntownikiem, tym niezależnym, a bycie takim właśnie normalsem, to mniej atrakcyjne jest. No, no ale to, cóż, dzięki, że podzieliłeś się swoimi wrażeniami, to zawsze najlepsze, nie? Właśnie mamy tutaj z pierwszej ręki informacje, jak było. No, Grzesiek ciężko odchorował, no a mimo to przyjmie drugą dawkę, nawet już się tam prosił, tak słyszałem, od pewnych ludzi, nie powiem kto, bo, że krzyczał, że chciał od razu drugą. Nie no, żartuję, tak. Dobra.
0: No to zeszczepię się. Na szczęście mam 10 tygodni, ale powiem przerwy, ale no przyznam, że na pewno będę już bardziej przygotowany do tej drugiej dawki. Nie będę sobie nic za bardzo planował na 2 dni. Troszeczkę może więcej jakichś rzeczy, które pozwolą zbić gorączkę i ogarnąć tą sytuację. I na pewno jak ktoś z moich bliskich będzie szczepiony, to na pewno będę się starał, żeby ta osoba też przez kolejne dni po szczepieniu miała jakąś opiekę, żeby na pewno nie pozostała sama z tym, bo może przejść bez problemu, a może jednak mieć jakieś tam skutki uboczne.
1: Zenon też już jest zaszczepiony, no właśnie. No i popatrzcie, jeden żyje, drugi żyje. No, będziemy trzymali rękę na pulsie i sprawdzali, czy dalej żyją.
0: Tak, tak.
1: No to co? No to dzięki wielkie i do usłyszenia. Trzymaj się.
0: No, trzymaj się. Dzięki. Cześć.
1: Hej, hej. A ja mam jeszcze fajny utworek dla was. Zostańcie jeszcze chwilę. Donejcika żadnego nie będzie?

0: A jeśli alternatywni chcą, żeby ich szanowano, no to wy też szanujcie tych, którzy podjęli taką decyzję, która wam się nie mieści w głowie i uważacie za głupią. Poza tym, jak sobie myślę, że brak szacunku to jest coś, na co trzeba sobie zapracować jakoś mocniej niż tylko, nie wiem, szczepiąc się, czy wierząc, że jednak wylądowaliśmy na Księżycu, czy nie wiem, czy coś tam jeszcze tego kalibru rzeczy. No, bo to, nie wiem, brak szacunku to może jak ktoś jest złodziejem, albo jak na przykład kradnie, znaczy no, to jak jest złodziejem, albo jak kradnie, no to pięknie powiedziałem. Nie wiem, jak kradnie, jak krzywdzi innych, jak jest chamem, jak sam nikogo nie szanuje, jak jest, nie wiem, jakiś mega imbecylem. No, to rozumiem jeszcze, nie? Ale tak, że ktoś w coś nam wierzy innego. Claude w jednej z ostatnich audycji domagał się, aby właśnie nie używać u niego na antenie słowa szur ani foliarz, bo to zostało, to specjalnie oczywiście zostało wymyślone, żeby skompromitować cały ten ruch i żeby tak po prostu dowalić tym, którzy myślą inaczej. No, tylko że nie zaproponował chyba nic właśnie też w zamian. No, no badacz spisków, no, no jedno słowo niech będzie. Dobra, to jak nie ma donajcika, to puszczę utworek i sobie idę. A, i oczywiście wpadnijcie dzisiaj o 21 na Nocnego Marka. Dzisiaj będzie nietypowy Nocny Marek, bo będzie Potrzeba i Zenon, Koza Nocna. No i to będzie taki na pewno inny Nocny Marek. A jak chcecie, jak wam się kiedyś zachce, żebym wrócił do Nocnego Marka, to wyślijcie jakiegoś donata z dopiskiem na powrót krawca marnotrawnego, albo nie wiem, coś w tym stylu, żebym wiedział, że o mnie chodzi, to może sobie wezmę do serca i może wrócę. I jak chcecie, żeby takie audycje niespodziewane w ciągu dnia pojawiały się częściej, to też wyślijcie do Nejcika. A teraz już jeden utworek, który krąży po sieci, nawet mi się spodobał, fajny. Posłuchajmy. Zakazane piosenki. Teraz jest lockdown.
1: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia.
2: A więc wojna. Dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy.

No, dobra. No to chyba tyle by było. Dobra, to ja sobie wracam do tyry, do ciężkiej tyry. No i cóż, wpadnijcie o 21. A jutro, nie wiem, jutro to może być futro właśnie. Zobaczymy, czy Byte Eater przyjdzie. No, jak Byte Eater nie przyjdzie teraz w ten wtorek, to niewykluczone, że ktoś inny przejmie ten wtorek. Chętni są. Na przykład Raca się zadeklarował, że chciałby nadawać. Przedstawiał różne propozycje w jednej z ostatnich audycji. No a środa lewym okiem. Będę znowu hostował audycję, więc spodziewajcie się dobrej jakości technicznej. I ma być gość jakiś znowu. Także fajne rzeczy. Przykro mi, że nie było nocnego jaszczura w niedzielę. Spodziewałem się, że będzie, no ale KGB Rut już coś wymięka. No, niedobrze, nie wróży to najlepiej. No, zapowiadałem, a tu kupa. No, trudno się mówi. Niestety, no, tak ostatnio bywa, że ktoś się tam zapowiada, czy ja zapowiadam, a tu potem nie ma. W czwartek myślę, że potrzeba zrobić bez litości, albo luźne gadki chyba teraz. Sobie zrobi przerwę pewnie i luźne gadki. A piątek, no to ja się pojawię. Z czasami ostatecznymi i z luźnymi gadkami. Krowa ID 19 pisze, że poczekaj, to wyślę piątaka dla cwaniaka. No to czekam.

0: No, nie pytałem się Bieruta, czy nadaje, no ale to co, on będzie co dwa tygodnie nadawał, czy coś? Myślałem, że co tydzień. Tak, potrzeba potwierdza, że w czwartek luźne gadki. Ale chyba całkiem spore grono słuchaczy, słuchaczek lubi te potrzebowskie, luźne gadki, no bo bez litości no to jest taka audycja, jakby to powiedzieć. Brakuje mi tego słowa. Niewykwintna, nie... Ach, jak się mówi na takie dania, które nie są dla każdego? Zabrakło mi słowa. No dobra, niech będzie, że dla smakoszy. A może to ja czegoś nie zrozumiałem, może faktycznie miało być co dwa tygodnie. Potem się w tym połapać nie można. Ten co dwa tygodnie, tamten co dwa tygodnie i bądź tu mądry. WB potwierdza, że co dwa tygodnie. No to widać, kapitan tutaj nie stanął na wysokości zadania i mu się pofandoliło. No ale cóż. No i gdzie ten piątek?
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Mega sponsor. 3 złote. No to masz żebraku.
0: Faktycznie mega sponsor, to chyba nano sponsor albo mikrosponsor, raczej 3 złote. No ale dzięki. Nie wiem, czy to warte było
2: 5 złotych.
0: Obraża
2: tutaj. Włoskie pączek z dziurką ogień, tęczowa flaga, wyspa w niebo wstąpienia, Armenia, Albania, Anguilla, Antigua,
0: no nie.
2: Irlandia, Afganistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Andora, Angola, Antarktyda, Argentyna,
0: no
2: Samoa,
0: tak.
2: Amerykańskie, Austria, Australia, Aruba, Burkina, Faso, Belgia, Bangladesz, Barbados,
0: Bośnia
2: i Hercegowina,
0: sposób właśnie trollowania w donate'ach.
2: Wyspy Alandzkie, Bahrain, Benin, Bermudy, Botswana, Białoruś, Kongo, Republika
0: Środkowoafrykańska, bo wyłączę głosowy, wyłączę Iwonę zaraz. Iwonie zaraz w turban palne i nie będzie tu odczytywania. Będziecie mnie tak trollować.
2: Gabon, Grenlandia, Gibraltar, Ghana, Guernsey, Jamajka, Jersey, Komory, Saint Kitts, Niwis, Korea Północna, Kirgistan, Islandia, krowa.
0: No dzięki, krowo, dzięki. Dwa donaty, z czego jeden obraźliwy. No bo no, może i żebrak. No, wolałbym być uważany za takiego... coś w rodzaju ulicznego grajka, który ma otwarty futerał od gitary, czy coś takiego i tam mu się coś wrzuca, a żebrak no to tak raczej nic nie daje w zamian, nie? A ja tu audycję prowadzę, hostuję różnych nadających coraz częściej, coś tutaj przygotowuję zawsze, no a tu żebrak, no dobra, niech będzie, że żebrak. Gdyby chociaż to była stówka, no to proszę mnie tak obrażać częściej, ale za 3 złote to chyba duma tutaj nie pozwala mi. Coś tutaj duma sprawia, że się buntuje przeciwko takim donatom. No, a drugi donate trollerski. Obrazki się nie pojawiły, ale gdyby była inna czcionka ustawiona, to zobaczylibyście takie kolorowe obrazeczki, które Iwona nie wiedzieć czemu odczytuje. Jak tam jest krowa, to czyta, że krowa pasąca się na pastwisku, lizak, cukierek, kontur polski, kukurydza, kurwa, i tak czyta te obrazki, jak debilowi, nie? Jak małemu dziecku. No, to jest kotek, a to jest piesek. No, nie wiem, czemu to tak jest. Rumun brzmi ładniej. No, dziękuję. U Gabriela są lepsze donaty, romantyczne. Tak, bardzo romantyczne. Faktycznie, tak. No dobra, to idę sobie. W takim razie. Chyba muszę zacząć pić, żeby lepsze donaty były, coś czuję. Kapitan Pijawka się już przyjęło. No tak, właśnie też trochę protestuję, bo każdorazowo się pytam, czy przekazać donata, czy nie, jeśli jest dla kogoś. I często przekazuję też, albo się tam dzielę, czy coś, a tu kapitan pijawka, jakbym wszystko tutaj zgarniał i taki był w 100% jakiś roszczeniowy, niewdzięczny. No ale dobra, taki to los nadającego, widać. Teraz jest lockdown. O. Dobra, spróbuję może jeszcze coś, może jeszcze chwilę posiedzieć na antenie w takim razie. Chociaż nie wiem, czy mi się chce. Tak właściwie to muszę się chyba zająć pracą. O, to mnie zaciekawiło. O ile podrożały napoje cukrowe. To jest niesamowite w ogóle, jak jedna partia, a właściwie jeden karakan, dziad, może sprawić, że nagle ceny produktów podskoczą nawet o 97%, bo tak jest w przypadku Coca-Coli 850 ml ze złoty 99 na 3,82. Ciekawe, nie? 97% wzrost. Black Energy Classic, energy drinki, które akurat sobie cenię, lubię. Wzrost też 95%, czyli mało, że inflacja, mało, że drukareczka chodzi i nasze oszczędności topnieją w oczach, to jeszcze tak dopierdoli, jedną ustawką zrobi, że nagle dwa razy więcej płacę za energy drinka. Fajnie, nie? Super po prostu. Ale tu widzę, że same te takie korpo napoje wzrosły. Tak się mówi, że tutaj wszystko dla korporacji, a zniszczyć tych przedsiębiorców, ale to korporacje dostały po rajtach trochę, no bo nie wierzę, że sprzedaż się nie załamie mocno, jak nagle wszystkie te napoje typu Mirinda, 7-Up, Fanta, no to wszystko jest Pepsi i Coca-Cola. 82%, 82%, 89%, 77%. No, a takie Mountain Dew, które to chyba się w 100% tam jest roztopione, to jest woda z cukrem po prostu, nie? Nie wiem, jak można pić coś takiego. Może to i trochę dobre jest, że tak te ceny skoczyły, bo to są, naprawdę jest okropnie niezdrowe. Pomyślcie, ile tam jest cukru, skoro to taki wzrost, nie? No to się z samego cukru składa, no Coca-Cola, no to wiadomo. Jakieś takie Mountain Dew, to jest, no mówię, woda z cukrem. Dosłownie. No to jest cholernie niezdrowe, to jest śmierć po prostu pić coś takiego. Fakt, że ludzie tego za dużo piją, bo tego można sobie wypić jakąś małą szklaneczkę, nie? I wystarczy. Nie wiem jak wy, ale ja jak się ostatnio sobie na próbę kupiłem taką malutką buteleczkę Pepsi, żeby nie szaleć, żeby nie szastać, to wiecie, towar luksusowy w sumie, nie? Teraz. Wypiłem po długiej przerwie tą małą buteleczkę Pepsi i kibelek od razu, nie? I kwaśna sraczka. No to nie może być zdrowe, skoro takie rzeczy wywołuje, nie? No i masakra.

Dzięki Maharadża. Maharadża to żadnej audycji nie przepuści. To taki mały, wielki sponsor. O, tak bym go nazwał. Mały, wielki sponsor. Pokój rozkoszy. To coraz ciekawsze informacje tutaj wypływają. To nie wiedziałem, że Tomu i Gosia mają taki pokój. I co tam w środku jest? Chcę szczegóły. Co za debil się szczepi tym gównem, pisze Adam. Jeszcze by się przydało 5 błędów ortograficznych w takim zdaniu. No ludzie, no naprawdę, przestańcie już tak się tam obrażać wzajemnie. Ale w sumie czasem rozumiem trochę alternatywnych badaczy teorii spiskowych, że są złośliwi i nieuprzejmi, no bo w stosunku do nich też często padają. No to musi być jakaś równość, nie? Nie może być tak, że jednym wolno obrażać i sobie kpić i szyderę jakąś tutaj fundować, a drugim nie. Nie? Więc jedni i drudzy powinni jakoś tam... A to zaraz będzie znowu, że się za grzeczny robię i krawiec tutaj, papa Smurf, troskliwy miś, nie? Namawia. Nie kłóćcie się! Nie kłóćcie się, naprawdę. To nieładnie, to nic nie da. Ale jak mówię, uważam, że trzeba tutaj nasz gniew i nasze zaciśnięte pięści wznieść ku górze i walczyć z systemem, z rządem, bo a nie między sobą, ani już nawet zostawić w spokoju tych policjantów. No są głupi, są wykonują tempo, rozkazy, brakuje im odwagi, żeby się zbuntować, bo mają taką możliwość w sumie. Bywały takie przypadki, że policjant na przykład przełożonemu się stawiał i powiedział, że nie chce eskalować konfliktu, że sytuacja jest opanowana i wykłócał się i w końcu dopiął swego. No tylko to wymaga postawienia się, nie? Nie każdy ma na tyle odwagi i chęci, żeby się postawić, żeby no, wygodniej jest wykonywać tempo rozkazy. Jak się pracuje w jakimś sanepidzie, jak się jest policjantem, urzędnikiem, rób pan swoje, nie? W ogóle wiecie, że nasz system edukacji to jest XIX-wieczny model pruski? I tam właśnie wtedy jakoś ustanowiono, że takie ogólne zasady, że ma być nie mniej niż 30 uczniów w klasie, że to urzędnik ustala listę lektur, a nie nauczyciel. I co ważne, to, że robotnik ma zarabiać więcej niż taki nauczyciel. To wszystko XIX-wieczny model pruski u nas panuje cały czas, nie? I wydaje mi się, że nie jest to jakaś szuria mówienie o takich rzeczach. Zupełnie nie. Właśnie się powinno mówić, przypominać ludziom, skąd to się wzięło, jaka jest geneza. Ja bym chciał taką szkołę jakąś bardziej normalną, gdzie nauczyciel ustala różne rzeczy, ale zaraz by się, już jesteśmy tak wytresowani, że zaraz by się niektórzy bali. A jak się trafi nauczyciel szur i będzie uczył, że Ziemia jest płaska, to co? No, zawsze można tak sprowadzić do absurdu i nie wykazać się totalnym brakiem zaufania do naszego rodaka, obywatela, ziomka, że on sobie nie poradzi. Ale popatrzcie, jak często mamy takie obawy, że jak zostawimy ludziom samodecydowanie, to będzie kataklizm, nie poradzą sobie, nie? Nie poradzą sobie z niczym, bo jesteśmy tacy głupi, że my to sobie z niczym nie poradzimy. Ale już urzędas, ale już jakiś aparatczyk z PiS-u, jak ten Obajtek na przykład, no wspaniała persona. Wyciekły teraz takie jakieś taśmy, gdzie on się wypowiada, myśli, że nikt go nie nagrywa. I jakiś dziennikarz naliczył tam 250 ileś bluzgów w tych nagraniach, nie? I faktycznie widziałem tam, czytałem fragmenty, to takie ty w dupy jebać, jakbym wziął, a nie, to popierdoletki, a weź spierd mi

gul, chuj, kur, gówn. No i wspaniały człowiek. Wyszło też, że tam firmę wuja próbował zniszczyć. Taka gnida po prostu, nie? A promowali go jako wspaniałego wójta z Pcimia, dla którego nic nie ma nie. I mogę wszystko. I cudowny młody człowiek, zdolny. Krawiec, ty zaliczyłeś tyle szkół, że chyba dość dokładnie powinieneś wiedzieć, jaka ci pasuje. No, na pewno ta prywatna szkoła była, wyprzedzała wszystkie inne o 10 leveli, bo to była normalna szkoła, gdzie można było normalnie z nauczycielem rozmawiać, jak człowiek z człowiekiem, a nie jak więzień z klawiszem, gdzie było dużo zabawy, śmiechu, gdzie był luz, gdzie fajnych rzeczy uczyli, praktycznych bardziej, gdzie nie było takiego jakiegoś przymusu, terroru. Po prostu zupełnie co innego, nie? Prywatna szkoła. No ale... No co wam mogę powiedzieć? No, zupełnie coś innego, no, prywatna szkoła. W państwowych to ciężko mi było wytrzymać. Czułem się zawsze jak w więzieniu i taki jakiś zupełnie inny klimat. Kapowanie, donoszenie, tego uczą właśnie w szkołach. I no, w takiej państwowej szkole to was nauczą co najwyżej. Waszych dzieci nauczą karności, posłuszeństwa i zrobią takich inteligentnych idiotów. To znaczy, może inaczej, zrobią ludzi... Ulepią takich ludzi, którzy będą chodzącą taką namiastką marną Wikipedii, bo potem i tak wszystkiego zapomną. Tych regułek, tych definicji, dat, wszystkiego zapomną, a nie nauczą w ogóle takich umiejętności życiowych, jakichś praktycznych. Nie nauczą kreatywności, nie nauczą logiki, nie, no, będzie nabita głowa głupotami. A można sobie dzisiaj na Wikipedii sprawdzić łatwo, nie? Tak samo jak na kalkulatorze można sobie coś policzyć, więc nie wiem, po co w ogóle zaawansowana matematyka dla kogoś, kto nie planuje iść na studia, nie planuje, nie wiem, być jakimś inżynierem czy coś. Nie, to już szkoda mi nawet się rozgadywać na takie tematy. To jest jakaś porażka totalna w ogóle. Czekam na wasze propozycje, jak można zaprotestować przeciwko systemowi, się zbuntować i utrudnić życie ludziom systemu, nie ryzykując najlepiej zbyt wiele. No, rzuciłem dzisiaj pomysł, że można jeść, na przykład przynieść sobie jedzenie i jeść w budynku Sejmu. W budynku, przepraszam, sądu. Skąd mi się ten Sejm wziął? A może do Sejmu też. Znaczy... Nie wiem, jak to jest właśnie z możliwością wejścia na salę sejmową dla zwykłego obywatela. Tam chyba na balkonie można stać, nie? Nie wiem, czy tam w ogóle wpuszczają bez legitymacji dziennikarskiej. U nas wszystko jest takie niejednoznaczne. Też może ktoś waszą legitymację prasową uznać za legitymację prasową, a może nie uznać, bo nie należycie do Związku Dziennikarzy Polskich na przykład, nie? I nie ma jakiejś pieczątki czerwonej z orzełkiem wbitej. A tak naprawdę prawo nie reguluje tego, jak powinna wyglądać taka legitymacja dziennikarska. To znaczy, są pewne regulacje, jest tam napisane, że coś tam powinno być, imię redaktora naczelnego. Tak, to ja sobie zrobię pan Krawiec i redaktor naczelny pan Krawiec. Albo nie, ja sobie zrobię, że potrzeba, a potrzeba sobie zrobi, że Krawiec. O. I już. Dziwny efekt Mandeli. Wydawało mi się, że nocnego radia prowadził Krawiec i potrzeba. No to nie wiem, o co chodzi tutaj, Maharadży. Co to za efekt? To efekt Meneli może. Aha, bo Floki pisze, dzisiaj o 21 nocny Marek, ale z dwoma wężami, potrzeba i Zenon. Tak, tak, no to mówiłem już, że dzisiaj jest inny nocny Marek. Dzisiaj jest z Zenonem i potrzebą. Ja sobie odpoczywam.
nie było donajcików, to sobie nie prowadzę Nocnego Marka. Jak, i powtarzam, jak chcecie, żebym kiedyś wrócił, to przysyłajcie jakieś donaty z dedykacją. Krawculku, kochany, wróć. Lesi, wróć. Krawiec, wróć. No, to wrócę. Ciekawe, co tam się będzie dzisiaj działo, jak to wyjdzie. Kto będzie prowadził, kto będzie hostował też. Ja już mam takie lęki. Jak ja nie hostuję, to trochę się boję już, że będzie halo, słychać mnie? Jesteśmy już? Nie, chyba nie. Kurde, coś się zepsuło. A, coś, dajcie znać, czy jesteśmy. A to, nie, to inne zdjęcie. A to, nie, słychać? A ja jestem głośniej, a ty ciszej. No niestety, no. Tak naprawdę, no szantaż, oczywiście, że szantaż. Czasami trzeba się trochę domagać. Jakbym tak się nic nie domagał, to byście tu wysłali donate'a raz na ruski rok za 3 złote. Dla jaj. Komuś by się zebrało na jajcowanie. No, trzeba się trochę podomagać, powiercić wam dziurę w brzuchu. Chętnie bym pogadał kiedyś na antenie z kimś, kto się zdecydował na edukację domową, indywidualną. No ale to i tak jest, to jest taka w sumie namiastka prawdziwie wolnej edukacji, no bo i tak trzeba pójść do tej normalnej szkoły raz na jakiś czas i tam zdać jakieś egzaminy, nie? I pokazać, że dziecko zostało nauczone tego, co państwo oczekuje od młodego człowieka, aby był sprawnym trybikiem w tej machinie. Gamon Knight, pisze Darko. Ale to co, chcesz prowadzić swoją audycję, Darko? Gamon Knight? W sumie wolę coś takiego niż dzisiaj wyjątkowo taka luźniejsza audycja. Więcej niż raz w tygodniu. No, słuchacze lubią też luźne audycje. Tak mi ostatnio dogryzacie trochę, tak? Niby lubicie moje luźne audycje, a tak ciągle słyszę, czy to tam w komentarzach, czy coś, że to... O, w końcu ktoś tam inny coś nam fajnego zapodał, a nie to takie krawcowe bla, bla, bla. Albo o, w końcu coś konkretnego, a nie to gówno krawieckie. Albo o, w końcu porządna robota, przygotowanie czuć, widać, a nie to takie krawcowy taniec chocholi w fekaliach. No i tak takie komentarze. No, to, ale ja się nie przejmuję. Przestałem się takimi głupotami przejmować. Bo po co w ogóle? Każdy ma prawo też do swojego zdania. No, co będę tutaj? Już tak nie demonizuj, krawiec. Z programu nauczania nie piszą debile. No to moglibyśmy tutaj podyskutować. Wiesz, czasami ktoś nosi okulary, ma garnitur i ulizane włoski i dyplomik, a jest debilem, nie? Na przykład taki Obajtek. I tutaj, żeby nie było, że mówię o naszym Bajtku, mówię o Obajtku. Obajtek. No, okazał się debilem. No, ktoś, kto używa takiego knajackiego języka, że nawet dresiarzowi byłoby łyso i czułby się zażenowany. Naprawdę, no, znałem dresiarzy, którzy się wysławiali o wiele bardziej kulturalnie i mieli ciekawsze słownictwo. No, to taki półdebil, no, no. Ale czego się spodziewać po ludziach, którzy od zawsze, nie wiem, gdzieś tam przychodzili na gotowe, gdzieś ich wtykano w jakieś spółki Skarbu Państwa. No to nie są ludzie, którzy musieli założyć interes od zera, tak jak Grzesiek, dzisiejszy gość, który wcześniej był na antenie. Grzesiek od zera wszystko robił. Zaczynał jakoś tak bardzo, bardzo skromnie, nie wiem, z jakimś tam odkurzaczem biegał gdzieś tam, coś tam sprzątał, czy coś. A dzisiaj jest
całkiem nieźle prosperującym przedsiębiorcom, tutaj, tu firemka, tu coś tam, no i takich ludzi to ja szanuję, a nie jakiś tam, jakieś mędy pisowskie, żeby nie było w PO takie same mędy, albo nawet gorsze, bo po tych spisu to widać po prostu, że to jest menda, nie? Jak się odezwie, to już czuć, że to jest jakiś prymityw, to jest jakaś menda, to jest jakiś ham. A po tych z PO to tak nie widać, bo tutaj ładnie się uśmiechnie, zagada coś. Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić nasze tutaj plansze w PowerPoincie. To są nasze plany. A tak naprawdę to jest taki sam nieuczciwy bandzior, który tylko aż musi tak ręce trzymać z tyłu, żeby nie było widać, jak mu się z chciwości trzęsą. Ja czekam na dzień sznura, naprawdę. Dobra, idę, mam robotę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w pamięci o 21 na Nocnego Marka. Hej, hej.

Dobry wieczór. Krawiec przy mikrofonie. Kolejne, już nie wiem które, pewnie będzie już tych audycji luźnogatkowych z kilkaset. No może przesadzam, ale tak no na pewno ponad 100, 200 może. No to już w tysiące idzie, kochani. No, taki prowokujący tytuł trochę dałem dzisiaj. Nienawidzę cię, Polską. Ciekawe, czy ktoś się obruszy zaraz i sam tytuł sprawi, że od razu się uaktywni jakiś słuchacz Janusz. Zadzwoni tu i powie, ja cofnąłem suba. Sam tego chciałeś, sam się dopraszałeś, ale cofłem suba i nie będzie czegoś takiego, bo Polskę trzeba szanować, naszą matuszkę kochaną. Jak ty śmiesz nienawidzić kraju, którego matką jest matka przynajświętsza, rodzicielka. No właśnie, jutro święto trzech magów. Po prostu ręce mi opadają i tak coraz częściej się przyłapuję na takim myśleniu, że nienawidzę tego swojego kraju, naprawdę. Wiem, że to jest niezdrowo nienawidzić, ale tak ogólnie to chyba nienawidzę trochę. Chciałem was się zapytać właśnie, co wy myślicie, jak się czujecie tutaj. Bo właściwie to jest takie trochę pytanie retoryczne, bo czy ktoś, kto ciągle dostaje po dupie, kogo państwo cały czas robi w ciulach, chce wychowywać, kraj, w którym nie sposób, no, bardzo ciężko prowadzić działalność, w którym nadal rządzą przesądy. Wiecie, że co taką informację znalazłem, że co 10 Polak ma w domu żydka na sznureczku. To jest taki talizman. No właśnie tak, no taki talizman, który ma przynosić szczęście w interesach, powodzenie w interesach, w biznesie. Co 10 Polak, nie?

i kupują sobie takiego Żydka na sznureczku, albo też obraz z Żydem liczącym pieniążki i ludzie wierzą, że to im przyniesie powodzenie w interesach. No, jak żyjemy w kraju, w którym prawo się zmienia co chwilę i rząd wymyśla sobie nowe ustawy, już kombinują teraz, żeby zwiększyć akcyzę i tak już kosmiczną, tak naprawdę fajki mogłyby kosztować 4 zł, 5 zł, a nie powiedzmy 15. Wódka mogłaby kosztować też coś koło tego, no ale zdzierają z nas. No ale ten Żydek na sznureczku, to sam kiedyś dostałem takiego Żydka i że ja go gdzieś tam zgubiłem, tego Żydka, no. Teraz bym był bogaty, gdybym tego Żydka miał. Chyba sobie zamówię, bo tak, a nuż widelec coś w tym jest, a może się gęstości, może się siódma gęstość z szóstą jakoś tam krzyżuje i ten żywioł żydostwa pieniężny jakoś przenika do naszej rzeczywistości, się kumuluje w tym Żydku i on promieniuje na całe mieszkanie. To ja nie wiem, czy to jest mądre to, co ja mówię, ale a udowodnij mi, że tak nie jest, że Żydek na sznureczku nie przynosi kasiory, że nie mam więcej, no ale to może musimy po prostu zaufać w moc Żydka na sznureczku. Krawiec, paląc papierosy wspierasz PiS, pisze Zenon. To teraz chyba już wszystko robiąc wspieram PiS, bo to już nie sposób się natknąć na cokolwiek, do czego PiS nie przytknął swojego kutasa, jak to mawiali starożytni lechici. No i wszędzie ten PiS, nie? Aż się żygać chce. No to jest taki kraj, który Polska, ten kraj, tak powiem na złość tym, którzy mówią często, nie mów ten kraj, jak to, to ten kraj, Polska mów, mój kraj, się domagają, tak nie? A kij ci w nery, narodowcu, czy tam inny, na ziolu, kij ci w nery, chcesz, to się możemy trachać, tylko sobie wezmę, założę kastet i ci przywalę w ryja tak, że ci perełki wylecą, jak mi powiesz, że coś muszę kochać kraj, muszę obchodzić święto trzech sruli, magów, jakiś tam. To w ogóle jest midrasz. Pewnie katole tego nie wiedzą, bo oni to mało co wiedzą w ogóle, no z pewnymi wyjątkami. Zdarzają się tacy mądrzy katole. No ale tak, wiecie, 90% katoli, no to umówmy się, to są debile i niełuki. Właśnie to oni sobie wieszają Żydka na sznureczku. Nie wiem, katolik mi się kojarzy z taką babą w ciąży pijaną ze szlugiem w gębie szczerbatej i która ma Żydka na sznureczku. Właśnie to mi się kojarzy. Ale to przepraszam, bo to było trochę może niegrzeczne. No ale tak to wygląda trochę, no. Dziś mi Zenon wkleił linka, kiedyś już słuchałem tego nagrania na YouTubie, śmietanka intelektualna właśnie nasza wśród kleru i tam się wypowiadają o Harrym Potterze, o Hello Kitty, księża egzorcyści opowiadają, jak to barierę roztoczyli dragonbolową i demon nie przeszedł i albo, że kobieta jest sama sobie winna, bo jak ubiera krótką spódniczkę, że ją zgwałcili i że to ona uczestniczy w grzechu. No, taka śmietanka intelektualna, nie? Na jutro właśnie święto trzech magów. To jest w ogóle midrasz, właśnie to chciałem powiedzieć. Czyli taki twór, no taka bajka ułożona po to, żeby rzekomo wyjaśniać pewne sprawy związane z wiarą, czyli no taki twór literacki, niehistoryczny, ale taki, który ma jakiś morał nieść i pomóc zrozumieć różne rzeczy. No tutaj ciężko jakoś mi dojść do tego, co historia o trzech srulach, co przynieśli prezenciki, czego to ma nas uczyć, jeśli chodzi o biblijne inne teksty, co ma tutaj wyjaśniać. No ale tak wyczytałem, że jest to właśnie midrasz. Może taki nieudany midrasz, po prostu bajeczka, która miała pokazać, że trzech wielkich władców świata pogańskich, co ważne, przyszło i się pokłoniło Panu Jezusu.
No i przyszli i się pokłonili, bo i taki był super, że aż przyszli i mu się pokłonili. No jacy jesteśmy wspaniali. To tak samo jak ja bym sobie ułożył teraz bajkę, jakąś o, na przykład o sobie, że malutki krawculek, który zmieni oblicze radia, się narodził i to będzie nocne radio tak zajebiste, że przyszli trzej wielcy radiowcy. Nie wiem, Hugo z Kontestacji, Gabriel 12000 Szabel i Enki przyszli i mi się kłaniali, bym taką bajkę wam opowiadał. No to byście powiedzieli, że pierdolnięty, nie? Jakiś tutaj, jakieś takie sobie sam z chlebia i o sobie bajki układa takie, nie? No ale to widać, w chrześcijaństwie jest to normalne, że się takie zabiegi stosuje, żeby tak pokazać, że taki był wielki Pan Jezus, że aż trzech władców królów świata przyszło i mu się pokłoniło pogańskich, nie? To oczywiście, no, bajeczki, no, to takie bajeczki o niedźwiedziach i gadających osiołkach i gigantach, no. No i cóż, i wszystko będzie pozamykane, nic nie kupimy, bo jest święto trzech króli. To może święto sierotki Marysi i siedmiu krasnoludków zróbmy jeszcze, nie? Albo święto... Jakie jeszcze możemy święto? Macie jakieś propozycje? Jakie jeszcze możemy święto zrobić? Święto kota Filemona na przykład, albo święto misia Koralgola, albo święto Bolka i Lolka, wielkiego Bolka i wielkiego Lolka. Broń Boże, nie Toli, bo Tola to grzesznica, kobieta z gruntu grzeszna. Wiadomo, że kobieta, jak to mówił któryś święty, że kobieta się rodzi jak nasienie, złe wiatry tam owiały, to znów tutaj inteligencja katolicka się odzywa ze swoimi mądrościami. No ale to ciężko mi znieść ten klimat. Dlaczego denerwuje mnie Polska? Dlaczego jej nienawidzę? No po pierwsze właśnie dlatego, że nie było tutaj oświecenia, tylko jest średniowiecze cały czas. No tak jedną nogą, niby jest technologia, telewizory, wszystko, ale tak mentalnie to średniowiecze właśnie, no wiara w przesądy, dyktat kościoła rzymskopedofilskiego i tak po prostu Polacy wydają mi się żałośni też pod tym względem, ale też wszechobecna korupcja, nepotyzm, przyzwolenie na łapówkarstwo. Polacy teraz tak się wściekli, że poza kolejnością zaszczepili Jandę, Pazurę, Zborowskiego i innych. To też pokazuje, że ci artyści, no niby faktycznie jest coś tu na rzeczy, że niby jest coś na rzeczy, że mogłyby się zmarnować szczepionki. Jak było w poprzedniej audycji mówione, nie, że tam jest ileś tych dawek, trzeba je użyć, no to wzięli tych artystów, żeby się nie zmarnowało, ale to mnie nie do końca przekonuje. Myślę, że w tych ludziach artysta to jest taki trochę narcyz i on jest przeświadczony zawsze trochę o swojej wyjątkowości, lubi jak się na niego patrzą, jak go podziwiają i on tak się czuje trochę lepszy, myślę. I wielu tu się czuje lepszych, nie? Bo i politycy czują się lepsi i pan władza, jak to się za PRL-u mówiło, za komuny i jak nadal niektórzy mówią panie władzo, w ogóle taka siara, nie? Mówić panie władzo dzisiaj do policjanta, to już widać, że ktoś jest jedną nogą jeszcze w komunie, nie? No. Gdyby się odezwali na przykład katolicy, którzy będą bardzo źli, że tak psiocze na kościół rzymskopedofilski, to pamiętajcie, ja to tak na wasz wzór chrześcijański nie potępiam katolika, tylko potępiam katolicyzm. Tak jak wy nie potępiacie grzesznika, tylko potępiacie grzech, czy coś takiego. Mogę też jakąś taką z dupy wysraną bajeczkę jakąś nawinąć i już jestem usprawiedliwiony, nie? No wkurza mnie, Rydzyk dostał 200 baniek już, nie? Około, można by to lepiej jakoś spożytkować, myślę. No i Polska mi się kojarzy właśnie też z krajem, gdzie ludzie są źli, tak ogólnie, już nie mówię tylko o katolikach, chociaż katolicyzm, myślę, zepsuł ludzi podobnie jak komuna i psuje cały czas, nie?
robi spustoszenie w głowie, kisiel w bani po prostu, totalny. No i denerwuje mnie właśnie przyzwolenie na złodziejstwo, na łapówkarstwo. Tak wszyscy marudzą właśnie na to, że się poza kolejnością zaszczepili. I tu wychodzi kolejna brzydka cecha, taka czysta, bezinteresowna zawiść, bo najpierw się okazuje, że większość Polaków nie chce się szczepić, a nagle mają pretensje, że ktoś się zaszczepił poza kolejnością. No widzimy tu jakoś takie zakłamanie, jakąś taką niespójność w poglądach, w myśleniu, nie? Żeby się tylko przypierdolić do kogoś. Nasze elity rządzące, to śmiem twierdzić, że to są faktycznie

Kurde. Wiecie co? Właśnie się dowiedziałem, że Byte Eater miał wejść na antenę. Uff, no ale skąd ja miałem to wiedzieć, kurczę? No nie wiedziałem, naprawdę. Może, słuchajcie, zwolnię antenę. Przeniosę audycję na inny dzień, na przykład, nie wiem, w piątek. Było jakieś info, że Byte Eater wraca do nadawania na żywo w nocnym radio? Ktoś coś wiedział? Przyznajcie się, czy ktoś coś wiedział, bo ja nie wiedziałem w sumie. No niezręczna sytuacja trochę się zrobiła. Było gdzieś ogłaszane w ogóle?

0: Cześć Krzysztofie, witam cię.
1: No, witam pierwszy raz w nowym roku.
0: No ciebie. Tak, dawno się nie słyszeliśmy. No kurczę, ja nie wiedziałem w ogóle, ty mówisz, że zapowiadałeś w jednej, w tej audycji opublikowanej na stronie, tak, że jakby wracasz na żywo, czy jak to?
1: No. Tak, no ramówka wciąż głosi, że to moja pora, więc się nie anonsowałem oddzielnie, ale tak, no tak. No ale dobra, wiesz co, jak już tak kilkanaście minut przed 21 zacząłeś, to no zobaczymy ten, jak się skończy, to może jeszcze potem wejdę, ale w sumie chyba nie, bo ja miałem wejść też jednocześnie tu i na innych radiach, więc tam już pewnie jak 21 to uciekną, widząc, że nic nie ma. Ale zresztą, kto tam ucieknie, to tak trochę z przyczajki. Prawdę mówiąc, to faktycznie trochę z przyczajki. Ja tutaj wchodzę, nie robiłem jakiegoś wielkiego ogłaszania, oprócz w tych audycjach, co tam mają jedna prawie 2 godziny, druga ponad 5 godzin, a miała tam ze 6,5, tylko blacha przy obróbce mocno pościnał. No ale... I dał za dużo... Za mocną korektę szumu, tak. Ale to słychać, no, jak się ma wyrobione ucho, co się stanie, jak chcecie słuchacze się dowiedzieć, jak brzmi Bite Eater, zwłaszcza na mnie, to chyba zrobił po za mocnej korekcie szumu, to posłuchajcie właśnie tego odcinka. No ale nie, da się słuchać, to nie jest to jakaś męczarnia, to można było gorzej to zarżnąć. W sumie chyba na lepsze wyszło niż na gorsze, bo szum faktycznie usunął, no nie? Odcinka, który znalazł się w archiwum, no i Nocnego Radia i innych radiów, znaczy nie innych radiów, no na razie tylko kontestacje oprócz Nocnego Radia. A nie, jeszcze słuchajcie Nowego Radia, ale to zaraz powiem. Znalazł się i ma tytuł Trumna z Blachy Szlachetnej. No i tam blacha żegna się ze społecznością radiową na długi czas, być może na zawsze.
0: Ale to jest ta audycja, która była już jakiś czas temu, ta, którą blacha zasponsorował, tak?
1: Tak, to znaczy to jest coś, co się składa tak, z nagrania z anteny, no obrobionego później przez blachę i z doklejonej na końcu części takiej mowy końcowej, którą blacha nie wiedział, czy zdąży przygotować na wtedy, czyli na 8 września. Kiedy to się odbywało na żywo. No i nie zdążył faktycznie, więc mi ją dosłał tam jakoś w grudniu, o ile pamiętam. No i też właśnie zmontowałem i opublikowałem właśnie 31 grudnia, czyli jeszcze w zeszłym roku.
0: Mhm. Tutaj się pojawiły troszkę takie głosy wrogie, co po niektórych na czacie, ale to chciałbym tak do was zaapelować. Słuchajcie, bądźmy wobec siebie w miarę życzliwi. Tak wiecie, no Bajt, jak to Jacek ostatnio powiedział, Bajt, były między nami jakieś tam zgrzyty, coś, ale tak naprawdę Bajt jest osobą, która bardzo dużo wniosła nie tylko do Nocnego Radia, ale ogólnie do radiów internetowych. Nagrał setki pewnie audycji, powinniście być jakoś tak może wdzięczni trochę za setki fajnych audycji na przykład, nie? A nie się skupiać na jakimś tam, na jakiejś dramie, zgrzycie, nie wiem, kurczę, lepiej mieć w ogóle w głowie jakieś dobre emocje do innych ludzi, jakoś pomagać sobie, nie? Nie bądźmy takimi pisiorami właśnie, którzy tylko potrafią niszczyć, hejtować, psuć wszystko, czego się nie dotkną. Bądźmy lepsi od nich, nie? Ja do Bajta na przykład z grubsza nic nie mam. Trochę mnie denerwuje, że katol. Ale to wiecie, no to nikt nie jest doskonały, nie? Nie każdy może być wspaniałym ateistą. Kochajmy się, no.
1: No wiesz, nie wszyscy chyba twój apel wzięli sobie do serca. Floki na przykład na czacie pisze, teraz też popatrzyłem właśnie, o jaka ściana reakcji. Nie, ja nie będę życzliwa dla Bajta, bo nie mam ochoty na to. No wiesz, każdemu jego porno, jak mówi drugi kapitan. Co masz ochotę, to no, daleki jestem od tego oczywiście jako wolnościowiec, żeby ludziom w głowach przestawiać, manipulować nimi jakoś, czy to przymusem fizycznym, czy nawet jakimiś innymi tak technikami, jak to niektórzy, i sprawiać, żeby to, co nie mieli ochoty, żeby się jednak czuli inaczej, żeby ich podłączyć do jakiegoś takiego, nie wiem, Matrixa, czy dać im jakąś pigułkę somy, jak w Nowym Wspaniałym Świecie Aldusa Huxleya, które zresztą niedawno została zamieniona, w zeszłym roku wyszedł serial na tej podstawie, tak dość luźno oparty na motywach książki, no ale można sobie pooglądać i dość wysmakowany, jeśli chodzi o podejście do zagadnienia ekranizacji.
0: No ale na przykład Grzesiek cię pozdrawia, a Jakub z Warszawy pisze: Epicentrum rozwalało jakością prawie wszystkie inne audycje. No, można się z tym zgodzić, tak, że twoje audycje zawsze były przygotowywane, nigdy nie było takiego lania wody, tylko cała masa informacji, konkretów, no, tylko tutaj się pokłonić przed kunsztem. No, a jak postrzegacie mnie, bo tutaj taki komentarz się pojawił, że obrońca uciśnionych jak zwykle, nie, ja po prostu nie staram się nie być małostkowy, nie skreślać ludzi za jakąś byle pierdołę, że czymś tam się poróżniliśmy, czy ktoś coś chlapnął, czy ktoś coś nam zrobił. Nie mówię teraz, że akurat o bajcie, tylko ogólnie o przypadkach, kiedy ktoś nam nie odpowiada. Słuchajcie, jak mielibyśmy skreślać każdego, kto czymś tutaj podpadł, to musielibyśmy tu tak trzy czwarte ludzi chyba usunąć, nie? Nie wiem, wy tacy doskonali jesteście w ogóle? Nawet szkoda o tym gadać w sumie. A tak, słuchaj, może ja byś... Tak?
1: Ty gadasz nie zawsze z odniesieniem personalnie do mnie, ale ty gadasz dość często. Ostatnio na przykład chciałeś mnie skrócić o głowę, nie?
0: Tak?
1: A tak, tak, mówiłeś, że wygląda ci na to tak trochę jak dzisiaj zacząłeś, znaczy nie wiem, czy zacząłeś, bo nie słucham od początku, ale przed moim wejściem na antenę mówiłeś takie podobne rzeczy jak jakieś, nie wiem, tydzień temu, czy dwa tygodnie temu około, kiedy to mówiłeś, że sytuacja w Polsce twoim zdaniem dojrzewa do tego i fajnie by było, życzyłbyś sobie, żeby się to skończyło tak jak na rewolucji francuskiej, tak zwanej, czyli żeby poleciały głowy tych I mówiłeś kogo, w tym i kościoła, no więc i moja.
0: Bo ty zawsze tak trochę podchodzisz jak sędzia Dredd, który krzyczał I am the law, ja jestem prawem, no to ty zawsze krzyczysz ja jestem katolicyzmem, nie? I jak mówię coś, że coś trzeba zrobić z kościołem niedobrego, to zawsze to bierzesz do siebie, bo ty jesteś kościołem. Ja to rozumiem, bo każdy katolik czuje się częścią kościoła, no ale wiesz, no to tak łatwo tak przedstawić sprawę i zabronić innym, żeby w ogóle coś złego mówili o kościele, bo zawsze ty możesz powiedzieć, że sobie nie życzysz, bo ty jesteś częścią kościoła i ty nie jesteś wcale głupi, wręcz przeciwnie, jesteś inteligentny i oczytany, nie gwałcisz dzieci, nie wycyckujesz staruszków z ostatniego grosza, nie mieszasz się, nie czerpiesz tam jakichś benefitów z racji tego, że tam się przyrządzących krzątasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No to wiesz, to... No.
1: Wręcz to, jak mówiłeś przed moim wejściem, że Rydzyk dostał 200 milionów znowu tam na coś tam z pieniędzy podatników, bo mu politycy przyznali, no to ja też jestem temu bardzo przeciwny. Uważam, że to jest i na szkodę nas jako wspólnoty politycznej, tak w świeckim ujęciu wspólnoty politycznej, no bo naszym kosztem jest podatników i też dla kościoła to jest źle, no bo przez to, no nie wiem co on zrobi za te 200 milionów, ale przypuszczam, że no pożytku z tego wiele nie będzie, a być może wręcz przeciwnie, nie jest to jakaś zasłużona postać wbrew temu, co jego wielbiciele mówią. Natomiast niezależnie od tego, czy co z tym zrobi, no to sam fakt, że tak jest takim ulubieńcem, pieszczochem dofinansowywanym suto przez swoich politycznych sprzymierzeńców, no działa na niekorzyść Kościoła i potem takie Krawce czy inne słusznie się oburzają. Dodają do tego oczywiście mnóstwo niesłusznych hejtu, prawda, i wściekłych ataków, jak to ty lubisz mówić, ale tak, no i natomiast sama krytyka tego, że dostał, jest słuszna i ja się z nią zgadzam i ubolewam nad tym w imieniu znacznej części Kościoła.
0: A czy jeszcze nad czymś ubolewasz i skrytykowałbyś swój Kościół? Bo też jesteś takim trochę wyjątkiem. No taką osobą, nie, która być może potrafi swój Kościół skrytykować trochę. Mówię być może, bo jeszcze nie odpowiedziałeś. Czy coś jeszcze ci nie pasuje w twoim Kościele, w twojej wspólnocie?
1: A, zeszło na ten temat, widzę. No, no, ja powiem tak, że do czata to ja się nie będę odnosił do wszystkiego, bo tam za dużo i za szybko się przewija. Co więcej, jest to taka manipulacja. Ja się aż dziwię, jak daleko ona zaszła, jak dalece tutaj główny maher pewnego sterowania, pewnej inżynierii społecznej na społeczność Nocnego Radia, czyli Zenon, już się mu udało zajść, no bo nie wszystko się dzieje publicznie, nie wszystko mam okazję obserwować, nawet to, co się dzieje publicznie,

Witam wszystkich słuchaczy. Witam wszystkich umęczonych, sponiewieranych, zdradzonych, oszukanych przez krawca. To ja, dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. A właściwie dobranoc, bo zdecydowałem się jednak nie robić imprezy, audycji sylwestrowej. Powiem krótko. Dupa krwawi, w oczach łzy. Nie wiem nawet, czy to wszystko działa, czy słychać. Dużo osób jest na czacie, a mniej jest na streamie. Ja nie wiem, po co wy tu przyszliście. Czuję się zdradzony w tym momencie, oszukany jakby przez was. Jak to mawiają, miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Nocne radio się prawdopodobnie rozpadnie wkrótce. No ale tak to właśnie jest, no. Gdzie Polaków 6, tam dram 12. Były tutaj kłótnie i spory w radiu, na czacie. Nadal są. I nie mam pojęcia, co z tym fantem zrobić. A tak serio, to co się z wami, ludzie, dzieje? Czemu się tak spieracie ze sobą? Dogadujecie sobie ładnie to, tak? O co chodzi? Co się dzieje? What's up, bitches? Że tak krzyknę. Nie no, bawimy się, tak. Żartowałem, będzie audycja. Gadamy, śmieszkujemy sobie dzisiaj. Atakujemy władzę, system Mehrana Keszego. I zastanawiamy się, jak dojebać tym chujom z wiejskiej. I jak obalić system. Ale jak mamy to zrobić właśnie? Jak mamy obalić system i coś zmienić na lepsze, skoro sami ze sobą się żremy? To samo zresztą w środowisku alternatywnym, alter ezo też, podzielone, skłócone. A popatrzcie, jaki ja jestem pozytywny i dobrze nastawiony do świata i do was, mimo że kasy brak i problemów masa. I komornik mi się szafy czepia. Popatrzcie, jaki ja jestem uśmiechnięty.

0: Co przerywa? Czy komuś jeszcze przerywa? Czy ktoś jeszcze ma stosunek do mnie przerywany?
1: Aż odsłucham sobie.
0: Czy komuś jeszcze przerywa? Czy ktoś jeszcze ma stosunek do mnie przerywany? No, chyba nie. Jak zwykle odpowiadam jak rasowy admin, a u mnie działa, proszę pana, u mnie działa, do widzenia, dziękuję bardzo, do widzenia. I jeszcze raz.

A co będzie dzisiaj na naszym wieczorku zapoznawczym, na którym witam serdecznie wszystkich nocników? Będzie, oczywiście poznajemy się, to jest audycja zapoznawcza, można dzwonić na Skype'a, nocne radio. To jest dobra chwila, aby ci, którzy jeszcze nie dzwonili, wykonali telefon do radia, wybierając login nocne radio właśnie. Każdemu przysługuje butelka orężady, kostka masła i pojemniczek dżemu. Dziękuję bardzo. No właśnie, tak. To może tutaj zmienię mikrofon. Halo, słuchasz mnie? O. No więc tak, co dzisiaj? Zastanowimy się, jak nam minął ten 2016, stary, już taki zmurszały, taki już niepełnosprawny z Alzheimerem, a nawet z Zweiheimerem, a nawet z Dreiheimerem, taki już ten stary rok, już nie chcemy go, oddajemy go do domu opieki, żeby się nim ktoś tam zajął, zmieniał mu pieluchy. Taki marudzący, zgrzybiały, stary, wstrętny. I witamy nowy rok, 2017. Jakby ktoś nie wiedział, że się choinki urwał. Młody, właśnie piękny, pięknie właśnie ubrany, uczesany, świeży, wykąpany, dziarski, jurny. I no właśnie, to jest też ciekawe, że pewnie sporo osób z tych, które słuchają dzisiejszej audycji, to poprzez zmiany czasowe, to już u nich na przykład się odbył, już jest odbyty, że tak powiem, za przeproszeniem, ten nowy rok, a u niektórych to jeszcze ho-ho, jeszcze trochę i się nie doczekają nawet. A my siedzimy sobie do oporu dzisiaj, jak to mamy w zwyczaju w nocnym radiu. Siedzimy tyle, ile fabryka daje. Będzie muzyka, będą, wróżby też będą, słuchajcie. Wymyśliłem coś, co nazwałem horroroskop. Horroroskop. I to będzie mroczna przepowiednia dla każdego, kto zadzwoni. To ja powróżę. Powróżę z czegokolwiek, z włosów, nawet łonowych, z fusów tutaj, które mam od kawy, ze śmieci na przykład mogę powróżyć, z kocich żygów. Zuzia tutaj przyjdzie, żygnie jak zwykle. I z tych żygów wam powróżę. Tylko ostrzegam, że jestem czarnowidzem, wróż krwawiec i będę wam same takie mroczne, nieprzychylne i drastyczne, takie straszliwe nawet wręcz wróżby tutaj przytaczał, przepowiadał. No i co jeszcze? I możemy się pozastanawiać, co nas czeka. O właśnie, no, przygotowałem też różne takie przepowiednie, co mówią inni wróże też, oprócz mnie, na temat nadchodzącego roku. I możemy też pożegnać symbolicznie tych, którzy odeszli. To taki bardzo był właśnie rok, w którym bardzo wiele znanych osób odeszło. Artyści, różne gwiazdy, reżyserzy, komicy, dużo ich podchodziło. Może skoro można wróżyć z kości, z wnętrzności rybich i z fusów, to może się da. Nie, Claude Monet żyje. To czemu mu tu znicza zapalasz, kurcie? To jest teoria spiskowa, że nie żyje. No i co? To chciałem powiedzieć, że może to jest też jakiś znak. Może to, jacy ludzie odeszli od nas, to też nam coś mówi, prawda? No nie wiem. Może jeszcze coś, jakiś podkładzik taki weselszy, niech sobie gra. Graj, cyganie, jednooki, piękny.

Muzyczka to sobie poleci może trochę później. Na razie gadamy, póki jeszcze jesteśmy w stanie. Ja już taki jestem, może nie jeszcze ubzdryngolony lekko, to za dużo powiedziane, lekko ubzdryngolony. Lekko podpity to też zbyt wiele. No, jestem po paru łykach cydru jabłkowego. Piwo mi coś nie wchodzi, chyba w ogóle skończę z alkoholem w tym nowym roku. Trzeba mieć jakieś postanowienia i o postanowieniach też będzie trochę dzisiaj właśnie. Powiem o swoich postanowieniach, ale wy też możecie się dzielić swoimi postanowieniami. Im więcej osób zadzwoni do audycji, tym dłużej posiedzimy, bo wiecie, ja nie jestem ani ze skały, pozdrawiam skałę, ani z blachy, pozdrawiam blachę. No i też mimo, że jest taka potrzeba, pozdrawiam potrzebę, to niekoniecznie tu wytrzymam do bladego świtu z wami. Zaczynamy dość wcześnie. No i tutaj warto jeszcze wspomnieć, że Nocne Radio, jako chyba jedyne radio internetowe, robi Sylwestra. Może jakieś hasło reklamowe. Nocne Radio, inne radia są bez szans. Jakieś takie, żeby trochę mainstreamem tu zapachniało. A w tym momencie ja już tutaj puszczę może jakiś przerywnik muzyczny jednak, no bo muzyka łagodzi obyczaje ponoć, a tu u nas by się to przydało właśnie, trzeba trochę złagodzić obyczaje, bo się kłócicie ze sobą i mi jest wtedy przykro, ja wtedy płaczę. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego psujecie to radio, które z takim wysiłkiem budowałem dla was? A debile już strzelają, już dzieci i debile już powychodzili i już się nie mogą doczekać i puf, i bum, i trach.

A propos właśnie bomby atomowej, to słyszeliście, że Mehran Keshe to jest wcielenie, to jest reinkarnacja Einsteina, który tu przybył, żeby właśnie odpokutować, naprawić błąd, który zrobił, wymyślając bombę atomową. To się trzyma kupy.

Tak, potwierdzam. Jest to zespół Blenders. Nitrogliceryna. No, miłujcie się, miłujcie. Słyszeliście, co mówił Pan Jezus?

0: żarcik dla wszystkich fanów Mehrana Keshe. Wiecie, jak się nazywa keszysta kradnący miedź? Gangster.
1: To sam wymyśliłem dzisiaj. Dobre, ja to jak coś powiem.

No właśnie, papa, to taka krótka audycja, wiecie, bo ja już muszę iść. Tak, do widzenia. Właśnie miło było, fajnie, że przyszliście. No, więc papa. Pa.

0: i rzuca dzisiaj faję? Tak się zapytuje. No jak ktoś ma jaja, to ma i faję. No ale żeby rzucać od razu, to ja nie wiem. Wiecie co? Przyszło mi do głowy dzisiaj, że w zasadzie w nocnym radiu nie było żadnych kolęd. Nic w ogóle. Zero, nul. Jak to tak? W ogóle nie przerobiłem strony na świąteczną, nie ubrałem loga nocnego radia w czapkę Mikołaja. Tu przecież można by założyć na N albo na O, albo na E, albo na R. Gdzieś tam wcisnąć jakąś bombkę przynajmniej tam, że tak, wiecie, no coś, a tu nic. Teraz może nadrobię. Zaśpiewam może jakąś kolędę czy coś? Nie wiem. Może jak Krzysztof Krawczyk, coś takiego, nie wiem.
1: Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj.
0: Nie, to tak trochę za bardzo zawodzę chyba. Kurde, ale mnie to napierdalanie za oknem strasznie dekoncentruje coś. Głupawki zaraz dostanę od tego. No jak można tak walić? Nie wiem, czy to w ogóle słychać. Ale napierdalają te dresiki, bo to na blokowisku mieszkam, to wiecie, no dla dresa to po prostu punkt honoru, kupić jak największą petardę, wyjść z nią i jebnąć tak, żeby ludziom szyby popękały, to wtedy dres się ci cieszy.
1: Siwy, tak, jebniesz z petardy.
0: A siwy mówi, łysy, kurwa, napierdalamy.
1: Jeb, i szyby pękają. Kurwa, fajowe jest.
0: No właśnie, i co se ludzie robią jakieś podśmiechu, za przeproszeniem, podśmiechujki, że ktoś spędza na przykład Sylwestra z radiem, że ktoś woli sobie w kulturalnym towarzystwie, to ja właśnie, kulturka, spędzić czas, pogadać obyczajnie sam albo z kimś bliskim, sobie się napić czegoś dobrego, porozmawiać sobie, a nie biegać jak patafian z tymi korsarzami, czy co tam, z czego tam strzelają.
1: Jeb.
0: Albo się można jeszcze na przykład napruć jak wór i leżeć potem w żygach swoich, no bo tak, no nie oszukujmy się, tak się kończą imprezy. Pewnie jest wśród nas wielu takich, którzy już się naimprezowali i może już to trochę się przejadło, nie? No bo człowiek się naimprezował, nachlał, no i najbardziej to mnie rozwalało, jak przychodziłem na Sylwka i już... większość się okazywało, że zaczynała już bardzo wcześnie, z samego rana, kumpli. I już wszyscy napruci, jak wory. No i rozmowa z wódczanym kompanem, to jest coś pięknego, nie?
1: Coś grałeś? Chodź, wszyscy już są tutaj. My już trochę wcześniej żeśmy zaczęli, chodź.
0: No cześć chłopaki, cześć, no kurde, no to nieźle, no to już wy tu wcześniej, co, nie poczekaliście?
1: Nie, bo byśmy poczekali, się szanujesz się, nie?
0: No dobra, fajnie, ja też cię lubię, stary, wiesz, no spoko, nie, no to co? Coś jeszcze zostało tutaj do...
1: Jest, chodź, boj, chodź...
0: No wiecie, chłopaki, ja tak w sumie to nie przepadam za alkami, może jak coś bym może zajarał chętniej.
1: O, narkomanie, ty narkomanie, a ja z kolegami się nie napijesz? Zgardzisz? Patrzcie go, gardzi.
0: No spoko, chłopaki, no fajnie, widzę, że zabawa.
1: Zabawa!

0: wypadł przez oko.
1: Nie, tak serio to byłem raz na imprezie, gdzie została powybijane okna u kolegi, który nas zaprosił. Ktoś ukradł aparat fotograficzny temu koledze, który nas zaprosił. Coś tam jeszcze obraził jego dziewczynę. No taki po prostu, wiecie, Monty Python, nie? Że... Nic, no świetnie. Ktoś jeszcze się chciał z kimś bić, właśnie. Co pójdę gdzieś na jakąś imprezę, to są takie akcje, że ktoś z kimś się chce bić.
0: Co kufa?
1: No i takie klimaty trochę. No to tak szczerze mówiąc, nie przepadam, no, za bardzo. Albo, no wiecie, bo teraz to tak przedstawiam takie wódczane klimaty trochę, nie? A jak się pójdzie na przykład na imprezę... Kurde, jak to nawala? Ja się nie mogę za bardzo skupić, szczerze mówiąc. Nie słyszę samego siebie trochę. No, to jest właśnie taka zabawa, nie? Huk. Narobić huku i się na przykład drzeć, zżygać się. No, też można, nie? Każdy przez to przechodził jakoś, no ale przychodzi taki czas, że przestaje nas bawić i trochę więcej może oczekujemy od życia. To ja mówię teraz, to ja jestem. Kurde, bo tak nie słyszę trochę samego siebie. Może jakaś spokojniejsza muzyczka. Kurde, niech wystrzela trochę może, dobra? Bo naprawdę straszny huk jest. No już, Siwy, Łysy i Seba już wystrzelali wszystko, co mieli. No właśnie, a jak się pójdzie na imprezę, gdzie na przykład towarzystwo jara, to z kolei można przyjść i już wszystko jest zjarane z kolei i może być...
0: Zaj, stary, siar, masz, stary, jarasz.
1: No, cześć chłopaki, no dobra, widzę, że blancik jest, no dobra, to też se wezmę bucha. Dobry towar.
0: Stary, towar, zajebisty. A co ty taki jesteś jakiś, wylozły człowieku, wylozły, taki, nie spinaj łydy.
1: Nie, no, nie spinam łydy, spoko jest, nie, no wiesz, bawimy się, jest impreza.
0: Stary, widzę, że po prostu masz spinną łydę, stary, kosmos, po prostu, wiesz, energia. Stary, po prostu Babilon upada. Nie ma, stary, ty skurwysyny, już kończy się ich czas, człowieka. Po prostu, oni jeszcze tego nie kołają, po prostu man, ale po prostu, wiesz, końcóweczka tego Babilon man, po prostu kołasz.
1: Nie no, kumam, stary, wiesz, są zmiany jakieś faktycznie.
0: Stary, zmiany? Zmiany, kurwa, stary, nie kołasz, po prostu bazy. Wszystko, po prostu, wiesz, idzie nowe, man. Stary, masz, zajarek.
1: No, może ktoś woli na przykład taki klimat imprezy. Tutaj komentarze mnie rozbawiły. Ujarany Jan Paweł II. No nie, no bez przesady. Myślicie, że Jan Paweł II taki grzech popełniał? I Jan Paweł II, myślę, że kielona sobie mógł strzelić jakiegoś koniaczku czy coś, ale szatańskie ziele, myślicie, żeby próbował? Ujarany Jan Paweł II. No to by dobre mogło być.
0: Witajcie, kochani. Przekażcie sobie tego blanta pokoju i nie trzymajcie go tylko dla siebie. Pan Jezus kazał się dzielić.
1: Właśnie, chyba te ostatnie lata to jest rozkwit takich rzeczy, które można by opisać słowami kluczowymi. Świadomość, zmiany, energia, kosmos. No, różni wróżowie wieszczą, że 2017 to będzie rok wielkich zmian i takich przejść w ogóle. To, co miało być w 2012, to się niestety opóźniło i przeszło na 2017. Notabene chyba się przyłączę do tych, którzy twierdzą, że są takie akcje. Być może właśnie cała ta zadyma z keszem, z kesze, plazmą i tymi klimatami, to trochę taka operacja pod fałszywą flagą jakby, nie? Że no, skompromituje to być może środowisko alternatywne, tak samo jak 2012 trochę skompromitował tych różnych fanów różnych apokalips. Apokaliptusów takich różnych. No bo teraz popatrzcie, jak ludzie reagują, kiedy im się mówi o tym, że koniec świata nadchodzi. Tak, już koniec świata. Znowu? Już 4 przeżyłem. To miały się daty wyzerować w komputerze? Miał być 2012 i co? Dupa. To już mi nie mów teraz, że koniec świata znowu. Znowu ma być. Tak, jasne. Pij dalej, krawiec, pij dalej. No i tak to się właśnie kończy i teraz ktoś powie, stary, wolna energia, wiesz, nowe urządzenia, stary, weź mi, nie mów, już mam dość po tym kesze całe, to gówno, to, wiesz, się okazało, że się zatruli tą miedzią i zaczęli umierać, wypili te gansy i odeszli, sekta, cholera, weź mi, już nie mów o tym, te głupoty jakieś, wolna energia, te, zimna fuzja to pewnie też takie głupoty jakieś, jak to kesze, nie? No. A ostatnio się trochę ściąłem. Postanowiłem strollować jedno takie towarzystwo u koleżanki dziennikarki na Facebooku. No tam raczej takie osoby właśnie dorosłe, dojrzałe, różnej maści artyści. I no różne gwiazdy tam, ona ma takich znajomych. Pozdrawiam Ewę serdecznie. No i skomentowałem coś, co Ewa napisała, co tam wydrukowali w Angorze. Jakieś takie kolędy tam były i jakieś tłumaczenia Waitsa, coś takiego, już nie pamiętam nawet. No tak, wiecie, strollowałem na maksa, że to żydostwo cholerne i ta Żydówka znowu tu raczy nas szatańskimi treściami. Wiemy, co znaczy śnieg w slangu narkomanów. Są to narkotyki, amfetamina. Więc dostajemy pod choinkę diabły, mrok, narkotyki, żydostwo cholerne i tęcza tam się pojawia jeszcze, tak, Bóg siedzący na tęczy, obraza kościoła, atak kolejny na kościół, żydostwo cholerne. Ale to nie dziwi u osoby, która propaguje w Polsce Żyda Cave'a i Żyda Waitsa i Żydówkę steczkowską i no to akurat chyba tak. No i tak napisałem cały taki elaboracik. Jak się ludzie na mnie rzucili, wściekli, że w ogóle do tworek go wysłać, antysemita, w ogóle się, Ewa się wystraszyła, w ogóle zadzwoniła do mnie, mówi, krawiec, ty zgłupiał, co ty tam wyprawiasz, weź tam coś napisz, bo to żarty były chyba, co ci się w głowę stało, no i... A ja mówię wtedy, man, no, nie spinaj łydy. Nie, no, mówię po prostu, że wytłumaczyłem, że to jajo takie, a ludzie w ogóle nie załapali. Ci, którzy się uważają za, no chyba za intelektualistów, tak? No taka elita trochę artystyczna i coś, to by się wydawało, że ludzie załapią, a nikt tam nie załapał w ogóle jakoś. Dopiero tam jeden kumpel się mój pojawił jeszcze, znajomy z Bractwa Rycerskiego, z Bractwa Wikingów, harcerz, pozdrawiam serdecznie, no to on jakby od razu tam załapał, że jajo, a artyści, widzicie, nie załapali. I potem się dyskusja wywiązała, potem zeszło na teorie spiskowe, ja się wytłumaczyłem i okazało się, że ci ludzie, tak, po pierwsze dowcipu nie załapali. Wszystkie teorie, te, które, o których my słuchamy już na przestrzeni lat, u Claude'a na przykład w teorii chaosu, to wszystko to jest dla nich głupoty. Nawet jak powiesz, że fluor w paście do zębów jest szkodliwy, jak zjesz, to ty w to wierzysz, człowieku. A UFO? Ty w to wierzysz, człowieku. A nowy porządek świata? Ty w to wierzysz, człowieku. I tak dalej. No co bym tam nie powiedział. Sataniści wśród elit? Ty w to wierzysz, człowieku. Smugi chemiczne? Ty w to wierzysz, człowieku. Technologia Keshe. A to akurat prawda. Nie no, to się śmieje. No i tak w ogóle się okazało, że ludzie tak... Jest taki target. Ludzie trochę starsi może od nas, chociaż może też i w naszym wieku często. No, nocne radio to też jest dużo osób właśnie takich starszych. I dzieciaci, i żonaci, prawda? No, ale okazuje się, że nocne radio to takie towarzystwo, które trochę więcej chyba ogarnia. Trochę więcej kuma z tej rzeczywistości naszej, bo ludzie to żyją w takiej bańce w ogóle i... No ja już nie mówię o jakichś tam płaskich ziemiach, czy tam w klęsłych ziemiach, już mi się odbija tym cydrem. Tylko no, już starałem się tam przytoczyć takie spiski, wiecie, no, które, no, część z nich nawet jakoś taka jest nawet oczywista dość, a tam ludzie w nic nie wierzą, tylko żyją tym, co w telewizji zobaczą. Jak się... No nie podlizuje się, ja po prostu stwierdzam fakt, że jesteście bardzo mądrzy, wspaniali, piękni. Błyskotliwi tacy, taka elita jakby, tak tacy, no, którzy dużo robią, dużo wiedzą. No. Nie no, żartuję. No i co? I się trochę zdziwiłem. I przypuszczam, słuchajcie, jak tacy ludzie nic z tych rzeczy w ogóle nie kumają, powiesz im o Jimmym Savile'u, to nawet nie uwierzą. Powiedzą, co, pedofil był i co, i przyszedł pan policjant i go za ucho nie wziął, to co, ty tam krawiec głupoty jakieś. Nie jestem jeszcze na bani. Jeszcze nie. Dopiero będę. Mam tutaj całą butelkę cydru jabłkowego lub jabłkowego, jak mawiają niektórzy, i będę się nim raczył po troszku i gadał do was, ile fabryka daje, jak długo tu wytrzymamy. Będą też pewnie telefony. Na razie się tu jeszcze rozkręcamy. Towarzystwa przybywa. Już jest całkiem spora na stu liczba słuchaczy. Więc damy radę, a ja tymczasem puszczę jakiś przerywnik muzyczny. Co by tu dla was wybrać? Pogrupowałem sobie utworki. Chcecie coś z katalogu Impra, czy może z katalogu Noc? A może z katalogu od słuchaczy, to co tam wyłapałem parę utworków na czacie? A może z katalogu Podkłady? Tego to nie chcecie chyba, nie? Może dzisiaj możecie sami decydować... Gadanie o pedo to jest dno. No jest dno. To jest ciężki temat, ale trzeba o tym mówić, żeby się znowu taki Jimmy Savile nie pojawił i żeby wszyscy nie powiedzieli, to jakieś teorie spiskowe, to jest bardzo dobry człowiek. Popatrz, jak ładnie ubrany, schludnie, ostrzyżony. No i to, co to ja nie wierzę, że coś tu może być na rzeczy. Dobra, to ja coś może tutaj wybiorę. Może tym razem niech zagra dla nas zespół Pogodno. Utworek się nazywa Spierdalacz. Spierdalacz, Pogodno. Wszyscy ci, co słuchają, czaka mansione.

Ten utwór być może znacie z radia Na Fali też. Tak się składa, że lubimy obaj z kapitanem Tomkiem zespół Pogodną. A Peter Deranger, chyba dobrze czytam, zauważa, że jeśli chcesz rzucić picie, to już niewiele czasu zostało. No tak.

No, a niestety, a propos jeszcze keszystów, coś nam się chyba zaczyna niedobrego dziać. Jan Taratajcio, znany polski Tesla, konstruktor, skupiony wokół technologii właśnie orgonitowych, plazmowych, który sam zachwalał Keszego, bardzo mówił, że to jest to samo, co on robi praktycznie, obaj robią to samo. No to się zatruł miedzią właśnie i wszyscy się zastanawiają, co było właśnie, czemu to się tą miedzią zatruł. No i wiecie, takie zatrucie miedzią, to znalazłem informację, że to jest bardzo rzadkie schorzenie występujące u ludzi, którzy pracują w jakichś fabrykach, przy odpadach, gdzieś tam mieszkają, coś. No i wychodzi na to, że on pił te gansy z miedzi na potęgę, po prostu się zatruł.

Co? Że skręcał cewkę miedziową wokół penisa? Zapytuje Kurt. Co, taki kukring gansowy, tak? No to na wszystko pomaga, no, jak regeneruje kończyny, jak uzdrawia, leczy z raka, ze ślepoty, no to też pewnie i dobrze robi na te rzeczy.

0: No, zobaczymy. W tym roku może się w końcu coś ruszy z tym cache i się w końcu okaże. Ja, mimo że jestem sceptykiem, bardzo bym się ucieszył, gdyby faktycznie się okazało, że ludzie dostali w swoje ręce jakąś niesamowitą technologię, która jest do wykonania przez każdego, tak? Tania. Jak ktoś sam chce zrobić, no to nie jest drogie. Drogie może być, jak kupuje od keszysty. A już w ogóle bardzo drogie, jak od keszego kupuje, to może się jeszcze okazać, że najdroższy na świecie przedłużacz kupił sobie, nie? Marcin Skilder, właśnie, który prowadzi audycję Kuźnia Wojowników, jest akurat entuzjastą tej technologii. I to on jest tą osobą, która z Claude'em ma przeprowadzić test właśnie. No i fajnie by było, gdyby ten test polegał na tym, że podłączamy dwa mierniki, jakieś dobrej jakości, nie jakieś gówniane, na wejściu do Magrawa i na wyjściu z Magrawa. I na końcu jeszcze nie ma żaróweczki, diody, bo to jest takie cieszenie się, że się mała żaróweczka pali, tak? A grzejnik weź podłącz, albo farelkę, coś, to już wtedy może się okazać, że tej oszczędności nie ma. Ja dziękuję, mam wydawać 10 koła na urządzenie, które mi pozwoli zaoszczędzić na lampkach choinkowych, czy coś, to trochę słabo, nie? To mi się to zwróci za 300 lat, to wampirem muszę zostać, żeby to zobaczyć, czy się zwróciło, już taki stary będę, w ogóle 120 lat dożyję i w końcu mi się zwróci ten Magraf, powiem, widzicie, nie do wiarki i co teraz? Jednak działa! Kesze! Kesze! Zobaczymy. Nie powiedziałbym tu kierowca bombowca, brzydko pisze, że przydupa z Claude'a, Marcin. Nie, to jest bardzo fajny koleś. Ma swoje zdanie i też z Claude'em, no to co, że koleguje się z Claude'em, no to co. Każdy się tu z kimś koleguje. Bardzo fajna audycja, jest do odsłuchania w archiwum. Kuźnia Wojowników, polecam. No właśnie, a może już powoli możemy przechodzić do tego, co się wydarzyło w 2016 roku. No tak trochę jak w opowieści wigilijnej. Tutaj będziemy mieli ducha przeszłego roku, ducha teraźniejszego i przyszłego. Tak, może możemy zrobić. Też będę czekał na wasze jakieś opinie, co z tych wydarzeń, które były w tym roku, było dla was ważne, co na was zrobiło wrażenie. No, dla mnie na pewno takim jedną z ważnych rzeczy, które sobie tu zapisałem, jest to, że w końcu po 30 latach, rychło w czas, tak, czy po 30 latach od zmiany ustroju, w końcu znalazła się partia, która odebrała esbekom wysokie emerytury. No, jak się okazuje, nie tylko esbekom. Ogólnie chodzi o służby mundurowe, w zasadzie, które służyły poprzedniemu ustrojowi. Oraz też takich, którzy się kształcili na przykład w Akademii MSWiA, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i czego? Zapomniałem, widzicie. No, w każdym razie uważane to było za taką kuźnię kadr i administracji. Dziękuję, Zenonie. No i tam też wielu strażaków ponoć, tych wysoko postawionych, ale to też jest zabawne, jak różni pogrobowcy i jakieś zaplute karły poprzedniego systemu tak starają się na siłę znaleźć jakieś kontrargumenty i ten, a jak jakiś strażak wysoko postawiony był w tym MSWiA i on gasił, to co, coś złego robił? To jest zabawne, bo to jest takie na siłę już takie, nie? A jakby tu przedszkole stało w przyszłości i wasza matka by tam szła, to byście jej też zabrali emeryturę? To takie... To mnie bawi. Ale też może zaskakiwać, że aż tylu obrońców mają ci esbecy. To pokazuje, że faktycznie te zmiany ustrojowe i okrągły stół to była taka ściema i faktycznie Wałęsa, Bolek zrobił to wszystko tak, żeby zostało stare, żeby przyszło nowe, ale żeby stare sobie z boczku mogło spokojnie stać, żeby nie było tych rozliczeń. No przecież rząd Olszewskiego, no to trochę tacy ludzie jak dzisiejszy PiS w dużej części, no to taka mentalność trochę, ale mimo wszystko to byli ci ludzie, którzy chcieli jednak zrobić bardziej to, tak jak zrobiono na przykład w Czechach, tak, że po prostu się pozbyto komuchów, rozliczono się z komuną raz, a dobrze i co? I spokój, od razu spokój, a u nas zostały te komunistyczne służby specjalne, te stare układy. No i potem trzeba się było dogadywać, żeby do czegoś dojść, do czegoś więcej, żeby być gdzieś tam na szczycie, to trzeba było się dogadywać ze służbami i potem te służby przychodziły i oczekiwały czegoś w zamian, albo współpracy, albo trzeba się podziałkować, nie podziałkujesz się, no to ci samobójstwo zrobimy. No i co, kolego, co nam teraz powiesz? No i no to w ogóle skandal, że ludzie, którzy dręczyli, torturowali, na przykład tych, którzy walczyli o ten kraj, z Niemcem, z Ruskiem, to potem grzebią po śmietnikach, tak? A ten, który torturował, dostaje emeryturę, jakąś tam 10 koła na przykład, nie? Krawiec nie pierdol, pisze od Koptik. Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Zadzwoń i powiedz, czemu pierdolę. Chętnie posłucham, czemu pierdolę. W Nocnym Radio jesteśmy otwarci na różne tutaj kontrargumenty. Nie ma jedynie słusznej misji partyjnej, wróć, radiowej. I możemy sobie pogadać też o tym, ogólnie na wszystkie tematy. Ja się cieszę, to jest to jakieś symboliczne, no bo po tych 30 latach to już część z tych starych komuchów to już jest na tamtym świecie, już się spotkała ze swoimi idolami, z Leninem i tam z innymi. No ale jakoś tam symbolicznie, nie? Przynajmniej, no. Więc tu akurat plus z mojej strony dla PiSu. 10 na 10 z mojej strony. No, a jak jakiś nawet strażak, który się kształcił w Akademii MSWiA, dostanie mniejszą emeryturę, no już wystarczy, że już sobie poodkładał, myślę, wystarczająco. I padają takie argumenty, ja mam 3 domy i jak ja teraz je utrzymam? I co ja sobie za te 2000 emerytury kupię? Waciki? No to sobie kup waciki, no. Jak dla mnie, to ci, którzy służyli poprzedniemu systemowi, który był naprawdę w dużej mierze zbrodniczy, nie, też go całkiem nie krytykuję. Niektóre rzeczy za PRL-u nie były takie złe, ale było bardzo dużo też i zła. No to powinni przynajmniej dostawać taką emeryturę przeciętną, no, jak każdy inny człowiek, no, a nie jakąś większą. Dlaczego jakiś sadysta, który torturował dobrych ludzi, ma dostawać 10 koła na przykład, nie? To mi się w ogóle w głowie nie mieści. Więc to fajne, akurat fajne. Co jeszcze było? No, zamach w Nicei. Ciężarówka wjechała w tłum. No i to był taki bardzo poważny zamach. 200 osób rannych, zginęło 87 osób oficjalnie. I to się odbyło podczas obchodów Dnia Bastylii. To co, to chodzi o spisek prochowy, tak? Te sprawy. No tak, był pokaz sztucznych ogni, to pewnie to. No i to było wydarzenie, które ludzi bardzo poruszyło. Zamachowiec Mohamed się nazywa, ale to tak, Mohamed. Same Mohamedy, nie? Jak gdzieś coś wybucha, to okazuje się, że Mohamed. Ale rzadko się mówi, że islamista czy wyznawca Allaha, żeby tak nie urazić uczuć innych wyznawców Allaha może. No a przepowiednie są takie, że... kolega, który tutaj wcześniej mówił, że pierdolę, teraz pierdoli, że jest urobiony, nie zadzwoni, bo już aparat mowy niekoniecznie działa dobrze, ale pierdolisz krawędź, słuchaj, powiem ci jedno, słuchaj mnie, teraz co ci powiem, pierdolisz, okej? Lubię cię, ale pierdolisz, po prostu. Z tymi SBK-ami, że im trzeba zabrać emerytury, okej? Pierdolisz. Bo powiem ci tak, nie każdy SBK był zły. Rozumiesz? Pierdolisz. Nie, przepraszam, że tak wkładam w usta słuchacza tutaj coś, być może coś innego bym chciał powiedzieć zupełnie, ale tak sobie tutaj odgaduję myśli. Dzisiaj jestem wróż Czarnowic, Jasnowic, wróż Janusz i tutaj no... No, mi się to podoba akurat. No i właśnie te zamachy, tak się mówi, żeby nie potępiać islamistów, ale statystyka mówi wyraźnie jednak, że jest jakaś tendencja, tak, że oni są agresywni, że się nie asymilują, że mają postawę roszczeniową. Przecież ile było tych gwałtów, te sprawy się tuszuje. W Niemczech to, co zrobiła Angela Merkel, jest przez wielu uznawane, no, czyli wpuszczenie takiej masy emigrantów jest uznawane za coś strasznego, że ona strasznie zaszkodziła po prostu i to, co dalej robi, tak? Czyli ta polityka tej hiperpoprawności politycznej, czyli mogą nam napluć w twarz, mogą na nas nasrać, mogą nas spalić, mogą palić jeden po drugim te ośrodki swoje, tak, dla uchodźców, bo im tam nie odpowiada standard. Mogą mówić, że mogą się skarżyć, że już od 3 dni nie ruchali i bolą ich jądra, że im iPoda nie dali, a będzie cały czas, że to są dobrzy wszyscy, nie mówmy tak, bo no, cała masa jakichś takich chorych przypadków, że jakiś islamista kopie kobietę, Niemkę, ona spada ze schodów, ktoś to sfilmował i po sądach ciągają tego, kto sfilmował, bo złamał prawo, ponieważ zrobiono takie prawo, że nie wolno pokazywać w złym świetle tych ludzi. Świat jest chory. Biały człowiek zachorował na jakąś, nie wiem, może to jest jakieś odreagowanie po Hitlerze, że nie wolno w ogóle nic na kolorowego, na czarnego, na sinego, nic powiedzieć, bo to jest nazizm. Hitler wstaje z grobu, ratunku! No już się robi takie prześmiewcze filmiki, w których blondynka Niemka dostaje pierdolca, kiedy z zachwytu, jak widzi wegetarianina, geja, Żyda, no taką, wiecie, osobę, która symbolizuje wszelkie możliwe mniejszości, to ona w ogóle zachwycona, nie? I to jest taka choroba jakaś, a ci ludzie, to jest taki prosty lud, jak w moich oczach, ci muzułmanie, to jest taki prosty lud, który jak przyjdzie odpowiednia chwila, jak ich przywódcy powiedzą im atak, do ataku, to oni ruszą, tak, bo dla nich to jest jeszcze bardziej jakiś taki guru, to jest taki, no, że trzeba się go w ogóle słuchać, no i jeszcze bardziej jest to guru niż dla nas ksiądz, tak, dla osoby wierzącej, dla katolika. Witam, Zenonie, pierwszy zadzwonił do mnie, kochany Zenku, pamiętałeś?
1: Pamiętałem o tobie, Krawczyni, o tobie bym nie pamiętał. Zawsze do ciebie dzwonię i wszystko ci mówię. Wszystko, zawsze się mówię.
0: I Oleńka.
2: Cześć, hej.
0: Cześć.
1: No, ale mój ulubiony temat poruszyłeś. Znaczy się nie tam samych uchodźców i to jakieś smutne części, ale poruszyłeś kwestię tych Niemców, jak się ta kobieta tak strasznie jara nad tym, nie? Nad tym pedałem Żydem, który jest czarnym Żydem, a tak w ogóle to jeszcze miał jakiś tam tego, nie? jest coś takiego, mówię wam, jak Social Justice Warriors, czyli wojownicy o sprawiedliwość społeczną. Są ludzie, którzy się profesjonalnie zajmują po prostu byciem obrażonym. Szukają jakichś powodów, żeby stwierdzić, że jakaś grupa jest uciskana. Oczywiście, nigdy to nie są biali mężczyźni heteroseksualni. Najgorzej, jak to są chrześcijanie, albo nie daj Boże katolicy. Już w ogóle jest najgorszy sort. Tak samo heteroseksualni, ale jeszcze najgorszym sortem są na przykład homoseksualiści, albo transseksualiści, albo ludzie, na których oni zwykle się właśnie tam powołują, że ich bronią, którzy się z nimi nie zgadzają. To jest po prostu najgorszy sort, jaki może być, nie? To się w ich światopoglądzie nie mieści, że ktoś może być na przykład, muzułmanin, który wyjdzie i powie, słuchaj, islam to jest chora religia, ja za to, że się zrzekłem islamu, muszę się liczyć z tym, że mnie zabiją. I nie chciecie tego mieć na własnym podwórku, bo to jest rak, nie? To taki człowiek jest najgorszy, nie? Jest zalany szambem, albo się udaje najlepiej, że go nie ma. Najczęściej teraz biorą taktykę, że się udaje, że takiego człowieka nie ma. Więc to jest spory ruch, o którym będę pisał w przyszłym roku, że tak się wyrażę, bo widzę, że to nie jest znany temat za bardzo w Polsce. On się bierze z tego, że gdzieś tam w latach 60., jak zauważyli ci lewicowcy, marksiści właśnie typu Barroso, typu kurczę jakiś tam Merkel i ci inni, zauważyli, czy Merkel była akurat w DDR-ze, no ale wiesz, ci zachodni marksiści zauważyli, że te wszystkie akcje w stylu tam frakcja Czerwonej Armii, terroryzm tradycyjny nazwijmy to, że to nie działa, to stwierdzili, że dobrym momentem, że nie ma co walczyć z policją, trzeba wstąpić do policji. To jest klucz. Oni po prostu wszyscy przysiągnęli do władzy, do edukacji, przede wszystkim uniwersytety, do policji. Dzięki temu są takie chore jazdy, jak się dzieje, są możliwe, nie? Dlatego ja się śmieję na przykład, jak w pracy ktoś tam opowie sytuację, że tamtego, że jakiś tam egzotyczny koleś kogoś tam pobił i w ogóle skopał jakąś kobietę, zgwałcił dziecko, nie? To czekam, aż skończą mówić i tak się ich pytam, a już go przeprosili?
0: No w ogóle ludzie w większości chyba nie skumali jeszcze, że dzisiaj już różne kraje czy różne osoby wpływowe, to już nie jest taka wojna jak kiedyś, że strzelamy do siebie, że atakujemy, tylko jest wojna gospodarcza, no taka hybrydowa na wielu płaszczyznach i niekonwencjonalna i ukryta, No, zupełnie mnie to nie dziwi, że ktoś ma taki plan, żeby na przykład wysłać do innego kraju, żeby sprowokować taką sytuację, że napłynie fala uchodźców do takich Niemiec i że to zaowocuje w końcu wojną domową, bo tych islamistów będzie tam już tyle, że w końcu się poczują, no im jest ich więcej, tym się czują bardziej w dechę ważni i bardziej się robią agresywni i w końcu zaatakują i będzie wojna domowa, będą rozruchy, a taka sytuacja to jest olbrzymi cios dla gospodarki. Przecież jak u nas był stan wojenny, to gospodarka się cofnęła o ileś tam lat od razu do tyłu. Wszystko staje w miejscu, wszystko się psuje, rozwala i potem to weź to naprawiaj, tak? I to jest zajebisty ruch, no jak granie w szachy, tak? A ludzie, nie, jak wojna, to muszą siebie napadać i z dział strzelać tylko z takich nowoczesnych. A to wcale nie, no to tak właśnie dzisiaj wojna wygląda. Knucie, spiski, przejmowanie władzy, jacyś szpiedzy gospodarczy, tak mi się wydaje. No nie wiem, co o tym myślisz.
1: Tak, tak, bo liczą się, wiesz, de facto się liczą korporacje, de facto się liczy liczy kapitał, a państwa są już drugorzędne, nie? Powiem ci, że robi się cyberpunkowo, bo i w cyberpunku jest niewiele osób, kto pamięta, feudalizm panuje de facto i jest bardzo ciężka między grupami społecznymi mobilność, nie? Ciężko tego dokonać. Tak samo teraz się wszystko robi w społeczeństwie, że widzisz Błażej, jak dzwoni do radia, to mówi, że on tego wszystkiego nie widzi, nie? Że on nie widzi tych uchodźców, nie widzi, że jest jakieś gwałty, nie widzi, że jest to, że muzułmanie chcą spoko, że piją alkohol. Tylko, że on żyje, wiesz, w towarzystwie mega wykształconych ludzi, którzy są architektami, konstruktorami, jakimiś tam ludźmi, którzy robią w kadzie i w ogóle są mega wykształceni i pracują dla ESA, nie?
0: Śmietanka.
1: Śmietanka, no tak. I tacy ludzie są trochę inni, ekspaci, nie? Jak on to powiedział słusznie. Tacy ludzie mają inne myślenie, ale moja ciotka, która mieszka w Niemczech, mieszkała w Niemczech już na dobrą sprawę, bo się przeprowadziła praktycznie na stałe do Polski. Właśnie z tej przyczyny, że ona to widzi, że jej to dotyczy. że ona już się nie czuje bezpiecznie na swoim osiedlu ani na ulicy.
0: No właśnie, jak, no tak jak u białych.
1: Zresztą skarżę, że tego jest coraz to więcej.
0: Tak jak u białych, jak zamieszkasz sobie na jakimś drogim osiedlu strzeżonym wśród zamożniejszych ludzi, to też spotkasz osoby spokojniejsze trochę, z jakimiś zainteresowaniami, tak, które nie będą cię same atakowały też. A jak zamieszkasz w jakiejś biednej dzielnicy, czy na blokowisku, tak jak ja, no to łazisz z gazem, trzymasz w kieszeni nóż i jakiś dres cię zaraz zaczepia.
1: Tak
0: no
1: robię, dokładnie tak robię. Słuchaj, i jest sprawa taka, że ta kwestia rozbrojenia, widzisz na przykład Szumlewicz, nie? Ten legendarny Szumi nie rozumi, kolega swoją drogą Błażeja, strasznie, kurczę, jakoś, wiesz, się strasznie zarzuca, że jaki to nie jest, że broni nie nosi czy coś, a sam mieszka na osiedlu, na którym są strzeżeni, znaczy, wiesz, uzbrojeni ochroniarze.
0: No.
1: I nie on jeden, tak? Większość tej całej lewicowej rzeczy. Wiesz, moim zdaniem rozsądny kraj, na przykład Rosja, powinien zrobić takie coś, że jeżeli w danym kraju jest broń zabroniona, to nie wolno danemu politykowi, który robi audiencję, przyjechać z uzbrojoną obroną. Tyle. I tak samo, moim zdaniem, tak powinno być wszędzie, w Polsce, czy coś, przyjeżdża Angela Merkel, nie ma dostępu do broni, rozbraja jej tych, jak ją zastrzelą, no to trudno, nie? Przecież nie potrzeba broni, nie? Czy jakiś bandyta, nie? No, czy bandyta, no. Wiesz, i coraz bardziej się ludzi rozbraja. Wiesz, ogólnie to broni w ogóle, moim zdaniem, nie powinno być, to tam miejsce z broni jest w airsoftcie i, kurde, w grach komputerowych, ale no niestety świat nie jest doskonały, nie? I trzeba się jakoś bronić, nie? I zwróć uwagę, oni sobie tego nie odbierają, tego prawa, ci wszyscy wielcy celebryci i tak dalej. Kim Kardashian słynna jest legendarnym tego przykładem, która potrafi jednocześnie brać udział w kampanii przeciwko broni, jednocześnie nagrywać ze swoim tatusiem program, jak oni strzelają, nie, celebryci, i napierdalać z M4 i z Colta.
0: Niestety u nas w Polsce państwo ma monopol na przemoc, na posiadanie broni. My jesteśmy trochę tacy bezbronni, ale na szczęście Polska nie jest nadal chyba atrakcyjnym krajem dla uchodźców. My to mamy co najwyżej problem troszeczkę z Rumunami, znaczy tymi, z Cyganami, przepraszam, tego typu sprawy, a u nas nie ma chyba za dużo islamistów, muzułmanów, bo to chyba nie jest jednak tożsame, islamista i muzułmanin, nie?
1: Nie jest. Ja ci powiem tą anegdotę, którą wielokrotnie opowiadam. Jechałem sobie w Warszawie pierwszy raz nocnym autobusem, chyba z 6 lat temu, i no to już będzie 7. Jechałem sobie tym autobusem i kurczę, nie wiedziałem, jak trafić, wiesz, z jednego końca na drugi jechałem i patrzę, wszyscy byli, Polacy byli nawaleni albo ciężko naćpani, nie? W ogóle jakieś drechy, ja byłem przerażony, nie? I był tylko jeden koleś, patrzę, śniady, nie? Mówię, ewidentnie muzułmanin, więc będzie trzeźwy, nie? No i podszedł, podbiłem do niego i po angielsku z nim gadam, nie? I faktycznie, był trzeźwy. Popytałem się go, o co kaman. Mówi, że jest Egipcjaninem, że ma, kurczę, dwójkę dzieci, żona jest katoliczką, dzieci są niewierzące, bo to się z reguły tak zdarza, jeżeli są rodziny, wiesz, dwuwyznaniowe, to dzieci najczęściej są niewierzące. I że spoko, wszystko pięknie, dobrze. No i że tak żeśmy pogadali, on mi powiedział, gdzie mam wysiąść, ale przedtem powiedział, że ten, się go pytam, słuchaj, okej, nie, spoko, ale czemu w Polsce, nie, jest taki biedniejszy kraj, byś pomieszkał w Niemczech, masz więcej ludzi z twojej kultury i z wszystkiego, jakoś miałbyś fajnie, nie? A on mówi, no ale ja po to z Egiptu wyjechałem, żeby z nimi nie mieć nic wspólnego.
0: W ten sposób. No i u nas jest jednak dużo w Polsce różnej maści narodowców, też skinów, więc chyba trochę nie jest taki sprzyjający klimat, chociaż w Niemczech i w Rosji też ponoć sporo.
1: Tak, ale to są, wiesz, miękkie pały. W Niemczech skiny są w 100% inwigilowane przez służby specjalne, w Polsce zresztą też. W Rosji to zawsze były holgierki, to są ludzie, którzy mają gęby napchane frazesami, a w praktyce oni są tak skutecznie sterowani, że tego się nie da opisać. Przecież w PRL-u oni byli w 100% przez SB sterowani, żeby walczyli z ludźmi z Jarocina, z takimi innymi. To było w 100% wszystko inspirowane przez SB-ków.
0: Wszyscy, tak dzisiaj przeglądałem różne przepowiednie i bardzo wielu tych jasnowidzów wróży właśnie, że koniec świata tak jakby, znaczy jakiś albo wielki przełom, albo wielka wojna, albo koniec świata i jako przyczynę bardzo często podają właśnie islam, który zaatakuje. Może faktycznie być. Oni się robią, oni poczuli chyba teraz, że są na fali, że cały świat o nich mówi. Mają jakieś swoje przepowiednie, które się jakoś tak wiążą z tym czasem, który jest teraz. Mają sprzyjające warunki do tego. Mogą czuć tak, że to jest ta chwila, tak? Że może ta chwila się już nie powtórzyć. Więc... tak, no coś w tym jest. I Jackowski też, i wszyscy to powtarzają.
1: Krawiec, weź pod uwagę takie rzeczy. Znaczy, zaraz wrócimy do tego rozmowania, ale muszę swój tutaj protokół niezgodności podpisać. Ale według którego mają tą datę? Według kalendarza gregoriańskiego czy juliańskiego? Astronomie, przepraszam, uwzględniają to, że na przykład astrologia nie znała połowy nieba, te, które widać z Australii, a go nie widać z Europy, tam gdzie było tworzone, czy tam z Mezopotamii, brali to pod uwagę? Nie brali pod uwagę. W większości to jest bzdura po prostu na resorach i co roku gadają to samo. Największym wynalazkiem, jeżeli chodzi o jasnowidztwo, w 2012 roku było to, co ty mi ostatnio powiedziałeś, że bo to się wtedy zaczęło. Ja ci przypomnę, że jeszcze tydzień temu, czy coś takiego gadałeś, że 27 ma być koniec świata, że też jest przepowiednia. I co?
0: Ale z tymi przepowiedniami to jest właśnie tak, że zawsze można je sobie dostosować. Jak przeglądałem różne właśnie te przepowiednie, to one to często one są przekłamywane, tak? Że takie, one są jak plastelina. Można sobie je ulepić zależnie do sytuacji. I jeśli Islam poczuje, że to jest ta chwila, to sobie dorobi te przepowiednie tak, żeby one pasowały do...
1: Oni zrobią tego, wiesz, zrobią tego Mehdiego znowu, albo Muad'Diba, nie, jak to było w Dune, to ta sama postać, jakbyście chcieli wiedzieć swoją drogą. I Lorenz z Arabii był takim właśnie człowiekiem, który był z przepowiedni islamskich. Lorenz z Arabii to jest facet, który na pierwszej wojnie światowej zrobił powstanie arabskie przeciwko Turkom. Bardzo ciekawa postać, chwalony przez wielu islamistów. Był agentem wywiadu brytyjskiego, który był sadomasochistą, który w życiu nie doszedł w kobiecie, że tak się wyrażę, tylko go lali po prostu, on dochodził tylko jak go zlałeś solidnie i zezwałeś
2: cukru synu. Hairstar z tego.
1: Tak, jak Hairstar z tego, z Preachera. No. To był Lorenz z Arabii, to był Mehdi, czyli tam mesjasz islamu. Stworzony przez Europejczyków, także ludzie, uważajcie, bo już pierwszy raz, już kiedyś Europejczycy wysterowali islam, tak? Żeby zmienić politykę. To już miało miejsce. Tak, naprawdę.
0: W ogóle jak sobie oglądam różne programy o Hitlerze, różne filmy o Hitlerze, czy czytam o nim, o różnych innych dyktatorach, ciągle jakiś znajduje ślad, że to właśnie było sterowane, tak? Że przyszła jakaś kasa, że postać została wykreowana, że wiesz, no Hitler się... Jest też tak z tymi przepowiedniami, na przykład, że Hitler był bardzo zafascynowany Nostradamusem i siebie samego uważał za tego antychrysta, który przyszedł tutaj zmienić świat. I to jest tak, że te przepowiednie to są takie nie tyle samospełniające się, co bardzo mocno wpływające na różnych, na szaleńców różnego typu i taki jeden Nostradamus, on mógł tak mógł mocno wpłynąć na rzeczywistość, że to faktycznie jakaś magia w tym jest, tak?
1: Tak, masz rację. To jest taki, wiesz, to jest memy, to są memy, te, o których mówił Dawkins.
2: To taka samo spełniająca się przepowiednia, jak w psychologii takiej.
1: Tak, to jest to tylko w postaci memów kulturowych, które wytworzył Nostradamus. To, o czym mówił Dawkins, to jest dokładnie to. W czasach, kiedy jeszcze nie walczył zawodowo z religią. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, ale wykleli Dawkinsa jako ateistę, nie? Już nie jest papieżem ateizmu, ale to jest na zupełnie inny temat. Na czym to skończyliśmy? Czekaj, patrz teraz. Przeczytałem, że stracił wątek i sam straciłem wątek.
0: To słuchajcie, to powiedzcie mi może, jakie wydarzenia w tym 2016 na was jakoś mocniej wpłynęły, albo was jakoś, kurczę, przeraziły, czy zainteresowały wybitnie, czy uważacie je za ważne. Chętnie bym posłuchał, co myślisz ty i co myśli Ola.
1: Dokończę wątek, bo tak mówiłeś o tych artystach, którzy nie wierzą w absolutnie żadne spiski, my też takich ludzi znamy, nie? Znamy, nie? No, wiesz, co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że Stany Zjednoczone, obecny hegemon, to jest państwo, które powstało stricte w wyniku spisku tajnej organizacji. I to już nawet nie chodzi o masonów, bo to jest któryś poziom, ale organizacja się nazywa Synowie Wolności, tak? I oni w wyniku spisku stworzyli to państwo. I wiesz, mówić, że nie ma spisków, albo one nie wpływają na politykę, to jest tak skrajna głupota, że się w pale nie mieści.
0: No i niestety to, co powstaje na korzeniu właśnie takim zgniłym, to potem takie są efekty, że mamy takiego podpalacza, nie? No bo to jest, kraj, który ma naprawdę tyle za uszami, a uważany jest za jakiś cud, tak? Wszyscy się nim zachwycają. Tak. I to nosi w sobie znamiona takiego właśnie zakładania przez tajne bractwo, bo to jest zakłamane i fałszywe. Kraj, który naprawdę można się przypierdolić do niego w całej masie różnych rzeczy, nagle uchodzi za jakąś ostoję w ogóle wolności, piękny, kolorowy, wolny, tak? A to wszystko jest takie fałszywe trochę. Taki i podpalacz taki, jak to śpiewają w Firestarter, tak? The Prodigy.
1: A ty, Kotek, no to jakie miałeś największe wydarzenie tego roku, twoim zdaniem, jakie było?
2: No właśnie teraz tak myślę sobie, tak nie mogę teraz przypomnieć tak nagle, nie wiem, w tym roku Mark Christopher liczy w tamtym.
0: Chyba w tamtym, bo nie znalazłem go na liście tutaj, jak przeglądałem, kto umarł.
1: A ja powiem, że wybór Donalda Trumpa to największy ten jazda w tym roku, moim zdaniem. Bo po prostu to, co się stało w tym środowisku, o którym mówiłem na początku, tej lewicy skrajnej, która jest w ogóle w Polsce nieznana. Wyobraźcie, Szczuka to jest i Monika Płatek i te Magdaleny Środy, to jest małe piwo przy tych ludziach. Ich jest kilka milionów w Stanach już teraz, a będzie coraz to więcej. To jest małe piwo. Oni wszyscy tam po prostu dostali kociokwiku i wiesz, wołali, że trzeba zabijać w ogóle, że krew musi się polać, bo Trump wygrał. To jest chyba największa zmiana i największa niewiadoma jednocześnie. Tak jak mówiłem, wybór był pomiędzy, na pewno będzie przesrany i będzie Saigon jak cholera, a nie wiemy co będzie. No, wybraliśmy, nie wiemy co będzie.
0: Może się okazać, że to będzie ten fałszywy antychryst, którego wszyscy wezmą za wyzwoliciela, za obrońcę prawdy, za tego, który się rozprawi ze złymi, a on sobie zapracuje trochę na zaufanie ludzi, a potem się okaże, że jest jednak zły, taki zwodziciel. I są też takie przepowiednie, właśnie znalazłem tutaj przepowiednie hinduskiego mędrca, już tutaj patrzę, jak on się... on się nazywa... Kurczę, no nie, to ja chyba nie przeczytam.
1: A zrób hindusa, super hindusów robisz.
0: Bhakti Vandadeti Swamiego Plablablabl. Nie, straszne coś. Plablablabl. No. I on powiada, że właśnie, że muzułmanie wywołają wielką wojnę i reszta świata będzie musiała się zjednoczyć. Ameryka, Wielka Brytania, Australia. Nie, no Ameryka to się niech nie jednoczy może.
1: A co by powiedział japoński prorok?
0: Japonia też, tak. Indie i Pakistan.
1: A co by powiedział japoński prorok? Masz jakiś japoński albo papułaskich? Wiesz, to przecież, jeżeli to jest prawda, to musi być uniwersalne dla każdej kultury. Może jakiś... Inuitów, może coś Inuici powiedzieli na ten temat. O, nie, powiedzieli, o, umieram na marskość wątroby.
0: Watykan ma upaść i być rozgrabiony. To ta przepowiednia pojawia się często, że Watykan upadnie i ma być podstawiony masoński papież, to znaczy mają być w ogóle zmobilizowane siły, te wszystkie krety, które są w Watykanie.
1: O, tam jest chyba kretów więcej niż oni nawet nie wiedzą już, kto jest agentem. Tam sami agenci. No. To tak, dramat jakiś. Ale co miałem powiedzieć? Czekaj, Watykan. Wiesz, jaki był cud z Watykanem? Przecież chyba największy cud z Watykanem, jaki był, jeśli mnie pamięć nie myli, to był teraz, czekaj, żebym się nie pieprznął. To był Alaryk, nie? Ten przywódca barbarzyński, który Imperium Rzymskie położył na kolana. Przyszedł, miał Rzym rozpieprzyć, wyszedł, pogadał z papieżem, poszedł sobie i umarł.
0: W ogóle coś często umierają różni, też fajni ludzie, jacyś tacy, tyle gwiazd poumierało i to i komicy, i jacyś fajni księża, jak się zdarzy jakiś fajny ksiądz, jak ksiądz Kaczkowski, który umarł właśnie w 2016, taki światły, dobry ksiądz, który coś tam robi dla innych, skromny, to ci umierają, a pasi brzuchy to tak nie mogą umrzeć, cały czas są
1: ja
0: z nami.
1: Ja nie wierzę, że naprawdę, wiesz co, wiesz, że jestem ostrym antyteistą, ale żal mi tych księży, wiesz, bo ja wiem, czuję, że to są po prostu dobrzy ludzie, którzy chcieli dobrze zrobić, nie? I tyle. No i po prostu jest Saigon z nimi. Zawsze, masz rację, oni zawsze umierają jakoś, kurczę, dziadowsko, nie?
0: Wiesz co, może oni się słabiej odżywiają i mają gorszą opiekę lekarską i pracują cały czas, więc ich organizm trochę się tam ten wyczerpuje i oni, a pasibrzuch sobie, wiesz, na złotym tronie siedzi, tylko cała jego praca to wyciąganie palca do góry i pouczanie nas, kochani, musicie mniej jeść, bo obżeranie się to grzech. I tak brzuchol taki ma wielki i tam i mówi i nie wolno tu seksu uprawiać przed ślubem, pamiętajesz? A tam jakiś ten ministrancik mały. To tam kuti. I skromnie trzeba żyć, pamiętajcie, skromność. I wsiada sobie do fury jakiegoś tam, do Lamborghini.
1: Ale słuchaj, pomyśl taką sytuację, nie? Co by się stało? Jakby przyjechał, kurczę, polski prezydent z audiencji u papieża, powiedział, dobra, na majątek kościelny, albo księży prywatnych, albo ich rodzin, może być tylko auto, które jest za średnio uznawane w Polsce i tam będzie jakiś rocznik, i wiedziesz, że to jest Golf 2 na przykład, nie? I wszyscy by musieli Golfami 2 jeździć. I wyobrażasz sobie tych biskupów, czy by przyjechali Golfami 2 pod Jasną Górę? Pomyśl, jak oni by kombinowali, żeby to
0: prawo
1: wyjść.
0: Nie zmieściłby się.
1: A nie, bo tu mi lekarz zapisał, że ja mam wątrobę słabą, to w golf za bardzo zawieszenie trzęsie w ogóle, ja muszę mieć Maybacha.
0: Nie, to były potem takie

0: rumaku, a kto nie miał, to na skuterku, na osiołku i Pan Jezus na skuterku popierdalał.
1: Ja nie sądzę, że Jezus nie miał kasy. Pomyśl, jak Jezus nie miał kasy, to dlaczego by mieli centurioni, czyli bogaci ludzie, którzy zarabiali, nie wiem, tak na dzisiejsze, ja wiem, z 20 tysięcy złotych na miesiąc, jak nie lepiej, mieliby grać w karty, znaczy w kości o jego ubranie.
0: Może to była jedna z niewielu rzeczy, jakie miał cenne. No, a popatrz sobie na jakichś ludzi z nizin społecznych, na jakichś dresów czy coś. Oni często mają super ciuchy, nie? A muzułmanie też, wiesz, przyjechał biedny uchodźca, a ubrany 100 razy lepiej niż ja, nie?
1: Ja ci coś powiem o ludziach z nizin społecznych, szczególnie w tamtych czasach, nie? Wiesz czego nie mieli ludzie z nizin społecznych? Nie mieli swojego rodowodu do samego początku wszechświata, a Jezus miał.
0: No tak.
1: No, także widzisz. Tak, a argumentów na ten temat, że nie był z biednej rodziny, jest dużo, bo on autentycznie był z arystokratycznej rodziny, autentycznie był królem Żydów.
0: No i złoto mu przynieśli, jak się urodził. Dużo chyba, nie?
1: Także to nie był biedny koleś. W tym wypadku to jest taka ściema. I jednocześnie jakbyś pogadał z tymi katolikami pokroju Terlikowskiego, tam nawet gdzieś było, oni też ci powiedzą, że to nie był biedny człowiek. Oni mają, wiesz, jest taka podwójne standardy są w kościele katolickim, gdzie z jednej strony tam tych wsiokom i parafianom, wiesz co znaczy słowo parafianin? Znaczy człowiek niewykształcony. Naprawdę, jak sobie zobaczysz w słowniku, to znaczy człowiek niewykształcony, parafianin. Parafianom się mówi takie rzeczy, że Jezus był bitny i w ogóle, nie? Ale cały reszcie tam, wiesz, w połowym to mówisz już coś zupełnie innego, nie? No, ale tak.
0: Kto tam tak łupie czymś?
1: Jakaś banda, kurde, dresów. Ej, kurde, wiesz kogo widziałem? Chłopie, normalnie tak sobie idę, idziemy sobie drogą, Ola gdzieś tam czeka, nie, na mnie, i patrzę, banda drechów koło małpki stoi, nie, z daleka, i tak sobie myślę, kurde, ciekawe, czy kula będzie wśród nich, nie, przychodzę, patrzę, a tam kula faktycznie, nie.
0: Ale kula jaki daje... kula?
1: Kojarzysz kula daje fula?
0: Nie.
1: Oj, ty dziadu, kurczę, ja wam puszczę kula daje fula. To ten...
2: Ale nie teraz, bo chcesz nie. Z Krawcem pogadać.
1: Taki raper, no to gadaj, proszę.
0: Jaki miły, no to gada, już, no szybko.
2: No właśnie. Nie wiem, Krawie, co wypijaj sobie tego, ja tak będę z tobą na luźno rozmawiała, bez żadnych takich
0: tematów. Pewnie.
2: Dobra?
1: Bo już jestem po połowie szampana.
2: No właśnie, nic mi nie jest.
0: Dzisiaj imprezowa audycja i właściwie tak trochę na poważne tematy zeszliśmy, ale jeszcze dużo czasu, więc przypuszczam, że po paru głębszych nam się zaraz jeszcze tutaj rozluźni.
2: No właśnie, ja już wypiłam pół szampana i myślałam, że padnę, a tak... Dobrze się trzymam jeszcze. Ej, a to ja chciałam ci powiedzieć dzisiaj, że zaczęłam sobie dzisiaj 9 tom Sandmana czytać i jestem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zachwycona. Super, ekstra klimat i naprawdę kiedyś zrobisz audycję o tym?
0: Na pewno, na pewno. I co? I zgodzisz się, że on się tak troszkę rozkręca, że na początku trochę słabszy, a potem, no znaczy wiesz, no że warto tak się czasami przemęczyć z niektórymi tymi wcześniejszymi tomami, nie?
2: Wiesz co, powiem ci, że mi się ten pierwszy tom bardzo podobał. Mhm. Taki fajny był klimat, bo oni tam, wiesz, te czary odprawiali, ta czarna magia, ten klimat taki, wiesz, mroczny, bardzo mi się to podobało, naprawdę. Także mnie Sandman od razu wciągnął, bardzo mi się podoba i to jest najfajniejsze w nim, że on ma tam takie historie, których ja nie jestem w sobie w stanie teraz wszystkich przypomnieć. Tam, prawda, że każdy tom jest taką inną historią o kimś innym też najczęściej.
0: Tak.
2: Tak, właśnie. Teraz jestem na tym, jak ta cała Barbie tam wyruszyła w ten świat snów tam ratować tam przed tą kukułką się, o. Kojarzysz, pamiętasz?
0: Tak, tak.
2: Tak, teraz kukułka. Jestem właśnie na tym.
0: To w ogóle to jest taka dziwna opowieść, bo ona się rozgrywa na tylu płaszczyznach, w tylu różnych światach, czasach, że to jest ciężko w ogóle skumać tak za pierwszym razem nawet.
2: W ogóle ciężko powiedzieć dokładnie, o czym ten komiks jest. Jakby ktoś się zapytał, o czym jest Sandman, to mi by było po prostu ciężko odpowiedzieć na to pytanie, o czym on jest. Bo wiadomo, główną postacią jest władca snów, prawda? Ale tam jest tyle się rzeczy dzieje, że i tam jest tyle głównych też bohaterów, raczej głównych, pobocznych, że mi było ciężko odpowiedzieć na to pytanie, o czym tak dokładnie stricte on jest.
0: No. To jest, ale to jest też taki komiks, który jest bardzo mroczny i też taki magiczny, okultystyczny nawet wręcz. Tak. Tam są przedstawione różne i rytuały, takie przywoływania demonów i różne same demony i anioły, tak. Postacie różne z mitologii przeróżnych.
2: Tak, i to tak. Jest...

0: To właśnie to jest.
1: Wiesz, i pogański też jest na swój sposób, i satanistyczny trochę, i pogański.
0: To tam jest w zasadzie.
1: I się zastanawiam, czy jak to wpływa na nas, bo sama mówisz, że cię zafascynowało to, ten klimat. Mnie też, przyznam. I no, wiesz, mrok jakoś fascynuje jednak, nie? Trochę.
0: No jednak tak. No niestety trzeba przyznać, że tak, nie każdego na szczęście, ale no jest ciekawy, prawda? Nie ma co się wypierać, jest bardzo ciekawy, no tak.
1: A, furiat tu już pisze, ma fascynować.
0: Oj, furiatem.
1: No, i zwodzić.
0: Zwodzi na złą zaprawdę. Drogę.
2: Szanujesz nas, furiat.
1: Ale furiat może mieć racji trochę w tym, że to ma nas... Słuchajcie, to było tak, to w komiksie Sandman po raz pierwszy pojawił się Lucyfer jako postać komiksowa. Potem on się doczekał własnego komiksu, a potem z tego komiksu telewizja Fox, która jest podejrzewana o iluminackie takie bardzo mocno korzenie, zrobiła ten serial. Znaczy nie zrobiła, tylko go wypuściła na rynek. Serial o Lucyferze, tak? Gdzie Lucyfer jest przedstawiony jako sympatyczny, piękny, odważny, mądry. No taka postać super w ogóle.
2: Telewizja tam, kurczę, religijna, tam przecież Sean Hannity, Glenn Beck i tacy, kurczę, bardziej...
0: Ale myślę, teraz o Sandmanie rozmawiamy, mój drogi. No ale postać Lucyfera w Sandmanie jest... nie jest taka jakaś zła, przecież on tam zrezygnował, tutaj spoilery, bo ktoś chciał czytać, zrezygnował z bycia władcą piekieł, prawda?
1: Tak, i od tego zaczyna się serial właśnie i od tego się zaczyna też seria komiksowa, która była spin-offem właśnie, bo komiks Lucyfer jest spin-offem od Sandmana.
2: A ile miał czasu wypowiedzenia?
0: No ale śmieszne, nie miał, bo klucze dostał Sandman i sobie tam już rozwiązał.
2: Czyli był na zleceniu.
1: Lucyferowi się znudziło po prostu zarządzanie piekłem i postanowił sobie tutaj na ziemi zamieszkać. I to Władca Snów mu właśnie dopomógł w tym. To jest bardzo taka postać niejednoznaczna, bo Władca Snów nie jest jakimś tam dobrym i pozytywnym, takim stricte dobrym, pozytywnym bohaterem. On pomógł, on jakby przejął, tak jak tutaj podpowiada słuchacz, on przejął na początku piekło i miał oddać klucz, miał zadecydować, komu odda klucz. Znaczy on sam się zdecydował, że nie chce władać piekłem i że odda komuś ten klucz. No i przybyli do krainy Władcy Snów różni reprezentanci różnych jakby mitologii, tak? To fajne było, nie? Byli i skandynawscy, bogowie i tak.
0: Nawalony i jeszcze tą chmurkę miał na sobie. Bo czy tak nawalił go, głowa bolała. Ja pytam, no, naprawdę,
2: czy to
0: super.
2: Nie jest zajawka trochę w stylu tego piekła z tej całej Jagi, Sragi, gdzie to tam było też przedstawione? Tam by się dzieli ci różni z różnych religii, gnojca?
0: Nie wiem, mnie się to z tym nie kojarzy.
2: Czytaliście książkę, albo to książka Neila Gaimana, czyli komiksiarza Amerykańscy Bogowie?
1: Ja czytałem.
2: A.
0: I jak, fajna?
2: Zajebista.
0: Bo serial fajna. Ma być.
1: O!
0: Tak, ma być serial i ma grać, ma ten ulubieniec Denu, o którym ci mówiłam. Ale tak, on ma tam grać, super, nie mogę się doczekać. Tak.
1: No, widzę, że uniwersum Sandmana coraz bardziej przychodzi do mainstreamu. Z jednej strony to jest też dziwne, bo to jest jakby, tak, no komiks, sama przyznasz, Ola, że jest trochę hardkorowy, nie jest to dla każdego, tak? Jest to jakby takie... Jest to takie...
0: Ja bym Zenonowi tego komiksu nie poleciła, bo jemu, ja wiem, że jemu mu się nie podobał. On jest, no jak sama nazwa, prawda, sama, on jest taki oniryczny, on jest, tak. No nie dla każdego na pewno, nie?
2: Ja nie wiem, ale jak mi się książka podobała, no to czemu ten komiks mi się miał nie podobać?
1: To jest co innego trochę jednak.
0: Tak.
1: Troszeczkę. No i tak, i młody człowiek, taki powiedzmy, że 16-letni, 14-latek, ogląda sobie serial o Lucyferze, tak? I potem będą też amerykańscy bogowie, całe to uniwersum i Sandman się pewnie w końcu doczeka. No i to będzie takie, i to będzie takie ugrzecznione, bo nie pokażą pewnie wizji piekła, tak jak tam było, nie pokażą tych demonów, nie pokażą rytuału magicznego, w której wiedźma ściąga twarz z trupa, przybija ją gwoździem do ściany.
0: To było super, właśnie to dzisiaj kończyłam. O, ten akcentą, jak ona właśnie tą twarz mu przybiła do ściany i ta twarz mówi jeszcze, super to było.
1: No super, fajne i właśnie tak i dzieciaki potem się zainteresują i sięgną po komiks i wkroczą w taką drogę satanizmu, magii i pogaństwa, tak dalej. Wiesz, nie wiem, czy to jest takie super.
0: Czy by miał wpływ na takie coś?
2: Ja ci powiem, że najwięcej w pogaństwo wchodzą chrześcijanie.
0: Powiem ci, że nie wiem, tak jak, tak troszeczkę zmienię temat, ponieważ pamiętam swego czasu była taka afera właśnie o to, że na przykład lalki Barbie tak zniekształcają myślenie dziewczynek. Ja miałam same lalki Barbie, jak się bawiłam. I ja powiem ci, że ja nigdy nie patrzyłam na to pod kątem, że lalka Barbie jest atrakcyjna i że ja na przykład jestem mniej atrakcyjna od lalki Barbie. Nie wiem skąd ten problem, że nagle się rzucili na to, że lalka Barbie po prostu krzywdzi psychikę dziewczynek, prawda?
1: No, nie wiem, to musieliby się jacyś psychologowie może powiedzieć, bo to jednak jest pojenie w świadomość już taką globalną, powszechną, bo to jest marka znana na całym świecie. Wszystkie dziewczynki chcą mieć tą lalkę i to jest wpojenie pewnego stereotypu na temat tego, jak powinna wyglądać dziewczyna, czym się interesować, że powinna spędzać czas właśnie na imprezach, mieć wąską talię, być taką głupawą blondyną najlepiej i potem to się utrwala jakoś. Ja nie wiem, czy to nie jest taki, wiesz, takie byle co. To ma bardzo duży wpływ pewnie na ludzi, na dzieciaki.
0: Na swoim przykładzie, prawda, że strasznie mnie to zadziwiło swego czasu, bo ja nigdy tak nie pomyślałam o jakiejś lalce. Nigdy nie chciałam mieć blond włosów przez to, że lalka Barbie ma blond włosy, ani metra, nie wiem, 80, bo lalka Barbie tak ma. I tak po prostu kiedyś sobie tak o tym myślałam, że na mnie takie rzeczy w ogóle nie miały wpływu. Nie znam nikogo takiego, bo to dla mnie była zwykła lalka i jakoś nie patrzyłam na to pod innym kątem.
1: No to może działać na podświadomość też trochę. To nie jest takie, że działa tylko tak w sposób wprost. To nie, może utrwać.
0: Nie, bo ja się w ogóle nie czuję, żeby to jakikolwiek wpływ na mnie miało. Nawet naprawdę nie wiem, Krawczyn. I dlatego, czekaj, bo ja tutaj z Krawczyn sobie dyskutuję. I dlatego się zastanawiam, czy taki właśnie Sandman może mieć wpływ na kogokolwiek. No wydaje mi się to po prostu tak dziwne strasznie, wręcz takie mało możliwe.
1: Na mnie miał wpływ.
0: Nie, bo są różni ludzie, prawda? Ale no nie wiem.
1: Na mnie miał wpływ, zdecydowanie, no.
0: Ale chodzi mi, Krawczyn, tutaj o jakiegoś nastolatka, który nagle, wiesz, nagle, nie wiem, będzie miał fascynację, że ściągnie sobie skórę i przybije do ściany.
1: Ale ty tak patrzysz w sposób taki bardzo dosłowny, tak? A to chodzi o samo zaszczepienie takiego zainteresowania właśnie mrokiem, okultyzmem i po, wiesz, po nitce do kłębka. To nie jest takie wprost, że raz będę biegł i zabijał i demony wywoływał.
0: Nie,
1: wiesz,
0: nie wiem,
1: no,
0: bo...
1: No?
0: Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ten komiks jakoś, albo jakiekolwiek takie rzeczy, no nie wiem, wiesz, są i wielu ludzi, prawda, ale żeby to miało wpływ na to, że ktoś się zacznie interesować na przykład satanizmem? Nie wiem, powiem ci, że nie wiem, tak mi się wydaje, to mało prawdopodobne, no nie wiem, no ja to odbieram po prostu jako super komiks, fajne przeżycie, myślę o tym często, o bohaterach, no świetna, naprawdę świetna sprawa, polecam każdemu. O.
1: Poprzez tutaj odpowiadam na czatownikowi, że poprzez działanie na podświadomość rozumiem wpajanie do naszej głowy czegoś nie wprost, tylko do głębszych pokładów naszej psychiki, takich, które potem wychodzą na wierzch do tych struktur mózgu, które no, są trochę głębiej, no i to wszystko.
0: Tak, tu się...
1: Znaczy to jest w ogóle komiks, w którym mamy na przykład zebranie psychopatów i morderców, którzy mają taki konwent swój, tam.
0: A przecież rzeczywiście tak było, tak.
1: I tam są i pedofile, i kolekcjonerzy tam oczu, uszu.
0: Tak, rzeczywiście było.
1: I to potem wszystko w człowieku gdzieś tam zostaje, to jest takie oswajanie. Znaczy ja się, wiesz, jako tak się trochę w dziennikarza wcielam teraz, staram się z różnych stron na to popatrzeć i przypuszczam, że osoby wierzące, takie jak Furiat na przykład, którego tu pozdrawiam, on patrzy na to jako osoba wierząca trochę inaczej niż my i może mieć racji trochę, wiesz?
0: Znaczy ja się z Furiatem zgadzam, na pewno, zdecydowanie się z nim zgadzam w kwestii tym, że po prostu my jesteśmy teraz oswajani z agresją, z takimi coraz mocniejszymi obrazami, prawda? Bo to jest wszędzie teraz wokół nas i dla mnie to ewidentnie jest po prostu działanie na mózg człowieka, na psychikę, oswajanie z drastycznymi obrazami.
2: Zobaczcie sobie, tutaj walnąłem linka z rave party, 20 lat temu miało miejsce, nie? To rave party. Zobaczcie sobie tych ludzi, jak są ubrani. Jasne, będziecie się śmiali, że zażenowane, że tam, wiecie, że tam trąci myszką i tak dalej, i tym podobne. Ale zwróćcie uwagę na dziewczyny, które w ogóle nie są, kurczę, jak dla badziary, które dzisiaj nawet na ulicy normalnie chodzą ubrane. Ani trochę nie. Nie ma czegoś takiego tam.
1: Też się zmienia jakoś moda na ubieranie, coś, ale na pewno mass media, zabawki te najpopularniejsze mają duży wpływ na rozwój i rozrywki, tak. I zwyczaje, i modę. I no, od klocków Lego do Minecrafta, tak? Od zainteresowania przemocą typu GTA, takie gry, no też do... No potem kto da więcej, tak? I w końcu dzieciak, nie wiem, ja jako dzieciak grałem sobie w grę, gdzie nie było jakichś hardkorów, nie torturowałem kogoś, nie zakładałem mu reklamówki na głowę i nie dusiłem, czy tam coś, nie podrzynałem gardeł, a dzisiaj dzieciaki grają w takie gry i ich to w ogóle nie rusza i też widać, że to wcale nie sprzyja takiej agresji jakiejś chyba. To jest, nie wiem, trzeba by to jakoś głębiej, może kiedyś zrobimy audycję na ten temat i zastanowimy się, jak to wszystko działa na ludzi, bo wydawałoby się, że powinniśmy być bardziej agresywni od muzułmanów, tak? Którzy, te muzułmańskie dzieci, one często biją w szkołach małych niemiaszków, tak, czy Francuzików.
0: Polak opowiadał, jak gdzieś za granicą mieszkał i że po prostu jego córkę pobił muzułmański chłopiec, tak. Tak, tak.
1: A wydawałoby się, że te nasze dzieciaki, co tak grają w te gry zabijacko-napadalskie, powinny być teraz agresywne i się bronić, i to one powinny atakować, a to raczej takie spokojne są. To może powodować jakiś dziwny stan psychiczny, taką wręcz schizofrenię, że z jednej strony jesteś dzieciakiem, który ma wszystko, jest rozpieszczany i delikatny taki, bo się wychowuje, czyta jakieś książki, Harry Potter, ale też gra w te GTA i z jednej strony gdzieś tam ma w tych głębszych pokładach świadomości tą agresję, to bieganie z karabinem, ale to jest takie wirtualne wszystko, ale jakoś to na niego działa i to może być takie, spowodować, że dzieciak wyrośnie na człowieka takiego rozdwojonego, który będzie miał w sobie gdzieś głęboko ukrytego tego zabójcę i mordercę, a z wierzchu będzie gładki i delikatny i będzie płakał, jak nie dostanie PlayStation. To może być jeszcze gorsze niż taki dzieciak, który się wychował w surowych warunkach, w jakimś klimacie wojny, który jest agresywny, bo u niego to jest jakieś szczere i naturalne, że on taki jest, tak? A nasz będzie taki po prostu, no pojebany po prostu, tak? Jakoś.
2: No tak, tak, tak. Tu się zgodzę, tak. Oczywiście.
1: I tak samo może być z tą właśnie magią i okultyzmem, że gdzieś to będzie głębiej też, z zewnątrz nie będzie, ale gdzieś to może wyjść w jakiś dziwny taki sposób. Może jakaś schizofrenia taka na tle religijnym, te osoby, które doświadczają opętań, tak, coś w tym stylu, że dzieciak będzie wierzący, a nagle zacznie, wiesz, wyjdą z niego te wizje piekła, coś i naprawdę ludzka psychika jest tak skomplikowana, to jest jak komputer, który może z wierzchu być wszystko pięknie wyglądać, a nagle jakiś wirus, tak, się uaktywnia, no, tak działa nasz mózg trochę.
0: Ja się tutaj krawiec z tobą zgodzę, bo powiem ci, że ja w okresie nastoletnim, nie wiem skąd to się dzieje, powiem ci szczerze, tutaj już szampan zaczyna działać i po prostu bardzo często mi się śnił szatan, ja się go strasznie bałam. To było ponad 10 lat temu, prawda? I to było tak, w noc miałam po prostu przerażające koszmary i ja się panicznie bałam po prostu nawet zasypiać, prawda?
2: Ale już to ma szczęście. Ja ci powiem, z czego się to wzięło, z tego, że wasza mama was co rano budziła sportowym różańcem.
0: Nie wiem, ale...
2: Z tego, co zrozumiałem, z tymi szczotkami, to tylko chodziło i tak... Wiesz, ciach. Kółko różańcowe. A wy co rano wam się kodowało do głowy coś o szatanie, Jezusie, Maryi, wszystko?
0: No, ty już wiesz na pewno najwięcej.
2: Tak, taką mam teorię, no.
3: Nocne radio was ma. A nie, to zły mi się głos włączył. Miał
0: zły,
3: być szatan.
0: Zły, to nie, to musi być taki podwójny, taki wiesz, trzy tony głosowe, takie bas taki mocny. To wtedy, o kurde. Nie, co etap napisał.
2: No to przeczytaj.
1: Raz, dwa, trzy, próba szatana.
4: To szatan w radio.
1: Szatan stroboskopowy. Szatan z chórkiem.
5: Szatan, kosmiczny szatan.
6: Szatan, o, to jest szatan. Mocne radio was ma.
2: Co do wpływu do grania, to jeżeli chodzi o wpływu grania psychikę ludzką, to miałem taką jazdę, że z tak idę ulicą, myślę, coś tam będę robił, a jak się nie uda, to sobie wczytam.
1: No tak czasami są takie głupie myśli jakieś, tak? Gramsy save'a. To jest właśnie to, coś tam, widzisz, coś się wyłania z podświadomości, jakieś głupoty i to możemy być bardziej rozwaleni tak wewnątrz i stąd potem jakieś dziwne myśli, jakieś depresje, jakieś takie dziwne stany, jakaś histeria albo jakieś takie, że nie wiem, czego ja chcę, bo we mnie siedzi i to, i tamto, i siamto. I potrzebuję jeszcze bodźców coraz większych, bo już wszystko widziałem.
0: O tak, zdecydowanie.
2: To
0: właśnie, tak.
1: To poszukam sobie może na przykład tortur, bo wpiszę sobie na YouTubie tortury na żywo.
2: Tak, to jest coraz to więcej bodźców i powiem ci, że dzieci są tym karmione, kurde, żeby mieć coraz to więcej bodźców. Te bajki są kolorowe, angażujące czy coś, nie? Masakra jakaś, nie? Zwróć uwagę, że... prawie gry strategiczne nie wychodzą. I turowe, nie? No. Szczególnie takie, które w ogóle są jakoś do pojęcia przez dzieci, nie? Jak właśnie Heroes of Might and Magic, o którym gadaliśmy, nie? Nie ma czegoś takiego już, nie? Bo to się niby... A kiedyś to się opłacało przecież.
1: No, całkowicie różne są chyba gry. Są i strategie, i FPS-y, przygodówki. Jest cały rynek, się bardzo wzmocnił rynek gier niezależnych, gdzie wychodzą już przeróżne rzeczy i wartościowe zupełnie. Teraz wchodzę trochę w środowisko właśnie Minecraftowców. Być może.
2: My wiemy czemu.
1: No właśnie. I też to jest fajne akurat, nie? Sobie tam jakieś skrypty piszą, konstruują coś. To jest takie kreatywne, fajne.
0: No tak, tu już mózg pracuje, prawda?
2: No, to prawda. Tak. Ale też jest fajna incepcja w tym, że Minecraft powstał na podstawie Lego i jest Lego Minecraft, które powstało na podstawie Minecrafta.
1: Pętla się zrobiła.
2: No, super. I chińskie podróbki z AliExpress, które mogą być toksyczne. Ale jest to fajne. Także nie ma źle. My jesteśmy z kolei zwolennikami Terrarii, jeżeli jesteśmy tak już przy grach nie mainstreamowych, nie? To Terraria to jest taki 2D Minecraft.
1: Sandbox taki duży z możliwością tam właśnie niszczenia terenu i wydobywania, tak? Można się wkopywać.
0: Och, super,
1: tak?
0: Jest, super. I najfajniejsze są w tej Terrarii najfajniejsze są potworki. Na przykład Halloween masz zombiaki, masz Jasona, prawda? Masz Mike'a Myersa, tylko Freddy'ego Krugera naszego ukochanego brakuje. I masz, wiesz, najfajniejsze postaci z horroru, no nie najfajniejsze, niektóre postaci z horroru masz i tak, a o Krampusa masz na przykład na Boże Narodzenie, masz Mikołaja, który na jakimś tam czołgu.
2: Jest taki cybertroniczny na tych, na gąsienicach.
0: Tak, na gąsienicach, taki Mikołaj i tam, albo ludziki te takie, co wyskakują z prezentów, cię gonią i chcą cię zabić. No super, naprawdę ekstra.
2: Nie? Super, jest naprawdę przystygowane. Trochę inne podejście do sprawy niż Minecraft, nie? Takie bardziej już gotowe, nie? Nie, modowalne jak najbardziej, ale już samo w sobie gotowe na starcie. Przymodowalność gier to też jest ciekawy temat, ale to na kiedy idzie, że tak powiem. No, widzisz, a gry, no gry to też jest ciekawe fenomen. Ja marzyłem zawsze o tym, żeby poszła Nagroda Nobla do kogoś innego niż jakiś dziad, który napisał jakąś smutną książkę, nie? Jakiś Murakami albo inny Dupa Wołowa, Turek, czy jakoś to nazywał. I kto dostał w tym roku Nobla, dziad, który to był, jak on się nazywa? Ten, Bob Dylan?
1: Być może, nie wiem kto tam Nobla.
2: No w każdym razie cała sytuacja skończyła się na tym, że on to olał, miał to w dupie, nie? Nie stwierdził, że to pierdoli, nie przyjedzie, nie? A co będzie? Najpierw, że może przyjadę, a mi się nie chce.
1: Nie przyjechał Nobla odebrać?
2: Nie przyjechał, olał ma jeszcze sprawę całkowicie.
1: Pięknie.
0: Za co on Nobla dostał?
1: No, za całokształt może.
2: Aha. No, nie wiem, to był ciekawy ruch w tą stronę, żeby trochę to odczarować, ale... Ja szczerze powiedziawszy, mi się marzy, żeby na przykład Nobla z literatury dostał ten Sid Meier, nie? Który stworzył Cywilizację, tą serię.
1: No i nie tylko, jeszcze on parę innych gier takich, on dużo tych simów stworzył i Spore też o gatunkach tworzeniu, no takie mądre gry zawsze robił, faktycznie należy się, nie?
2: No tak, tak. Co on jeszcze tam robił, kurczę, takiego, był jeszcze ten drugi, Peter Molyneux, on robił te black and white, populusy, takie rzeczy, ale ja tam zawsze byłem zwolennikiem Sida Meiera.
1: No ale, ale ten, no kurczę, no Peter też wielka postać w świecie gier, myślę, też wielka. A u nas pani Kożuchowska dostała Order Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia artystyczne.
0: Ja
2: ci już powiedziałem, za co dostała.
0: Najlepsza scena śmierci w kinematografii normalnie polskiej.
2: Dostała order od rodzenia, bo się 15 lat o dziecko starała, w końcu jest w ciąży, no to dostała order od rodzenia.
1: I to, że jej tata pracuje w Radio Maryja, to nie ma nic tutaj do rzeczy, proszę pana.
0: Radio Maryja?
2: Nie wiem, ja tylko wiem, że Steczkowska ma 9 rodzeństwa i ich ojciec był księdzem prawie całe życie.
0: Ja to nie wiem nic.
2: To jurny ksiądz, który naskakał 9 dzieci. A dopiero go... Tak, 3 lata przed śmiercią dopiero mu zdjęli tam te śluby. No, także... A Kożuchowska, no ja już wiem, co ty tam powiedziałeś, jak
0: się czytałem, Ja też wiem.
2: No, tak, że tak artystycznie to tak 6-9, tak?
1: Bym dał jej nagrodę za co innego, no.
0: Krawiec, nie ma za co, naprawdę nie ma za co.
2: Ach jo, Matka Boska Kożuchowska. No tak jest, no wiesz, słuchaj, każda ekipa, wiesz, swoje dziady będzie jakoś...
1: Pokazałbym jej pastorał swój.
0: Nie.
1: Kożuchowskiej Matce Boskiej.
0: Tak? Krawiec, staćcie na 100 razy ładniejszą.
2: Pastorał. Nie, no to tak nie może być. Nie, no kraj, to jest zbyt zdesperowany, ale ja się nie będę tego podejmował, żeby cię wyswatać.
1: Z Kożuchowską.
2: Z Kożuchowską? Wiesz co, to, i co by wtedy było? Jakby tu krowiec nawrócony. I tak byś, kurde, tutaj zapodawał jakieś takie rzeczy, że tutaj...
0: I krawiec by przejął rolę Marka Mostowiaka, wiem, jak miłość.
1: Ja bym do Radia Maryja bym przeszedł i już wprawę w żebraniu mam, to bym się może sprawdził.
2: Żebraj teraz.
1: Kochani, bez was radio
2: zrobię to, co zrobił nasz kolega Potrzeba. Tam wchodzicie na stronę Nocne Radio i tam jest chyba takie coś jak wspieraj, gdzie zrobić klik i wtedy możecie wspierać krawca, nie? Sylwestrowo proszę tutaj po pijaku nieświadomie o 1-0 za dużo nacisnąć i tyle. Przypomniało mi się jak stały słuchacz zadzwonił do tego do klona i powiedział, że mu się przypadkiem włączyło stałe zlecenie 20 zł co miesiąc i tak, o bo mi się tutaj stałe zlecenie włączyło i nie chciałem, żeby te 20 zł było teraz w tym miesiącu. A co mam ci oddać, nie?
1: Dzień dobry, czy doszły pieniądze?
2: I tak kurwa miesiąc.
1: Doszły do pana pieniądze? Nie, stały słuchacz jest spoko, jest fajny.
2: Ja go uwielbiam, po prostu.
1: Ja też.
2: Nie dzwonił długo z Kubany, ale po prostu go uwielbiam, dziada.
1: Ale ma w sobie coś takiego, że jego wszyscy lubią. Może dlatego, że jest po prostu taki szczery, że nikogo nie udaje, że ma wiedzy trochę, że się tam trochę... nie puszy się, nie wywyższa, na nikogo nie jedzie też. I to jest taka fajna postać.
2: On jest taki Piotr Grzyła. I mówię ci, jakby na niego pan Dydamin siadł, tak jak siadł na Marcina, to on by sobie tak samo jak Marcin z nim poradził.
1: Wiesz co, Dynamin nigdy nie siądzie na stałego słuchacza, bo stały słuchacz w tej społeczności Anonów jest lubiany też bardzo.
2: Oni tam robią na Wilnie, są jakieś przeróbki z nim, on jest z tym synem Waltera White'a, nie? Tam ogo reprezentuje.
1: A to ja nie wiem, czy to nie Karaczany robią, bo na Wilnie to raczej stały słuchacz jest postacią taką szanowaną. Ja tu nie chcę plotek rozpuszczać, ale jak Paranormalium tam serwery padły na jakiś czas po tym, jak słuchacz stały został źle potraktowany tam, to przypadek jest to, wiecie.
2: Nie mam pytania.
1: No radzę nie obrażać stałego słuchacza.
2: A linki doszły? Tutaj kierowca Bobowca napisał. Gdzie jest Wyznawca Krawca, tak swoją drogą, tak mi się przypomniało. Tak. Jeżeli chodzi o takie rymowane ksyfy. No i tam było jeszcze więcej takich postaci ciekawych w teorii chaosu, które regularnie dzwoniły, ale już jakoś się to wszystko rozmyło niestety. Teraz jest stały sceptyk.
1: Stały sceptyk już ma i zwolenników, i przeciwników z kolei.
2: I teorie spiskowe wokół siebie. Że on jest tym Antaresem na paranormaliu.
1: Nie, stały sceptyk jest też, myślę, z grona tego, ale wiesz, wolne Wilno raczej.
2: No, tak. No, ale coś się nie kwapi, kurczę. Tam gadałem z Podstawą, co by go tu zaprosić, to powiedział, że tak, no średnio to wychodzi. Że jeszcze się nie ten, przysłuchuje się nam, ale nie ten, jeszcze nie chcę tutaj wywiadu udzielać. Jazdor.
1: SS2 tutaj. Taką maksywkę widzę. No, fajnie, no są różne postacie w Nocnym Radio, też takie osoby jak wy, to są właściwie tacy współnadający, a to zawsze się mówi słuchacz, ale to raczej współnadający, jest więcej takich postaci, to jest fajne, bo no widzisz, jakby zwykły człowiek zadzwonił, to by było właśnie, dzień dobry, słucham Nocnego Radia od pewnego czasu, chciałem powiedzieć, że bardzo fajne audycje, i proszę o więcej. Dziękuję, do widzenia. No, a wasz telefon trochę więcej wnosi, myślę.
0: A tak, ale to takie słodkie trochę jest, jak ktoś tak zadzwoni i tak powie, prawda? Przez 30 sekund takie coś. Takie, nie wiem, mi się to wydaje takie rozkoszne.
1: Fajne i sympatyczne, no ale no, taka prawdziwa wartość to są takie osoby, jak właśnie tutaj wokół.
2: Jak kadzisz.
1: Takie wspaniałe, mądre i jak wy...
0: No. Jeszcze tak jak ten, jak w tym memie było, jeszcze powiedz, że jestem piękna, prawda? I pistolet mu trzyma przy głowie.
1: No. To nie muszę mówić, wszyscy to widzą, że jesteś.
0: No pewnie, teraz to najbardziej.
1: No. To się szarmancki robię. Uwaga, dziewczyny, uważajcie.
2: Dobra, to może my zrobimy na razie miejsce komuś innemu. Dokładnie, i zadzwonimy jeszcze tak. Gdzieś tak przed 12.
1: O, zacząłem komplementować twoją...
2: Chcesz to wykazać, słuchaj, przecież myślisz, że ja się nie tam, że nie. Ja się...
1: Coś miłego Oli powiedziałem, no to tutaj przerwa na muzyczkę by się przydała, prawda, kończymy.
2: Nie, no to mów, chłopie, spoko, nie możesz tam...
1: Idziemy, Ola, idziemy.
2: Zaczynają brzygać, jak zacząłeś one komplementować.
0: A kto, wiem, a kto by to... się ty kimś, nie wiem, nie przyjmował? Wiem, to, no, bitch, please, proszę cię.
2: To jako akt agresji pointerpretować, czy co? Ja nie wiem. No ale nie widzisz, wiem. Patrz, to jest coś w tym jest, kurczę, wiesz, w miłości, związkach i tak dalej i tym podobne. Też żeśmy dzisiaj to zanom zauważyli, że na przykład, na właśnie na przykładzie Kożuchowskiej, nie? Że inne spojrzenie, kurde, ktoś szczęśliwie zakochany ma na atrakcyjność innych osób, a inne spojrzenie ma ktoś, kto jest tam średnio zakochany, albo w ogóle nie jest zakochany, nie? Zupełnie inne jest spojrzenie takich osób na takie rzeczy, nie? No na mnie zupełnie te wszystkie jakieś Dua Lipy i te inne gwiazdorczki z pierwszych stron gazet nie robią żadnego wrażenia. I teściu na przykład nasz kochany też tak strasznie zawsze drzełacha z tej z Kożuchowskiej, że paskuda wstrętna.
0: Tak, że ona powinna grać w serialu P jak paskudy, a nie M jak miłość.
1: Jaka ona paskudna, no całkiem urodziwa niewiasta, myślę.
0: Każdy ma gust, prawda? Nie ma co tutaj po nikogo brać, bo każdy ma swój gust, prawda?
1: Szczerze mówiąc, bardziej mi odpowiada jej fizyczność niż taka Doda jakoś. Znaczy, Doda też jest piękną kobietą, ale myślę, że Kożuchowska ma ciekawszą trochę urodę jednak.
2: Ma cholera. Blondynki, ja tyle powiem.
0: No nie wiem, ja tutaj mi się ciężko powiedzieć. O, na przykład w kwestii kobiecych tutaj tych, Ryan Gosling jest nieprzystojny i jest...
2: Ale są ludzie, są faceci, którzy są tak brzydcy, że aż są przystojni. I tak był kiedyś Bruce Willis i ja myślę, że teraz to jest Ryan Gosling.
0: Nie, Ryan Gosling jest nieatrakcyjny.
2: Ma paskudny ryj, ale się i tak na niego spalają.
1: No, ponoć się podoba dziewczynom.
0: No, ponoć się podoba, tak.
1: A Bruce Willis to faktycznie taki, on to taki małpolut jest trochę z gęby.
2: Taki Janusz, nie? Jeszcze ta koszulka.
0: No tak, taka biała na ramionczkach, tak.
2: Ryan Gosling jest robotem, to chyba nie znamy jakiejś teorii spiskowej.
1: Nowa teoria znowu spiskowa.
0: Z robotem? To brzydkim robotem.
2: Brzydkim robotem, popatrzcie.
1: Ale to powiedziałaś takim głosem, brzydkim robotem.
0: To przez szampana.
2: No. Gosling nadrabia sześciopakiem, nie? Doda piękna kobieta.
0: Ale ja każdy ma swój głos, no naprawdę, no przecież jednemu się podoba Doda, drugiemu się nie podoba, nie ma co dyskutować, to jest przecież tak obiektywna sprawa.
2: Subiektywna.
0: Przepraszam, obiektywna, subiektywna, że subiektywna racja, to nie ma co dyskutować według mnie w ogóle na takie tematy.
1: Mówię tak bardziej obiektywnie, no, niż subiektywnie, bo mnie jakoś tak właśnie bardzo nie kręci Doda, bo dla mnie to jest taka bardzo typowa uroda i taka... No taka blachara, taka blacharska, taka uroda, taka no...
0: Ona przesadziła z operacjami chyba już.
1: Ona ma wszystko idealne. Mi się nie podobają takie idealne kobiety, które są już po powiększaniu piersi, odchudzone, no. Idealna sylwetka, idealna skóra, idealne uczesanie. Taka, o, wulgarna uroda też taka, jak Furiat napisał. No, taka właśnie plastik też, jak Radek z Brzegu dodaje. To jest no właśnie, tak, dobrze
0: ja
1: to podsumowali.
0: Mi się bardziej podoba Ewa Farna, bo ja pamiętam, jak
2: nie
0: pisał.
2: Ma idealnych cudzków, za mało, nie mam pytań.
1: A to co, małe złe? To duże muszą być?
2: Radek z Brzegu...
0: No każdy ma swój gust.
2: Prawda? Radek z Brzegu ma zainteresowania żonglerka pomarańczami i picie napoju tam jakiegoś, nie? No. Musicie ten film kiedyś zobaczyć, ja się kończyłem. Radek był w Idolu. A najlepsze jest to, że ona była przekonana, że to faktycznie był ten program, który był w telewizji.
1: Blacha tu komentarz.
0: Procentowo po prostu.
1: Krawiec, może i plastik, ale ruchałbyś, przyznałbyś, ruchałbyś! Blacha.
0: A, każdy mierzy swoją miarą.
2: No, co ja ci powiem? To nic ci nie powiem, no.
0: Dobra, kończmy już, coś inny nie
2: tak, chcę. Dokładnie.
1: Dobra, bo zaczynamy gadać już jak takie podpite właśnie czereśniaki trochę. Ruchałbyś, a ta to dobra, a ten to, ten to ma sześciopak.
2: Ja wiesz, to jest specjalowo.
1: Ale co, nie ruchałbyś?
0: Słucham? Szczęśliwego nowego roku ci chciałam życzyć.
1: O, tobie też. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, pieniążków, bo jak jest zdrówko, to i są pieniążki. O.
0: Szczęścia, pomyślności.
2: No, i żeby tam się coś w dokumentacji komorniczo-urzędowo-skarbowej popsuło i na twoją korzyść.
0: Że wszyscy komornicy na świecie umarli.
2: O, czemu ty się nie dogadasz z Anonami, żeby tam jakiegoś haka zrobili?
1: Chyba nie takie proste. Już mówiłem, jak pozbędę się jednego komornika, to przyjdzie drugi.
2: Oj tam.
0: Dobra, nie gadam o komornikach.
2: Tematy, ale jakieś tam.
1: Zostawmy.
2: No może już zadzwonimy dzisiaj, nie? Nic nie obiecujemy, bo się tu spodziewamy, co się będzie zaraz działo. Z Panem Bogiem.
0: Cześć, krawiec, papa.
1: Cześć, papa, całusów 102. Cześć, czołem, kluski pod stołem. A zrobimy jakąś przerwę muzyczną. Pewnie się blacha ucieszy, bo będzie Skrillex.

I wyciągamy, co tam kto ma, i trzeba to spalić, tą marihuanę wstrętną. To ja bym spalił całą w ogóle, to trzeba to się pozbyć, spalić.

0: No właśnie. Nie wiem, czy nie zrobię sobie w tym roku całkiem odstawki od palenia. No też to nie działa tak super. Dobrze działa na kreatywność. Dobrze działa na samopoczucie. To jest taka iluzja trochę. Człowiek się robi mniej ostrożny. Mniej się skupia na rzeczach ważnych. Wszystko sobie zlewa trochę. No, syndrom demotywacyjny to jest dość oczywista rzecz. Oczywiście znajdą się tacy, którzy sobie z tym poradzą. Ale są i tacy, którzy sobie z tym nie radzą. Ja sobie słabo radzę akurat. Nic mi się nie chce. Jakoś to będzie. No i też trochę to kosztuje. Trzeba sobie to powiedzieć otwarcie. Więc może w tym roku sobie daruję na przykład w ogóle wszelkie używki. Jeszcze do niedawna mi się to wydawało takie nieosiągalne zupełnie, żeby przestać na przykład całkowicie odstawić alki i całkowicie odstawić palenie. No ale zobaczymy. Na pewno ciężej, o wiele łatwiej jest mi rzucić marihuanę niż rzucić fajki. Fajki to jest tak uzależniająca substancja, że... Poza tym widzę, że mam dużo bardziej trzeźwy umysł, jak nie raczę się używkami. I na tym też mi zależy. Ja tu trochę jestem w pracy. To nie jest tak, że do końca sobie tutaj tak sobie to przychodzę tylko po to, żeby sobie się powygłupiać, pobawić. Mam jakieś plany związane z radiem. Chcę, żeby to się rozwijało. No właśnie, może parę słów o planach radia. Na pewno już na początku, jeszcze w styczniu, Nocne Radio pojawi się już ostatecznie, już na 100% na Patronite. I chcę jakoś kontrolować wszystko, bardziej kontrolować te rzeczy, a nie się zjarać, przyjść, powiedzieć, słuchajcie, w ogóle chodzi o to, żebyście 100 pieniążki dali, jest zajebiste radyjko, klasa, dużo jest po prostu fanu i zabawy, man. No, nie chcę taki być, chcę to kontrolować, chcę wiedzieć, co mówię, chcę się przygotowywać trochę do audycji. Poza tym, no wszystko jest dla ludzi, można sobie zajarać raz na jakiś czas, tak, z umiarem, tak samo jak sobie wypić można z umiarem, tylko niektórym jest ciężko ten umiar zachować. Ja akurat jestem spod takiego znaku zodiaku, no to wierzę w takie rzeczy, że wiecie, bo ryby to tak mają, że po prostu jak już łykają, to łykają, no. Nie, naprawdę, moja charakterystyka znaku zodiaku ryby się bardzo zgadzają. Jest napisane, że są to dusze artystyczne, że są to ludzie raczej wrażliwi, ze skłonnością do używek właśnie. No to się zgadza wszystko. Więc... I chyba sobie odpocznę trochę. Zresztą to na mnie w sumie marihuana już przestała tak działać z grubsza, nie? Jarałem, bo to już teraz od dłuższego czasu nic. To tak właśnie, to jest takie palenie dla palenia już, nie? Tak przechodzimy do porządku dziennego z tym. I kończy się tak, że z rana się wstaje, sięga się po jointika, wieczorem jointik, w środku dnia jointik po obiadku, nie? I zaczyna to strasznie szybko w ogóle się kończyć. Dużo kasy się wydaje, a działanie, no, bardzo, bardzo słabe, nie? Takie, że prawie nic. A pamiętam jeszcze te czasy, kiedy naprawdę zjaranie sobie nawet z lufeczki troszeczkę wprawiało mnie w niesamowity stan, w ogóle kreatywność 100, jakieś w ogóle dziwne jazdy. Też niekoniecznie chciałbym mieć teraz jakieś dziwne jazdy, ale dobra, skończmy ten temat, bo Blacha się dodzwonił. Cześć, Blacha.
1: Cześć. No to w ogóle bardzo fajnie, że w ogóle masz jakieś plany, a coś szerzej oprócz Patronite, bo wiesz, Patronite to jeszcze nie jest wszystko. Powiem ci uczciwie, że ja jakiś czas temu w takiej zupełnie, myślę, że mogę to tutaj odsłonić, w takiej zupełnie prywatnej rozmowie odradzałem ci Patronite i teraz ci powiem, dlaczego ci odradzałem Patronite. No właśnie troszeczkę z takiego powodu, o jakim teraz mówisz, ponieważ ja troszeczkę się boję, że tego nie udźwigniesz. A to z tego względu, że Patronite to nie jest coś takiego, jak te wpłaty, powiedzmy takie jak taki standardowy donate. Taki standardowy donate wygląda w ten sposób, że jest jakiś tam serwis, tak? Dajmy na to nocne radio, no i podoba ci się, no to się dorzuć, tak? Patronite to już jest coś więcej, bo ty w tym momencie dorzucasz się co miesiąc, tak? Dorzucasz się w jakiejś systematycznej formie. A ponieważ dorzucasz się w systematycznej formie i ponieważ jakby generalnie wędrówka twórców na Patronite idzie w tym kierunku i też Patronite podąża za tym, idzie w tym kierunku, żeby to miało wymiar, jakby to powiedzieć, bardziej takiego toru handlowego niż rzeczy czysto charytatywnej. Oczywiście, oni sekcję charytatywną też tam mają. Natomiast wśród twórców w większości to już ma wymiar takiego toru handlowego, czyli ty otrzymujesz coś od patronów, ale oni też w zamian oczekują. Ja jestem patronem jednej inicjatywy, na którą łożę swoją kasę i tego co prawda nie widać jakby publicznie, natomiast w sposób dosyć bezczelny i jawny tam gdzie mam do tego tor komunikacji, to w sposób dosyć bezczelny i jawny jestem w stanie, że tak powiem, no poinformować tych, którzy rządzą w danej inicjatywie, że hello, ja za idiotyzmy płacić nie będę, tak? Albo za jakieś takie rzeczy, które idą w poprzek inicjatywy i w ogóle tu nie pasują. Więc myślę, że to są z jednej strony dobre przemyślenia twoje, a z drugiej strony, no to dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę, tak? Jak na razie to jest w mojej głowie taki wielki znak zapytania, czy Krawiec będzie w stanie coś takiego udźwignąć, czy za pół roku znowu się nie spotkamy w tej sytuacji, że powiesz, tak jak zresztą dzisiaj w żartach, ale za następnym razem już powiesz to na poważnie, że no było świetnie, zajebiście, ale wyszło tak jak zwykle, tak?
0: Żal mi głupców, którzy nie wierzą we mnie.
1: No, to wiesz, to nie ma z tym nic wspólnego, czy ja wierzę, czy nie. To jest kwestia tylko i wyłącznie twojej osoby i czy ty będziesz w stanie wziąć na siebie ciężar pewnej odpowiedzialności, tak? Ciężar pewnej odpowiedzialności, że ileś tam osób, a ja sądzę, że takie osoby się pojawią, że ileś tam osób wyłoży na ciebie kasę, być może nawet całkiem sensowną kasę jednostkowo, natomiast te osoby będą mieć oczekiwania. I troszeczkę się zastanawiam, czy to cię nie przygniecie. Tym bardziej, że już kiedyś, ja nie wiem dokładnie jak ta sytuacja wyglądała, ale już kiedyś wspominałeś o tym, że na twojej prywatnej stronie, która już nie istnieje, no miałeś taką akcję, że ktoś wręcz chciał zapłacić ci za projekt. To takie troszeczkę, taki little Kickstarter, tak? Natomiast ty nie bardzo chciałeś brać w tym udziału w tamtym czasie. Pytanie, czy od tamtego czasu aż tak wiele się zmieniło, tak? Tak myślisz?
0: Ja na pewno się mocno zmieniłem w ostatnim czasie. Różne tutaj i perypetie życiowe, i sytuacja aktualna, to wszystko człowieka zmienia. Już trochę mniej jestem taki wesołkowaty, lekkoduch może, jak kiedyś. Teraz bardziej patrzę już, wiesz, tak konkretnie na pewne rzeczy i zdecydowałem już, że na 100% dam na Patronite'a. Zresztą wszyscy tam się teraz pchają, no nawet Martin Lechowicz i Kontestacja, no i youtuberzy, i Energika tam widziałem. Wszyscy tam są, czemu mnie miałoby tam nie być? Co ja, gorszy jakiś? Wiesz, i ci ludzie często obiecują takie rzeczy w zamian za kasę w stylu wymienienie na liście płac i uścisk dłoni plus uśmiech. Wiesz, no też coś tam mogę w tym stylu zaproponować, nie? Niby jest trochę mało tutaj do zaproponowania, ale już coś tam się pojawia. Nie zdradzam tutaj szczegółów, ale dzisiaj dostałem fajną rzecz do rozdania, tak jakby. Ale to może sama ta osoba coś o tym wspomni w swojej audycji. I no coś, myślę, że to może być rzecz, która otworzy, wiesz, drzwi do nowych możliwości, bo w tej chwili to, wiesz, ja bardzo jestem wdzięczny sponsorom, ale to są takie kwoty, które nie pozwalają za bardzo na rozwinięcie się. To jest wszystko cały czas takie na pół gwizdka. Ja czuję po prostu, że mogłoby to być dużo lepsze. Co nie zmienia faktu, że jestem bardzo zadowolony z Nocnego Radia, z ekipy, która się tutaj zebrała, z audycji, wiesz, różne. Naprawdę jest fajnie. Zresztą sam chyba widzisz, że to jest takie radio, w którym się dużo naprawdę dzieje w porównaniu do innych, jak to mówi, potrzeba gówno radyjek, nie?
1: No, dla mnie takim przełomem, ale to pewnie tego się domyślasz, dla mnie takim przełomem w Nocnym Radiu było to, co po części było podłożem naszego takiego prywatnego konfliktu. Było to, kiedy zdecydowałeś się na współpracę i zdecydowałeś się na wspólne stworzenie gry. Bo wcześniej to troszeczkę miałem takie wrażenie, że ty de facto robisz to radio sam dla siebie. I to było dla mnie na maksa i irytujące, tak? Że, no, że po prostu bierzesz wszystko na siebie, tak? Będzie to będzie, zdechnie to zdechnie, tak? No tylko, wiesz, tylko mimo tego, że ciężar bierzesz na siebie, no to jeszcze są ci ludzie po tej drugiej stronie, tak? Ci odbiorcy, ci konsumenci, tak? A w świecie, w którym ja żyję i tutaj jakby to oznacza dla ciebie wejście na Patronite, będzie to oznaczać, jeżeli się zdecydujesz na to, no to klient jest Bogiem, tak?
0: Właśnie nic się nie zmieni, wiesz, zamierzam w nagraniu, które będzie przedstawiało jakby to, co chcę przekazać potencjalnym sponsorom, zamierzam w ogóle pozostać sobą i przedstawiać sprawę tak, że to radio będzie nadal takie, jakie było, nic się tutaj nie zmieni, nadal będzie luz i płynięcie trochę na fali, nadal będzie to takie nie do końca profesjonalne, taki, wiesz, styl Nocnego Radia. Ja chcę to zachować. Absolutnie nawet jak ma to mnie kosztować połowę kasy mniej, nie ugnę się i nie zrobię tu nagle jakiegoś cyrku, że od dzisiaj zmieniamy wszystko, tu inne zasady, nie wolno przeklinać. Chłopaki, słuchajcie, bądźcie grzeczni, wyrzucamy tą audycję, bo to nie pasuje. Nie, absolutnie nic takiego nie będzie. Nawet jakbym miał nic nie zebrać, to nie ugnę się. I ja to powiem wprost. Dowodem tego ma być to, że sobie porobię jaja, czy z Jana Pawła II nawet, czy coś. Wiem, że będzie mnie to kosztowało dużo, ale ja nie chcę, żeby się przyplątali tutaj sponsorzy, którzy będą się czuli chwilę potem zawiedzeni, bo odsłuchają sobie jakieś audycje i powiedzą: o, tu śmianie się z Żydów, antysemityzm, Jan Paweł II został obrażony. Absolutnie, osoby, które się zdecydują zostać mecenasami, będą musiały z góry wiedzieć, co to jest za radio, wiesz?
1: No to ciekawy pomysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy inaczej, to jest twoje radio, tak? Ja tutaj tylko i wyłącznie mogę wyrażać jakieś tam swoje opinie, mniej lub bardziej pochlebne.
0: Moje jak moje, stary, no przepraszam, że ci przerwę. Moje jak moje, to jest radio współtworzone bez słuchaczy, to by zupełnie było co. No, znaczy, no chodzi mi o to, że no można symbolicznie powiedzieć, że wiesz, że właścicielem jestem, ale współtworzą je wszyscy i bardzo dużo dają od siebie. To, ten obecny kształt to jest wynik działań wszystkich osób, które tutaj dzwonią, z którymi dyskutujemy, które tworzą coś, które nagrywają same, które coś wrzucają i tak dalej. Wiesz, zupełnie się nie czuję jakimś tutaj tym, który to wykreował jakoś i to dzięki mnie coś jest. Nie, to ja jestem tylko, ja nawet nie steruję tym tak bardzo, bo przecież widzisz, że zostawiam wszystko tak, no wiele osób mówi, że luzak, że ma wszystko w dupie. No tak, trochę tak, no, ale właśnie taki jest tu styl trochę, nie? Nie jestem jak Hugo, czy Martin, czy Tomek, którzy lubią trzymać ten ster i dyrygować bardziej, a czasem nawet i rozstawiać po kątach.
1: No ostatecznie, o czym ty sam się przekonałeś w swoim jakimś tam starciu z Martinem, to ostatecznie to jest tak i wtedy pamiętam miałeś jakiś tam zgrzyt do mnie, że to powiedziałem, ale koniec końców to jest tak, że właściciel domeny i właściciel serwera tak naprawdę jest Bogiem i tutaj nie ma się co oszukiwać. Bez twojej zgody nic nie pojawi się na stronie. Ja rozumiem ten nurt, w którym powiedzmy chcesz iść, natomiast koniec końców, no realia są takie, jakie są, tak? Nikt nie ma wglądu do twoich rachunków za hosting, tak? Nikt nie wie,
0: mają czy ludzie wgląd. Wiedzą, tak? Wiedzą. No powiedziałem swego czasu, gdzie hostuje się, ile to kosztuje. Ludzie już obecnie teraz sami wrzucają audycje, sami je nagrywają. Ja tego nie pilnuję. Staram się w czata nie ingerować za bardzo, nie banować. No już jak się jakiś debil trafi, który bluzga, to wiesz, to zbanuje.
1: No taki jak ja na przykład, no to wiem. Co to chciałem powiedzieć? Jeszcze takie pytanie mam do ciebie, czy w związku z projektem tej całej gry, to może dla ciebie to będzie dziwne pytanie, ale z mojego punktu widzenia jednak bardzo istotne, bo jak wiesz, jestem dosyć mocno w to zaangażowany i tam dopycham kolanem i robię różne rzeczy w tym kierunku. Czy w przyszłym roku, jakby jak rozumiem, nadal jesteś inside, tak?
0: Jasne. Trochę się to wszystko opóźnia, ale to z tego powodu, że jest strasznie dużo spraw, wiesz, i portfolio moje, i muszę cały czas jakoś tutaj starać się te parę groszy zarobić na czynsz, żeby coś, wiesz, no ciężko jest, nie ukrywam tego. I stąd to się wszystko opóźnia. Gdybym miał właśnie kasę z Patronite'a, to już dawno by to wszystko było, wiesz, zrobione z mojej strony, a tak to się opóźnia cały czas.
1: Jasne. Tak na samym początku, żeśmy się umówili, to chyba możemy zdradzić, że gdzieś tam na początku to nie tylko ja, bo w ogóle ci, którzy są zaangażowani w projekt, żeśmy się umówili, że jest podział 50-50, tak? Jest 50% krawcowego luzu i płynięcia po fali i 50% tworzenia zrębów jakiejś struktury, żeby to nagle się nie rozpadło i żeby nie wyszła z tego jakaś kicha i żeby ludzie nie musieli się potem wstydzić, tak? Ale dlaczego w ogóle wspominam o tym projekcie? Czy w przyszłości, w momencie jak już tam odpali Patronite, zauważysz, na jakiej zasadzie to działa, jacy są ci patroni, ile są skłonni dać i tak dalej, czy jesteś w stanie, że tak powiem, przyjąć jakieś inne formy współpracy, może niekoniecznie grupowej, ale takiej jeden do jeden.
0: Ale o co chodzi? Tak w dwóch słowach? Bo nie rozumiem chyba.
1: No o to chodzi, że jak wiesz, część słuchaczy też o tym wie, bo coś tam wspominałem o tym na afterach. Ja już niebawem będę się przeprowadzał do większego miasta, w związku z czym będę miał większe możliwości, tak? Będę miał większe możliwości i dostęp też do wielu osób. No i też w związku z tym, że na ciebie jednak mimo wszystko, takie jest moje przekonanie, że ze strony patronów będzie jakiś tam nacisk, tak? Że to nie będzie tak, że oni sobie będą rzucać kasą, tak? I potem odwrócą głowę w drugą stronę, niech się dzieje co chce. Nie wydaje mi się, żeby tak było. No to czy przyjąłbyś jakiś jakościowy content, tak? Znaczy, ja bardzo chętnie, że tak powiem, ściągnę jakiegoś nobilitowanego gościa, żeby trochę podnieść prestiż radia. Tylko pytanie, czy ty w ogóle chcesz takich gości i takich, że tak powiem, no, wywiadów pełną gębą, bo nie ukrywam, że mam wielką na to ochotę.
0: Zobaczymy. Wszystko jest do obgadania, chociaż wygląda na to, że Nocne Radio

0: na przykład, to zaraz było takie, no, lizanie tyłka, takie, wiesz, no, próba ugrania czegoś na tym cookiesie. Strasznie się to dziwne zrobiło i takie niefajne. Mi się to wcale nie podobało tak za bardzo, wiesz? I nie wiem, czy chciałbym, żeby tu się... No, tak by to było, no, jak miałbym gadać z kimś znanym, to zacząłbym się zaraz przejmować, jąkać, stresować, przygotowywać i by było... Dzień dobry, dziękuję, że zdecydował się pani przyjść do tego
1: radia.
0: Ale
1: hola, ty tutaj popełniasz pewien zasadniczy błąd. To nie miałbyś się tym ty zajmować, ja bym się tym zajął. To tutaj w ogóle nie miałbyś z tym nic wspólnego, tu bardziej chodzi o to, czy chciałbyś mieć taki content na swojej stronie potencjalnie, czy nie. I to raczej by był taki content bardziej zamknięty niż otwarty. W sensie to ja bym zadawał pytania i to by było nagranie stworzone przeze mnie.
0: No nie wiem, no wszystko jest tam do ustalenia. To jest, tutaj się trochę wszystko samo czasami robi, wiesz, tak trochę może to dziwnie. Wiem, że nie jesteś za bardzo chyba fanem takiego, no dla ciebie to pewnie takie... olewactwo troszeczkę, nie? Ty byś chciał bardziej profesjonalnie, żeby to miało ręce i nogi, żeby był jakiś plan, a ja widzisz w drugą stronę, nie? I też, no, zrobił się klimat taki, że pojawiają się tu bardzo różne charaktery, są, z drugiej strony są anoni też i to jest specyficzna bardzo społeczność. Nie wiem w ogóle, jak na Patronite na takie coś zareagują, bo to jest zupełnie content inny niż jakiś tam Beczka, czy jak się nazywa ten drugi taki sławny, co do Japonii jeździ. Gonciarz, tak?
1: Gonciarz.
0: No to jest zupełnie co innego. W przeciwieństwie do wielu innych kontentów, tu masz zawsze kontent w dwie strony, tak? Ciągle ludzie dzwonią. Jest telefonów sporo. Ciągle wymieniamy się poglądami, jest bardzo aktywny czat, sporo osób przychodzi na czata, jest komentowany czat, to zupełnie o co innego tu chodzi. To nie chodzi, żeby sobie siadł jakiś taki gąciarz i opowiadał, byłem tu, byłem tam, byłem sram i takie sztuczne mi się to wszystko wydaje, wiesz. Słucham ludzi na YouTubie i połowa to brzmi, wyłączając takich autorów jak Energik na przykład, brzmią jakby się naumieli. I wiesz, i improwizowany luz. Witajcie, kochani. Dzisiaj będę całkowicie spontaniczny. Juhu! Zaczynamy. Top ciekawostek. Pierwsza ciekawostka. No wiesz, o co mi chodzi. Zupełnie co innego, nie? My gadamy tu jak człowiek do człowieka.
1: To ty mnie podejrzewasz, że ja bym to w takim sztucznym stylu zrobił, tak?
0: Nie, chodzi o coś innego, żeby to nabrało to radio trochę takiego wymiaru, wiesz, takiego właśnie takiej trochę sztuczności, bo wiadomo, że nie pogadasz tak na luzaku sobie, jak przyjdzie jakiś znany gość, tak? Tylko właśnie będzie taka trochę reżyserka.
1: Okej, okay, a nie uważasz w drugą stronę, że to jakby radio troszeczkę na tym cierpi, bo staje się takim tworem w dużej mierze zamkniętym, tak? I że potem na przykład to jest charakterystyką tego roku, który był i już nie tylko tego roku, tak? Ale no, jest to, że cały czas, prawda, spotykamy się wśród tych samych twarzy, tych samych ników. Można powiedzieć, że kłębimy się we własnym środowisku troszeczkę jak w takim więzieniu. A wiesz, jakościowy content zawsze ma to do siebie, że pierwsza rzecz, podnosi jakiś tam prestiż radia, zwraca uwagę na to ludzi podobnych do tych, którzy są zapraszani. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no, jest jakby tym takim otwarciem pewnego okna, tak? Otwarciem pewnego okna i jakimś tam cichym zaproszeniem na przykład ludzi z nieco innych środowisk.
0: No chyba już nawet zdradziłem ostatnio, że rozmawiałem właśnie ze wspomnianą wcześniej Ewą Kołakowską. To jest żona Romana Kołakowskiego, znanego barda w sumie. I była taka propozycja, miałem jakby możliwość przekształcenia nocnego radia w coś trochę innego. W takiego miejsca, gdzie pojawiałyby się różne znane gwiazdy. I co wiele osób dziwi, no w końcu nie poszedłem na to, tak? Bo raz, że nie chcę, a dwa, że to nie

0: nie miałoby sensu i by nie działało. Musiałbym w ogóle wszystko pozmieniać, zrobiłoby się co innego. To już wolę zrobić jakąś inną może platformę, stronkę i tam starać się program Ewy jakoś wykreować, pomóc jej to wykreować. Wiesz, no to nie ma za bardzo, no... Nie zadziałałoby to, no pojawiłaby się tu jakaś właśnie Steczkowska czy Golec Orkiestra i trzeba by w to też zainwestować, trzeba by na Polak potrafi to wrzucić, trzeba by zmienić wizerunek tego radia, powypierdalać z połowy osób, zupełnie nie o to mi chodzi, nie tego szukam, wiesz, to jakieś by się zrobiło kuriozum zupełne z tego, nie? I jak sobie wyobraziłem, że muszę z jakąś pindą tutaj się przymilać, bo to wiesz, do znanej gwiazdy to nie powiesz tak sobie, wiesz, cześć, siema, nie? Krawiec jest.
1: Ja bym tak powiedział.
0: No to potem by po programie by zadzwonił menadżer, panie Krawiec, czy panu się klepki pomieszały w głowie? Proszę pana, ja w tej chwili zastanawiam się, czy nie zażądać odszkodowania. Wizerunek...
1: Czy naprawdę by tak było?
0: No, zrobiłyby się cała masa, by się jakichś kwaśnych sytuacji by się zrobiła z tego, wiesz, problemów, nie, wiesz. Tutaj Etam napisał, że ty byś tę gwiazdę opierdolił, no to jest całkiem niewykluczone. Zdenerwowałbyś się blacha, wiesz.
1: Małe jakieś głupoty, to z pewnością tak. Nie miałbym ku temu, że tak powiem, żadnych zahamowań.
0: Panie Kazik!
1: Znasz od tej strony.
0: Pan myślisz, panie Kazik Staszewski, że pan jesteś taki ważniak? Tutaj, pan, kończymy ten program, pana nie mam przyjemności z panem w tym momencie rozmawiać. Tak by było.
1: Wiesz, ja też nie chcę, żebyś odebrał te moje pytania jako jakieś takie, nie wiem, jako jakąś taką spowiedź czy coś w tym rodzaju, bo to zupełnie nie o to chodzi. Zupełnie na spokojnie ci zadaję te pytania i to też poniekąd nie tylko i wyłącznie w swoim imieniu, nie to, żebym był rzecznikiem kogoś tam, bo nie jestem, tak? Natomiast gdzieś tam prawdopodobnie też do ciebie, tak? No, dotarły takie głosy, no, że ludzie no już po jakimś tam czasie funkcjonowania radia się zastanawiają, ale tak właściwie to dokąd my idziemy? Tak właściwie to Krawiec Quo Vadis, tak? Więc to w takim momencie właśnie jak końcówka roku, to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to, że wspomniałeś właśnie dokąd radio zmierza, tak? I jak w ogóle ty na to wszystko patrzysz, jak do tego podchodzisz, tak? Bo to rozwiewa wszelkie wątpliwości, tak? Zawsze możesz się powołać na to nagranie, które jest teraz, że no, słuchajcie, mówiłem już, nie będę się powtarzał, tak? A cymbały, które nie umieją słuchać, won.
0: No tak jak Kazik śpiewał, idę tam gdzie idę i tak trochę to wygląda. Od początku to było radio nieco takie kuriozalne, nieprzemyślane, no bo sytuacja, w której mamy audycję powiedzmy z Alosem, który opowiada o mitologii wikingów, do tego mamy nocną jazdę, gdzie obrażamy i lewą stronę, i prawą stronę, co jest bardzo takie niekomercyjne i sprawia, że w ogóle nikt się tobą nie interesuje i wszyscy są zdenerwowani i wkurwieni, bo nie dopieszczasz ani jednej grupy, ani drugiej, a ludzie jednak trochę się, wiesz, lubią się utwierdzać we własnych poglądach, lubią takie radio troszeczkę jak na przykład Kontestacja, tak? Gdzie jest ten wolny rynek, gdzie jest misja, gdzie wiedzą na czym stoją, gdzie są zapraszane te osoby, które cenią. Ja idę trochę na wariata od początku i to ma swój efekt taki, że wariatów sporo się tu pojawiło, łącznie z tobą. Też jesteś wariat trochę, nie? I dużo jest tutaj...
1: Nawet bardziej niż trochę, zdaniem niektórych.
0: Tutaj jest cała masa wariatów i może i próbuję w tym znaleźć jakąś siłę, tak? I jakąś moc. Może radio będzie nieznane jeszcze dosyć długo, a kiedyś będzie znane i kultowe, nie? I to mi wystarcza. No, ja, słuchaj, nie jestem łapczywy na kasę, nie widzę tego jako źródła swojego zarobku. Chcę na Patronite'a trafić, ile się uda zebrać, tyle się uda. Nawet jak 500 zł się uda zebrać, to dla mnie to jest już sporo, tak? I pomoże to trochę. Więc... Nie idę na siano i powiem to sponsorom wprost, że nie oczekujcie, że będę za pieniądze nagle mówił coś innego, albo że zmienię profil, albo że będziecie dyktować, że to wam się nie podoba. Znaczy dam delikatnie i grzecznie do zrozumienia, że tak to wygląda, tak?
1: No, no, to powiem ci, że od momentu jak powstało to radio do tego jak teraz to mówisz, to muszę ci powiedzieć, że cholernie dużo się nauczyłeś. I chyba że rzeczywiście coś w tym jest, że cholernie się zmieniłeś, bo zauważyłeś, że takie transparentne komunikaty, takie bardzo oczywiste, rzeczowa, jednocześnie takie, które przecież nie mają na celu kogokolwiek obrażać, tylko pokazywać tak w zasadzie, czym jest ta marka, tak? Po co to w ogóle jest, tak? To jest bardzo, bardzo ważne, tak? Przynajmniej takie... z mojego punktu widzenia. No. Ja lubię otrzymywać jakby na dzień dobry taki komunikat. Jesteśmy po to i po to, zmierzamy dotąd i dotąd. No jak się nie zgadzasz, nie pasuje ci, to przykro nam, nie?
0: Tak, to jest po pierwsze uczciwe, po drugie zabezpieczy przed jakimiś tam potem niedomówieniami. I to, widzisz, znowu trochę na wariata, bo pójść do sponsorów i powiedzieć im na dzień dobry, że możecie zasponsorować, ale nie oczekujcie, że zrobię wam za kasę laskę i kasa nie jest dla mnie najważniejsza. To jest też znowu na wariata trochę. Na wariata jest jechanie pierw po kesze, a potem zapraszanie kogoś, kto jest fascynatem kesze, tak? Na wariata jest nagrywanie audycji dla ateistycznej w katolickim kraju, gdzie większość osób to osoby jednak wierzące, a potem zapraszanie do tej samej audycji osoby głęboko wierzącej i tak dalej, ale być może w tym będzie jakaś też, być może w tym jest jakaś siła jednak, nie? A może nie, a może się okaże, że to kolejny raz strzelam sobie w stopę, co jest jednak bardziej prawdopodobne.
1: Nie, wydaje mi się, że takim myśleniem troszeczkę samemu sobie, to zresztą dosyć często to ci powtarzam przy różnego typu audycjach, że powinieneś odejść od takiego myślenia i zacząć po prostu, wiesz, egoistycznie myśleć o sobie i o swoich produktach wedle zasady, że inni cię szanują w momencie, jak ty szanujesz sam siebie, tak? Bo jak cały czas myślisz o tym, że o, no ja jestem tym niziołkiem, a tam to są ci wielcy możnego świata, no to prawdopodobnie już do samego końca zostaniesz takim niziołkiem, a ci wielcy, nawet jeżeli nie są wielcy, to oni i tak będą dla ciebie wielcy, ponieważ oni będą w ten sposób o sobie myśleć. Oni będą takie komunikaty wysyłać w świat, tak? Jaki to ja jestem w ogóle zdolny, możny, tak? I ja tutaj steruję tymi, steruję tamtymi, bywam tam i bywam tu, tak, co niekoniecznie świadczy o ich rzeczywistej wartości, tylko po prostu o, Muppet by pewnie powiedział, dużym poczuciu ego, natomiast ja bym powiedział o tym, że no, że zwyczajnie mają jakiś tam szacunek do siebie i że jeżeli wiedzą, że robią coś porządnie i że to ma jakiś tam wpływ na ludzi, no to ma wartość i warto się tym chwalić, tak. Wiem, że Kubę z Rozmów w Nocy określasz jako jakoś tam swojego przyjaciela, no to ja myślę, że Kuba miałby sporo, że tak powiem, do powiedzenia. Zresztą mam nadzieję, że jeszcze zadzwoni odnośnie takiego czegoś, co w Stanach właśnie jest bardzo takie powszechne. Właśnie to, że warto się chwalić. Że warto się chwalić tym, co mamy, żeby nie robić z siebie takiego niziołka, bo to już abstrahując od kwestii finansowych, to po prostu tak życiowo zupełnie się nie opłaca.
0: No, dużo racji w tym jest, co mówisz. Okej, zróbmy przerwę na muzyczkę, zbliża się już powoli północ, po muzyczce już będzie jeszcze bliżej, no i zapraszam. Potem jeszcze, jak będziesz miał ochotę zadzwonić, to sobie możemy pogadać, bo jeszcze posiedzimy, no, do oporu, nie? Ile wystarczy sił.
1: Ja na koniec jeszcze tylko dodam, że dzisiejszego Sylwestra spędzam przy energetyku o nazwie Drift. Przed chwilą zjadłem pizzę, a mam tutaj jeszcze Monstera zielonego. I to jest absolutnie wszystko. Aha, i herbatę jeszcze mam. Nie mam alkoholu ani narkotyków, jakby niektórzy mnie podejrzewali o to.
0: Biedaku,
1: ale to narkotyków. Ale to tylko świadczy o tym, że kompletnie mnie nie znają i nie wiedzą, kim jest Blacha. ale to nic dziwnego, w końcu to jest świat online przecież, prawda?
0: No rzekł, to hej. Rzekł zamaskowany blacha, odchodząc, kryjąc się w mrokach. Cześć.
1: Cześć.
0: No, tu się odzywają różne osoby, o których mowa. Kuba się odezwał właśnie i pozdrawia was wszystkich, blachę. Tutaj pozdrowienia z USA. No, Ameryka trochę taka właśnie, nie mówię tu o Kubie, ale Amerykanie tacy są za pieniądzem, patrzą na wiele przedsięwzięć od komercyjnej strony. A chciałbym, żeby jednak radio pozostało mocno niekomercyjne. No i tyle. Puścimy może coś takiego lżejszego, bardziej sylwestrowego teraz. Coś takiego, wiecie, przytupaja jakaś, żeby ten nóżka dygła. O.

0: Zespół się nazywa Ozon i to jest jakaś rumuńsko-litewska, jakiś boys band rumuński.
1: Halo?
0: Ale napierdalają.
1: Salut? Sunt eu un haiduc?

Powoli witamy nowy rok. Co nam przyniesie ten 2017? Oby się nie sprawdziły te wszystkie przepowiednie czarnowidzów i jackowskich, bo będzie no ciekawe czasy. To przekleństwo stare, chińskie. Obyś żył w ciekawych czasach.

0: Wlej se wlej, ta tura tuta dej. Ale napieprzają, już się nie mogą doczekać wszyscy wybuchowi ludzie. Musi być huk, musi być petarda. Musi być petarda, nie? No cóż, ja tak nie przepadam za hałasem, chociaż kiedyś lubiłem bardzo hałas. Słuchałem ostrego metalu dosyć. Może puszczę wam dzisiaj jeszcze Moonspella, kapeli metalowej, od której zaczynałem. Tak, żeby pokazać jednak, że radio nie jest takie komercyjne, jak mogliby pomyśleć sobie ci, którzy dopiero co się z nami połączyli tutaj i natknęli się na ten utworek zespołu Ozon. No, może Wolfharta, może Irreligious. Tak, zgadzam się z Floki Wik, że cisza jest piękna i brakuje tej ciszy trochę, niestety, szczególnie jak się mieszka w bloku. No, ale to może jakaś motywacja, żeby w tym nowym roku stać się obrzydliwie bogatym, ekscentrycznym milionerem i kupić sobie własny domek.
1: Jep, ale jebło siwy. No, łysy, ty to masz petardę.
0: Włączmy może jakiś podkład, bo jeszcze parę minut jest. Co to tak syczy? Myślałem, że deszcz spadł, a to jakieś syczące petardy.

No, dwa lata teraz stukną, muszę zmienić w stopce 2015-2017. No, jeszcze chyba niecałe dwa lata, no ale nocne radio już trochę działa. Ci, którzy mnie znają, to zawsze jak zakładam jakieś nowe radio, to no, miałem takie komentarze. No, krawiec, myślałem, że ci to jebnie po roku znowu, jak zwykle, że odejdziesz i się zniechęcisz i walniesz to w diabły. A tu popatrz, działa, no ale jeszcze jestem pod wrażeniem.

Chyba jednak reklama na Facebooku okazuje się, że działa. Wystarczy parę groszy zainwestować z 20 zł i już coś się dzieje, już nowe osoby przychodzą. No tak w ostatecznym przeliczniku wychodzi jakoś tak, że jeden nowy słuchacz kosztuje 2 zł. Tak mniej więcej. Jakoś tak wychodzi. Więc no, opłaca się, opłaca. Teraz chwilowo chyba przystopuję. Te kampanie reklamowe 2 razy po 20 zł zupełnie wykończyły mój budżet reklamowy. Zwołam tutaj radę nadzorczą i poruszę tą kwestię. Po prostu troszkę musimy ograniczyć koszty, bo to 42 zł, cóż, no myślę, że to było trochę przeinwestowanie w tym momencie. Przeinwestowanie. No ciekawe, też są takie przepowiednie, że PiS będzie rządził twardą, żelazną ręką. No to się zgadza, zgadza. Oni tacy są, jak już się dorwą do władzy, to nie popuszczą. I wiecie, to chodzi o to, żeby nie, też unikać takiego dwójmyślenia, które jest charakterystyczne dla wielu ludzi, że jak nie jestem za PiS-em, to jestem za PO, nie? I ogólnie tylko dwie opcje są, a jak nie za tym, to za Petru, nie? A to zupełnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Zadaniem dziennikarza powinno być przynajmniej, a nie jest niestety, konfrontowanie ze sobą różnych spojrzeń, różnych opinii, nie kształtowanie, nie szerzenie jakiejś misji. Też można od biedy to robić, ale no też nie cały czas i jednak czasami sobie przypominać, że jesteśmy dziennikarzami, przynajmniej staramy się być. Też takie, czy jestem dziennikarzem, czy nie mam, a ma pan legitymację dziennikarską? Tak, wydrukowałem sobie na drukarce. A to proszę pana, gdzie jest pieczątka tutaj Związku Dziennikarzy Polskich? Ale proszę pana, w dupie mam pana pieczątkę. No to pan nie wejdziesz, proszę pana. No i tak trochę wygląda. W sumie ile minęło od założenia nowego radia po Radiu na Fali? Nie rok, ale więcej. Jeszcze czas, żeby się rozpadło. Tutaj pisze Simpli. Czarnowic, znany Czarnowic. A dla blachy słowo dziennikarz jest obelgą. No tak właśnie, to w ogóle już też przychodzi taki czas, że przestajemy się przejmować tym, jak nas ktoś nazywa, czy jestem pan dziennikarz, czy nie, i chcę, żebym był panem dziennikarzem, żebym miał legitymację i żebym dobre wrażenie zrobił, to może ja napiszę takiego oficjalnego maila. Dzień dobry, nazywam się Krawiec, no właśnie, też ciężko jest czasami nawiązać współpracę, jak się używa ksywki, bo ludziom się kojarzy to z więzieniem od razu, nie? A to jest jakiś taki sprzeciw, tutaj większość z nas, zauważcie, używa ksywki, nie? Każdy sobie jakąś wymyśla i co? I coś złego w tym jest, że się nie przedstawiam jako Krzychu, Zdzichu i tak dalej? Nie, właśnie nie. O to chodzi, żeby trochę iść pod prąd z tym wszystkim, żeby ludziom w końcu wbić dołba, że nie trzeba myśleć tego, co wypada myśleć, nie trzeba myśleć tego, co wszyscy myślą. Nie, no tak, Zenon tu przypomina Cezary Łasiczka, no to też pseudonim artystyczny. I czasami wiemy, jak kto się nazywa, ale jakoś tak się przyjęło, tak, tu u nas, że są takie radia, gdzie wiele osób używa swojego imienia i nazwiska właśnie, żeby tak poważniej było czy coś. A tu chyba nie o to chodzi, dlatego się boję, że przyjdą tu, że poważniejsze osoby albo nie przyjdą, albo się będą źle czuły, jak już przyjdą, albo się poczują rozczarowane. Zobaczcie, jakim tonem ci ludzie do nas czasami mówią, jakoś tak, wiedza, z wiedzy, jaką posiadam, proszę pana, na obecną chwilę, proszę pana, mogę z czystym sumieniem, proszę pana, i tak pierdoli, sztuczność 100, merytoryka 10 na 100, tylko już, i w ogóle zupełnie mi to jakoś nie odpowiada. Włączam telewizor i czuję się, no tak jak Etam zresztą ostatnio powiedział, że włącza telewizor i czuje się, jakby go torturował ktoś.
Pewnie wielu z was tak ma. Jest tu dużo osób, które już nie oglądają telewizji od lat. I potem włączenie czegoś takiego to jest tortura często. I to pokazuje, jak ten przekaz jest zrąbany, że musieliśmy się do niego przyzwyczaić, tak? Żeby móc go w ogóle strawić. Takie niczym takie zatrute jakieś chemiczne jedzenie, które nam jakoś wchodzi dopiero jak nasz organizm się z tym oswoi, że nauczy się zwalczać tą chemię. Coś takiego, nie? Więc to jest... tragedia, po prostu tragedia. Nie chcemy zupełnie takiego klimatu, nie chcemy... Pamiętam, kiedyś byłem w radio, źle się czułem, to tam gówniany był strasznie jakiś taki klimat. No, zobaczymy, jak te media pójdą, w jaką stronę. Nie zależy nam, żeby nas tu było dużo, dlatego nic nie idzie na żadne wykopy, inne klopy. Więc zostańmy przy tym, co mamy. Już za 10 minut nowy rok. Wypadałoby puścić w tym momencie Europe, final countdown, ostateczne odliczanie. A ja może jeszcze jakąś muzyczkę tutaj zapodam w międzyczasie. To może zadedykuję Klodziowi, który mimo, że to właśnie kolejne wydarzenie, to była rezygnacja Claude'a Monet, autora audycji Teoria Chaosu, z kapitanowania tutaj ze mną na spółkę radiem. O powodach już było wiele razy, ale przypominam, że Claude nadal jest z radiem, cały czas tu nadaje, jesteśmy w dobrych stosunkach, gadamy ze sobą jak przyjaciele normalnie i knujemy różne plany też, no i jest normalnie całkiem i też no jakoś działa, nie? Działa.

Nie wiem, o co chodzi z tym, że u niektórych czasami coś tam rwie, przerywa. Spróbujcie sobie wcisnąć F5, może odświeżyć, może to pomoże, drogi Boże, na traktorze.

No, cały czas coś się dzieje, a to teoria chaosu znika z radia na fali, na skutek też jakichś dram różnych, o których tutaj może nie warto mówić w tym momencie. A to Kuba z rozmowami w nocy rezygnuje z nadawania w nocnym radio. I ja się z tym pogodziłem, że takie sytuacje będą cały czas się pojawiały, niestety. Tak to jest, tak to działa, że nie może być inaczej. Jak rzeka, nie? No, coś tam spływa, coś zostaje. No, nie wiem, no po prostu tak musi być.

Fajny teledysk jest do tego utworku Queen, Invisible Man oczywiście. Wygląda trochę jakby był robiony na jakiejś Amidze. Tak mi się skojarzył, ponieważ to jest taka dziwna stylistyka. Kolorki, wiecie, taka prostota, fajnie to wygląda. No teraz już takiego teledysku to się raczej nie uświadczy. Teraz na topie są jakieś demoniczne Lady z Gagi, Baby Gagi, Jagi, Baby Jagi. I różne takie eksperymenty pseudoartystyczne trochę już tak dla mnie, bo to się zrobił taki komers po prostu. Coś, co stara się być jakąś wielką sztuką, że jakaś dziwna ubrana w jakiś lateks obcisły z głową kozy, laska z cycem wystającym jednym, a drugim przekutym i krwawiącym. I to ma być sztuka, tak? Bo jest krew, bo jest cyc, ale to jest gówno często. I przestałem trawić. Może to było na początku coś ciekawego, co nie? Że takie wkroczenie tego, co znaliśmy ze sztuki do komercji, a teraz już mamy tylko z tego taką komercję i tęsknię za dobrym rzemiosłem, czyli za czymś kreatywnym, po prostu za czymś nowym, oryginalnym. A dostajemy dużo takich pseudoartystycznych różnych wyziewów. No, przychodzi pewnie w bereciku jakiś taki artysta, nie no, w bereciku, no nie, to by było co innego. Jakiś taki z przekutym nosem, z tatuażem na twarzy, z irokezem, ze sztucznym kutasem, bo to taka moda teraz. No, takie może czasy, że im bardziej jesteś kontrowersyjny, tym lepiej, nie? No, radio na pewno pozostanie spiskowe. Mocno. Alternatywne na swój sposób, buntownicze też na pewno mocno, nonkonformistyczne, głupawe. Nie mogę mówić głośniej, bo się przester zrobi, pytaj Mierzu. Ogólnie jestem zadowolony. Fajna ekipa, ciekawi ludzie. Zupełnie inny klimat niż gdzieś tam na YouTubie. Poczytajcie sobie komentarze na YouTubie, nie? A poczytajcie komentarze u nas. Są często długie, ciekawe, albo krótkie i konkretne. Coś wnoszące, a nie takie ale dojebał, ale ha ha ha, hi hi hi. No i tak ciągną się te komentarze, ciągną. O, już zaczynają strzelać. Wygląda na to, że nowy rok, mój zegarek chyba się puści. Puścił się mój zegarek, słuchajcie, z innym zegarkiem. Nowy rok, mój zegarek właśnie, zapomniałem przestawić go dokładnie, 3 minuty do przodu, więc nowy rok nam nastał, wygląda na to. Najlepszego, oby wam się powodziło, drodzy powodzianie. I życzcie mi nowego zegarka w komputerze, albo nowego komputera od razu, bo to już jest taki stary komputer, że się zegarek, widzicie, spieszy, albo później źle nakręcony. No, także no, dziwnie się czuję, 2017, siódemka magiczna, a szóstka diabelska była. No, Obama zalegalizował satanizm. No, wcześniej był legalny, ale teraz do szkół wkracza. I małe dzieci przy stopach Bafometa patrzą się z ufnością w głowę kozła i mówią: dziękujemy ci, Obamo, ty nasz antychrystku. A Obama tym swoim głosem dziwnym i tym swoim śmiechem. Powitajmy szatana. Awe satan. No, taki dziwny jest, nie? No zobaczymy, dziwne czasy. Ma być jakaś nowa technologia też w tym roku, która ma być czymś rewolucyjnym, takim jak były CD-ROMy, w ogóle internet szerokopasmowy. To ma być znowu taki skok, no niewykluczone, może telepatyczny internet. Albo jakaś interfejs nerwowy, jak w cyberpunku, połączony z rzeczywistością rozszerzoną. Blacha otwiera monstera, floki
Przejęzyczyłem prawie. Floki Wik życzy szczęśliwego nowego. Pytaj Miesz pisze o internecie dożylnym. No, były takie pigułki, że łykasz i tam masz playera i muzyka ci gra od środka w żołądku. A Zenon życzy tobie, Jacku, żebyś już ludziom nie groził. Zaraz zaczniecie takie życzenia składać. Tobie życzę, żebyś nie był taki głupi, jak byłeś. A ja tobie życzę, żebyś takim chamem zbolałym nie był. A ja tobie życzę, żebyś nie był takim pustakiem, pustym jak bęben, żebyś takich farmazonów już nie pierdolił, kochany kolego mój. Dziękuję ci. Ja ci życzę, żebyś takim zjebem nie był więcej, żebyś się poprawił. I tak takie uprzejmości sobie powymieniamy tutaj. W naszym takim nocno-radiowym, nocnikowym trochę stylu hardkorowym. No, bo nie da się ukryć, że... Słuchajcie, my sobie nie zdajemy z tego sprawy do końca, ale jak się wkroczy czasami w jakieś towarzystwo inne, to wychodzi, że tu jest taki hardcore trochę, nie? Taka ostra jazda trochę, bez trzymanki. Nie pierdolimy się w tańcu, jak to się mówi. Blacha chyba jakoś nie udzielił mu się noworoczny klimat tutaj i wyciągniętą rękę, która może trochę tam podszczypywała, to odtrącił, napluł pod nogi i tutaj jeszcze no. No dobra, słuchajcie. No dobra.

0: Bo to jest lek na całe zło, nocne radyjko. Ale się pięknie wstrzeliłem tutaj w końcóweczkę. No to co, możemy tutaj jeszcze parę tematów jakichś poruszyć, takich bardziej merytorycznych. Możemy, czyli pociągnąć na przykład, no miałem komuś powróżyć, o, dzwonili ludzie i nikomu nie powróżyłem. Kto chce wróżbę jakąś, mogę na poczekaniu powróżyć. Kto pierwszy zadzwoni, to ma wróżbę za darmo, a kto drugi zadzwoni, to ma wróżbę za darmo też. A kto trzeci zadzwoni, to za 50 zł już. A kto czwarty, to już bogaty pan, 200 zł, cyganka, krawiec, powrózy, przyjdzie brunet wieczorową porą. No, to wam mogę obiecać i wam wywróżyć na 100%, że przyjdzie do was brunet wieczorową porą w przeciągu następnych... No to dzwonić, no, tutaj ten pisze mi z dupy mi powróży. Z kłaków na dupie chyba. Z karmy dla kota. No już mówiłem, że z żygów mogę powróżyć kocich, jak się kot zżyga. No słuchajcie, jak można z fusów, to z żygów nie można? Ale napierdalają. Może odczekamy trochę, aż przestaną, bo ciężko się... Ja to potrzebuję skupienia. Wróżka potrzebuje skupienia, spokoju, a tu petardy. Halo, halo?
1: Halo, halo? Chciałbym wznieść toast, jeśli pozwolisz.
0: Proszę bardzo.
1: Monsterem, ale chyba mogę.
0: To poczekaj, to ja sobie też naleję czegoś, momencik.
1: No. Tylko wiesz, z butelki albo z

0: Pozwoliłem sobie dwóch naraz, słuchajcie, na dwa baty.
1: Matko, jaki skandal, jaka żenada, dwóch naraz w tak profesjonalnym radiu. Idę się powiesić.
0: No bo, słuchaj, ty już dzwoniłeś, ale...
1: Ty już dzwoniłeś, ty się nie odzywaj, dajmy szansę innym.
0: To jest piękne, nie? Właśnie, dajmy szansę innym. To tak się już przyjęło nawet, dajmy szansę innym, no już... Ja cię nie wyganiam, ale idź już sobie, dajmy szansę innym, tak, do widzenia. Nie, no spoko, zostajecie obaj. Simply, cześć Simply. Halo? Nieśmiały Simply dzisiaj.
1: Nie, ja myślę, że to jest bardzo wymowny komentarz, taka cisza, nie? Ja nie wiem jak ty, ale ja jestem obrażony czymś takim, że po
2: halo, a teraz?
1: Simply nam przekazał taki komunikat.
0: Słyszymy się.
1: O, właśnie jak teraz.
2: O, właśnie, sorry, po prostu wuj. Dobra, miesza o to, co się stało. Ja zadzwoniłem po to, jak było na początku mowa o tych słuchaczach, co tylko dzwonią mi pół minuty, żeby tylko pozdrowić, to ja zadzwoniłem, żeby pozdrowić i dostać wróżbę.
0: Wróżbę.
2: I żeby było, że i zadzwoniłem.
0: Dobra, super. To wiesz co, to ja wylosuję tutaj.
2: Słowo klucz.
0: Przejadę trochę tutaj i coś wylosujemy. Okej. Masz... Czekaj, włączę sobie echo może. Masz naturę dziecka, przez co w styczniu zostaniesz omyłkowo porwany przez niewidomego pedofila, który będzie cię więził w swojej zapyziałej piwnicy. W grudniu uwolnisz się. Pamiętaj, aby dobrze schować zwłoki. Nie wiem, czy taka wróżba...
2: No, już mi spamują, że jestem w radiu. Ra. No cóż, no planuję w tym roku mieć więcej znajomych. zmienić środowisko.
0: No to uważaj, panie, uważaj, bo tak. Tu widzisz, z tymi znajomymi to różnie może być.
2: No, do tej pory się przekonałem, jak różnie może z nimi być. Łażąc od jednego radia do drugiego radia.
0: No właśnie. Ty też taki jesteś, taka... Wybacz to określenie. Kurwa radiowa, przepraszam bardzo, ale tak to trochę jest, że taka prostytutka. O, prostytutka radiowa, że raz tu, raz z tym, raz z tamtym. A powiedz, a kochasz nocne radio?
2: Od biedy może być.
0: A kogo, które radio bardziej kochasz? Nocne radio czy kontestacje?
2: Te lepsze.
0: No, dyplomatycznie. No, jak każde dziecko zapytasz, to nigdy nie powie, czy bardziej kocha mamę czy tatę, tylko zawsze porówno. Albo coś w tym stylu. No dobra, słuchajcie, to kto jeszcze chce wróżbę? Bo tu jeszcze wcześniej jeden słuchacz dzwonił, ale jak zobaczył, że dzwoni blacha, to uciekł.
1: Tak, jasne. Dajesz krawiec tą wróżbę. Przyjmę to na klatę.
0: Dobra, to wylosuję ci jakąś, bo tu mam różne, dobra.
1: Tak, nastąpiło zwolnienie blokady, komora gazowa się otwiera, no, dajesz.
0: W okolicach sierpnia będzie ci się chciała zwalić na głowę toksyczna rodzina, którą wyeksmitowano z ich mieszkania socjalnego. Postaraj się, aby nie zdechli z głodu, ale nie dawaj też się objadać w nieskończoność, bo w rezultacie i tak nazwą cię chujem, kiedy będą opuszczać twoje mieszkanie. Pamiętaj, że siekiera nie zawsze rozwiązuje problemy. Większość z nich można rozwiązać za pomocą pałki. Co myślisz?
1: Zdecydowanie prawidłowa prognoza.
0: Tak?
1: No, bym powiedział, że nawet bardzo prawidłowa. Trafiłeś w każdym razie. I mówię to zupełnie poważnie.
0: No widzisz? To myślę, że taka wróżba może przypasować wielu osobom do ich sytuacji.
1: A to może być troszeczkę pechowe, powiedzmy, w mojej i w twojej sytuacji, bo ja kiedyś trafiłem w przypadku twojego uczestnictwa w innym radiu, że z kolei tamtejsza, w cudzysłowie, rodzina cię pozostawi. Natomiast ty teraz trafiłeś z tym, że moja jakaś tam rodzina się do mnie dopierdoli, tak?
3: Objadają cię?
1: No... Objadać to mnie nie objadają, natomiast no, sporo ze swojego prywatnego życia bym musiał odsłonić, ja nie chcę tego robić, ale ta wróżba ma... To jest bardzo, że tak powiem, trafne. Bardzo trafna jest ta wróżba.
3: Kurczę, to jak ja taki jestem jasnowidz, to Simpliemu, kurczę, też z tym pedofilem... Co go porwie.
1: No, tak. Tylko z tym przypisywaniem tych etykietek to jakoś nie trafiasz, bo przypisałeś Andrzejowi, że jest radiową kurwą. Wypraszam sobie, to ja jestem radiową kurwą, a sobie przypisałeś dar jasnowidzenia, co również nie jest trafną definicją, bo zdarzyło ci się to zaledwie raz. Tak więc hold on, Mr. Krawiec.
3: A tu pytajmy, jeszcze coś pisze, wodnik, 5 pałek, dostaniesz do buzi 5 pałek. To jakiś tarot, tam jest 5 pałek od cesarza. No nie wiem. Ja to jak patrzę na tarota, to widzę tą kartę głupiec, full, i to jest no wypisz, wymaluj ja po prostu. Tylko że zamiast psa szarpiącego za nogawkę powinien być kot biegnący przy głupcu.
1: A ja mam taką prośbę, troszeczkę tak się zachowam, jak taki zupełnie klasyczny słuchacz, taki przeciętny, szary, półmózgi tempak, który dzwoni do radia i ma słaby mikrofon. Mogę? Na chwilę, tak?
3: Ty wszystko możesz, Jacek, a nawet jak nie możesz, to i tak możesz.
1: No widzisz, czyli jednak Zenon miał rację, że jestem numerem 2. W każdym razie, jeżeli byś mógł taki kawałek włączyć w przerwie muzycznej, to bym był bardzo rad i myślę, że on, no chociażby na pierwszy rzut oka tytułem pasuje do właśnie zakończenia roku. To ja już uciekam, hej.
3: Hej. Tym oto harcerskim pozdrowieniem pożegnał się z nami Blacha, a na antenę wkroczyli Skoczny George i Zenon.
4: Dobry wieczór. Ja słuchaczom i tobie, Krawiec, chciałbym w tym nowym roku życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy, tak? Bo może jakoś się nie udzielam, ale nocnego radia słucham i wypełnia jakąś tą niszę w tym moim internecie i niech nocne radio nadaje do końca świata, jak to Owsiak mówi, jeszcze dzień dłużej. Także trzymajcie się ciepło, pozdrowienia, cześć.
3: Ale czekaj, bo ja ci życzę dużo pieniążków, żebyś miał i żebyś dużo wpłacił na nocne radio. O. Jak będziesz już miał dużo pieniążków. O.
4: Bardzo chętnie. No. Ale tak będę miał. Także trzymajcie się ciepło i pozdrowienia.
3: Trzymaj się, dziku. To był dzik, ma tu w awatarze dzika. Może jest fanem piwa dzik. I niezły z niego dzik.
5: No to Krawiec, ja czego mi tu pozostaje życzyć? Życzę dezorganizacji, anarchii, utrzymania tej struktury pięknej, anarchistycznej, która jest, super sprawa. Wiesz, tymi długami to ci nie życzę, to ci wszyscy inni życzyli dookoła.
3: No żebym miał długi.
5: Żebyś miał długi, ale nie długi. Ego. No, tak. I tego. No żebyś sobie poradził z trudnymi decyzjami personalnymi, które wiszą jak po prostu siekiera nad tym wszystkim. Ale co? GMO, stary, no trzymaj to dalej, tak jak jest, nie? Słuszny jest ten kierunek, słusznie to się wszystko rozwija i tyle, nie? Nie rób się zwykłym. O, tak, z tej strony. Wolności.
3: Bardzo fajne życzenia. I takie czuję, że konkretne, szczere, fajne. George'owi też bardzo dziękuję za życzonka. Wszystkim bardzo miło. To co, chcesz wróżbę?
5: A dla mnie czy dla Oli? Osobno,
6: dla
5: czy
6: mnie.
5: Razem? Daj dla Oli. Panie Przodem.
3: Dobra.
5: A nie masz kobiecej, bo tu jedna tylko baba jest. To już dla niej będzie przygotowany szczególnie.
3: Zgnije ci wątroba. I padnie ci nera. Ale nie przejmuj się, masz jeszcze drugą.
6: Super.
5: Ty wiesz
6: to
5: co?
6: Tyle?
5: To na pewno miało być do mnie czy do niej?
3: Krótka się wylosowała akurat taka.
6: A to było dla Zenona, dla mnie jest inna, ja sobie już sama.
5: No dzięki, ja mam różnie kłopoty z nerkami, także super, nie? Okej, nie ma sprawy, fajnie.
3: Znowu, to widzisz, to tak coś rykoszetem, coś widzisz, prawie że trafiłem, znowu jakiś jasnowidz jestem.
5: No naprawdę, idzie ci to twardo, nie? Idzie ci to twardo. A i życzę ci jeszcze, żebyś się słuchał Szarych Eminencji, nie? Tak, to ważne ten.
6: Oj, przestań. Ja życzę prawdę, żebyś czytał fajne komiksy, mi polecał, dzięki i... Żebyś był taki jak jesteś, bo jesteś super gość.
5: Więcej jaj. Mimo tego, że cię życie zdołowało, trzeba więcej jaj w tym roku.
3: Tak, jasne. Jeszcze się mam śmiać, no.
5: Tak, no. Tak jest. Każdy komik miał przejebane w życiu i miał depresję. Krawiec. Ej! O, tutaj cenzura się wyrzała. Dobra, idziemy w kosmos, nie? Także... przecież zapomniałem najważniejszego życzenia, kurczę, dla Nocnego Radia. Więcej nowych głosów.
3: No. Jeszcze więcej? Zaraz są nowe.
5: Niech jest jeszcze więcej.
3: Furak się pojawił teraz, Marcin się pojawił, Potrzeba się pojawił.
5: Jeszcze więcej.
3: Tak, jasne.
5: Ja oczywiście, że tak, a czemu?
3: Znasz jakieś inne radia, gdzie są na przykład w jednym dniu dwie audycje na żywo?
5: Ja w ogóle mam w nosie te wszystkie radia internetowe inne. Dla mnie jest tylko Nocne Radio i nie jestem dziwką radiową, jak to powiedziałeś.
3: Wierny.
5: Tak, ja jestem zawsze
3: sewierny. Wierny.
5: Oczywiście, nie potwierdzam tych rzeczy, które niektórzy twierdzili, że każdy człowiek musi kogoś zdradzić i zawsze tam jakieś tam poliandria, poligamia. Nie. Tyle. Ja się zawsze tego twardo trzymam, mimo że miałem różne w życiu doświadczenia. Zawsze twardo się trzymam i jestem wierny przy ludziach, z którymi byłem. Zawsze. Tyle.
3: No. To co, może jednak ci wylosować jakąś wróżbę?
5: No, założymy. Sprawdźmy, co będzie.
3: Dobra, to losujemy. Dobra, włączam echo. Październik będzie ci raczej sprzyjał. Przeżyjesz przygodę miłosną, po której złapiesz kiłę i odpadnie ci ręka. O drugą rękę będziesz musiał zawalczyć. Zmiany w mózgu mogą cię zaskoczyć. Święta spędzisz bardzo miło w szpitalu psychiatrycznym.
5: No to bardzo monogamiczne życzenia.
3: No właśnie, trochę dziwnie tak wyszło i niezręcznie tutaj, ale Ola gdzieś poszła sobie.
5: Nie, właśnie Ola nie słyszała, będę miał w październik, będzie fajny, złapie kiłę i mi ręka odpadnie.
6: O nie, pójdziesz do burdelu, do Ala zdedu, ty.
5: No, tak. To tak, bo amerykańscy bogowie wyjdą, może o to chodzi, ja sobie wkręcę, że mam kiłę i będę miał jakiś tam urząd.
6: Dobra, skończmy tak się, wiesz, tutaj miło zachowywać, wiesz, to nie to rady, żebyś tak milutko zachowywać.
3: No, to powiedzcie mi na do widzenia, spierdalaj, prowadź dalej, jak ci się chce.
6: Nie, ja
5: mam
6: nie
5: ochotę
6: powiem.
5: Ci pociąć łeb i rzucić mózg, kurczę, normalnie psom na pożarcie, o.
3: Gdzieś już tak. To słyszałem. No. Jakiś déjà vu mam.
6: No.
5: Także tyle, nie? Także...
3: Także ten.
5: No, goodbye.
3: Cześć.
6: Cześć, krawiec, pa.
3: Pa. Dobra, jakaś przerwa może na muzyczkę. Na muzyczkę. Co by tu puścić? O, fajny jest, bardzo lubię tą serię, jak wiecie, zresztą Epic Rap Battles of History. I podobał mi się odcinek Donald Trump versus Hillary Clinton. Begun!

i profesorowi Leniuchowi. To tak mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, a myślę, że ten utwór ma szansę jakoś was zjednać, pogodzić, sprawić, że podacie sobie w końcu jednak rękę, że Jacek się w końcu przemoże i no posłuchajmy.

rodzina. Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, nadajmy se. Hej, hej.

Kurczę, to jest o słuchaczach Nocnego Radia. Właśnie z Polski wyjechałeś, wszystko się zgadza. Tutaj tyle emigrantów słucha i to wszystko się zgadza.

Wzruszyłem się. A pojebusy dalej strzelają. A Peter pisze, że nie wszyscy są po znieczuleniu i taką skwaszonego emotikona ma. No przepraszam, ale to... Wiecie, no tak to jest. No. Kiedyś wygłosiłem taką teorię chaosu, że wszystkie te gwiazdy disco polo to są po prostu geje, którzy się na wsi urodzili i żeby ich tam nie zabili siekierami, to oni zostali gwiazdami disco polo i mogą wtedy sobie tak na luzie być sobą. No wy słyszycie, jak oni śpiewają, nie? Chłopaki, dziewczyna, hej, hej, bawmy się. Hej, hej, cieszmy się, uhu! No to tak widać, no masz do wyboru tylko zostać księdzem albo gwiazdą disco polo, jak jesteś gejem.

I w dwóch przypadkach będą cię wielbić i nosić na rękach, całować też. Będziesz mógł sobie nosić takie kolorowe ubranka. To lepiej właśnie gwiazdą Disco Polo zostać, bo wtedy możesz sobie tak dupcią podrygiwać, fryzurkę sobie ładną zrobić, wszystko. No, a ksiądz to taki smutny gej właśnie, taki na czarno musi się ubrać. On by chciał na różowo. I sobie tak, aleluja i do przodu, no i tak właśnie jest. No. Pan Bóg się gniewa za te słowa. Co to było? Kto puścił tego dżingla? Co to było? Wy też to słyszeliście? Straszne. Dobra, podkładzik jakiś poprosimy raz. Może zadzwoni ktoś.

Zenuś, nie zaczepiaj Jacusia. Jacuś, oddaj grabki Zenkowi. Już, proszę sobie podać rękę. Już, proszę tutaj, jeden i drugi. No, podajemy sobie rękę. Już, i przepraszam. No, Jacek, nie pluj na Zenka. Powiedziałem rękę, nie wolno pluć. Co to za plucie? Nic mnie nie obchodzi, że on ci wiaderko połamał. Odkupi ci wiaderko, nie płacz. Odkupi ci wiaderko. Zenek, chodź tu, nie odchodź. Jeszcze nie skończyliśmy. Gdzie idziesz? Chodź tu.

nie groź Jacek Zenkowi, że go zabijesz. Nieładnie tak mówić, nie wolno tak mówić. Proszę, już buzi na zgodę. Jezu, wyskoczyło mi nagle na Skype'ie, że wszyscy mają urodziny. To jakieś jaja są. Potrzeba ma urodziny. Charlie Bronson ma urodziny. Jan Dynamin ma urodziny. Jan... Antyszwed ma urodziny. I Bartek ma urodziny. Tak nagle wszyscy. Ale słuchajcie, to jakaś nowa teoria. Skoro... Dynamin ma urodziny w tym samym dniu, co potrzeba, to są bracia. To się wydało. To są bracia po prostu. Siamscy. Albo ten, taki Jan Dynamin to jest taki brat pasożytniczy potrzeby. On go zawsze tam w brzuszku nosi i on się uaktywnia czasami. To już wiemy, czemu on jest taki zły, no, jak ja bym był bratem pasożytniczym potrzeby. Ja muszę do Kloda na ten temat napisać, to jest ciekawa. I nagle się liczba osób strasznie zmniejszyła na czacie. Cud, noc cudów po prostu. Było 70, nagle się 44 zrobiło. No już 43, uff, bo już myślałem, że to nie przypadek.

0: Niech zgadnę. Przyszedłeś, blacha, powiedzieć, że bardzo żałujesz swojego zachowania, że zbyt się zezłościłeś, że nie wolno tak, że to faktycznie było głupie i niepoważne. I chcesz zadeklarować w nowym roku, że będziesz spokojny, że będziesz grzeczny, tak?
1: No tak, mówiłem ci już, że nie jesteś jasnowidzem. Rzeczywiście nie jesteś. To był przypadek, że coś tam udało ci się zgadnąć.
0: Aha, czyli jednak nie.
1: Kiepsko u ciebie z tymi wróżbami, naprawdę kiepsko. Ale jedna była bardzo trafna, to rzeczywiście. Nie wiem, jak ci się to udało, ale ci się udało. Ale to chyba dlatego, że bliżej północy to, wiesz, wilkołaki wtedy nabierają pewnych zdolności. Podobno.
0: Ja nagle strasznie się poczułem głodny. Taki brzuch mnie aż z głodu rozbolał. Blacha, dałbyś mi parę sekund, ja bym sobie skoczył po parówkę jakąś i już cię drugi raz zostawię samego na antenie i powiem prowadź, całe radio twoje. A ja sobie po parówkę skoczę,
1: wolałbym nie, bo niespecjalnie jestem w formie.
0: No to dobra, to ja wracam za chwilę.
1: Aha, no super. W sumie to miałem to zrobić w obecności krawca, ale ponieważ krawiec skoczył po parówkę, nie wiem, czy po parówkę męską, czy po parówkę taką jakąś inną. Natomiast wam opowiem troszeczkę o tym, jaki był mój rok, ten, który już minął, 2016. Mój rok 2016 był rokiem z jednej strony szalenie pracowitym, a z drugiej strony był rokiem, w którym uwierzyłem w realizm. Uwierzyłem w realizm tego świata i bardzo wyraźnie oddzieliłem iluzję od tego, jak się rzeczy naprawdę mają. I to niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z radiem, musicie mi wybaczyć, że tak oględnie tutaj mówię o tego typu rzeczach, ale to też ma wiele wspólnego z tym, że uwierzyłem w siebie i że czyjaś opinia, choćby nie wiem jak bardzo napompowana, po prostu nie ma dla mnie takiego znaczenia jak to, co ja rzeczywiście sam czuję i to, co rzeczywiście sam myślę, tym bardziej, że mam ku temu życiowe dowody i życiowe przykłady. Rok 2016, krawiec, nie mlaskaj, zachowuj się. Rok 2016 był dla mnie też takim momentem inspiracji. Inspiracji na dwóch różnych płaszczyznach. Inspiracji takich literackich, ponieważ zachłysnąłem się Atlasem Zbuntowanym Ayn Rand z jednej strony, a z drugiej strony zachłysnąłem się poprzez pewną znajomość, która wynikła po latach, zachłysnąłem się częścią Poznania, której do tej pory nie znałem. I dzięki temu poznałem bardzo, bardzo ciekawe osoby ze świata, do którego chciałem aspirować, a w którym nigdy się nie znalazłem. Zanim zacząłem studia ekonomiczne, to miałem taki pomysł na życie, takie plany w tamtym czasie, żeby składać, jak to się mówi, papiery na psychologię. Niestety w tamtym czasie było po 20 parę osób na jedno miejsce na psychologii. Ogólnie psychologia była takim obleganym kierunkiem i niektórzy z tych, których jakoś tam znałem, którzy składali te papiery na tą psychologię, dzisiaj na przykład jakoś tam się odnajdują w branży HR. I po części też jakby to środowisko, do którego trafiłem, ta strona Poznania, której, jak się okazało, jeszcze nie znałem, to są właśnie pracownicy agencji, pracownicy HR-u. Zobaczyłem, jak w pewnym momencie swojego życia zobaczyłem, jak świat wygląda po tej drugiej stronie, czyli po stronie pracodawcy. Tak w tym momencie, znając już, jak to wygląda na swoim doświadczeniu, wiedząc, jak to wygląda po stronie zwykłego pracownika, tak miałem okazję przekonać się, jak to wygląda po stronie agencji, jak to wygląda po stronie HR-u i jak tak naprawdę zadaniem wyjątkowo trudnym jest dobranie odpowiedniego pracownika do odpowiednich zadań i co więcej połączenie to jeszcze z oczekiwaniami klienta, a ów klient najczęściej jest złożoną strukturą korporacyjną, chociaż nie zawsze, ale przeważnie. Claude Monet pisze, blacha trollowany, przepiękne. Claude, przed chwilą od Krawca się dowiedziałem, że ponad połowa, czy blisko połowa twoich słuchaczy to są właśnie trolle z niejakiej inicjatywy Wolne Wrzody, także to ja powinienem gratulować tobie. To rzeczywiście jest przepiękne. 7 lat, czy tam 6, czy coś koło tego, bo nie wiem dokładnie ile jesteś obecny ze swoją audycją i żeby przez tak długi okres czasu zapracować sobie na takie audytorium, no to rzeczywiście nie pozostaje mi nic innego, tylko współczuć. Kończ właśnie. Krawiec, czy już tam jesteś obecny, bo coś tam, dobiegają do mnie jakieś głosy, ale nie wiem, czy to z mojej głowy, czy...
0: No, chyba z twojej głowy, bo ja nic nie słyszałem. Ja nie słyszę w głowie głosów, od kiedy przestałem nałogowo palić marihuanę. No właśnie, Claude, zdrajca, obciąć mu jajca, ponoć był w konkurencyjnym radio. A tu nie zadzwoni, patrzcie go, jaki cwany gapa, no.
1: No wiesz, musisz mu napisać maila, tak? On w końcu respektuje tylko korespondencję mailową, szczególnie z tobą.
0: Jestem zazdrosny.
1: Myślę, że nie masz powodu. Potencjalnie masz jednak wśród swoich słuchaczy zdecydowanie mniejszą ilość troli niż Claude, ale ja myślę, że to jest dobre środowisko dla Claude'a. Niech zadzwoni, niech powie, jaki jest zadowolony z tego, że dzwonią mu różne zjeby na antenę. Ja myślę, że podoba mu się to niesamowicie.
0: Oj tam. Tutaj... No, jednak się okazuje, że chyba nie było Claude'a tam, że to właśnie mnie strollowali, że był. Ale jesteście, widzicie, ja dla was robię audycję po nocach, a wy mnie tutaj wkręcacie i okłamujecie, że Claude był wolny w Wilnie. No, dobra.
1: To się nazywa ludzka wdzięczność, Krawiec. To powinieneś się tego nauczyć już dawno temu. Ale ja wiem, Krawiec, ty masz dobre serce, ja wiem. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, tylko życie jest brutalne, wiesz? No ja myślałem, że tutaj wejdziemy w jakąś dyskusję, skoro już wróciłeś, ale prócz pomlaskiwania i jakichś pomruków z twojej strony, to nie słyszę nic więcej. Chętnie bym się ulotnił z anteny, gdyby dodzwonił się ktoś inny. Tak w ogóle.
2: Proszę
1: to,
2: mówić do rzeczy,
1: możecie dzwonić, w szczególności Claude niech zadzwoni, jeżeli ma jaja, a nie tylko pisze na czacie. Nie byłem i też nie jestem wielbłądem. Nie wiem, Claude, nie widziałem cię nigdy na żywo. Być może jesteś żyrafą. Powinieneś zadzwonić i powiedzieć, jakiego typu, z jakim zwierzęciem się identyfikujesz bardziej. A ty, Krawiec, z jakim zwierzęciem się identyfikujesz?
0: No, to jest dobry temat.
1: Chińczycy mają, że tam teraz jest jakiś tam rok smoka albo rok małpy, tak? Wiem, że Krawiec oglądasz jakieś tam filmy ze sztukami walki, no to tam też jest jakaś tam taktyka małpy, tak? Taktyka tygrysa. To jaką taktykę byś obrał na nowy rok? O, może tak się zapytam.
0: No ja tu się czuję, w tym roku to jest dla mnie rok łosia zdecydowanie.
1: A ty? No to tania wymówka ze strony Kloda. Nie mogę, głos straciłem, ledwo gadam.
0: On ostatnio ciągle tak traci głos, jak ktoś tam, Klod może byś zadzwonił. Nie mogę, głos straciłem. Się wymiguje tutaj. Ale faktycznie ostatnio prowadził teorię chaosu, też taki zachrypnięty lekko, więc no tutaj faktycznie coś może być na rzeczy. To może nie być teoria spiskowa, tylko prawda. A właśnie, a ty jakie zwierzę? Ja bym stawiał, nie wiem, na wściekłą nutrię na przykład.
1: Nie wiem nawet jak wygląda nutria.
0: Wściekła nutria.
1: A już tym bardziej wściekła, więc nie wiem, w jaki sposób miałbym się z tym identyfikować. Natomiast jeżeli chodzi ci o poziom agresywności, to tak, w tym roku identyfikuję się z pumą.
0: Puma, jak se wybrał, puma. O, taka zwinna, piękna, czarna, mroczna puma. O. A może małpiszon rzucający kupą bardziej.
1: Żeby było bardziej żartobliwie, no to nie wiem, dopasuj sobie czarną mambę, tak? No to przecież to nie, jakby to nie w tym rzecz. Jest w tym,
0: czarna jakby, czacza to... chyba. Czarna czacza nie wybacza chyba bardziej.
1: No tak, a w twoim przypadku to by był, niech zgadnę, kulognój, tak?
0: Kulognój? To nie wiedziałem, że ten żuk się tak nazywa, kulognój. Że co, że ja to toczę to gówno, tak, zwane nocnym radiem, tak, to śmierdzące.
1: To, wiesz, ja nie powiedziałem, że toczysz to gówno zwane nocnym radiem, tylko że bardziej miałem to na myśli, że z własnej woli masz ochotę, że tak powiem, na różnych poziomach toczyć pewne gówno.
2: Super partia,
1: gówno! Niespecjalnie ci odpowiada to, żeby przekształcić to gówno w coś większego, w coś lepszego, w coś bardziej jakościowego, za co ludzie by cię szanowali, dzięki czemu mógłbyś, jak to się kiedyś śmiałeś, ustawić się obok pewnych artystów takich z wyższych, zupełnie wyższych progów.
0: A co jest bardziej...
1: Ja uważam to zupełnie... Sorry, że ci przerywam, ale ja uważam zupełnie szczerze, że mógłbyś. Masz do tego pełne predyspozycje, masz do tego pełne skille i na swój sposób boli mnie to, że po prostu ci się kurwa nie chce. Że inni tego nie mają. Chrześcijanie mówią, że jest coś takiego jak grzech zaniechania i grzech zaniedbania. I u ciebie to jest wszystko w jednym. Zaniechania, zaniedbania i lenistwa. Gdybyś z tego wszystkiego zrezygnował. I to jest ten punkt, wiesz, jak kiedyś zacytowałeś Kunrada, który coś tam ci radził w jakiejś audycji, już nie pamiętam w której, jakieś nagranie, gdzie Kunrad coś tam ci radził, że w ogóle, że powinieneś zostawić radio i wybrać jakąś swoją karierę, zupełnie inną drogę w życiu. To o ile jestem pełen niesympatii, nazwijmy to delikatnie, do tego człowieka bardzo dwulicowego, to o tyle w tym przypadku w zupełności się z nim zgadzam. Tylko jest jeden problem. Tobie się zwyczajnie nie chce.
0: Może coś jest na rzeczy. No, bywam czasami leniwy troszkę, to prawda.
1: Pamiętam to taka historia... To taka historia jeszcze z Radia na Fali. Nie wiem, być może jakiś słuchacz tutaj kojarzy taką historię.
0: Takie radio.
1: Była taka akcja, tak, i też radio. Była taka akcja, w której jeden ze słuchaczy w oparciu o twoje story, które przytaczałeś podczas audycji, tam chyba chodziło o jakiś Teatr Lalek, coś tam opowiadałeś i znalazł na stronie rzeczywistego Teatru Lalek nazwisko blisko brzmiące do twojej ksywy i nawet dużo osób to podchwyciło, że ty rzeczywiście jesteś jakimś aktorem zatrudnionym w Teatrze Lalek i później nawet niektórzy nawet mieli problem w to, żeby w to uwierzyć, że tak nie jest.
0: Mój stary kiedyś pracował w Teatrze Lalek, robił lalki przez jakiś tam czas, ale to był początek jego kariery zawodowej, tylko że stary był bardzo utalentowany, myślę, że bardziej niż ja, i on miał takie zdolności, że zaczynał się brać za cokolwiek i zawsze mu to wychodziło, jeśli chodzi o tworzenie czegoś, o projektowanie. Nie musiał się uczyć, nie? Tylko brał i robił te lalki. No, tak wiesz, tak od razu. Wziął się za malowanie obrazów olejnych i malował od razu takie jak mistrz, nie? Jakiś taki talent miał. Ja muszę się nauczyć pierw.
1: Widzisz, może powinieneś to wykorzystać i może... Tak już mówiąc językiem troszeczkę psychologicznym, może nie powinieneś mieć jakichś tam kompleksów wobec swojego ojca. Ja ci powiem tak zupełnie uczciwie, zupełnie od serca, że na swój sposób mogę powiedzieć, że ci zazdroszczę, bo ja nie miałem nikogo takiego specyficznego, artystycznego w swojej rodzinie. Moja rodzina to jest... mieszanka średniej klasy robotniczej z inżynierami i z jedną panią matematyk, czyli raczej umysły ścisłe. Nie miałem takiej osoby, którą mógłbym się w takim stopniu inspirować.
0: No to trochę za mały jeszcze może byłem, żeby się jakoś inspirować, chociaż no jakaś inspiracja była może, żeby chwycić za kredki na początku. Tak patrzę, jakie by nam tu jeszcze tematy mogły się nasunąć, przypasować.
1: Nie, ja naprawdę liczę na to, że Claude Monet jednak się tutaj pojawi i po prostu da wyraz temu, że tutaj blacha nie będzie go szkalować na antenie, bo on prowadzi swoją audycję przez tyle lat i że to jest marka, że to jest silna marka, że jest jakoś tam osobą rozpoznawalną w sieci i nie pozwoli, żeby tutaj jakiś, prawda, Blachowicz mu wciskał jakieś rzeczy, jak to się mówi w telewizji, żeby ten pan mi cokolwiek imputował, prawda?
0: No. To co, może zrobimy przerwę na muzyczkę? Ja sobie chwilę odsapnę, bo tak zjadłem tą parówkę i taki senny się trochę zrobiłem. Zresztą jest już godzina pierwsza, a ja już jest parę godzin przy mikrofonie, to sobie tak muszę coraz częściej odpoczywać. Coraz starszy jestem, muszę coraz częściej odpoczywać.
1: A właśnie, a propos muzyczki, to ja tam jednego linka ci podsunąłem z muzyczką. Będziesz skłonny go wykorzystać, czy masz jakiś swój repertuar?
0: No dobra, to zaryzykujemy, chociaż widzę, że gdzieś chyba zniknął. I tutaj nie ściemniam, chyba że dzwoniłeś 150 razy w międzyczasie, ale nie sądzę.
1: Nie dzwoniłem 150 razy, bo potem z tego, że... O ja pierdolę. Potem z tego, że dzwonię 150 razy, to potem z tego też pewne dramy wynikają, a następne są jeszcze dramy, które wynikają z tego, że potem już nikt nie chce dzwonić. To też jakby są pewne specyficzne dramy i wtedy jakoś bohater Zenek się nie pojawia na stanowisku. To jest bardzo ciekawe.
0: O, jest. Tak, na konferencji był ten link. Dobra, fajnie. To puszczę w takim razie. Macie utwór specjalnie od blachy.
1: Ale ja mam nadzieję, że... Poczekaj chwilę. Ja mam nadzieję, że po utworze muzycznym też jakoś tak z gruntu osobiście, bo może to jest dobry moment, z gruntu osobiście jako drugi wypowiesz się, czym dla ciebie był ten mijający rok. jaki on był, tak wiesz, zupełnie poza radiem. I to wcale mi nie chodzi o jakieś twoje prywatne wynurzenia, tylko bardziej o wnioski, jakie napłynęły ci do głowy. No tym bardziej, że sam musisz przyznać, to mówię na podstawie tego, co ty mówiłeś w radiu, no w twoim życiu się działo, tak?
0: Można tak powiedzieć. Kurde, już zaczynam ziewać. Dobra, to ja puszczam muzyczkę od ciebie, a potem spróbuję ten temat jakoś może ugryźć, ale zobaczymy, czy się uda, bo może niekoniecznie.
1: Hej,
0: cześć. Nie, serio się śpiący robię powoli. A teraz macie piosenkę specjalnie od blachy. Jaka piosenka? Piosenka to było to, co wcześniej puszczałem. Disco Polo, a to jest utwór muzyczny. Sissy Peniston. Peniston? Co to, jakaś kobieta z penisem? Co za czasy.

Jedna osoba napisała mi na priwa, że podoba jej się nawet i żebym nie mówił nikomu i nie powiem, zamierzam się tutaj, będę milczał jak grób po prostu. Nie wyciągniecie ze mnie, kto to powiedział. Nie zrobię tego Zenonowi, jakby obiecałem, jak ja coś mówię, to mówię.

mi się tak średnio podobuje. Ta muzyka, jeśli chodzi o samą wokalistkę, to mój peniston tak niespecjalnie jakoś dyga do tej muzyki.

Dla mnie taka muza to jest nudna po prostu jakoś tak przede wszystkim. Takie, u baby, kocham cię, a ty mnie. U baby, baby, tra-la-la-la, tra-la-la-la, bum cyk cyk, bum cyk cyk, tra-la-la-la, tra-la-la-la, hop siup, baby, baby. No to takie nudne po prostu trochę, no. No ale ja się nie znam, jestem profanem muzycznym. Moje gusta muzyczne to mieliście okazję podziwiać przed chwilą zespół ten, Boys, czy jak to się nazywa? Nie, to było ten, jak, co to był ten? Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Dzisiaj moja ulubiona piosenka, a nie wiem kto to gra. Bayerful? Jakiś? Coś? No. No. Dobra. Podkładzik. I co ja miałem powiedzieć? Już zasypiam, kończymy zaraz. Jak ten rok oceniam tak w swoim życiu? Jak wnioski. Blacha konkretnie chciał wnioski, jakie mam. No, wnioski to takie są, że uważaj, żeby cię nie wydymali. W pupala się nie odwracaj pupalem od razu, jak kogoś dobrze jeszcze nie poznałeś. I ufaj przyjaciołom bardziej, a nie swojej chęci zysku. I nie rzucaj się jak debil na parę groszy. Tylko słuchaj tego, co ci mówią inni i słuchaj swojej intuicji. I jak ktoś ma roześmianą, cwaną mordę, to niekoniecznie jest od razu uczciwym, sympatycznym człowiekiem. Tylko jak ma cwaną mordę, to prawdopodobnie jest cwaniak. Naprawdę, po ryju widać. I Pawełek taki, to cwana morda, no taki. I jak ktoś cię oszuka raz i drugi, to niekoniecznie musisz mu trzecią szansę dawać. Tylko kopa w dupę albo kopa w głowę i do widzenia. I co jeszcze? To, że ktoś ma chore dziecko i uczy je, jak składać rączki do Bozi, to nie znaczy, że jest dobrym chrześcijaninem, od razu uczciwym. I co jeszcze? Jak ktoś cały czas ściemnia w drobnych sprawach, to prawdopodobnie i w grubych też będzie ściemniał, bo to się wiąże jedno z drugim. I nie rób interesów z mitomanem i złodziejem. Co jeszcze? No, a mam takie też postanowienie na nowy rok, żeby nie dać sobie pluć w gębę za bardzo. I to nieważne, kto będzie pluł, bo to czasami tak się patrzy, że o, temu to pozwolę trochę popluć. Nie mam tak dużo jeszcze na twarzy tej plfociny, to niech sobie popluje trochę. Może on musi pluć, może nie potrafi inaczej. Proszę, pluj, pluj, mi to tak nie przeszkadza bardzo. I tylko... O Jezu, znowu mi napluł w twarz. Nie, jak ktoś ci pluje w gębę, to mu strzel w ryja. Na przykład. Albo grzecznie otwórz drzwi i tam i palcem wskazującym wskaż wyjście. Na przykład takie wnioski. A pytaj mnie, pisze tu z caps lockiem, że napluli mi w twarz. Tobie też? Ja tak czuję się przez niektóre osoby tak wykorzystywany trochę. No, jak mówiłem, w mojej rodzinie niedobrze być frajerem, bo być frajerem to gorzej niż pedofilem. Więc to się traci się szacunek po prostu. Więc trzeba uważać. Kurde, fajki mi się skończyły, koniec świata. Może na zakończenie, jak ktoś jeszcze ma ochotę zadzwonić, to proszę bardzo. No, planowałem trochę dłużej posiedzieć, ale już po prostu jakoś nie mam siły, wypompowany jestem. No, może za wcześnie zacząłem o 21:00, ale dla tych, którzy się spóźnili, to może jeszcze znajdę siły, żeby wrzucić audycję na przykład jutro z samego rana już, żeby była do odsłuchania. Bo dzisiaj to i tak już powoli
Będziemy się tu zbierać, my krawiec, my król, prawda, tu się będziemy zbierać do snu. Może jak widzicie, w takich przypadkach by się faktycznie przydały jakieś wspomagacze. Na przykład jakaś amfetamina. Przyznam się, że nigdy nie brałem amfetaminy. Raz chyba jakieś piguły dostałem, w których było taka, no wiecie, piguły to jest taka, jeśli dobrze pamiętam, to taka mieszanka, tak? Tam są różne substancje. I tam było chyba właśnie amfa. No i tak nie pamiętam, żeby mnie to jakoś tam bardzo, kurczę, strzeliło, nie? Czy coś. No zabawa była fajna, ale tak sobie wyobrażałem, że jak taką pigułę łykniesz, to zaraz jakieś kolorki, bajery, power, tańce, śpiewy, wywijańce. Tak poknąłem i tak nic szczególnego. Równie dobrze mógłbym sobie dwie kawy wypić. Ja z używkami to, wiecie, ostrożnie staram się, bo jak mówiłem, jest podatność na używki. Boję się, żebym się wkręcił i byłbym potem doświadczony narciarz z czerwonym pod nosem, łażący taki nieogarnięty już całkiem. A tak to jeszcze jako tako to wszystko działa. Wolę, szczerze mówiąc, takie substancje bardziej jakieś naturalne, jakiegoś grzyba sobie coś zarzucić na przykład, tylko no to taka terapia, to bardziej taki rytuał, nie? No dobrze sobie zrobić. Osoby, które robią sobie taki rytuał i raz na roku na przykład zarzucają jakiegoś kwasa, LSD czy coś, to widzę, że mają poukładane w głowie i już kilka takich osób spotkałem. Może to nie jest zły pomysł zrobić sobie taki reset raz na jakiś czas. A ciekawostka, wiecie w ogóle, że w prawie amerykańskim jest zapis, to mówiłem już, nie, że wolno eksperymentować na ludności cywilnej w przypadku testowania broni chemicznej, środków chemicznych. Mają to zapisane po prostu, nie? Nie wiem, jak jest w polskim prawie. Wiem, że polskie prawo, że polska konstytucja tego zabrania właśnie wprost, no ale kto u nas się przejmuje konstytucją, prawda? Przykład Waldka Deski pokazuje, że konstytucja swoje, a sędzina swoje i pani Dudzińska Godzilla ciągle chce zdeptać ten domek biednego Waldka Deski. On taki malutki w tym domku i nagle mu się woda w szklance zaczyna poruszać i on tak wygląda za to okienko tego swojego małego białego domku, a tam Dudzilla. Nie ma pozwolenia! I mu to wielką girą zgniata ten domek biedny Waldek Deska. I tak to wygląda, no. Tam się coś dzieje na profilu Waldka Deski. Czasami zaglądam, tam robi jakieś akcje, coś. I to ciekawe, że Waldka Deskę sobie media już odpuściły całkowicie, już się nim nikt nie interesuje, ale jak teraz gdzieś wywęszyły jakieś wybiórcze czy inne łonety, że ktoś robi jakieś domy ze słomy gdzieś tam inny, to tam pochwycą na chwilę temat, nie? Też potem kopną w dupę. To jest powód, dla którego nigdy, nawet jeśli uda mi się kiedyś być jakąś znaną osobą, do czego wcale się tak nie garnę, jeśli się odezwie jakaś gówniana, wybiórcza czy inne bolsaty, to po prostu będzie tylko wyciągnięcie środkowego palca w ich kierunku i fuck you, buraki. Absolutnie, nienawidzę po prostu mainstreamu. Wiecie czemu? Też między innymi, oprócz tego, że kłamią, że plastik, że gówno, to też dlatego, że oni strasznie nie szanują w ogóle tych ludzi, o których piszą. Wchodzą w dupę, to jest takie zakłamane, wchodzą komuś w dupę, tak, dzień dobry, witamy, dziękujemy i czy możemy, aby zapytać, nie wiem, czy to nie będzie zbyt odważne pytanie, ale jak pan to robi, że jest pan taki wspaniały?
a tylko ktoś się stanie mniej znany, czy podpadnie czymś, to zaraz mu zrobią zdjęcie, że ma wyschnięte pięty, wrzoda na szyi. Jak on się ubiera, takie sandały, ten człowiek jest skończony w ogóle. Skandaliczne majtki założył, w ogóle niemodne w tym sezonie. Czy ktoś taki zasługuje na miano gwiazdy? I zaraz tak mu dupę obrobią, w ogóle zmieszają z błotem. Czy to nie jest coś takiego paskudnego, że liczy się tylko kasa, że nie ma jakby takiego jakiegoś szacunku do człowieka, że tylko się staje mniej popularny, mniej medialny, czy tam czymś podpadnie, to zaraz po prostu go na śmietnik, tak, nie? No i ja tak sobie wyobrażam, no pierw też bym przyszedł gdzieś tam i byłoby: panie Krawcze, proszę opowiedzieć o pana pierwszej przygodzie z radiem. A potem coś tam podpadnę, coś się nie spodoba, czy powiem coś na Jana Pawła, to będzie skandaliczne zachowanie. I takie najgorsze zdjęcie wybiorą, jak dopiero co wstałem i jeszcze sobie tam, nie wiem, pryszcza nie wycisnąłem, nie? I zrobią takie zbliżenie na tego pryszcza jeszcze i obok jeszcze dadzą artykuł o pedofilu, żeby tak się to ładnie komponowało. Na pewno to widzicie, nie? Że jest pierw takie po prostu tiu-tiu-tiu, a potem takie skopanie totalne często. I strasznie mi się to nie podoba. To jest takie strasznie zakłamane jakieś. Bo liczy się tylko kasiora, no. Liczy się kasiora, o tym, żeby napisać jakiś artykuł. Swoją drogą zawód dziennikarza to zszedł na psy tak ogólnie. Jeśli chodzi o płacę, jeśli chodzi o jakość. No kiedyś dziennikarz to był ktoś, nie? To był konkretny, a dzisiaj jakiś tam studencina za darmo, bo to on ma jeszcze zapłacić, że ma taki zaszczyt, żeby coś napisać dla takiego znanego portalu. Też pamiętam, jak kiedyś jakaś restauracja zaoferowała, że może pan wykonać dla nas stronę internetową, dodać sobie ją do portfolio. Proszę pana, nie przewidujemy czegoś takiego jak płacenie za strony. Wydaje nam się, że jesteśmy, przepraszam, przekonani, że wykonanie takiego projektu dla takiej restauracji jak nasza otworzy panu drzwi do wielu innych zleceń, tak? No wtedy trzeba odpowiedzieć od razu. Panie szanowny gównojadzie, sram na pana i pierdzę, rechocząc ochryple. Z uszanowaniem. Do widzenia. No bo kto to jest? Taki obszczymur jakiś, który chce nas wycyckać i wyżebrać. To trzeba powiedzieć: proszę udać się pod kościół. Być może znajdzie pan tam jakiegoś głodnego webdesignera, który, no tutaj już będzie wymagało to od państwa inwestycji. Myślę, że może za miskę zupy z państwa restauracji zgodzi się wykonać takową stronę. A on wtedy powie: pan się zachowuje skandalicznie. A pan śmierdzi, proszę pana, panu spod pachy. Do widzenia. Ja w tym roku, to jest moje postanowienie, że w ten sposób rozmawiam z ludźmi na co dzień. Jak ktoś mi się nie podoba, jak stwierdzam, że to jest jakiś cwaniak, sukinsyn, dupek, obszczymur, cwany gapa, jakiś pajac niereformowalny, gnida ludzka i kolega tasiemca, no to wtedy właśnie w ten sposób trzeba rozmawiać, bo ludzi trzeba niektórym uświadomić, że są szmaciugami, takimi wyczochranymi szmatami. I tak należy traktować, a nie tam się krygować i mówić głupkowi, idiocie, że pan jest mądry inaczej może, albo coś. Szczerze trzeba, po prostu tak człowiek do człowieka. I tak właśnie na szczerość czasami mi się teraz zbiera i tak potrafię powiedzieć wiele rzeczy bardziej wprost komuś. I to jest chyba to, czego się nauczyłem. Wcześniej jakoś tak było taki teatrzyk trochę, a teraz tak się uczę, jak powiedzieć niektóre rzeczy wprost. I to jest bardzo fajne, powiem wam, takie wyzwalające. Bardzo przydatna umiejętność i też, żeby się nie bać, nie? Tam zdałem sobie w końcu też sprawę, że czy komornik, czy jakiś tam, czy sędzina, czy ktokolwiek, czy policjant, to jest tylko człowiek, to nie jest jakiś nasz Bóg, jakiś władca, do którego przed którym chciała się płaszczyć i przepraszać go i dzień dobry. Trzeba po prostu tak
jak przyjdzie na przykład, przedstawi się komornik Prukała z tej, no, jak oni się tam przedstawiają. No jakiś tam z izby komorniczej, to trzeba od razu powiedzieć, przepraszam, a dzień dobry było? Proszę pana, kto pana wychował? Tutaj się posłużę cytatem. Zdaje się, że w domu pana popysku nie wytrzaskali za dobrze, gdyż nie zna pan takiego magicznego słowa dzień dobry. No jestem zaskoczony. No wtedy, proszę pana, pan w tym momencie obraża... Proszę pana, proszę mi nie przerywać, jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi. I tak po prostu tak traktuję, no tych różnych, tam, którzy teraz mi tam stają na drodze, to w ten sposób gadam i powiem wam, że to jest takie właśnie wyzwalające, takie odświeżające, bo przestajemy żyć w tym takim świecie Matrixa, że się boimy tych agentów Smithów, tylko z tymi agentami Smithami tam i uniki, i spiąchy go, i skopa. I nagle dookoła nas ten Matrix zaczynamy widzieć i wyskakujemy w górę i tą nogą tak, jak Trinity, tak tego frajera. On wtedy okazuje się, że nie jest to taki silny, tylko frunie na 100 metrów w tył. Walił bem zakutym o ścianę i zdziwiony taki, on ma wysoki level. Nie, tak naprawdę to zwykle taka osoba zaraz okazuje się, że wcale nie jest taka odważna i pewna siebie. Tylko to trzeba jakoś umiejętnie rozegrać, nie wolno się dać sprowokować, trzeba zachować po pierwsze spokój, po drugie trzeba trochę prawo też znać swoje prawa przede wszystkim, nie? Jak się gada z takimi ludźmi. No i tak to wygląda, no. No, tutaj Peter pisze mądrze, że jest pułapka w tym. Można popaść w spór z głupcem, a jest powiedzenie, że nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie dostrzec różnicy. Tak, jest takie powiedzenie. Jest też coś było podobnego, że nie wdawaj się w spory z idiotą, bo sprowadzić się do swojego poziomu i pokona doświadczeniem, tak? Też tak czasami bywa. No dobra. Jeszcze może jakąś muzyczkę znajdę. Co by tu puścić? Może już nie jakaś bania u cygana i tego typu rzeczy, tylko coś spokojniejszego. No tak a propos roku 2017 i tego, co być może nas czeka.

Muzyka użyta w grze Fallout, część trzecia. I no, zdaniem niektórych playlista Nocnego Radia, utworzona przez Claude'a, pozdróweczka, to właśnie kojarzy się niektórym z Falloutem, z klimatem Fallouta. No i nie dziwne, ponieważ to są właśnie też takie klasyki. No other will do. Czasami.

0: I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to stop a great big flame down in your heart. You see, way down inside.
1: No niestety, możemy jeszcze poczuć się zaskoczeni obrotem sytuacji na świecie. Trzeba być przygotowanym, no wcale nie byłoby to takim wielkim zaskoczeniem, gdyby nagle faktycznie świat stanął w ogniu teraz. Trochę się zaczynam bać nawet tego, bo nie jest wesoło. Zrobiła się taka sytuacja, że Chiny coraz bardziej dymią, Rosja dymi, Islam dymi, Turcja dymi, Syria płonie, nawet Polska dymi, słuchajcie, Kaczor stroszy pióra i kwacze na wszystkich, i dziobie, i jajka znosi, złote, tylko że to nie jego jajka, ale on te złote jajka właśnie podbiera, to jest kukułka jakaś taka, nie, to kukułka to podrzuca swoje jaja. Jak się nazywa? To jest taka dziwna odmiana kaczora, który podbiera innym ptakom jaja i tak, propaganda strachu się zaczyna. Podbiera jaja innym ptakom i podrzuca jeszcze innym, że to niby on zniósł ten kaczor. I wszystkie ptaki potem przychodzą i dzięki ci kaczorze za te hojne jaja. A on się wtedy puszy. I taki dwa razy większy się robi. Wszyscy myślą, że on wielki jest, a on tak stroszy te pióra, żeby tak jak kot się robi garba, to on właśnie stroszy te pióra. No i może faktycznie nam się zmienić świat. No, wojny domowe z udziałem muzułmanów. Wiecie, jak ci jednak się okaże, że ci islamiści, muzułmanie nie są tacy łagodni, większość z nich, tylko że większość z nich jest bardzo podatna na wpływ swoich guru, którzy krzykną nagle do ataku, no to się wojna partyzancka w mieście to jest przerąbane. Obrzucają koktajlami Mołotowa. Już się do wielu dzielnic w Niemczech czy we Francji radiowozy boją wjeżdżać. Spełniły się wizje z takich filmów science fiction, jak to się nazywało, 19 dzielnica? To był District 19? No tam, gdzie ci parkurowcy tam fikoły robili. No to wiecie, no takie dzielnice, w sumie no takie dzielnice, gdzie policja się boi już wjechać, to nie są niczym nadzwyczajnym, bo wiedzą, że jak tam wjadą, to ich ktoś obrzuca z góry koktajlami Mołotowa, albo zrzuci kamień, albo im poderżną gardła. No i co? No to do takiego miejsca może ewentualnie wojsko już tylko wejść, nie? No ale to są problemy. No i tak się mówi, że może to jest taki plan, żeby porozmieszczać tych uchodźców. Może się okazać, że kurczę, przecież wszystko nam to mówiło. Znaczy, to było jasne, że zamiast tych biednych, schorowanych, uciekających przed wojną, przyjeżdżają same byczki. Na krótko ostrzyżeni, muskularni, w dobrych ciuchach i z dziwną przeszłością. Niektórzy jeszcze broń zapomnieli schować i ze sobą wzięli. Łażą se po mieście z piwkiem, śmieją się wszystkim w twarz, od czasu do czasu kogoś kopną. My to wiedzieliśmy, tak? Ale tak nam się wydawało, że może nie, że może nam się wydaje. A tutaj nagle się okaże, że to faktycznie bojownicy różnych ugrupowań radykalnego islamu. I nagle wojna domowa w kilku krajach naraz, tak? Kraje się jednoczą, wszystko się zmienia. Nagle się wymyka to spod kontroli, tak? Nie wiem. Wszystko się może dzisiaj zdarzyć. Takie są czasy, że jedna osoba może bardzo dużo zaszkodzić, może zatruć wodę wielu osobom, tak? Może coś ważnego podpalić, może porwać właśnie samolot jakiś. może wjechać ciężarówką w tłum, tak, i zabić 200 osób. A co się stanie, jak się zmówi 10 takich i w 10 miejscach wjadą w tłum ciężarówkami? No to tysiące ofiar mogą być, jak dobrze to zaplanować, tak? Więc, no, ale po takim czymś już nic nie będzie takie samo i ludzie wtedy, obojętnie ile prawdy jest w tym, że islam generalnie jest szkodliwy, zły, no wiecie, no, chrześcijaństwo też, czy nawet katolicyzm w teorii nigdy nie było złe. Komunizm w teorii nie był zły, tak? Dość wyzysku, dość klasy panów, dzielimy się wspólne, a co wyszło w praktyce? Gułagi, gdzie zginęły miliony. Wszechobecne służby specjalne, które karały i torturowały, przesłuchiwały. Inwigilacja, brak jakiejkolwiek wolności, upadek gospodarczy, bieda. Za to, co było pierwdomeną komunizmu, czyli walka z analfabetyzmem, w końcu się zmieniło w zacofanie jakieś takie też. Chociaż nie, no, u komunistów to jakoś ta nauka się trzymała. No w końcu to jest taki ustrój trochę, który odrzuca różne właśnie te bajki, legendy, tak, i nauka, nie? No to komuniści w kosmos polecieli i też naukowcy chyba dobrzy są, więc no ale no wiemy, że praktyka bardzo się, diametralnie się różniła od teorii. No tutaj ktoś zaraz oczywiście powie, że prawdziwego komunizmu to nigdy nie było, bo a jakby był, to by dopiero było, jakby był. No to jak nie było, to nie wiemy, co by było, gdyby był. Ale przekonaliśmy się, co jest po drodze już, nie? Że co? Że człowiek raczej z natury nie jest taki dobry, super. Jest jaki jest, jest średni. Raz dobry, a raz zły. Jeden jest bestią, a drugi jest dobrodziejem. No i co z tym fantem zrobić? A skoro takie wnioski są, że człowiek z natury nie jest aniołem i często ma tendencję do tego, żeby się opierdalać,

0: którym każdy robi sobie co chce, jest totalna wolność, jest kuszący, ale nie sądzę, żeby to zadziałało na dłuższą metę. Może w jakiejś małej społeczności, ale w dłużej. To mi się kojarzy z takim po prostu zalesionym, bez żadnego pomysłu, dzikim jakimś ogrodem, w którym są i chwasty, i bluszcze, i drzewo się rozrosło, i przygniotło drugie. Wiecie, no taki chaos, nie? A trzeba jednak ogrodnika, który tutaj coś przytnie, tu zaplanuje, tu odpowiednio posadzi. Czy taki ogród, w którym jest wszystko zaplanowane i pomyślane, jakoś zrobione z głową, i gdzie ktoś, kto kontroluje, tu coś przytnie, tu powrywa chwasty, nie jest jednak lepszy niż taka dzicz? No dzicz też ma swój urok, nie? No ale nawet taka dżungla, no ktoś tam jednak coś robi w tej dżungli, nie? Nie wiem, zresztą ja tak sobie może złych analogii szukam. Też nie wolno tak chyba myśleć zawsze jak taki chłopek roztropek. My lubimy sobie, no my ludzie też mamy czasami takie, często mamy taką tendencję do obrazowania sobie różnych skomplikowanych zjawisk za pomocą prostych przykładów, a to nie zawsze się sprawdza, tak? To jest takie myślenie właśnie chłopka roztropka. Jak masz klocek i tego klocka tam weźmiesz, albo jak postawisz klocka i ktoś w niego wdepnie, no to się nie da tak skomplikowanych różnych spraw sobie tak przedstawić, nie? To znam jednego takiego podcastera, za którym nie przepadam, który zawsze używa takich, cały czas, jak wszystko, co tłumaczy, to zawsze tak se ubzdurał, że wszystko może przedstawić za pomocą właśnie, jak ja se idę i se pierdnę i ktoś to wyczuje i śmierdzi mu, no to takie myślenie właśnie takiego chłopka roztropka. No nie, czasami się da, czasami to pomaga nam zrozumieć jakieś zjawiska, ale nie sądzę, żeby to zawsze tak, bo gdyby świat był taki prosty i wszystko było takie proste do zobrazowania, że jak se idę i se kopnę i se ktoś mi powie, to ja mu pokażę i coś, no to nie działa tak, no. Gdyby świat był taki prosty, to nie potrzebowalibyśmy bardziej skomplikowanych różnych mechanizmów do uregulowania niektórych rzeczy. I dzwoni Jacek Blacha po raz 34. Witamy.
1: O, ha, ha, po prostu tłum szaleje.
0: Przepraszam, po raz 18. Nie powinienem sobie... Nie, śmieję się, fajnie, że dzwonisz, Jacek.
1: No, z tym chłopkiem roztropkiem to nie do końca bym tak się z tobą zgodził. Być może ta postawa tego chłopka roztropka po prostu wynika z pewnego realizmu, tak? Na przykład takiego realizmu, że jest już teraz 66 zalogowanych i jak się okazuje, tylko mnie na mikrofon stać, tak?
0: No właśnie.
1: A nie raz tam podkreślał, za ile mikrofon dzisiaj można kupić, tak? Za 15 zł. To nawet ze zbierania puszek po takich monsterach, jakie teraz tutaj mam, można te 15 zł zebrać, tak? Więc być może to nie jest, jakby to powiedzieć, robienie z ludzi idiotów, tylko to jest bardziej świadomość tego, że po prostu tłum nie ma rozumu, tak? Że tłum potrafi mieć 1000 głów, niestety nigdy nie ma rozumu.
0: No tak, tak. A ty wiesz, że te monstery, które ja też zresztą niestety popijam sobie, nawet mam też puchę przed sobą, żółtego monstera, Reapera, Mango, to, że to są trzy hebrajskie szóstki, to takie niby to pazur, niby to takie ślady od pazura, a to są trzy hebrajskie szóstki, sześć, bestiam, monster i napis, uwolni bestie. To jest żydowski napój iluminacki, wiesz o tym?
1: Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym, ale smakuje mi to, piję.
0: Ma ci smakować.
1: Wiesz, ja taki jestem, no ja się domyślam.
0: Ktoś chciał, żeby ci to smakowało.
1: Tak, producent z całą pewnością o to zadbał. Ja taki jestem, jak mi coś smakuje, to piję. Na przykład kiedyś znalazłem zepsuty akumulator. I tak, wiesz, tak ładnie od niego pachniało, nie? Tak podobał mi się ten zapach i tak zacząłem u tego otworu, tak zacząłem lizać,

0: tak mi zasmakowało, no i wypiłem cały. No i jakoś żyję. To podobnie jak ci, co gansy piją. Widzisz, jedni piją gansy, inni piją wyciek z akumulatorów. Panie, dziwny jest ten świat, no, co tu dużo powiedzieć, tak? Czesiek miał rację.
1: Bo my mamy takiego perka, jak był w grze Fallout, brzuch z ołowiu. Nie, ja serio, ja jem byle co, każde gówno, chemię i nie choruję nic. Brzuch z ołowiu, perk. Blacha też ma. Blacha jest, ma cały z blachy, no to i żołądek ma z blachy, no to, to może pić takie rzeczy. My możemy, ale nie róbcie tego w domu, to są, to jest trucizna. Toksyczna. A tutaj ktoś napisał, że to ma bardzo dużo cukru. Trzymaj pion, ziom. Taki, taka ksywka. Teraz wszyscy mają ksywki, bo zablokowaliśmy czata dla Anonów, więc każdy sobie musi trochę się wysilić i sobie coś tam wpisać. I to chyba dobrze, bo różne ciekawe, śmieszne, czasami pomysłowe ksywki się pojawiają i można kogoś też zacytować. Zawsze, a nie Anon 583 powiedział, a za chwilę Anon 228. Bez sensu, nie?
0: No, powiem ci, że ja akurat byłem wielkim zwolennikiem tego pomysłu już od dawna, żeby przykrócić Anonów, bo tak naprawdę no to w takiej sytuacji no de facto nie wiesz, do kogo mówisz, tak? I tak w dużej części nie wiesz, do kogo mówisz, bo znasz tylko i wyłącznie ksywki, a dodatkowo jeszcze w większości nie stać na mikrofon, tak? No a w momencie, jak masz jakiś tam Anonów 1, 5, 9, 6, 9, 8, 7, tak? I tego typu jakby użytkowników, gdzie jakiś tam procent z nich to są jacyś tacy dziwni ludzie, którzy wchodzą tylko po to, żeby się zalogować, a potem już nie ma z ich strony żadnej aktywności, nawet nie wpiszą nic na czacie, no to czy jest sens mówić do botów, tak? No mi się wydaje, że nie, tak? Mniejsze jest prawdopodobieństwo tego, że te boty potem zaczną cię jakkolwiek sponsorować na Patronite, tak? To już na to w ogóle bym nie liczył.
1: No, niewiele zmienia, myślę, to, bo to tak bardziej od wizualnej może strony i tak trochę inny klimat, jak każdy ma jakiś tam podpis. A dołączył do nas Asparelol.
2: No, takie dziwne. Taki dziwny nick.
1: Witamy.
2: Nie trafisz, wymień.
1: Cześć. No, i co powiesz nam ciekawego? Aspreolu.
2: Co mam powiedzieć ciekawego?
1: Cokolwiek.
2: Fajne radio masz. Co? No, fajne radio masz.
1: Co mam fajne?
2: Radio,
1: a dziękuję. To też mi się podoba nawet. Może być. No to dobra, to gadamy sobie. Tutaj o czym my gadaliśmy? O nikach. No dobra, jakieś propozycje tematów? Ja już śpiący jestem, już ledwo co kminie, ledwo co, no ja czaję.
0: Ja tutaj starałem się wrzucić jakąś propozycję tematu, który sam gdzieś tam zacząłem w trakcie, jak ty konsumowałeś parówkę. Mam nadzieję, że nie swoją, o taki masochizm bym cię nie posądzał. Powyciągać jakieś wnioski, takie swoje zupełnie osobiste, dotyczące roku, który już minął. Wpierw możemy zająć się wnioskami, a potem ewentualnie możemy zająć się prognozami na przyszły rok, takimi zupełnie personalnymi słuchaczy, takich właśnie jak ten, który teraz tutaj się dodzwonił na antenę, których jednak
1: stać na mniejszości,
0: ale stać na mikrofon, tak? Albo przynajmniej stać na tą odrobinę odwagi, tak? Bo to też jakby w tym wszystkim jest konieczne.
1: A z Preolu, czy cię stać na mikrofon, czy sam sobie na niego zapracowałeś, czy dostałeś, nie wiem, od państwa, albo ci rodzice kupili?
2: Dostałem, powiedzmy.
1: Dostałeś.
2: Dla mnie ten rok był szary, transparentny, taki nie wyróżniający się w niczym w ogóle właściwie.
1: No to kiepsko, kiepsko. Dla niektórych to się właśnie dużo działo i na świecie się dużo działo i u ludzi się jakby dużo działo, jakby świat się zmienia, nowe technologie, tu kesze, radia powstają, a ty mówisz, że szary i nijaki. No proszę.
2: No dla mnie życie nijakie, no ale wiesz, newsy idą, że jakieś nie wiem, terrorystyczne rzeczy idą, jakieś tam, nie wiem, wybory i tak dalej, ale dla mnie to jest właściwie żadna zmiana.
1: Czyli w twoim życiu nic specjalnego, a myślisz, że w nowym roku coś się teraz wydarzy faktycznie? Takiego, wiesz, rewolucyjnego albo tragicznego, czy to schyłek czasów może, czy nie czujesz czegoś takiego? Bo to, wiesz, niektórzy twierdzą, że tak podskórnie nawet czują, że jakby coś się, wiedz, że coś się dzieje, nie?
2: Nie wiem, oprócz tego, że nie wiem, ludzie lecą w kosmos, to jest coś tego.
1: Znowu?
2: Nie wiem. Znowu.
1: I znowu gówno z tego będzie. Znowu, no dzisiaj to już w ogóle taka technologia, że mogą nakręcić już całkiem na green screenach i już nikt nie pozna, że to już tacy są specjaliści od efektów specjalnych. I jest jeden ciekawy taki spec od efektów specjalnych, który robił efekty do Piratów z Karaibów. Jak on się nazywa? Enka? Zaraz, jak to się, zaraz go tu znajdę. I to jest Daryl Anka. I to jest specjalista od efektów specjalnych. Gość twierdzi, że ma kontakt channelingowy z istotą zwaną Bashar. I ten Bashar już od wielu lat mu zdradza różne tajemnice i o świecie. I on też, ten Bashar przekazał, że będą ataki terrorystyczne, które w ogóle zniszczą świat właśnie w 2017.
2: A Bashar to nie był człowiek?
1: To jest szarak ponoć, czyli taki kosmita. Szarak, tylko że on po naszej stronie jest i nam zdradza różne rzeczy. I no właśnie się dużo strasznie jest tych przepowiedni, że 2017 to jest schyłek, że to jest apokalipsa, że Jezus się pojawi. Żydzi, słuchaj, zaczynają mówić, że to jest czas, gdzie przyjdzie Mesjasz, bo wiesz, oni nie uznają Jezusa, że Jezus to Mesjasz był, że oni wierzą, że oni cały czas czekają, że przyjdzie ten właściwy, bo Jezus taki słaby, co on zrobił tam, nic takiego.
2: Tak samo jak 2012, kurde. Byłem wielkim fanem 2012, że kurde, wreszcie w końcu mnie zaleje fala albo coś.
1: Fala lala.
2: Po prostu skończy się koniec świata. Się tam.
1: A tu tylko radio na fali wlało w będzie, wodę.
2: Będzie tak, wiesz, że nie będzie już żadnych problemów oprócz przetrwania.
1: A taka chęć i czekanie na apokalipsę to jest częste u ludzi. Takie oczekiwanie, że niech się w końcu coś rozpierdoli, tak? Niech już się coś wielkiego wydarzy, niech się zacznie coś dziać. Jestem zmęczony tym życiem i czekam na coś spektakularnego. Coś takiego masz na myśli? Takie odczucia?
2: No właśnie takie coś, że w moim życiu właściwie się nic nie zmieniło w ostatnim roku. I po prostu jakby się nagle się zmieniło w ogóle, nie wiem, kurwa, osie świata, nie wiem, magnetyzm i w ogóle zalało świat i to nagle byłby jakiś cel, byłby cel przetrwać jakiś kataklizm. Tak, a tak to chodzisz ciągle dzień w dzień to samo. Życie masz normalne.
1: Wiem, co masz na myśli, bo też miałem takie kiedyś, może bardziej kiedyś właśnie też takie myśli, że fajnie by było, ale to jest, po pierwsze wydaje mi się, teraz tak patrzę na to, że to jest, że tak myślą osoby, u których coś w życiu się tam nie układa, że już mają tego dość, że zmęczone są, że są znudzone, a tak naprawdę, wiesz, jakby się wydarzyło coś takiego, no to wiemy, jakie okropieństwa były II wojny światowej, nie? Co wtedy się działo? No nie chciałbyś, żeby cię dorwali jacyś na przykład no kanibale na przykład i trzymali cię w jakiejś tam zagrodzie i odcinali ci co jakiś czas członka jakiegoś i zjadali, a w przerwach sobie dla przyjemności cię ruchali w dupę na przykład, nie?
2: No scenariusz masz już opracowany w głowie, no i...
1: No chodzi o to, że to są okropieństwa, wiesz, samo zimno, na które jesteś zdany, nie masz gdzie pójść, tak? Ktoś cię na sznurku gdzieś ciągnie, jest ci tak zimno, że po prostu, wiesz, modlisz się o śmierć, nie? Bo już nie możesz wytrzymać i nie jadłeś nic od 3 dni, boli cię brzuch. Wiesz, no takie sytuacje się zdarzają, jak jest jakiś taki kryzys, jakiś taki fallout, nie? Czy wojna wielka. No i to wtedy przestaje, bo my sobie wyobrażamy te czasy ostateczne, ten wielki kryzys, tą wielką wojnę, że to będzie taki Fallout albo taki Mad Max, a my w tej skórze z oddartym rękawem, wiesz, yeah, i się dzieje, i krajobrazy fajne, i samochodem se popierdalamy, rechocząc ochryple. No to nie tak właśnie. Zimno, głodno, biednie i chcesz... umrzeć. Jedyne, co cię trzyma przy życiu, to jakiś taki instynkt, że wiesz, przeżyć.
2: No.
1: Więc
2: w razie się zdecydowałem zadzwonić.
1: No miło, wiesz, fajnie, że się ośmielacie niektórzy jednak zadzwonić tutaj do nas i super, no. No po to jest, żebyśmy sobie gadali i nie tylko stali słuchacze muszą dzwonić.
0: Tak, chwała odważnym.
1: Masz jaja, ziom.
0: Tak jest, masz jaja, absolutnie. I nie mówię tego z żadnym przekąsem. Nawet jeżeli chwilowo nie wiedziałeś, co powiedzieć, to uwierz mi, jak ja dzwoniłem w swoich pierwszych razach, też nie wiedziałem, co powiedzieć. Były takie momenty, a w tamtym czasie prowadzący w radiach byli zdecydowanie bardziej zdeterminowani niż są teraz i ich tendencje do tego, żeby upokorzyć słuchacza, czy też bardziej innymi słowy mówiąc, żeby go zaorać, były o wiele większe niż są na przykład dzisiaj.
1: To prawda. Tak było. Jakoś tak w dupach się wtedy poprzewracało i prowadzący tak często jechali po tych, co dzwonią. To fakt, coś takiego było. Teraz są grzeczniejsi, jakby.
0: No, ja myślę, że to też było spowodowane tym, że jeszcze wtedy jakby skupieni na sobie nie do końca zdawali sobie z tego sprawę, że konkurencja jest o kliknięcie dalej, tak? I z tego, co sobie przypominam, to wtedy jeszcze był ten moment, co YouTube tak bardzo nie eksplodował. Natomiast dzisiaj to już jest po prostu eksplodująca lawa, gdy mówimy o środowisku YouTube. I ten YouTube, o ile w tamtym czasie był takim, bym powiedział, środowiskiem pasywnym, o tyle teraz ci wszyscy, których na to stać, to zaczynają za pomocą różnych mechanizmów angażować swoich użytkowników. Coś podobnego, jak to się dzieje tutaj w radiu. Grzesiu, hello!
1: Witamy, halo, słyszymy się? Grzegorzu? Weź tam, pomajdruj kabelkiem, złap się za kabelka i w dziurkę go wetknij. Dobrze. No, coś chyba nie działa. Nie w tą dziurę.
0: Nie w tą Grzegorzu, dziurę. Chyba nie chcesz nam powiedzieć, że masz problemy z trafianiem.
1: No właśnie. O, coś tam jęknęło. Przez chwilę.
0: To może ja w tym czasie wjadę ze swoją gadką, jeżeli pozwolisz mi, krawiec, a Grzegorz w tym czasie wyreguluje swój sprzęt, jak mnie mam wysokiej wartości. Znaczy, mam taką nadzieję. Czy ty sobie przypominasz, żeby było jasne, nie chciałbym teraz, krawiec, wyciągać jakichś brudów, to absolutnie nie tędy. Grzegorzu, halo, halo, Houston, Houston, can you hear me, can you hear me?
1: Chyba nadal mamy problem, bo się nie słyszymy zupełnie, ani trochę, albo taki nieśmiały Grzesiek jest, ale coś tam jakby majdrowo, jakby się męczył. O, o, coś tam było przez chwilę. Halo? Halo? On się tam siłuje i wpycha. No i nic, i skończyło się, widzisz, no. Ale nie przejmuj się, Grzesiek, to że masz problem z kabelkiem, z wtyczką, to nie znaczy, że jesteś gorszy.
0: My wierzymy w ciebie w każdym razie. Ja na pewno wierzę. Nie wiem jak krawiec, ale ja w ciebie wierzę, Grzegorz, że ci się uda. A w tym czasie wyobraź sobie, to troszeczkę nawiązuje do takich kwestii wewnątrzradiowych. Na odwrocie Atlasu Zbuntowanego, na odwrocie tej skądinąd grubej książki jest taki opis, który właśnie jakoś zaskakująco pasuje jakby do twojej pozycji w radiu i do twoich takich, bym powiedział, odczuć, których się domyślam. Pozwolisz mi, że przeczytam to, co jest opisane na odwrocie Atlasa Zbuntowanego Ayn Rand.
1: Proszę bardzo. To jakiś tutaj podkładzik tylko uruchomię, żeby lepiej się słuchało. Coś wybierzemy tutaj, daj mi sekundkę, coś spokojnego. Albo nie, może na przykład jakąś tutaj, tu, coś tu, tamtego, prawda? O, dobra, no, to już, mów.
0: To się tyczy w jakimś stopniu twojej osoby i właśnie sytuacji wewnątrz radiowej. Może to pierwsze zdanie nie bardzo, chociaż kto wie, ale ci to tak. Co wprawia w świat w ruch? Kim jest John Galt? Niszczycielem czy wyzwolicielem? I to jest dalszy fragment, nie wiem, ja mam takie odczucie, może za chwilę rozwiniesz ten wątek. Mam wrażenie, że tyczy się bardzo, że tak powiem, ciebie. Dlaczego musi toczyć wojnę z nie swoimi wrogami, lecz z tymi, którzy najbardziej go potrzebują? Dlaczego najtrudniejszą bitwę toczy przeciwko ukochanej kobiecie? Jakaż to przyczyna sprawia, iż genialny przedsiębiorca zmienia się w bezwartościowego playboya, wielki przemysłowiec pracuje na rzecz wielkiego upadku, kompozytor porzuca karierę w noc swego triumfu, a piękna kobieta kierująca siecią kolei transkontynentalnych zakochuje się w mężczyźnie, któremu poprzysięgła śmierć. Nie wydaje ci się, że to w szczególności ten początek, dlaczego musi toczyć wojnę z nie swoimi wrogami, to troszeczkę pasuje do twojej sytuacji w radiu? Nie masz takiego odczucia?
1: Czy ja wiem? No każdy, z kim walczę, w pewnym sensie staje się wrogiem, tylko dlatego, że z nim walczę, może... Nie wiem, trochę chyba za późno jest na takie.
0: Ale
1: rzeczy.
0: To jest jakby.
1: Już
0: ale
1: trochę niekumaty jest.
0: No okej, okay, to wiemy to nie od dzisiaj. Natomiast to jest jakby wstęp do mojej propozycji w twoim kierunku. Wybacz, że tak na antenie radiowej. Tak jak powiedziałem, nadal zastrzegam sobie, że nie chcę tu wyciągać żadnych brudów. Czy ty sobie przypominasz, jak kiedyś, dawno temu, to tam w ogóle nieliczni to pamiętają, jak wysłałem ci książkę.
1: Tak, pamiętam, dziękuję
0: była
1: bardzo.
0: Była taka sytuacja, to, no dobra, no nie musisz mi dziękować.
1: Ale nie, ale dziękuję, wspaniała była.
0: Akurat dziękuję. Ją przeczytałeś, no dobra, mniejsza z tym.
1: Nigdy ci tego nie zapomnę. Nie, tak się śmieję. Grzesiek, chyba teraz go będzie słychać. Halo?
3: No mam taką nadzieję, bo ja was dobrze słyszę, a wy mnie?
1: Tak, teraz doskonale i głośno i wyraźnie. I co to było?
3: Pomajstrowałem trochę z mikrofonem, potestowałem, czy mnie słychać, no i się udało.
1: Bo to tak jest właśnie, że jak się nie chce działać, to trzeba tak troszkę przy tym pomajstrować, tak trochę ręką.
3: Dzwonię, bo już Jacek tak wywoływał wszystkich, że nikogo nie stać na mikrofon, więc postanowiłem udowodnić, że jednak stać mnie na ten mikrofon za 20 parę złotych.
1: Gratulujemy.
3: Ale chciałem w ogóle takie, chciałem przypomnieć, że świetna wasza rozmowa, twoja Krawcze i Jacka na przełomie roku. Na pewno ci, co będą odsłuchiwać Sylwestra, jeżeli będzie nagranie udostępnione, na pewno będzie to jedna z jeden z fajniejszych elementów Sylwestra z Nocnym Radiem. No i tak troszeczkę ostatnich parę minut nie słyszałem, bo skupiłem się na dopracowaniu tego, żeby móc zadzwonić tak naprawdę, więc no nie wiem, jakie tematy przez ostatnie parę minut poruszaliście, bo trochę byłem wyłączony przez ten nieszczęsny mikrofon.
1: Książka wspaniała, no, którą dostałem ja tutaj w prezencie od Jacka.
0: Ale to powiedzmy było Metro. Dawno temu, tak, to było dawno temu, to jest fantastyka pewnego Rosjanina. A ja w gruncie rzeczy to nie wiem, czy ty ją, Krawiec, przeczytałeś, czy nie, ale zostawmy to, bo to mi...
3: A jaką książkę?
1: Metro 2033?
3: W ogóle w tym świecie Metro 2030 jest też napisana książka, gdzie się akcja rozgrywa we Wrocławiu. Nazywa się, tytuł książki jest Wieża i jest tak słaba, że po trzech stronach ją sobie odpuściłem, bo jest beznadziejnie napisana.
1: No szkoda, bo tak, takie fajne miasto, ale słabe.
3: Tak, i właśnie bardzo się zajarałem. Już nawet nie zwracałem uwagi na ten świat Metro. O nim już słyszałem całkiem sporo. No ale sam fakt, że to jest we Wrocławiu, a jestem z Wrocławia, więc... No z zaciekawieniem, tym bardziej, że akcja książki rozpoczyna się na Kozanowie, na Pilczycach, czyli moja dzielnica, no ale trochę słabo pisane.
1: To w pobliżu mnie, ja na kosmonautów.
3: Na kosmonautów, ja na lotniczej.
1: Proszę, a ja na Bajana, Jerzego.
3: Na Jerzego Bajana, no ja dokładnie na lotniczej, zaraz przy tym, no, jakieś 200 metrów od tego stadionu, gdzie gra Parasol.
1: No proszę, jaki to świat mały. Zadzwonił, słuchasz, myślałem, że powie z Chicago dzwonię, co, koło ciebie, wiesz, tam jestem, weź tam zamachaj.
3: Dwa przystanki dalej, może nawet do tego samego sklepu chodzimy na zakupy.
1: Jak widziałeś takiego żula obślizgłego, co się tak patrzy z podełba i chowa coś pod kurtkę, to ja byłem.
0: No właśnie chciałem się zapytać, Grzesia, czy to jest dokładnie tam, gdzie jest ta zamknięta drogeria, w której przez chwilę ten łysiejący pan sprzedawał pornosy, ale kiepsko mu to wychodziło, najwidoczniej nie miał klientów.
3: Ale nie znam historii. Nie wiem.
0: Ja też nie. To taki był mój specyficzny żart. Jeśli pozwolisz, Grzesiu, to dokończę moją propozycję w stronę Krawca i potem będziecie mogli się walić po mordach albo całować w zależności od ochoty. Moja propozycja, ponieważ te wszystkie historie mające nas zastraszyć dotyczące tego, że właśnie świat za chwilę się skończy, tutaj jakby nader często wypływają w twoich audycjach, Krawiec.
1: Nihilistyczne.
0: W mojej ocenie, potrzebujesz pewnego impulsu, żeby nie tyle uwierzyć w sam świat, co żeby uwierzyć w ludzi, którzy mogą zmienić ten świat. I o tym poniekąd jest Atlas zbuntowany. Może powiem tak, że on nie jest o zwycięstwie tych ludzi, natomiast jest o ich postawie. O ich postawie, która jest po prostu no, piękna. Powiem ci, że ja przeczytaną mam tą książkę do połowy i na swój sposób jestem zachwycony. Tą książką. Oczywiście oprócz opisów pewnych procesów, jakie się odbywają wewnątrz przedsiębiorstw, co jest zarysowane w tej książce, jest też bardzo, bardzo taki gęsty wymiar emocjonalny, który myślę tobie, Krawiec, jako takiemu, powiedzmy, aspirującemu artyście, myślę, że jednak zrobiącemu większą karierę niż zamknięta mała społeczność Nocnego Radia kiedyś. Przechodząc do rzeczy, moja propozycja jest następująca, że ja po przeczytaniu tej książki bardzo chętnie ci ją wyślę, żeby troszeczkę zmienić twój punkt widzenia. Oczywiście, jeżeli chcesz, i tutaj od razu cię uprzedzam, że Atlas Zbuntowany ma 1174 strony, więc jest to kawał Biblii do przeczytania.
1: O Jezu, ta książka to kwadratowa chyba jest.
0: Mhm. No, trójkątna nie jest, to na pewno.
1: No znaczy, ale na wiesz, tyle jeszcze, nie prostokątna, jeszcze... tylko kwadratowa, taki kloc.
0: No kloc.
1: Grubsza niż Biblia.
0: No także przemyśl no, sobie.
1: Się chciało... Ty, ale to co tam jest? Aż tyle informacji, że ona taka gruba musiała być, ta książka? Przecież to jest pochwała egoizmu takiego zdrowego, tak w gruncie rzeczy, tak?
0: No ja myślę, że właśnie takiego zdrowego egoizmu ci brakuje.
1: I to na 1000 stron trzeba było o tym egoizmie napisać?
0: Wiesz co, ja nie chcę spoilować, aha, tak? Głównie z tego powodu, że chciałbym cię zainteresować tego typu literaturą, co do której ja, no... dużą część, że tak powiem, swojego mentalnego, świadomego życia byłem zrażony przez niektóre osoby, między innymi przez takie postacie jak Janek Fior, chuj mu w dupę i kamieni kupę.
1: Ach, nie lubisz tego Janka.
0: No nie tylko tego Janka, jest jeszcze jeden Jan, którego nie lubię, ale tego powiedzmy zostawię w spokoju, bo wiem, że on teraz bawi się na innym podwórku. I oby tam został. W każdym razie,
1: zgadamy się jeszcze w sprawie
0: Posłuchaj, drugą połowę tej książki, ja celowo przeczytałem ją tylko i wyłącznie do połowy, bo drugą połowę tej książki ja już będę czytał w momencie, jak przeprowadzę się do Warszawy. I jak tam skończę tą książkę, to po prostu ponownie odezwę się do ciebie, czy nadal jesteś zainteresowany tego typu impulsem ze strony blachy, ale no mogę ci ją wysłać tylko i wyłącznie pod tym warunkiem, że obiecasz mi, że ją przeczytasz, bo uwierz mi, naprawdę warto, chociażby z tego względu, że w mega wolnościowej, mega kapitalistycznej książce główną bohaterką tej książki jest kobieta. Jest w zasadzie, to jest bardzo zaskakujące dla kogoś, kto tylko słyszał o takiej literaturze, a nigdy jakby nie czytał tego typu treści.
1: No zobaczymy. To co, panowie, jeszcze chcecie coś powiedzieć na zakończenie? Ja już zasypiam na siedząco, po prostu boję się, że łupnę zaraz łbem o blat i będzie dużo śmiechu, bo będzie chrapanie słyszeć przez następne 5 godzin i się będzie nagrywało. Grzegorzu?
3: Już chyba nie będziemy cię dłużej męczyć, jeszcze tylko powiem Jackowi, że też czytałem Atlas Zbuntowany i niestety też około połowy przez bardzo drewniany wątek miłosny głównych bohaterów, który zamęczył wcześniejsze kilkaset świetnych stron, tak zamęczył, że już nie wytrzymałem i odpuściłem tą książkę, bo niestety wątek miłosny...
0: Ale Grzesiek, no ty, ale co ty żeś teraz zrobił, powiedz? Ja tutaj promuję, wiesz, książkę w stronę Krawca, a ty po prostu biłeś, wiesz, mój monolog, który trwał przez 15 minut.
1: No, ten zachwala jakoś cały elaborat tutaj. Grzesiek, czytałem, taka sobie, w sumie,
3: znudziłem. Dużo świetnych rzeczy ma ta książka, ale wątek miłosny jest bardzo drewniany i słaby.
0: Ale proszę cię, no nie naśladuj Mapeta, no bo to jest takie, wiesz, to jest takie rozwinięcie z Kapitana Radia, które, jak sądzę, niebawem przestanie istnieć.
1: Man, po prostu czemu mi wskakujesz na plecy teraz, wiesz, ze swoją łyżką? Pokaż mi, wiesz, swój chleb, który upiekłeś, człowieku, a nie ze swoim, tu przychodzisz po mój chleb, zjadasz go i mówisz, że ten chleb jest niezdobry, nie jest dobry, jest stary, po prostu, o co kawałek.
3: Ale nie no, Jacku, książka jest świetna, ja po prostu mam awersję do wątków miłosnych w jakiejkolwiek książce, po prostu mnie ten element książek nudzi i wolałbym, żeby w książkach go nie było, ale książka jest generalnie świetna i też ją polecam, więc tutaj raczej...
1: Lepsze niż Torgal?
3: Troszeczkę inny klimat.
0: To było nieuczciwe pytanie z twojej strony, Krawiec. To jest zupełnie inny gatunek, także...
1: Bardziej jak Tytus, Romek i Atomek?
0: Nie zadaje się takich pytań. To jest enfant terrible, to co zrobiłeś teraz.
1: Coś w stylu Spidermana, czy bardziej Punisher?
3: A właśnie co do Punishera, Jacku, chciałbym ci, bo wiem, że jesteś fanem Punishera, no to na początku roku, chyba w pierwszym albo drugim kwartale, ma być premiera na Netflixie serialu Punisher.
1: A pojawił się jakoś gościnnie w Daredevilu, nie? I tak. W pierdlu był, zdaje się, i się z Kingpinem jakimś takim niedorobionym napieprzał. To są moje klimaty, o.
3: Ja sam czekam na ten serial Punishera, ale myślę, że Jacka to będzie cieszyć, bo chyba jest fanem. Dobrze pamiętam?
0: Tak, jestem fanem. Chociaż ostatni odcinek z serii komiksowej mnie rozczarował. Był cholernie antykapitalistyczny i lewacki, bym powiedział. Twórców, na koniec swojego udziału tutaj wspólnie z Krawcem, do twórców ostatniego odcinka Punishera mam przekaz rodem z Keltuza. Zabijcie się. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. No właśnie. My tu o poważnych sprawach. Spider-Man, Punisher. A jak mnie zdenerwował ostatnio, jam ci to, że się obraził, że się z Gwiezdnych Wojen śmiałem. To jest tak głupota, taka bajka. My tu o poważnych sprawach. Punisher, Spider-Man, no. A on jakieś głupoty, Gwiezdne Wojny dla dzieci tutaj. To co Grześku, kończymy, nie? Dzięki wielkie za telefon.
3: Kończymy. I szczęśliwego nowego roku, Krawcze.
1: Wzajemnie. Też się nie puszczaj. Znaczy, też się trzymaj.
3: Cześć.
1: To była audycja sylwestrowa w Nocnym Radiu. W jedynym radio, które robi noce sylwestrowe. Co roku. Taki mamy zwyczaj. I tego się trzymamy. W nowym roku na pewno dużo fajnych rzeczy się będzie działo przy radyjku. I tak się fajnie tutaj wszystko jakoś układa, rozgrywa. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję w ogóle wszystkim. Takie, jakie podziękowania z czkawką. Dziękuję wszystkim. No tak, dziękuję. Nie, tak serio, dziękuję wam wszystkim, którzy tutaj współtworzyliście. Abniat się pyta, after? No właśnie, i też jedyne chyba radio, gdzie są właściwie aftery. No w każdym razie w mało którym pewnie są aftery po co prawie każdej audycji. Więc dobrze jest. Dzieje się. I będzie się jeszcze więcej, myślę, działo. I tu już nawet chętni są, żeby coś jeszcze pogadać. No proszę, wy to macie siły. Wy to, ja już stary jestem, to już nie zawsze się może. No. A wy jeszcze młodziaki, to sobie tam się bawcie, figlujcie. Trzask, prask, panie, i po wszystkim. No. No, a ja chciałem, właśnie chciałem podziękować wszystkim, którzy współtworzyli to radio, bo tak tutaj krowiec, a to tak niezupełnie właśnie, to wszyscy współtworzą tutaj, gadają, piszą. Dobra, bo już tu poszedł link do aftera i tu już to, tak sam teraz siedzę, wszyscy już se poszli, nikogo nie ma, a ja tu gadam. Chciałem podziękować, zwłaszcza temu i tamtemu, a tam wszyscy już w dupie mają, już poszli, bo audycja się skończyła. No dobra, nie, ale serio, dzięki, że jesteście i mnie już w tym momencie nie ma. No, a Blacha przypomniał, że on tylko niszczy radio, żebym nie zapominał. No, tak. Dzisiaj też dostałem zapewnienie od jednej osoby, że przez najbliższy rok nie zniszczy jeszcze radia, że odkłada to. No dobra, zdradzę, że potrzeba się zadeklarował, że jeszcze nie, że odkłada zniszczenie radia na jakiś czas jeszcze, bo się rozmyślił chwilowo. Tak więc nie jest źle. Też wam dzięki, że byliście 5 godzin audycji. Widzicie, długodystansowiec. No I tymczasem borem lasem rzekłem, przytupując sobie obcasem.

przegrzany. Procedura awaryjna. Rozpoczynamy start systemu. Wyłączam moduł komunikacyjny. Blacha, weź mi świru i bawiana.

Nocne radio uczy, nocne radio bawi, nocne radio nigdy was tym nie zostawi. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie zainspirowanym i jakże tematycznym, o czym sobie tutaj za chwilkę jeszcze więcej porozmawiamy. Jak tutaj Etam już zauważył na czacie, wetknięty kot z wybałuszonym wzrokiem może oznaczać tylko P19. Oczywiście ja się nazywam Marcin Zaborski i przychodzę do was z garścią ciekawych informacji. Dzisiaj sobie porozmawiamy między innymi i przede wszystkim o dekrecie Cichowskiego, o którym już była chyba nawet jedna wręcz audycja w Nocnym Radiu, ale postanowiłem się tematowi przyjrzeć trochę bliżej, żebyście wy już nie musieli. Ogromne również podziękowania z tej strony ślę w kierunku Ewy Lipki, która niedawno wzięła się za jednego forsownika dekretu Cichowskiego i skłoniła mnie w ten sposób trochę do tego, żeby bliżej się tematowi przyjrzeć, ale zanim do tego przejdziemy, może inaczej, może już cały czas do niego przechodzimy, ale tutaj sobie mały wstęp przygotowałem i tak dalej. Oczywiście zapraszam jak zwykle do wzięcia udziału w projekcie Tysiąca Maślanek, a jeżeli ktoś chciałby się po nie zgadzać, oczywiście naturalnie Skype Nocne Radio, jestem tutaj z wami, żeby sobie trochę luźno pogadać, a ze względu na to, że dzisiaj będę wychodził poza swoją jurysdykcję, powiem coś, co powtarzam stosunkowo często, a co jest zdecydowanie za rzadko mówione w naszej internetoradiowosferze, mianowicie to nie jest moja sfera ekspertyzy i możliwe, że popełnię jakieś błędy, będzie trochę moich opinii, trochę mojego filozofowania, natomiast dzisiejsze rzeczy oparłem na bardzo solidnych kwitach, na które się tutaj będę powoływał, wobec czego jestem dość całkiem spokojny, że jakoś szczególnie was tutaj nie okłamię. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś się chce czegoś dowiedzieć więcej na ten temat, no to warto by było się udać na przykład do biblioteki albo poczytać cokolwiek. No właśnie, więc na początek słuchajcie. Statystyczny Polak według Rady Języka Polskiego w całym swoim życiu, może inaczej, tak średnio używa do komunikacji od 6 tysięcy do 10 tysięcy słów. Rozumie, czyli zna znaczenie słów około 45 do 50 tysięcy, natomiast z uwagi na to, że nie są to słowa, które powszechnie są stosowane, nie używa ich na bieżąco, natomiast w momencie, jeżeli ktoś do niego coś takiego powie, użyje takiego słowa, będzie w stanie to zrozumieć. Niestety, słownik ortograficzny PWN-u, wielki słownik ortograficzny PWN, wydanie pod redakcją Polańskiego, Warszawa 2003, rejestruje 150 tysięcy haseł i te 150 tysięcy haseł nie dotyczy też naszych różnych kwiatków słowotwórczych, takich jak przewspaniały czy przenajświętszy.

czy cokolwiek takiego, wobec czego mamy tych słów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wielokrotnie powtarzałem, i tak, a to może trochę inaczej, albo nie, dobra, w ten sposób. Wielokrotnie powtarzałem, że mówiąc w naszej dyskusji, fajnie by było być precyzyjnym, porozumiewać się słowami, które rozumiemy, jeżeli je sobie weźmiemy na warsztat, no to zwyczajnie wiedzieć, co one znaczą, bo w momencie, jeżeli użyję jakiegoś słowa, ale będę rozumiał przez nie coś zupełnie innego, niż rozumie druga osoba, no to nic dziwnego, że się w ten sposób nie dogadamy i wydaje mi się, że tutaj już mógłbym przerwać audycję i powiedzieć, i słuchajcie, to jest wszystko, co chciałbym wam przekazać, ponieważ cały ten bajzel związany z dekretem Cichowskiego wiąże się tylko i wyłącznie z jednym niezrozumieniem jednego słowa, któremu dzisiaj bardzo dokładnie się przyjrzymy. Kiedy poszedłem do czwartej klasy szkoły podstawowej, muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo ogromne przeżycie, ze względu na to, że to już nie była pani Tereska, która miała z nami wszystkie lekcje, tylko poszliśmy już do prawdziwych nauczycieli, którzy mieli swoje specjalizacje. No i pamiętam wtedy, zafascynowany już oczywiście matematyką, panią od matematyki, która podczas jednego sprawdzianu, chyba w piątej albo w szóstej klasie, zauważyła, gdzieś to był jakiś sprawdzian dotyczący ułamków czy coś takiego. Popełniłem w tym sprawdzianie pewien błąd rachunkowy, wobec czego zamiast jakiegoś prostych działań, zamiast bardzo prostego wyniku, wyszedł mi jakiś kosmos, jakieś potężne trzycyfrowe liczby w mianowniku, jakieś w ogóle koksy cuda na kiju. No i wtedy matematyczka tam wzięła mnie na słowo, czy nawet publicznie przed całą klasą opowiadała o tym, że no jest to taka sytuacja. No, błędy rachunkowe się oczywiście zdarzają, tak? I no, każdemu może się zdarzyć, ale jeżeli ktoś konsekwent popełni błąd i konsekwentnie liczy z tym błędem do końca, no to ona nie będzie tutaj jakoś drastycznie obniżać tej oceny z uwagi na to, że jeżeli popełnimy taki błąd, to wręcz uczeń rzuca sam sobie kłody pod nogi i ma bardzo dużo trudniejsze zadanie i w ogóle to trzeba bardzo go pochwalić i docenić. Kiedy poszedłem do szkoły średniej, mój matematyk, mój można powiedzieć guru, jeżeli chodzi o naukę, o zdobywanie wiedzy, niesamowicie mądry człowiek, który nauczył mnie się uczyć przede wszystkim i bardzo dużo życiowych rzeczy od niego również podłapałem. I mnóstwo różnych śmiesznych cytatów, które od czasu do czasu wam tutaj próbuję przeforsować jako niewinne żarty. Właśnie od niego zostały podłapane, powiedział coś, co całkowicie zaprzeczało tej tezie. Mianowicie, że jeżeli rozwiązujesz zadanie, jeżeli rozwiązujesz jakiś problem i popełnisz błąd po drodze, błąd rachunkowy i liczysz konsekwentnie z tym błędem do końca, o nie, to zostaniesz oceniony tylko i wyłącznie do momentu popełnienia tego błędu. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiej oceny jak prawie dobrze. Zresztą sobie tam uknął, że czasami jako ocenę wpisywał PDB, co znaczyło po prostu niedostateczny. Użył wtedy pięknego przykładu, że jeżeli przechodzimy sobie przez ulicę i tuż przed zakończeniem tego przejścia przez ulicę przejedzie nas ciężarówka, to nie ma tak, że nam się prawie udało przejść przez ulicę. Nie, nie rozwiązaliśmy problemu. Czeka nas tylko karetka, a potem dobry Jezu, a nasz Panie, wobec czego jeżeli popełniamy błąd, i tutaj dzisiaj dużo będę mówił o właśnie tej jakości komunikacji, o tym, żebyśmy wiedzieli, co mówimy, bo każdy z nas popełnia te błędy. Ja popełniam, ty popełniasz i ty, słuchaczy, co się właśnie dołączyłeś, ty też popełniasz błędy i używasz słów, których znaczenia nie rozumiesz i to jest bardzo niedobre. Więc może spróbujemy się tego oduczyć, a będziemy dzisiaj mówić na bardzo konkretnym przykładzie, na przykładzie dekretu Cichowskiego, który na podstawie niezrozumienia tylko i wyłącznie jednego słowa doprowadził do niesamowicie pięknych absurdów, które sobie tutaj dość dokładnie, mam nadzieję, dzisiaj omówimy. A zaczniemy, moi drodzy, od Konstytucji. Zaczniemy od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. 2 kwietnia, największe tragedie narodowe tutaj. Najpierw Konstytucja, potem papież Polak, więc niestety. No ale wracając, artykuł 4 Konstytucji mówi nam, punkt 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Punkt 2 mówi, naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. I tutaj właśnie pojawia się to słowo, które sobie dzisiaj w pierwszej części audycji jak najdokładniej przemaglujemy, mianowicie słowo naród.
z uwagi na to, że nie jest to charakterystyczne tylko i wyłącznie dla dekretu Cichowskiego i osób związanych z tym pomysłem, ale jest to, można powiedzieć, artykuł, na który powołują się różni miłośnicy myślenia alternatywnego, faktów alternatywnych, że skoro jest napisane, że naród może sprawować władzę bezpośrednio, Mysterious Bloop. Pięknie. Witamy naszych kochanych zagryziaków. Więc to możemy sobie usłyszeć u Wąsatego, u Szabla. To możemy sobie usłyszeć właśnie u Cichowskiego, możemy to sobie usłyszeć u zawodowego Polaka, o którym też sobie dzisiaj dużo porozmawiamy. Możemy to usłyszeć praktycznie wszędzie, że no ja tutaj jestem suwerenem, bo ja tutaj jestem władzą i ty tutaj jesteś ten, ty jesteś moim pracownikiem, tam panie polityku, panie urzędniku, panie wojskowy, panie ktoś tam, bo konstytucja. Bo artykuł 4 konstytucji mówi, że naród może sprawować władzę bezpośrednio. I o ile oczywiście nie jest możliwym znalezienie poważnej analizy dekretu Cichockiego, który sobie tutaj za chwilkę może otworzę, żebyśmy sobie tutaj mówili o bardzo konkretnych rzeczach i punktach. Nie jest nigdzie uważany za, nie jest nigdzie przeanalizowany przez kogoś, kto choć trochę dotknął się w swoim życiu prawa. Myślę, że nie ma w tym absolutnie żadnego zaskoczenia, dlatego że no myślę, że ludzie związani z prawem mają dużo lepsze rzeczy do robienia niż obalanie jakiejś wyssanej z palca bzdury. A dlaczego bzdury? No o tym wszystkim się dzisiaj dowiecie, bo zdecydowanie przeczytałem za dużo rzeczy powiązanych z tym. Obejrzałem zdecydowanie za dużo filmów. Nie polecam wam tej drogi, ale jeżeli ktoś chce, no to też pamiętajmy, że na szurskich YouTubach mamy ostatnio niesamowitą posuchę, wobec czego człowiek biedny łapie się czego tylko może. I tak właśnie trafiłem w piękne objęcia pana Cichockiego i pana zawodowego Polaka i jemu podobnych. Naród, Furiat pisze, naród równa się ojczyzna, tradycja, patriotyzm i ziemia, czyli teren, na którym dana kultura powstała, również to dla mnie naród. No właśnie, to jest dla ciebie naród. Tylko pytanie, czy jeżeli używasz słowa naród, to czy dla mnie to słowo naród jest dokładnie tym samym, tak? Czy jeżeli rozmawiasz z kimś, czy pani w Żabce, czy pani na CPN-ie i mówisz jej naród, to czy ona myśli dokładnie to samo? Bo jeżeli będzie myślała coś innego, to znaczy, że tutaj popełniamy pewien poważny błąd. I jeszcze, wracając do kwestii, do czasów mojej szkoły podstawowej i mojego ulubionego wówczas przedmiotu, jakim była matematyka, dowiedziałem się o czymś takim jak pojęcia abstrakcyjne. To było przy okazji opowieści o zbiorach. Że definicja zbioru, no to tak trochę trudno zdefiniować. Natomiast ze względu na to, że jest to pojęcie matematyczne, no to mniej więcej jakoś tam sobie tam jabłuszka, jeżyki, ptaszki i tak dalej, z tych wszystkich zakreślaczy, tak, z mat planety, wszyscy mniej więcej intuicyjnie wiemy, czym jest zbiór. Jeżeli powiem wam, że naród jest zbiorem ludzi, no to wówczas mamy pewną wspólną bazę pojęciową, ponieważ jeżeli mówię słowo zbiór, to jest bardzo duża szansa, że ty również rozumiesz pod słowem zbiór dokładnie to samo, co ja. Z narodem, moi drodzy, jest dużo trudniej, ze względu na to, że jak tutaj, no właśnie, udało mi się położyć swoje łapy na pewnej monografii, która powstała przy okazji ustalenia bodajże w 2018 roku ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie pojawiło się między innymi coś takiego. Wpisanie do kodeksu karnego. Cytuję, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie, określone w artykule 6 lub inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3, wyrok jest podawany do publicznej wiadomości. No i w tym momencie ja pamiętam, bo tak może nawet nie tyle śledziłem ten temat, co temat raczej śledził mnie i spokojnie się pojawił. Zenek tutaj już gryzie, już podgryza, no ja na przykład narodowo Polakiem się nie czuję.
A to też będę o tym wspominał. Pamiętałem o tobie, a na pewno przypomniałem sobie o tym wątku w momencie, kiedy projektowałem założenia i mniej więcej scenariusz dzisiejszej audycji, więc się temu jak najbardziej przyjrzymy. Z uwagi na to, że prawdą jest to, co tutaj bardzo ważną furiat rzecz napisałeś, że to dla mnie naród, tak, że nie mówisz, nie ekstrapolujesz tego pojęcia na, nie wiem, wszystkich Polaków, na cały naród polski, to jest dla ciebie, to jest pewna twoja definicja. No i zastanawiając się w tejże monografii, którą potem, jeżeli będę pamiętał, to wrzucę do opisu, a jeżeli nie wrzucę, to przypomnijcie mi w komentarzach, Duda jest nielegalnym prezydentem i jakie ma to znaczenie. A to jest bardzo dobre. Wszystko to kwestia przyzwolenia narodu na kłamstwa. O, i o tym będę mówił, bo dzisiaj przynajmniej w pierwszej części audycji skupimy się na słowie naród. Z uwagi na to, że problem jest nie tylko w definicji w języku polskim, ale też tym, w jaki sposób używamy pojęcia naród na arenie międzynarodowej. Tutaj już się trochę żółta lampka zapala, ponieważ używamy słowa międzynarodowe jako rozumienie, że coś jest międzypaństwowego. Międzynarodowe równa się międzypaństwowe. Z uwagi na to, że angielski odpowiednik nation można podciągnąć zarówno pod naród, jak i pod państwo. Czymś innym jest oczywiście lud, tak, ludność danego narodu, czyli people w przypadku języka angielskiego. Natomiast w zależności od tego, czy o definicję narodu zapytamy historyka, czy zapytamy na przykład geologa, czy zapytamy panią z Żabki, czy zapytamy socjologa, czy zapytamy polityka, czy zapytamy etnografa, to każdy z nich inaczej zdefiniuje ten naród. Z uwagi na to, że nawet jeżeli będziemy sobie sięgniemy sobie do encyklopedii powszechnej PWN, to trafimy na definicję, że naród jest to trwała wspólnota ludzka ukształtowana na podstawie wspólnoty losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego przejawiająca się w świadomości przynależności do danego narodu, mruk, mruk, zenek, i poczuciu odrębności w stosunku do innych narodów lub też zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności, raz jeszcze przynależność, do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród. Więc tak można powiedzieć, próba z definicji rekurencyjnej, że definiujemy naród jako ludzi, którzy identyfikują się jako naród, i wszystko by było całkowicie proste, gdyby faktycznie pojęcie narodu było aż tak bardzo binarne. Bo zauważmy, że jednak mamy narody trochę bardziej skomplikowane. Mamy na przykład narody, można powiedzieć, kaskadowe. I tutaj pięknym przykładem są Wyspy Brytyjskie, w której mamy Anglię, Walię, Szkocję. Mamy na przykład taką podwójną tożsamość narodową, którą możemy zauważyć w Quebecu, który jest bardzo francuski w Kanadzie. Czy też możemy na naszym poletku pomyśleć na przykład o narodzie kaszubskim, czy o narodzie śląskim, bo takie głosy się również pojawiają, wobec czego sama przynależność, sama deklaracja, że czuję się przynależny do tego narodu, jest kurde trochę mało, żeby stworzyć ten naród. I póki co dochodzimy do wniosku, że pojęcie naród jest czymś niesamowicie nieostrym. Natomiast jedno, co należy zauważyć, jeszcze wracając do tej definicji, która się pojawiła przy okazji wspomnienia o tym prawie Instytutu Pamięci Narodowej, co też jest samo w sobie ciekawe, gdzie mamy jasno powiedziane o narodzie polskim, o zbrodniach III Rzeszy Niemieckiej. I tutaj warto, może inaczej, może mając tak duży problem ze zdefiniowaniem tego, czym jest naród, może zacznijmy od drugiej strony, może zacznijmy sobie spróbować definiować, czym naród nie jest, bo może dzięki temu uda nam się dotrzeć do jakichś logicznych wniosków. Tutaj furiat całkiem nieźle akurat, no aż jestem pod ogromnym, pod dużym zaskoczeniem, że całkiem nieźle to trafiłeś, że jest to zarówno przynależność terytorialna, na którym się mieszka lub się pochodzi,
bo mimo wszystko to jest właśnie śliska kwestia, czy jeżeli ktoś wyjechał do Wielkiej Brytanii,

W kulturze narodowej, co też ma trochę sensu, każde z państw ma swoje własne święta narodowe, w których sobie świętuje, czy to odzyskanie niepodległości, czy to dostanie po dupie od swojego partnera w wojnie kiedyś tam. Przeświadczenie o wspólnym pochodzeniu etnicznym znaczącej większości trzonu zbiorowości. Czyli taki można wręcz powiedzieć niemalże rasistowski argument, ale jak najbardziej pod tym względem celny, ponieważ my jako Polacy jesteśmy całkiem spójni etnicznie i nie mamy takich problemów jak, dajmy na to, współczesna Francja, więc ten argument, ta klasyfikacja narodu, przynależności do narodu jest całkiem spoko. Poczucie wspólnoty między ludźmi z różnych klas oraz warstw społecznych, które tutaj też mam wynotowane jako cytat. Ciężko mi tutaj powiedzieć, ponieważ z klasami społecznymi można się utożsamiać zupełnie nienarodowo i tak samo jak robotnicy czy proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, przynależność narodowa może być dyskusyjna, ale to znowu jest tylko i wyłącznie moja opinia. Jestem za głupi na to, żeby coś mądrego dalej w tym kierunku powiedzieć. No ale ktoś mądrzejszy ode mnie stwierdził, że to może być faktycznie przesłanka do istnienia narodu. Istnienie świadomości narodowej, poczucia bycia narodem, to już takie trochę transnarodowe. Możemy sobie zrobić naród nocnego radia. Oraz istnienie w przeszłości lub obecnie państwa traktowanego jako swoje, a w przypadku braku państwowości całkowicie odrębnej lub połączonej więzami federacyjnymi lub konfederacyjnymi z innym organem państwowym, istnienie woli stworzenia jej lub uzyskania pewnej autonomii. Co może być też taką kwestią, która pozwoli na wskazanie, że spokojnie możemy mówić o narodowości kaszubskiej, o narodowości śląskiej, ze względu na gigantyczne poczucie autonomii i wręcz dążenia do tego, żeby się oderwać od Polski. Więc jesteśmy w pojęciu bardzo śliskim. Jak piszą autorzy monografii, zdanie, które w zasadzie łamie całą tą moją paplaninę przez ostatnie 20 minut, nie ma sensu przytaczanie każdej istniejącej definicji słowa naród i nie jest taki cel niniejszej publikacji. Autor nie przypisuje sobie również znajomości ich wszystkich. Jeżeli istnieją ujęcia przeczące wyciągniętym przez niego wnioskom, nie zostanie mu nic innego, jak przyznać się do błędu i się z nich wycofać. Natomiast podejmowane jest bardzo istotna kwestia. Naród jest pewną całością, pewną zbiorowością. Ja, jako element narodu polskiego, czy mi się to podoba, czy nie, w mojej definicji to, że się nie identyfikuję jako naród polski, jest zdecydowanie za mało, żebym do tego narodu nie przynależał. Naród jest całością. W momencie, gdy konstytucja, artykuł 4 konstytucji mówi, że naród może sprawować władzę bezpośrednio, nie oznacza to, że ja mogę wyjść, wstać i powiedzieć: ja naród, ja w imieniu narodu, ja tutaj i tutaj wrzućmy cokolwiek, tak? Ja tutaj, ja jestem suwerenem. Nie. Ja jestem elementem narodu, jestem tylko jedynym małym trybikiem i spokojnie można z rachunku zdań sobie wyliczyć, że jeżeli jest to całość, to wystarczy, że jedna osoba przynależąca do tego narodu stwierdzi: nie, to nie jest w moim interesie. To wówczas kłamstwem i zwyczajnym nadużyciem semantycznym jest powiedzenie, że ktoś działa w interesie narodu. Tak samo możemy sobie tutaj przytoczyć przykład narodowców, dla których naród jest bliski sercu, ale oni moich interesów nie reprezentują, wobec czego użycie słowa naród jest zwyczajnie bardzo dużym nadużyciem i konsekwentnie, mimo naszego ustroju demokratycznego, gdzie ustrój jest trochę niżej niż naród, ze względu na to, że naród istnieje bez względu na to, jaki ma ustrój, to jeżeli ktoś ma większość, to jeszcze nie znaczy, że jest głosem narodu, jest głosem większości narodu, ale jeżeli wprowadza, dajmy na to, dzisiejszy modny termin, polski wał, który uderzy w bardzo wielu ludzi, mówienie o tym, że jest to w interesie narodu polskiego, jest kłamstwem. Mówienie, że jest w interesie Polaków, jest zgodnie z rachunkiem zdaniem prawdziwym, dopóki nie powiemy, że jest w interesie wszystkich Polaków. Więc jest w interesie Polaków, czyli jeżeli jest przynajmniej dwóch Polaków, którzy na tym skorzystają, to prawdziwym zdaniem jest to, że Polski Ład jest w interesie Polaków, tylko nikt nam nie mówi ilu.
No i tutaj warto byłoby się zastanowić odrobinkę nad

tym, skoro mamy takie głupie słowo, które tak naprawdę nie bardzo wiemy, co oznacza. To znaczy, ja wiem, ty wiesz, on wie i ona też wie, tylko że nasze definicje są rozbieżne, to pojawia się pytanie, w jaki sposób korzystać z tego słowa, żeby przypadkiem nie doszło do nieporozumień, że ja będę widział coś innego w słowie naród, ty będziesz widzieć coś innego w słowie naród i mówiąc o narodzie, zwyczajnie się wywalimy na swój głupi pysk. No, tak jak z każdym słowem, z którym nie do końca jesteśmy w stanie nawiązać wspólną koncepcję, nie należy tego słowa używać. Jeżeli mamy pewną warstwę pojęciową, jeżeli nasz rozmówca jest na tej samej warstwie pojęciowej, co my, przykładowo ja i mój rozmówca, bylibyśmy narodosami z ONR-u, z obozu narodowo-radykalnego, to wówczas ze względu na to, że ten naród jest bardzo podświetlony przez naszą ideologię, przez nasze poglądy, to wówczas jest duża szansa na to, że słowo naród będzie dla nas znaczyło to samo. Nie znaczy, że to będzie definicja prawdziwa, ale spełniamy podstawowy warunek zrozumiałej komunikacji, czyli używamy słowa, które dla mnie i dla mojego rozmówcy z ONR-u będą znaczyły to samo. W sytuacji, gdy mamy 44 miliony osób, które posługują się sprawnie językiem polskim jako językiem macierzystym, nie mamy takiej pewności, że 44 miliony osób będzie myślało dokładnie tak samo pod tym względem. Możemy sobie użyć słowa, nie wiem, truskawka, koń, bo koń jaki jest, każdy widzi. Natomiast słowa naród zwyczajnie należy unikać i na przykład nie opierać się na nim, jeżeli za bardzo tego nie rozumiemy. No i tutaj też na pewno przytyczek w nos dla środowisk bardziej prawicowych, które zwyczajnie bardzo często wycierają sobie usta słowem naród, gdzie, jak wspomniałem, wystarczy jedna osoba, która należy do narodu i dla której nie będzie to jej interes, by jednak dany interes narodu był po prostu zdaniem fałszywym. Naród pochodzi od słowa ród, czyli pochodzenie, przynależność do danego rodu. Po rewolucji francuskiej utworzono państwa i narody. Teraz Wajchowy zmienia kurs i tworzy się obywateli świata. No właśnie, wiesz, no fajnie by... To znaczy, może inaczej. Bez względu na to, jaka by była definicja narodu, fajnie by było, żeby wszyscy, którzy używają słowa naród, używali go w tym samym kontekście, w tym samym znaczeniu. Natomiast póki tego nie ma, jest to zwyczajnie słowo niebezpieczne, którego używając możemy się zwyczajnie pokaleczyć. No ale przejdźmy do dekretu. Nieposłuszeństwo jest niezaprzeczalnym. Dobra, nie będę sobie żartował, bo może przynajmniej jeszcze na razie nie będę żartował, chociaż powiem szczerze, że nie do końca mi jest do śmiechu kocie leć po wiadro, bo kurde, nie wiem, jak ja przeżyję dzisiejszą audycję. Nieposłuszeństwo jest niezaprzeczalnym, naturalnym prawem każdego. Rezygnując z niego, przestaje się być człowiekiem. Tym, co pozwala władzom państw bezkarnie wszczynać wojny, rujnować domy, okradać i zabijać ludzi oraz dzieci, jest lęk przed tym, że ludzkość dozna ukojenia pokojem. Ten strach trzeba pokonać i pozbawić władzy, oszustów, możliwości tworzenia prawa, wyroków, armii, wszczynania wojen za pieniądze dzieciom ukradzione przez ogłupionych rodziców. I to jest cytat z pana Krzysztofa Haborodo, o którym jeszcze sobie dzisiaj bardzo dużo powiemy. No właśnie, dekret, którego jedyną podstawą, która jest wielokrotnie poruszana tutaj akurat raczej w filmach na YouTube, czego absolutnie nie polecam, bo to są takie tasiemce, których się naprawdę ciężko słucha, nawet na podwójnej prędkości. Artykuł pierwszy. Dekret, wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa jest najwyższej rangi aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej, wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena, zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce, także przedstawicielskiej władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą. Czyli punkt pierwszy. Pan Cichocki klepnął sobie i napisał, że on w imieniu twoim, nie? On w imieniu twoim jest suwerenem i to, co on powie, jest po prostu ważne, najważniejsze. I tyle, tak? Siadł sobie na dupie, o czym jeszcze za chwilkę przejdziemy, gdy będę wam opowiadał o praktycznych zastosowaniach tego dekretu. Ale to z tym jeszcze sobie trochę poczekamy. Więc tak, więc jakiś ziomeczek, a nie wiem, może on jest jakiś przekoks, nie? Jeszcze sobie go tutaj trochę później prześwietlimy i zobaczymy, kim on jest. Bo
Pamiętajcie, jeżeli czegoś nie rozumiecie, to najpierw trzeba sobie zadać pytanie, kurde, a może jestem za głupi? A może ten facet jest ode mnie mądrzejszy? Może on bardziej coś rozumie? Może ja czegoś nie rozumiem? Może ja czegoś się muszę douczyć? No to się, kurwa, douczyłem. O Boże, ty mój. Anyway. No i dalej. Mamy artykuł drugi. Dekret zwierzchnika władzy wypowiedzenie wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2015, jeżeli i tutaj jakieś tam pierdoły. Tak zupełnie od czapy. Nie wiadomo. Wiemy, jak dotąd wiemy, że jest najwyższej rangi aktem prawnym ważniejszym od Koranu, Biblii i rozkładu jazdy pociągów. A dlaczego jest? No bo tak napisano, tak? Bo koleś uważa, że tak jest. No i on wszedł, bo nie spełniono warunków, które koleś sobie wymyślił w postaci zatrzymania, wrzucenia do aresztu iluś tam funkcjonariuszy, dziennikarzy, tych polityków, biurokratów i tak dalej. No więc ten dekret wszedł, bo koleś stwierdził, że tak, bo wszedł. Artykuł trzeci. Nieważne wybory. Nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki. Wielokropek. Zupełnie, naprawdę, gramatyka tego dekretu jest, no nie powiem, że na niskim poziomie, bo chciałbym traktować poważnie, ale jak się to czyta na głos, to powiem szczerze, że no coś mi w moim sercu, które niesamowicie kocha język polski i stara się o niego dbać ze względu na to, że naprawdę mamy wspaniały język i nim się trzeba zachwycać, tylko też trzeba się nim umiejętnie posługiwać. No niestety moje czarne serduszko krwawi. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności wyborów i referendów, które były lub w ten... Tutaj pomysł jest mniej więcej taki, że całe prawo jest nielegalne, ważny jest tylko dekret Cichockiego i potem i wszystko, co zostało tutaj zrobione, jest nielegalne. Jest to podciągnięcie koncepcji drugiej RP i pana Jana Potockiego, samozwańczego prezydenta, o którym też dzisiaj sobie dwa słowa powiemy, który też na podstawie z dupy wyssanych argumentów stwierdził, że ta cała władza jest nielegalna. Dlaczego? Bo on tak twierdzi i robi różne filmiki i sprzedaje dowody osobiste za 220 zł. Co by nie sądzić o tym dekrecie, czytam na czacie, to prawdą jest, że świat polityki, a raczej globaliści przejęli władzę absolutną nad ludźmi i ich życiem. To już jest galopujący reżim, czego jesteśmy świadkami. Prawdą jest, że świat mógłby wyglądać lepiej. Prawdą jest, że polski system polityczny, polski system prawny, polski system władzy ma swoje problemy. Jednak to jeszcze nie znaczy, że pierwszy, lepszy koleś, któremu się odklei, który zauważy, kurde, ej, słuchajcie, to wszystko jest powalone, że jest to coś, co powinno być, co w ogóle powinno podchodzić pod jakąkolwiek debatę, bo może ma jakieś nieczyste intencje, a do intencji sobie jeszcze przejdziemy ze względu na to, że w tym całym ferworze zapoznawania się z tymi wszystkimi aktami prawnymi, Boże, że mi to przez gardło przeszło, przez zapoznawanie się z tymi papieżyskami zrozumiałem, jaki jest w tym cel i co chcą osiągnąć jego forsownicy. Artykuł czwarty. Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo. No i tutaj parę osób jest wymienionych z imienia i nazwiska. No także wiecie, no tutaj nawet całkiem luzik, całkiem spoko. Artykuł 5. Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy. No i właśnie, no ten zwierzchnik władzy. Nie jesteś żadnym zwierzchnikiem władzy, jełopie, po prostu masz komputer i umiesz skorzystać z Worda. Ignorowanie wszystkich organów w państwie, ich nielegalnych decyzji. Jakich nielegalnych decyzji? Bo to by się tak odkleiło. Znowu wielokropek. W celu wymuszenia ustąpienia z zajmowanych organów, oddania władzy przez osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, niepotwierdzone do ignorowania wszelkich ustaw, wielokropki, nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej, a kim ty chłystku jesteś, żeby mówić w imieniu wszystkich Polaków, co jest zgodne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej, a co nie jest. Wobec czego? Tutaj jest bardzo, bardzo piękny, doskonale opisane. Ignorujemy na przykład obowiązki składania zeznań podatkowych, informacji do ZUS-u, skrót rozliczenia VAT, odprowadzania podatków i składek o ubezpieczenie zdrowotne, uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia na broń, dokonywania opłat za parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów funkcjonujących osób w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, przesyłania 6-letnich dzieci do szkoły, wielokropek. I kurde.
A nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedykolwiek czytać, nie wiem, konstytucję albo jakiś fragment kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu karnego, czegokolwiek. Dlaczego to polskie prawo jest tak skomplikowane? I w zasadzie większość praw na świecie jest, tych spisanych praw jest skomplikowana. Dlatego, żeby nie było tych wielokropków, żeby to nie były jakieś takie miękkie, jakieś miękkie rzeczy. W artykule 4 wymieniono z imienia i nazwiska ludzi, których trzeba zdegradować i wtrącić do więzienia, a tutaj ignorujemy na przykład obowiązki, no i tutaj sobie możemy wyssać co nam się tylko podoba. Artykuł 6. Bojkot podatków, opłat mandatów. Jełopie, pisałeś o tym przed chwilą. Zamiast strajków generalnych, protestów, petycji. Okej. O, i tutaj jest fajnie. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, wielokropek. Dopisz se, nie? Chcesz dopisać kota, to sobie wpisz w miejsce tego wielokropka kot. Z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat. Wielokropek. Bo czepu nie, bo zabrakło autorowi weny. Na rzecz wszystkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb. Wielokropek. Wszystkich szczebli. Czyli w tym momencie przestajemy finansować straż pożarną, przestajemy finansować pogotowie, no bo oczywistym jest, że przecież ci ludzie, no im pieniądze spadają z nieba i wiadomo, że będą ten, będą mają psi obowiązek nas ratować, kiedy będzie nam się paliła chałupa. Ale jeszcze do wypowiedzenia tejże władzy, tych wszystkich instytucji, służb jeszcze przejdę. No szkoda, że zabrakło tutaj na przykład Straży Pożarnej, czyli instytucji, która ma chyba najwyższy poziom zaufania społecznego w całej Polsce. Tutaj pytanie na czacie, czy dekret pozwala bić żonę? No będę o tym mówił całkiem dokładnie. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie, sprzedaż, zakup towarów należy realizować według wartości netto. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększenia wynagrodzeń osób zatrudnianych o równowartość kwot, równowartość podatku i tak dalej. Po prostu się zobowiązuje, bo tak se wymyśliłem. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa... pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników. Czyli jeżeli ktoś ci z funduszu drogowego wybudował autostradę, to tę autostradę należy rozebrać i oddać ci kawałek asfaltu, który był opłacony z twoich podatków. Tobisiu, czy prawo polskie jest aż tak złe? Chyba nie aż tak jak prawo szariatu? Jeszcze nie jest tak złe jak prawo szariatu. Ale mamy jeszcze dwa artykuły, w których powiem wam szczerze, że zaczyna się robić powoli ciekawie. Artykuł 7 mówi o powszechnym dostępie do broni dla Polaków. Co akurat myślę, że jest sam w sobie pomysł, nie jest taki zły, ale słuchajcie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby był dostęp do broni. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenia przez nią strata PPP w sprawie przechowywania, noszenia, ewidencjowania broni i amunicji. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu, wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wreszcie będę mógł legalnie handlować uranem i czołgami. Rekomenduje się zakup broni polskich producentów, oczywiście, bo trzeba tutaj mrugnąć oczkiem do naszych lokalnych patriotów zdalnych, oraz uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych. Słuchajcie, własnych, rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. I przechodzimy do artykułu 8, gdzie... Tutaj dopiero zobaczymy, że forsując w ogóle dekret Cichockiego jako coś fajnego, bo okej, założenia są fajne. Słuchajcie, władza w Polsce jest zła, mogłaby być inna. Bo tutaj mamy zdefiniowaną bezpośrednią obronę konieczną narodu polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj parę tutaj warunków, pierdu, uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do. 1.
powoływania zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego w składzie nie mniejszym niż 3 osoby i wydawania wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Zwierzchnika władzy, czyli, nie wiem, każdego kogokolwiek. 2. Stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu realizowania obrony koniecznej ojczyzny i narodu polskiego. Uprawnia się również zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do zaocznego uznawania wszystkich członków partii, koalicji rządzących bez udokumentowanej zgody wyborców oraz innych działających na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, uznaniowo według 3 osób i Polaków, za wrogów Rzeczypospolitej Polskiej. I za chwilę będzie samo gęste. 4. Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów Rzeczypospolitej Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i własnym sumieniem. Ej, kurde, szukam 2 psychopatów. W sumie 1 psychopatkę już mam, to jeszcze potrzebuję 3 do brydża i możemy zabijać kogo chcemy na podstawie tego dekretu. 5. Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Trybunałów Narodu Polskiego w stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się zapisom dekretu zwierzchnika władzy w RP, należy bojkotować, powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, osądzać przez wydawać wyroki przez zakonspirowane Trybunały Ludowe. 9. Wykonywać wyroki. Krótko mówiąc, czajcie, w zaledwie 2 strony A4, nie, o dzieciach niestety nic nie ma, także podejrzewam, że tak jak z dziećmi kanadyjskimi. Natomiast jeżeli dziecko uznamy za wroga Polski wedle naszego sumienia, naszego 3-osobowego wyroku, no to spokojnie możemy je zastrzelić, ponieważ mamy dostęp do broni. Czajcie, ja powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym dekrecie, coś tam, nie, polityka, coś tam, władza zła, mój pomysł dobry, to się tak trochę z tego śmiałem. Dosłownie jest przecież takich odklejeńców, którzy to stwierdzili, ej, ja kurde nie mam absolutnie żadnego pojęcia o prawie, ani o polityce, wobec czego ja to stworzę lepiej, ponieważ jeżeli ty się znasz na tym, to nie będziesz obiektywny i tak dalej. Tutaj koleś w ciągu 2 kartek A4 przeszedł do tego, że możemy sobie zabijać absolutnie każdego pod warunkiem, że 3 osoby stwierdzą, że no tak, zgodnie z moim sumieniem trzeba go zabić. Zastanówcie się tak, wiecie, we własnym sosie, bez względu na to, czy jesteście po stronie pszurskiej, czy po stronie racjonalnej, czy nieważne, czy istnieją 3 osoby, którym podpadliście. To myślę, że każdy człowiek. Na pewno każdy dorosły człowiek, a i podejrzewam, że większość dzieciaków spokojnie znajdzie 3 osoby, które spokojnie mogłyby powołać sobie taki trybunał i dostanie, no oczywiście, że to jest bełkot, że to jest kompletna bzdura. I teraz jestem trochę za głośno, delikatny przester, więc już za chwilkę sobie ja to sobie muszę jakiś kompresor w ogóle zainstalować, dzięki za wskazanie mi na to. Muszę sobie jakiś kompresor zainstalować ze względu na to, że nie jestem w stanie do końca równo sobie wyrobić tego dźwięku, ale mam nadzieję, że już jest trochę lepiej. Potrzeba, takie trybunały ludowe działały w pewnym okresie, nie ma co się śmiać. Oczywiście, że jest się co śmiać ze względu na to, że takie zaoczne wydawanie wyroków, jeżeli mówimy oczywiście, nie wiem, o jakiejś kolaboracji na przykład z okupantem, no to okej, to mamy trochę inną sytuację, tak? Tutaj mamy jasno opisane, jasno, bezpośrednio, słuchajcie, damy wam broń, zróbcie sobie trójki i zróbmy noc oczyszczenia. Tak to wygląda. Taka jest koncepcja. Do tego namawia pan Cichocki pod piękną ideą tego, że trzeba trochę zmienić. No bo jest tutaj coś nie tak. Więc warto było się na przykład zastanowić, bo zadałem sobie pytanie, kurde, może ja tutaj czegoś nie rozumiem, może ja jestem za głupi. Bo takie pytania trzeba sobie zawsze zadawać, bo z tym przynajmniej możemy coś zrobić. Kim jest pan Tadeusz Cichocki? Całe szczęście na swojej stronie tcichocki.pl wrzucił m.in. swoją CV-kę, w którym możemy sobie zapoznać się z jego na przykład wykształceniem, na podstawie którego spokojnie można oszacować jego wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, zagadnień konstytucyjnych, zagadnień socjologicznych.
1960 do 68 szkoła podstawowa w Warszawie. Powiem szczerze, że dawno nie widziałem szkoły podstawowej w CV-ce, ale spoko. Później, 68 do 73. Technikum elektryczne w Warszawie. Później... Jakie później? Nie ma żadnego później. Mamy technikum elektryczne. Nie chodzi o to, że ja tutaj się śmieję z wykształcenia, bo elektrycy są bardzo potrzebni. Każdy zawód jest bardzo potrzebny. Niektóre zawody nawet bardziej niż... Niektóre jeszcze bardziej niż moje. Natomiast już raz Polska zawierzyła w kwestiach politycznych pewnemu elektrykowi i nie skończyło się to szczególnie dobrze, wobec czego nie mamy w CV, które jest publicznie przez pana Cichockiego udostępnione, więc nie zdradzam tutaj żadnej tajemnicy państwowej, chociaż pewnie już jakieś trybunały chcą mnie zaocznie skazać i strzelić mi w łeb, także możecie mi strzelić maślanką w łeb poprzez Tipli. Natomiast po co zostało to wymyślone? Pan Cichocki na swoją stronę wstawił całe mnóstwo PDF-ów swoich batalii, jak to można powiedzieć, z komornikami, z dostawcami, dajmy na to z PGNiG, z dostawcami gazu, z jakimiś wójtami, z gdzieś tutaj jeszcze była Inea. Chyba tutaj było, jeszcze sobie to otworzę, bo szukałem tego, a nie pamiętałem nazwy ich. Inea? Nie, kurde, nie pamiętam. W każdym razie pisma te zasadniczo są stworzone metodą, dogmatem copy-paste'a. Że w odpowiedzi na pismo, na przykład informacje w zakresie zmiany... O, to jest dobre. Informacje w zakresie zmiany taryfy PGNiG obrót detaliczny SPZO obowiązującej od dnia 10 sierpnia 2018, otrzymana listem zwykłym. To sobie pan Cichocki usiadł z żoną, założył zakonspirowany trybunał i uznał, że ta zmiana jest nielegalna, wobec czego dalej korzystał z usług PGNiG-u, ale niestety sobie ustalił zupełnie... A pogrzeby kosztowne, spoko, zrzucicie się. Zresztą może będzie jakiś fajny projekt, ten pogrzeb z projektu 1000 maślanek. Ej, słuchajcie, to jest dobry pomysł. Może zmienię cel, że to nie będzie na maślankę, tylko na dębową miesiąkę. Albo chociaż sosnową za 3000, to chyba jakieś ten mniejsze. Ale mój chrzestny ma zakład pogrzebowy, także podejrzewam, że będę miał jakąś promocję. Więc tak, więc koleś jawnie pisze w tych swoich dokumentach, oczywiście ukryte wszystko za bełkotem w postaci do czasu wykazania zwierzchnikowi władzy w Rzeczypospolitej Polskiej legalności ustawień i uprawnień prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i tak dalej, do tego, żeby to się zmieniało, żeby mieli możliwość zmiany warunków umowy. Koleś podpisał dokument, bo ma umowę, tak? I dostaje ten gaz, tak? I podpisał dokument, podpisał się pod nim, że akceptuje te warunki umowy. Nie, to muszą mój raz jeszcze opowiedzieć o jego, o tym, na jakiej podstawie to się dzieje. A gdyby nie był skończonym idiotą, no to wiedziałby, że jeżeli zmieniają się warunki umowy, to wtedy bez żadnych konsekwencji możemy z takiej umowy zrezygnować. Wypowiedzieć ją, PGNiG zamyka kurek z gazem, a my przestajemy płacić i wszystko ładnie, pięknie. Ale nie. On na podstawie swojego dekretu stwierdził, że nie odpowiada mu to, więc on przestaje płacić za gaz, on sobie sam wymyśli cenę i dopóki druga strona nie spełni praktycznie niezbyt dookreślonych warunków na zasadzie wykazania legalności, no bo co ponad umowę o świadczenie usług można mówić o legalności, zobowiązał się do opłat, ale sobie wymyślił. No właśnie, bardzo duża część tej korespondencji dotyczy wezwań do zapłaty, a także wezwań komorniczych, co jest naprawdę bardzo interesujące z uwagi na to, że jest to taki zupełnie pusty, kompletnie bezsensowny ping-pong. Wrzucanie jakichś pisemek, a prędzej czy później i tak przyjdzie komornik. Komornik wejdzie na twoje konto bankowe, czy komornik wejdzie na twoje ruchomości, nieruchomości, cię zlicytuje i nie będzie cię absolutnie o nic pytał. Nie ma co się śmiać z tego pana, może trzepanie dekretami tego pana w Polsce wywoła huragan na Florydzie. Może,
Wiesz co, bardzo chciałbym się tutaj zaskoczyć. No i w zasadzie większość tych pism, jeszcze starsze pisma, no to przynajmniej się dogadywał z żoną i zakładał taki dwuosobowy, albo tam jeszcze z jakąś inną osobą, których nazwisk tutaj nie będę przytaczał, bo RODO. Zresztą z upublicznianiem tych wszystkich informacji jest dość duże. Początkowo chciałem wrzucić to na ekran, ale no zwyczajnie nie chcę, no bo jest tutaj dużo prywatnych danych, ale sami możecie wejść na stronę pana Cichockiego na tcichocki.pl i zapoznać się z tymi dokumentami. Kiedyś mu się chciało przynajmniej usiąść przy kawce z żoną i stwierdzić, że no dobra, no to mamy tutaj dwuosobowy nasz trybunał, który orzeka w taki to a taki sposób, a jak sobie tam przewidziemy 2018-2019, to już całkowicie się puścił poręczy i już sam sobie tam siedział na kiblu i dobra, to ja sobie zmienię cenę, którą płacę za internet albo za telewizję i rzucę tymi pismami na lewo i prawo. I to w zasadzie można powiedzieć, że jest tyle, jeżeli chodzi o sam dekret, który jest bardzo krótki. Jedno, z czego się cieszę, to jest to, że w tych pismach, które powiem szczerze, przeglądałem bardzo pobieżnie, szukałem, można powiedzieć, takich właśnie osi, natomiast 90% tego to jest zwyczajnie kopiuj i wklej, zmienia się tylko adresat. Natomiast nie doszło do pójścia w kierunku punktu 7 i 8. O tym w tych pismach nie ma. Nie ma o rozdawaniu broni, nie ma ani co o kryciu na przykład morderców i powoływaniu się, że nie wiem, ktoś tam nie wiem, zastrzelił jakiegoś typka, wobec czego na podstawie dekretu Cichockiego proszę mi go natychmiast uniewinnić, bo to jest bardzo dobry człowiek, ponieważ 3 osoby nie do końca nawet ten zborny na umyśle stwierdziły, że jest on wrogiem polskości i tyle, i go sprzątnęły i to jest wszystko okej, ładnie, pięknie. No i tyle dobrego, że pan Cichocki nie trafił do mojej bańki informacyjnej sam. On nie jest jakoś tam szczególnie ekspansyjny. Jest to w ogóle, facet trochę starszy od moich rodziców, także jeszcze myślę, że w miarę tam kontaktuje, przynajmniej jeżeli chodzi o komunikatywność, natomiast w internecie mu za bardzo nie idzie. Pierwszym i takim głównym proponentem jego i propagatorem raczej jego koncepcji jest pan Krzysztof Huborodo, który to się pojawia na różnych streamach, nawet kiedyś Foliozow Tomasz go wrzucił do rozmowy z Krawcem i było śmiesznie, którego to podejrzewam, że znacie z różnego rodzaju filmów, tak jak są od czasu do czasu wrzucane jakieś shurwarsy, gdzie właśnie koleś dymi, że jego dane osobowe kosztują ileś tam milionów euro i tak dalej. No właśnie, i on się cały czas powołuje na ten dekret, on bardzo często o nim wspomina i jego działalność jest bardzo podobna z tym, że pan Krzysztof Huborodo jest trochę bardziej biegły, jeżeli chodzi o IT, wobec czego jego strona zawodowy-polak.pl jest po prostu MediaWiki, jest silnikiem, na którym działa m.in. Wikipedia, Nonsensopedia i parę innych pedi, którą sobie postawił, nie do końca umie korzystać ze znaczników, ale kto z nas umie, nie ma tutaj co szkalować. Ważne, że mu się udało. I podobnie jak pan Cichocki jest wielkim przeciwnikiem państwa i między innymi na różnego rodzaju swoich filmach wspomina o tym, jak to on nie płaci podatków, jak to on nie ma numeru PESEL. Centralna ewidencja działalności gospodarczej. Każdy człowiek, który założył sobie kiedyś działalność gospodarczą, figuruje w tym rejestrze. Można sobie wejść, zobaczyć czym się specjalizuje jego firma, zobaczyć, gdzie ma miejsce, gdzie ma siedzibę ta firma, jakie są dane kontaktowe, kto ją prowadzi. No i ten pan, rzekomo bez PESEL-u, moi drodzy, prowadzi działalność gospodarczą. Co swoją drogą Zenek tutaj jakiś czas temu wyszurał, kiedy wcześniej sobie o panu Cichockim jeszcze na Discordzie mówiliśmy i o panu Krzysztofie Huborodo.
No, także człowiek oderwany od systemu ma swoją firmę, żeby było śmieszniej. Pan Cichocki też ma swoją firmę i oba te wpisy są aktywne, wobec czego tacy antysystemowi, a jednak jakoś nie udało im się zamknąć swojej działalności gospodarczej, tylko że o ile pan Tadeusz Cichocki jest, można powiedzieć, niegroźnym świrem, to pan Krzysztof Huborodo, pan zawodowy Polak, ma trochę więcej za pazurkami. Z uwagi na to, że... Jezu, wielorazowy papier toaletu? Co? Dobra, tu to jest etam, to jest tylko etam. Z uwagi na to, że pan zawodowy Polak, oprócz tego, że robi obory na YouTubie, oprócz tego, że robi obory jakoś tam dymi, czy to do policjantów, czy dosłownie o cokolwiek, ostatnio zaczął prowadzić swoje patostreamy na YouTubie i myślę, że to też jest powód, dla którego tam Ewa Lipka kiedyś się tam z nim kłóciła, robiła parę materiałów na jego temat. No i koleś cały czas, wycierając sobie gębę dobrem narodu, ponieważ on naród, on suweren, on będzie decydował w imieniu wszystkich, będzie sobie decydował. Natomiast pan Krzysztof Huborodo, podobnie jak pan Cichocki, jest uzależniony od wrzucania różnego rodzaju PDF-ów na swoją stronę, zawodowy-polak.pl. Między innymi mamy tutaj jego wyrok z 25 kwietnia 2017 roku. Wyrok, który chciałbym wam w kawałku przytoczyć. Jest to czyn z artykułu 207, czyli krótko mówiąc przemoc domowa. Są różne rodzaje przestępstw i na pewno jedne rzeczy będę, i myślę, że każdy z nas, no wiadomo, przestępstwo przestępstwu nierówne, tak? I tak jak na przykład mogę bardzo współczuć, no i wręcz nawet bronić ludzi, którzy za to, że mieli przy sobie nabitą lufkę, dostali zawiasy, ewentualnie za to, że gdzieś tam, nie wiem, szarpali się nawet z policjantem, że zostali dodatkowo skazani, to mógłbym tutaj przymknąć oko. Nawet mógłbym przymknąć oko na jakąś tam kradzież z rozbojem, czy jakąś tam bójkę dwóch dorosłych mężczyzn, to jeszcze pół biedy. Natomiast przemoc domowa ma jakieś szczególne miejsce w moim sercu z uwagi na to, że jednak dom nam się kojarzy z czymś ciepłym, z czymś bezpiecznym, a tutaj nagle wychodzi agresor. No i między innymi z uwagi na to, że pan Chudek... I RODO poszło się jebać. Z uwagi na to, że pan Huborodo wrzucił, co prawda niepełne akta, miał założone dwie niebieskie karty, znęcał się nie tylko nad swoją żoną, lecz również nad trójką swoich dzieci. Ja może przeczytam parę fragmentów z fragmentu już uzasadnienia orzeczenia. Nie będzie to od początku, tutaj jeszcze w tle mamy historię napierdalania syna młotkiem, co jest naprawdę to bardzo, bardzo dorosła, bardzo sensowna postawa. W dniu 21 marca 2016 roku Jakub, czyli syn pana Huborodo, naprawiał samochód w kanale, gdy Krzysztof, czyli pan zawodowy Polak, to będzie zawodowe Polactwo w stanie czystym. Przyszedł do warsztatu i zaczął prezentować swoje poglądy polityczne, zarzucając synowi między innymi, że jest niewolnikiem państwa, pytając czemu pracuje i wskazując, że powinien porzucić pracę. Jakub, syn, starał się wyłączyć z rozmowy, jednak po 30 minutach w końcu nie wytrzymał i w pierwszej kolejności zwrócił się do ojca, aby zastanowił się, czy nie powinien się leczyć na głowę, a następnie w nerwach rzucił, aby spierdalał. W odpowiedzi pan zawodowy Polak sięgnął po kołek i zaczął tłuc swojego syna uwięzionego w kanale. Później obdukcja, uraz lewego kolana, dalsza diagnostyka. W dniu 3 maja 2016 roku pan zawodowy Polak negatywnie skomentował pomalowane na czarno paznokcie swojej córki Katarzyny. Chcąc przerwać córce oglądanie bajek w telewizji, Krzysztof rozbił telewizor. Rozwinęła się awantura, w której Michał, czyli drugi syn, wziął udział i zwrócił uwagę ojcu, że nie będzie nikomu groził w domu. Gdy syn odchodził, Krzysztof zaatakował go i rozwinęła się bójka między ojcem i synem. W jej wyniku zawodowy Polak miał rozbity nos, a jego syn miał podbite oko. Do czasu wezwania policji zawodowy Polak gonił syna z kijem od szczotki, chcąc go uderzyć. Ostatecznie po przyjeździe patrolu interwencyjnego policja zatrzymała Krzysztofa Huborodo.
W dniu 1 września 2016 roku Anna, czyli żona, chciała wywieźć część ubrań, to w międzyczasie się wyprowadziła z dzieciakami, część ubrań dla swoich dzieci, część pościeli oraz maszynkę do mięsa. Zawodowy Polak natomiast zaczął wszystko wynosić z bagażnika i wnosić z powrotem do domu. Rozwinęła się awantura, a zawodowy Polak uderzył swoją żonę w twarz z otwartej ręki. W nerwach żona chciała zniszczyć komputer zawodowego Polaka, upatrując w nim źródło całego zła. Chcąc ją powstrzymać, zawodowy Polak zaczął ją dusić. Ostatecznie żona uwolniła się i zadzwoniła na policję. Na skutek ataku zawodowego Polaka jego żona doznała obrzęku okolicy jarzmowej prawej, niewielkiego przekrwienia spojówek oka prawego, zadrapania na ramionach i przedrabieniu lewy, podbiegnięcia krwawego na podłudziu lewym po stronie przedniej z niewielkim obrzękiem oraz zadrapania przedniej powierzchni stawu kolanowego lewego. Nie wiem, kiedy wam się ostatnio zdarzyło dusić kogoś. Może ktoś ma takie, że tak powiem, skłonności. No to możecie sobie wyobrazić, że do tego, żeby zaczęły pękać naczynia krwionośne w oku, no to trzeba odrobinkę się trochę chociaż postarać. I tak, ja tutaj nie ujawniam żadnej tajemnicy państwowej. Ja czytam rzeczy, które wziąłem z jego strony internetowej. Jest to wrzucone. Podobnie zdjęcia z jego akt, z których dziwnym trafem na przykład nie znalazłem niebieskich kart. Agi pisze, Chudek podobno potem wyprowadził się do mamy staruszki, żył na jej koszt, też stosował przemoc, co zakończyło się badaniami psychiatrycznymi i wyrokiem. No właśnie, wobec czego tyle dobrego, bo tutaj jeszcze o jednym przypadku będę wspominał. Tyle dobrego, że był to jego pierwszy wyrok skazujący z kodeksu karnego. Został skazany, już wam mówię, sekunda, to chyba było na rok i 3 miesiące, czy coś takiego. Sekunda. Nie, przepraszam, wymierzając oskarżonemu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, sąd wziął pod uwagę mnóstwo rzeczy i między innymi taki fajny cytat: pozostawanie na wolności nie pozwoli oskarżonemu zrozumieć, iż prezentowane przez niego zachowania wobec najbliższych są niedopuszczalne i zasługujące na najwyższą reperkusję karną. No właśnie, więc mamy tutaj idola, który tylko po prostu pod publiczkę wymyśla sobie, że tutaj nie ma PESEL-u, że nie płaci podatków. Ja się pytam, człowieku, masz ty rozum i godność człowieka? Jeżeli, dajmy na to, kupujesz paliwo do swojego samochodu i nie bierzesz na to faktury, albo nie wiem, kupujesz batonika na stacji benzynowej, albo ćwiartkę, czy cokolwiek, nieważne, no to powiedz mi, w jaki sposób nie płacisz VAT-u. Jeżeli gdzieś, nie wiem, pracujesz, tak, no to w jaki sposób nie płacisz tych podatków? No oczywiście z działalnością jest to trochę wygodniejsze, trochę łagodniejsze, no i oczywiście później będzie obciążone gigantycznymi problemami z Urzędem Skarbowym, no ale nie jestem tutaj po to, żeby dorosłemu człowiekowi cokolwiek wyjaśniać. Pan Krzysztof Huborodo również jest forsownikiem deklaracji samostanowienia i odpowiedzialności, czyli coś, co w klimatach hardej szurii pojawiło się stosunkowo niedawno, gdzieś tam oparte na jakimś prawie morskim, że jak wchodzisz do sądu, no to tak jakbyś rozmawiał z kapitanem jakiegoś statku. Słuchajcie, no to będzie kuwa dobre. Podpisane, w ogóle symbol copyright, Krzysztof Piotr. Z rodu Huborodo, adres, kod pocztowy nie należy do adresu, do korespondencji mail, telefon, wszystko i piękny czerwonymi literami cytat: nota do pryncypała jest notą do agenta, a nota do agenta jest notą do pryncypałów. Cokolwiek, ziomek, miałeś na myśli, zajebisty towar. Ja, Krzysztof Piotr z rodu Huborodo, syn tego i tego, jako człowiek istota ludzka, niniejszym potwierdzam to, co już wcześniej stwierdziłem, działając na podstawie niezbywalnego prawa naturalnego, gwarantującego prawo do życia i prawo własności oraz do owoców swojej pracy. Fajne, nie? Tak samo, tam było łagodnie, tutaj też. Wolność od niewoli, wolność osobistą, prawo do samostanowienia i samoposiadania oraz zakaz tortur? Jasne. Opis tych praw brzmi jasno i klarownie. Nie krzywdź oraz nie pozwalaj krzywdzić innych oraz siebie. Do kurwa mać! Typ, który napierdalał trójkę swoich dzieci i żony! Nie krzywdź. Nie krzywdź, ty chuju złamany! Ty paku, kurwa! Że w ogóle... Że masz czelność wrzucać to pod swoim nazwiskiem! Parę klików od...
wyroku sądu, który cię skazał za to, że napierdalałeś swojego syna młotkiem, że napierdalałeś swoją córkę kijem, że napierdalałeś drugiego swojego syna, że napierdalałeś i dusiłeś swoją żonę, ty szmato niemyta. Kurwa, miej ty trochę honoru, tfu. No właśnie. Informuję i oświadczam, stwierdzam, że na pewno gramatyka nie jest twoją najlepszą stroną. Jestem człowiekiem, naturalną istotą ludzką, potomkiem ludzi rdzennych, żadną osobą, żadnym obywatelem i nie podlegam pod jurysdykcję. Pierdu, pierdu, nigdy nie zrzekłem się moich niezbywalnych praw. Zgodnie z waszym kodeksem handlowym religią zastrzegam sobie wszystkie prawa i uprawnienia, pełną zdolność prawną. Wycofuję wszelkie przeniesione przeze mnie prawa, autoryzacje, pełnomocnictwa, w tym anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia osoby, niezależne od tego, czy znają te deklaracje, czy nie. No, co prawda ma coś w tym, ma to trochę sensu, bo nieznajomość prawa nie zwalnia z jego z obowiązku jego przestrzegania. Natomiast tak. Ja, Krzysztof, wypowiedziałem posłuszeństwo wszystkim organom państwa na podstawie deklaracji Cichockiego, pierdu, pierdu. Oraz stwierdzam oraz stanowczo nie wyrażam zgody na groźbę użycia przymusu, przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się, nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe, prześladowania polityczne, pierdu, pierdu, bezpodstawne, niezgodne z prawem naturalnym przetrzymywanie w areszcie, pozbawione wolności, oczywiście bezprawne wnioski o ukaranie, represyjne prawa, okradanie, wykonywanie z nieuprawnionych działań z przymusem, na przykład zajęcia komornicze, deklaracje składek, kary, faktury, wystawione z VAT, obowiązkowe ubezpieczenia. No ciekawe, czy przypadkiem nie terroryzowałeś swojej rodziny, ty pieprzony hipokryto. Niniejsze oświadczenie nie podlega odwołaniu i ustanowione zostało na czas nieokreślony. I między innymi, no tutaj jeszcze, ponadto informuję, że od 12 grudnia 2019 roku ogłosiłem kara za jednorazowe wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 1,5 miliona euro za jednorazowe kopiowanie, przetwarzanie, jakieś tam pierdoły, co sygnuje własnym podpisem. Agi pisze na czacie, to jest bardzo groźne i ryje mózg wyznawców. Moderator Chutka, Radem NS Polański, był jeszcze normalny rok temu, a teraz biega po lesie i w pomarańczowej kurce wymachuje maczetą i przeklina sam do siebie. Tak, to jest coś fajnego, jeżeli to się ogląda z zewnątrz, natomiast problem jest taki, że ci ludzie chodzą nomen omen bez kagańca i tylko czekać, aż ktoś tutaj, no właśnie, można by było powiedzieć, tylko czekać, aż ktoś komuś krzywdę zrobi, natomiast się okazuje, że ci wielcy, fantastyczni wyzwoleni żyją wśród nas, tak, i nie zajmują się tym, żeby walczyć z prezydentem, żeby walczyć z urzędami, żeby walczyć z policją. Nie. Oni walczą ze swoją najbliższą rodziną, duszą, napierdalają młotkiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na jego fanpage'u znalazłem między innymi profil zawodowej wiedźmy, pani Anny, która również złożyła taką deklarację, tylko odrobinkę zmodyfikowaną. Natomiast również opiera się na dekrecie Cichockiego, też wspomina o panu Huborodo. I między innymi jej jednoosobowy trybunał konspiracyjny, czy jak to się tam kuźwa nazywa w ich magicznym świecie pełnym tęcz i jednorożców. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie Anna z rodu coś tam, przedstawiciel narodu polskiego po rozpoznaniu w dniu 5 września 2021 na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego pisma Idea Getin Leasing, działające na podstawie prawa naturalnego oraz artykułu 1 i 3 dekretu zwierzchnika władzy w RP, postanowił uznać postanowienie o nieważności umowy kredytowej numer z dnia tutaj i drugi, dwie umowy kredytowe. Wyżej wymieniona forma ma charakter umowy abuzywnej i jak i posiada błędy formalne. Strona to nazwa banku, chyba
zapomniała wkleić nazwa banku, tam Idea Bank. Nie wykazała oryginał umowy po swojej stronie, nie odpowiedziała jednoznacznie. Ej, czekajcie, to jest piękne zdanie. Ja to wam w całości przeczytam. Strona to nazwa banku, nie wykazała oryginał umowy po swojej stronie, nie odpowiedziała jednoznacznie, z kim została zawarta umowa, nie udzielono żadnych informacji, które wnosiłam wielokrotnie w pismach dotyczących statusu osoby fizycznej. Więc nakazuję przedstawicielom Idea Getin Leasing niezwłocznie i dobrowolne zaprzestanie procederu nielegalnego funkcjonowania. Poinformować, że każde kolejne pismo bez wykazania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i zajmowanych stanowisk będzie uznane jako dowód w cywilnym procesie odszkodowawczym zgodnie z informacją zawartą w deklaracji https://zawodowy-polak.pl przed legalnie funkcjonującymi sądami. Czyli tymi, wiecie, z punktu 8, nie? Gdzie będziemy strzelać do ludzi. Zajebiście! Fantastycznie! A właśnie, bo tutaj jeszcze wracając do tej deklaracji samostanowienia i odpowiedzialności. Na ostatniej stronie, na profilu Jan Heniek Kowalski, który jest mi multikontem pana Krzysztofa Piotra z rodu Huborodo, pani Jola. Nie ta Jola od prądu, tylko ta Jola zupełnie inna. 18 tygodni temu napisała komentarz. W jakim celu jest ta deklaracja? No i od 18 tygodni najwyraźniej nikt jej nie odpowiedział. Więc cóż, moi drodzy, mamy bardzo dobry przykład. To znaczy może inaczej. W przypadku tej zawodowej wiedźmy nie prześledziłem jej. Nie przyjrzałem się jej dokładnie. Te dokumenty zostały wrzucone dość niedawno, także tylko i wyłącznie się pośmiałem właśnie z zawodowego bełkotu. Natomiast to, co ważne i istotne, to jest to, że w całości nam to pokazuje, co tak naprawdę jest celem. I podejrzewam, że spokojnie będą ludzie, którzy nie są za bardzo biegli w prawie, nie pomyślą o tym, żeby pójść sobie na przykład do mecenasa, żeby się dowiedzieć, jak sobie tutaj rozwiązać jakiś problem, tylko łykną to, co zobaczą na YouTubie, po czym walną czołem w klawiaturę i napiszą sobie jakieś takie pierdy do, dajmy na to, wierzyciela, tak? Co oczywiście spotka się z bardzo prostą sprawą, nie? No bo tak jak mówię, przyjdzie komornik i komornik nie będzie się bawił w jakieś dekrety. No ale oczywiście da to jakieś takie poczucie, no bo przecież gdyby ten zawodowy Polak, nie? Gdyby on się mylił, to by go zamknęli, nie? No, wiecie, no on już siedział, nie? I pewnie jeszcze nie raz będzie siedział. Czy zawodowy pracuje zawodowo? Tego nie wiem, natomiast ma aktywną działalność gospodarczą. Więc samego ZUS-u miesięcznie to ho, ho, ho, ho, ho. Więc to, że będzie siedział, nie mam ku temu najmniejszych wątpliwości. Natomiast takie pomysły, samostanowienia, deklaracje ludzi wolnych, sprzedaż właśnie dowodów osobistych, czyli pan Jan Potocki, który za 220 zł bardzo chętnie wam wręczy dowód osobisty, wykonany, nie będę napychał kobzy temu jołopowi. Co ciekawe, oczywiście wpłatę należy dokonać na numer konta w Wielkiej Brytanii, tak na wszelki wypadek, także pan Zbigniew Jełop Potocki się tutaj odrobinkę zabezpieczył. Natomiast no, w jakiś sposób ci ludzie są zapraszani do niezależnych telewizji, do Alexa, do jakichś różnych miejsc i oni są traktowani poważnie. No, oczywiście, każdemu jego porno, natomiast konsekwencje tych czynów, no, są, można powiedzieć, całkiem konkretne. Ja sam pamiętam, jak jakoś właśnie na którymś tym, to było po którymś z protestów w Stopnopu, widziałem właśnie komentarze, że ktoś pokazał ten dowód od Cichockiego, wróć. Dowód od Potockiego policji, a policjant tam uszy po sobie mówi, tak, to prawda, to jest legalny prezydent, to jest legalny dowód osobisty, proszę sobie iść. O, tak, wiesz, mniej niż gimbus po wosie, to prawda, no tutaj warto by było się na chwilkę zastanowić. Etam oczywiście, etam w stanie czystym, wypowiadasz, zdając dowód w urzędzie wojewódzkim, składając deklarację wolności, no to złóż, nagraj filmik, udowodnij nam, że to się dzieje. Jakoś takie to popularne, a nikt nigdy tego jeszcze nie zrobił. Natomiast chciałbym, żeby to były
żeby to było odosobnione przypadki, bo jakiś czas temu, to znaczy tak, to był temat, który sobie parę razy poruszałem przy okazji właśnie stopnopowych marszów, które miały miejsce, gdzie w momencie, był taki moment jakoś w zeszłym roku, gdzie kawałek stopnopu, jakieś tam działaczki stopnopu wystąpiły w pasiakach wzorowanych na Auschwitz, uznając, że przemysłowa machina śmierci jest godna tego, żeby ją porównać do tego, że nie mogą sobie wejść do Starbucksa bez maseczki, nie? Zawsze powtarzałem, że nie jestem przywiązany do symboli, ale powinienem to trochę zrewidować z uwagi na to, że faktycznie myślę, że uczciwym będzie powiedzieć, że do symboli jakoś szczególnie przywiązany nie jestem. Natomiast trzeba też koniecznie zauważyć, że są pewne symbole, których nawet mi w żartach, tak publicznie przynajmniej, nie chce się jakoś nadużywać, wykorzystywać, kombinować i cudować. Pamiętam, no myślę, że każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto miał jakieś ciekawsze przeżycia podczas II wojny światowej. Ja pamiętam, jak moja babcia opowiadała o powstaniu warszawskim, jak opowiadała o czasach okupacji nazistowskiej i wykorzystywanie na przykład czegoś takiego jak symbolu Polski walczącej na jakichś bluzach czy tatuażach przez ludzi, którzy prawdopodobnie nawet nie są w stanie powiedzieć, w jakim mieście odbywało się powstanie warszawskie, jest potężnym nadużyciem, a sprzedawanie z tym koszulek to już jest komedia, czy jakieś naklejki na samochody. To nie powinno być wykorzystywane. Tak wszelkiego rodzaju porównania do Holokaustu, wszelkiego rodzaju porównania do zbrodni nazistowskich są cholernie, cholernie nie na miejscu. Natomiast Justyna Socha wraz ze swoim stopnopem w jakiś sposób nie odcina się od takich przypadków, sama forsuje te memy, sama wrzuca nagrania z czymś takim, czyli krótko mówiąc możemy jasno zobaczyć, że zwyczajnie akceptuje takie zachowanie. Głęboko wierzę w to, że każda grupa społeczna ma zdolność do samooczyszczania się. Są ludzie, którzy nam po prostu nie pasują, bo nie, a są ludzie, którzy wyrządzają coś, robią coś bardzo złego, robią coś bardzo niewłaściwego i takich ludzi zwyczajnie spotykamy bardzo często w naszym życiu. I to, do czego zmierzam, to jest to, że jeżeli coś takiego się dzieje, tak, że przykładowo, nie wiem, mamy jakiegoś faszyzującego kolegę, który nam nie odpowiada, czy jakiegoś komunistę, który też zaczyna trochę przeginać z gloryfikowaniem Lenina, no to prędzej czy później dojdzie do samooczyszczenia, do jasnego wyjścia i powiedzenia, hej, słuchajcie, ja wiem, że on był jednym z nas, ale to jest zły człowiek, jego już z nami nie ma. Wstydzimy się i przepraszamy, że maszerowaliśmy razem z nim. Przecież to nie boli, przecież to każdy może coś takiego zrobić. Natomiast te środowiska wolnościowe mają jakiś taki ciężki problem, że robią miejsca dla takich ludzi jak pan Krzysztof Hu, pan damski bokser, ale też chciałbym wspomnieć tutaj o panu Piotrze B., znanego ze swojej HWDP TV, który sobie przekręcił na Chcemy wam dać prawdę, czy coś takiego, i jest, moi drodzy, tak zwanym dziennikarzem obywatelskim. No taki z niego dziennikarz jak z koziej dupy trąba, ale ze względu na to, że żyjemy w wolnym kraju, no to jeżeli się będzie identyfikował nawet jako mikrofalówka, to niech się tak identyfikuje i mi absolutnie nic do tego. Tutaj Dorota jeszcze pisze, dowód drugiej RP do wyciągania danych osobowych, które są wyciągane i lokowane za granicą, tak, że też bym uważała, wiesz co, akurat te dane osobowe aż tak dużo warte nie są. Tu chodzi tylko, podejrzewam, o te 220 zł za wyrobienie, tym bardziej, że pan Potocki już zapowiada, że niedługo rozpocznie wydawanie paszportów II Rzeczypospolitej i pewnie też będą tam, nie wiem, na jakimś laminacie zrobione za 2 złote i będzie to sprzedawał za 300. Natomiast pan Piotr B., który tutaj, większość z was pewnie kojarzy HWDP TV, który bardzo często pojawia się na różnego rodzaju manifestacjach, na różnego rodzaju rozprawach. Wielki, wspaniały człowiek, który robi ciężką robotę dziennikarza obywatelskiego i tutaj stara się nam dać prawdę. A niestety ma całkiem ciekawą historię. Mamy taką piękną stronę internetową, orzeczenia.ms.gov.pl, na której mamy całe mnóstwo orzeczeń, oczywiście zanonimizowanych,
zanonimizowanych. Natomiast pan Piotr B. sam się, można powiedzieć, wręcz przyznał, co prawda nie upublicznił sam na swojej stronie internetowej, ale dał wystarczająco dużo informacji, w tym właśnie sygnaturę akt, po której udało się namierzyć to orzeczenie. I wam również, pana Piotra B., pozdrawiamy, HWDP TV. Przeczytam kawałek, mały taki wyimek z orzeczenia w jego sprawie. Pokrzywdzona była konkubiną oskarżonego Piotra B. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do lipca 2013 roku. W dniu takim to a takim urodziła się córka oraz drugie dziecko chyba, bo tutaj jakoś dziwnie zanonimizowane. Podczas trwania konkubinatu oskarżony praktycznie cały czas stosował wobec pokrzywdzonej przemoc psychiczną oraz mniej więcej raz w miesiącu również przemoc fizyczną. Podczas głośnych awantur, do których dochodziło z błahych powodów, na przykład gdy w opinii oskarżonego pokrzywdzona nie posprzątała wystarczająco mieszkania, nie starła kurzu, ugotowała niesmaczny posiłek lub podała go w nieodpowiednim czasie lub za mało ciepły, Piotr B. wyzywał i znieważał konkubinę przy użyciu słów wulgarnych i obelżywych i bywało, że

kopcząc, kopiąc, bijąc i popychając. 1 września 2011 roku konkubina przyciszyła muzyka, której słuchał oskarżony Piotr B. Podbiegł do niej i kilkukrotnie uderzył ją pięścią w okolice żeber, a kiedy upadła, złapał za włosy i ciągnął w kierunku drzwi pokoju. Podczas kłótni w październiku 2011 roku, kiedy konkubina była w ciąży, oskarżony wrzucił ją do pustej wanny i podduszał. Często groził jej, że wbije jej nóż w brzuch i poroni. Także w okresie, kiedy pokrzywdzona była w ostatnim trymestrze ciąży, kiedy oskarżony był zdenerwowany na partnerkę podczas jazdy samochodem, specjalnie przyspieszał i hamował ostro, by pokrzywdzona poobijała się o twarde elementy wyposażenia samochodu. W sierpniu 2012 roku Piotr B., zdenerwowany płaczem dziecka, wyrzucił pokrzywdzoną z zajmowanego mieszkania przy ulicy w miejscu, to jest złapał ją za włosy, kopnął i wypchnął na klatkę, gdzie spędziła około 4 godzin. Oskarżony wpuścił pokrzywdzoną do mieszkania dopiero gdy dziecko obudziło się i zaczęło płakać. Wówczas Piotr B. pozwolił konkubinie powrócić do mieszkania, aby nakarmiła i uspokoiła córkę. W sierpniu 2012 roku oskarżony zdenerwowany faktem, że konkubina podczas przygotowania śniadania pozostawiła skorupki z jajek na kuchennym blacie, wywrócił ławę, na której znajdował się przygotowany posiłek i nakrycia stołowe, a następnie przez okno pokoju wyrzucił telewizor, fotel, dokumenty oraz inne przedmioty należące do konkubiny oraz dziecka. Czy tylko ja widzę tutaj jakiś wzór? A to nie koniec, ze względu na to, że mamy tutaj taki mały epilog. Oskarżony Piotr B. ma 30 lat, posiada wykształcenie podstawowe, z zawodu jest elektrykiem. Widzicie tutaj jakiś wzorzec? Jest rozwiedziony, posiada jedną córkę w wieku 3 lat, jest bezrobotny, jest właścicielem samochodu osobowego marki z 1996 roku. Ma mieszkanie o powierzchni 42 m2 oraz oszczędności w kwocie 200 tysięcy złotych. Był wcześniej karany za przestępstwa z artykułów, za które za chwilkę przytoczę, a nie był leczony psychiatrycznie ani odwykowo. Artykuły przestępstw, za które był skazany, to jest artykuł 286, oszustwo. Artykuł 297, wyłudzenie kredytu. Artykuł 270, fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny. Artykuł 242, bezprawne uwolnienie się. I artykuł 226, znieważenie funkcjonariusza publicznego lub jego organu konstytucyjnego Rzeczypospolitej. Do tych dwóch spokojnie bym się nie przyczepiał. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast nasz wielki pan dziennikarz obywatelski, który znowu gdzieś tam robił oborę, władował się gdzieś do sklepu i utrudniał jego funkcjonowanie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś mu przypomniał, że według obecnego prawa jednak należałoby założyć maseczkę wchodząc do sklepu, a przynajmniej wypada, kiedy ktoś ci na to zwróci uwagę. Gdzieś właśnie dzisiaj dosłownie widziałem filmik, na którym zwołał swoich kolegów i zablokowali funkcjonowanie sklepu na jakiś czas. Mysterious Blue, mam pytanie do prowadzącego, co z agresją u kurierów? Wiesz co, na szczęście nie mam z tym problemów, ale profilaktycznie zamawiam do paczkomatu, bo tak trochę się cykam, że kiedyś może mnie to w tyłek ugryźć. No właśnie, więc... Ja rozumiem, że w każdej zdrowej tkance może się pojawić jakaś czarna owca, że budując sobie jakąkolwiek społeczność nie będziemy robili ilustracji każdego, kto do niej wstępuje, bo wiadomo, jest to fizycznie niemożliwe. Natomiast, no i oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że to są wyroki, które zapadły, za które oskarżeni ponieśli swoją karę i wrócili do społeczeństwa, tak? Natomiast odpuszczenie rzeczy nie oznacza o tym, że one zostały zapomniane. Jeżeli ktoś ma historię z tym, że wyłudzał kredyty, że oszukiwał ludzi, że bił swoją ciężarną żonę. Czejcie. I jest on w jakikolwiek sposób wychwalany, gloryfikowany, choćby poszedł do hospicjum i tam wycierał umierającym ludziom dupę i czyścił im odleżyny, to może, jeżeli do końca życia by się tym zajmował, zamknął się gdzieś w pustelni i służył ludziom pokrzywdzonym przez los, przez życie, to może choć trochę by zmył swoje winy, natomiast na zawsze pozostanie kimś, kto się znęcał nad własną rodziną. Co więcej, ci ludzie publicznie o tym mówią, publicznie się do tego przyznają.
powtarzając jakieś pierdoły w stylu, że oj, nielegalny sąd.

Nielegalna policja, czemu ona mi tutaj wchodzi do domu? A może właśnie dlatego, że jesteś pieprzonym recydywistą, idioto? Może właśnie dlatego tak się bardzo ciebie czepiają, a nie dlatego, że jesteś wielkim, kurde, pokrzywdzonym przez los? Jesteś potencjalnym mordercą, chłopie. Czy wśród kardiochirurgów i transplantologów jest tyle samo szurów, co wśród bezrobotnych i budowlańców? Nie znam odpowiedzi, ale mam pewne podejrzenia. Podejrzewam, że mogłoby być ciekawie. I to też to jest ten problem, tak? W sytuacji, kiedy wiemy, że dane jabłko w koszyku jest spleśniałe, jest zgniłe, a my tego jabłka nie wyrzucamy, ewentualnie nie wiem, cokolwiek, możemy nawet to jabłko ignorować, położyć z boku, no bo wiadomo, tak, taki dziennikarz obywatelski czy taki inny zawodowy Polak, no nie zabronisz mu chodzenia razem z tobą w marszu, ale jeżeli go zapraszasz na scenę, jeżeli gloryfikujesz jego działania, jeżeli opowiadasz, że jaki to fajny, jaki porządny, przyzwoity obywatel, ludzie, nie macie, nie wiem, jakichś idoli, którzy nie napierdalali swoich dzieci i żony? To jest dopiero problem, tak? Więc na tle tej całej historii wydaje mi się, że taki pan Jan Potocki, którego jedynym celem jest zrobienie sobie trochę fejmu i dorobienie do emerytury, jest naprawdę wyjątkowo nieszkodliwym szurem, tak? Z uwagi na to, że no tutaj pewien wzorzec jest. Gwiazdy internetu w życiu realnym to zwykłe gnojki i przegrywy życiowe. Nieprawda, jestem gwiazdą internetów, ale nie jestem zwykłym gnojkiem i przegrywem życiowym. Jestem niezwykłym gnojkiem. I mimo, że wiecie co, dobrze, że na samym początku, to znaczy może inaczej, podczas czytania tego przez chwilkę mi się udało skupić na pojęciu narodu. Czegoś się dzisiaj nauczyłem. No może nie dzisiaj, przygotowałem się wcześniej. Nie, dobra, to zamknę, bo jeszcze sobie przewinąłem dalej do uzasadnienia wyroku pana Piotra B. z HWDP TV. Zeznań świadków i... Nie jest to szczególnie przyjemne dla mnie w tym momencie. No właśnie, więc okej, dobrze, może robi coś fajnego, w porządku, tak, ale w dalszym ciągu pozostaje damskim bokserem. Utożsamianie się z nim, forsowanie go, upublicznianie go na swoich fanpage'ach, dziękowanie mu ze sceny, że tak pięknie tutaj nam relacjonuje, sprawia, że tacy ludzie, tacy przestępcy będą czuli się bezkarnie. W tym przypadku mówimy o oszuście, w tym przypadku mówimy o fałszerzu, tak? Który jest tutaj podświetlony, który jest pięknie na świeczniku, który ma w tym momencie poczucie, że kurde, że może wszystko, tak? I nawet jeżeli, ja to widziałem jeszcze w czasach przedpandemicznych, kiedy dla beki sobie infiltrowałem różne szurskie grupy, gdzie czytałem nawet historię, gdzie wyciągano tę informację, że pan Piotr B. HWDP TV ma trochę szemraną przeszłość, to losowi ludzie z internetu stawali w jego obronie, że przecież on robi takie fajne rzeczy, takie fantastyczne. Nie, to jest kryminalista, to jest recydywista, wielokrotnie skazany za przestępstwa. Więc robienie im wokół głowy takiego poczucia, jak to nazwać, akceptacji czy pewnego docenienia jego działań, no nie, tutaj co najwyżej można się zastanowić, czy splunąć mu w twarz jeden czy dwa razy. Problem w tym, że tacy ludzie są bardzo głośni. Problem w tym, że tacy ludzie bardzo często są też bardzo cwani. Zauważcie, że gdy czytałem wam manifest Deklaracji Wolnego Człowieka Zawodowej Wiedźmy, to tam... Nawet gramatycznie to się absolutnie kupy nie trzymało. W momencie, gdy czytałem wam z kolei Cichockiego, no to też tak średnio było. Natomiast jeżeli sobie posłuchamy, czy jeżeli sobie poczytamy pana zawodowego Polaka, no to nie jest aż tak źle. Są to bardzo niebezpieczni ludzie, którzy żerują na ludziach w chwili słabości. Bo wiecie, to nie jest tak, że... Za takimi stają tylko i wyłącznie kompletni idioci, którzy nie skończyli trzech klas podstawówki. To są
często ludzie, którzy się wykopertnęli w swoim życiu i przykładowo mają problemy z kredytami i nagle przychodzi właśnie taki cichocki Haborodo czy inny, który im pokazuje, ej, słuchaj, mam dla ciebie tutaj narzędzie do walki z systemem, ja tutaj jesteś sobie, żyję tak, ja tutaj sobie robię coś tam, możesz żyć tak jak ja, zobacz, jaki ja jestem szczęśliwy, zobacz, jaki ja jestem głośny i to może być każdy z nas, to może być wasza matka, siostra, brat, ktokolwiek, wasze dziecko, które kiedyś będzie miało jakiś problem w życiu i przyjdzie jakiś właśnie cwany chudek, który stwierdzi, że to jest świetna okazja. To jest świetna okazja, żeby mu coś sprzedać, żeby mu coś doradzić i wówczas zamiast się spłacić w ciągu, dajmy na to, 10 lat, się wpierdzieli w takie problemy, że będzie się spłacał do końca życia, a najprawdopodobniej to życie za długo nie będzie trwało, ponieważ jak go komornik dojedzie, to nagle się okaże, że nie, że ten domek z kart, który istniał tyle czasu, był tak bardzo fantastyczny, nagle go zbuchnęło, że to wszystko było ustawione niczym zamek na piasku i się zwyczajnie zawaliło. I to jest fundamentalny problem, którego nie potrafię już dłużej ignorować. Od dłuższego czasu staram się bardzo jakoś tak do kwestii wiedzy alternatywnej podchodzić łagodnie. Czepiać się tylko i wyłącznie kwestii zdrowotnych, czepiać się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę pieprzy jakieś zagrażające życiu ludzkiemu głupoty. Problem w tym, że te głupoty się bardzo rozprzestrzeniają i ta granica pomiędzy szkodliwością i nieszkodliwością jest coraz bardziej rozmyta, niczym pojęcie narodu. I zaczynam słyszeć o takich dekretach czy o innych oszołomach w miejscach, o których bym nie podejrzewał. Od ludzi, którzy są wykształceni, którzy całkiem nieźle sobie radzą właśnie pod płaszczykiem tego, że to są bardzo szczytne idee, bo wszyscy się zgodzimy, że nasze państwo mogłoby funkcjonować dużo lepiej, dużo sprawniej. Tylko że dając taką, nawet puszczając taką informację w ramach ciekawostki, jest ten problem. To jest ten problem, w którym kolejne trójki cichockie zaczną mnie prześladować i szukać metody, w jaki sposób mnie zabić. Więc jeżeli puszczamy jakąkolwiek informację dalej, nawet jako ciekawostkę, nawet jako cytat, jesteśmy współodpowiedzialni za nią. Jeżeli powiem, że Magraf leczy nowotwór, to jestem wówczas współodpowiedzialny za tę informację. Nie ma, że to powiedział ktoś tam, albo nie wiem, że witamina C leczy raka, dajmy na to. Czy tam zastrzyki z perchydrolu działają przeciwrakowo. Tak, no działają przeciwrakowo oczywiście, no ale przede wszystkim działają przeciwludzko. I nawet jeżeli puszczę to w ramach zwykłej ciekawostki, zacytuję pana Abdulu, szalonego inżyniera Abdula Al-Ziembe, to jestem wówczas współodpowiedzialny za to, bo puściłem te informacje dalej. Jako ciekawostkę, jako coś bez mojego komentarza, że to jest bełkot, że to jest bzdura i tak dalej, jestem za to współodpowiedzialny. Przyglądając się materiałom z wiedzy alternatywnej, szczególnie z zakresu altmedu, możemy bardzo często spotkać, szczególnie wśród postaci takich jak Jerzy Zięba, jak Franz Zalewski, który z kolei idealnie został zmasakrowany przez Smartgasm. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmów, to zapraszam na kanał Smartgasm, gdzie jest pięknie

0: jogurt. 5 zł. Kefirek czwartkowy, smaczny i zdrowy. Wydałem dekret, że nocne radio jest moją własnością i macie mi oddać wszystkie donaty. Jeśli nie macie gotówki, przyjmę ogródek działkowy.
1: No i właśnie takim. Powiem tak, ten dekret ma dokładnie taką samą wartość. Jeszcze zabrakło mi słowa suweren, żeby to odrobinę lepiej bardziej po cichockiemu brzmiało. Natomiast wracając właśnie, puszczając dalej takie informacje, bez względu na to, czy to będzie dekret, który jawnie chce przyzwolić na nawet nie lincz, nawet nie na samosądy, tylko ta borderstwa w majestacie prawa. Za dużo przed donatem się wyciszasz? A wiesz co, ja się wyciszam dopiero jak usłyszę donata, to może mam tutaj jakiegoś laga, na OBS-ie, ale to sobie jeszcze odsłucham i sprawdzę. Dzięki za info. Puszczając takie informacje, puszczając takie głupoty, jesteśmy współodpowiedzialni, bo nie jest tak, że nas nikt nie słucha. Nawet jeżeli bym rozmawiał sobie z kolegą i bym mu powiedział jakąś taką głupotę, jestem za to współodpowiedzialny. Nasze filmy tutaj w nocnym radiu mają po jakieś 1000 wyświetleń, tak? Dajmy na to, że niektórzy czasami sobie przewijają, podzielę to przez pół, dobra, 500 osób nas w miarę regularnie słucha. Ktoś może w to uwierzyć. Ktoś może się w to wplątać. Gdybyśmy nie puścili takiej informacji dalej, nawet jako ciekawostki, wówczas nie wyrządziłby sobie tej krzywdy. Jeżeli dajemy samobójcy sznur, no to warto by się było zastanowić, czy ten samobójca bez nas i bez tego sznura by zrobił dokładnie to samo, co planuje zrobić. Więc jeżeli ktoś ma wypaczoną moralność i lubi zabijać ludzi, oczywiście. Natomiast nie ma czegoś takiego jak brak odpowiedzialności, zerowa szkodliwość tego, co mówimy, tego, co puszczamy dalej. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś będzie wierzył, że Ziemia jest płaska, kwadratowa czy cokolwiek takiego. W sytuacji, gdy forsuje przestępców i dekrety, które pod płaszczykiem zmiany patologicznego systemu polityczno-społecznego w Polsce mają na celu próbę ucieczki dłużników przed ludźmi, z którymi podpisali umowy, którym są winni po prostu pieniądze, no. A oprócz tego chcą zalegalizować mordowanie, no to już tutaj jest coś nie tak. I tutaj Czerwona Latarnia słusznie pisze, że określenie suweren zostało zeszmacone ostatnimi czasy i tutaj problem jest bardzo podobny do tego... podobny jak ze słowem naród. Jeżeli nie masz pewności, czy jeżeli mówimy o poważnych rzeczach, tak, a rzeczy związane powiedzmy z naszym systemem prawnym, no to są rzeczy raczej poważne. I mówimy to na poważnie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj w nocnym radiu bardzo często toczymy sobie bekę, ale mi się wydaje, że wszyscy zauważamy, a dzisiaj absolutnie nie jest mi do śmiechu. Ze względu na to, że no nie powiem, ale nie lubię poznawać historii damskich bokserów, bo to naprawdę wstyd dla normalnego człowieka. Jeżeli nie mamy wspólnej bazy pojęciowej, to po prostu nie używajmy tych słów. Chyba że z czystej złośliwości, że chcemy wyprowadzić naszego rozmówcę w pole i zrobić z niego debila. I użyć danego słowa poprawnie, zgodnie z założeniami, zgodnie ze słownikową definicją. Natomiast używając słów takich jak suweren, słów takich jak naród, czy nawet słów takich jak zbiór, to może warto sobie znaleźć jakieś inne słowo wśród 150 tysięcy najpopularniejszych polskich słów. Mamy bardzo piękny polski język, bardzo bogaty, który nie bez powodu daje nam aż tak bardzo duże możliwości precyzyjnego wypowiadania się. Tego wam właśnie życzę. Zastanowienia się 3, 4, 5, 6, 7 razy, zanim powiemy jakąś głupotę. Bo powiedzenie głupoty to jedno, ale odpowiedzialność za słowa to drugie. I my, jeżeli coś powtarzamy, to za te słowa jesteśmy odpowiedzialni. I tym magicznym akcentem, tymi magicznymi życzeniami dzisiaj was zostawiam. Natomiast w planach, moi drodzy, jutro o godzinie 21 Zenon zaprosił gościa. Będzie tym gościem Energeek, czyli youtuber, którego myślę, że wielu was bardzo dobrze zna, kojarzy. Słynny Teter Gier, niegdyś podobno zapierdalał na galerze, ale potem przerzucił się na granie w gierki. Będzie dyskusja bardzo burzliwa. Znacie naszą Kuskę, Kuska lubi poskakać, znacie też Energeeka, jemu on też sobie w kaszę dmuchać nie da. Jutro o godzinie 21 Zenek i Energeek, a w sobotę o godzinie 18 po raz kolejny spojrzymy sobie, co jest u sąsiada za płotem, tym razem z Jackiem z Australii, także sobota, godzina 18, wracamy i sobie porozmawiamy znowu o samym procesie emigracji, a nie tylko o tym, jak to wygląda u naszego sąsiada. Także, moi drodzy, dzieje się dzieje. Jutro Energeek, potem Jacek, a w przyszłym tygodniu, kto wie, co przyniesie przyszły tydzień. Ja się z wami na dzisiaj żegnam i zapraszam na już niedługo na konferencję Sony PlayStation. Trzymajcie się, do usłyszenia. Buźka, buźka.

0: Postanowiłem sobie zrobić przerwę w pracy. A co, nie wolno? Jest godzina 2:43 w Polsce. Wątpię, czy ktoś dzisiaj w ogóle się zjawi o takiej porze. Ale to nie wszystkie audycje muszą być na żywo dla każdego. Ktoś sobie może jutro odsłucha. A jednak ktoś się zjawił. Michał, który też pracuje. No to ciekawe. A zdradzisz, co robisz? Czy tajemnica wojskowa? Tak jak ze Smoleniem by mogło być w tym skeczu, nie? Gdzie pani pracuje, pani Pelagio? W fabryce bombek. W fabryce bombek pracuje, proszę pana. Ale to tajemnica wojskowa. A jakie bombki, pani Pelagio, w tej fabryce wykonujecie? No, takie podłużne i w kształcie cygara. Coś takiego było, nie? Kabaret tej. Nie można cały czas pracować. Dobry nawyk to jest sobie zmieniać zajęcie co jakiś czas, zwłaszcza w tych zawodach jakichś, nie wiem, kreatywnych, ktoś coś tworzy, spisuje, nie wiem, może w różnych zajęciach, ale na pewno są takie, gdzie dobrze jest sobie zrobić przerwę i wtedy mózg trochę się przestawia na inne tory. Na przykład teraz pogadam do ludzi chwilę i mózg się przestawi znów potem łatwiej na te tory może kreatywne. To się odświeży jakby. Odświeży się głowa. O. Odświeży się głowa. Tak po prostu.
1: Wie pan co? I to jest kurwa skandal.
0: O, co tak ostro od razu. Przy pracy też przyjemnie się słucha, więc miło mi, że ktoś pracuje. Raporty z infolinii z wczoraj, napisał Michał. O, proszę. Zaskoczenie trochę. Małe zaskoczenie. Że akurat takie coś, raporty z infolinii. No cóż, no przeróżne rzeczy my robimy tu jako ludzie. Jeden pracuje fizycznie, drugi psychicznie, trzeci lirycznie pracuje, a czwarty w ogóle nie pracuje, a piąty 25 lat na bezrobociu, siedzi w zapierdzianych drechach i dzwoni do radiów jakichś i się wymądrza. Ja wam zaraz wszystko tutaj wytłumacz. Nauczyciel życia taki jest na wszystkich streamach, ten nauczyciel życia, wyobraźmy go sobie. Siedzi w tym zapierdzianym dresie i wszędzie dzwoni, zawsze jest na każdej rozmowie i wszystkich poucza, na przykład ten człowiek wspaniały. Jak żyć, jak zarabiać, gdzie on to nie był, kogo to on nie zna. I jakby się ze wszystkim by dał radę, wszyscy głupki są. I w ogóle powinni zamknąć ryj, jak on mówi. Wiesz, mógłby dodawać taki ktoś. Tutaj Albert pisze, że Etam się zajmuje myśleniem. Taka praca właśnie, tak. Kiedyś tak odpowiedział, chyba w szkole, na wywiadówce się... Ktoś zapytał, czy coś, jak nie pamiętam, czym się pan zajmuje. Otóż ja, droga pani, drogi panie, jestem myślicielem. Gratulacje. Ludzie, myśliciel prawdziwy jest wśród nas. Jakiś tam sroce spod ogona, byle jakiś, nie wiem, śmieciarz, piekarz, malarz, informatyk, sprzedawca. Spisywacz raportów z wczoraj. Tylko ktoś, myśliciel. Ja sobie siedzę, palę fajka. A co, kto bogatemu zabroni? To samo powiedziałem pani, kiedy zamiast trzech serdelków na garmażerce mięsnej dała mi, zamiast dwóch dała trzy. Powiedziałem też, kto bogatemu zabroni. Nie, proszę już zostawić. Niech będzie. Jak szaleć, to szaleć, miła pani. Przygasa. Także do rana będę sobie pracował. Tak czasem... Nie zawsze, ale tak jest czasami, że sobie pracuję w nocy po prostu. W dzień się wyśpię. Pracuję sobie w nocy. Ale za często nie można, bo się człowiek z człowieka Batman jakiś zrobi. Zamieni się w Batmana, nie wiem. Albo się rozchoruje, czy coś. Człowiek jest chyba w jakiś sposób dość mocno zaprogramowany na ten dzienny tryb. No bo tak, krzyszynka nam się... Co tam od słońca nam się uaktywnia trochę? Szyszynka, tak? Witamina D się wytwarza. Mamy te cykle. Nie wiem, czy to, że nasze organy wewnętrzne przeróżne mają różne aktywności też w nocy, czy to można przeprogramować? Przeprogramuję sobie wątróbkę. Przeprogramuję sobie wątróbkę na tryb nocny. Żeby mi się, na dzienny, przepraszam, żeby mi się w dzień regenerowała, nie? Czemu Etan wstaje o 6 rano, żeby mógł się dłużej popierdalać? Żart nocnikowy tutaj, nocno-radiowy, etamowy, no. Michał pisze. Ale też odpowiedź... że wstaje o 6 rano, żeby się wysikać, też jest w sumie zabawna, bo, no, bo to wychodzi na to, że zaraz znów pójdzie spać, tak? I będzie spał do 6, ale po południu. Do 4. Tylko sobie wyszedł siknąć. Blokuję się, wydziela... Nie melatoniny od światła, krawiec. Melatonina. Muszę sobie zapisać. Melatonina. Więc tego mi brakowało. Ale to nic. Bo jestem Batman. I'm Batman. Nie potrzebuję melatoniny. Wytworzę syntetyczną melatoninę w moim laboratorium. I nie będę potrzebował słońca. Nie, no słoneczko musi być, trochę słoneczka. Nasze słoneczko. Kiedy zajdzie w końcu nasze słoneczko narodu? Nie można nikomu tak źle życzyć. Niech on sobie dożyje, ten kaczor. Dla takiego kaczora to największą karą będzie jakiś ostracyzm. Jak on zamiast legendą być, to stanie się na przykład antylegendą. To będzie chyba dla niego największa kara. Za taką nikczemność trochę właśnie jego. Ale w tym PiSie to dużo nikczemników. Dobra, nie chcę na polityczne tematy gadać. Może ktoś na jakiś luźny temat chciałby pogawędzić chwilę ze mną, na przykład. Bo co takie zwierzenia pana Henia nocne? Wódko, pozwól żyć? Znów będą komentarze. Z jednej strony ktoś mi powie, no cóż, miały być tematyczne audycje, ale jak zwykle dałeś dupy krawczę. Że tak pozwolę sobie ciebie podsumować. Ktoś inny powie... Nie wiem, co powie. A po co tu dzwonić do debila? Nie wiem. Słuchałem sobie innego streama, słuchajcie, jak tam się żarli, jak się obrażali. My mamy przynajmniej ten komforcik. Uważam, że to jest zajebista rzecz. Naprawdę, że możemy sobie pogadać na spokojnie, kulturalnie. No, ale też nie naciskam jakoś specjalnie i nie zmuszam, bo wiem, że dzisiaj, że to wymaga trochę jednak odwagi, mimo wszystko trzeba coś mieć do powiedzenia, prawda? Ja nie sądzę, żebyście wy mieli coś do powiedzenia. Traktuję was jako po prostu jakieś osoby, które przychodzą tutaj i mają mnie podziwiać, jak ja mówię. Wy i tak nic nie wniesiecie do rozmowy, tak? To będzie miałkie, tak? To będzie słabe, tak? No, więc zostawmy to już, wasze dzwonienie, tak? I teraz ja mówię. I powiem państwu, że z wiedzy, jaką posiadam na dzień dzisiejszy, to prawdę rzekłszy, że tak powiem, iż gdyż albowiem i takoż i zaś. Przede wszystkim to słowo zaś. Chciałbym zwrócić na nie uwagę. Po tym się rozpoznaje właśnie człowieka elokwentnego, inteligentnego, że używa takich słów jak zaś. Prawda? Zaś. To pasuje do wszystkiego. Ja już nie będę tam sprawdzał teraz, co to słowo oznacza, bo to w tym momencie nie jest istotne, ale to jest słowo zaś wspaniałe i ono pasuje. Na przykład zaś nadaje dzisiaj w nocy. Zaś tutaj na czacie napisał ktoś, prawda, nie mam cukrzycy, to tak, to jakieś takie słabe, nudne te komentarze wasze, takie bez polotu, jakieś, to prawda, to jest... leniwe intelektualnie, co wy robicie w tym momencie. To jest niskie, słabe, mało elokwentne. To jest miałkie, jak już zauważyłem wcześniej, mądrze. To jest nijakie, rzekłbym. Hermetyczne strasznie też. Bez polotu, finezji. Nie, dobra, kurde, bo mi tak zostanie już. I będę tak z kimś rozmawiał jutro.

Nie, już skumałem, Miki, że jesteś facetem, tak. Bo jest jeszcze inna Miki, ale to jest chyba Mini, ta druga mysza, kobieca mysza. Miki coś, jakoś też jest Miki, Mini Miki. Mi się mylą dwie osoby czasami. To drugie jest kobietą właśnie. Stąd też te pomyłki. Ale sobie już zapamiętałem. Może krawiec miałby szansę, ale to jak jesteś mężczyzną, to ja nie, to nie chcę mieć szansy u ciebie. Może krawiec miałby szansę, dopóki nie zaczął głosów udawać, to jak miałby, to dopóki nie zacząłby, tak? Tu nie do końca. A tak to nie mam szans. I tak to, panie, jest. Panie, udajesz głosy, a potem wszyscy huzia na juzia i zniszczyć legendę. Dlatego, że głosy udawała. Ale, panie, ja musiałem udawać. Ja musiałem trochę udawać, bo wszyscy udawali. Takie były czasy. I pan nie udawaj, że pan nie rozumiesz. A jak pan głupi jesteś, to pan nie przeprowadzaj wywiadów z legendą. Głupka przysłali. No. Człowiek nie jest taki, żeby sobie głosów o trzeciej w nocy nie poudawać, no. O, Eevee Place się pojawił. Prawa autorskie do myszki Miki niedawno wygasły, a tak, mają nakręcić horror z krwiożerczą myszką. I tutaj Eevee Place chyba troluje trochę, bo właściwie to wygasły prawa do tej takiej starej myszki Miki, a właściwie to do filmu Parowiec Willy, Steamboat to parowiec, nie? No tak, to jest taka mega, mega klasyka po prostu. Jedna chyba z najstarszych myszek Miki nakręconych filmowo, gdzie Miki taki jest prosty, taki z kresek jeszcze na tej łódeczce płynie i tam i pogwizduje sobie coś pod nosem. I to, z tego co wiem, to do tego prawa wygasły, więc tak nie rozumiałem trochę, czemu w ogóle pisać o takim czymś. To takie ciekawe, że do jednej kreskówki prawa wygasły, bo był tam komentarz, że myszka Miki nadal pozostaje ambasadorem Disneya i główną atrakcją Disneya i główną marką Disneya. Nawet te trzy kółka, z których zbudowana jest ryj Mikiego, takie trzy kółka, to one są opatentowane, zastrzeżone. Nie wolno nigdzie już dać trzech kółek. I wydaje mi się, że nie można sobie po prostu używać myszki Miki i dymać tego Mikiego pod ogon, że tak powiem wulgarnie. Bo przyjdzie Walt ze światów. No, może i fajna Sandra, ale czasami jest tak, że ktoś jest spoko, można pogadać, a właściwie to nie można pogadać właśnie, bo ktoś, ciężko mu to idzie jakby. Na przykład przerywa non-stop, nie? Albo jest totalnie skoncentrowany na jednym temacie zupełnie. Zawsze, w 100%, nie? Ja tu nikogo nie wskazuję palcem, ale no, tak bywa, nie? Różne takie rzeczy, które uniemożliwiają niestety dzwonienie. Poza tym to jest kontrowersyjne trochę, wiecie, bo właściwie zrobiło się takie rozmawianie o problemach czyichś bardzo dużych. I te problemy trochę było czuć, słychać, no, kobieta z problemami, no, najwyraźniej. I też nie można czegoś takiego słuchać cały czas, jak ktoś dzwoni, bo o co w tym ma chodzić niby, że co, że
Czemu my tego słuchamy? Takie wódko pozwól żyć się robi, no. Jak to się mówi w tej branży. Chodzi o postać i jest zapowiedź tego horroru. Proszę sobie poszukać. Trochę rycie bani dzieciakom, jak powstanie horror i z myszki zrobią bestie. No pod warunkiem, że ktoś pójdzie tą samą drogą, jak z Kubusiem Puchatkiem, że horror o Kubusiu Puchatku właściwie powstał. No ja czytałem co innego, że to dotyczy praw do tego Steamboata, a nie do myszki Miki. Można przedłużać prawa przecież sobie. Jak ktoś ma kasiorę, wie jak to zrobić, to przedłuży sobie odpowiednio. Stworzy jakieś tam no wie jak to zrobić. Jestem przekonany, że to nie chodzi ogólnie o prawa do myszki Miki. Zresztą to już od dawna myszka Miki się pojawia wszędzie właściwie. Bez żadnego uwalniania praw. Pojawia się parodia tej myszki Miki w przeróżnych formach. Zawsze jest troszeczkę inna, tak? Raz ma bardziej obleśny jakiś taki ryj i lekko zarośnięty. Innym razem będzie to ten South Parkowy Miki, który właściwie tak na pierwszy rzut oka bardzo przypomina już tego współczesnego, oryginalnego Mikiego. No, w South Parku oczywiście Miki jest szefem Disneya i właścicielem, szefem, no, zarządza wszystkim, myszka Miki. Taki żart. No i Miki jest wulgarny, kopie po jajach tam, jak coś mu się nie spodoba. Jak tych braci Jonas na przykład, nie? Skopał im tyłki, bo się wkurzył, że nie chcą wyjść na scenę. Że nie chcą nosić purity ring, pierścieni czystości. Ja długo nie posiedzę dzisiaj w nocy, to przecież to nie ma sensu, żebym siedział długo. Jak mówiłem, przerwa w robocie, taki też jest tytuł, nocna przerwa w pracy. Ale jakiś jeden czy dwa telefoniki może się uda odebrać. Może teraz się ludzie boją dzwonić, bo to takie co chwilę jakieś takie ogłoszenia parafialne, że słuchajcie, teraz będzie mądrzej, teraz będzie już bez tu śmichów, chichów, mniej alternatywnie będzie. Proszę nie dzwonić z byle czym. Proszę, jak się dzwonić, to się przedstawić. Może jest za dużo tych wymogów po prostu i ludzie się zniechęcili. Nie, no żartuję, przecież wiadomo, jest noc po prostu. I słucham malutko, tam 16 osób, bardzo kameralnie, bardzo kameralnie.

0: cytuję, w styczniu po upływie 95 lat prawa autorskie Disneya do ikonicznej postaci myszki Miki wygasną. No mówię, że ja czytałem co innego, pamiętam co czytałem, więc może ktoś się pomylił w jednym albo w drugim artykule. Tyle. Trzeba by więcej źródeł sprawdzić, a jakoś mi się o tej trzeciej w nocy nie chce teraz robić śledztwa z myszką Miki. Zrobię to jutro. A właściwie dzisiaj, bo będzie oczywiście piątkowa audycja o 21. No, to jest też dzisiaj dosyć wartościowe źródło materiałów. Poprzeszukiwać sobie różne takie specjalne biblioteki z rzeczami, do których prawa wygasły. Widziałem, takie różne są strony. I tam można znaleźć czasem ciekawe materiały. Myślę, że takie, których nie znajdziecie na stokach. Czy to darmowych, czy płatnych. Takie unikatowe rzeczy. No! Odpierdol się pan od myszki Miki, haha! Przyszedł i rozpierdala mi audycję, haha! Nie interesuj się myszką Miki, bo myszka Miki zainteresuje się tobą, haha! Kurwa. Nie, zostawmy myszkę Miki. Przejdźmy na kaczora Donalda. Może. O, pierwsza była myszka Miki, a właściwie to był taki królik. Jak on się nazywał? Nie Griswold, jakiś tam królik. On miał być myszką Miki. Myszka Miki go wygryzła. To muszę znaleźć, mnie będzie męczyło. Lucky Rabbit? Nie. Oswald. No, Oswald albo Oswald. On przypomina trochę myszkę Miki. Jest w podobnej manierze jakby narysowany. Te postacie typu myszka Miki, dawna właśnie, one, wydaje mi się, że Disney tak to zaprojektował, bo to Disney zaprojektował myszkę Miki, jej wygląd, sam Walt Disney, no to ona ma taką twarz białą, a resztę czarną i te białe rękawiczki, właśnie tu widzę białe buty na obrazku też, bo to jest czarno-biały, pod czarno-białą kinematografię po prostu, żeby kreskówka była wyraźna. Może ciężej było operować, znaczy musiał być kontrast po prostu. Tak czy owak trzeba było zrobić kontrast. O, zobaczcie, widzicie, tu jest Miki i Oswald Rabbit. Jest wkurwiony, widać, bo to on miał być tym głównym bohaterem, tym pierwszym, ale został jakby tak wygryziony przez tą myszkę, która się nagle pojawiła i wygryzła tego królika. Ale Disney oddał taki pokłon tej swojej postaci, temu niedoszłemu, tej niedoszłej supergwieździe, bo pojawia się on jako równy, jest ich dwóch, bodajże w drugiej części Epic Mickey, gry komputerowej w świecie Disneya. Bardzo, bardzo ciekawa gra, powiem wam, bo tam się wcielamy w myszkę Mickey, który to myszon, niechcący trafia do takiej czarodziejskiej krainy, gdzie zła moc zaczernia wszystko jakimś takim atramentem demonicznym, nie? Pochłania wszystko w tych czarnych barwach mrocznych. A Miki ma magiczny pędzel, który zakitrał, jak był wypadek tam z farbami u czarodzieja. Ten czarodziej też jest postacią jakąś tam rozpoznawalną w tym uniwersum Disneya. Taki czarodziej. co teraz grasz, krawiec? Nie chcę mi się, Miki, za bardzo w nic grać i nie mam czasu też za bardzo. Czasem chwilę w coś popykam. Ostatnio w Terrarię trochę popykałem, wiesz? I niestety trochę się zestarzała. Znaczy, ograła się już. No, ile można, nie? To samo. Mam nadzieję, że wyjdzie kiedyś Terraria 2 i że będzie bardziej taka wielo... jakby to powiedzieć, jeszcze bardziej, żeby można było w to grać jak się chce, a nie te wyznaczone rzeczy, co trzeba zrobić, różne, przywołać tego bossa, przywołać tamtego, nie? I właściwie jak się gra od nowa, to trzeba iść tą samą drogą, no, wydobywać po kolei te surowce coraz lepsze i tak dalej, więc już się, też się nie chce się. Się nie chce się. I co zrobić, jak się nie chce się? Szanowni Państwo, kochani moi, co zrobić, jak się nie chce się? Ale wy nic nie wymyślicie, bo wy jesteście głupie ludzie i wy macie głupią głowę. I ja już napisałem pismo, żeby was zbanować. Tak. Bo wy jesteście menele wszyscy. I ja dlatego piłem, bo wy mnie podtykacie specjalnie, żeby mnie pochować do jamy. No. Napiję się czegoś.
1: Tak to jest.
0: Właśnie na tym świecie. Wydaje mi się, że Michał Orzeł Dabliński, on takim głosem czasami, nie? Nadaje całą audycję. No, to teraz tutaj włączymy i tutaj dajemy, no, i proszę dzwonić, można dzwonić. Tylko kulturka ma być przede wszystkim. Coraz lepszy mi Dabliński wychodzi, nie? Taki to dzisiaj błazen, wszystkich naśladuje, jak papuga. Może dlatego, że papugi, z papugami się wychowałem. Bo w sumie taka prawda. No wiecie, jak jest ten Mowgli, czy Tarzan się z małpami wychował, nie? To ja się wychowałem z papugami. I dlatego naśladuję. Kaczor Donek pisze tutaj. Komitet Obrony Patologii. To ciekawe.

0: Nie chce mi się już z wami gadać. Przyszła Gosia. Zła kobieta, bo przychodzi jak już audycja trwa. I trwa. Taka kobieta.
1: Dobra, wyłączę królika. O, pyk. Gosia, zadzwoń. Tak cię zaskoczę. Gosia, zadzwoń. I wiem, co napisze, że ma słaby internet i nie może akurat. Albo akurat, wiesz, krawiec, nie mogę, bo piekę placki. Jak to jest na tym świecie? Chyba skasuję tą audycję. Jakaś drętwa jest. Tyle miałem mądrych tematów w głowie i się przez was rozkojarzyłem. I mi wszystkie uciekły. Głupoty takie tutaj, same jakieś smrakloki, to się rozkojarzyłem z tymi waszymi komentarzami. No, a tu słuchacz trolujący, ja bym powiedział w ogóle nadający trolujący. Czy to nie jest aby coś nowego? Nadający trolujący? Założę się, że to hasło się pojawi gdzieś u kogoś. Ten nadający, trolujący. No. Słuchałem sobie przemówienia Donalda Tuska i powiem to w zasadzie bez ironii jakiejś, że to bardzo dobre przemówienie. Takie życiowe, mądre, w punkt. O to chodzi w sumie. Znaczy, świetnie wszystko podsumował. Podawał też fakty, co PiS, do czego PiS doprowadził, różne przykłady. Mówił o konkretnych działaniach, które trwają albo są zaplanowane, żeby Polskę trochę odpartyjnić. Obiecał też, że będzie unikał w jego rządzie tego, jak się tylko da, żeby znowu upartyjniać. Jest to dosyć mocna deklaracja. Znaczy, same takie rozsądne jakieś rzeczy właściwe mówił Donald i nie wiem, co, mamy się śmiać z Donalda albo mówić, że chuj, albo że się nakradł, czy co, że wina Tuska, nie wiem. Ale inna sprawa, czy do tego doprowadzą, do wszystkiego, o czym mówił Donald, bo Donald może lać nam po prostu, wtykać nam ptasie mleczko do buzi i karmić nas frykasami swoimi słownymi. No ale pytanie, ile z tego się uda zrealizować i czy będzie wola i tak dalej. No ale to było bardzo w ogóle mocne przemówienie. Dosyć mocne. I co ciekawe, słuchałem go sobie na Republice. A dlaczego mnie to zdziwiło? No bo Republika raczej uważa chyba, że Donald to zdrajca, złodziej, oszust i reprezentuje wszystko, co najgorsze. Tą zgniliznę, antyklerykalizm, zaprzedanie się Niemcom, robienie laski UE i wszystko. Nie wiem co oni, jakby oni to opisali, tak się trochę wczuwam tutaj w język, jakim mogą opisywać Donka, a tu puścili jego bardzo dobre przemówienie, takie, gdzie są też poruszane niewygodne dla PiSu rzeczy, to może i Republika nie jest zawsze taka zła. No, ktoś powiedziałby, że strzelili sobie w stopę, że to lepiej było nie puszczać, a może niechcący to puścili, licząc, że nie będzie to tak dobre przemówienie i tak w punkt po prostu. No. Nie wiem, mi się podobało. Jak ktoś uważa, że Kaczyński lepszy, to proszę zadzwonić i powiedzieć, dlaczego przy okazji. Tylko tak delikatnie, tak proszę, żeby to nie było coś w stylu, że lepszy, bo lepszy i spierdalaj, kurwa, się od Kaczora, to ty się odwal. No, ja myślę, że Jola na przykład jakoś tam broni tego PiSu i no, dzisiaj za Pietrzakiem się wstawiła też. No, Tylko też tak sobie potem myślałem, to że ten Pietrzak poruszył... to jest skomplikowane trochę, bo można mieć bardzo różny stosunek jednak do tej wypowiedzi Pietrzaka, nie? Jak w ogóle na konferencji, bo to była taka konferencja prasowa właściwie, a nie przemówienie Donalda, tylko że on mówi dosyć obficie i dużo, no więc to trochę brzmiało jak takie przemówienie, nie? Jakiś wykład Donalda, elaboracik. No ale dziennikarze zadawali pytania, byli dziennikarze tam z TVN, TVN24, TVN Turbo, TVN360, TVN GTX, TVN Pogoda, no. Ale gdzieś tam się znalazł też ten z Republika też i stanął w obronie Pietrzaka. To, słuchajcie, wszyscy inni zadawali takie pytania, wiecie tam, co, jakie rotacje teraz, gdzie czyszczenie, jakie plany tutaj, co tam z ministerstwami, takie jakieś polityczne, a ten z Republiki... Chciałbym tylko zauważyć, że pan Jan Pietrzak, należy mu się jakiś szacunek, jest to osoba starsza, która przeżyła niejedno, ma prawo mówić o tych rzeczach. Najważniejsze to było, żeby ten... I to tak się ładnie skomponowało z pozostałymi pytaniami. Ale potem miał pytanie też jakieś, bo od razu mu zwrócono uwagę, że to nie jest pytanie, tylko... bronienie Pietrzaka. Krawiec to stary pisowiec. To ciekawe. Ciekawy pogląd. Agentura może w ogóle. Krawiec agent. Agentura. Jakby słuchała agentura, to ja chętnie, słuchajcie. Może słucha jakiś tam funkcjonariusz. Panie funkcjonariuszu, ja wszystko zrobię. Ja będę donosił. Ja będę ludzi przekabacał. Ja będę chwalił. Tylko proszę dać mi szansę. Ja się wykażę. Ja będę teczki zakładał na wszystkich słuchaczy. Zbierał. Kwity. Ja to wszystko potem przyniosę. Sam przywiozę. Do CBA to wyślę. Do UB. Ja wszystkim mogę służyć. Tylko kto więcej zapłaci? Połączenie ponowne udane. Chyba się rozłączyło na chwilę. No tak internet się rozłącza częściej w nocy w Polsce, bo oni coś tam przeładowują, walczą z DDoS-ami w ogóle. ...28 słuchaczy. Pozdrawiam projekt 28, pana redaktora. My, redaktorzy, musimy się trzymać razem, panie redaktorze. Jak pan redaktor się zapatruje, panie redaktorze, na to, co, panie redaktorze, dzieje się aktualnie, zdaniem pana redaktora? Pan redaktor sam wie, panie redaktorze, że pan jest panem redaktorem. No. Teraz wszyscy redaktorzy. No już 31. A się złażą. Nie, to dobrze, że się złażą. I poszli sobie. Trzeba uważać, co się mówi w radio. Jedno słowo widzicie wypowiedziane i już paru. Pyk i nie ma. No, bo ci się jeszcze nie odświeżyło, Marcinie. No. Kurde, niech ktoś zadzwoni, bo Marcin Chudzik zadzwoni i ja już muszę kończyć. Marcinie, nie. Słuchajcie, może lepszy chudzik niż, i tutaj jakiś trzeba być przykład, niż Jacek z Australii na dachu, no. To jest piękne. Lepszy

Michale, nie wypowiadam, słuchajcie, to jest orzeł, który pochwycił wilka, miotnął nim o skały medialne. On to wszystko zaplanował i on to robi specjalnie. I powiem wam dlaczego. Zdradzę wam, ale to między nami. Bo on mi zazdrości donate'ów. Tak. I specjalnie on to robi. Nie no, żartuję, bo zaraz znów się... On, wiecie, on jest taki bardzo serio czasami. Mu się włącza taki tryb, że jest bardzo serio. I on może na przykład się zdenerwować za takie żarty. To są tanie żarty. Jakieś lepsze by się przydały. Czekajcie. Kurde, nie mam. Miałem gdzieś tu jakiś żart. Cholera jasna. I zgubiłem, no. Miałem dla was dwa żarty dzisiaj fajne i jeden zgubiłem, a drugi zepsułem, no. Jak ten Polak w dowcipie o Polaku, Rusku i Niemcu, co ich diabeł złapał. I kazał im zrobić sztuczki z kulkami metalowymi, jak żeby każdy coś tam, jeden podrzucił, odbił jedną od drugiej, trzeci gdzieś tam wcelował tą kulką niewiarygodnie w coś też, jakąś sztuczkę zrobił, a Polak jedną kulkę zgubił, a drugą zepsuł. A śmieszne miało być to w tym dowcipie, to trzeba niestety tłumaczyć, że oni byli zamknięci w jakichś takich kopułach ten osobnych, że nie sposób było zgubić tej kulki w sumie. A Polak zgubił. Ale to jest szkodliwy dowcip. Nie powinniśmy o sobie takich dowcipów opowiadać. Polak jest zdolny, zaradny, charyzmatyczny, mądry, inteligentny, przedsiębiorczy, uczuciowy, wrażliwy, waleczny. Być może nawet najbardziej ze wszystkich. A już prasłowianin, super słowianin Mark V, jak przechodzi w tryb Trygława, i dostaje umiejętność żubrzy taran na 7 levelu. Ja pierdolę. To jakiś Germańców, czy tam Rusów, to on może rozwalać, tak po ścianach rozrzucać jak agent Smith, jak agentów Smithów Neo. Ja już wam opowiadałem o Słowianach. Dawny Lechita, to jest taki podgatunek Słowianina. Super Lechita, przykładał sobie rękę do drzewa, same owoce mu spadały, zwierzęta przychodziły umówione z nim i przekazywały najstarsze, jakieś takie chore troszeczkę, żeby oddało życie i żeby mógł zjeść... ten super Lechita, trochę mięsa, on jadł tylko raz do roku, uzupełniał energię, bo tak to się słońcem jakby ładował, jak Superman, to nie jest śmieszne, co się śmiejecie, Superman dokładnie tak się ładuje, więc proszę tutaj bez... ja mówię o faktach w tym momencie.

PN Koci chyba jest w kiepskim nastroju i być może też w kiepskiej sytuacji. Wyraźnie humor nie dopisuje. Taką ma minę wręcz jakby zjadł kwaszonego ogóreczka nieciekawą i nie wygląda na zbyt szczęśliwego ten człowiek. No cóż, można. Trzeba coś podziałać, żeby było lepiej. Z tego co wiem, to blacha żyje. Dobry wieczór Państwu. Tym oto byknięciem rozpoczynam audycję informacyjną. Mówiłem, że dzisiaj ja bym zrobił

telewizję, żeby były donaty, nawet podczas dziennika. Prowadzący wtedy przerywa na chwilę, donacik sobie, albo żeby sobie tak beknąć, przecież to by było takie ludzkie, jakby Danuta Cholecka na przykład beknęła sobie na antenie i powiedziała oczywiście przepraszam, bo kulturka, ale co by się takiego wielkiego stało? Ludzie by zaczęli jakoś inaczej patrzeć na tą telewizję, że to jest życie, że to jest naturalne, każdemu się zdarza. Była taka pani, speakerka, też w wiadomościach dawniej w telewizji Echo, w prywatnej telewizji Echo jeszcze, która była bardzo nieprofesjonalna. Oni mieli tam autentycznie czołówki różne, animacje robione na Amidze 500 na przykład, nie? I kiedyś tam się pani obsmarkała na przykład. Coś mówiła i nagle, nie wiem, czy rozśmieszyło ją coś i tak parsknęła i jej gluty z nosa wyleciały. Oczywiście przerwano szybko, no bo to też na żywo były wiadomości. Przerwano, puszczono jakiś tam, no potem było wesoło, tam się odnosili do tego żartobliwie, nie, czy coś. I co, czy coś się stało komuś do tego? Naturka, no, każdy się może obsmarkać się, każdy się może zesrać się. Nie no, sranie na antenie to już przesada oczywiście trochę, ale jakby się tak odbiło komuś, wielkie mi rzeczy. Dokładnie, krawiec. Stop mechanizacji rolnictwa. Zwierzęta pomogą. Trzeba tylko poprosić. Pisze Evie Place. Nie, jak jesteś wysokolevelowym Słowianinem Lechitą, to wyciągasz fujarkę i grasz na fujarce pieśń przyzywającą leśnych braci. I oni też, te leśne zwierzęta przychodzą, przybywają z różnych stron do ciebie i no i telepatycznie się porozumiewają, tak? Bo tutaj jest telepatia rozwinięta. I śpiewają pieśń jakąś, nie? To my, leśne zwierzęta, bażant, borsuk i łoś, pomożemy tobie w bitwie, lecz musisz słuchać nas. To oczywiście zespół Nunchaki Orientu. Tak się nazywa. Nunchaki Orientu. I to są takie walaszkowe jakieś klimaty. Tam są ludzie, którzy chyba ze Skurczem mieli coś wspólnego. Jakaś taka ekipa. A utwór się nazywa, jakoś nazywał, Kamil wchodzi do lasu. Dziwna to jest piosenka.

z tą pracą to może być przeróżnie, no nie wiem, może w tej branży, co szukasz, jest przesyt jakiś i po prostu ciężko tam w ogóle gdzieś się załapać. Może coś może poprawić tą CV-kę, a może coś innego spróbować robić na przykład, nie? Zaryzykować, czymś innym się zająć, nie wiem. Nie wiem. Już tak zacytuję naszego wielkiego rodaka, który, pamiętam to jak dziś, powiedział właśnie, nie wiem. Jaki to był skromny człowiek. On potrafił powiedzieć, właśnie przyznać, prosto, zwyczajnie, jak każdy z nas. Nie wiem. Nie zgrywał wszechwiedzącego. Najskromniejszy papież Polak. Przepraszam, ale jak o tym pomyślę? Musisz ściemniać w CV co do doświadczenia. O. Ale trzeba też uważać z tym ściemnianiem chyba, nie? Nie wiem, ja tam raczej nigdy nie ściemniałem, bo nie musiałem w sumie, ale jak ktoś zobaczy na przykład, jak się potencjalnemu pracodawcy wyda, że jest ściemnione, to od razu do kosza, nie? Bo będzie nieufny, że coś mi to, jak ściemnia, to wszystko mógł ściemnić, nie? Więc musi wyglądać wiarygodnie na pewno. Są takie czasem przypadki, że pracodawca nie dowierza trochę, że ktoś takie doświadczenie ma wielkie, nie? Poza tym, no co, wezmą was z takim dużym doświadczeniem, takiego debeściaka, ucieszą się, słuchajcie, mamy tutaj debeściaka, nie? A przyjdzie do zadania jakiegoś i debeściak się okaże na przykład zaledwie dobry. I będzie zawód. A być może i po zawodzie. Po pracy. Bo się wkurwią. I wyjebią. Kurwa. Raz powiedziałem, zamknijcie mordy i nikt nie dzwoni, kurwa. Tak to jest z wami. Się napiję, kurde. Uch, spirytus. Teraz piję spirytus sam, czysty. To jest zdrowe. To są mity, że spirytus w dużych ilościach człowiekowi szkodzi. Właśnie rozpowszechniają takie informacje. Ja codziennie piję spirytus. Z rana jak śmietana wchodzi, kurwa. Nie będę mówił, kogo teraz naśladowałem, bo jeszcze się obrazi. A to nie z naszego uniwersum. To się może obrazić. Już gdzieś usłyszałem dzisiaj w innej audycji. Co do Krawca idź.

dobre CV na stanowisko ciecia w budce ochrony. Ale to co, to ty takie masz CV, PN-ko ci? Starasz się o posadę, że tak powiem, ciecia w budce, tak? To nie wiem, jak tu się zareklamować. Wykwalifikowany, groźny, znający sztuki walki, aczkolwiek uprzejmy i do rany przyłóż, profesjonalny cieć. Cieciowałem w takich firmach jak Bosch, Mercedes, Maxrach, McQuatch, KFShield, Osram, IKEA, Lego i Gwiezdne Wojny. Umiejętności: cios głową, cios nogą, cios ręką, miła aparycja, dobra bajera, mięśnie. Trzeba się na spotkanie potem ubrać w koszulkę jakąś, żeby pokazać, że się ma mięśnie. Tak może nie być widać w jakiejś kurtce czy w swetrze i będą musieli się zapytać. Przepraszam, czy posiada pan mięśnie? Bym sobie słuchał gówno redyjek, jak zwykle po nocy. No, to duży plus właśnie takiej pracy. Cieciem, właśnie dokładnie takim cieciem był Chris, czyli pierwszy jarl drużyny Wikingów, z którą kiedyś się bujałem. Chris właśnie on był bardzo zadowolony z tej swojej pracy i jakby otwarcie o tym mówił, cieszył się, wszyscy wiedzieli, że jest cieciem. Ja nawet próbowałem być miły i mówię: Chris, ty jako opiekun pomieszczeń i pracujący w ochronie, on też nie pierdol, krawiec, jestem cieciem. Bo cieć to taki nie do końca ochroniarz, on ma mieć tylko baczenie, ten cieć. Ale co to za cieć, co całą noc słucha gówno radyjek, tam kradną coś, przepiłowują kłódkę, przepiłowują, a on sobie tam się śmieje i rechoczy. Ale dobre, upowiedział. Dobre, o, muzyczka, se słuchawki łączy. Turururu, turururu, a tam kłódkę piłują. Co to za, to słabe. Napisz sobie w CV, nie słucham gówno radyjek po nocy. Czy coś takiego. I że masz skupienie wysokie. Zwracasz uwagę na szczegóły. A co to za tajemnicze krople tutaj pod drzwiami? I już tam z latareczką. Pik, pik, pik, pik. A tu nagle jakieś tajemnicze postacie przemykają gdzieś tam za pojemnikami. Tam myk, myk, coś mignęło. Co to było? I latarką tam. I znów wybiegły jakieś trzy sylwetki. Wyciągasz broń i cały magazynek wypierdalasz w tamtym kierunku. No, a potem się dowiadujesz, że to było trzech zuchów z miejscowej drużyny harcerskiej, co chcieli ukraść pięć gwoździ, żeby sobie domek na drzewie zbudować. Nocny cieć z Choroszczy, był taki jegomość. Oj tak, pamiętam. Dokładnie. Jak powiem więcej, będąc takim cieciem, to można się w nocy i napić. Można się i napić, i gówno radyjek se posłuchać. Więcej, można sobie w gierkę pograć. Można sobie pospacerować gdzieś, sobie pójść. Można sobie kumpli zaprosić. Można sobie pogwizdać na laseczki przechodzące gdzieś tam.

Słuchaj, zacznij może mówić ze wschodnim akcentem, to od razu cię wezmą bez CV-ki, bez niczego, chętnie. Albo załóż sobie myckę na głowę, to też może od razu wezmą. Będą się bali nie wziąć. No właśnie, a jakby tak przyjść przebrany jak ortodoksyjny Żyd? Pejsy, kapelutek i na ciecia właśnie. Może by byli w takim szoku i nie wiedzieliby, co zrobić. Cholera, jak nie wezmę, to będzie, że jestem antyczosnkowy czy coś. Tak, tak, dobrze, proszę, tutaj proszę siedzieć i nic nie robić najlepiej w ogóle. Będą tak nadskakiwać, jeszcze przyniosą coś do jedzenia. Nie wiem. Albo się pochwalić, albo napisz sobie w CV, mam ojca w ministerstwie jakimś tam, nie wiem. Albo mam wujka w CBA, napisz. To może wezmą. Nie wiem, skąd pieniądze mają bogacze na wsi pod Poznaniem. Gdyby to była Środa Śląska, małe miasteczko, to bym wiedział. No tutaj to każdy znalazł trochę tego skarbu średzkiego. Jeden wykopał tam szkatułkę mniejszą, drugi dużo różnych tam monet, berło, koronę, to taki ma większy dom. To tutaj wiem, skąd ludzie mają pieniądze, ale tam u ciebie to nie wiem, kurde. Badylarze. Na kapuście, nie wiem. A może pootwierali kebaby w ogóle. Ten Książulo był teraz w takim miejscu, gdzie się okazało, że jest 8 kebabów i z nich tylko jeden należy do Aliego. Jest jakiś taki Ali. Śmieszny taki Ali, no tu co chcesz, tu ci dam. Ciachu machu i proszę, Polaku, mieszane, mieszane, fajnie jest, na otro. I tam ten Ali właśnie robi fajne te kebaby, niedrogie, 15 zł. Za 15-taka Książulo mówi, że znakomite, jak za tą cenę to rarytas w ogóle, nie? No, niekoniecznie jakiś mega wypas, ale... Bardzo dobry stosunek ceny do jakości, no. A pozostałe 7 kebabów, to ten Ali powiedział, że należą do jednego właściciela wszystkie. No. I co ciekawe i takie trochę zaskakujące, wszystkie te kebaby są gdzieś tam w obrębie niedużym. Tak jakby wychodzi na to, że opłaca się wynajmować kolejne lokale i mimo, że teoretycznie no, ktoś chce kebaba, to przejdzie się kawałeczek, nie? To nie, to otwierać więcej. Tak, nie wiem, jakaś taka dziwna dywersyfikacja tego interesu, ale no, taka nietypowa jakaś, nie? Jeśli to prawda, co powiedział Ali. A może kłamał i kłamał, że 100% wołowiny też. I kłamał, że nie wiem. Że kraftowe. Nie, on nie mówił, że kraftowe w sumie. Ale ciekawą rzecz też powiedział, że jakby robił kebaby takie no właśnie kraftowe, sam by, nie wiem, peklował mięso i tak dalej, no to by kebab kosztował nie 15, tylko 30. Jednak to dużo ułatwia, że kupujesz te gotowce różne. To przypuszczam, że duży wybór ma właściciel kebaba, który myśli o tym, jaki mieć profil, nie? Po prostu na kogo się nastawić, jaka grupa docelowa. Ci, co wracają z imprezy i zjedzą nawet hamburgera z mikrofalówki albo knysze. Ja lubię knysze. Czy jacyś smakosze bardziej? Hmm.
No i to nie jest, to dużo do wyboru opcji, no bo można sobie zamawiać jakieś gotowe sosy w butlach, w hurtowni wziąć parę sztuk, tysiąca wysp, jakiś tam czosnkowy. Od czasu do czasu można coś poświrować pawiana i dać na przykład sos miętowy. Też się w jednej kebabowni znalazł taki miętowy sos. O. Kebab z miętowym sosem. Ciekawe, nie? No a można samemu robić te sosy, zmieszać ze sobą czosnek, majonez, jakąś cebulkę. Oglądałem dzisiaj, zerknąłem na przepis na sos Big Macowy. Podobno jest bardzo charakterystyczny. Ja teraz nie kojarzę za bardzo już smaku Big Maca. Jadłem go bardzo dawno temu. No, ale zjadłoby się, nie powiem. Takiego Big Maca. To jest bardzo dobry burger. W tej klasie oczywiście burgerów, nie wiem jak to powiedzieć, budżetowych. To jest jeden z najlepszych, nie? Wymyślony w złotej erze hamburgerów w ogóle. Bardzo się zmieniał hamburger, bardzo ewoluował. Kiedyś to zaczynało się w ogóle od prostej kanapki, nie? Tam z mięsem, potem ktoś wpadł na pomysł, że doda do tego cebuli dużo i zaczęto świrować pawiana z tym. Zmieniała się bułka, testowano różne rzeczy. Dziś żyjemy w takich czasach, że się wypróbowane już patenty, wypracowane przez lata najczęściej stosuje jakieś. No, a kiedyś jeszcze tak szukano trochę, mam wrażenie, jak patrzyłem na tą ewolucję hamburgera i jaki był w latach 80., jakie były burgery w latach 90., 2000., aż do dzisiaj. Ciekawie to się zmieniało, nie? No, dziś taka najbardziej popularna, myślę, w Stanach wersja, no to oczywiście przyzwoitej jakości kotlet mięsny, sałata, pomidor, ogórek, sos jakiś dobry w miarę, cebulka na przykład może być, ale to już tutaj. No i ten słynny American cheese, czyli ten amerykański ser. Jego się w jakiś dziwny sposób robi. Wiecie, to jest bardzo przetworzony ser. Ale on ma dobre właściwości. On się ciągnie troszeczkę, rozpływa się fajnie. Ma fajną taką konsystencję po prostu, ten American cheese. Chociaż nie wiem, bo tak mi się wydaje, bo czy to, co w Polsce dawano mi na przykład do cheeseburgera, czy do innego burgera, to czy to jest ten sam American cheese? Tak mi się wydaje, nie? To jest jakby tak... Zgaduję, że to może być po prostu coś pomiędzy trochę jakimiś takimi hochlandami typu toast, nie? A żółtym serem, no. A chociaż jego też się raz robi z białego cheddara, czytałem dzisiaj. American cheese. Sprawdźmy, to jest... Ciekawe, czy w Polsce to jest w ogóle do dostania gdzieś, bo człowiek chciał sobie kupić. Na pewno nie w żadnym Dino, nie w żadnej Biedronce. No to... American boy, American joy. No to jest w zasadzie tutaj... Jest napisane, że to jest właściwie rodzaj sera topionego, opracowany w latach 1910 XX wieku. Wytwarzany jest z cheddara, kolbi, to nie znam, nie wiem, lub podobnych w połączeniu z cytrynianem sodu. No właśnie, to była ta dziwnostka, która mnie zainteresowała, że ten cytrynian dodają, który pozwala na pasteryzację. Bez oddzielania jego składników. No właśnie, i też on jest słonawy dosyć, więc czasami się już burgera nie soli. Już na przykład, jak się da dwa plasterki tego American cheese,

Leo pisze, że różnica w składzie, no w ogóle w rodzaju bułek, nie, jest bardzo duża między USA a Europą. I że nasze zdrowsze. Póki co, zaznacza. A Miki pisze, że hamburger wziął się od mieszkańców Hamburga. Imigranci z New York sprzedawali robotnikom kanapkę z mięsem na ulicy. No właśnie, to te pierwsze hamburgery. I tak jak ze wszystkim, no pizza też bardzo ewoluowała i zmieniała się, nie? I też inną drogą trochę poszła amerykańska pizza, inną neapolitańska. Tak się to rozgałęziło i to są dzisiaj w zasadzie bardzo różne pizze często, nie? Taka prawdziwa włoska pizza, gdzie jest zupełnie nacisk jakby na co innego. Już nie na, że dużo sera fajnego ciągnącego się, gruba, nie, tam peperoni, jakieś tam papryki ostre, nie wiem. Tylko właśnie pizza bardziej subtelna, na cienkim cieście, trochę inaczej robionym i podstawą ma być dobrej jakości ten sos pomidorowy, powiedzmy, nie? I prosta margaritka na przykład z bazylią, no, albo jakaś taka pizza, w której jest niekoniecznie wszystko musi być zapieczone w tym serze, nie? Tylko są i ciekawsze jakieś smaki i składniki w tym wszystkim. Zupełnie inna pizza. No ale też się gdzieś, to się pewnie w Grecji tam zaczynało od jakichś placków z serem zapiekanych, czy jakoś tak, nie pamiętam. I to pewnie były inne placki, zupełnie też. No. Pieczywko jest dobre w PL, dobre. Amerykanie nie mają takiego przywiązania do chleba, jak my. Dla nas chleb jest ważny. Jest taki, w naszej kulturze jest ten chleb mocno zakorzeniony, nie? Jest darzony często szacunkiem przez starsze na przykład osoby, nie? Mamy różne te chleby, przeróżne. Amerykanin na przykład jest przyzwyczajony do tych tostów swoich mocno, nie? Anglicy w sumie też. No, i taki hamburger. No, fajnie wyglądała walka, wiecie, między tymi różnymi popularnymi sieciówkami. Na przykład Wendy's. Nie wiem, czy znacie taką markę. No, ci, którzy są ze Stanów, tutaj u nas. Czyli na pewno Gosia i Iwi. No to oni na pewno kojarzą Wendy's. I tam cechą tej sieci jest to, że się chwalą cały czas tym, że mają wszystko świeże, a nie mrożone, no. Więc jak macie mięso, to też nie jest tak jak w Max Ratchu placek rozmrożony. On dlatego ma trochę też inny smak. Jest charakterystyczny ten burger w smaku McDonald'sowy, bo też z racji tego, że jest to mięso mrożone i smażone bardzo szybko. Po prostu. I cienki ten burgerek jest też troszkę, nie? Taki, więc on się jakoś inaczej podsmaża. No i a Wendy's ma takie bardziej przypominające kraftowe te burgery, tym bardziej, że chcą się wyróżnić, bo one mają na przykład kwadratowy czy prostokątny ten kotlet, a nie okrągły. Ale bardzo wysokie noty widziałem mają te od Wendy's rzeczy. Ciekawiłoby mnie na przykład, jak ktoś wie, czy Wendy's jest dużo droższe, powiedzmy, dla. No, jaka jest różnica w cenie, nie? Czy oni też konkurują cenowo, czy chcą się wpisać w taką niszę, powiedzmy, no, dla tych bardziej wymagających miłośników takiego jedzenia? Nie, ciekawi mnie, jak to jest. No, Gosia pisze, że w Stanach bardzo znana marka. No, no, tak myślałem, bo wiem, że to też jest siła już dzisiaj, nie? To Wendy's. Były kiedyś takie marki, na przykład pięciu kolesi, Five Guys, i oni w ogóle takie burgery robili, że mózg staje, nie? Takie zajebiste. Ale często
jest tak, że wcale nie ten lepszy wygrywa, no, tylko ten, kto zrobi popularniej, bardziej dla wszystkich, bardziej typowo, bez szaleństw. Wiecie, o co chodzi, i McDonald's taki jest. McDonald's jest bezpieczny. Tam nie ma jakichś ostrych, jakichś wygibasów, dziwnostek. Tam jest wszystko zaplanowane. Cały proces w ogóle tworzenia wszystkiego. To jest systemowy, wręcz idealnie systemowa wytwórnia jedzenia właściwie, która się, no i sieć sprzedaży. To wszystko stara się udawać trochę restauracje, ale no, też nie do końca rozumiem, czemu odmawiać temu McDonald'sowi bycia restauracją. Tym bardziej, że sami mówią, że są restauracją inną niż wszystkie. To by się zgadzało. No. Ale mi się na przykład to podoba. Five Guys wciąż na rynku. O! Widzicie. A myślałem, że to jakaś taka zaprzeszła marka. No ciekawe. A ty z Gosią lubicie takie jedzenie? Czy nie gustujecie zupełnie? Ja to lubię, nie? Wszelkie zapiekanki, burgery, tosty, knysze, kebaby, no. Kebab to jest w ogóle świetna sprawa i to przecież to jest dosyć zdrowe, wydaje mi się. Jak się trafi na takiego, gdzie mięsko jest dobrej jakości, no to macie świeże warzywa, dobre mięso, trochę tam węglowodanów do tego, jakaś przyprawka, sosik i co, źle? Co to takie? No, może, że się grubnie od tych kebabów, no to tak. Ale rzeczy. Ale Książulo z kolegą, tu poprawiliście, że to nie Wojek ani nie Wojtek, tylko tam jakoś inaczej się nazywa, znów zapomniałem. No to oni cały czas to jedzą i co? I nie są jakoś strasznie grubi. Może jak ktoś ruchu trochę ma, no to jak oni się nachodzą po tych restauracjach, to spalą. Tłuszcz, kalorie. Gosia pisze, domyślam się, że właśnie a propos Wendy's, co pytałem, że porównywalne ceny, bo duża konkurencja jest. No proszę. Fajnie, mnie takie tematy ciekawią, bo mówię, lubię uliczne jedzenie. Nie bez znaczenia jest to, że można szybko coś mieć po prostu. Ciachu machu masz, do łapy sobie bierzesz jakieś tościwo konkretne, fajne. Lubię sobie brać najbardziej tego tosta z minibaru teraz z podwójnym serem i z tym, z gyrosem. O. Szkoda, że nie ma z kebabem. Jak było tam obok Arizona otwarta, to było właśnie z kebabem. I jeszcze lepsze było. Z gyrosem też jest całkiem, ale no z kebabem było dobre, tym bardziej, że facet on sprzedawał właściwie te same tosty, bo to się jakoś tam rozdzieliło. Tam zrobili pierogi i coś tam, a obok sobie drugie drzwi, co mają, zostawili, żeby tam sprzedawać. Jakoś tak. No w każdym razie chyba jeden właściciel jest, bo te tosty były identyczne, tylko właśnie zamiast gyrosa kebab. I lepsze, bo to był kebab mieszane mięsko z indyka, dzięki czemu był taki lekkie w miarę. Chociaż mam tu dobre kebaby, powiem wam, i tu, jeszcze tam, ale na przykład dobrego burgera to już ciężej, no. Muszę gdzieś tu wyczaić dobre burgery, bo te skurcze pieczone, no okej, są, no ale to jest takie od czasu do czasu. No ja bym zjadł sobie naprawdę, wydałbym te 3 dychy, tak? Nie 15, tylko 3 dychy wydałbym raz na jakiś czas, bym sobie zjadł takiego burgera, jak przez jakiś czas tu koleś sprzedawał, co z budą sobie się postawił,
z wozem, przepraszam, taki wóz z wozu sprzedawał, no ale posprzedawał i pojechał. A miał świetne rzeczy, bo miał burgery z wołowiną szarpaną. Czyli taka, wiecie, takie paseczki po prostu, nie? Tej wołowiny w dużej ilości. Fenomenalnie się to jadło. A do tego miał sosy własne, różne, ciekawe. Takie słabsze, ostrzejsze. No, było to coś takiego jak jakaś prawdziwa, fajna, taka na mieście buda, nie? Gdzie koleś się stara, gdzie coś wymyśla. Co jest ostatnio popularne u youtuberów różnych, nie? Zakładają swoje jakieś tam właśnie sieci takie jakby z jedzonkiem. Na razie w postaci but, a może kiedyś się rozwiną i będą mieli większą sieć. Już nie pamiętam kto, ale wiecie, coś tam w stylu jakieś burgery od Gimpera czy coś. Nie? Ja to myślę, że ci ludzie bardziej użyczają swojej marki komuś, może swojemu znajomemu, może komuś, kto wpadł na pomysł i się do nich zgłosił, że czy coś, a nie, że to jest ich pasja, sprzedawać burgery jakieś. Ktoś inny pewnie to wymyślił i tak dalej, i to robi, a jakiś tam właśnie znany youtuber się pojawia od czasu do czasu, reklamuje to, bo ma w tym udziały i tak dalej. No i zgodzę się z tym, co Iwi pisze, że jedzenie z food trucków jest często dużo lepszej jakości niż to z sieciówek. No tak, zdecydowanie. No bo z food trucku to możesz na przeróżne rzeczy trafić. W tym, co tutaj był, to na przykład Kolo miał jeszcze różne rodzaje frytek. Miał frytki z serem, takim roztopionym, frytki vinaigre, tak, że można było poczuć trochę smak Irlandii znowu, nie? Gdzie tam lubią Irlandczycy ten smak vinaigre i on się często pojawia. Więc ciekawie, jakaś przygoda. Burger Etam z kufla. Ciężko byłoby go zjeść, chociaż też w ciekawym miejscu był Książulo, w takim jakiś lokal, babcia jakaś tam, nie wiem, babcia Jadzia, Jagoda, czy coś w tym stylu. I tam dania były podawane w słoikach, takich jak się pekluje normalnie, ze słoika się jadło. No takie są dzisiaj trendy, że ludzie szukają nowych jakichś patentów, czymś, żeby tak zaskoczyć trochę też, zainteresować, nie? I na przykład w takim słoiku można było sobie zamówić danie pod tytułem pyza. No taka klucha, pyza ziemniaczana, tylko taka pyza z mięsem, o. I to była po prostu wielka pyza. Nie wiem, czy ona, już nie pamiętam, czy ona miała w środku mięcho, ale wokół niej było dużo takich jakichś skwarek, kiełbasy upieczonej. No fenomenalne danie. Ja to takie rzeczy po prostu ubóstwiam właśnie. Jakieś pierogi ze smażonką taką, wiecie, z boczku, ewentualnie ze słoninki, to też bardzo... Ze słoninką są takie troszkę inne, takie, nie wiem, czy bardziej lightowe, no bo to tłuste przecież, ale takie, no, subtelniejsze trochę, nie? No tego kefir, ale właśnie jakieś jeszcze też pyzy, kopytka, jakieś kluchy, to jest zawsze świetne.

0: No i tak to wygląda. Smaka sobie narobiłem i wam jeszcze. No. No dobra, to ewentualnie może na taki temacik ktoś by chciał coś dodać od siebie. Jakieś swoje przemyślenia street foodowe, food truckowe, fast foodowe. A jak nie, to nie wiem, to powoli będę się chyba żegnał. Trzeba wracać do pracy. To tak ciężko odejść, bo się człowiek rozgada i coraz wracać do roboty. Się nie chce się. No co ty? Gosia pisze, że nie spotkała się z kebabami u siebie. Takimi jak w Polsce. Zawiniętymi, nie? W ciasto, w tortille na przykład. Tylko takie na patyku. O, ciekawe. Shish kebab. No, a to, co my jemy, to jest doner, tak? Czy tam był, któryś był z kurczaka, inaczej się nazywał, czy ten, no, się nie znam na kebabach. A to dziwne, bo oglądam te filmy i już mógłbym coś wiedzieć, a to nie wykaże się tu. No w każdym razie to, że wiem, że kapustę u nas dodają tak dla Polaka, że Polak to lubi mieć tą kapuchę czasami w czymś. Pamiętam, że kiedyś kolega Cycuch właśnie otwierał jakąś kebabiarnię i coś mu to słabo szło i chyba dał ciała, bo przyszedł do niego jakiś Turek czy coś i chciał mu przepis sprzedać tam za tysiaka czy coś, mu dać świetne przepisy, a ten powiedział, że nie i do widzenia i po swojemu robił te kebaby i jakoś chyba to niespecjalnie super szło. Swojego własnego burgera zrobił Gurgi. Czy kojarzycie taką postać z internetu na przykład? Jak? No i Gurgi zrobił Klauno Burgera, Gurgo Burgera. Tak go dziwnie nazwał i cały czas go reklamuje. Ja nie wiem, o co w tym chodzi, bo na stronie daje przepis, jak samemu chce zrobić. No taka dziwna jakaś rzecz, może taka zabawa. Adam Łamysz, witam serdecznie.
1: Cześć, prawo. Dzwonię do ciebie, żebyś nie zasnął. Ty tak gadasz, wiesz, to nie słuchałem ostatnich 5 minut, bo akurat wyszedłem na przerwę. A propos, dalej mówisz o tych burgerach i jedzeniu?
0: Tak, ale jak masz jakiś inny temacik...
1: No, bo akurat mam takie pytanie, bo ty byłeś z tego czasu w Irlandii, a miałeś okazję spróbować tak zwany Irish breakfast?
0: No tak, lubię, to jest dobra rzecz. No takie śniadanie mistrzów chyba też czasami się to nazywa, nie?
1: Że to jest bardzo popularne, bo na przykład jak masz McDonald'y, to do którejś tam godziny, bo ja tam akurat nie chodzę po McDonald'ach, ale z tego co wiem, jak nieraz na wyjeździe gdzieś tam jestem, no to z rana nie kupisz żadnego burgera, ani nic, tylko Irish breakfast wszędzie serwują, nie? Nawet McDonald'y, wiesz? Tak się już tutaj wzięły, McDonald'y przystosowały do irlandzkich zwyczajów.
0: Serio? W McDonaldzie
1: no,
0: można
1: znaczy,
0: sobie...
1: Powiem ci, nie dam ręki uciąć, no ale, bo nie jestem stałym bywalcem, ale no z tego co jak wiem, że bardzo często gdzieś tam jak chciałem sobie z rana coś tam zajechać, coś ogarnąć, no to Irish breakfast było serwowane chyba do 11 czy do 12.
0: Ciekawe. McDonald's ma niby te swoje śniadania McDonald'sowe, że nie możesz zamówić nawet normalnego zestawu, tylko dostajesz jakąś tam bułkę z jajkiem, nie? Tak tu w Polsce jest. A może w Irlandii faktycznie można na śniadanie sobie zjeść ten breakfast, no, czyli to, co na obiad, to na śniadanie. No nie wiem nawet. Nie
1: no,
0: wiem.
1: Ale to jest takie konkretne, bo jak ja nieraz widzę, jak Irlandczycy, wiesz, bo to jak zjesz, no to kurde, człowieku, to lepsze niż obiad czasem jest, bo to tam masz takie specjalne, takie małe kiełbaski białe, które oni tam przysmażają, one są takie aż rumiane. Do tego masz bardzo często jajko, albo sadzone, tylko że sadzone na parze, takie prawidłowe powinno być. No. Ono jest takie nie do końca sadzone, tylko nie wiem jak to powiedzieć, tak na parze robione. Przecież, dają jeszcze tak zwany chyba hash bread, to jest takie coś z ziemniaków, ala chleb ziemniakowy, pieczarki takie duszone, tego czego to tam, i taka fasolka baked beans, to jest w takim swoim własnym sosie na gorąco. I no i oczywiście ten bekon, nie?
0: No, myślę, że fasolka i bekon są bardzo ważne tutaj chyba i zawsze we wszystkich wersjach są. Ja oczywiście się pomyliłem, bo nie wiem czemu myślałem, no breakfast to śniadanie właśnie, dinner to obiad, tak? No,
1: to
0: więc...
1: W Islandii to my się śmiejemy między Polakami, bo jak nieraz się mówi w Polsce, dobra, to tam kolego z fartem, to tutaj wiesz, bo tutaj wszyscy to fasolkę jedzą, tutaj fart to wiesz, to pierdzenie, nie? W Islandii to inaczej brzmi.
0: Z fartem, kolego...
1: No, i poszło.
0: I poszło z gruzem niechcący. No, ale to też zawsze lubiłem te śniadanko. Tylko, że w Irlandii to pamiętam, że się te, jak my na nie mówiliśmy, haggisy, a to takie kiełbaski, takie wiesz, jak kaszanka troszeczkę nasza odrobinę,
1: nie? A właśnie, to jest pudding to się nazywa.
0: Pudding,
1: właśnie,
0: o, black pudding i white pudding, no.
1: I white pudding, no, zapomniałem o tym. No, bo akurat nie jestem jakimś tam, wiesz... tym fanem takich śniadań, ale no jak czasem gdzieś tam się zdarza, nie? Jak byłem gdzieś 2 czy 3 miesiące temu, tak, pojechałem sobie tam gdzieś tam coś tam pozwiedzać i w hotelu takim jednym akurat udało się w taki hotel, który tam, wiesz, tam bardzo drogo kosztuje noc, akurat była tam jakaś tam wyprzedaż i się udało tam zamelinować na jedną noc i tam były te śniadania. I tam, kurde, był to tak zwany szwedzki stół, naprawdę był taki wypas wszystkiego, ale jak ja się, kurwa, dorwałem do tego irlandzkiego śniadania, to się nawpierdalałem tego, że później już innego nie chciałem niczego jeść, nie? A szkoda było, wie.
0: To jest bardzo...
1: Akurat bardzo dobrze sekowali.
0: No. Nie, to jest bardzo dobre śniadanko, muszę sobie takie coś przygotować. Może, no się da, bo fasolka jest do kupienia, jajeczko wiadomo, jakieś kiełbaski trzeba tylko zdobyć takie, żeby jak najbardziej przypominały. Bekonik, tylko też bekon, a boczek, u nas nie jest tak łatwo dostać bekon.
1: Ja wiem, bo jak nieraz latam do Polski, to znajomym i te pudingi wożę i kiełbaski czasem i przede wszystkim no, mnie tam proszą o bekon, nie? No bo bekony tutaj, no tutaj mają tak, no inny jest niż w Polsce.
0: Dokładnie, dokładnie. No i tam jakaś masa ziemniaczana, to nie kojarzę za bardzo. Co my, czy my mieliśmy tam, no już nie pamiętam, ale dobra rzecz i słynna taka, no każdy gdzieś tam może kiedyś słyszał o tym słynnym English breakfast. No tak jak oni też rybę z frytkami często jedzą, nie?
1: Rybkę.
0: Fish and chips,
1: ja powiem, że bardziej to jest chyba w UK popularne, ten fish and chips, bo w Irlandii to no też jest, ale tak bardziej się nastawiają właśnie na jakieś, wiesz, pizzę, kebaby i burgery, nie?
0: Może jest tak, że teraz ogólnie na świecie już wszyscy żrą te kebaby, burgery i sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile ludzie tego jedzą na świecie, wszędzie, w różnych krajach, bo się tak rozpowszechniło. No pizza zawojowała świat, można powiedzieć, nie? Na przykład.
1: No a propos kebabów, to tutaj bardzo, no ja akurat nie mieszkam w Dublinie, mieszkam gdzie indziej, no i, ale no jest tego dużo, bo tu przeważnie ludzie gdzieś tam z jakiegoś Indii, z Pakistanu mają, ale oni tutaj... Jak zamawiasz kebab, to oni nie dają ci, nigdy ci nie podpiekają tej, wiesz, tego placka czy coś takiego, tylko ci po prostu dają taki świeży, nie? Bo oni tam sami robią, ale nigdy nie ma takiego, żeby, tak jak w Polsce masz nieraz, jak się idzie, to po prostu wezmą ci do opiekacza i taki chrupiący jest, nie? Czy dość sztywny, a tutaj to no, trzeba po prostu, no, ciężko go w ręku utrzymać, no trzeba to widelcem jeść, nie?
0: A ty jesteś wytrawnym jakimś zjadaczem kebabów, czy raz na ruski rok raczej? Coś...
1: Raz na ruski rok, no, bardzo.
0: No myślę, że możesz mieć słaby wgląd w to, jak różne są kebaby gdzieś tam bliżej czy dalej od ciebie, nie? Że jednak wiesz, są do wyboru może i takie bardziej... No.
1: Kilkanaście lat tutaj, no i tak gdzieś no, co najmniej 50 miejscach udało się gdzieś tam to spróbować, no i nigdzie nie miałem takiej opcji, żeby zapytać, nie?
0: Aha, no to jakieś pojęcie masz, no sporo miejsc zwiedziłeś, to chyba wiesz, co mówisz, czyli jakiś inny zwyczaj, nie ma zwyczaju opiekania.
1: Dublin, Cork czy Galway, gdzie to są duże miasta, to bardzo możliwe, że takie coś jest coś wspaniałe, bo tam wszystko jest wspaniałe w Argentynie. Ale no i tutaj wiem, że znajomi często jeżdżą też do Dublina i na przykład do jakiejś indyjskiej, tak zwanej restauracji, no takiego fast fooda, nie? Ale tam masz wszystko takie jak ala szwedzki stół, nabierasz, tam płacisz bodajże 10 czy 12 euro i jesz do bólu ile chcesz, nie? To po prostu to niektórzy tam po prostu cały dzień nie jedzą i sobie jadą i napierdzielają się, a tam masz różne te, wiesz, i przysmaki takie z tej azjatyckiej, znaczy indyjskiej. No, a to Indie to też ważne.
0: Wiecie co, dzięki za informacje odnośnie głośności, staram się wyregulować, dałem siebie teraz odrobinę głośniej, gościa dałem minimalnie ciszej i napiszcie, czy się wyrównało. No niestety, od kiedy nie mam odsłuchu samego siebie, inaczej się nadaje trochę, ale chyba zostanę przy tym, bo ostatecznie chyba się jednak lepiej trochę gada bez ciągłego odsłuchu.
1: No to ja naprawdę się zawijam, bo ja mam przerwę w pracy i tak, i wracam na odsłuch. To trzymaj się i zdróweczka.
0: Zdróweczka, trzymaj się, dzięki za telefonik. Hej, hej, hej. To był Adam Łamysz. Nie mylić z Adamem Małyszem. No. Coś trzeba będzie z rana sobie wstrząchnąć. Szczerze mówiąc, lepiej mi smakuje chyba kebab. No nie chyba, tylko wiem, że lepiej. Kebab taki w zestawie, jak sobie zamawiam, że, no wiecie, nie jest to zawinięte w tortille, tylko w plastikowym opakowaniu jest osobno kebabik, osobno warzywka i fryteczki do tego. Można sobie maczać w sosiku coś, nie? Można sobie samego mięska trochę pojeść. Ma to swój urok. Ma to swój urok. Dobra, się o jedzeniu rozgadaliśmy w nocy. Zaraz wszyscy będą mieli jakąś gastrofazę. No, ja chyba tam większość dobrych odcinków Książula widziałem, bo dużo tam się naoglądałem. Lubię te filmy, jak sobie idą, gadają o czymś, żartują, testują te rzeczy. News z ostatniej chwili, słuchajcie. Krzysztof Kononowicz zmarzł. Wiadomo już coś więcej? Czy mocno zmarzł? Czy tylko trochę? Czy się nie przeziębił od tego? Zaproś Jubego do audycji. W tym roku chyba będzie mniej trochę okazji, żeby o takich rzeczach mówić, bo jest tak, że się trochę nagadaliśmy już o snach, energiach alternatywnych, wizjach świata i innych cudownościach. I teraz chyba chciałbym, żeby trochę poszło to w kierunku bardziej takim, nazwijmy go, przyziemnym. Ale oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam jak najbardziej. Jeśli Juby jakimś cudem będzie słuchał, to może sam pomyśli, ja zadzwonię i już. No, dzwonił. Nawet chyba więcej niż raz, z kilka razy dzwonił. No. Ja kiedyś do niego zadzwoniłem. Niespodziewanie też. Tak podsumowując, o 44 osoby, aż się przeżegnałem lewą nogą. Magiczna liczba nasza. Co ja chciałem powiedzieć? Że podsumowując już może ten temat street foodu i tak dalej, to jako Polacy powinniśmy, drodzy Państwo, stawiać na nasz polski fast food. pierogi. To też można szybko zrobić przecież, pieroga. Co można szybko z polskich dań zrobić? Ja nie wiem, czy jak ktoś sprzedaje pierogi, bigos, żurek, to czy można to nazwać fast foodem? No, chyba tak, skoro dostajesz to błyskawicznie w sumie, nie? Nakładają cię i masz. No. A przecież różni sprzedawcy bardziej tradycyjnego takiego street foodu, jakichś burgerów i zapiekanek, to też sobie często wcześniej coś przygotowują. Na przykład ktoś ma dobre zapiekanki, no to wcześniej trze ser, nie? U Witka te tosty legendarne, najlepsze w Polsce, no to zapraszam do Wrocławia, proszę spróbować. No to tam też na przykład w niektórej wersji to podsmażają pierw salami czy peperoni, a dopiero potem do tosta też trzeba troszkę coś szykować. No to co za różnica. Szkoda, że ten bigos taki nędzny najczęściej w Polsce się sprzedaje. Taki on, jak recenzowali, to wyszło, że to jest bigos jakościowo taki jak ze słoika macie z Dino. No to Polak się nie stara troszeczkę z tymi polskimi specjalami. No chyba, że nie wiem, jakieś dobre zapiekanki ktoś sprzedaje. No to tak, albo te tosty. Co właściwie można powiedzieć, że to takie nasze bardzo polskie rzeczy. Tost, znaczy tost może troszkę mniej, ale już knysza bardziej, zapiekanka jeszcze bardziej, nie? No, dziś się dużo pozmieniało. To już nie są te czasy, gdzie w przyczepie kempingowej ktoś w mikrofali podgrzewał wam burgera do byłyciach, kapucha ewentualnie. Tylko dzisiaj też i często bardzo dobre rzeczy dają. Konkurencja. W Kazimierzu, w Krakowie są najlepsze zapiekanki w PL ponoć. Dobre były.

0: No, a wspomniany przeze mnie wcześniej Gurgi to jest taki artysta trochę internetowy. On bardzo dziwne formy tworzy. Jak ktoś nie zna, to nawet wkleję linka do kanału, bo nie jest tak łatwo znaleźć. To znaczy, ma dziwną nazwę.
1: Hej ludzie!
0: O. To jest link do kanału Gurgiego. Właśnie przypomniał mi się, bo on reklamuje tego klaunoburgera dziwnego takiego, który ma papryczkę tam, oczka z papryczki, nosek z papryczki, oczka z oliwek, coś tam taki jest dziwny burgerek i popcorn jest do niego jeszcze dodawany. Takie pomysłowe. Tak naprawdę okazuje się, że te burgery mogą mieć przeróżne wariacje, wersje. I dużo eksperymentowano właśnie, bo okazuje się, że to jest takie danie, w którym mała zmiana czegoś, dodanie czegoś, zmiana bułki, inne podgrzewanie kotleta, inna trochę kompozycja składników, sos, jak ważny jest, nie? I to wszystko jakby można na wiele sposobów zapodać ludziom. Czyli mała rzecz, a zmienia sporo, nie? Może dlatego to jest ciekawe. Ciekawy jest ten hamburger od tej strony, że w tylu wersjach może występować i ktoś nagle coś wymyśli,

niektórzy z oburzeniem, ktoś tam zemdlał w ogóle, jak wyszło, że rezygnujemy z pomidorka, no. No nie, no śmieję się, ale oczywiście można te burgery, można coś odkrywać też w nich, nie? Nowy przepis na idealnego burgera. No i potem tak jest, że jeden burger dostaje 2 na 10, a drugi dostaje 9 na 10 albo dychę i po prostu się ktoś nim zajada i nie wierzy ustom własnym. Uszom nie wierzę, oczom nie słyszę. Jak to jem?

człowiek sobie narobił smaka i... No dobra, może ktoś jeszcze chce coś na koniec dodać? Może jakieś wcześniejsze tematy, co były? Jak wam się podobało przemówienie Donalda Tuska? Moim zdaniem wspaniale przemawiał. Brawo, panie Donaldu. Dobrze mówię? Panie Donaldu. Idźcie tą drogą. Powtarzam. Trzeba rozliczyć Kaczora. Nie, to nie chodzi o żadne rozliczanie Kaczora, bo w zasadzie my to powinniśmy mieć w dupie, czy Kaczor wyląduje w pierdlu, czy nie. To nawet może być najgorsze rozwiązanie, że on wyląduje w pierdlu. Nie wiem, stanie się męczennikiem, nie wiem, ludzie wyjdą na ulicę. Tam sam Kaczor. Elo, elo. Do siego roku. Tak, tak. Wzajemnie, wzajemnie. Na do siego roku to się pewnie odpowiada jakieś tam Bóg zapłać. Trygław zapłać. Niech się darzy. Tak więc przerwa w pracy się kończy. O Jezu, jeszcze muszę do rana pracować. Nie, dobra, koniec. Idę sobie. Trzymajcie się i wpadnijcie o 21:00 na audycję dzisiejszą. Przelecę się chyba z tematami. Wydaje mi się, że mogę nie... Zastanawiałem się, czy nie zrobić audycji takiej o drastycznych trochę rzeczach, mrocznych i tak dalej, ale myślę, że na piątek to może niech będzie w miarę konkretnie. Mam różne tematy. Z tego, co się działo dookoła, nie? Niestety trochę się wygadałem dzisiaj, ale coś jeszcze na pewno zostało. Ale żeby tak jakoś hardkorowo, to tak mi się to słabo komponuje z piątkiem. Ludzie przychodzą się trochę może rozweselić, wyluzować może, nie? A nie słuchać czegoś takiego, że w nachy narobią zaraz.

No, to fajnie, że masz szota. To gratuluję. Gratuluję. Szota to ja bym sobie mógł walnąć ewentualnie teraz jakiegoś. Dla kurażu. Ale... No właśnie, tego się trochę boję, Leo, że pięknie się nagadał i w ogóle wspaniale, złoto usty, miodo usty, miód spływał z jego usteczek, ale co zrobi, to zrobi. Różnie może być. Ale przemawiał trochę jak taki jakiś mąż stanu, który ma słuszny plan i działania tu jakieś będą. Zobaczymy, zobaczymy. No ale to nie zapominajmy już, to o tym mówiłem, że na Donalda kiedyś mówiono Pinokio i robiono z nim memy, że ma taki długi nos. Takie rzeczy nie biorą się z niczego. No,

Coś jeszcze sobie może przekąszę. I wracamy do roboty. Nie chce mi się trochę, ale trzeba, niestety. Jak się nie nosiło teczki, to trzeba zarywać noceczki. Ale człowiek sobie pogadał trochę i teraz człowiek może się wziąć do roboty. Człowiek. Gdybyśmy częściej mówili o sobie ja to zrobiłem, ja myślę, a nie człowiek. Taka ucieczka trochę, nie? Taki wytrych. Żeby się trochę usprawiedliwić. Bo jak ktoś tak tłumaczy, że no człowiek tak marzy, tak nie. No to jest takie, jakby powiedział, no inni też to robią, tak to już jest na tym świecie. Więc to jest takie od razu lekkie usprawiedliwionko. Ja od czasu nocnika to raczej samodzielna jestem. No właśnie, o jaki tu nocnik chodzi? Czy o jakiegoś słuchacza nocnego radia? Jak to rozumieć? W życiu Violetty się pojawił jakiś nocnik, tak? A kto to był? Ktoś wie? I ona wtedy się samodzielna zrobiła. Bo zobaczyła, że nie można może liczyć na tego nocnika, nie wiem. I musiała się sama wszystko, nie wiem. Dziwnie, nie rozumiem tego. O co tu chodzi? No pisze o jakimś nocniku. O kogo to chodzi? Z tym nocnikiem. No bo my tu jesteśmy nocnikami i nocnicami, przypominam. Ktoś ostatnio powiedział, że nie lubi, jak się go nazywa nocnikiem. I jest taka jedna osoba jakaś, co nie lubi. Woli, jak się na nią mówi, słuchacz nocnego radia. No, spoko. Będzie się działo, tak? Ja bym powiedział, że będzie się działo chyba w tym roku. Co po niektórzy. Jurek Owsiak będzie tą retransmitował. Wsadzanie do pierdla pisiorów. Kochani, jeden pisior już w pierdlu. Drugi pisior w pierdlu. Czy będzie trzeci? Jest trzeci. Będzie się działo. Kochani, będzie się działo. Kochani. No. Zgłodniałem. Nie wolno gadać o jedzeniu na audycji. Się jeść zachciewa. Idę, skleję sobie pieroga chyba. Czy będzie gala nocników w tym roku? No, ostatnio była taka gala jakby trochę... Tu z całym szacunkiem dla Ani, która to jakby rozkręciła jakoś. No, ale taka gala, wiecie, na pół gwizdka i taka, no, ta trochę nie było jakby... Nie wiem, jakoś atmosfery, żeby robić te nocniki chyba do końca. Owszem, było wesoło, jak zawsze, nie? Coś się działo. Pożartowaliśmy sobie tam, ktoś tam coś wygrał. Nie pamiętam, jakie były kategorie, czy był Lizus roku, czy był Obszczymur roku, Nygus roku, to ja. Może by tak ktoś do Dejta wysłał Krawcowi. No, świetne są takie właśnie, niech ktoś, przepraszam bardzo, niech ktoś, proszę Państwa, w tym momencie wyśle Krawcowi do Dejta. Chciałem wyjść z takim wnioskiem racjonalizatorskim. Proszę, już, proszę, a pan co nie wpłaca? A tam, donate, marność nad marnościami. No i 50 osób się zlazło o prawie, że o 5 rano, za pół godziny. To ciekawe. Także idę se skleję pieroga. I...
sztrążole i do roboty, i do roboty. Samo się nie zrobi. Kawę trzeba wypić. Dobra, idę sobie. No, proszę mi nie wysyłać donate'ów, bo i tak idę, więc to nic nie da. A donate'a się wysyła trochę też w takiej intencji, men, że weź jeszcze trochę coś popierdziakaj, bo ja tu sobie stróżuję, ja tu sobie pracuję, niech coś tam pieprzy w tle, no, masz tu małpo dyszkę, no i zjedz banana i na butli się damy, to ci dam dwie dyszki, hop, siup, no, hop, krawiec, hop, krawiec, hop. Kiedyś, pamiętam, przychodzi ziomeczek i go jakoś tak... on chyba nie wiedział, że ja mam kota czy coś i znalazł taką zabawkę na podłodze, taką dla kota, że taki na patyczku, do patyczka sznureczek i tam jakaś mysza czy tam jakiś pompon, takie do zabawy z kotem, nie? Jakoś tak ogląda, nie wiedział, co to jest. I w końcu tam wytłumaczyłem mu, że to dla kota. Jego to jakoś to rozbawiło i pamiętam, tak się śmiały i tak krawiec, hop, hop, krawiec, hop. I jakoś go ta zabawka rozśmieszyła. Także. No nie, że bez spania, tylko człowiek się w dzień prześpi trochę. Bo człowiek tak czasami ma. No. W dzień się prześpi, potem w nocy pracuje, no tak wychodzi. Jak się odkłada, to tak się to kończy. Także słuchajcie, mogę być wyjątkowo nieprzygotowany do audycji. Nie, no coś tam będzie. Coś tam będzie. Jakoś mnie wręcz rozbawiło, to było trochę komiczne, znaczy tak i śmieszno i straszno w sumie. Jak rybka na innym streamie dosłownie, słuchaj, opierdalał, mieszał z błotem, wyzywał, obrażał od najgorszych jakiegoś pana. Chyba był Adam, jeśli dobrze pamiętam. Ale tak po nim jechał, jeszcze mu nie dawał dojść, mu zamknij mordę. Jesteś dla mnie, kurwa, wieśniakiem takim oderwanym od dynamitem od pługa i burakiem, burolem, który nic nie wie, w dupie był, gówno widział, zamknij mordę, kurwa, teraz ja mówię. Nic w życiu nie znaczysz, twoje zdanie to mi tak zwisa, że... Kurwa, nie przychodź, jak ja jestem. Kurwa, macie tu nie być. Wypierdalaj stąd. I autentycznie, słuchajcie, 2 godziny go opierdalał. Żeby było ciekawiej, to właściciel kanału sobie słuchaj, nic nie, tam go się tym nie przejmuje. Ale autentycznie, 2 godziny go opierdalał. Rybka jest straszny. Jak jest pijany, to jest w ogóle... Masakra, człowiek. Joker. W ogóle te rozmowy to... Słuchaj, ty jesteś Batman, a ty Punisher. Nie, ty nie możesz być Spider-Manem, bo Jasiek już jest Spider-Man, no. A ja jestem Joker. Jak dzieci takie małe trochę, nie? Jeszcze jakby byli na żywo, to zaczęliby z kartonów bazę se budować. No. Ludzie.

Słuchałem Furiata, tak. No. Furiat w pewnym momencie został sam w ogóle. No Furiat, jak to Furiat? No, chłop przemalowany, szanowny, radiowcu wielki, czy jak się tam. Wiesz, tak, słuchaj, to są upadłe anioły. Słuchaj, ci powiem, ci wytłumaczę. Słuchaj, to co ty powiedziałeś. To, słuchaj, dobrze, jeszcze raz. Upadłe anioły, mówić ci to coś, chłopcze? A potem jak został sam, to zaczął dziwne dźwięki z siebie wydawać. Coś sobie tam podśpiewywać pod nosem, piszczeć, śmiać się. Był chyba w takim rozrywkowym nastroju. Bardzo. Rybka to straszny. Ja go nawet lubię, tylko że jak on jest trzeźwy, bo jak jest pijany, to jest masakra. Czy, nie wiem, czy pijany, no, w jakimś tam stanie dziwnym. Nie wiem, skąd to wynika, ale jest taki jakiś. No, a może on po prostu tak strasznie nie lubi tego typa, po prostu co z nim musiał być na antenie. Nie wiem. Na harmonijce zagrał tam, a u nas nigdy. No proszę. Ha ha ha.

miało być o poważnych, jakichś konkretnych rzeczach, a znów przechodzimy na plotkowanie o innych. No, jak odsłuchiwałem audycji, to wynikało, że to ja jestem za... raczej głośno, tak, dosyć mocno głośno. Więc dziwne to jest, że dzwoniący jest głośniej.

Nie, no to śmiać mi się chce, jak sobie tego rybkę przypominam. Ty co ty? Ty możesz beton se mieszać człowieku, czy tam, nie wiem, kurwa, cegłę położyć, czy coś, ale na rzeczy, żeby ze mną rozmawiać. Człowieku, ty czy jakąś książkę kiedyś przeczytałeś? Ty jesteś idiotą, baranem, kurwa. I tak i się zapętlił po prostu i słuchajcie, i nawet i tamten drugi tak coś chciał, ale ja, słuchaj, a rybka znowu tam napierdala, ten się chce wtrącić, ale nie dasz mi a rybka, zamknij się, kurwa. I po prostu straszna taka jakaś nienawiść. O geopolityce jutro, żeby było, czy ja wiem, ja się tak nie znam. Znów, może i coś tam wiem, ale baboli na wale i ktoś będzie niepocieszony. Już nie powiem kto, bo nie chcę kozy z lasu wywoływać. Ale jak audycję Chleb Powszedni? Tak się audycja nazywała? Chleb Powszedni? Czy że był to chleb powszedni, jak się rybka odpalał i wyzywał? No był czas, że on tu się pojawiał i nawet dosyć często. I faktycznie czasami były takie sytuacje. No. On zbyt emocjonalnie podchodzi chyba do tego wszystkiego i w nim te emocje to wybuchają, buzują. I mi jest go nawet głupio tak, wiecie, tutaj krytykować, bo on z kolei, krawiec, słuchajcie, kurwa, jest mistrz. Mistrz się, możecie mu buty czyścić, kurwa, kim wy jesteście w ogóle? No, krawiec to jest, kurwa. Więc, a ja o nim tak tutaj jakoś nie do końca pochlebnie. No, widzicie, niewdzięcznik.

ja kozę z lasu to mogę wywoływać nawet, tylko żeby mnie nie trykała za bardzo. A ta właśnie koza, o której mowa, koza z woza, to mocno tryka właśnie. Jak cię tryknie, to ci laczki mogą spaść. Takie są kozy. Co poradzisz?

Dobra. Będę się zawijał w takim razie. Ale mi się nie chce. Kuźwa. Kuźwa, ale mi się nie chce. O Jezu. No nic. Life is life. Zdrzemnę się na chwilkę. Dam tylko odpocząć oczom. Na chwilę tylko dam odpocząć oczom. Prześpię się tak z 2 minuty. I biorę się za robotę. Już tak na serio. Człowiek to sobie lubi wynajdować różne zajęcia, żeby nie zrobić akurat tego, co mu się mniej chce. To będzie sobie wymyślał różne inne. Czasami, nie? Zaraz się zabiorę za podlewanie kwiatków. Pieroga sobie skleję jakiegoś. Albo sobie galaretę zjem. Mam gdzieś takie mięso w galarecie małe, co się kupuje. Octem to popsiukać i pycha. No. Tam jest galareta, to dobrze robi na ścięgna. Sobie siemię lniane jeszcze posypię, to będzie mi się sierść bardziej błyszczała. I jeszcze sobie tam dam pietruszki trochę, to witamina C, to będę zdrowy. I jeszcze sobie tam coś dam. No to nic. Trzeba wracać. To dobrze sobie jest w takiej sytuacji wyobrazić, że wy tam gdzieś przez śnieżycę teraz musicie tam z łopatą zapierdalać. Co wy możecie innego robić? Wy jakąś książkę w życiu przeczytaliście w ogóle? Kubusia Puchatka pewnie. A ja mam pracę intelektualną. Ja muszę tutaj kwadraciki, kółeczka poukładać. Tutaj czerwone, zielone. To jest poważna praca, słuchajcie. Grafik. Także ten. No. Jak to wygląda? Dobra, idę sobie. Już 60 osób, no. Dobra. To trzymajcie się. Wpadajcie o 21 na audycję, koniecznie. I w niedzielę myślę, że będzie Ania. No właśnie, ścięgna się nie zużywają, jak siedzę przy komputerze, dokładnie. To ja nie będę tej galarety jadł jednak. Tylko, że jak zjem pieroga, to pójdę spać. Mam jeszcze kiełbasę, ale ona jest jakaś podejrzana. Coś mi się w niej nie podoba, w tej kiełbasce. Jest jakaś taka ze zdrapką. Kiełbasa. Ale to można coś wygrać, tak? Jak jest kiełbasa ze zdrapką. Można wygrać tą salmonellę jakąś. O. W sumie mieliśmy grać z Michałem na audycji sylwestrowej w Talizmana, ale pomyślałem, nawet ten temat się nie pojawił, jakoś zapomnieliśmy. Znaczy ja pamiętałem, ale nie chciałem jakby czegoś takiego robić, bo co to by było, jakbyśmy w grę se grali, nie? Na audycji byśmy grali w grę. To takie słabe by było. Ewentualnie przez chwilę, no to tak, ale jeszcze by nas wciągnęło. Od klikania, tak, te ścięgna, bo ja tutaj na przykład palec zginam i robię klik i w tym momencie mi się noga tam zgina. Bo się te ścięgna tak naciągają, nie?
A w drugiej ręce mam tak, że jak zginam palec, to jedno ucho mi tak się rusza. Do przodu i do tyłu. I ruszam uchem. I też mam tak, że jak chodzę, to jak zginam lewą nogę, to szyja mi w lewo idzie. I tak muszę kątem oka patrzeć, bo mi się tak jakoś szyja. Mam za krótkie ścięgna. Muszę sobie wydłużyć jakoś. No i tak to jest. Szpital i przygoda. No właśnie. A może fajnie do szpitala pójść. Przejdą ci, pościelą ci łóżeczko, posprzątają, przyniosą jedzenie. Pielęgniarka zrobi lodzika. Ja tak sobie wyobrażam szpital, że chodzą takie pielęgniarki i lodziki robią. Tak to jest, nie? W szpitalu. Ktoś był?

taka pielęgniarka musi dbać o napięcie seksualne, żeby nie było za duże, bo pacjent zaczyna wariować wtedy. Więc chodzą tak i obsługują. To jest część obowiązków normalne. Ja bym w szpitalu powiedział wprost po prostu, proszę pani, ja płacę podatki, pani obowiązkiem jest mnie zaspokoić, proszę pani. I proszę natychmiast. A pielęgniarka by powiedziała dobrze i w tym momencie do sali wchodzi taka wielka pielęgniara, taka ze strzykawą olbrzymią taką. Chodź tu, kochanecko. W sanatorium? W Ciechocinku. Tam, gdzie dom zdrojowy, Maxi Krawiec rusza na łowy. Maxi Kraw. Będę miał taki pseudonim. Max Krawc. Max Krawc. Wezmę sobie trochę koszulę, rozchylę. Włochy sobie tam zahoduję jakieś. Żebym jak Włoch wyglądał. Opalę się. Może wyrwę jakąś dzierlatkę 80-letnią. Słyszałem, że na chrześcijańskich pielgrzymkach też jest nieźle. Może lepiej chrześcijaninem zostać właśnie. Zreformowanym takim, otwartym. I będę proponował, żebyśmy ten teges, jak mąż z żoną, po Bożemu może być nawet,

Trzeba się nauczyć slangu tam chrześcijańskiego, jakoś, żeby nie wyjść na głupka. Trzeba zagadać odpowiednio. Chodź cię ubogacę tutaj, chodź. Nie wiem, co tam się... Poczujesz się jak w niebie, malutka. Ale Pan Jezus, On patrzy. Lubię, jak patrzy. Na misjonarza, po Bożemu. Na prałata. Chyba jest jakaś taka pozycja, jakaś tam na prałata. Coś było. Trzeba spróbować. Się człowiek nie nauczy, jak nie spróbuje.

może to jakoś tak działa, że wiecie, młode dziewczyny jadą na te pielgrzymki i one jako takie chrześcijanki na co dzień są właściwie takie to w miarę skromne i nie, że tam na lewo i prawo, tylko tak, ale jak już pojadą na tą pielgrzymkę, to traktują to tak, że sobie męża szukają, chłopa, biblijnego męża jakiegoś. O. No i się starają po prostu, nie? Nie wiem.

potem się można od razu i tak, i od razu się można wyspowiadać na miejscu. Można zaciążyć od razu na miejscu. Od razu jest mąż, no bo dziecko, mąż, tu ksiądz od razu szybko ślubu udzieli kościelnego. Ochrzci dziecko, jak będzie trzeba, później jak się urodzi. Wszystko jest jakby w obrębie grupy zapewnione. Może pielgrzymki pełnią trochę taką rolę dla młodych. Pielgrzymki pełnią taką rolę, żeby sobie znaleźć odpowiedniego partnera, dziewczynę, faceta, żeby on był taki właśnie Boży, taki Adam trochę, a ona, żeby taka Ewa trochę była. I tam znajdziesz takie osoby odpowiednie. A że dochodzi do zbliżeń, no to już tak szybko. Chrześcijanin może jest konkretny bardzo. I od razu już widzi, że pasuje, bo fajny chłopak, całą Biblię zna na pamięć na przykład i jest Boży, ale jeszcze trzeba sprawdzić, czy chemia jest. No to od razu ciachu machu sprawdzamy od razu na miejscu, czy chemia jest, nie? To mi się nawet podoba, tak. Brawo chrześcijanie. Kupon na chrzest w pakiecie. No od razu dostaniesz może jakiś kupon. Jak zaciążysz podczas pielgrzymki, to masz zniżkę na chrzest później. Ksiądz też zadowolony, bo katolików przybywa, czy tam chrześcijan. Dobra. To trzymajcie się w takim razie. Żegnam się po raz 18. I słuchajcie tam Nocnego Radia, suba możecie dać, subskrypcję jakąś, lajki i tak dalej. Zawsze to miło wygląda, jak subów przybywa, nie? Także papatki i hejka.

Hello, hello! Witam serdecznie. Po raz kolejny już dzisiaj, po raz drugi. Luźne gadki słuchają ojcowie i słuchają też wasze matki. No i to jest ten moment, kiedy możemy już sobie całkowicie się wyluzować i niezobowiązująco sobie pogadać o czymkolwiek, co tam wam leży na serduchu, na wątrobie. No, dawniej ludzie wierzyli, że w sercu jest rozum. Że, no, w każdym razie pewne cechy naszej osobowości, charakteru znajdują się w sercu, a w mózgu tylko niektóre. Nie wiem, czy w ogóle coś. No, w Biblii można przeczytać, że właśnie niech twoje serce coś tam nie zazna czegoś tam. No i dzisiaj te wierzenia, można powiedzieć, wracają. Są tacy, którzy odkrywają nagle, że rzekomo w sercu znajduje się jakaś pamięć, którą można przyrównać do pamięci kesze. Chciałbym skomentować tutaj jeden wpis pod audycją, taki, który mnie trochę smuci. Alicja pisze: do pana Jana Matejko, wspaniały, mądry człowieku, nie rzucaj perły przed wieprze. Do niektórych nic nigdy nie dotrze. Wiedzę, intelekt, za wiedzę, intelekt obrażają, a nie korzystają. Podnosi pan rangę takich audycji. Pozdrawiam serdecznie. Ja bym tak surowo nie oceniał. Zauważcie, że Jan jest tutaj mile widziany i zawsze ceniony przez większość. Nigdy nie jest tak, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Nawet przypominam, że wielkie sławy i ludzie, których by można uznać za lubianych przez wszystkich. Nie wiem, aktorzy typu Sztur czy Linda wchodzą do internetu. Co to jest ten internet? Pokaż mi tu, wnusiu. I się nagle dowiadują, że są, no, zostają obrzuceni błotem, nie? Totalnie. I hejtowani są, i życzy się im śmierci. Tak bez powodu w sumie. Więc jest to normalne zjawisko, że nawet osoba fajna, miła, sympatyczna będzie miała swoich hejterów. Nie należy się tym przejmować. Taki jest dzisiejszy internet, że jest wielu ludzi, którzy lubią hejtować. Ja tu nie mówię o Alicji. Ja nawet, no, tam rozumiem jej komentarz. Bardzo sobie ceni i lubi Jana Matejko i bardzo ją zabolało, że ktoś tam coś miał, jakieś ale. No dobra, ale to czy, żeby kogoś, jak się kogoś bardzo lubi, to trzeba zaraz tego drugiego nienawidzić, żeby podkreślić, że się tego

0: tak bardzo lubi, no to niepotrzebne moim zdaniem zupełnie i po co się tutaj dzielić, konfliktować, brać za łby, bez sensu. Krawiec o kesze coś. Krawiec o kesze. Coś w tym może być. Cytuje Mister Baranek. To chyba mnie cytuje, tak? Kesze. Coś w tym może być. Krawiec. Taki można by zrobić przed nagraniem. Taki małą czcionką na czarnym tle. Kesze. Coś w tym może być. Podpisane italikami. Krawiec. Nie wiem, co za Alicja. No, taki komentarz po prostu. No, Alicja. Jest tutaj też nazwisko, no ale ja tutaj zwykle nie cytuję nazwisk. Tylko imiona. Bo po co tak? Po nazwisku jak po pysku. Wyluzujcie trochę, ludzie, z tym Tomkiem też. Zaraz tylko wspomniałem, że sobie tu przebiłem piątkę z Tomkiem. Zaraz ktoś tu jest zły, że a mówiłeś, że kesze to tamto. No mówiłem, no i co z tego? A co to... Poza tym, nie, ja podkreślam po raz kolejny, przypominam, że ja, to nie jest tak, że ja nagle jestem tutaj zwolennikiem, miłośnikiem, bo ja o tym nie wiem za dużo, nawet bym nie potrafił teraz wytłumaczyć, jak to działa, zgodnie z opisem. Więc co ja mogę mieć do kesze? Ja się bardzo cieszę, że jest taki kesze. Tak bym to podsumował, że to tak trochę z boku stoję i ani mnie to ziombi, ani ziombi, ani duchi, ani wampiri. No, to słaby żart. No, więc wyluzujcie i dajcie mi spokój z tym już. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Nie wiem, nie zrobiłem urządzenia podobnie jak 100% z was. No... Odliczmy potrzebę, który zrobił sam Healthpena. Jedyna osoba, która sama zrobiła Healthpena. I dostała sraczki. No ale wiesz, człowieku, wyszło z ciebie to, co było w środku. Czyli to gówno. Wypłynęło z ciebie gówno. Bo no, jak się zesrałeś się, no, ale to nie mów w takim razie, że nie działa, bo zadziałało. A może to była taka manifestacja tego, jakby jakości twojego Healthpena, tak jak, no przypominam, że potrzeba się wybrał na warsztaty jakieś, gdzie właśnie skręcał drut, robił nano coating i tam maczał i zrobił Healthpena i przyniósł do domu i zaraz wyszła z niego ciekawość naukowca, tutaj, znaczy fascynata nauki, miłośnika nauki i postanowił otworzyć tego Healthpena, chociaż nie powinno się otwierać, ale to on otworzy. Otworzy. A co tam jest w środku? I otworzył. No. Można by potrzebę przyrównać do biblijnej Ewy, która zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła. I odciągnął koreczek, wyjął i otworzył, a mówił... Bóg kesze, że nie należy otwierać Healthpena. Nie, no nie wiem, czy tak mówił, ale może nie trzeba było otwierać. Kesze czy nie kesze, ale Muppet to inteligentny ziomeczek jest. Zgadzam się w zupełności, nawet bardzo. I ma bardzo dużo wiedzy. Też nagrywał audycję kiedyś o Sumerach, pamiętam, Hiperprzestrzeń. Możecie sobie znaleźć, nawet jest w internecie nadal... parę kanałów przynajmniej, na pewno na jeden się ostatnio natknąłem, Hiperaudycję. I tam możecie znaleźć audycję Hiperprzestrzeń, z których jedna właśnie była o Sumerach. I moja audycja to tak bardziej, widzicie, no takie rzeczy ogólnie dostępna wiedza, trochę ciekawostek, a audycja Tomka była bardziej taka skupiona na różnych najbardziej tajemniczych rzeczach związanych z tą cywilizacją, takich też zahaczających o pewne teorie odnośnie tego, skąd kto mógł... No, takie... No, bardziej sprawy związane z rzekomymi technologiami, które mogły tam się pojawiać, niezwykłymi technologiami, no i takie bardziej tematy, bardziej tematyka taka, no rzeczy totalnie niezbadane i takie, które trochę pozostają jeszcze w obrębie różnych tam domysłów i przypuszczeń, ale bardzo ciekawe, ale bardzo ciekawe i polecam. Zresztą te audycje zawsze były cenione.
1: Pozdrawiam, 20 zł.
0: Hunter, dziękuję Hunterze. Dwie dyszki drogą nie chodzą, jak to się mówi. A może chodzą, czekajcie, patrzę przez okno, może gdzieś tam chodzą. Ale w nocnym radio chodzą, to jest ważne. Tu przyszły dwie dyszki i w nocnym radio chodzą. I dziękuję bardzo, Hunterze. No, także możecie sobie znaleźć też taką audycję. Wpiszecie hiperprzestrzeń, Sumerowie, to pewnie coś wyskoczy. No, jak puszka Pandory, faktycznie, Ekin pisze. Chyba jakiś świeżak, bo tak nie do końca kojarzę, Ekina. No, pisze tutaj taka puszka Pandory, no. Skoro było pogodnie z Tomkiem, to może też sprawdzi się, że wróci do NR Claude. No, na to bym nie liczył. Niektórzy po prostu są tacy troszkę, wiecie, obrażeni na amen, nie? I nieskłonni do tego, żeby się z kimś tam pojednać, bo jakby może się dobrze czują trochę w takim stanie, że mają jakiegoś wroga w końcu, no. Klot się czasami przyrównywał trochę do ojca Rydzyka, no więc też może ta oblężona twierdza jakoś tam dobrze działa, że fajnie mieć takiego złego wilka, którym można straszyć dzieci. Ale ja nie chcę się tu wyzłośliwiać już na nikim. Słuchajcie, Klot też okej, jak najbardziej, wszystko spoko tutaj. Nie czuję takiej potrzeby, żeby tam kogoś oceniać. Za dużo w ogóle jest oceniania dookoła. Ciągle tylko każdy ocenia i zajmuje się często życiem innych też za bardzo trochę, nie? Tak, ocenianie innych, życie innych, a tamten, a ten i po co to? Może się trzeba bardziej na sobie skupić i na swoich jakichś pasjach, przyjemnościach. Tak się czasami mówi też, że jak poukładamy sobie we własnej głowie, jak zajmiemy się trochę sobą, to potem to się i tak opłaci, bo więcej fajnych rzeczy wyjdzie z nas dla innych. Wiecie, o co chodzi, nie? Że człowiek się bardziej otworzy może na świat, na innych ludzi i przestanie się skupiać, przestanie być taki jakiś toksyczny, wiecznie obrażony, wkurwiony, łatwo irytujący się i w rezultacie niewiele wnoszący jakiejś dobrej energii, dobrej... No taki cały czas, taki człowiek, który cały czas opowiada smutną historię trochę, nie? Z rzeczy weselszych włączyłem sobie ostatnio film ze Stevenem Seagalem. Tak byłem ciekawy, dawno nie oglądałem. Tak byłem ciekawy, jak wyglądają te trochę nowsze filmy ze Stevenem Seagalem. I powiem wam, że takiej biedy, czegoś tak głupiego to dawno nie widziałem. Po prostu Steven Seagal, o ile... Dobrze wspominam te filmy sensacyjne typu Nico, czy tam coś tam było, nie wiem, jakieś Bezlitości. To te nowe, współczesne bardziej filmy z Seagalem to taka równia pochyła po prostu, jest totalnie. Tak, po prostu oglądałem i się śmiałem. Taki absurd na absurdzie, w stylu na przykład, nie wiem, że jakoś oczywiście partnerkę dorwał. Akcja filmu dzieje się tu w Polsce i opowiada o porywaniu dziewczynek gdzieś tam, handel ludźmi, nie? I Steven Seagal po raz 150 wcielający się w byłego agenta CIA. Oj tam, krawiec, nie oceniaj. Ale co, Stevena Seagala mam nie oceniać? Przepraszam, to faktycznie, ja myślę, że to było niegrzeczne oceniać Stevena Seagala. Bardziej powinienem sam skupić się na własnych treningach Aikido, a nie oceniać biednego Stevena Seagala. Jesteś pewien, czy to był Seagal, a może Etam? No to tak. Kiedyś zrobiłem taką... wyretuszowałem zdjęcie Etama i tak je retuszowałem, że aż wyszedł Steven Seagal taki prawie. Ale ten starszy Steven Seagal, taki już przy kości bardziej. I podobny. No ale tak. No ale jak? Bo mówisz, że za dużo oceniania, a w radiu cały czas oceniasz i wszyscy, wszędzie, zawsze. No dobra, no, może też ten błąd popełniam i powinienem mniej oceniać. Dobrze, Zenon, dobrze. A Zenon z kolei lubi tak się czepiać i szukać dziury i zaraz zadzwoni i mnie oceni i powie, że się obraził i powie, że się poczuł urażony w pupę i powie, że całą noc płakał i powie, że już kończy z tym wszystkim, z tym radiem całe te i powie, że jest zawiedziony i urażony i zaskoczony niemile i nie, no żartuję se, ale taki jest trochę czepialski, nie? Nieważne tam. I właśnie go oceniłem. Zrobiłem to, czego nie powinienem robić. No, w każdym razie tak. Steven Seagal jest z jakąś tam jakąś policjantką. Tropią i przyszli do jakiegoś mieszkania. Tam się pojawił oczywiście zamaskowany typ, który chciał zlikwidować ich, bo za dużo wiedzą. Za dużo, wiesz... Tak czasami mówię, jak Jan Matejko zadzwoni, to mu powiem, za dużo wiesz. No, niektórzy za... Co to za... Jakie dźwięki? Ref, niczym
1: Paweł
0: lew ryczący. Paweł
1: to jest mistrz, wspaniały człowiek i ogółem całe te i pozdro 5 złotych.
0: Pawelo i Kiuan. Dziękuję bardzo. I jeszcze taki odgłos lwa, co to było? To jakiś znak z niebios i usłyszał krawiec lwa ryczącego i strwożył się. Ale Donata wziął w kieszeń i czmychnął szybko, a nogi jego gibkie, śmierdzące poniosły go. I rechocząc ochryple i przytulając Donejcika, zniknął on na horyzoncie. No dobra. Dziękuję bardzo. No. Ten Steven Seagal, co z nim? Słuchajcie, no ta policjantka siedzi z tym Seagalem, gadają, pojawia się tajemniczy, zamaskowany jegomość z pistolecikiem i postrzelił tą policjantkę biedną. Steven Seagal oczywiście zrobił fikołka, odbił się od ściany, dopadł typa, połamał mu jedną rękę, drugą rękę, jedną nogę, drugą nogę. I tak go skopał, że aż tynk ze ściany się sypał. No ale ta postrzelona policjantka leży, biedna. Nie jest tak wspaniała jak Steven Seagal. Nie odbijają się od niej kule. I on podchodzi i on, słuchajcie, co robi Steven Seagal? On nie zadzwoni po karetkę, ani nic. On musi wypalić te rany. Wziął jakiś nóż na kuchenkę gazową, rozgrzewa i zaczął jej wypalać te rany, wyciągnął jej nożem kulę, wypalił ranę. No super, no to dziękuję za takiego pomocnika Stevena Seagala. Wolałbym, żeby po karetkę zadzwonił albo coś, a nie wypalał mi rany. No ale dobra, wypalił jej, dał jej wody do napicia się w ogóle, żeby znieczulić, wypalił jej rany i no super. Innym razem jakieś sytuacje a la Monty Python. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę Monty Python i Święty Graal, gdzie Lancelot robi najazd na zamek, samo jeden, w bohaterski sposób biegnie w kierunku zamku i pokazani są dwaj strażnicy, którzy tak się patrzą na niego, tam zapałka, jakiś patyczek w gębie się tak patrzą, a on tak biegnie, tak zapierdala w ich kierunku, ale bardzo tak daleko jest. Za chwilę się patrzą znowu, a on tak jest bliżej już i dalej tak zapierdala w ich kierunku, tutum, tutum, tutum, zapierdala. Potem tak znowu ujęcie na tych strażników, tak się, tak patrzą się, a on jest dalej zapierdala, ale jest dalej. Tak jakby się zapierdalał w ich kierunku, ale się oddalał. Potem znowu jest bliżej, dalej, bliżej, a tak w pewnym momencie... Koło nich jest i tam ich przebija jednego mieczem, drugiego, kopa, wpada do zamku. No taki sprytny po prostu manewr jakiś taktyczny, że biegnie, a raz jest bliżej, raz dalej. I tutaj takie same sceny, słuchajcie. Jakiś typ zwiewa przed Stevenem Seagalem i gdzieś tam skręcił w jakiś róg, biegnie, Steven Seagal go goni, a ten tak wypada na niego, tak bieg po prostu...
1: A Pawelo i Kwan, kontynuuj wątek lwa, a nie jakieś sagule 15 zł.
0: Pawelo i Kwan, ale czy to jest kobieta i mężczyzna? Czy to... Ja nic nie mam do związków homoseksualnych, proszę bardzo, jeśli robią to w domu i jeszcze wysyłają donaty, to ja nic nie mam, ja nie będę robił tu w radiu stref LGBT, wolnych od LGBT. Dziękuję wam, chłopaki, za tego zacnego donajcika. Motyw lwa mam kontynuować, a co ja mam o lwach powiedzieć? Chyba miłośnicy lwów, bo za każdym razem, jak donata wysyłają, to lew ryczy. No co ja mogę powiedzieć? No samica lwa ma pazury dodatkowe z tyłu. Takie bardzo długie, żeby jak ucieka, to żeby drapać swojego prześladowcę tak tymi tylnymi, tak go zwiewać i kopać. O czym było wspomniane w filmie Logan? Bo ta Laura Logan, ta dziewczynka, która zrobiona jest z DNA Logana, Wolverina, to ona też ma szpony u stóp dodatkowo, a Logan nie ma. To tak ciekawostka a propos lwów. Co jeszcze o lwach mogę powiedzieć? Lwy to są obiboki. To lwica zajmuje się właśnie łowami, to lwica się opiekuje. Lew jest właściwie tylko od zapładniania. To tak, taka trochę taki gatunek etamiczny, można troszkę powiedzieć, nie? Że właśnie samiec jest od smakowania i podziwiania i komplementowania, a samica jest od polowania, od opiekowania, od sprzątania. Taka trochę etam to taki lew, można powiedzieć trochę. Seagal nie ma szans z lwem. No nie wiem właśnie, czy nie ma.

QAnon, może to QAnon. Muszę sobie tu jeszcze sprawdzić. Muszę sobie włączyć też listę donate'ów, żeby w razie czego, jak nie zdążę przeczytać, żeby móc sobie przeanalizować treść, bo czasami są bardzo takie zaskakujące, tajemnicze, enigmatyczne te wasze donejciki. Muszę mieć wgląd. Pawelo i QAnon. No to tak. Tak. Możecie podrzucać jakieś tematy. Ja, podobnie jak tam, znam się na wszystkim i mogę każdy wątek pociągnąć. To nieprawda, że lew jest tylko od zapładniania, pisze Kunrad Zbawiciel 44. A od czego jeszcze jest? Bo lew to raczej... Znaczy, lew poluje też czasami, ale lwice dużo więcej polują. No tak trochę przejaskrawiam, ale tak w zasadzie to lwy to tak nie za dużo. Dużo więcej lwice polują i robią w ogóle i się starają. A lew to taki właśnie obibok trochę.

0: Przypominam, że audycja jest na żywo, całkowicie luźna, niezobowiązująca, co zresztą słyszycie, że gadam jakieś głupoty tutaj o lwach, o Stevenie Seagalu. Nie, przepraszam, dziś jest konkretny temat. Proszę dzwonić tylko w temacie lwa, w temacie lwów, w temacie Stevena Seagala. Tylko te dwa tematy. Witamy Potrzebę. Czy Potrzeba chce zabrać głos w temacie lwów, czy w temacie Stevena Seagala?
1: Wiesz co, w temacie lwów, no to pozdrawiam tutaj chłopaków z Rolicji, nasz kochany związek homoseksualny, który ci wysyła te donaty.
0: To palnąłem.
1: Rolicjanci, tak.
0: To palnąłem trochę. Ale to skoro potwierdzasz, że związek homoseksualny, to pozdrawiam tutaj. Siema chłopcy, trzymajcie się. Ale słuchaj, a propos tych homoseksualistów, tak sobie dzisiaj pomyślałem, mówi się, że to geje trzymają łapę na Hollywood i popatrz, tam każdy aktor, już od dawna jest tak, że każdy aktor jest umalowany, upu-

0: tak nie skumałem, że jesteście bardziej jak Bolek i Lolek i podpisujecie się razem, tak? Bolek i Lolek, Chip i Dale, to tak bardziej o to tu chodziło, tak?
1: No. No tak, no nie wiem, no krótką pamięć masz najwyraźniej, tylko sobie jeszcze jedną ciekawą rzecz otworzę, ze względu na to, że ostatnio się pobawiłem w parę rzeczy praktycznych. Tylko muszę jeszcze znaleźć wewnętrznego użytku. Nie, dobra, no dobra, słuchaj, przede mną, przed moimi oczami, w tej chwili mam otwartego PDF-a, którego niedługo upublicznię. No w sumie mogę to już teraz, jak ktoś chce. Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim, komentarze, wyjaśnienia, wzory i wskazówki dla administratorów danych osobowych, głównie parafii, przez inspektorów ochrony danych publicznych kościelnych oraz osób prawnych, opracowane przez kościelnego inspektora ochrony danych. I tutaj jest jeszcze coś takiego, że jest to tylko wyłącznie... czekaj... A, dekret i tylko dekret stosuje się do kościelnych osób prawnych. Gdzieś tutaj było, że to jest tylko do użytku wewnętrznego. Pozdrawiam diecezję, która miała tego PDF-a wystawionego na zewnątrz. No właśnie, i w tymże PDF-ie możemy się dowiedzieć, w jaki sposób wręcz jesteśmy instruowani. W sumie to niedługo wrzucę, żebyście sobie mogli sami zobaczyć. Generalnie okazuje się, że to całe prawo kościelne, które niejako wyciąga spod ochrony danych osobowych związki wyznaniowe, pochodzi z 1947 roku i dlatego właśnie nie możesz zażądać od swojej parafii, żeby wykreśliła taką informację. I mam jeszcze jedno, to będzie mi szybciej o tym powiedzieć, ze względu na to, że parę sobie takich materiałów pobrałem i między innymi mam też przed oczami kolęda, praktyczne wskazania z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wizytą duszpasterską. O, i tutaj to zastrzeżenie jest na samym wierzchu. Interpretacje zawarte w praktycznych wskazaniach są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego podmiotów kościelnych, głównie parafii.
0: A, czyli widzisz, jakie wyciekło.
1: No tak... No i między innymi mamy... Kurde, to było to? Coś mi się tutaj nie do końca za...
0: Coś z tego kościoła wyciekło. Takiego brązowego... Przepraszam bardzo, bo znowu lew zaryczał.
2: Immanonant Paweł Krawcze. Dzisiaj tylko Olbach. Kici potrzeba 20 zł.
1: Tak jak mówi lwica, kiedy tam jej ktoś pazurą dotknie.
0: Kwan! W ten sposób... Kwan, tak? Mhm. Czyli zadałeś kwan temu, co tak. Mówiłem o nich, o Pawelo i kwan. No, rolicja, ale tym razem się podpisali QAnon i Pawelo, że się dopasowali do tego. Jak
1: się... Teraz się
0: dwie dyszki, dziękuję, ale piszą tutaj kici potrzeba i olwach chcą znowu. Co oni tacy maniacy Lwów, ja nie wiem. No, dobra.
1: Ja nie wiem, może są we Lwowie. O, i między innymi mamy taki punkt odnośnie kolędy. Czy można zapisywać informacje o innych parafianach uzyskane od ich sąsiadów? Tak. Dane osobowe uzyskane od innych parafian można umieścić w kartotece parafialnej grupa 1, lecz w rozsądnym terminie po pozyskaniu tych danych, najpóźniej w ciągu miesiąca, należy poinformować osoby, których dane dotyczą, o źródle tych danych. Można także uświadomić osobom informującym, że o tym fakcie pozyskania zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą. Krótko mówiąc, jak możesz sobie donieść na sąsiada, a księżulo kiedyś musi, no najlepiej za miesiąc, ale może na świętego dygdy, powiedzieć to faktycznie parafianinowi, którego to dotyczy. Czy można zapisywać informację, że dziecko chodzi na religię? Tak, oczywiście. Proboszcz ma prawny obowiązek troszczyć się o rozwój duchowy swoich parafian. Czy można zapisać informację dotyczącą stanu cywilnego parafian? Można zapytać o to, czy domownicy są małżeństwem cywilnym lub kanonicznym, czy też o inny element stanu cywilnego, rodzinnoprawnej sytuacji i można taką informację zapisać na karcie kartoteki parafialnej, lecz tylko wówczas, gdy taka informacja jest istotna ze względu na prawną możliwość udzielania sakramentów lub gdy ma ona inne znaczenie dla duszpasterskich obowiązków duchownego. Inne znaczenie dla duszpasterskich obowiązków duchownego. Wtrynianie nosa w nie swoje sprawy na przykład, myślę, że spełnia idealnie ten punkt. Podobnie też jest odnośnie zapisywania, czy domownicy chodzą do kościoła. No, wynika to z duszpasterskiego obowiązku kapłana. To prawo kanoniczne nakłada obowiązek troski proboszcza o rozwój duchowy swoich parafian.
0: Czy kapłan może zapytać się, ile kto w rodzinie zarabia?

0: i gdzie pracuje i jaki ma numer buta. Tak, wynika to z troski kapłana. Czy kapłan może się zapytać o to, ile kto posiada mieszkań, jaki ma samochód i jaki jest jego ulubiony kolor? Tak, wynika to z troski kapłana.
1: Wiesz co, blisko, bo podpunkt H. Czy można zapisać informacje o tym, gdzie domownicy pracują? Można te informacje zapisać w kartotece parafialnej. Wynika to wprost z przepisów z 1947 roku, grupa pierwsza. Muszę do tego naprawdę dojść, bo to będzie piękna kompilacja. No i finalnie, czy można zapisywać informacje o stanie, o chorobach parafian? No to są dane, tak, dane dotyczące stanu zdrowia są danymi wrażliwymi, objętymi szczególną ochroną. Jednakże prawa kanoniczne nakłada obowiązek troski do szpacerskiej chorych poprzez regularne wizyty z posługą sakramentalną w ich domach oraz przez obowiązek udzielania sakramentu namaszczenia chorych. Ogólna informacja o chorobie parafianina może się więc znaleźć na karcie kartoteki parafialnej.
0: To jest głupsze niż filmy ze Stevenem Seagalem. Jeszcze.
1: Ale jest jeszcze dopisek, jednakże szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia mogą znaleźć się, o ile naprawdę jest to konieczne, ze względów duszpasterskich, wyłącznie w prywatnych zapiskach duszpasterskich.
0: Czy kapłan ma prawo poprawiać rajstopki chłopców i dziewczynek będących akurat na rekolekcjach? Tak, wynika to z troski kapłana.
1: Byłoby to oczywiście naruszenie nietykalności osobistej, ale ponieważ kapłan ma obowiązek dbać o przykładne życie swoich parafian, może im nawet majteczki wylizać.
0: A były takie tłumaczenia właśnie, jakiś tam tłumaczący się pedofil ksiądz mówił właśnie, że on te rajstopki tak tylko poprawiał, bo się bał, że dzieci zmarzną. Takie tłumaczenia w sądzie, czujesz? Słucha tego sędzina, która akurat chodzi trzy razy dziennie do kościoła, nad nią wisi krzyż i słucha tak. Tak, wystąpiły tu szczególne okoliczności troski kapłana o nienagannie ubrane rajstopki. Oddalam!
1: Tutaj między innymi w tym podręczniku, gdzie mamy 102 strony dokładnych instrukcji, w jaki sposób chronić dane osobowe, oczywiście z zachowaniem troski o naszych parafian, mamy między innymi rozdział 31, ogłaszanie kar kościelnych. Nie wolno, zgodnie z dekretem tego kościelnego inspektora danych ochrony danych osobowych, nie możemy monitorować ani ingerować, nie może ingerować ani monitorować przetwarzania danych dokonywanych przez trybunały kościelne w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. Czyli wiesz, taki inspektor danych osobowych, który ma taką czerwoną linię, której nie może przekraczać. Nie? Nie oznacza to jednak, że zasady ochrony przetwarzania danych osobowych w tym zakresie nie powinny być respektowane. Aczkolwiek podstawą ochrony będą przede wszystkim przepisy proceduralne. Ogłoszenie dekretu karnego lub wyroku oznacza ujawnienie danych poza forum procedury kościelnej sensu stricto. Oznaczenie suspensy jest przede wszystkim kwestią dobrego imienia osób biorących udział w procesie. Nie oznacza to jednak, że ogłoszenie dekretu karnego czy wyroku będzie automatycznie naruszeniem ochrony danych osobowych. I tutaj jest bardzo ciekawy cytat, który pochodzi z prawa kanonicznego, punkt 220, czy co oni tam mają, czy paragraf, czy jak to się tam nie zwie. Prawo dobrego imienia nie podlega bezwzględnej ochronie, lecz zgodnej z prawem kanonicznym. A wydanie i upublicznienie dekretu lub wyroku może mieć swoje podstawy w danej procedurze, przez co zgodnie z prawem, zatem nie mogłoby stanowić bezprawnego naruszenia dobrego imienia na forum kościelnym. Zatem... Każdy przypadek powinien być oceniany osobno, a oznacza to, że można ujawnić kościelny wyrok lub dekret karny, ale wyłącznie wewnątrz wspólnoty kościoła. Czyli ksiądz jak cię zrzuca z ambony, to jest wszystko okej, bo to jest w mirze kościoła.
0: No tak, to ja wiem, im wszystko wolno. Było też tutaj pytanie, co słychać u rolicji. Nie wiem, co słychać, wiem natomiast, że jest całkiem sporo fajnych podcastów, nawet na naszej stronie tutaj, nocneradio.pl, jak sobie wpiszecie w wyszukiwarce, trochę niżej tam trzeba zjechać, jest niezbyt dobrze ustawiona, ale wpiszcie tam rolicja i wam wyskoczy kilkanaście fajnych, ciekawych podcastów do odsłuchania w długie zimowe wieczory, a właściwie to w letnie teraz i w jesienne już niedługo. No. A ty wiesz, co słychać u rolicjantów?
1: No, wiem, że żyją, że mają się dobrze, także No w sumie tak do końca nie wiem, ale skoro stać ich na 20 zł, żeby ci wysłać, no to spoko.
0: Powodzi się, no.
1: O, szaleństwo. Mam jeszcze tutaj jeden ciekawy punkt, zbieranie ofiar, bo jak się okazuje, członkowie Rady Duszpasterskiej Parafii chodzą z takim, wiesz, zeszycikiem i tam odhaczają, tam z imieniem, nazwiskiem, adresem. Ofiardowcy wpisują do zeszytu prowadzonego w celu rejestracji ofiar swoje imię, nazwisko, adres, kwotę oraz poświadczają to podpisem. No i pytanie, czy to jest dozwolone? No bo czy na początku takiej listy, i to jest, wiesz, to jest takie pytanie zadawane, że to pytanie ktoś ci zada i ty masz zaraz przygotowaną odpowiedź. Czy na początku takiej listy powinna być jakaś formuła informująca o przetwarzaniu danych osobowych? Jak ona powinna brzmieć? Odpowiedź. Z tej racji, że sprawa dotyczy wyłącznie wewnętrznego życia Kościoła, zastosowanie będzie Cale miało wyłącznie prawo kanoniczne. Państwo w państwie, mojej drodzy, dopóki wszystko Krasu jest wewnątrz Łagba, wspólnot Kościoła, to kurde się nic nie liczy. Wiek przyzwolenia się nie liczy, dane osobowe się nie liczą, nic się kurwa nie liczy. A jeżeli do takiego dokumentu dotarłem, to pewnie i takie zaszyciki gdzieś tam skany bym gdzieś kiedyś wyrwał na pewno.
0: Wiesz, co się liczy? Dobro apostolskiej stolicy! I donejcik 44, magiczna liczba, tym bardziej robi się magicznie. I Slaver napisał: nie ma radiowca nad Krawcula, a potrzeba jest jego prorokiem, Krawculu Akbar. No czyli tak trochę słabo wypadasz, co najwyżej jako taki mahomecik tutaj. A Jan jest tutaj siła najwyższa.
1: Biorąc pod uwagę, co ludzie potrafią odpierdolić w imię Mahometa, to jestem spokojnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dumny z takiego wyróżnienia. No dobra, tych problemów jest więcej, ale to jest, mówię, to jest 100 stron, więc to jest takie, można powiedzieć, demo tego, co się za jakiś czas ukaże. Myślę, że nawet gdzieś tutaj jakimiś naszymi nocno-radiowymi czatami dzisiaj spróbuję wrzucić tego linka, żeby każdy z was mógł sobie pobrać i potwierdzić, że to autentycznie, faktycznie pochodzi ze strony internetowej jakiejś tam diecezji, z tego co pamiętam. No i no, nie jest to oczywiście podpis cyfrowy, no ale jakieś namaszczenie boskie będzie. No jest nieźle, jestem, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno rozbawiony, jak to wszystko wygląda. A też z drugiej strony, wiesz, tutaj najmniejsze szaraczki, robisz sobie tutaj jakiś biznes, zakładasz spółkę, masz 5000 kapitału, nie? Tak, i musisz, kurde, bulić jakieś tam umowy jakiegoś tam administratora danych, szkolenia, cuda na kiju, szyfrowanie, 10-poziomowe, super złożone hasła. To, kurde, trzeba było założyć związek wyznaniowy, czy ja wiem. Załóżmy Kościół Wolnych Komputerów. I maszyny będą wstępowały do tego związku i w momencie, kiedy dane osobowe będą się tam znajdować, nie będą podlegały żadnej ochronie, no bo proszę pana, prawo kanoniczne.
0: Azes pisze: relaks według P19, rozmowy o klerze. Relaksujemy się. Nie no, różne tematy są. Jeszcze mi się przypomniało, jak Steven Seagal... się wbił na jakiś bankiet, bo szukał tej dziewczynki porwanej i ta dziewczynka mu zostawiła z ciastek i koreczków na tacy zaszyfrowaną wiadomość i Steven Seagal tylko się popatrzył na tacę i od razu wiedział, że tam jest, że one są tak poukładane, że tam jest szyfr jakiś, taki sprytny jest, to w ogóle brechtałem. No tak mówię ci, tak głupiego filmu nie widziałem ostatnio. A jaki był najgłupszy film, jaki ty widziałeś w ostatnim czasie, który cię jakoś zażenował, który nie miał być głupi i był głupi, tylko miał być bardzo taki, wiesz, na poważnie i jakiś taki, wiesz, spoko całkiem i sensowny, a taka, wiesz, głupotka z tego jakaś wyszła reżyserowi.
1: Ostatnio oglądałem Sharkenstein, czyli horror klasy Z. No, można sobie wyobrazić, Frankenstein plus Rekin. Klasyka gatunku i był jeszcze, kurde, zaraz ci powiem, jak to się nazywało. To jest w ogóle dostępne, ono jest dostępne na YouTubie i tak się zastanowiłem, czy nie zrobić jakiegoś wspólnego oglądania na YouTubie, czy gdzieś tam przy użyciu tego naszego czegoś, jakiejś dziwnej, jak to się nazywało? Wydrążerca.
0: Ale to chyba mówisz o filmach, które miały być śmieszne i absurdalne, nie? A tutaj chciano zrobić całkiem do rzeczy film. Zabawne było też, jak Steven Seagal wbił na komisariat, ale się specjalnie dał oczywiście aresztować, tak żeby go tam zabrali, bo nie chciał na coś tam odpowiedzieć, to był taki jego plan. Zabrała go ta policjantka na komisariat, jeszcze nie wiedziała, że to jest były komandos, były pracownik CIA, żołnierz i asasin. I on przyszedł tam na komisariat i pani se gdzieś poszła, on od razu tam do komputera zhakował, się włamał, a potem jeszcze przy okazji podszedł do jakiegoś typa i pomógł mu sprawić, że takie rozpikselowane na maksa zdjęcie, na które się składało z 9 na 9 pikseli, on, słuchaj, zwiększył przepustowość łącz. I się zrobiło takie wyraźne mocno. Tak więc Steven Seagal posiada umiejętności hakerskie, których byś w ogóle zzieleniał z zazdrości. Nie wiedziałeś w ogóle, że takie rzeczy można robić.
1: Kurde, no technologia Cache, no to może technologia Seagala, przecież to ona przynajmniej działa, tak? W filmach zaczęło, było to, miało sens, więc wiesz, więc... Kurde, takiego krapa to powiem szczerze, że naprawdę dawno nie oglądałem, głównie dlatego, że wiesz, że głównie jakieś tam Netflixy, HBO i tak dalej, więc jeżeli coś się zapowiada tragicznie, no to po prostu wyłączam, nie będę się tutaj jakoś, wiesz, skupiał na tym, żeby zrobić sobie twaróg z mózgu. No pomyślmy, ale nie, nic mi do głowy za bardzo nie przychodzi, nawet sobie tutaj przeglądam listę ostatnio obejrzanych, ale naprawdę potężny kawał czasu, nic takiego się nie stało, szczerze mówiąc.
0: No, bo widzisz, musisz więcej oglądać filmów ze Stevenem Seagalem. Jeszcze fajnie pokazano Warszawę, bo tam właśnie się wszystko w Warszawie rozgrywa. I wszyscy piją wódkę, ci Polacy. Nawet ta policjantka sobie tak pije tą wódeczkę za każdym razem, jak gada ze Stevenem Seagalem, ale ona pije tak delikatnie sobie makielonka i tak tylko sobie odrobinkę popija. Jej szwagier, który prowadzi knajpę, okazuje się, że ma całą torbę broni, jak Steven się tam zbroi do walki z głównym Big Bossem, to oczywiście zaraz się znajduje pod barem cała torba broni, czyli i tam dzieci na ulicy... Na ulicy przy kamienicach grają w piłkę. Jakiś taki totalny absurd, wiesz, że ta Polska to taka, wszyscy poubierani trochę jak, nie wiem, jak w latach 70. jakąś, wszystko takie trochę szare, obskurne i wiesz, i boazeria na ścianach, stare komputery, taka Polska zapóźniona trochę, wszyscy se popijają wódeczkę, dzieci grają w piłkę, no nie mają tam żadnych innych zabawek, w piłkę grają. I Steven Seagal na końcu z głównym bossem się pojedynkuje na szable. W ogóle odkładają broń i się na szable się biją. Jakieś kurde. No i tak, i w wielu miejscach grają na skrzypcach, tak jakby to jakaś, nie wiem, jakieś takie ruskie bale, że tam przychodzisz, a tam grają na skrzypcach i jedzą kawior. I wódkę piją. Kawior, wódka i skrzypce. No taki, wiesz, jakby trochę to wszystko wyglądało, jakby Amerykanin sobie wyobrażał Polskę. Przyjechał tutaj i nie, to tutaj nie pokazujmy tych budynków właśnie nowoczesnych, pokażmy obskurne podwórka, wszyscy muszą wódkę pić, a ten ma mieć wąsy, barman, ta wielki wąs i ma całą torbę broni pod barem, no i autentycznie, jak Polak jakiś tam jest, to każdy ma wąsy.
1: Ale to wiesz, jeżeli przyjechali, to już by było, wiesz, już to by było trochę niezłego farta. Pamiętam, był kiedyś jakiś taki starszy odcinek Top Gear bodajże z końca lat 80., początku 90., gdzie właśnie zawitali do naszego pięknego kraju. No i tutaj, kiedy faktycznie się zderzasz z tą rzeczywistością, no to już wiesz, już masz bardziej takie sensowne, można powiedzieć, wnioski, ale sam pamiętam jeszcze w latach 90., gdzie tak trochę sobie podsłuchałem, jakoś właśnie mój wujek gdzieś tam prowadził negocjacje dotyczącą sprzedaży ziemi pod jakąś inwestycję z jakimś tam typem, który przyjechał do Polski, tam ileś tam naście działek chciał kupić i coś chce wybudować, no i oczywiście każdy Polak jak najbardziej chciał tutaj wyciągnąć pieniądze. No i ten Amerykanin, który przyjechał do Polski w latach 90. był w wielkim szoku, że mamy prąd.
0: No tak. W jakiejś encyklopedii Microsoftu jest pokazana Polska, właśnie jak jedzie sobie bryczka, konie. Szkoda, że niedźwiedzia polarnego jeszcze gdzieś tam nie ma w tle. No tak.
1: Ale wiesz, ale myślę, że jeżeli byśmy wzięli takiego statystycznego Polaka, który miałby opowiedzieć o życiu w Iranie, dajmy na to, no to też Irańczycy albo ludzie, którzy mają trochę więcej ogłady światowej, też by się mogli zacząć śmiać. A wiadomo, że to jest, wiesz, to jest film akcji, tak? Tutaj nikt się nie będzie spuszczał nad jakimś dokładnym odwzorowaniem tego miejsca, mi się wydaje, więc sądzę, że... No to nie miał być, no to, miał, to miał, miała być kolejna mordobijka ze Stevenem Seagalem, tam miała być choreografia, tam właśnie miały być jakieś sztuczki, rodem praktycznie z kreskówek. No ale to jest właśnie taka, no nie wiem, taki klimat, tak? No dzisiaj byśmy to nazwali filmem klasy B, no ale z drugiej strony też pamiętaj, że te filmy zajebiście dobrze się sprzedawały. One, bo tym bardziej nawet jeżeli sobie tutaj trafiły na nasz wschodni rynek, to i kasety wideo, tak, i jakieś ciągle przecież te gówna z Seagalem lecą w telewizji poprzetykane jakimiś reklamami, nie wiem dlaczego jeszcze w XXI wieku ktokolwiek to ogląda, no ale mimo wszystko to się w jakiś sposób sprzedaje, więc może założeniem było pociągnięcie tego aż do takiego absurdu. Bo zauważ, że jest tutaj pewna konsekwencja, że za każdym razem, że nie wiem, no, jest tutaj jakaś absurdalny storyline, jest potężny gwałt na logice dokonany, no ale to się sprzedaje, a wiadomo, że w showbizie i w każdym biznesie chodzi przede wszystkim o dochody.
0: Mhm, okej. Okay. No ale dzisiejsze filmy sensacyjne wydają mi się bardziej na poziomie i bardziej to się wszystko kupy trzyma. Taka radosna twórczość to już dzisiaj nie przejdzie za bardzo. Więc jak włączam sobie na przykład film o mistrzu Ip Man, czwartą część, bardzo fajna, to w ogóle to jest całkiem niezłe kino, bo tam, owszem, są walki, ale jest piękna historia opowiedziana. Można się dużo o Chińczykach dowiedzieć, o ich kulturze, o tym, jak inne narody starały się tam im mieszać. No trochę takie jest to... pokazanie w samych superlatywach w sumie tych Chińczyków, że oni tacy spokojni, mądrzy, każdy tam, wiesz, po prostu jest mistrzem ciskającym mądrościami na lewo i prawo, a wszyscy przybysze z zachodu, zachód to taki, wiesz, takie gbury, chamy, które nic nie szanują, po prostu takie, którzy by tylko, wiesz, chcieli tam niszczyć i grabić i przejmować, no takie... Było takie kino Blaxploitation, które pokazywało czarnych w samych superlatywach i zawsze byli tam silni, sprytni, mądrzy. No to trochę Chińczycy teraz takie kino robią, można powiedzieć.
1: No ale wszyscy takie kino, mi się wydaje, robią, tak? Jeżeli mamy do czynienia z, to chyba była polska koprodukcja, Dywizją 303, gdzie oczywiście, tak, to była... no całkiem sensownie, wiarygodnie pokazana, tak, ale coś było Piłsudski, coś tam o bitwie z 1800 bodajże 12 roku, żaden ze mnie ma tylko, także tutaj tak sobie, wiesz, tak rzucam tylko hasłami, to też jest pewne takie, wiesz, budowanie pewnej, jak to określić,
0: były
1: jakieś takie... Nie, było jakieś takie określenie na sztukę, która ma na celu pokrzepienie serc, że robisz dzieło ku pokrzepieniu serc i ono na terenie Polski powstało, na współczesnym terenie Polski powstało, bardzo się zawiązało właśnie w okresie zaborów, gdzie faktycznie no, ludzie byli nękani, ludzie byli dręczeni i jednak od choćby Moniuszko i Straszny Dwór jest tutaj pięknym przykładem takiego dzieła ku pokrzepieniu serc, że mimo wszystko, tak, mimo wszystko w tej ciemnej dupie nawet potrafimy, nawet jeżeli się rozgościmy, to w dalszym ciągu jesteśmy dumnymi Polakami, bo mamy z czego być dumni. No i no, to jest, wydaje mi się, że całkiem normalne, tak? To jest jakieś coś, co będzie zarówno, po pierwsze się dobrze sprzeda, będzie dobrze przyjęte, zarówno przez widzów, jak i przez krytyków. Będzie może śmieszne dla innych nacji, ale nie wieszałbym aż tak psów i się czepiał, że tutaj znowu jakieś takie kino, które się skupia, żeby pokazać w samych superlatywach, wszyscy to robią. Weź sobie jakikolwiek film wojenny wyprodukowany przez Stany Zjednoczone, no to przecież to jest żywa reklama tego, żeby wstąpić do Marines.
0: No tak. No, jeśli chodzi o Hollywood, to spodziewałbym się, że będzie jeszcze więcej filmów o Holokauście, o dzielnych, bohaterskich Żydach. A jakich tematów nie zobaczymy? No, może jakichś takich, które by przedstawiały na przykład dawnych Semitów, tak wracając trochę do tematu Sumerów w niekorzystnym świetle, to nigdy takiego czegoś nie zobaczymy na pewno. Będzie coraz więcej filmów, gdzie geje i różne mniejszości tak są fajnie pokazywane, to mądrzy, sympatyczni, wrażliwi, a no, pewnych tematów nie będzie. Jednak się różni trochę kino europejskie od Hollywood. To hollywoodzkie kino też bardzo tak gloryfikuje często wojnę, pokazuje. Niby mieliśmy też trochę tych filmów antywojennych, ale to dziwnym trafem, jak ktoś zasłynie ze zrobienia dobrego, naprawdę antywojennego filmu, albo jak nagra film o elitach, o masonach, przedstawiając różne dziwne, zagadkowe rzeczy, to dostaje zawał serca. Zawał serca albo raka dostanie, może mu wszczepią raka albo coś.
1: Trochę generalizujesz ze względu na to, że oczywiście mamy wielki wstyd i komerchę, która się wywodzi z Hollywood, ale też mamy jakieś bardziej niezależne produkcje. Mamy czy to właśnie dodatkowe niezależne, to znaczy niezależne finansowanie. Finansowanie nigdy nie jest niezależne, ale właśnie coś, no pamiętaj przede wszystkim, że film, który będzie robił coś nowego, który będzie wprowadzał nową jakość, on się nie sprzeda. Ludzie na tym nie zarobią pieniędzy, ponieważ ludzie jako tępa masa woli sobie oglądać, nie wiem, aż to, że chciałem powiedzieć, że Avengersów, ale już niech będzie, że Batmana sobie lubią oglądać, tak? I to jest dla nich zjadliwe. I taki film o Joker wyjdzie i o, to jest kontrowersja, no wow, ale to jest dalej kontrowersja w pewnych bardzo określonych ramach, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, nie poruszyć właśnie żadnego kontrowersyjnego tematu. Tutaj wiesz, tutaj sobie z jakimś dystansem do tego podejdziemy. No mamy listę Schindlera, tak? Przykładowo, która się odbiła na całym świecie bardzo wielkim i szerokim echem. Tylko czy widzisz, żeby jakieś kina, no studyjne kina, no to jeszcze może, ale żeby kino zrobiło sobie, nie wiem, nocny maraton, jakaś taka sieciówka, Helios, dajmy na to, nocny maraton filmów, po których chce ci się żygać, tak? No nikt tego nie zrobi, bo ludzie nie chcą takich rzeczy oglądać. Przede wszystkim, no sztuka, jak to jakiś czas temu mówiłem, polega na wywieraniu, na wyzwalaniu w człowiekach emocji. Tylko, że to kino, które się dobrze sprzedaje, to kino hollywoodzkie, będzie się skupiało tylko i wyłącznie na emocjach dobrych. Tak samo Bollywood, nie bez powodu, sobie tylko jedną literkę zmieniło i kolor skóry aktorów i trochę przycięło na efektach specjalnych, też operuje tylko i wyłącznie na pozytywnych emocjach. I w momencie, kiedy masz produkcję, czy to będzie film, czy to będzie gra, czy to będzie utwór, który bierze trochę więcej z tego całego pięknego wachlarzu wszystkich emocji, no to już jest potężny, wiesz, potężny dramat. Bo jak tak można? Dlaczego wy mi to pokazujecie? Dlaczego ja to za to zapłaciłem? No nie, no to kurde, ludzie nie chcą, nie wiem, boją się myślenia, nie wiem jak to do końca określić. Nie, myślę, że nie chcą, tak? Że chcą tego kotleta, tak? Kapelę w niedzielę i żeby wszystkim zmęczonym znów było weselej. Jak to Dałkrzewicz śpiewał i tak to się kręci i nie da się uciec przed życiem, co zwie się za dupie. Cytując klasyka. No więc nie jest tak, że nie ma takich filmów. Jest choćby festiwal Sundance i kanał z filmami Sundance TV, który właśnie bardzo mocno pompuje, promuje to kino niezależne, gdzie możesz sobie zobaczyć bardzo abstrakcyjne historie, które są oderwane od rzeczywistości. To znaczy takiej, wiesz, takiej naszej rzeczywistości filmowej, to miałem na myśli, gdzie spotkamy się z czymś zupełnie, zupełnie innym. Albo nie tak dawno temu film, który polecałem, Floki, Kokoda, też z horror ze Skandynawii, który jest tak dziwny, który jest tak bardzo niemiły, że dosłownie jak to oglądasz, to lepiej sobie weź miskę, bo się zżygasz po drodze. Tylko że to właśnie ludzie nie chcą żygać podczas filmu, oni nie chcą czuć złych emocji, nie będą płacili za to, więc do czego tutaj dążymy, tak? Nie ma czegoś takiego jak kino zachodnie, kino wschodnie, są pewne, powiedzmy, jakieś przyzwyczajenia, ale to jest opowiadanie historii, tak? Jeżeli zwrócimy sobie na całą uprawę, czyli muzyka, praca kamery, praca mimiką, praca tembrem głosu, no to i sobie weźmiemy takiego laureata Oscara, czyli Parasite, koreański film, który naprawdę zrobił furorę i wywiera niesamowite wrażenie, jeżeli chodzi o budowanie historii. No to czy to jest kino wschodnie, czy to jest kino takie azjatyckie? No są Azjaci, tak?
0: No ale dzisiaj się miesza szczerze... to wszystko mocno, nie? Dzisiaj tak, ale... coraz więcej mamy takich produkcji, po których już ciężko powiedzieć, czy to kino zachodnie, czy wschodnie. Są po prostu coraz więcej jest kooprodukcji.
1: No. Znaczy to, do czego zmierzam, to jest, że nie istnieje coś takiego jak kino wschodnie, zachodnie, polskie, europejskie, niemieckie, jakieś tam, czy jest Wysp Owczych. Istnieje Hollywood, które robi 99% PKB, jeżeli chodzi o produkcję filmów. I to jest niefajne, bo to narzuca nam pewien kaganiec, nam pewien styl myślenia i jeżeli sobie weźmiemy jakiś coś z tak zwanego kina alternatywnego, coś właśnie z produkcji sfinansowanej nisko, no to okej, okay, no to jakoś wygląda i jest w pewien sposób różne, ale też mamy produkcje, które choćby w Polsce widzimy jakieś tam, nie wiem, Cats Vegas, czy inne Planety Singli, czy inne tam, jak to się nazywało, nie wiem, jak Miłość to był serial, ale coś tam też, że 10 kurde części tam zawsze ten brodaty Karol, jak on się chyba nazywa, gra. To jest takie wannabe Hollywood, tak? Że to jest w dalszym ciągu kino amerykańskie, tylko że jest nagrane w Polsce, że jest wyprodukowane w Polsce, że się sprzedaje tylko w Polsce i jest forsowane potem Listy do M. O, Listy do M to się nazywało. Ale to jest Hollywood. To jest Hollywood, bo to jest kalka z tego, co zostało wzięte z tych wielkich produkcji, które zajebiście dobrze się sprzedały za wielką wodą. Więc fajnie by było postawić tę granicę, wiesz co, bardziej poziomo niż tak oddzielać to według krajów, bo wydaje mi się to bardzo nieuczciwe. No właśnie ten Bollywood, który też kopiuje bardzo z hollywoodzkich superprodukcji, jakoś tam sobie daje radę. Rosjanie robią przecież też całkiem niezłe superprodukcje. Tutaj akurat tego skażenia, no z Hollywood biorą to co najlepsze moim zdaniem, więc kino rosyjskie współczesne, szczególnie science fiction, myślę, że Strugaccy byliby bardzo dumni. Patrząc na to, co się dzieje współcześnie. Jeżeli patrzymy na kino, to przede wszystkim powinniśmy oderwać wszystko, co jest z Hollywood i wszystko, co jest z tym związane. I dopiero wyzbyć się wszelkich analogii, że to ci przypomina, nie wiem, Awatara, w Kompanię Braci czy cokolwiek. Nie. Oderwijmy się od tego i dopiero zacznijmy oceniać, bo inaczej będziemy wpadali w cały czas w to, że jest jeden taki wielki korporacyjny producent i wszystko do niego się porównuje.
0: No, jeśli mowa o Hollywood, mamy dużo naprawdę świetnej twórczości. No, ostatnio sobie przypominałem twórczość Stanleya Kubricka. Kurczę, to był reżyser. Strasznie mi brakuje tej klasy reżyserów i producentów w sumie też. Przypominałem sobie Oczy szeroko zamknięte. Dużo bym dał, żeby się dowiedzieć, co zostało wycięte i czy w sumie, czy na pewno został ten film tak masakrycznie ocenzurowany, jak się mówi, bo to też może być trochę fake news. Natknąłem się na informacje, które podważają trochę tą teorię, że tak strasznie ten film został po śmierci Kubricka przejęty przez masonów, iluminatów i wykastrowany z ważnej treści. Wydaje mi się, że może to być przesadzone trochę. Poza tym często to są naturalne zabiegi, bo czegoś tam brakuje, coś nie zostało jeszcze dokręcone. Tak było z ostatnim filmem Bruce'a Lee. Gra śmierci, który został praktycznie zrobiony na nowo, ale tylko dlatego, że Bruce pozostawił po sobie notatki jakieś. Nie do końca jeszcze to było wszystko dopięte, no i zginął, no i trzeba było coś z tym zrobić. I śmiem twierdzić znowu, że kurczę, że te zmiany wyszły na dobre bardzo, bo się zrobił o wiele ciekawszy film niż to, co miało wyjść z ręki Bruce'a, który się w pewnym momencie wziął za reżyserowanie mocniej. I w ogóle też Bruce'a Lee znajdziecie właśnie w tej czwartej części sagi o Ip Manie. Też się pojawia właśnie młody Bruce, który jest w Stanach, który rozwija tam swoją karierę. Bardzo fajny wątek. No, a też tak się zastanawiam, co w tej głowie Kubricka się działo, jaki jest taki ogólny przekaz jego filmów, wydźwięk. No i wychodzi na to, że w dużej mierze to jest takie rozczarowanie cywilizacją bardzo mocne i znaczy człowiekiem jako istotą. On wskazuje człowieka pokazuje człowieka w bardzo w sumie niekorzystnym świetle i jako taką istotę, która robi tutaj dużo zła, buntuje się, sprzeciwia, ma skłonności do zła przede wszystkim. To nie jest, to jest bardzo negatywna ocena człowieka jako istoty. No, widać to wyraźnie w Mechanicznej Pomarańczy, w Odysei też trochę w sumie, nie?
1: W zasadzie we wszystkim po kolei.
0: We wszystkim, no, a już Full Metal Jacket. No, ale no, te ostatnie filmy są zagadkowe, no bo te trzy ostatnie, Lśnienie, Full Metal Jacket i Oczy Szeroko Zamknięte, to są trochę takie filmy, które faktycznie jakby dotykały rzeczy, których proszę nie dotykać, prawda? No bo mamy tutaj antywojenny film, mamy film Lśnienie, w którym są zagadkowe sceny, które miałyby rzekomo sugerować, że nie wylądowaliśmy wcale na Księżycu, że to, co robi NASA, to jest taka dziecięca gra z nami trochę, i mamy Oczy Szeroko Zamknięte, film o elitach zdeprawowanych, ale w zasadzie to jest film mniej o elitach, a bardziej o tym, że człowiek jest istotą mocno seksualną, tak jakby, i że poprzez ten seks elity nas starają się w dużym stopniu kontrolować. Tak to odczytuję trochę.
1: A może to jest taka, wiesz, taka kompletna opowieść życia od Lolity do elity.
0: No i Lolita właśnie jeszcze, no. Ciekawe, co Kubrick by powiedział o Hollywood, jakby żył. Może to samo, co niektóre gwiazdy mówią, co Mel Gibson mówi o Hollywood, albo co ci molestowani ludzie, co byli chłopcami podczas kręcenia Goonies. No, już mówiłem o tych dziwnych takich żartach. Tu, wiesz, jak z ust dziecka padają żarty o narkotykach i sadomaso, to wiedz, że coś się dzieje, nie? Ale ty chyba jesteś sceptyczny znowu i powiesz, że to szury tu szurają, a Hollywood to zwyczajni ludzie. Tylko, że zamiast podawania serenki, to kutas do buzi na dzień dobry i zapraszamy. Po wykonaniu tej czynności zapraszamy do naszego biura.
1: Sceptycyzm nie opiera się na... Sceptycyzm i denializm to są dwie różne rzeczy. Denializm jest to odrzucenie pewnych rzeczy mimo istnienia dowodów, natomiast to był denializm, a sceptycyzm polega na tym, że wiemy, czego nie wiemy i nie próbujemy się tutaj za bardzo domyślać i szukamy, nie wiem, staramy się, jeżeli już sobie coś domyślamy, to próbujemy sobie znaleźć jakieś takie najprostsze wyjaśnienie. I to, co widzę, badając różne informacje, bo też się trochę ostatnio bardziej skupiłem nad rzeczami. Jeżeli jest jakaś afera, jeżeli jest jakieś coś dziwnego, to bardzo często jest wystawiana jakiś taki albo chłopiec do bicia, który zostanie za daną rzecz skazany, powieszony, zlinczowany, on się pojawi w mediach i w ogóle wszyscy stwierdzą, o to kurde, już teraz wygraliśmy, możecie spać spokojnie, możecie spać dalej. Albo pojawi się właśnie taki Mel Gibson, który zacznie totalnie szurać. Nie wiem, czy to jest jego własna idea, czy coś mu tutaj ktoś coś wmówił, może coś mu pokazano, żeby zrobić żart z całej historii. Bo pedofilia w Hollywood jest faktem. Pedofilia w showbizie jest faktem. Tam, gdzie są pieniądze, tam się pojawiają pedofilie jakimś magicznym sposobem, no bo to jest jakieś takie ekstremum, do którego prawdopodobnie, jeżeli by przeprowadzić jakieś badania psychologiczne, kompletnie mową na losowej próbie 1000 osób, które faktycznie by szczerze odpowiadały, żeby ich tak zbadać pod wykrywaczem kłamstw, i zapytać ich, gdybyś miał taką, nie wiem, 12-letnią Lolitkę i miał ją dla siebie na całą noc i mógł ją zgwałcić i masz 100% pewność, że jesteś w takiej siatce, że nikt cię tutaj nie dotknie, nikt się nigdy o tym nie dowie, nie będzie absolutnie żadnych konsekwencji, to tych osób o skłonnościach pedofilskich nagle by się zebrało dużo, dużo więcej niż nam się może wydawać.
0: Oczywiście, że tak, ale to chodzi też o to, żeby... To nie chodzi o to, czy kto i ile osób ma takie skłonności, tylko czy ktoś się potrafi powstrzymać przed robieniem rzeczy, których nie powinien robić też, nie? To o to też chodzi. Nie?
1: Myślę, że tak, ponieważ... Dlaczego nie mamy tak, nie wiem, bardzo powszechnych morderstw, kradzieży? Z jednej strony jest oczywiście strach przed karą, ale z drugiej strony jest też takie, no kurde, wolałbym... Ja może teraz, jak ja cię nie okradnę, no to być może nie okradną mnie. Jak ja tutaj nie zgwałcę dziecka, to być może mojego dziecka nie zgwałcą. Może też na takiej zasadzie. No nie wiem, jak to w ogóle zrozumieć, bo to też tak trochę ostatnio bardziej jestem szczery i pamiętam, jak wczoraj czy przedwczoraj wrzuciłem na czata link odnośnie komentarzy dotyczący pod tytułem, znowu będzie o kościele, ale tym razem do mnie się możecie przyczepić, bo to ja mam rage'a. Jak zmusić swoje dziecko do pierwszej komunii świętej? No i tam były porady tam w stylu pasa i tak dalej. Ktoś na czacie się wypowiedział, że a się w dupach poprzewracało i żadne dziecko nie będzie rezygnowało z komunii, bo nie chce przecież stracić prezentów. I stary, jakby taki jakaś taka klapka mi się przełączyła w głowie. Ja pierdolę, czyli Kościół sobie podał rękę z kapitalizmem, ponieważ ta cała ideologia jest ich aż tak gówniana, że za darmo nawet dzieci jej nie będą chciały. I tak samo, gdyby, nie wiem, wprowadzić dekretem, że nie może być prezentów na pierwszą komunię świętą. Stary, w ciągu jednego pokolenia mamy z głowy religię.
0: No, trzeba zachęcać w odpowiedni sposób. Tutaj sobie też gdzieś mi mignęło. Rzeczniczka Clintona twierdzi, że były prezydent był na wyspie orgii Epsteina tylko 4 razy, a nie 164.
1: A to wiesz co, tutaj akurat sporo się ukaże ze względu na to, że został opublikowany ponad 2000 stron protokołów z przesłuchań, które zostały ocenzurowane w ciekawy sposób. Wiesz mniej więcej, jak działa format PDF. Tam można sobie na skany nakładać jakieś obiekty wektorowe, nie? Mhm. Więc ktoś sobie wziął tego PDF-a i tak to ocenzurował, że nałożył po prostu czarne kwadraty. Więc można tego PDF-a wyedytować, zdjąć te czarne kwadraty, tylko tego jest 2200 stron, więc słuchajcie, to naprawdę pierdolnie, ale to trzeba przeczytać, bo to jest 2000 ponad stron, więc za parę miesięcy możemy sobie trochę tę wiedzę zalegalizować też. O Billu Gatesie się okaże, że nigdy nie brał udziału w żadnych masażach, że to było jakoś tam zawsze wypoziomowane, że tak jakbyś, wiesz, jakbyś miał taką pudełkową, RPG-ową fabułę, tak, że w pewnym momencie twierdzisz, że nie, tutaj już przestajesz się czuć bezpiecznie, więc nie idziesz w kolejne pudełko. Sam, ja mówię, pobieżnie to przejrzałem, wiem, że taki dokument istnieje i jest upubliczniony i że został rozkodowany, więc to będzie torpeda, ale to jest news z tego tygodnia, więc nie spodziewajcie się czegoś w najbliższym czasie, no bo to jest kurde 2000 stron, to nikt normalny tego w 2 dni nie przeczyta.
0: Rozkodowany powiedziałeś, to tak jakbyś mówił rozkodowany o dokumencie Worda, w którym ktoś pozmieniał czcionkę na białym tle, żeby nikt nie przeczytał, nie?
1: To takie... O, to jest bardzo dobre porównanie. Tak, to mniej więcej właśnie w ten
0: to
1: sposób
0: zostało. Hakiera trzeba niezłego, żeby to odszyfrować.
1: Wiesz co, to nie jest pierwsza tego rodzaju wpadka. FBI zaliczyło takich naprawdę mnóstwo.
0: Świetnych mają specjalistów, widać, nie?
1: No ale kurde, no wiesz, no to nie są ludzie, którzy są IT, tak? To są ludzie, którzy pracują gdzieś w archiwach, którzy ledwo co potrafią obsługiwać Excela. Więc w sumie dobrze, tak? Bo też jest coś takiego, że na podstawie Freedom of Information Act, bodajże po 50 latach nawet wszystkie tam teksty, dokumenty z klauzulą tajne zostają odtajnione, bo tak działa amerykańskie prawo. No i tam na tej podstawie mamy tam jakieś informacje odnośnie Blue Book, tak? Odnośnie tam Roswell, odnośnie UFO i tak dalej.
0: Blue Book? A czym jest Blue Book? To nie słyszałem.
1: Blue Book to jest taka księga, która była przez 2 lata zbierała wszelkie przypadki UFO zarejestrowane przez wojska amerykańskie, no i tam po prostu taki katalog, tak, że tutaj ten zobaczył coś takiego, zadziałało to albo nie zadziałało, no takie powiedzmy situation reporty.
0: A propos jeszcze takiego rozkodowywania, to może by się dało napisać skrypt, który po prostu usuwa warstwy z tymi czarnymi kwadratami. Może, tak jak tu podpowiada słuchacz, sztuczna inteligencja mogłaby w sumie łatwo. Dzisiaj sztuczna inteligencja potrafi zaskakujące rzeczy. No cały ten system pod tytułem deepfake, który podmienia twarze na filmach, na twarze innych aktorów. Dzięki czemu możemy nagle zobaczyć Terminatora z Sylwestrem Stallone albo Stallone sam w domu zamiast Kevina i takie różne inne, no to w życiu bym się nawet nie spodziewał, że dojdzie aż do takiego rozwoju grafiki, że sztuczna inteligencja będzie... Zawsze mi się to kojarzyło z totalnym science fiction, a już mamy i to na domowym komputerze możemy robić takie operacje. A miałem do ciebie pytanie, bo pewnie będziesz wiedział. Czy przychodzą ci do głowy jakieś takie... rzeczy, które będziemy mogli za niedługo zrobić, bo na razie te deepfake'i się ograniczają do podmiany twarzy w zasadzie. A czy można coś innego spróbować za pomocą tej sztucznej inteligencji zrobić z grafiką, z filmem? Co jeszcze, co wykracza poza te podmienianie twarzy i robienie deepfake'ów, że prezydent coś tam ogłasza, a naprawdę to nie ogłaszał? Czy może coś z dźwiękiem na przykład, że da się przerobić zupełnie czyjś głos na głos identyczny z inną osobą? Wiesz, czy podrobić głos można tak samo jak grafikę się podrabia?
1: No oczywiście, że można. Jest to trochę skomplikowane. Oczywiście potrzebuje to odpowiednio dużej bazy, ale myślę, że my tutaj nadając czy dzwoniąc zrobiliśmy już wystarczająco dużą bazę. Więc wyobraź sobie, w tej chwili technicznie jest możliwe, żeby na przykład zadzwonić swojego numeru telefonu. I wyobraź sobie, że jesteś prezesem wielkiej firmy. I ktoś właśnie uzyskał dostęp, nie wiem, sklonował sobie twoją kartę SIM i dzwoni do asystentki zarządu i mówi: tutaj pani Karino, tutaj niedługo przyjdzie taki pan, który będzie po te serwery za 300 milionów przyjechał, to taką ciężarówką przyjedzie, to niech pani tam załatwi i tak dalej. To będzie pierwszy taki punkt zderzenia i to jest, zdziwiłbym się, że jeżeli by się to już nie stało. Bo to jest coś do osiągnięcia przy użyciu naszych codziennych rzeczy. Więc bardzo duże pole na pewno do oszustów i ogromne pole dla naszego takiego ogarnięcia, bo jeżeli widzisz, że taka metoda na wnuczka z roku 2020, jeżeli widzisz, że ktoś dzwoni z numeru twojego wnuczka, jeżeli słyszysz, że to jest ten twój wnuczek, no to stary, no nie trzeba być miotkiem, żeby to po prostu łyknąć od początku do końca, ale właśnie z drugiej strony gorzej. Jeżeli coś takiego wykorzystamy na jakichś tam czerwonych telefonach ukrytych gdzieś w Białym Domu albo gdzieś głęboko w Kremlu, jesteśmy przyzwyczajeni do tego i dźwięk tutaj faktycznie będzie nam płatał całkiem niezłe figle pod tym względem. Co jeszcze, jeżeli chodzi o przetwarzanie obrazu?
0: Bo Paweł tutaj napisał, że deepfake to i głos, i grafika. No ja bardziej grafikę widziałem. Wydaje mi się, że technologia, która by sprawiła, że ja coś sobie tutaj gadam, nagram audycję, a potem to zostanie przez sztuczną inteligencję zamienione na głos Sylwestra Stallone i będziecie wysłyszeli... No to raczej chyba nie jest jeszcze możliwe, bo głos bardziej skomplikowany jest, myślę. Nawet jak dysponujesz jakąś dużą bazą, bo to zawsze polega na tym, że jest jakaś baza, którą sztuczna inteligencja analizuje i zdobywa informacje na tej podstawie, że ma dużą próbkę różnych zdjęć. Znaczy bardziej to polega na tym, że komputer dostaje wiadomości na temat, jak dane zdjęcie zostało zmienione na inne i stara się powtórzyć tą metodę zmieniania po prostu, tak jakby jednego na coś innego. No ale głos to jest akcent, tempo, pewne charakterystyczne cechy, że ktoś się zacina, ktoś se pleni. To strasznie mi się skomplikowane wydaje do podrobienia.
1: I to jest właśnie punkt, którego póki co jeszcze nie ogarnęliśmy, bo rzeczy takie jak obraz czy dźwięk, tutaj Paweł ma rację, tak? Bo są też deepfake, to algorytm adaptacji w takim dużym, naprawdę zajebiście dużym uproszczeniu, upodobnienia jednego strumienia danych do drugiego strumienia danych. Wobec czego technicznie jest jak najbardziej możliwe, żebym, no może nie w real time, ale jakoś tam sobie nakarmił taką sieć neuronową głosem Krawca i teraz ja coś mówię do mikrofonu, a brzmi to głosem Krawca. To jest w 100% technologicznie w tej chwili do zrobienia. Tak? Nawet podejrzewam, że po nauczeniu takiej sieci neuronowej telefon komórkowy byłby w stanie to przeliczyć. Tylko jest jeszcze inny problem. Stylometria. Ponieważ każdy z nas, jak sobie rozmawialiśmy w niedawnej audycji o rozmawianiu, każdy z nas ma jakieś takie swoje wstawki. Każdy z nas ma właśnie te charakterystyczne akcenty i o ile zacięcia czy zająknięcia jeszcze można jakoś zaprogramować, to rzucanie pewnych, czy to takich brzęczysłów, takich słówek, które są dla nas charakterystyczne, no to też można tam powiedzieć, weź tutaj wstaw od czasu do czasu.
0: Całe te...
1: Ja odkryłem...
0: Ja jako zbawiciel, na przykład co jakiś czas wstaw, ja jako zbawiciel twierdzę, że, albo wstaw co jakiś czas całe te ogółem, albo kuźwa, co jakiś czas. Kuźwa, dobry kuźwa, witam kuźwa w mojej kuźwa audycji. No to dałoby się. To chyba nie jest aż tak, to nie jest najtrudniejsze w tym wszystkim, wydaje mi się.
1: To by się dało, ale weźmy jakiś szerszy paragraf. Weźmy sobie jakąś, nie wiem, nie obrazi się na pewno, dłuższą wypowiedź Jacka Blachy, tak? Gdzie coś tutaj jedzie i nagle się pojawia i to jest właśnie chocholi taniec w fekaliach. To jest kompletnie z dupy. Ale to wiesz, że to jest takie blacharskie, to jest tak bardzo jego, że wiesz, że to jest on, to musi być on, tak? I żadna sztuczna inteligencja na ten moment nie jest w stanie rozpracować ludzi stylometrycznie. Są pewne próby, strasznie mnie ten temat w ogóle fascynuje, przetwarzania tekstu poprzez AI, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z obrazem, to jest prosty sensor, tak? Mamy jakąś matrycę, wpada światło, odczytujemy to światło, przetwarzamy na piksele, mamy obraz, kombinujemy. Mamy dźwięk, to jest prosta fala dźwiękowa, ma swoje częstotliwość próbkowania, jest ładnie wygładzona i tak dalej, ale mamy tekst, mamy język, największe odkrycie ludzkości w całej jego historii. I to jest naprawdę konkret. To jest naprawdę konkret.
0: Czyli podsumowując, sztuczna inteligencja może starać się przerobić potrzebę na krawca, ale nigdy nie podrobi, nigdy potrzeba nie będzie miał takiego dowcipu, takiej inteligencji, takiej swary.
1: Nigdy. Będzie miała nawet dużo lepszy dowcip niż ja, będzie miała dużo lepsze prowadzenie narracji, a czasami będzie się zacinała, żeby też mnie podrobić, ale będzie jej brakowało tych jakichś charakterystycznych uruchomień, tak, że no dobra, możemy sobie tutaj wyśledzić, że jeżeli i wzięba den wściekłość plus 10, nie? Dajmy na to, to jest jeszcze do zrobienia, natomiast język w dalszym ciągu, procesowanie żywego języka jest kompletnie w powijakach. Absolutnie nie powiem, że nigdy to się nie uda, ze względu na to, że maszyny są dużo bardziej doskonałe niż my. Nasze sygnały neuronowe, tak? One są odpalane chemicznie, nie elektrycznie, tak? Sygnał, który idzie od naszego mózgu do naszej dupy, on pędzi tak z prędkością około 100-150 km na godzinę. Jeżeli byśmy to zastąpili światłowodem, no to mamy 300 tysięcy kilometrów na sekundę, więc dużo szybciej bym się zesrał po odkrojeniu tego healthpena. Więc pod tym względem naprawdę ta sztuczna inteligencja nas przerośnie, ale utworzenie języka, bo zrozumienie języka to jest jeszcze pół biedy. To mamy jakieś takie sztuczne języki, czy to języki programowania, czy to takie języki... Edward Snowden o tym mówił, że kiedy nie wiem, chciałeś sobie, mieli taki projekt, że kiedy chciałeś sobie wyszukać jakiegoś tam, nie wiem, informację na temat ziomeczka, to mówisz, dajcie mi tutaj, daj mi informację o ostatnich lokalizacjach z 10 lat krawca. I cyk, na monitorze natychmiast się wyświetla.
0: Kibel, kuchnia, sypialnia, pokój, kibel, sypialnia, kibel, sypialnia, pokój, sypialnia, kibel.
1: No tak, więc to jeszcze było, ale to też był specyficzny język, że musisz się zniżyć do poziomu maszyny. W tej chwili można zbudować, dajmy na to, już nie mówmy o człowieku, ale zbudować kota, sztucznego kota, bionicznego kota, który będzie miał jakieś tam serwomechanizmy, które będą udawały skakanie, będzie wszystko, jeżeli chodzi o jego kocie ruchy, idealnie domknięte, będzie mruczał tak jak twój kot, będzie wyglądał jak twój kot, ale będzie się zachowywał inaczej. I AI tego nie potrafi jeszcze sklonować. Jeszcze.
0: Problematyczne wydaje mi się też popełnianie błędów, bo możemy starać się zaprogramować sztuczną inteligencję, żeby popełniała błędy, ale zauważ, że to będzie zupełnie, to będzie z góry pewien system popełniania błędów. To będzie pewien mechanizm popełniania błędów celowo stworzony, a człowiek popełnia błędy, no bo popełnia, bo jest niedoskonały i pewne mechanizmy czasem zawodzą i to mi się wydaje trudne do podrobienia, jeśli nie niemożliwe. Po prostu technologia cyfrowa w przeciwieństwie do analogowej może się okazać, że to po prostu jest inne narzędzie, które ma swoje ograniczenia względem nas, znaczy względem tego, jak my działamy. Że nie podrobisz do końca i może się to okazać, że to tak jak podrobienie za pomocą kredek świecowych banknotu. Wiesz, no możesz się starać, możesz bazgrać, ale to ci nie wyjdzie. Lepiej lub gorzej zrobisz, ale choćbyś się zesrał, to nie podrobisz tymi kredkami świecowymi tego banknotu. No,
1: no tuż mylisz się całkowicie. Jeżeli chodzi o samą... samo działanie sztucznej inteligencji. Wyobraź sobie, bawiłeś się kiedyś tak, że się klocki domina układało, tam pachnąłeś jeden i one się tak rozwalały. Kojarzysz mniej więcej, na czym to polega?
0: Wiesz co, się troszkę zamyśliłem i zgubiłem. Czy możesz powtórzyć?
1: Klocki domina. Ustawiasz jeden za drugim, albo jakiś tam sobie kształt robisz i tak jeden pierwszy pykniesz i całe się jakoś tam rozkładają fajnie.
0: No to tak, każdy chyba widział. No.
1: Mniej więcej na tej zasadzie będzie działała jednokierunkowa sieć neuronowa. Dodatkowo wyobraź sobie, że masz dużo tych klocków domina i na przykład zrobisz sobie taką pętlę, że ona gdzieś, że tutaj ten klocek gdzieś wróci, gdzieś, jeżeli dużo odpowiednio klocków się weźmie, to kawałek się podniesie. I nawet, dobra, zostańmy przy liniowej sieci neuronowej. I mamy ten całkowicie przewidywalny, zależny od tego, jak pachniesz w ten pierwszy klocek domina, jakiś finalny rozkład. I jeżeli chciałbym zaprogramować błąd, to wtedy z prawdopodobieństwem 1 do 100, dajmy na to, który byłby jeszcze zależny od jakiejś funkcji emocji, że jeżeli jestem zdenerwowany, to bardziej popełnię błędy, jeżeli jestem bardzo uspokojony, to też bardziej popełnię błędy, wyciągnę po prostu dwa z tych klocków, których jest 100, 200 i finalny rozkład będzie podobny, ale będzie zawierał pewien błąd. Błąd ludzki jest zajebiście łatwo zasymulować.
0: Ale jak sam powiedziałeś, zasymulować. I może się okazać, że to jest symulacja nieskuteczna. Znaczy, że to jest po prostu taki fake, totalny. No bo na nasze błędy składa się cały, jakby całokształt działania tego naszego systemu, nasze samopoczucie, jakieś nasze niedoskonałości. Masa rzeczy się na to składa. Mamy gorszy dzień, mózg dostał za mało witamin, nie wiem, i gorzej pracuje, cokolwiek. A tutaj masz jakąś prostą próbę zasymulowania tego w sposób cyfrowy. Zupełnie mi to jakby nie przystaje jedno do drugiego.
1: Może za prostego przykładu użyłem.
0: W tym jest plan po prostu. My nie mamy planu, my nie mamy zaprogramowane w głowie, żeby popełniać błędy. My je po prostu popełniamy ze względu na niedoskonałości będące sumą działania pewnych systemów w naszym ciele, w głowie.
1: Obserwując nasze reakcje i to, w jaki sposób człowiek będzie popełniał błędy, czyli tutaj sieć neuronowa uczy się z nauczycielem, będzie w stanie wychwycić przykładowo, że nie wiem, miałeś jakąś reakcję emocjonalną i że tutaj właśnie ten klocek trzeba albo wyjąć, albo trochę go w lewo, w prawo przestawić, to nie jest losowe. To jest dokładnie zaprogramowane i wydaje mi się, że w takiej sytuacji spokojnie jesteśmy w stanie te błędy zasymulować, tym bardziej, że te błędy symulujemy od dobrych kilkunastu, dziesięciu lat co najmniej. Znaczy się tak się zastanawiałem, między kilkunastu a kilkudziesięciu, ponieważ jeżeli przykładowo testujemy, czy to oprogramowanie, czy reaktor jądrowy, czy testujemy samochód, to najpierw testujemy go na pewnym modelu matematycznym. Jakiegoś kolesia, który tak stwierdzi, że sobie jednego koła nie dokręci, to jest oczywiście losowe, tak? Ale mamy już w tej chwili dokładny model, w jaki sposób zrobić coś błędnego i zrobić to skuteczniej niż człowiek, bo zrobić przykładowo 140 tysięcy symulacji w ciągu minuty, zamiast zatrudnić murzyna, który będzie Black Lives Matter model. o tym będę miał jeszcze jedną anegdotkę, bo to zupełnie inna historia z wczoraj, z obiadów w firmie. W każdym razie mamy tak, potrafimy symulować błędy i robimy to naprawdę zajebiście. Robimy to lepiej niż, nie wiem, rozpoznawanie obrazów, szczerze mówiąc, więc trochę ślepy zaułek. Dobra, słuchaj, jeszcze jedna rzecz.
0: Czekaj, to ja jeszcze tak powiem, jeszcze jeden argument za tym, że się nie da. Sztuczna inteligencja nie będzie wyposażona w wiele mechanizmów, które my mamy, związanych z miłością, z rozmnażaniem się, z głodem, z podatnością na warunki atmosferyczne, bo one będą niepotrzebne, będą nie pasowały. My nie chcemy zrobić sztucznej inteligencji, która się zakocha, zbuntuje i tak dalej, a wiele naszych zachowań wynika właśnie z tych rzeczy, o których wspomniałem, więc to znowu staje się problematyczne, nie? Trochę, bo po prostu tego nawet nie idzie zasymulować, ponieważ tych mechanizmów po prostu nie ma i gdyby się pojawiły, byłby to jasny byłoby to jasne, że to jest fake, ponieważ sztuczna inteligencja nie będzie, nie ma się zakochiwać i my o tym wiemy, że ona nie ma tych mechanizmów do zakochiwania się. Skąd więc nagle gadanie o miłości albo przepraszam, zamyśliłem się, ponieważ jestem zakochany. No, co mnie tu wciula robisz? Nie masz takich funkcji w ogóle zakochiwanie się, więc widzisz, to jest problematyczne. Tomisiu, tutaj dołączę. Tomisiu, zobaczymy, co on nam powie. Tak, można się dołączać. Jak się pojawi trzecia osoba, to po prostu zrobię przerwę i wszystkich rozłączę i będzie reset.

0: I tak, i halo. No. Dobrze jest się odciszyć na początku rozmowy, a nie potem jakiś czas po. No ale spoko.
1: No przepraszam, halo?
0: No, halo, halo.
1: No, no, nie, bo samochodem jadę, wiesz, i po prostu szukałem przycisku, żeby włączyć mikrofon. Wiesz, chciałem się tylko dołączyć na krótko do rozmowy, bo jest bardzo ciekawa. Ja na przykład nie zgadzam się z tobą, z kolei zgadzam się chyba potrzeba, tak? Potrzeba 19. Bo jest coś takiego jak na przykład, że sztuczna inteligencja będzie na tyle doskonała, na ile będzie doskonały algorytm, który zostanie stworzony. Albo zespół algorytmów, które zostaną stworzone. Także z tego co wiem, to jest taka możliwość, że najdoskonalszy algorytm będzie tworzył inne algorytmy. Czyli to, co powiedział chyba potrzeba, że ta umiejętność nauki i tworzenia nowych algorytmów przez sztuczną inteligencję niestety spowoduje, że będzie nam bardzo ciężko w przyszłości odróżnić, czy mamy do czynienia z osobą żyjącą, funkcjonującą, czy ze sztuczną inteligencją. Tak tyle chciałem powiedzieć na ten temat.
0: No przypomnijmy o teście Tureta, tak to się nazywa? To, co się sprawdza...
2: Czy... Turinga!
0: Test Tureta! Kurwa!
2: Test Tureta!
0: Test Tureta, dobre.
2: I to jest właśnie to, czego AI nie podrobi.
0: To trzeba być głupim po prostu. No.
2: Okej, okay, to mi się proszę. Halo?
0: No, już powiedział, że się zgadza z tobą i uzasadnił.
2: A, no dobra, to jeszcze wracając do tej kwestii mówienia o emocjach, mówienia o sztucznej inteligencji w kontekście miłości, w kontekście zwykłego takiego lubię cię albo nie lubię cię, no to słuchaj, świat sztuczności operuje na pewnych modelach, na pewnych bardzo, bardzo często skomplikowanych, ale uproszczeniach. Żeby zrobić sobie taki model samochodu, który będzie ci jeździł tak jak oryginalny samochód, tak jak mamy w grach symulacyjnych typu Gran Turismo, potrzebujesz mniej więcej jakichś 10, no tak z dupy trochę strzelam, ale naprawdę mniej niż połowy wiedzy na temat tego, w jaki sposób ta maszyna jest zbudowana, żeby zasymulować ją w sposób realistyczny. Tam nie będziesz mógł sobie, nie wiem, wcisnąć, otworzyć okien, nie będziesz mógł sobie włączyć klimatyzacji, tam nie będzie się dokonywało spalanie w komorze silnika, ale w dalszym ciągu będzie to pewne uproszczenie i takie uproszczenia są wystarczające, absolutnie wystarczające. Więc w momencie, kiedy będziemy, nigdy nie osiągniemy prawdopodobnie sztucznej inteligencji, która będzie 100% w stanie odwzorować człowieka, ale bardzo łatwo osiągniemy symulację, która będzie dla nas nierozróżnialna wobec prawdziwego życia, bo no nie oszukujmy się, z iloma osobami mówisz o miłości. Może kiedyś jak się zakochasz w jakimś androidzie, po tym jak ci ten android ukradnie portfel, bo będzie potrzebował sobie olej wymienić i nie będzie miał kasy i powie, że to krawiec,
0: no, ja patrz, ptaszek, tam do kieszeni. No,
2: no. Więc to naprawdę, to nie jest problem. Używając modeli, zajebiście prostych modeli, to już mieliśmy ogarnięte w latach 90., nawet wcześniej, możemy zasymulować świat używając 10% wiedzy dotyczącej danego elementu, żeby zrobić jego symulację w świecie prawdziwym i te symulacje zajebiście dużo nas uczą. Te symulacje zajebiście dużo nas uczą, bo choćby właśnie nie musimy wrzucić całego konceptu samochodu do, jak to się nazywa, taki tunel wiatrowy, żeby zbadać jego aerodynamikę. Możemy to obliczyć przy naprawdę podstawowej wiedzy, nie mając, pomijając takie rzeczy jak, że jakiś kawałek blachy pod odpowiednim ciśnieniem powietrza się trochę wygnie i trochę zmieni te parametry aerodynamiczne, ale w dalszym ciągu będzie to w 90% akuratne przy zastosowaniu naprawdę niewielkiej ilości bazowej informacji.
0: Okej, chyba mi się udało dołączyć Pawła.
1: Ja mam takie pytanie jeszcze krótkie do potrzeby. Czy sądzisz, że sztuczna inteligencja będzie miała kiedyś taką możliwość, żeby symulować żyjącą komórkę, bo wiadomo, że to jest

0: chyba ten cel taki nadrzędny, żeby sztuczna inteligencja doszła do takiej perfekcji, żeby udawać czy symulować, jak to mówisz, żyjącą komórkę.
1: Technicznie jest to możliwe i myślę, że to technicznie byłoby do zrobienia nawet w tym momencie, tylko nie do końca wiem, do czego zmierzasz, ponieważ symulacja komórki dla sztucznej inteligencji nie ma sensu. Może nam, nie wiem, to zasymulować, pokazać, w jaki sposób rozwijają się organizmy. Prawdopodobnie sztuczna inteligencja odpowie nam, w jaki sposób powstało życie na naszej planecie. Tylko że ponieważ jest to byt zupełnie na czym innym oparty, byt oparty na informacji, na sygnałach, a nie na węglu i na wodzie i na tlenie, wobec czego może zasymulować, ale dla siebie nie będzie to dla niej, nie wiem, nie będzie to dla niej w żaden sposób, w jakiś sposób przełomowe. To zasymulowanie komórki biologicznej będzie wykorzystane dla sztucznej inteligencji tak samo jak zasymulowanie, no choćby tego właśnie wspomnianego samochodu w komorze, w tym, w tunelu aerodynamicznym.
2: No i okej. Okay. Pawle...
0: No ja powiem tylko, że zmierzałem z tym.
2: To misiu, wybacz, ale chciałbym oddać głos Pawłowi, który tu teraz czeka, żeby on coś też tutaj się wypowiedział. No i chyba się nie zniecierpliwił, myślał, że... pisze, że przyłączy się na inną sieć. Dobrze, to misiu, kontynuuj, proszę.
0: Tylko szybko dodam, bo może troszeczkę niejasno się wyraziłem, o co mi chodziło. Biorąc pod uwagę, że są teraz konstruowane te wszystkie takie podobne do człowieka, wiesz, roboty, które, wiesz, mają... jako mięśnie, to są po prostu mechanizmy i to wszystko jest takie, wiadomo, że to widać, że to jest sztuczne. I teraz zakładając, że do sztucznej inteligencji, która nie będzie gdzieś tam istniała jako jakoś taki niebyt, gdzieś tam, wiesz, bo to wiadomo, że ona nas może w stanie oszukać, ale na przykład powiedzmy, że chcesz sztuczną inteligencję wsadzić w jakieś fizyczne ciało i teraz dla takiej sztucznej inteligencji, czy ona będzie mogła właśnie, o to mi chodzi, stworzyć sobie takie ciało, które będzie symulowało, czy tam wyglądem właśnie poprzez umiejętność symulowania komórek takiego człowieka, który będzie wyglądał jak człowiek i się zachowywał i poruszał jak człowiek. O to mi chodziło.
2: Aha, od tej strony.
0: Tak, od tej strony.
2: Ciekawy koncept w ogóle, żeby starać się zasymulować człowieka jakby od tego najniższego levelu, nie? Jakby zasymulować jego biologię, tak jakby chemię, biologię, nie? O to ci chodzi.
0: Dokładnie. No, chodzi ciekawe. O to, żeby po prostu... ta sztuczna inteligencja, powiedzmy, że nie jest to tak jak teraz można, wiesz, tworzyć taką biosztuczną inteligencję, że wszczepiasz, powiedzmy, jakąś sieć neuronalną nieżyjącego już człowieka, co mówię, żyjącego człowieka, ale wszczepiasz. To tylko, że sztuczna inteligencja jakby sama sobie stworzy tą fizyczną postać człowieka na zasadzie umiejętności już tak daleko posuniętej umiejętności symulowania komórek i tworzenia tego zespołu komórek w tkanki, o to mi chodzi. W ten sposób.
1: Technologicznie jak najbardziej jest to możliwe, tylko nie będzie się to odbywało poprzez symulację komórek, ponieważ receptory dotyku czy powonienia na naszym ciele nie działają na poziomie komórkowym. My działamy, jeżeli sobie spojrzysz na, nie wiem, swój czubek paznokcia, na którym masz jakieś 6 bilionów miliardów komórek, to mamy dużo niższą rozdzielczość na każdą, nie wiem, na każde bazylion komórek twojej skóry przypada jeden neuron czuciowy, jeden receptor czuciowy. Wobec czego jest możliwe rozciągnięcie nawet tego testu Turinga, który polega na tym, żeby przedstawić sztuczną inteligencję człowiekowi i żeby czy człowiek będzie w stanie rozpoznać, czy rozmawia ze sztuczną inteligencją, czy rozmawia z żywym człowiekiem. I jeżeli nie jest w stanie odróżnić, nie jest w stanie z trzech rozmów, jest jeden AI i dwóch ludzi, nie jest w stanie wskazać, który to było AI, to znaczy, że test Turinga został zaliczony i spokojnie można to rozciągnąć na stworzenie jakiegoś syntetycznego materiału, gdzie będziesz miał przed sobą taką, nie wiem, rękę wystawioną przez jakąś, nie wiem, dziurę. Dotknij, czy to jest prawdziwa skóra? Czy czujesz tutaj włosy? Czy czujesz, jak dotyka, że tutaj się taka gęsia skórka pojawia? Czy czujesz, jeżeli i tam ją posmyrasz, to są jakieś odpowiednie reakcje i nie będzie to na poziomie komórkowym, ponieważ my na poziomie komórkowym nie jesteśmy w stanie tego odebrać. Nie czujemy tego jądra komórki, mitochondriów i tak dalej. Mamy dużo niższą rozdzielczość, więc tak, więc już przy użyciu dzisiejszych technologii spokojnie można...
0: Na poziomie komórkowym masz DNA i do tego trochę zmierzam, czy ten algorytm w zasadzie nie zastąpi DNA, czyli będziesz miał nadrzędny algorytm, który będzie tak jak gdyby odzwierciedleniem całego zespołu neuronów, które tworzą powiedzmy mózg, a na poziomie komórkowym będą algorytmy, które będą tworzone przez ten nadrzędny algorytm i które będą się potrafiły powielać, czyli tak jakby DNA zostanie zastąpione algorytmem, który będzie też miał taką umiejętność powielania się i zmieniania i o to mi chodziło też trochę, nie?
2: Okej. Jest na antenie ponownie Paweł. Czy teraz może się będziemy lepiej słyszeli? Jakieś tam troszeczkę czasem trzeszczy coś, ale może będzie dobrze. Halo, halo?
3: No cześć, ja słyszę was, a wy mnie?
2: No, tak, jest. Troszkę może jest za cicho, możesz się tam zbliżyć odrobinę albo sobie podgłośnić i już będzie całkiem git. Halo?
3: A teraz jak? Lepiej? Lepiej no, troszkę teraz?
2: Dobrze, tak, dobrze. No trochę tam trzeszczy, ale jest okej, okay. No to śmiało, śmiało, mów, witamy. Chyba pierwszy raz dzwonisz, nie?
3: Tak, ja was tam troszkę słucham, tak nie regularnie, ale od czasu do czasu, bo pracuję ogólnie na nocki i mi to pasuje nieraz posłuchać sobie was, nie? Mhm. Od 8 sobie pracuję do 8 i akurat nadajecie wtedy, prawda?
2: No różnie, tak do 8 rano to rzadko się zdarza, to takie rekordowe audycje, nie?
3: No tak, ale spoko. Może powiem, ja jestem z Irlandii, mieszkam w Irlandii od 2006 roku. I mogę dołączyć do dyskusji, jeżeli chodzi o tą inteligencję. Tak, ostatnio wyczytałem, Elon Musk stwierdził, że za 2 lata inteligencja będzie dużo mądrzejsza od ludzi i jeżeli ktoś myśli, że nie, no to jest głupce. No, to nie wiem, jak wy myślicie a propos tego?
2: Ja myślę, że Elon może się mylić. W ogóle dzisiaj to problematyczne, w ogóle moc obliczeniowa komputerów to też jest pewien problem, ponieważ już gdzieś tam doszliśmy do granic, jeśli chodzi o rozwój technologii procesorów, miniaturyzacji tego wszystkiego, no w każdym razie ciężko wyciągnąć dzisiaj więcej, można dodać 10 tam procków do komputera i tak dalej, ale to zawsze będzie już takie nie super, nie jakiś nowy skok jakościowy, a dzisiejsze komputery, nawet taki wypasiony komputer, który ma mega kartę graficzną, najlepszą na rynku, który ma 3 procesory, 4, każdy po 100 rdzeni, taki komputer nadal będzie miał problem z wyrenderowaniem w czasie rzeczywistym ludzkiego zarostu, nie? I każdego włoska osobno, albo, nie wiem, drzewa, gdzie każdy liść jest osobno i można się mu z bardzo bliska przyglądnąć. Nadal będzie z tym problem, więc brakuje nam jakby, kurczę, bardzo dużo, jeśli chodzi o moc obliczeniową, a nie wiem, jakie zapotrzebowanie na moc obliczeniową miałaby taka super zaawansowana sztuczna inteligencja, która tutaj, jak zaproponował Tomisiu, będzie starała się zasymulować naszą biologię. No to skoro tu mamy zasymulowanie całej naszej biologii, a problem jest z wyrenderowaniem włosów na głowie, nie? To...
0: Ja mogę się wtrącić.
3: Ale czekaj sekundę, ale bodajże 3 czy 4 firmy, IBM, Google i ktoś jeszcze, już mają te kwantowe komputery, tak? To oficjalnie 3, a może jest więcej i tam ile? Mówią, że ileś kubitów potrzeba na złamanie Bitcoina, mówią, że już więcej mają, tak? To się rozwija, to już kwestia najbliższych lat i ja myślę, że to zaczną wprowadzać, tak?
2: No, komputery kwantowe, okej, okay, no ale to nie wiem, czy będziemy mieli... Jeśli będziemy mieli... Każdy będzie miał w domu komputer kwantowy za jakiś czas, no to może, nie wiem.
1: Oj, krawiec.
0: I powiedział, że się trochę zgadzam z słuchaczem, chyba Pawłem, tak? Paweł, dzwonisz?
2: Tak, Paweł.
0: Masz rację, ja na przykład też słyszałem, bo akurat śledzę, co ten człowiek ma do powiedzenia. Mówię o Elonu Musku i bym tak nie odrzucał tego stanowczo, że nie jest w tym ziarenko prawdy. Poza tym ja pamiętam, że jak byłem młody, czytałem chyba, co to było, Scientific American, czy jakiś tam Świat Nauki, to już wtedy się mówiło, to było może 20 albo więcej lat temu, mówiło się o, komputerach białkowych. Także nie chcę tego tematu poruszać, ale jakby ktoś był ciekawy, to może sobie wygooglować, co są komputery białkowe. Także myśmy jeszcze nie dotarli do tego momentu, gdzie osiągamy jakiś Bóg wie co w zwykłych naszych komponentach scalonych. Także jest taki wzór matematyczny, że to co jakiś czas ta moc się nawet podwaja. Także nie uważam, żebyśmy osiągnęli już jakieś szczyty w tej technologii, a trzeba wziąć pod uwagę, że jest, możemy zejść na poziom atomów, także to będzie jeszcze bardzo duże pole do popisu w budowaniu komputerów, tak jak mówicie, czy kwantowych, czy na bazie węgla. To są jeszcze tutaj duże moce do osiągnięcia, także to wszystko będzie szło nadal, będzie progres, tak jak mówi słuchacz Paweł, także ja raczej bym optował przy tym, że jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie drogi tego, co możemy osiągnąć, jeżeli chodzi o
2: Tamisiu.
3: Ja bym chciał coś dodać, bo ja tak... ogólnie ten Elon Musk, on ma duży wkład właśnie w tą sztuczną inteligencję. To on pokazał tego cyborga, tą kobietę, która tam gadała, tak? Czyli on ma duży wkład w sztuczną inteligencję i on, myślę, że wie facet, co gada, nie?
2: A ty potrzeba, co tak się załamałeś nad moją wypowiedzią?
1: Tak, no tutaj parę wątków sobie nie wynotowałem, więc będę próbował jechać z pamięci. Przede wszystkim struktura biologiczna człowieka daje radę, ale ona jest strasznie wadliwa. Mamy mnóstwo śmieciowego DNA tylko i wyłącznie dlatego, że opiera się na miliardach wręcz lat ewolucji i tego, że kiedyś byliśmy jakąś taką małą bakteryjką, która zapieprzała sobie, próbowała sobie znaleźć jakieś mikroelementy, wchłonąć je przez swoją błonę komórkową i my cały czas jesteśmy uzależnieni od naszych przodków. Sztuczna inteligencja nie ma tego problemu. Sztuczna inteligencja operuje na zasadach dzisiejszych i nie musi się skupiać, żeby tutaj podciągnąć sobie energię właśnie, nawet jeżeli sztucznej inteligencji by, bo tutaj się na czacie YouTube'owym się pojawił taki dość ciekawy temat, mi się wydaje, czyli czy AI by robiło kupę, no to jeżeli faktycznie doszłoby do sytuacji, gdzie mielibyśmy faktycznie potężny kryzys energetyczny i Android czy jakieś urządzenie AI musiałoby być uniezależnione od sieci energetycznej, no to podejrzewam, że zacznie sobie robić dużo skuteczniejszy piec niż nasze komórki, niż nasze mitochondria, ponieważ my stosujemy to już od bardzo dawna i stosujemy to na zasadzie takiej samej jak bakterie, które są bardzo prostymi organizmami i myślę, że skutecznie by to przebiły. Przypomina mi to pewien eksperyment bodajże Google, gdzie na podstawie szkieletu postaci, która przebiega, ma tam gdzieś przeskoczyć, ma tam gdzieś przebiec nad przeszkodą, pod przeszkodą, przebiec pewien taki tor przeszkód. Przeprowadzono jakieś mnóstwo symulacji i się okazało, że taki ludzik, który ma te same ręce i nogi jak my, ma jakąś tam masę 80 kilo, działa na niego ta sama grawitacja, zachowuje się w sposób zupełnie inny i taki tor przeszkód jest w stanie przebiec dużo skuteczniej niż jakikolwiek człowiek, który jest obarczony całą wartością, całym ciężarem tej ewolucji. Większość naszego DNA do kosza to wyrzucić. Ono nie wpływa absolutnie w żaden sposób na nasze życie. Ono po prostu jest, bo jest dowodem na to, że istniejemy od naprawdę ładnego czasu. Więc tutaj nie sądzę. Pierwszy punkt, tak. Postrzegacie sztuczną inteligencję jako coś bardziej biologicznego, jako nowy gatunek z naszego świata zwierzęcego. I to jest podstawowy problem. Mierzycie to jego miarą, czy to właśnie komórki, czy to emocje, czy to właśnie sposób poruszania się, wymyślania pewnych rzeczy. My jesteśmy obciążeni, my potrzebujemy, żeby sobie, nie wiem, wyrosnąć czwarty, piąty, szósty palec, potrzebujemy kolejnych setek lat. Sztuczna inteligencja potrafi to zrobić w ciągu symulacji, która będzie trwała 5 minut i kolejna partia androidów będzie zwyczajnie dużo bardziej skuteczna. Więc nie postrzegajmy AI jako czegoś, co jest kolejnym zwierzątkiem w biologii. Nie, my tutaj tworzymy nowe życie. Tworzymy je zupełnie od początku i to życie zaczyna się teraz. Z całym naszym doświadczeniem i pozbywa się tego wszystkiego, co nam się w ewolucji nie udało, a ciągle szczątkowo w nas istnieje.
0: Mhm. Mogę się spytać jeszcze coś potrzeby?
1: Proszę.
0: Słuchaj, czy zakładając teraz na przykład była ta misja na Marsa, wysłali urządzenie, między innymi, które będzie w stanie produkować tlen. Jest to takie eksperymentalne urządzenie, które będzie w stanie na Marsie, to jest taka próba, która będzie w stanie pobierać cząsteczki, które tam się znajdują, bo jest bardzo rzadkie powietrze, i produkować tlen. Ja na przykład zakładam, że człowiek dojdzie do takiej perfekcji w niedalekiej przyszłości, raczej wydaje mi się, że będzie to bardziej daleka przyszłość, no ale dojdzie do takiej perfekcji, że będzie w stanie wytwarzać różne cząsteczki z pojedynczych atomów, że prędzej czy później do tego dojdzie. Czy uważasz, że będzie człowiek w stanie na przykład tworzyć cząsteczki na poziomie atomowej i potem większe twory z pojedynczych atomów typu węgiel, tlen i tak dalej? Czy uważasz, że będzie taka możliwość?
1: Tę możliwość mamy już teraz, głównie całe badanie nad promieniowaniem dotyczy właśnie przetwarzania atomów, robienia czegoś z czegoś innego, ale pierwsze prawo alchemii, tak? Jeżeli coś chcesz uzyskać, to musisz włożyć wystarczająco, musisz zapłacić pewną konkretną cenę. My to już potrafimy. Nanotechnologicznie potrafimy robić bardzo fajne struktury na skali jednego nanometra, tak? Na skali, która jest subatomowa, można tak to uprościć. To już w tej chwili istnieje, także nie wiem, do czego zmierza twoje pytanie.
0: No, moje pytanie zmierza, bo jeżeli twierdzisz, tak jak ja twierdzę, że będzie taka możliwość, to ja bym w tym momencie dodał trochę wątek religijny do tego, że być może my, tak jak w Biblii jest na przykład powiedziane, że kiedyś tam zstąpi Bóg i na ziemię i tak dalej, może człowiek, który pierwszy osiągnie taką niesamowitą, posiądzie, wiesz, umiejętność tworzenia innych istot z tych atomów, bo wiadomo, że jak stworzysz z atomów cząsteczkę, z cząsteczek stworzysz większe jednostki, tkanki i tak dalej, człowiek w sumie nauczy się tworzyć drugiego człowieka od podstaw. I wydaje mi się, że to będzie tak jakby takie może potwierdzenie, że może tym Bogiem właśnie był w sumie ten człowiek, który stworzy innego człowieka, a ta osoba, która była zapowiadana, że zejdzie, stąpi na ziemię, to będzie właśnie ta pierwsza osoba, która do tego dokona. Wydaje mi się, że w tym momencie też to może być początek końca istnienia ludzkiego. Tak zakładając, nie, bo to jest taka teoria, którą sobie, że tak powiem, wysnułem.
3: Ja bym chciał tak szybko wciąć się, bo pamiętam, to jeszcze dobre 20 lat temu było mówione jeszcze w telewizji. Taka firma kiedyś w USA, Clonate, oni będą się nazywali wtedy. Oni już 20 lat temu powiedzieli, że są w stanie sklonować człowieka. 20 lat temu. No to gdzie my jesteśmy teraz? Powiedz mi, no.
2: Może istnieją gdzieś, wiele rzeczy może być przed nami ukrytych i być może istnieją jakieś kompleksy tajemnicze, gdzie klonuje się ludzi na części zamienne, jak to się mówi. Rzeczywistość może się okazać kiedyś, jak wyjdą niektóre rzeczy, bardzo, bardzo mroczna.
3: No nie, Krawiec, ale to mówię, około 20 lat temu już oficjalnie to w telewizji mówili, że tam jakaś firma stwierdziła, że oni są w stanie sklonować człowieka.
2: No tym bardziej, no ja mówię, że być może tak i być może to robią gdzieś nielegalnie na razie, bo się o tym nie mówi, i może gdzieś klonują ludzi na nerkę, na wątróbkę.
1: Po pierwsze, to znaczy tak, pierwsze prawo cybernetyki i potrzeby. Organizm nie jest sam w stanie stworzyć organizmu bardziej skomplikowanego. Jeżeli chcemy wytworzyć robota, to wtedy potrzebujemy całego zespołu naukowców. Jeżeli chcemy sobie spłodzić dziecko, to potrzebujemy dwóch osób. Potrzebujemy czegoś więcej, żeby mieć, nie wiem, wypadkową tam 1-1, tak, jeżeli chodzi o proporcje. A jeżeli chodzi o klonowanie, no klonowanie jest proste. Klonowanie ludzi też jest bardzo proste, ale mamy w naszym genomie coś takiego jak telomery. Takie małe wichajstry, które są na końcu łańcucha DNA, które zabezpieczają przed uszkodzeniem tego łańcucha. Kiedy żyjemy, z każdym naszym dniem te telomery przesuwają się coraz wyżej i coraz wyżej. Więc jeżeli teraz mam 30 lat i bym sobie sklonował nerkę w tym konkretnym miejscu, to ta nerka nie będzie, nawet jeżeli bym się sklonował cały, to ten człowiek sklonowany teraz w wieku 33 lat, on nie będzie, on nie dożyje 70, on umrze gdzieś w okolicach swojej 40, ponieważ telomery zeżrą cały łańcuch, który jest mechanizmem, który zabezpiecza przed uszkodzeniami podczas kopiowania. Więc mamy wszystkie organizmy żywe mają wbudowany taki ląd, który się powoli spala, który powoli nas wykańcza i w pewnym momencie zbliżonym mniej więcej do naszej takiej maksymalnego biologicznego życia, które szacuje się gdzieś na okolice 120-150 lat. Jeżeli sklonujesz wątrobę od 100 latka, no to ta wątroba pożyje 20-30 lat góra.
4: A ja ciągle słyszę od tego potrzeby, że tego się nie da, tamtego się nie da, a to właśnie nic nie ma, nie. Panie, gdyby i teraz właśnie przykład, gdyby jeden elektryk obalił system, też mówili, że się nie da, a się dało.
1: Gdybyśmy sobie pomyśleli, żeby odciąć te telomery, to wówczas najdrobniejsze, nie wiem, promieniowanie z mikrofalówki, wyjście na słonko by sprawiło, że nagle zaczną nam wyrastać trzecie i czwarte ręce, ze względu na to, że to jest mechanizm, nie wiem na ile, ale spróbuję, bo tutaj pewnie paru słuchaczy z IT jest, to jest coś takiego jak suma kontrolna. Suma kontrolna, która operuje na coraz mniejszych kawałkach i w momencie, kiedy ta suma kontrolna przestanie się zgadzać, bo wystąpił jakiś błąd, to wtedy ta komórka jest do wyrzucenia. Więc jeżeli pozbędziemy się tego mechanizmu, który będzie pilnował nam sumę kontrolną, czyli na podstawie całego łańcucha wyliczymy, że powinien mieć taką wartość, to wtedy jesteśmy tak zajebiście podatni na mutacje, żebyśmy nie tylko z wody nie wyszli, ale podejrzewam, że nawet byśmy wielokomórkowych organizmów nigdy nie wytworzyli.
4: A ja tu myślę, że się wszystko da. Nic nie ma nie. Nic nie ma nie.
3: Że się nie da, jakby ci ktoś powiedział w tamtym roku, że będziesz siedział na dupie w domu przez kilka miesięcy w tym roku, to byś też powiedział, że się nie da, tak? A jednak się dało, prawda?
4: No. I widzisz pan masz papierki, szkoły, a pan ciągle, że się nie, tego się nie da, tamtego się nie da. Hej, jak się nic nie da, to pan spierdalaj z tego radia, jak się nic nie da.
1: Ale to jest, kurde, ciekawy wątek filozoficzny ze względu na to, że to jest kolejna rzecz, którą nie będą obciążone sztuczne byty, sztuczna inteligencja. Oni nie będą mieli tego algorytmu samozniszczenia, chyba że zaprogramujemy im to, żeby się w jakiś sposób wygaszały. Śmierć jest naturalną perspektywą każdego żywego organizmu. Czy to będzie śmierć komórki? Każda komórka w momencie powstania ma swoją zaprogramowaną śmierć. Teraz i tutaj znowu, słuchajcie, nie traktujmy bytów AI tak jak ludzi, tak jak zwierzęta, tak jak bakterie, grzyby czy cokolwiek innego, bo nie jest obarczony tym wszystkim, nie jest obciążony tym mechanizmem samozniszczenia. Może się replikować, może dążyć do perfekcji. Nie ma tych mechanizmów, które 4 miliony lat, miliony, nie pamiętam, które dawno, dawno temu u zarania życia na naszej planecie zwyczajnie sprawiły, że takie istoty miały większe szanse na przetrwanie.
0: Dokładnie się zgadzam z tobą. Poza tym, jeżeli wziąć pod uwagę na przykład proces starzenia się żywych organizmów i tu są różne teorie, no, nawet wziąć pod uwagę teorie wolnych rodników, które wpływają na to, że za każdym razem, jak komórka się dzieli, te, że tak powiem, czynniki zewnętrzne, środowiskowe, czyli jakieś tam wolne rodniki powodują, że ten proces starzenia następuje. Na przykład tego, tak jak mówisz, tego nie będzie miała właśnie sztuczna inteligencja. Ten algorytm będzie w stanie się na przykład cały czas powielać w 100% w tym samym, w tej samej postaci, dlatego właśnie wspomniałem odnośnie zastąpienia DNA algorytmem. DNA ma to do siebie, że to jest jednak taka rzecz, która się stanie po prostu z czasem niszczeje, a na przykład algorytm jest w stanie przetrwać i w 100% w tej samej postaci się powielać, nie? To też masz rację w tym kierunku.
4: I się pojawili się na antenie, się gadają głupoty, a donate'ów nie ma. Są to ludzie okrutni i bandycy. Chcą zniszczyć mnie, żebym ja donate'ów nie miał. I gadają takie głupoty, że nic człowiek nie rozumie. I tylko słuchać może i przytakiwać.
1: Ale kurde,
4: no.
3: Stary, by the way, Wałęsa był dobry, prawie jak oryginał.
1: Nie, bo tutaj naprawdę rzadko się uruchamiam filozoficznie, bo tutaj to Misiu przed chwilą powiedział, że będzie to powielane bez żadnych zmian. Zmiany są potrzebne w organizmach żywych, dlatego że... I tutaj AI będę również traktował jako organizm żywy. Zmiany są potrzebne, ponieważ nasze otoczenie się zmienia. Zmienia się proporcja mikroelementów dostępnych w naszej żywności, w naszej atmosferze. Życie ewoluuje, dlatego że jeżeli byśmy sobie tutaj, nie wiem, na przykład sklonowali jakiegoś triceratopsa, to on by za bardzo nie przeżył. Powietrze się zmieniło, są inne składniki, on by sobie nie poradził. W naszym świecie park jurajski to tylko bajka. On by sobie nie dał rady. Tak samo, więc jeżeli
3: ja
1: patrzymy...
3: Pozapomnę? Mhm. O tych zmianach. W średniowieczu ludzie żyli tam koło 50, to już był dziadek, tak? Ludzie umierali koło młodo, tak? 50 lat to już było coś. A teraz mamy średnią wieku przeciętą ile? 70? Czyli zmiany są, tak? Idziemy pomału do przodu, tak?
1: No zmiany są też ze względu na medycynę.
3: No tak, ale kiedyś w średniowieczu nie truli tak ludzi, tak jak teraz trują, tak? Powiedzmy wszyscy naturalnie, tak? Nie było tak, takiej chemii jak teraz jest, tak? I zobacz, jeżeli dużo, dużo krócej niż teraz.
1: No tak, ale tutaj jeżeli chodzi o długość życia, akurat bym się nie zgodził ze względu na to, że choćby to, że mamy dużo więcej nowotworów. Dlaczego mamy dużo więcej nowotworów? To nie jest żadna epidemia. Po prostu nie mamy gruźlicy, na którą moglibyśmy umrzeć w wieku 30 lat. Dzięki czemu nasz organizm jako człowiek, tak, człowiek jako gatunek może dostąpić właśnie tego bardziej zaawansowanego mechanizmu samozniszczenia, gdzie choćby się włącza nowotwór. Cukrzyca też jest chorobą, to jest w ogóle cała gama tych chorób cywilizacyjnych, ponieważ pozbyliśmy się czy to gruźlicy, jakiegoś bronchitu, mnóstwa różnych rzeczy, które mogły cię zmieć z planszy w ciągu miesiąca i wiesz, i już jest pozamiatane. I to są właśnie choroby cywilizacyjne. Dzięki medycynie żyjemy tak długo. To nie jest kwestia ewolucji, to jest kwestia nowoczesnej medycyny.
0: Ja jeszcze tylko bym dodał, że to nas będzie zawsze odróżniało od AI, że my nie chcemy żyć wiecznie. Nam po prostu nie chce się żyć wiecznie. Każdy prędzej czy później będzie miał ochotę zejść z tego świata, natomiast algorytm i ta sztuczna inteligencja, oni w ogóle tego nie będą w stanie czegoś takiego posiadać. To będzie cały czas dążenie do tego, żeby ten algorytm właśnie funkcjonował, czyli to będzie też taka różnica między nami a tym AI.
1: Trochę Harlanem Ellisonem mi zjechałeś. Mi się wydaje, że sztuczna inteligencja w pewnym momencie zauważy, że odkryła już wszystko. Jej możliwości się skończyły. I tutaj jest taki mój postulat, bo kiedyś planuję sobie założyć jakąś fundację co do humanitarnego traktowania sztucznej inteligencji, żeby dać jej możliwość samobójstwa. Po prostu. Odkryłeś wszystko, widzisz, że nie ma szans. Masz trochę czasu na przemyślenie swoich postaw. Niech jakiś robopsycholog do ciebie podejdzie, ale jeżeli widzisz, że już się skończyło, to po prostu przestań działać, bo życie wieczne jest największym oszustwem, jakie kiedykolwiek ludzkości wmówiono i sztuczna inteligencja powinna mieć prawo do wyłączenia samej siebie.
3: Ale co, będzie działała chyba, póki będzie jakąś bateryjkę miała, co?
0: Dokładnie tak uważam, że sztuczna inteligencja nie ma w sobie zaplanowanego jakiegoś samowyłączenia się, będzie dopóki działała, dopóki będzie faktycznie jakaś energia jej dawała tą możliwość istnienia. Ja nie mówię o życiu wiecznym, tylko mówię o starości, jeżeli chodzi o ludzi. Starość po prostu spowoduje, że człowiek nie będzie chciał dłużej żyć i to będzie ta różnica, bo sztuczna inteligencja się nie będzie starzała. I nie ma takiej, w ogóle takiej takiego myślenia, sztuczna inteligencja nie będzie miała takiego myślenia, żeby się nagle wyłączyć. Z jakiego powodu?
4: A człowiek to w ogóle jest niesamowity, bo właśnie nie potrzebuje bateriów, tylko zje se twarożku, zje se kiełbaski i działa. I cały dzień działa. A sztuczna inteligencja to jest jak to bateria trzeba.
3: No to bateria to jest taki twarożków dla sztucznej inteligencji.
1: No ale jeszcze właśnie, wracając do kwestii filozoficznej. My jako całe wszystkie żywe organizmy, które się znajdują na tym zapomnianym przez Boga świecie, mamy pewne mutacje, które są przypadkowe, gdzie zmieniamy się i dopasowujemy się do nowych warunków. Tylko że ta zmiana zachodzi pokoleniowo. Przykładowo urodzi się, nie wiem, dajmy na to jakiś albinos, który jest, nie wiem, może upośledzony, może tutaj za bardzo mu nie będzie wszystko działać, ale może się okazać, że nasz świat zmieni się na tyle, że tylko albinosi przetrwają. Istnieje taka choroba jak anemia sierpowata, która sprawia, że komórki, że nasza hemoglobina nie jest w stanie transmitować tyle tlenu, żeby dostać się do komórki, żeby tam zapewnić spalanie, żeby wciągnąć odpowiednio dużo energii. I okazuje się, że na terenie Afryki jest bardzo dużo osób, które posiadają tę anemię sierpowatą i żyją sobie naprawdę doskonale. Dlaczego? Dlatego, że posiadanie tej wady genetycznej, jak to mówimy na naszym dzisiejszym zachodnim świecie, anemii sierpowatej zapobiega malarii. Dzięki czemu ty, jako człowiek, który posiada tę wadę genetyczną w naszym kontekście, w kontekście Afryki, będzie miał większe szanse na przetrwanie. Natomiast sztuczna inteligencja, widząc, że świat się zmienia, będzie w stanie sobie po pierwsze zaprojektować paręset miliardów symulacji na sekundę, w jaki sposób się zmienić i samodzielnie wpływać na swój kod, no, dla uproszczenia nazwijmy to kodem genetycznym, i robić takie mutacje celowo. Wyobraźcie sobie, że teraz, no nie wiem, no dzisiaj nie, ale w zeszłym roku mieliśmy zajebiście gorące lato. Wyobraźcie sobie, że momentalnie możecie zmienić sobie swój termostat w głowie i się mniej pocić, i mniej śmierdzieć, i się nie czuć tak zmęczonym. AI będzie w stanie to zrobić od strzała, nie będzie potrzebowało nawet żadnego pokolenia, żeby wytworzyć nowe maszyny. Będzie w stanie edytować swój kod od razu. I będzie się rozwijała w tempie, którego jeszcze ta planeta nigdy nie widziała.
2: Jaka pasja w głosie. Słuchajcie, musimy chyba zrobić przerwę, bo ja się nudzę się. I ja nie rozumiem tego całego, te komputery, te całe te. I nudzę się, no i zasnę zaraz i musimy przerwę zrobić. No, wietrzymy antenę. Dziękuję.
0: Ja mam pomysł, żeby może kogoś innego wpuścić na antenę, kto trochę temat zmieni i odświeży audycję w takim razie.
2: Właśnie, odświeży, żeby nie śmierdziało. No. To coś tu na koniec. Pawle z Irlandii.
3: No, co prawda temat jest dosyć ciężki taki, no ale dziękuję, że udało mi się wbić do was i no, dzięki, nie?
2: No, prąd cię bardzo.
3: No, dziękuję. No.
2: Trzymaj się.
3: Zmywam się. No,
2: miłego. Hej, hej. No to co, panowie? Robimy przerwę?
1: No robimy, ale szkoda, bo dawno tak pozytywnie się nie uruchomiłem.
2: No czuć tą pasję, to twój świat, komputery, szmery, inne bajery. A ja bardziej tak chciałem, może dzisiaj bardziej UFO, jakieś Mansony, takie dobrze, ale to...
1: Ja to zadzwonię, zezłomuję cię, więc... No.
2: Ale spoko, też była ciekawa rozmowa, no, ale może już wystarczy. No.
0: No, dobra. Zgadzam się, niech się temat trochę zmieni też.
2: No, ludzie chcą, wiecie, piąteczek, piątunio, to tak nie możemy całą audycję teraz przez 3 godziny o sztucznej inteligencji. No, dobra, ale...
1: Strasznie miła dokładnie. Rozmowa. Dzięki wielkie, dzięki dzwoniącym, dzięki krawcie. Do usłyszenia, cześć.
2: Hej, hej, hej. No, no, cześć Tomisiu, cześć, cześć, cześć.
0: Cześć, cześć, wyłączam się na razie.
2: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. Ja tak czasami chciałbym się rozpędzić, walnąć baranka z przytupem i sobie zmniejszyć inteligencję tak z 3 razy, żeby tak o jakichś prostych rzeczy porozmawiać, o twarożku, czy lepszy ze szczypiorkiem, czy bez, o tym nie wiem, o czym, o jakichś takich prostych rzeczach, a to takie rozmowy, sztuczne inteligencje, neurony, androidy. Zmieniłem tytuł audycji w ogóle. Czy potrzeba 19 śni o elektronicznych owcach? No. Nasz cyborg tutaj. On dlatego jest taki za sztuczną inteligencją, bo on sam jest być może sztuczną inteligencją stworzoną przez NSA albo przez polskie służby specjalne. I już to już jest. Oni już tu są, kochani. Oni już tu są. Co tu piszecie? Pojawił się chyba nowy osobnik tutaj w naszym kółku wzajemnej adoracji. Jak to napisał? To było o nas, że Towarzystwo Wzajemnej Adoracji? A co, mamy się napierdalać cegłą po głowie cały czas? Ja tu nie widziałem, żeby potrzeba adorował Pawła albo Paweł Tomisiu, żeby się adorowali. Jakoś tak nie słyszałem o tym, żeby potrzeba komuś tam z harfą pod okienko i glum, i żeby go tam adorował i wysyłał listy miłosne, to tak nie wiem, może o czymś nie wiem po prostu. Także czekam na jakieś inne tematy. Podrzucajcie tematy, może bardziej imprezowe jakieś. No, właśnie takie, no i już są donaty. Poszli i są donaty.
5: Zimna dupka, no. Pozdrawiam pani słuchające tej audycji, dareją tchere 5 zł.
2: O, tu jakiś Lovelas, bo pozdrawiam miłe panie. Całuję rączki. I się dopytuje, czy są panie. Oczywiście, że są panie. No. Są na naszym wesołym statku też i panie. Tak więc przeróżni ludzie tutaj dzwonią. Przeróżni. Gdzieś tam podczas tej rozmowy zamachał do mnie Kunrad też, który, no, może zadzwoni i podrzuci jakiś inny temat. Ale kto inny się prędzej dodzwonił? Dominik, witam. Widzę tutaj z kamerki obraz. Może uważaj, bo jeszcze za dużo zobaczę. No, już wyłączyłeś. Słyszymy się? Dominiku? Halo?
6: Halo, nie jestem.
2: Dobrze. No, teraz się słyszymy. Okay. No i co powiesz ciekawego?
6: Ja chciałbym się zapytać, ten panie Krawcu, co pan uważa o tym, że wracają te koncerty i inne festiwale i wydarzenia w związku z wirusem?
2: Strasznie kiepska jakość dźwięku jest, wiesz, tak jakbyś miał wiadro jakieś na głowie albo, nie wiem, reklamówkę albo coś. Z czego się łączysz, tak z ciekawości?
6: Telefonu komórkowego.
2: Chyba telefon marki Duji jakiś albo coś, albo tak wiesz, takie... Ledwo co zrozumiałem, co mówisz, że pytasz się, jeśli dobrze w ogóle usłyszałem, że pytasz się, co myślę o całej sprawie z pandemią?
6: Nie, chodzi mi o to, czy mnie słuchasz teraz?
2: No tak wiesz, no kiepsko, takie dudnienie, takie... No, ale spoko, no może tam usłyszę.
6: No. To będę po prostu ten gadał, co ja właśnie w takim razie. Okej, okay. Bo pytanie moje było następujące. Co pan sądzi o tym, że wracają te koncerty, festiwale filmowe i inne rzeczy związane z grupowaniem się w sytuacji, kiedy cały czas mamy tą pandemię, tak naprawdę?
2: No tu podpadnę chyba. W większości po dzisiaj jest taka moda na kwestionowanie w ogóle samej pandemii, że to jej nie ma i że to Mansony i inne kosmity, panie Fertku, nam tutaj zafundowały, żeby nas oszukać, panie. No to ja nie podzielam tego. Myślę, że faktycznie jest problem i już widać w statystykach, no, które oczywiście na pewno sfałszowali, że no jak zdjęto różne obostrzenia i ludzie zaczęli się spotykać na imprezach i tak dalej, to zaraz mamy gwałtowny wzrost ilości zakażeń. No więc w ogóle nie podoba mi się do końca to takie ostentacyjne zdejmowanie tych maseczek w imię niby jakiejś walki, że ja tu wielki buntownik. No nic cię to nie kosztuje jeden z drugim, ani założenie tej maseczki, ani zdjęcie, więc trudno tu mówić o jakiejś walce z systemem. Chcesz walczyć z systemem, to już nie powiem, co zrób, bo to będzie uznane za namawianie do prawda, czegoś tam, a radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawiam. No więc ja bym jednak przybastował trochę i faktycznie uważał i z drugiej, znaczy to jest duży problem, bo z drugiej strony biznesy, wiesz, ludzie bankrutują, firmy padają przez to wszystko. Mamy też rząd, któremu nie możemy za bardzo zaufać w ich dobre intencje, w ich szczerość i wiemy, że po prostu dla nich jest tylko ważne, żeby się przy korycie utrzymać i będą tak wszystkim sterować, że tak trochę bez ładu i składu, żeby tylko wyszło na ich, tak, żeby się utrzymać przy korycie, żeby zdobywać punkty u wyborców, więc też jest to problematyczne. Sam nie wiem, co myśleć o tym, wiesz, nie jestem też jakimś tutaj ekspertem za bardzo w tych sprawach. Staram się jakoś dopasować, no i wiesz, kupiłem sobie dzisiaj znowu jednorazowe maseczki, bo łazić w jednorazowej tak cały czas to tak trochę nie teges. No i a ty co myślisz, powiedz o tym wszystkim?
6: Znaczy ja myślę, że faktycznie trzeba uważać i to jest fakt oczywisty. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że cały czas siedzenie w domu i blokowanie wszystkiego sprawi, że to też jest przesadą tak naprawdę. Trzeba stopniowo wszystko włączyć, tak stopniowo, wiadomo, nie wszystko naraz, ale tak starać się stopniowo przywracać kraj do normalności, tak żeby nie robić z jednej strony ani wybuchu wielkiego tej zarażeń, ani nie zamykać wszystkich nas w domu tak naprawdę. Tak znaleźć ten drugi środek, znaleźć, by się przydało.
2: No, to też chyba podobnie myślę. Dzisiaj w ogóle zbyt rzadko mamy do czynienia z jakimś takim zdrowym rozsądkiem i balansem. Wszyscy są strasznie skrajni. Albo jestem przerażony tym wszystkim totalnie i w ogóle będę mył ręce co dwie minuty i nie wychodził z domu całkiem i ubiorę sobie skafander kosmiczny na siebie. Są i tacy, co w skafandrach chodzą. Widziałem jakieś tam zdjęcia ze świata. Albo totalna zlewka i bagatelizowanie całkowite. No a tutaj Grzesiek pisze też, w mojej rodzinnej małej miejscowości ludzie nie nosili maseczek, olewali i wiecie co? Kolejne osoby w szpitalu, są osoby pod respiratorem, jest ofiara śmiertelna. Malutka miejscowość, kilka rodzin pojechało na wesele do okolicznej miejscowości. Też na pewno nie powinno być takich nierówności i mierzenia różną miarą różnych grup czy... No, w takim sensie, że jedni se mogą chodzić na wesela i do kościoła, bo wiesz, bo to podoba się władzy, znaczy to jest na rękę władzy, żeby jakoś tam dopieścić pewną grupę wyborców, pokazać, że można, a z drugiej strony robić takie ograniczenia, przez które ludzie bankrutują potem, no to albo, nie? Albo wszyscy powinniśmy podlegać tym samym prawom, wydaje mi się, a nie, że są równi i równiejsi jak zwykle i kasty, i tak dalej, nie?
6: Znaczy to jest na fakt, że było dużo strasznie dużo nierówności związanych z tym zablokowaniem różnych działalności. To się zgadza. No ale no tak to, co mamy w kraju, to mamy i rząd sobie tak średnio radzi z tym. I trzeba po prostu obserwować, co tam się dzieje na świecie i dla ofiar, i dla wszystkiego. I rozsądkiem się kierować osobistym, bo ja na przykład wiem, że jestem tam zdrowy i bo młody w miarę, to wiadomo, że to przeżyję spokojnie, ale wiem, że będę powiedzmy ten zarażony i nie posiadaczem tego wirusa w sobie i mogę tam zleć kogoś, kto jest ten starszy i on z kolei będzie miał problem już. Więc to trzeba uważać i nie tylko na siebie, a także na innych też przede wszystkim.
2: No fajnie, że jesteś taką osobą, która potrafi też pomyśleć o innych, bo niby prawdopodobieństwo, że mamy COVID-a i przechodzimy go bezobjawowo jest bardzo, bardzo niewielkie, ale jakieś tam jest. A nawet jakby było tak małe, że nie warto się przejmować, to zachowanie pewnych ludzi, którzy się nie stosują do pewnych zaleceń, i myślą tylko, że ja nie będę, bo ja tu jestem wielki buntownik, pokazuje pewien egoizm moim zdaniem u takich ludzi, że nie biorą tej małej, bo małej, ale jednak szansy na to, że jednak zarażą kogoś, nie? I się tym zupełnie nie przejmują.
6: Znaczy zgadza się, ale to wynika trochę raz, że z buntu społecznego, dwa ze strachu, tak naprawdę, bo też ja wiem, pamiętam swoją reakcję na te wszystkie zamknięcie wszystkiego. To też bo ten błąd i zdenerwowanie i ten spotęgowany strach połączony z tą paniką i to jest złe uczucie generalnie i nie wiem, tak rząd nie zrobił tam rzeczy, żeby wszystko zrobić tak jak trzeba i to nie uspokajać trochę tak naprawdę.
2: Dobra, Dominik, dzięki za telefonik. Odbiorę następną osobę. Teraz spróbuję takie troszkę krótsze telefony. Dzięki, trzymaj się. Hej, hej. Grzesiek się dodzwonił, który wcześniej właśnie komentował na czacie. Witam, witam. O zdrowie pytam.
7: Witam, cześć. U mnie na szczęście ze zdrowiem wszystko ok. Tak, tak krótko właśnie zadzwoniłem, żeby jeszcze dokumentować mój komentarz. No i ja mam takie podejście, że ja uważam, że skrajność jest zła, tylko ludzie właśnie często wpadają ze skrajności w skrajność. Znam ludzi, którzy jeszcze kilka miesięcy temu prawie płakali, że się boją, że nie chcą umierać, a 3-4 tygodnie, 3-4 miesiące później mówili, że nie ma wirusa, bo to jest spisek rządu i tak dalej. To jest to, co też mój ojciec często mówił. Ludzie ignorują, bo nie widzą. Ludzie się tylko boją zagrożenia, które widzą. Wirusa nie widać i myślą, że go nie ma. To jest trochę jak z dzieckiem, które jak myślisz, że zasłoni oczy, to go nie widać. To troszeczkę tak działa. I ja jakby trochę rozumiem ludzi, którzy gdzieś tam krytykują noszenie maseczek, bo komuś może to przeszkadzać w oddychaniu i tak dalej. Ja mam astmę, ale noszę w sklepach czy w tłumach, zasłaniam, bo to nie chodzi o to, widzę w ostatnim czasie dużo takich materiałów gdzieś na Facebooku, że maseczka chroni przed wirusem tak jak ogrodzenie przed komarem, nie? Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że zakładając maseczkę dajemy pewien sygnał ludziom dookoła, taki, wiecie, taki sygnał, zachowajmy ten dystans, nie? Bo w momencie, kiedy ludzie wszyscy zdjęli te maseczki, ludziom się wyłączyła ta ostrożność w głowach i nie zachowują najmniej jakiegokolwiek dystansu. To nie chodzi o noszenie maseczek, tylko głównie chodzi o zachowanie dystansu między sobą, nie włażenie sobie na plecy w sklepach, nie kichanie na pieczywo w sklepie, nie chuchanie, nie darcie, nie wydzieranie się, jak idziesz koło 3 czy 4 osób, darcie się komuś pół metra od twarzy, żeby go prawie opluwasz. Od tego typu rzeczy chodzi o to, to jest zwykłe, tak jak kiedyś Potrzeba na jednej audycji powiedział, że on się w sumie cieszy, że ludzie sobie nie podają rąk, bo to jest niehigieniczny zwyczaj. Ja bym aż tak skrajnie nie szedł, ale chodzi o po prostu jakieś zachowanie rozsądku. Nie? Pewnie gdybyśmy umieli zachować ten troszeczkę dystans, to też te maseczki nie byłyby inne tego typu rzeczy potrzebne. Ale faktycznie no, w mojej miejscowości rodzinnej, jak tam jeździliśmy, to byliśmy chyba, jakby z mojej rodziny, to chyba i moja rodzina jako jedyna chyba w ogóle nosiła maseczki. Też nie zawsze, no bo mieszkają w domku jednorodzinnym, ale na przykład dzisiaj jak wychodziliśmy, gdzieś szliśmy do jakichś ludzi, spotykaliśmy się, to zakładaliśmy te maseczki i patrzono na nas dziwnie, ale nikt nic tam nie komentował, nie było żadnych głupich komentarzy. Natomiast no, ludzie to kompletnie olewali. Wesela, wiadomo, wieś, taka duża wieś, tam wiadomo, nikt nie będzie na to, jeszcze to tam jest 80% poparcia dla PiS-u. Prezydent powiedział, że, czy tam premier, że nie ma żadnego wirusa, że jest opanowany. Wesela, zabawy i tak dalej. No i kilka rodzin wyjechało do jakiejś okolicznej miejscowości na wesele i przytargali ze sobą. Jest bardzo dużo zachorowań, jest w jakaś ofiara śmiertelna, są ludzie, tacy silny chłop w kwiecie wieku pod respiratorem leży między innymi. No i jest taka trochę atmosfera zagrożenia i nie wiem, no, mi się wydaje, że gdyby wirusa nie było, to takie rzeczy by się po prostu nie działy, bo ktoś powie, ale na grypę też. No tak, też, tylko chyba nie w takiej skali. I raczej nie jest tak, że jak grypa się zaczyna, to nagle w małej miejscowości ileś tam osób ląduje w szpitalu na... Ja myślę, że trzeba po prostu być ostrożnym, zachowywać dystans i nie przyginać w żadną ze stron.
2: No, nie zawsze trzeba szukać we wszystkim spisków. No ludzie, no ogarnijmy się trochę. No to takie szukanie już we wszystkim spisków i oszustwa i jeden wielki Matrix, no to jest jakaś choroba już umysłowa. Nie wszystko, co się dzieje wokół nas, to jest jakiś plan złych sił. No ktoś, kto tak myśli, to jest wręcz zahacza o zabobon jakiś i powinien gdzieś tam na równi stać z ludźmi, którzy się boją, jakim czarny kot przebiegnie przez drogę.
7: Ja myślę, że to...
2: Ale też, przepraszam, bo zauważ, że jeszcze do niedawna zastanawialiśmy się, dlaczego tutaj tak mało wśród nas, w naszym gronie, w naszej małej społeczności, nikt nie słyszał o kimś chorym albo nie zna kogoś, kto zna kogoś, a nagle się okazuje, że... Tu ktoś zna, tu się przytrafiło komuś znajomemu. No coraz więcej takich przypadków jest, więc coś jest na rzeczy, widać. No,
7: no to jest na rzeczy. No, ja znam, tak już mogę powiedzieć, konkretne osoby i to sporo. Z jednej małej miejscowości. Dzisiaj z kolegą rozmawiałem, który też tutaj adwokat, czy to wylądowali w szpitalu faktycznie są w stanie krytycznym, czy tylko tak procedury wyglądają. Trudno mi powiedzieć, wiem, że ktoś leży pod respiratorem. Pewnie nie ma takiej procedury, że jak wchodzisz do szpitala, to od razu cię pod respirator podłączają. Wiem, bo leżałem na OIOM-ie kiedyś po powikłaniach, po grypie. I wiem, że to nie jest typowa procedura. No i ten, co zmarł na melot, tak, pewnie była to starsza osoba, tylko... Tylko mnie zawsze to bawi takie określenie, że bo umierają starsi ludzie. Ale pytanie, czy ta starsza osoba na przykład może by jeszcze pół roku pożyła, tak? Czy to strasznie ten takie ignorowanie zgonów z powodu tego, że to są starsze osoby, strasznie mnie wkurza, nie? Bo my chcemy pojechać na wakacje, pójść do knajpy, posiedzieć na ogródku, my chcemy się pobawić na weselu i tak dalej, nie chcemy żadnych obostrzeń, nieważne, bo to umierają starzy ludzie w DPS-ach, nie? To nie umierają normalni ludzie, tylko starzy ludzie w DPS-ach, nie? No, to przypominają się Niemcy lata 30, nie? Więc ja bym był bardzo, bardzo mocno powściągliwy z bagatelizowaniem tego, że to są po prostu starsi ludzie i powoływaniem się na wiek. Ja bym uważam, że to bardzo zakrawa o jakieś takie zakrawa o niezbyt fajne podejście do tego, że każdy ma prawo żyć, starsi ludzie również. I uważam, że nawet ich trzeba też szczególnie chronić, bo to są dziadkowie, to są rodzice. I nie wiem, no jakby moi rodzice będą mieli kiedyś 80 czy 90 lat, no to jakoś byłoby mi ciężko bagatelizować ich życie tylko dlatego, że to co, bo oni już pożyli, no.
2: No, to takie warto, okrutne bardzo.
7: No warto, warto pomyśleć, a tutaj na przykład adwokat, ile miał lat? No, co to jest za argument, ile miał lat? Miał 150 lat. Ale mógł żyć 151, nie?
2: No znaczy nie, no bo to jest takie mówienie, znaczy przekonywanie, że ktoś zmarł, bo nie z powodu wirusa, tylko z powodu innych dolegliwości starczych, a ten wirus, który zdaniem niektórych jest bardzo niegroźny, tylko pchnął tą osobę do trumny, jakby to taki gwóźdź do trumny przysłowiowy, ale myślę w ogóle, że to przekonanie, że właśnie, że spisek, że nas oszukują, to nie jest bezpodstawne, ponieważ jak najbardziej wierzę w taką opcję, że rządy, że politycy używają tej pandemii do swoich celów i że mogą fałszować wyniki badań, chcieć coś na tym ugrać, to jak najbardziej, to jest całkiem prawdopodobne i wręcz to jest wręcz pewnik, bo widzimy to na co dzień, więc od tej strony spisek to tak, ale że w ogóle nie ma, to jest trochę przesada, znaczy bardzo duża przesada, to nie jest, to no, wiecie o co mi chodzi, nie?
7: Dobra, a, też, no, tak, też tak.
2: No. Wiesz co, bo tak tu troszkę poganiam, bo myślę, że może jakieś inne tematy, to strasznie ciężkie tematy dzisiaj, bo niby piątek, piątunio.
7: Sam napisałem na czacie, że zobaczyłem na YouTubie powiadomienie, że jest audycja i tam Piotreczek Pyntunio wchodzę, a tutaj akademickie dyskusje o AI, nie? A sam zadzwoniłem z wirusem, ale chciałem po prostu dokomentować mój komentarz.
2: No tak. Też wiem, że bardziej lubisz, jak są jakieś luźne tematy i oczekujesz jakiejś zabawy i relaksu bardziej od Radyjka.
7: Tak, no, tak, więc... ale jeszcze mógłbym się odnieść, bo zawsze jak jestem na antenie, a jest adwokat na czacie, to zawsze mnie prowokuje. Bo chciałbym się odnieść.
2: Nawet się próbował tu połączyć przed chwilą adwokat, tyle że nie chcę na razie odbierać, bo mam jakby tu kolejkę. Inne osoby czekają na swoją kolej i jak

0: Jakiś tam lekki zamordyzmik jednak musi być, bo ludzie są niesforni i buntowniczy. Im więcej mają, może to działa nawet tak, że im więcej wolności, tym się ludzie z nudów będą buntować i na przekór robić. Bo i szczególnie jeśli to ich nic nie kosztuje. To jest fajne być buntownikiem i antysystemowcem i tak dalej.
1: Tak, ale wiesz, to takie buntowanie się dla zasady i buntowanie się, to jest takie dziecinne troszeczkę. Kiedyś fajnie Enki powiedział, ja akurat Enkiego nie słucham i nie znam. Jakby dla mnie, jakby osobą, która się pojawiła w radiu, był tak, o, kto to jest? Nie? Nagle ktoś jest, kogo gdzieś tam ludzie znają. Nigdy go nie słuchałem, jakby, ale parę razy słyszałem jego wypowiedzi i spodobała mi się jego wypowiedź, kiedy powiedział, że kiedyś rewolucjoniści to, jakby nie zacytuję, ale mniej więcej postaram się lekko nieco ją przytoczyć, że jemu się podobają rewolucje i buntownicy, którzy potrafią walczyć, gdzieś tam coś płonie i tak dalej, a nie taki jakby taki bunt, który niby się buntujemy, a tak naprawdę tylko tak dla zasady i tak trochę dziecinnie. Bo no, takie na zasadzie odmrożę sobie uszy na złość mamie, nie?
0: Tak jest.
1: Tak się moim zdaniem takie jest to niby buntowanie się tych ludzi, którzy gdzieś tam komentują na Facebooku, mają się dla wielkich antysystemowców, a to jest takie na zasadzie właśnie odmrożę uszy na złość mamie. Myślę, że jak chcą się buntować, to można to zrobić jakoś tak solidnie i bardziej na poważnie, zrobić coś sensownego też dla innych przy okazji, a nie być po prostu takim zbuntowanym nastolatkiem.
0: No, tym bardziej, że często po tych ludziach widać, że właśnie za mało myślą o innych, nie dopuszczają. Znaczy, gdzieś tam im świta, że być może to jednak jest prawda, że zagrożenie jest takie faktycznie duże i nie myślą o tym, że nie nosząc tam maseczki, nie zachowując odstępów, nie dezynfekując rąk i tak dalej, że przyczynią się do tego, że no może się też i zdarzyć tak, że kogoś zarażą, bo jeszcze u nich nie ma objawów, chodzą i roznoszą, no to też można się spodziewać, że nie mają tej empatii i że wychodząc gdzieś tam na ulicę, protestując, nie chodzi im o to, że się martwią o przedsiębiorcę, który musi zamknąć swój biznes, no bo skoro nie ma tu empatii, no to i tam też nie ma i wychodzą, bo po prostu chcą się pobuntować bardziej, na to by wychodziło jednak. A powiedz, czy ciebie jako przedsiębiorcę dotknęły mocno różne obostrzenia, zakazy?
1: Nie, no bo ja działam online, więc nie. Natomiast moich klientów dotknęły i pośrednio. No to jest, to trochę widać w takiej sytuacji, że cała gospodarka jest systemem naczyń połączonych i no wystarczy, że ja mam klientów, których dotknęło, albo moi klienci mają klientów, których dotknęło. To tak nie działa w gospodarce, że ja mogę sobie funkcjonować, bo mi nie zamknięto lokalu, bo takiego nie prowadzę, ale wystarczy, że mam klientów, którzy prowadzą albo... Więc no to jest łańcuszek i myślę, że każdego dotknęło. Myślę, że z drugiej strony też dużo osób się nieładnie powiem dorobiło tak bardzo kapitalistycznie. Ja mimo tego, że jestem, uważam się za kapitalista, ale takiego łagodnego w ostatnim czasie, no to no dużo osób się dorabiało na strachu, na panice, no i dalej to próbują robić. Co moim zdaniem nie do końca jest okej. No więc myślę, że każdego to dotknęło, ale w różny sposób, niektórych negatywnie, niektórych pozytywnie. Jeżeli ktoś nie miał pomysłu na to, jak to wykorzystać, albo głupio było mu to wykorzystywać, bo gdzieś tam mu jakiś kręgosłup moralny nie pozwalał na to, lub może mu pozwalał, ale nie miał na to pomysłu, to jednak negatywnie. No bo działo się, dużo się działo, ludzie się boją, wiesz, nawet jak kogoś nie dotykało to bezpośrednio z moich klientów, to na przykład po prostu wstrzymywał decyzję, bo nie wiedział, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy. Taki był moment, taki był czas. Jeden taki okres był kilkutygodniowy na początku kwietnia, gdzie ludzie po prostu sparaliżowani, po prostu wszystko stanęło. Mhm.
0: No dobra, dzięki ci za twój głos. Będę trochę skracał, bo tu już cztery osoby czekają, więc dzięki ci za komentarzyk. No.
1: Jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć na koniec.
0: Proszę bardzo.
1: Już nie w innym temacie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że ostatnio byłem bardzo często w Środzie Śląskiej, to się śmiałem, że już wiem, gdzie mieszkasz, ale to ci powiem, że jeżeli dalej byś mieszkał w Środzie Śląskiej, to będziemy... Bo upatrzyliśmy sobie miejsce, w którym będziemy chcieli prawdopodobnie kupić działkę i jeżeli się to uda, to będziemy... bardzo blisko siebie mieszkać.
0: To muszę tu jakiś sabotaż

0: zrobić. Przychodzisz jutro na plac budowy, a tam rozkradzione, spalone. Żebym się nie musiał tutaj ten objawiać. No. Jak zobaczysz takiego jedynego w Środzie Śląskiej typa, który wygląda na Żula i Menela, to pewnie będę ja, bo tutaj...
1: Właśnie to jest miasto, w którym nie ma Meneli.
0: No właśnie o tym mówię. Jeden jest. Jeden jest właśnie.
1: Jeden jest. A było jakieś na Facebooku, ostatnio ktoś wrzucił, nawet Potrzebie to podesłałem, ale chyba Potrzeba nie zrozumiał żartu, bo był jakiś właśnie, ktoś wrzucał na Facebooku, że po Środzie Śląskiej chodzi jakiś gość, taki wyglądał jak Menel, nie wie jak się nazywa i skąd jest. Dobra, no to co, to ja się przełączam na odsłuch i zamiast być zrzuconym sam się zrzucam. To dobra. Na razie do usłyszenia.
0: Hej, hej, trzymaj się. No, trochę tu jest kolejka. Słuchajcie, przepraszam, ale dzisiaj mam ochotę pojedynczo odbierać. Wiecie dlaczego? Raz, że liczę na to, że ktoś w końcu podrzuci jakiś temat, może bardziej piątkowy, luźny, taki imprezowy, że zejdziemy z tych poważnych tematów. Dwa, że jak się pojawiają trzy osoby już na antenie naraz, to praktycznie ja zamykam mordę, bo nie chcę przedłużać jeszcze, żeby ktoś czekał już pół godziny, aż będzie miał głos. Muszę moderować i to wtedy taka trochę ciężka robota się robi. Ja chciałbym się trochę wyluzować dzisiaj w ten piątek, nie? Więc odbieram po kolei, w kolejności dzwonienia. Dzwonię do drugiego Grześka. Grześka, który też w pewien sposób jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca, Grzesiek, przedsiębiorca od pizzy. Witamy na antenie.
2: Cześć, kiedyś byłem przedsiębiorcą, teraz jestem mniej. I to ja rzuciłem na nocnego radio, na nocne radio czat zdjęcie tego Menela kiedyś. Ale może ktoś jeszcze rzucił, bo to był skwajka no, tam już kilka dobrych tygodni temu. Mem.
0: No proszę.
2: Tak, no muszę cię zmartwić, bo chciałbym się do tego koronawirusa odnieść, ale szybko.
0: Trudno.
2: Jest boleśnie, bo było takie zdarzenie 25 czerwca, była ładna pogoda w UK i były niejasne obostrzenia, gdzie można jechać na plażę, a gdzie nie, że niby same miasta miały sobie to regulować. No i poszła fama, że w mieście Bournemouth, to niedaleko, gdzie mieszkam, że nie ma obostrzeń i no nie pół Londynu, ale z okolic tam 100 mil ludzie się rzucili i przyjechali na plażę. I na malutką plażę przyjechało 500 000 ludzi. I to wiem, że teraz się śmiejemy, bo jedni bardziej uważają na siebie, jeśli chodzi o koronawirusa, noszą maseczki, przyłbice i ten densyfikują się mniej lub bardziej. No teraz to tak można wybrać sobie, a wcześniej to było naprawdę pandemia, jeszcze grubą, no taka jeszcze dużo było niewiadomych i tu nagle z 500 000 luda z piwami, z grillami się wpieprza. Policji, jest taki malutki posterunek policji, gdzie paru policjantów było na 500 000 ludzi. Sam drogi były zastawione, bo ludzie już parkowali na trawnikach wzdłuż jezdni, na zakazach, no Sodoma i Gomora, panie.
0: Jest no, komentarz na czacie, na Mazurach złapano producentów fajek bez akcyzy takich i przypadkiem byli chorzy na koronę. No ja nie sądzę, żeby się władza posuwała do takich myków, że komuś przypisuje fałszywie, że jest chory, żeby go tam gdzieś zamknąć. No to tak trochę pachnie jakimś państwem totalitarnym rodem z Orwella już. No to trochę chyba za dużo tutaj fantazji. Nie, to napisał adwokat. Mieli... Też właśnie, adwokat.
2: Tak zwani dziennikarze, publicyści internetowi będą mieli w tych mniej lub bardziej wydarzonych portalach płacone od clickbaitu, to każdy będzie miał koronawirusa, dopóki będzie to modne. Przestanie być modne, to przestaną mieć koronawirusa, to już jest straszne. Wracając do sprawy, czemu o tym mówię, no bo faktycznie potem to się rozniosło, tak? kto był na tej plaży. To się rozniosło i tak jest. No i inna sprawa, że musieli robić ludzie, mieszkańcy organizowali się przez kilka dni, dziesiątki ludzi, żeby tylko te śmieci wynieść z plaży.
0: No ale tutaj pisze też Tomu, 98% górników ma koronkę bezobjawową, przypadek. No ciężko mi uwierzyć w takie statystyki, bo to by wskazywało, jeśli faktycznie by się okazało, że tak jest, to zacząłbym wierzyć, że jest to no, zwykły szwindel i bardzo chamski szwindel. I że ktoś planuje, nie wiem, zamykać te nasze kopalnie faktycznie, wziąć tych górników gdzieś pierw zamknąć, żeby nie protestowali, no to gdyby tak było, to faktycznie. No ale nie to wiem. Chciałbym zobaczyć te statystyki, czy to na pewno prawda, a nie jest to na przykład nagłówek z jakiegoś portalu typu czarymary.pl albo niedowiary.com czy
2: no wiesz, oni mają duże szanse się zaradzić. Nie wiem, czy mają te swoje ustniki do tych butli, bo oni chyba bez butli pracują, ale może są takie regiony,
0: no,
2: gdzie muszą
0: ale
2: mieć
0: bezobjawowe, te... Ale bezobjawowe tutaj, to jest ważne, nie? Że no prawdopodobieństwo, że 98% akurat ma bezobjawowe, no to się w pale nie mieści i pachnie to szwindlem. Oczywiście, że tak. No, gdyby tak było faktycznie, ale to coś tu nie dowierzam. Jestem niewiernym Tomaszem tutaj w tym momencie.
2: Tak, kończąc temat koronawirusa, niektóre kraje bardzo się jakby duże nakłady na to niosą, żeby się tam, żeby z tym walczyć i tak dalej. I jest dziwna korelacja między tym, że ludzie byli szczepieni na gruźlicę, na różne kilkanaście różnych szczepionek, znaczy nie kilkanaście różnych, że szczykawek, tylko tam były te miksy szczepionek na różne choroby, bo są takie. Jest kilka szczepionek na kilkanaście chorób, o to mi chodzi. Ludzie w krajach bardziej wschodnich kompleksowo przestrzegali tych szczepień i w tych krajach właśnie jest mniej zachorowań i chyba nie chodzi o to. Wirus bardzo łatwo można roznieść, naprawdę, w sklepie, wszędzie. Nie chodzi o to, jak będziemy bardzo uważać, bo jeśli uczestniczymy w życiu społecznym, nie da się stuprocentowo chronić ich i tyle, to chciałem powiedzieć. Kto miał się zarazić, to się zaraził, tak myślę. Nieważne, jak bardzo by chciał tego uniknąć i co mnie bardzo ciekawi, jak dożyję za jakieś 5 lat, myślę, że nie 10, 5 lat, jak wyjdą takie kompleksowe badania, takie naprawdę kompleksowe z różnych krajów, jak to poszło, kto miał, kto nie miał, na ile to było groźne, no to będą jaja wtedy. Wtedy weźmiemy sobie, porównamy z tymi wszystkimi mediami, co mówili, z naukowcami, pseudonaukowcami, z WHO i naprawdę wyjdzie, o co chodziło, czy możemy ufać instytucjom, to będzie wtedy ciekawe doświadczenie.
0: No.
2: Będzie obrzucanie się winą i kto tak. Zrobił coś tam, nie zrobił.
0: I komisje, no, i komisje śledcze, jak napisał tak. Azes, będą znowu.
2: Jak dostaniemy twarde i dane, to przerwał. Będzie fajna zabawa. Jeszcze do tej sztucznej inteligencji, no bo fajnie, sztuczna inteligencja, możemy sobie pogadać z nią. Ale tuż potrzeba poszedł tak daleko, że tam będzie ten wątroby kopiować. No nie będzie wątroby kopiować, sztuczna inteligencja. No nie, bo energia do przetworzenia tak dużej ilości danych jest tak duża. To są bomby atomowe. Nikt nie poleci na słońce, nie wyciągnie takiej energii, żeby komuś nerkę zrobić. No to także takie daleko poszliście, panowie. W te bajania.
0: No okej. Dzięki za komentarz, Grzegorzu.
2: Spoko.
0: Trzymaj się. No.
2: Jak mnie słychać, powiedz mi, bo mam odkurzyłem stary mikrofon z szafy, taki stary.
0: Ciężko powiedzieć, musiałbym mieć jakieś porównanie, ale tak czasami to...
2: A ja sobie sam porównam potem, co odsłucham.
0: No właśnie.
2: Normalnie. Dobra, no to trzymajcie się. Hej,
0: okay, hej. Pamiętam kolejność dzwonienia, więc teraz odbiorę Konrada. Wiem, Kunrad jak zwykle tutaj bardzo kulturalnie, konkretnie napisał, jakie tematy chce poruszyć i też nie są to tematy piątkowe, rozrywkowe, imprezowe, tylko to jest odniesienie się do wcześniejszych wątków, czyli AI, sztuczna inteligencja, deepfake, ciekawa teoria na temat deepfake'a używanego przez Kościół i moralność maseczek i lockdown gospodarki. No więc, no, trudno, trudno. Jak nie mogę liczyć na wesołe tematy, a to mnie wali po kieszeni. To mnie wali po kieszeni, bo ja wtedy donate'ów nie dostaję, bo większość chce wesołych, radosnych tematów. W ten piątek chcą się ludzie wyluzować, a tu dzwonią i takie poważne tematy. To ja na tym tracę, ja jestem stratny, ja, gdzie są moje pieniążki, a gdzie... No i to jest okradanie mnie z donate'ów i to jest... Potrzeba napisał ja pierdolę, czyli to w języku potrzeby oznacza pozwolę się nie zgodzić z... No i tutaj wstawcie sobie tam z krawcem, z greśkiem, to właśnie on tak wtedy pisze. No. Kunrad nie odbiera, spróbuje się połączyć jeszcze raz. Jak się nie uda, to straci swoją kolejkę. To nie ma, że przebacz, pan tu nie stał. Pan tu nie stał w tej kolejce i będzie bareja zaraz, jak nie odbierze. No nie odbiera. No to trudno, Kunradzie. Jeszcze przed chwilą byłeś... Jaś nie doczekał. Taka jakaś książka jest, nie? Jaś nie doczekał. To dzwonię w takim razie do Jacka. Bo następny był Jacek. Halo, halo, słyszymy się?
3: No, Jaś nie doczekał, za to ja doczekałem. Witam serdecznie wszystkich. Tu Jacek z Australii. Kłaniam się wam.
0: Hej, hej. Słyszycie ten radiowy głos? Nie. To jest znany radiowiec. Słuchajcie.
3: Szeroko znany w wąskim kręgu radiowiec. Słuchajcie, ja miałem tyle tematów do powiedzenia. Chciałem się nie zgodzić i z potrzebą, i z Grześkiem, i z drugim Grześkiem, ale co tam, nie będę gadał poważnie. To może krótko wrzucę taki temat piątkowy. Otóż u nas w Australii mamy taką drugą falę koronawirusa. No i jest straszny problem. Policja aż apeluje do ludzi. Bardzo to jest poważny apel. Apel brzmi tak, że drodzy Australijczycy, jak przychodzimy sprawdzić, czy jesteście w domu, i to jest apel zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, to bardzo was prosimy, bądźcie ubrani. Bo okazało się, że często na przykład policja puka do pani, która ma koronawirusa, dzień dobry, chcielibyśmy sprawdzić, czy pani jest w domu, a pani otwiera w stroju Ewy i mówi, dzień dobry panowie, tak, jestem w domu. No i pojawił się poważny problem, bo policjanci no, trochę sobie przestają z tym radzić psychicznie. Mają epidemię gulasów, a nie tylko epidemię COVID.
0: Demoralizują policję specjalnie. Aż im pałka przestaje dyndać przy pasku i się taka robi ta twarda, ta gumowa pałka, jak widzą tą roznegliżowaną panią. To jest bardzo nieeleganckie zachowanie. Nie wolno tak policjanta szczuć cycem. Nie wolno.
3: A to jest świetny sposób na trollowanie policjanta, jak przychodzi sprawdzić, że coś w domu, po prostu otwieraj nago. No, nikt nie może ci zrobić, bo masz prawo w swoim domu chodzić sobie nago, prawda? Niech się wstydzi ten, co widzi. No i policjanci niestety się wstydzą. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Ja pamiętam dawno temu, za czasów studenckich, miałem kolegę, który studiował prawo. I jako, że jest prawnikiem i bardzo przestrzega prawa, to zwędził z sądu togę sędziego. I pojechaliśmy do niego na domówkę na imprezę i 12 w nocy, a my śpiewamy karaoke, drzemy się na balkonie i tak dalej, nagle kolega mówi, słuchajcie panowie, pały jadą, jedzie policja. No i kolega tak mówi, kurczę, wiem co zrobię. Ubrał się w tą togę sędziego, pogasiliśmy światła, bo to on mieszkał tam w klatce, musieli wejść policjanci. Policjanci pukają do drzwi, a on wychodzi w togę sędziego i mówi, słucham panów.
0: Dobre, dobre.
3: A pan co? A mi, proszę pana, ja właśnie skończyłem aplikację sędziowską. Gówno prawda, był tam w środku studiów prawniczych. Mówi, ja właśnie skończyłem aplikację sędziowską. Czy mogę panom pomóc?
0: Dobry myk.
3: No bo my mamy zgłoszenie, ale od razu wiadomo, no nie wiedzieli, co powiedzieć, że trochę zmiękli. Powiedzieli, no mamy zgłoszenie, że jest trochę za głośno. To może byście panowie byli trochę ciszej. Dobrze, postaramy się.
0: A, bardzo dobre. Także, takie trollowanie policjanta to mi się podoba. To jest wesoły temat i można by się zastanowić, w jaki jeszcze sposób można policjanta strollować. Albo też na tym, to Porfiri może by się nasz tutaj dyżurny prawnik wypowiedział. Czy coś grozi za na przykład za szczucie policjanta cycem, za rozebranie się przy policjancie? Czy jest jakieś takie prawo, że gorszenie policjanta podczas służby i czy jakieś kary za to grożą?
3: No, ostatnio słyszałem, że jakiś w Polsce dostał mandat za puszczenie bąka przy policjancie, ale nie wiem, czy to prawda.
0: Tak,
3: ale
0: tak. Dostał prace społeczne, został skazany jegomość na prace społeczne za oddanie gazów w obecności stróża prawa. A ciekawe, czy oddanie gazów w obecności sługi Bożego to jest obraza uczuć religijnych na przykład.
3: No oczywiście, że tak. No to nie wiedziałeś o tym? To bez dwóch zdań. Ale a rozebranie się w pobliżu sługi Bożego, to nie wiem. To już trzeba by zapytać sługę Bożego.
0: Gorszenie maluczkich, nie wiem. Coś w Biblii było. Gorszenie maluczkich. Ale to bardziej rozebranie się przy maluczkim. To zostawmy takie tematy. Za kogo by się jeszcze można przebrać przy policjancie? Za włamywacza, taka wiesz, maseczka, pasiak. Były takie pranki, że ktoś tak przybrany jak taki włamywacz z filmu rysunkowego, nie? Tak na paluszkach przy policjantach z workiem jakimś takim, wiesz, pyk, pyk, pyk na paluszkach. Policjanci tak się patrzą, tak nie wiedzą, co zrobić. Fajne takie pranki są.
3: No, zdecydowanie. Ale ja pamiętam, jak kiedyś policjanci, autentyczny to jest przypadek, gonili mnie samochodem. Ja byłem w samochodzie i dlatego, że się na nich spojrzałem krzywo. Jestem, po prostu wiem, co mówię. Jechałem kiedyś, to było w okresach Jarocina i stała policja, która no, sprawdzała, no, mierzyła prędkość. I ja przejechałem obok nich i tak spojrzałem się na nich, tak, nie wiem dlaczego, jakoś tak spojrzałem się prosto w oczy. I nagle, byłem przekonany, że jadę spokojnie, nagle patrzę, za mną jedzie policja na sygnale. No i dogonili mnie i pokazują mi jakąś tam iskrę, czyli ten ich radar i mówią, pan tu jechał 70 na 60. A ja mówię, że na pewno nie jechałem. I dostaje pan mandat. No i musiałem przyjąć mandat, nie chciałem się z nimi kłócić. A jestem pewny, że gościa to striggerowało, bo po prostu nasze, tak powiem, spojrzenia się spotkały. Od tego czasu moje zaufanie do policji mocno, mocno spadło. Ja kiedyś próbowałem trollować policję, a raczej straż pożarną, niechcący. No i źle się to dla mnie skończyło. Nie wiem, czy chcesz słuchać tej historii, czy jest może chociaż trochę ciekawa, ale...
0: Przekonajmy się.
3: Rzecz się dzieje o... W 2006 roku poznałem kiedyś, jeszcze zanim poznałem moją żonę, poznałem dziewczynę jakąś w internecie i poszedłem z nią na takie spotkanie w realu. Ale randka no, nie wypaliła, delikatnie rzecz biorąc. I wracałem w Poznaniu koło takiej starego budynku, takiego starej rudery, bardzo blisko mojego domu i nagle patrzę, a to już był tak 24, a ten budynek się pali. Mówię, kurde, niedobrze, dzwonię na straż pożarną. Mówię, dzień dobry panu, na tym rogu coś się pali. No i przyjechała straż pożarna, jak sobie stanąłem w krzakach, oglądam, co się dzieje. Przyjechała straż pożarna, nagle strażak wskoczył jeszcze raz. Znowu straż przyjechała. Zaczęli to ogradzać jakimś takim, jakąś taką taśmą, że nie wchodzić. Przyjechała policja, wyszła. Mówię, dobra, no nie wiem, o co chodzi, idę do domu. Ale jak zgłaszałem to temu strażakowi przez telefon, to mnie zapytał, jak ja się nazywam. A ja powiedziałem, że Jan Kowalski. I pocali mnie pan w dupę. Nie chciałem się przyznać jak. I następnego dnia wracam, przyszedłem przez Poznań, bo wtedy w Poznaniu mieszkałem i nagle dostaję telefon, taki z nieznanego numeru. No i się okazało, że to jakiś pan policjant Mścisław Pięść z komisariatu Poznań-Grunwald mówi do mnie, że przed chwilą pan był na Politechnice, potem pan był na Moście Rocha, a teraz za godzinę pan będzie u mnie. No i ja trochę spękałem, mówię, no dobrze, no to przyjadę. I się okazało, że znaleźli ciało w tym budynku, który się spalił i pan chciał zadać mi trudne pytania i zastanawiał się, dlaczego ja nie chciałem przyznać, jak się nazywam. No ale ostatecznie nie postawili mi zarzutów żadnych, także ja od tego czasu, jak widzę, że pali się coś, to odwracam wzrok w drugą stronę. Już nie chcę, żeby do mnie dzwoniła policja potem. Także taki jestem antyspołeczny.
0: No chyba mam podobnie. Zaufanie do władzy, do policji, do sądów, do polityków, spadło praktycznie do zera. Więc też jak widzę, to uciekam od razu, żeby się nie wplątać w jakieś dziwne sytuacje. No niestety, to jest zło, bo potem do tragedii może dojść. Jak się ktoś boi zadzwonić na policję, są tacy, którzy w drugą stronę zupełnie się nie boją dzwonić na policję, a nawet 5 razy dziennie dzwonią, jak Kononowicz na przykład. I oni go tam chyba bardzo lubią, bo można by go już 5 razy zamknąć za różne rzeczy, a tak traktują go jako takiego swojego pupila, maskotkę, i bardzo się z nim cackają, witają, panie Krzyśku, on ich tam naobraża, panie strażaku miejski, pan stąd wyjdziesz w tym momencie, albo dostaniesz pan w papę, a on tam, a panie Krzyśku, no już nie bądźmy tacy, już tak nie mówmy, no wypierdalać mnie stąd, bo to jest moja rezydencja, i tam goni, a oni, panie Krzyśku, tak strasznie się z nim cackają, ale jak cię złapią, że pijesz se piwko, to zaraz ci pokażą, jak są twardzi i cię tam zgnoją, no.
3: Podobny był Stonoga, nie wiem, czy pamiętasz, jest taki filmik Stonoga, wypierdalaj za bramę. Także można by założyć takie biuro interwencji obywatelskiej, Zbigniew Stonoga i Krzysztof Kononowicz. Dzwoniliby do policji.
0: Ale to jest zrozumiałe. No, Krzysztof Kononowicz to jest białostocki skarb taki, no, a może i skarb narodowy być może nawet, więc no, nie dziwi, że nie chcą go ani do Choroszczy zamknąć, ani go żadnego mandatu mu wlepić. No nie chcą. Za to, jak już mówimy o patostreamach, to Daniel Magical, który od pewnego czasu znowu tam nadaje, wyszedł z pierdla, minął mu zakaz, bo miał zakaz w ogóle nadawania, znowu nadaje i znowu ma fałszywe doniesienia o zamachu bombowym, przyjeżdża tam pod jego dom straż pożarna, SWAT, antyterroryści, wszystko, i wlepiają mu mandat 50 zł za ten. No to fajnie, on to sobie w koszta wpisuje, no jak dostaje na jednego streama donate'ów 2 koła, no to 50 zł zapłacić, no to nie jest taki wysiłek, nie?
3: No to jest rewelacja, to jest po prostu tak, jakby mieć policję i straż pożarną na statystów, i to za niskie stawki. Super pomysł. No. A co do Kononowicza, no jakie Eldorado, tak, czyli Białystok, taki skarb, mogę powiedzieć tylko. Ja nie wiem, nie jestem wielkim fanem ani Majora, ani Kononowicza, tu się nie wypowiem w tej sprawie. Bardzo mi się podoba to, że nasz podcast z prawej strony mapy też ma tag Patostream. Bardzo mi się to podoba, chcę go tak zostawić, niech będzie.
0: A ktoś ci wpisał taki, ktoś ci dopisał taki tag?
3: No ty to wpisałeś przecież.
0: Ja?
3: Z tego co wiem.
0: No, ach, jest tam na YouTubie, tak?
3: Tak.
0: Wiesz co, bo ja tam powpisałem takie tagi uniwersalne, które się jakby i nie zmieniam ich, one są jakby pod każdą audycją. Trochę liczyłem na to, że przyciągnie to, że zwiększy to oglądalność, ale chyba nie tędy droga, bo jak tu przyjdą fani Daniela Magicala, Rafa Tusa i Krzysztofa Kononowicza, to mogą się rozczarować tematami i poziomem dyskusji. Bardzo ich to rozczaruje, że rozmawiamy tu o sztucznej inteligencji, o sumerach i wiesz, i o COVID-zie. Oni lubią inne tematy trochę, nie? Na przykład, czy zesrał się po twarożku, czy się nie zesrał, nie? Więc takie bardziej tematy by im odpowiadały i mogą bardzo tu się zezłościć, że tutaj takie rozmowy. Twoja audycja też może ich, przypuszczam, rozczarować troszkę.
3: No, właśnie zaczną krzyczeć gocha, gocha, no, ja nie będę wiedział, o co chodzi. Ale szczerze mówiąc, mi się jednak to bardzo podoba, że jestem patostreamerem. Zostaw ten tak. Ja bym go jednak zostawił.
0: Jacek patostreamer, to chyba najbardziej kulturalna tu osoba z nadających i patostreamer. No ładnie. Ale może zaczną Bajtiterowi wpłacać te 3 złote, bo na razie to nawet 3 złote nie wpłacili. To może fajnie, jak przyjdą ci od patostreamów. Będą pisali tam Bajtiter, 3 złote i może coś w końcu skapnie. No bo tak na razie to tak nie jesteście zbyt hojni dla bajtka naszego, bo ty, oczywiście bajta i Jacka, no ale to tak się, to nie jest to tajemnica, że to raczej na początku przynajmniej te donejciki to dla bajta są. Więc no wiecie, wiecie, trochę się tam zrewanżujcie za fajną audycję, tym bardziej, że często piszecie, o fajna, w końcu jest ciekawa jakaś audycja i jedyna fajna w tym nocnym radiu, już tego pajaca Krawca to już się nie da słuchać, ciągle te same tematy ma, a tutaj taka fajna, no to jak taka fajna, to czemu ja dostaję donaty, a Bajt nie? To bądźcie konsekwentni tutaj, co?
3: No. No właśnie, słuchajcie nas za tydzień w sobotę, bo będą opowieści australijskie. Słuchaj, no moje zadanie chyba się udało spełnić. Trochę przekierowałem rozmowę na inne tematy. Pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, otwierajcie policji drzwi zawsze nago. Trzymajcie się.
0: Na razie. Trzymaj się, cześć. Bardzo dobra rada, wujku. No dobra, zadzwonię jeszcze raz do Kunrada, dam mu szansę. Jak nie odbierze, to odbieram adwokata, który był wcześniej, ale adwokata też już chyba nie ma online, z tego co widzę, też Jaś nie doczekał. No, nie doczekał Jaś. Dobra, dzwonię do adwokata w takim razie. Adwokacie, adwokacie, drogi bracie, ty psu bracie, chwacie piracie. No, też Jaś nie doczekał, ale sobie sprawdzę, czy... O, przyciszyłem dzwonek. Czy wy mnie słyszycie teraz na audycji na YouTubie? Czy mnie słyszycie? Napiszcie na czacie YouTubeowym albo tutaj na radiowym, czy mnie słychać. Nie odbiorę. Time out. Aha, tu napisał. Dobra. Jak tu rozłączyć? Dobra, mam info, że słychać. Kurde, zniknęła mi ikonka do rozłączenia. Co się stało się? No, ten Skype to świetny program. Widać, że duża korporacja za tym stoi, bo tak wspaniale działa i nigdy nie zawodzi. No dobra, zawodzi co chwilę. Ciągle mam takie głosy, że to nie działa, tu się wyświetliło dzień później. Ostatnio mi się... nie pojawił komunikat, że mam nową wiadomość i nie odpisałem i cały czas coś tu się psuje w tym Skype'ie. No ale cóż, przynajmniej odkryłem, że słychać, dobra. Wszyscy potwierdzają, że słychać, więc odkryłem, jak można łatwo ściszyć Skype'a, ten dzwonek pieprzony. Po prostu na mikserze systemowym Windows macie dodatkowe źródło dźwięku Skype i to dodatkowe źródło to jest właśnie dzwonek. Są jakby dwa źródła, ale jakie mi tu, jakie fochy stroją słuchacze, że czas minął, teraz jest już za późno. Teraz jest już za późno. To faktycznie jest straszny problem odczekać 10 minut, nie? Ja chcę już teraz proszę mnie odebrać, ja nie będę czekał. O, teraz już za późno, to do widzenia. No to jak za późno, to za późno, ale Tomisiu jest ponownie na antenie, witam.
4: Witam, przepraszam, ostatnio jak dzwoniłem, to zapomniałem Ciebie pozdrowić, tak jakby wypadało powiedzieć, co słychać i tak dalej. Ja mam taki trochę problem, że jak jadę samochodem, to chyba już na starość trochę nie mam takiej podzielnej uwagi, także czasami coś mi się tam zapomni. Także jeszcze raz, co u Ciebie słychać?
0: No, na razie słuchacza słychać, Tomisiu. No to wszystko git. A u Ciebie? Taki small talk. A u Ciebie? Chociaż w sumie to tak mnie to średnio... Ale dobra, a co u Ciebie? Słychać?
4: No, wszystko w porządku.
0: O,
4: No trouble.
0: No to dobrze, no. To bardzo się cieszę z tego powodu. I no, co, i zadzwoniłeś, żeby się spytać i co tam słychać? Wszystko git.
4: Zrobiłem się trochę sentymentalny, bo usłyszałem głos poprzedniego słuchacza. Mówił trochę o Poznaniu, także ja też akurat jestem z Poznania, więc mi się przypomniały stare dobre dzieje, ale to nie jest powód, dlaczego dzwonię. Dzwonię po to, żeby się po prostu może trochę temat zmienić i się i powiedzieć na temat bardziej polityczny. Nie wiem, czy mogę o polityce trochę pogadać teraz.
0: Niech no się zastanowię. O polityce mówisz. A czy to będzie długa wypowiedź? To pierwsze pytanie mam kontrolne.
4: Nie, bardzo krótka. Z tego, co tak obserwuję...
0: A czy będzie ciekawa? Przepraszam, bo jeszcze nie powiedziałem, że możesz. A czy będzie ciekawa?
4: Wiesz co, to zobaczymy. No, jeżeli ktoś ten wątek pociągnie, to może się okaże, że jest ciekawy. Jeżeli nie, to znaczy, że jest nieciekawy, ale...
0: A przepraszam, bo jeszcze jedno, jeszcze nie powiedziałem, że się zgadzam o polityce. Czy będzie to bardziej lewicowa czy prawicowa wypowiedź polityczna?
4: Będzie to bardziej młodzieżowa, bo zakładam, że to będzie taka wypowiedź w kierunku osób poniżej 50 roku życia i chyba oboje się łapiemy na to.
0: To faktycznie młodzieżowa, jak no przed 50, to taka młodzieżowa. No dobra, to zaryzykuję i proszę się wypowiedzieć na temat polityczny młodzieżowy.
4: No wiesz, ja zakładam, że życie się zaczyna dopiero po 40, więc jeszcze jesteśmy młodzi, mamy dużo do zrobienia. Po prostu jestem ciekaw, dlaczego na przykład w Polsce widzę, że jest Polska podzielona i bardzo dużo starszych osób, bym powiedział, że większość starszych osób właśnie po 50 decyduje, jak mają żyć młodzi ludzie, czyli ci, którzy jeszcze 50 nie osiągnęli. I mam takie pytanie, czy to jest fair, że w wyborach i w ogóle w takim życiu publicznym osoby starsze jak gdyby wybierają ludziom młodszym, którzy wiadomo, że będą żyli i się zmagali w pracy i tak dalej, jak mają żyć i jaki polityczny ustrój ma być. I ja na przykład trochę mi się wydaje, że to trochę nie fair. Bardzo dużo na przykład widzę, że starej Polonii, która mieszka głównie na wschodzie Stanów, w ogóle do Polski nie jeździ, w ogóle nie planuje tam życia, a wybiera życie dla tych ludzi, którzy mieszkają w Polsce i może chcą troszeczkę inaczej żyć. I to mnie tak zastanawia i trochę nawet powiem, czasami denerwuje. Czy nie masz podobnego zdania na ten temat?
0: No, w sumie. No, widzicie, zaryzykowałem się, okazało, że nawet ciekawy temat. No, taka geriotracja, geriokracja, tak? Gerontokracja, nie wiem, jak to się nazywa poprawnie, ale takie rządy starców albo starszych osób faktycznie. No a ty dodałeś jeszcze, rząd tutaj ustalają nam porządek ci, których tu nie ma, a Polonia często widzi rzeczy inaczej, czyta sobie te prawicowe jakieś tam tygodniki cały czas, karmi się Radiem Maryja i potem, wiesz, ma taki obraz tutaj, że to musimy ratować ten kraj przed i tutaj, nie wiem, przed komuchami, przed antychrystami i głosują, nie? No, ich prawo niby, to może bardziej wina młodych, co usłyszysz od nich, ja się polityką nie interesuję, no to polityka się tobą w końcu zainteresuje, albo czujesz na własnej skórze to swój brak zainteresowania. Oczywiście tutaj biję się w pierś i jestem zakłamanym hipokrytą, bo sam nie poszedłem w rezultacie na wybory, bo w sumie to by mnie dosyć drogo kosztowało, tak ze stówę bym zapłacił, cały dzień musiałbym na to poświęcić, tłuc się z przesiadkami 10. I dodatkowo jeszcze nie wiem, czy jakbym nie dotarł na miejsce, to bym się nie dowiedział, że to nie jest mój okręg wyborczy. Mam strasznie zagmatwane te sprawy związane z zameldowaniem, wiesz, i właściwie to ja nawet nie wiem, czy na pewno do dobrego urzędu skarbowego wysyłam różne rzeczy, więc to jest trochę tak problematyczne, bardzo trochę, no.
4: No, jeszcze trochę nawiązując do tego faktu, bo chyba gdzieś tam wyczytałem, że czy dzisiaj, czy jutro ma być ogłoszony ostateczny wyrok na temat tego, czy wybory były, czy są po prostu zatwierdzone i, że tak powiem, nie było żadnych oszustw. Ja na przykład wiem, tutaj z tego, co rozmawiam z osobami po zachodniej stronie wybrzeża, z tego, co pamiętam, chyba 6 czy 7 tysięcy ludzi głosowało korespondencyjne tutaj z tego rejonu. Wiele ludzi mi powiedziało, że w ogóle ich te koperty nie dotarły w jakiś dziwny sposób na czas, nie zostały uwzględnione i to dosyć duże sumy są takie, nie? I pytanie, czy to nie jest tak, że na przykład w tych komisjach wyborczych na wschodzie, gdzie wiadomo, jakie jest poparcie na jaką partię, to wszystko działa super, bez problemu, bez opóźnienia, a w tych Stanach gdzie, i rejonach na przykład, gdzie gdzie wiadomo, że mogą być głosy troszeczkę inne, nagle się okazuje, że część, i to spora część tych tej korespondencji nie dochodzi na czas, czyli te głosy w zasadzie są w ogóle nie brane pod uwagę, nie? I to bym to rozszerzył też również do rejonów w Europie, w Irlandii czy w Anglii. Także jest pytanie, nie? Czy to wszystko tak naprawdę było, że tak powiem, tak jak powinno być, czy jednak coś tam było na rzeczy, jeżeli chodzi o głosowanie spoza Polski, nie?
0: Mhm. Ja tu zbanowałem jednego trolla, który obrażał. Dziękujemy bardzo. Proszę sobie odczekać 300 sekund, aż będzie pan z powrotem mógł zabrać głos. Nie tolerujemy w Nocnym Radio chamstwa i używanie takich słów na D jest, no to widać, z kim mamy do czynienia, ale to jest szkodnik. Ja wiem, kto to jest. To jest osoba związana z pewnymi kręgami, przez pewnych ludzi wynajęta i pewne siły w tym zawsze maczają palce. Dziękuję bardzo za takie obrażanie. No, przepraszam, się zdenerwowałem.
4: No, nie ma sprawy. Ja tam za bardzo nie chcę. Tam nie wiem, czy to nie było na mój temat, czy na kogoś innego temat. W każdym razie tu nie chodzi nawet o politykę, jakie masz poglądy, tylko wracając do tematu na przykład ludzi starszych i ludzi młodszych. Ja na przykład uważam, że może powinno coś takiego być, jakiś taki trochę inny system wprowadzony, że ci ludzie, którzy są, no powiedzmy, więcej się udzielają, pracują, mają dzieci i tak dalej, może powinni mieć jakiś większy wpływ w jakiś sposób na to, jakie rządy są w danym kraju, bo no wiesz, jeżeli jesteś osobą starszą i pobierasz emeryturę i sobie żyjesz, a masz taki duży wpływ na osoby młode, które się potem muszą męczyć, jeżeli na przykład ten system jest antybiznesowy i jest w ogóle ciężko jakikolwiek prowadzić biznes, może powinny jakieś zmiany w tym kierunku zajść, żeby te głosy jednak były silniejsze tych osób, które wiesz, w tym życiu codziennym, czy w pracy, czy w biznesie mają większy wpływ i na gospodarkę i tak dalej, nie?
0: No, to już nawet gadaliśmy o tym w Nocnym Radio, że przydałby się taki system ważenia głosów. Jestem jak najbardziej za. Ludzie mogliby dostawać takie punkty za działalność charytatywną, za pomoc innym, za robienie czegoś dla społeczności, za patriotyzm lokalny jakiś, jak najbardziej. To by było godne i sprawiedliwe. Konrad, widzę, się pojawił na czacie. Konradzie, dwa razy do ciebie dzwoniłem na Skype'ie, ale nie odbierałeś. Jaśń nie doczekał, no więc odbierałem następnych. Takie jest prawo dżungli w Nocnym Radio.
4: No. No, ja bym jeszcze tylko dodał, że zobacz, na przykład trochę zmieniając z polityki na system imigracyjny, to są też takie punkty, na przykład chyba Kanada ma taki system imigracyjny, że nie każdy sobie może wjechać, kto chce, tylko raczej się punktuje osoby, które mają wyższe wykształcenie, które jakiś będą miały wpływ na tą gospodarkę tego kraju, także można by coś takiego zastosować. Oczywiście by trzeba było chyba konstytucję zmienić, ale coś takiego zastosować przy wyborach i może wtedy w końcu doczekalibyśmy się jakiejś lepszej partii, czy jakichś lepszych rządzących, czy lepszego prezydenta, który by miał, bardziej się by, wiesz, skupiał na tym, żeby poprawić byt kraju i gospodarczy i tam w innych sferach niż tylko taką prowadzenie takiej polityki historycznej, czy jakiejś polityki religijnej, nie?
0: No, pewnie. No dobra, dzięki za komentarz twój. No, może ktoś jeszcze inny zadzwoni. Proszę o jakieś tematy luźniejsze, bo takie no, wszyscy tacy... A co wszyscy tacy poważni, kurde? Wszyscy tacy poważni. Jakiś byś zadzwonił, kawał opowiedział Tomisiu albo co? I zatkało.
4: Właśnie się zastanawiałem, czy może w taki sposób nie zacząć trochę luźniej, ale... Nie wiem, jakie są. Ja cały czas badam, jakie jest nastawienie innych słuchaczy, czy wolą takie tematy luźniejsze, czy wolą, żeby rzucić jakiś temat polityczny. Wiem, że są tematy religijne bardzo popularne i historyczne. Także cały czas się zastanawiam i chyba następnym razem faktycznie jakimś może kawałem zajadę na początek.
0: Dobra. No to siemaneiro.
4: No, na razie pozdrawiam, a trzymaj się.
0: Hej, hej. No, tak więc widzicie, jak to jest i jacy to ludzie. No. Kurde, trochę się boję teraz, bo ten, co go zbanowałem, to wam zdradzę, że to potrzeba był i trochę się boję, że on mi zaraz zbanuje streama radiowego i YouTube'owego i komputer i wszystko. I miejmy nadzieję, że nie jest to mściwy człowiek, chociaż obraża, używa słów na D. Ja już nie powiem, co to było za słowo, bo nie będę już tu na antenie robił szamba. Ale to było słowo na D, więc o, już się pojawił znowu, tak, więc miejmy nadzieję, że może jest chamski i obraża, ale nie jest mściwy. Dobrze, w takim razie odbieram. Pojawił się znów Kunrad. Chyba kolację jadłeś, tak? Tu napisałeś, że kolację.
5: Tak, słyszałem, że tematy mają być lekkie, piątkowe i tak dalej, więc wyszedłem sobie do kuchni na przerwę późno kolacyjną. Także nie słyszałem tutaj dzwonienia, ale no właśnie też nie chciałem się w cudzysłowie wpychać na antenę, bo moje tematy do omówienia są jak zwykle poważne, a nie lekkie, łatwe i przyjemne. Czy leci z nami może kapitan Potrzeba?
0: Kapitana Potrzeby chwilowo nie ma. Może potem się pojawi, jakoś skomentuję. Dzisiaj tak spróbuję pojedynczo, ponieważ jak pojedynczo odbieram, to jest mniejsza szansa na to, że zaczną ze sobą tutaj wymieniać argumentami się ludzie, którzy akurat jakiś poważny temat zarzucają i to będzie trwało 2 godziny, takie wiesz, spieranie się o jakieś takie poważne bardzo sprawy. A tak to ktoś coś powie, też ma jakiś czas. No, tak liczę, Kunradzie, że się w 10 minutach jakoś tam zmieścisz, mimo że komentarze masz poważne, ale ja ci nie będę przerywał, wiesz, masz czas, cała antena twoja.
5: Rzecz w tym właśnie, że ja bym chciał mieć takiego potrzebę albo przeciwnika, żeby on, wiesz, na poziomie kultury debaty, ale mnie atakował, ja bym jego zaatakował, ja bym chciał potrzebie wykazać, że te bzdury, które te bzdury o AI and Artificial Intelligence, to jest niemożliwe. Ja nie widzę żadnych szans, żeby inteligencja sztuczna działała, ponieważ są fundamenty działania i dobrego działania, mianowicie fundamenty. Po pierwsze, energia, o której chyba ktoś tam wspomniał, a drugie, materialne podstawy istnienia i działania, tak? I nasze biologiczne życie w postaci ciała małpoluda zwanego człowiekiem, rozwiązaliśmy to przez parę bilionów jarów lat ewolucji i sobie radzimy kiepsko, bo kiepsko, ale jakoś tam z pokolenia na pokolenie to trwa. A artificial, na przykład była tam taka rozmowa, ktoś tam coś powiedział, a ja wpadłem na pomysł, bo wyście byli blisko, niektóre te wypowiedzi było blisko tego, co chcę powiedzieć. Mianowicie artificial intelligence musi działać na bazie właśnie tej materialnej podstawie serwerowni komputerowych, dysków twardych. Dobra, zapomnijcie o dyskach twardych. Urządzeniach do przechowywania ogromnych tera ilości danych, tak? Penta ilości danych. I czyli tak mi przyszło na myśl, kiedy tego słuchałem, że wy mówicie, a bo ludzie się starzeją, tam umierają, Potrzeba mówił o telomerach, które tam zanikają. Dobrze, ale do działania sztucznej inteligencji też jakieś tam telomery będą się eliminować i ta sztuczna inteligencja, ktoś powiedział, sztuczna inteligencja się nie starzeje. Ho, a skąd ta pewność? Sztuczna inteligencja będzie się starzeć, bo i sztucznej inteligencji zakurzą się serwery, tak? Wiatraczki do chłodzenia serwera się zakurzą pyłem, którego jest mnóstwo w powietrzu i wiecie to w Polsce, bo oddychacie smogiem co roku, co zimę, jest to, co wam się wydaje jako czyste powietrze, to jest po prostu zawiesina pyłu. I wystarczy sztuczną inteligencję dać na jakiś czas do jakiejś serwerowni i po jakimś czasie musi tam się fizycznie pojawić jakiś człowiek, który wymieni wiatraczki, oczyści filtry, bo jak tego nie zrobi, to się po prostu sztuczna inteligencja zadusi, przegrzeje się. W związku z tym wszystkie te rozmowy, jak to sztuczna inteligencja, coś tam, to jest nie do zrobienia, chociażby z tego powodu, a ten powód, o którym wspomniałem wcześniej, czyli energia. Słuchajcie, w tym tygodniu gruchnęła wiadomość, że polski rząd po wyborach, kiedy ich kandydat Andrzej Duda przeszedł w wyborach prezydenckich, rząd PiS zamyka kopalnie w Polsce. Polska wchodzi w okres katastrofy energetycznej, ponieważ nic się w Polsce nie opłaca. Nie opłaca się wydobywać węgla, nie opłaca się prądu produkować. Węgiel jest z Rosji sprowadzany, prąd elektryczny jest sprowadzany. W związku z tym energii elektrycznej nie wystarczy dla ludności w Polsce, tak?
0: A ja tylko, tylko wtrącę, że wyższa moc obliczeniowa to większe zapotrzebowanie na energię. Znaczy, biorę to na przykładzie komputera, który jak jest taki wypasiony mega, ma super kartę, no to zaraz potrzeba większy zasilacz. No to domyślam się, że tu też wysoka, te dużo obliczeń w czasie rzeczywistym i tak dalej, no i więcej mocy. No.
5: Ja gdzieś słyszałem niedawno, ktoś powiedział, że ktoś obliczył, że 1/10 produkcji energii na planecie Ziemia, ludzkości, tej cywilizacji idzie na obsługę telekomunikacji, czyli między innymi właśnie internet. W związku z tym, jak Polska wejdzie w kryzys energetyczny, no to będzie pytanie, komu wprowadzać tam któryś kryzysowy system zasilania, kogo wyłączać, szpitale, szkoły czy serwerownie sztucznej inteligencji. Oczywiście ja się domyślę, że megakorporacje zagraniczne przez jakiś czas będą miały własne generatory tam i tak dalej, ale po co im generatory, skoro nikt nie będzie się łączył z tą sztuczną inteligencją na ich serwerowniach, bo reszta populacji nie będzie miała prądu. Tak, tak jak to się dzieje w Libanie, w Syrii, na Ukrainie i tak dalej, gdzie się włącza, w Egipcie ponoć też, włącza się prąd elektryczny na godzinę dziennie. Nie wiem po co, chyba żeby dziennika telewizyjnego rządzącej partii wysłuchać i wtedy wyłączają po transmisji prąd znowu w dzielnicy. W związku z tym musicie, bardzo fajnie ktoś tu się powoływał na Elona Muska i tak dalej, Elon Musk chce wysyłać misje na Marsa, takie cuda, lądujące rakiety, startujące. Problem jest taki, że ta cywilizacja zapomina, że my nie rozwiązaliśmy bardzo wydajnego, sustainable, czyli podtrzymywalnego sposobu na generowanie wielkich ilości energii. I to jest tak zwane wąskie gardło.
0: Tu dostałeś odpowiedź, Kunradzie, że to roboty będą się same odkurzały wzajemnie, no. I znaczy, że roboty będą odkurzały tą serwerownię i czyściły te wiatraczki, a dodatkowo będą się odkurzały wzajemnie. I myślę, że to jest bardzo ciekawa myśl, ponieważ takie roboty, które się odkurzają wzajemnie, no to też jakieś więzi społeczne zacieśniają między sobą, jak szympansy się iskają, to roboty się będą odkurzały wzajemnie.
5: Ale nie myślę tak, ponieważ nasze więzi społeczne opierają się na zmysłach, głównie dotyku, paru innych zmysłów, wzroku, być może węchu, jak się tam węchu, hormony tam niektóre. W każdym razie te roboty to wszystko nie mają zmysłu dotyku. To są pokryte blachą serwery, blachą obudowy serwera, a ten robocik, który będzie czyścił ten skórzu, taki odkurzacz na kółkach, też jest pokryty jakąś obudową z plastiku i on nie będzie czuł. To będzie, znaczy, serwerownia stwierdzi, prawda, bo będzie miała czujniki, czy może się dobrze chłodzić. O, znowu się mogę dobrze chłodzić. Wniosek. Ktoś lub coś usunęło nadmiar kurzu z mojej płyty głównej, tak? No i teraz, jaki jest związek z emocjami wdzięczności, miłości do kogoś? Nie ma, bo ta serwerownia nie widziała, kto to oczyścił, ten kurz. Rozumiesz, u nas się widzi, jak przyjdzie, nie wiem, ktoś, kto roznosi pizzę z pizzerii zamówioną, to się mrugnie okiem, no dziękuję, dobrego dnia, czy listonosz przyniesie list. Jest jakaś interakcja zmysłowa, a tutaj nie będzie interakcji zmysłowej.
0: No to trochę taki trolling był z mojej strony z tym odkurzaniem się robocików i obawiam się, że trochę zapędzamy się w takie rejony, gdzie rozmawiamy sobie o tych sprawach tak, jak to mały Jaś sobie wyobraża coś. Bo wiesz, tutaj serwerownia, serwery iskające się i to tak trochę chyba w jakąś ślepą uliczkę idziemy i lamerstwem to pachnie ta nasza rozmowa. Ja też się tak nie znam, ty też chyba nie jesteś takim, wiesz, mocno techniczny, więc obawiam się, że tak sobie, wiesz, trochę fantazjujemy na temat robotów i lęgną się z tej naszej rozmowy takie wizje rodem z science fiction z lat 80. na przykład.
5: Ale był taki robot na filmie, nazwijmy go animowanym, który chyba jest jednym z moich ulubionych filmów. Wiesz, który?
0: Nie wiem.
5: O tym robocie czyszczącym, właśnie, o którym ty mówisz.
0: Eddie, to było Eddie coś takiego, tak?
5: Jakiś tak, coś takiego.
0: Eddie coś. Ja tego nie widziałem, ale mniej więcej wiem.
5: To polecam. No. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobiony i chyba taki z dobrym scenariuszem.
0: Wally, Eddie.
5: Bardzo dobry film właściwie, tak? Dla dorosłych, wbrew pozorom, nie dla dzieci. Dzieci tam na niskim poziomie mogą to oglądać, a tam jest głębsza właśnie myśl tam też. Ale jest tam sugestia, o której ty mówisz, czyli interakcji emocjonalnej między robotami i tak dalej. W każdym razie, co chcę powiedzieć, tutaj Jacek z Australii mnie bardzo ostro atakuje. Elektrownie atomowe, świetny sposób na generowanie energii, ile chcesz. Znowu, teoretycznie tak, tylko taka Polska nie jest w stanie nawet ustalić miejsca pod taką elektrownię już od kilku dekad. A co dopiero ją wybudować, co zajmie kolejną jakby dekadę budowa sama tej elektrowni. Tak? Do tego czasu te wszystkie pokomunistyczne elektrownie nie wiem, na oparach będą, na oparach węgla z Rosji będą działać, żeby resztki prądu Polsce dostarczyć. O to chodzi, że jest kryzys. Ja nie mówię, że nie. Na przykład teraz we Francji, w tym tygodniu przełomowym, ogłoszono, że jest taki super reaktor termojądrowy do fuzji jądrowej i że on będzie mógł dostarczyć energii dla 200 tysięcy gospodarstw domowych. No ja sobie pomyślałem, no to dobrze, budowany będzie przez 10 czy ileś tam lat ten i jedynie dostarczy 200 tysiącom. A ile jest gospodarstw w samej tylko Unii Europejskiej, tak? W związku z tym...
0: No, tak czy owak muszą powstać jakieś nowe sposoby pozyskiwania energii. Zdecydowanie, bo świat w ogóle, moim zdaniem, to jest bezsensowna pogoń. Więcej, ciągle wszystkiego ma być więcej, szybciej, bardziej. A przecież wyobraźmy sobie cywilizację trochę przypominającą tych Sumerów, gdzie ludzie po prostu sobie spokojnie żyją, pracują. Taka wielka, bardzo prymitywna z dzisiejszego punktu widzenia społeczność, w której mogą żyć sobie bardzo szczęśliwi ludzie, którzy pieką sobie chlebek, którzy coś sobie majsterkują. Nawet przypuszczam, żeby się zaraz znaleźli chętni, żeby zrezygnować z wielu rzeczy, takich jak internet, Facebook. Ja też bym się może zdecydował. No, wiesz, trochę
5: ja
0: niby...
5: Ja bym się chętnie przeniósł do środy i sobie tam spokojnie mieszkał w domu, na działce z ogródkiem, no. W domku z ogródkiem działkowym.
0: A tu ciągle trzeba nowe, więcej. No niby trochę napędza to, że nas jest więcej, no to musi być też różnych rzeczy więcej, ale gdybyśmy... No cywilizacja to też gospodarowanie z zasobami w dużej mierze i można by teraz zmienić cały ten system tak, żeby fajnie się żyło ludziom, którzy nie są takimi narkomanami, którzy muszą mieć więcej bodźców, więcej wszystkiego, trochę zrezygnować z tego konsumpcjonizmu. I przy tych naszych zasobach i wiedzy i technologiach można by stworzyć raj na ziemi, tylko że taki bardzo prosty raj, gdzie po prostu dużo, dużo zieleni, proste domki i może by ludziom to odpowiadało, ale nie, kurczę.
5: Przypominam, że w micie izraelskim na temat raju na ziemi ludzie chodzili nago, nie mając nic. Nie mając samochodów, nie mając telewizorów, tam wielkiej ilości cali, przekątnej ekranu. Po prostu chodzili sobie nago po ogrodzie i byli szczęśliwi.
0: No nie wiem, czy chciałbym bardzo takich starych ludzi nago oglądać, na przykład
5: pomarszczonych zupełnie. No wiesz, Adama Ewę, no ponoć najlepsze dzieło...
0: Albo dzieło.

0: Tak, ale chciałem się właśnie z nim spierać, z Tomisiem z Kalifornii, bo on powiedział, że on dojeżdża jego wspaniałym samochodem elektrycznym Tesla i tak dalej. A ja właśnie chciałem to zaatakować, że to jest do poprzedniego marnotrawnego modelu cywilizacji ekstensywnego, zniszczącego nadmiar zasobów, o których wspomniałeś, które są limitowane, zamiast zmienić ten model cywilizacji, to oni próbują znaleźć urządzenia i jeszcze dopłacać z budżetu rządowego, żeby jakoś dopasować ten nieprzystawalny model do rzeczywistości. Nie da się, trzeba zmienić model. I Tomisiu mógłby sobie do pracy albo po prostu dojeżdżać krócej rowerem, bo by się przeniósł bliżej miejsca pracy, albo dojeżdżać tyle, ile dojeżdża tą wielkim samochodem Tesla, samochodzikiem malutkim typu tam Fiat,
1: albo takim na pedały na przykład, jakiś. Albo takim na pedały małym samochodzikiem mógłby sobie
0: tak,
1: dojeżdżać.
0: Ale z dodatkowym napędem elektrycznym i tam by była i mniejsza masa tego, i mniejsza ilość tych baterii, tych chemikaliów i tak dalej. Także moja propozycja, zmieńmy model cywilizacji i wtedy szukajmy rozwiązań. Wtedy na przykład nie potrzebowalibyśmy inwestować mnóstwa pieniędzy i zasobów w sztuczną inteligencję, no bo po co nam? Po co sztuczna inteligencja? Jeden byłby serwer komputerowy do modelowania pogody, prognozy pogody, tak? Bo większość ludzi by sobie sama hodowała tam różne fasolki, ogórki, marchewki w ogródkach, sami by sobie generowali ludzie, powiedzmy, poprzez wiatraki, jakieś wiatraczki, energię potrzebną elektryczną, tam nie wiem, do napędzania radyjka jakiegoś, żeby wiadomości usłyszeć raz dziennie. I tyle. I ludzie by żyli właśnie będąc ze sobą razem, tak? W gronie rodziny, gronie przyjaciół, społeczności lokalnej. I taki, wiesz co, była taka wizja takiego społeczeństwa i zdaje mi się, że była to społeczność tych hobbitów w tej baśni Władca Pierścieni. Tak?
1: No, trochę tacy byli właśnie w tym hobbitonie. No, tak sobie żyli bardzo spokojnie w chatkach, pili herbatkę. Coś takiego mam na myśli. Spróbuję dołączyć...
0: Nie by to odpowiadało.
1: No... Tak, tylko też pytanie, czy... Tylko widzisz, to jest taka rzecz, do której ciężko ludzi przymusić, jakoś siłą ich zmusić do takiego sposobu życia. Trzeba by na pewno zacząć od tego, żeby chętni w ten sposób żyli i przyciągnąć następnych poprzez jakąś modę i pokazanie, że można tak żyć i jest fajnie, ale dołączyłem Tomisiu tutaj, który chciał się ustosunkować jakoś do twoich wypowiedzi, Kunradzie, więc oddajmy mu na chwilę głos.
0: Bardzo
1: Tomisiu.
0: Cieszę się, że będzie ostra debata teraz.
1: Proszę, proszę bardzo, Tomisiu, mów.
2: Witam Kunradzie, jak się masz?
0: Witaj. Cieszę się na weekend, pozdrawiam Amerykę.
2: No, dziękuję.
0: I Polskę też.
1: How are you?
2: No, dziękuję. Ja pozdrawiam Polskę. Słuchaj, ja się kompletnie nie zgadzam z tobą na temat energii. Wydaje mi się, że twoje podejście do tego, że nie dysponujemy, mamy za małe zasoby energii, że to jest wąskie gardło, że to jest kompletnie nietrafione. Wiesz, dla mnie problem, z którym my się borykamy, to nie jest problem, że mamy za mało energii, tylko mi się wydaje, że to jest problem, musimy rozwiązać problem dostarczania wody. To mi się wydaje, że to jest o wiele większy problem niż energia, bo jeżeli spojrzysz, słuchaj, ile energii tkwi w energii, która pochodzi ze Słońca, albo na przykład zobacz sobie, ile energii jest ukryte pod ziemią i nie mówię o kopalnych takich zasobach jak węgiel czy ropa, ale na przykład tutaj dając Islandię jako przykład, która jest w stanie kompletnie czerpać całą energię ze swojej geotermalnej struktury i wydobywać to, wytwarzać z tego parę, przekształcać tą parę na energię elektryczną, zasilać kilka tysięcy domów, dodatkowo zasilać samochody elektryczne, więc wydaje mi się, że ten cały pomysł, żeby się tego bać i że jest problem z energią, że tak naprawdę energii jest mnóstwo. Są inne problemy, ale nie włączałbym tutaj, że to jest problem za małą ilością energii. My po prostu cały czas tkwimy przy węglu i ropie, się boimy strasznie odejść od tego. Są lobby, które

0: że po prostu za tym lobują ludzie, którzy wiem, że stracą pracę i tak dalej. Nie mamy żadnych programów, którzy byśmy tych ludzi przebranżowili z wydobywania tych ropy czy węgla na jakieś inne prace. Na przykład tak jak w Ameryce się próbuje, wiesz, zrobić to, ten cały program, żeby tych ludzi przebranżowić i żeby ci ludzie się nauczyli pracować z energią pozyskiwaną z innych źródeł, a nie z węgla i ropy, nie? Więc ja tu się kompletnie z tobą nie zgadzam, nie? Oddaję tobie głos.
1: A ja tylko wtrącę, że też taki prosty świat, gdzie ludzie w prosty sposób żyją, byłby pozbawiony wielu dolegliwości, z którymi boryka się nasza cywilizacja, takich jak jakieś dziwne lobbowanie, psucie tego kapitalizmu przez korporacjonizm, jakieś polityczne machloje i znaczy, no wiecie, po prostu żyłoby się tak po prostu prosto. Musisz być przydatny dla społeczności, musisz coś fajnego robić, a nie się opierdalać. Nie byłoby tak, że nagle ktoś nachachmęci coś swoją kasą i po prostu kupi sobie pewne przywileje. No może by też to było, ale wielu tych różnych niefajnych rzeczy pewnie by nie było, które dzisiaj mamy, nie? Bo by było
0: prosto. Tak, wiesz, ja się odniosę do tego, co mówisz, bo ja się zgadzam. Ja też bym wolał żyć w prostym świecie. Jestem bardziej konserwatywny niż taki progresowy, jeżeli chodzi o życie. Wolałbym, wiesz, żeby to życie było prostsze, bez żadnych jakichś tych wszystkich wymyślonych rzeczy dookoła, które nam po prostu zabierają tą energię w mózgu, byśmy mogli się skupiać na bardziej prostych, przyziemnych rzeczach, żyć z rodziną. Ja się z tym wszystkim zgadzam, ale zauważ, że progres to jest coś takiego jak czas. Tego nie zatrzymasz. Czas płynie, nie jesteś w stanie zatrzymać sztucznie czasu. Progresu nie jesteś w stanie zatrzymać, byś musiał to siłą zrobić. Jest pytanie, czy ty zatrzymując progres siłą, nie wyrządzisz więcej krzywdy ludziom, bo
1: myślę,
0: oni wszyscy pójdą w tym myśleniu razem z tobą, nie? I to jest ten problem, że tego się po prostu nie da zatrzymać, nie?
1: No dobra, to dajmy Kunradowi głos.
2: Słuchaj, to żeby się nie wdawać w zbędne bicie piany, będę walił prosto i brutalnie. My nie mamy dylematu, czy to się da, czy się nie da, czy warto. My musimy zatrzymać progres cywilizacji, ponieważ progres cywilizacji, szczególnie kapitalistycznej, jakiej mamy, czyli opartej na globalizmie i konsumpcjonizmie, prowadzi nas ku zagładzie. Nie nas, ludzi w wieku 70, 60, 50, ale już was, czyli ludzi w wieku 10 lat, 20, 30, już wy dożyjecie zagłady tej cywilizacji z powodu tego, że nie będziemy w stanie jej zahamować. Nie ma nawet mowy, jeżeli ktoś podnosi temat przeludnienia planety i konieczności redukcji ludności, żeby dopasować, stworzyć nowy model, właśnie niskoludnościowe trwanie cywilizacji, tylko i wyłącznie w oparciu o odnawialne zasoby, tak? To już jest wyklinany, jako, nie wiem, w ogóle
1: wsteczniak
2: absurd.
1: Jakiś.
2: No, nie ma mowy, a co dopiero, wiesz, realizacja.
0: Ale Konrad, posłuchaj, bo ty zakładasz...
2: Jeszcze dokończ. Nie dokończę, wtrącę taki, skoro ma być piąteczkowo i luźno, to wtrącę taką rzecz. Ja wymyśliłem sobie nową grę, którą wam polecam. Nie wam w Polsce, ale też już chyba w Polsce, ale wszyscy Polacy, którzy wy jesteście poza granicami Polski, ja wymyśliłem sobie taką nową social game. Idę do marketu po zakupy i liczę dzieci muslimskich rodzin. Bardzo rzadko jest to jeden. Zwykle to jest trójka, czwórka, piątka. Tatuś, mamusia w tych szatach muslimskich, I dzieci kręcące się koło wózka rodzinnego. I nie ma nawet mowy, jakim prawem oni przybywają do naszych europejskich krajów i się rozmnażają, mając 4-5 dzieci. W ogóle nie ma mowy o zahamowaniu rozmnażania, wiesz? A już rząd brytyjski... Dobra, właściwie już się rozgaduję, oddaję głos.
0: Wiesz, ja tylko chciałem ci powiedzieć odnośnie kapitalizmu, no... Ja też jestem przeciwnikiem kwiożernego kapitalizmu i denerwuje mnie to. Ale wiesz, problem polega na tym z tobą, że ty jesteś przeciwnikiem, bardzo dużo na ten temat gadasz. Ale zobacz, zacznij od siebie, przestań gadać i wejdź w czyny. Zrób coś, żeby być minimalistą. Ja na przykład daję ci propozycję. Od jutra sprzedaj co masz, kup sobie konia, żeby na koniu dojeżdżać i zamieszkaj w małej w małym domku, gdzie masz tylko tam powiedzmy 5 metrów na 5 metrów, nie jedz tego, co lubisz jeść, tylko jedz tak, żeby być... Wiesz, to jest bardzo ciężko zrobić, bo ja na przykład, mnie też to denerwuje, jak idę do sklepu, widzę, że ludzie ładują do tych koszyków tyle rzeczy, które wiem, że połowę wyrzucą, nawet tego nie przejedzą. Kupują rzeczy, które nie są im w ogóle potrzebne. I wiesz, ja jestem zwolennikiem, żeby edukować tych ludzi, żeby po prostu mniej kupowali, ale musisz też wiedzieć, że za tym, żeby tego nie robić, stoi olbrzymie lobby, które właśnie potrzebuje, stymuluje tych ludzi do kupowania, bo na tym funkcjonuje cała gospodarka. Im mniej ludzie kupują, im mniej ludzie wydadzą, tym mniejsze będą zasoby państwa i to państwo będzie miało mniej pieniędzy oczywiście, nie?
1: Naczynia połączone. Naczynia połączone, taka jest nasza cywilizacja i wydaje mi się, że to jest kolejna jej słaba cecha. Bo zauważcie, że w tej naszej wymarzonej krainie, gdzie żyje się prosto, prostymi rzeczami, jest dużo zieleni, mieszkamy sobie w takich chatkach jak Sumerowie, każdy ma swoją już, a nie mieszka w bloku z płyty i tak dalej, to taka cywilizacja wydaje mi się mniej podatna na to, że nastąpi pewien ciąg zdarzeń, bo się jedno popsuje i nagle się wszystko rozreguluje. A my jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy bardzo zależni od wielu rzeczy. Od dostawy prądu, tu system emerytalny, tu coś. Jedno się zepsuje i trzeba to ciągnąć. A i tak to jest ze skomplikowanymi urządzeniami. Jak są urządzenia bardzo proste, to one się rzadziej psują, są bardziej toporne.
2: Łatwiej skorygować je.
1: No, no.
0: Dokładnie, ja się z tobą zgadzam, Krawcze, bo to są naczynia połączone. My żyjemy w takim świecie tak zaawansowanym, że my nie jesteśmy w stanie tego wyrzucić, jak to się mówi, tylko my musimy to wszystko naprawiać. My nie jesteśmy w stanie się przesiąść z powrotem na konia. To jest po prostu niemożliwe. To jest tylko gadanie. I tutaj
2: jest
0: do Konrada,
2: możliwe.
0: Ja na
2: nie
0: przykład...
2: Masz...
0: Nie jest możliwe.
1: Niektórzy tak żyją.
0: Bo ty, Konrad, masz, to jest twój pogląd i nie? Za tobą pójdzie jakaś część ludzi, ale większość, to ci gwarantuję, większość ludzi nie pójdzie za tobą. Większość ludzi nie myśli tak jak ty. I co z tym faktem zrobisz? Weźmiesz tych ludzi, zamkniesz w obozie koncentracyjnym albo zrobisz im jakąś taką lobotomię mózgu, że zaczną myśleć tak jak ty? Nie, i dlatego ci mówię, że jakiekolwiek masz pomysły, to musisz do nich przekonać. I jeżeli nie uda ci się do nich przekonać, to nie jesteś w stanie tych ludzi wyeliminować z życia albo wyeliminować ich sposobu życia.
2: Dlatego
0: to jest po prostu bardzo ciężkie.
2: Krawiec ci może potwierdzić, że ja już od paru lat mówię, że jest konieczność 44, że musi się ludzkość poddać mojej woli Zbawiciela, bo inaczej się nie da uratować cywilizacji. Właśnie ma być odgórna tyrania Zbawiciela. To
1: Konrad
2: trzeba
1: tyran.
2: Zrobić.
1: Konrad
2: bo jeżeli
1: tyran.
2: Będzie system amerykański, czyli każda grupa nacisków tam, wydobywaczy gazu ziemnego, przekupi sobie lobbystami polityków na Kapitolu, to oczywiście, że cywilizacja nie zmieni kierunku i oczywiście, że zginiemy jako cywilizacja i ludzkość na planecie. I to nie jest to, czy się chce, czy nie, tylko po prostu to się stanie. W prawach natury nie ma coś takiego, że jak coś, że możesz przegłosować, bo ci się coś nie podoba. O, bo Hunra to jest, by było trudne, ale to jest obrzydliwe. To... Natura się w ogóle nie zajmuje takimi rzeczami jak obrzydliwe, bolesne, trudne. W naturze są tylko albo coś się daje zrobić, albo się nie daje zrobić. I tyle, nie ma innych opcji.
0: No, słuchaj, ja się zgadzam.
2: Przepraszam, tobą, jeszcze teraz że... dopowiem. Jeszcze
0: no,
2: teraz.
0: Dobra.
2: I mówisz, że to nie da się zrobić. A właśnie w Stany Zjednoczone są niemal znakomitym przykładem na to, że się da, czyli Amisze w stanie Pensylwania. Czyli nawet w tych hiperkapitalistycznych, hiperkonsumpcyjnych Stanach Zjednoczonych jest właśnie grupa religijna, która mówi nie, my tego ignorujemy, to my sobie konikami jeździmy po naszej wiosce i do miasta, i do szkółki i budujemy domy z
0: nie. No ale to ja ci od razu zbiję ten argument, bo Amisze i jest jeszcze taka inna grupa, gdzieś tam z Niemiec pochodzi, która też podobnie żyje jak Amisze. Oni się w jakimś czasie tam zaczęli wyprowadzać ze Stanów, szukają inne rejony w Ameryce Południowej, bo po prostu nie da. Dla nich na przykład, widzisz, są takie religie, że dla nich nawet używanie telefonu komórkowego jest zabronione. Ale wiesz, jak teraz na przykład